0: właśnie alternatywnych, niezależnych i tak dalej, jest tyle kłótni, tyle jakichś wzajemnych zarzutów, że ten się skurwił, ten zdradził. Właściwie każdy z każdym się napierdala. Ja nie wiem, ci ludzie tyle mówią o dobrej energii, o tym, że tu jesteśmy ludźmi, człowiek z człowiekiem, człowiekowi, a się żrą ze sobą, wszyscy ze wszystkimi. To jest coś strasznego.
1: Ale wiesz co, nawet jeżeli jakiś, nie wiem, jakieś bardziej szurskie klimaty sobie tak zaadaptują, przyjmą te domy kopułowe, to jeszcze nie znaczy, nawet jeżeli ja sam jestem taki no mało szurski, antyszurski wręcz chwilami, to jeszcze nie znaczy, że jest w tym coś złego, bo wiesz, bo ktoś sobie to uzurpował, nie, okej, jego trzeba zignorować, ale sama koncepcja jest naprawdę, naprawdę spoko, tym bardziej, że jest to w historii całego budownictwa coś, co istniało i coś, co całkiem nieźle w naszej cywilizacji historycznie dawało radę.
0: No, w ogóle...
2: Wyobraźcie sobie, panowie, przepraszam. Tak
0: śmiało, słuchaj, ty nie przepraszaj, Blekota, nie przepraszaj, tylko wiesz, w radiu tak jest, trzeba czasem się trochę wciąć, musisz sobie wyrobić taki nawyk, że jak już się wetniesz, to mówisz i musisz na swoim tu postawić, więc śmiało tutaj. No
2: chodzi o to, że wyobraźcie sobie taki dom kopułowy, czy to jest zbudowane z cegły, czy z drewna, nieważne, ale już jest powiedzmy mało, jest wykończony, przyjemny i na samym środku macie palenisko, kominek, który jest 360 stopni tym przed szyba, tak otoczony szybą, albo po prostu takim wyciągiem i rura idzie prosto do sufitu kominowa. I coś takiego masz na środku tego domu. Nie?
0: Super. Ale w ogóle ja jako grafik, jako modelarz 3D, bo nie ukrywam, że teraz właściwie modelowanie 3D stało się moją jakąś tam specjalnością, już niekoniecznie animacja nawet, i odkrywam różne takie ciekawe smaczki związane z kompozycją, ale już w trzech wymiarach, nie? I po prostu widzę, że takie umiejscowienie w centrum ważnego obiektu, otoczenie go właśnie jakąś kopułą, jakimś okręgiem. No po prostu to jakoś działa. Coś w tym jest fajnego, coś w tym jest takiego, co cieszy oko, co jest wygodne. Kształt okrągły jest to najbardziej optymalny chyba kształt, tak jak już tu rozmawiamy o wszechświecie, o przyrodzie, nie? Nie wiem, czy potrzeba się spotkałeś z takimi jakimiś rozważaniami bardziej naukowymi dotyczącymi geometrii, kształtu, czy ty traktujesz to bardziej jako szurię, wszystko, co ma związek ze świętą geometrią, ze złotym podziałem i tak dalej. Czy dla ciebie to jest wszystko szuria, czy dopuszczasz, że geometria, kształty mogą mieć jakieś realne znaczenie?
1: Uważam, że oczywiście mogą mieć znaczenie praktyczne, mogą mieć znaczenie ekonomiczne w kwestii budowy domu. Tym bardziej jestem w 100% pewien, że jest po prostu nam wygodniej i jest nam zwyczajnie taniej robić nasze mieszkania prostokątne. Czy za tym stoi jakaś energia? Nie mam pojęcia, więc się nie wypowiem.
0: Ale popatrz. Jeszcze
2: a propos kominków, że te kominki wiszące, jeżeli sobie pogooglujecie, to znajdziecie fajne rzeczy, które pod hasłami kominki futurystyczne, kominki wiszące. Taka wisząca na tej rurze, po prostu zawieszone nad ziemią w centrum tego domu, takie palenisko, to jest po prostu kosmos. Tak dodam jeszcze do tego, że to jest coś niesamowitego, coś takiego byłoby mieć, ale to tak, jak już będę miał, to dam znać.
0: Też bym, słuchajcie, chciałbym mieszkać w latarni morskiej na przykład. Mieć takie, kupić sobie latarnię morską, ale są problemy, na co uwagę zwraca też Gosia tutaj, która pisze, że te różne domy kopułowe, że tam ciężko coś urządzić. To jest prawda, nieprawda, właśnie czytałem, nieprawda. Ale ja oglądałem taki dokument o ludziach, którzy kupili sobie taką latarnię morską i mieli duży problem właśnie z meblami, no bo wiesz, wszystkie meble, drzwi i tak dalej masz przewidziane na kwadraciaki, na kanciaki, nie?
1: A tu no, nagle... To jest już to, co mówiłem, i Blekota tutaj odwołał się do tego, że sobie, nie wiem, jakoś albo sobie zaszlifujesz, albo sobie jakoś wytniesz i to, wiesz, jeżeli masz odpowiednio duży promień, no to kurczę, no jednak nawet na te nogi tego stołu nie dojdziesz. No oczywiście, nie kupisz tutaj, wiesz, to nie jest tak, że kupisz sobie biurko w Ikei i ono będzie idealnie tam pasowało, no ale jeżeli sobie je trochę tam podregulujesz, wyszlifujesz, tym bardziej, że średnica tej latarni morskiej mała nie jest, więc wydaje mi się, że spokojnie, no nie wiem, no ja się z tego wycofuję, że problem tutaj byłby z urządzeniem, wystarczy trochę takiej zwykłej warsztatowej pracy.
2: To też trzeba spojrzeć na to w ten sposób, czy koniecznie potrzebujesz każdy mebel mieć dosunięty do ściany, ponieważ kładziesz na jego blacie przedmioty, które mogą spaść z tyłu za szafkę, tak?
0: A, widzisz, czy właśnie.
2: Ta, czy to jest ta główna obawa?
0: No właśnie.
2: W prosty sposób, bo to trzeba taką listeweczkę sobie z tyłu przymocować, która powoduje, że ci te przedmioty nie spadną.
0: Albo sobie postawić w jakimś punkcie też okrągły stolik i się nie przejmować, że dziwnie wygląda komputer na okrągłym stoliku, a może właśnie fajnie, może to będzie szał, może ktoś przyjdzie i zobaczy po raz pierwszy komputer stojący sobie na okrągłym stoliku i się zachwyci, nie?
2: No ale ja myślę, że to jest takie, no kurwa, no szukanie dziury w całym tak naprawdę.
0: No troszkę może tak. To znaczy, wiesz, no szukanie dziury, no jeśli ktoś chciałby sobie urządzić takie kopułowe, czy tam walcowate lokum, no i chcę to zrobić w starym, klasycznym stylu, że właśnie przyklejanie do ściany różnych rzeczy, przystawianie jest praktyczne, nie? Bo sobie to zrobisz po prostu tak, że dużo miejsca masz w środku na chodzenie. No a tak jak sobie porozkładasz tutaj stolik, tu coś. Nie wiem, ja znając siebie bym sobie żył trochę pewnie jak Steve Jobs, żebym na podłodze trzymał wszystko gdzieś tam taki
2: no to
0: rozpierdol.
2: Słuchaj, to mówisz, kurczę, i ten komentarz, co poprzedni przytoczyłeś, to brzmi tak, jakbyśmy rozmawiali o domu kopułowym wielkości, kurwa, namiotu trzyosobowego. W stylu iglo, to nie jest coś takiego. To są domy, które mają, no jakie chcesz powierzchnię mieć tak naprawdę. Kto ci zabroni mieć, nie wiem, 100 metrów kwadratowych na powierzchni koła?
1: No poza tym też warto zauważyć, że jeżeli sobie postawimy na przykład takie łóżko, no w kącie go nie postawimy, tak, no ale nie będzie ryzyka, że się z tego łóżka stoczymy. No to też jest kwestia z jednej strony praktyczności, a z drugiej strony estetyki. Niech to będzie nawet biurko komputerowe, na którym stoi nam monitor. No to co? Postawimy ten monitor, postawimy komputer i się okazuje, że tej szpary, która jest między biurkiem a ścianą, tak naprawdę nie widać, a tutaj jak Blekota właśnie słusznie zauważył, zawsze sobie tam można podłożyć coś, żeby to fajnie, fajnie elegancko wyglądało, nawet tam, nie wiem, jakiś nie dywanik, tylko obrus rzucić, żeby nie było widocznych tych łączeń, jeżeli to nie jest nasza sfera ekspertyzy. Wydaje mi się, że no właśnie, bo to jest argument, który sam 15 minut temu wyciągnąłem i się z niego wycofuję, bo wiem, że powiedziałem trochę to głupotę i się czepiałem czegoś, czego nie powinienem.
2: Ale z drugiej strony to jest naturalne, bo jakby no ja nie znam szczerze prywatnie nikogo, kto ma taki dom kopułowy. Jedynie opieram swoją, wiesz, wiedzę zaczerpniętą z internetu i tak dalej. No ale jeżeli się pogoogluje, wiesz, no na szybko, wiesz, wnętrze domu kopułowego czy tego typu jakieś tam rzeczy się pogoogla, no to widać, że na tym planie nawet. No to nie są jakieś naprawdę skomplikowane rzeczy, wbrew pozorom. A z drugiej strony, jeżeli ktoś się decyduje, bo tak czuje, że chce, albo był, powiedzmy, obejrzał sobie gdzieś, czy jakiś pokazowy dom kopułowy, w jakiejś firmie, która powiedzmy zajmuje się takimi rzeczami, no to ta osoba, która się decyduje, ona wie, z czym będzie się liczyć i jakie wyzwania ją czekają. I zazwyczaj takie osoby, ja podejrzewam, no wiedzą, z czym to się je i to dla nich to nie jest problem, wyzwanie, tylko raczej no, coś, co jest oczywiste, bo ponieważ się zdecydowali i wiedzą.
0: No tak, jak wydajesz duże pieniądze na coś, to się zastanowisz 5 razy, przemyślisz sobie i zaczniesz rozkminiać, jak to zrobić i ci przyjdą różne rzeczy do głowy. No ale moja dusza artysty, w ogóle sacre bleu, potrzeba, messie potrzeba, pan chcesz stawiać kwadratowy stół w okrągłym mieszkaniu, to się moja dusza le artist buntuje. W tym momencie, no.
1: No to sobie, wiesz, kupię jakiś kawałek paździerza, tam listewkami podbuduję, pomaluję i wszystko będzie ładnie, pięknie, tak? Jedyną wadą domu kopułowego to jest to, że jeżeli cię zaproszę do siebie i się będziesz brzydko zachowywał, to nie będę mógł cię postawić do kąta.
0: I nie będę się kurwił po kątach.
2: Ale nie, no skąty są, bo jeżeli jest jakaś tam zabudowa przecież, czy jakaś sypialnia oddzielona, czy łazienka, no to jakieś tam ścianki działowe są przecież.
1: No to do każdemu jego porno akurat to taka moja wymarzona leśniczówka. To znaczy nie powiem, że najfajniej, natomiast nie obraziłbym się, gdyby to była taka jedna po prostu izdebka, gdzie jest wszystko. Zresztą ja jestem minimalistą, tak? Sam mam kawalerkę, w której jest bardzo dużo miejsca wbrew pozorom. Mam mało mebli, mam bardzo mało rzeczy, które mi tutaj przeszkadzają, więc myślę, że tutaj jakieś dodatkowe oddzielanie, no tym bardziej, że to będzie dla mnie, a nie dla jakiejś tam super turbo wielkiej rodziny.
2: Taki vibe typu tipi bardziej, że po prostu ten na środku palenisko, gdzieś z boku legowisko i tak dalej. Tego typu
1: no,
2: podejście.
1: Coś koło tego, tak jak od samego początku zaznaczałem, że ja tam nie będę mieszkał 24/7. Być może na starość kiedyś to rozbuduję i sobie drugą kopułkę dostawię.
2: To jest opcja.
1: Tak,
2: jest opcja.
1: Zresztą, kurde, tak mi się przypomina taka gra, Surviving Mars, gdzie gra komputerowa polega mniej więcej na tym, że budujemy sobie kolonie na Marsie, to te wszystkie habitaty, które sobie budujemy, no to one są wszystkie oparte na kopułach. Dlaczego? Dlatego, że to jest tanie, jeżeli chodzi o zastosowanie zarówno surowców, jak i ogrzewania, tutaj bardzo też celnie zauważasz, więc może trochę awangardowe, może trochę ekstrawaganckie, ale myślę, że w dalszym ciągu w moim stylu, więc no nie wiem jak to jeszcze będzie, bo jak znając mnie, to pewnie będzie za 5 lat, ale myślę, że na pewno trochę mnie zainteresowałeś.
2: Kopuła, czekajcie, który możesz zainteresować się takim z tym krokiem pośrednim między czymś permanentnym a czymś takim właśnie no typu tipi, ale duże, to coś się ładnie nazywa jurta. To jest jako dom kopułowy tak naprawdę. On jest stricte kopułowy, ale jest okrągłą konstrukcją. Ale to właśnie bardziej stabilne i bardziej takie mocniejsza zabudowa niż tipi, powiedzmy. Także jurta to jak najbardziej na początek.
0: No widzicie, nauczyłem Blekotę śmiałości i teraz nie sposób go przegadać, nie sposób się wstrzelić. Było tu udzielać lekcji? No zawsze se pluję w brodę, biednemu zawsze wiatr w oczy. Panowie, ale powiedzcie coś na przykład o kopule Fullera. Jak, to jest na moje oko, tam nie jestem ekspertem, ale chyba najbardziej optymalny kształt, jaki może być. Kopulasty i to jeszcze podzielony na, złożony z trójkątów. Więc z najprostszych figur w sumie geometrycznych, taki najbardziej zoptymalizowany, tak mi się to kojarzy. No.
2: To są wariacje, bo to są po złożeniu tych trójkątów większe pola, one jedne są sześciokątami, a drugie są pięciokątami foremnymi. Także,
0: ale tak? Jak to pięciokąty?
2: Tak jak piłka do piłki nożnej. Ma czarne i białe łatki, jedne są pięciokątami, drugie są sześciokątami.
0: Aha, bo faktycznie tu raz, dwa, trzy, cztery, a nie, tu się heksy robią. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć.
2: Sześciokąt i pięciokąt, tak. Te mniejsze są pięciokątami, większe są sześciokątami. One są równoboczne, długość tych boków są takie same. No ale w każdym razie tak, to są techniczne, inżynieryjne, nazwijmy to. To jest ciekawa rzecz. A wiem, że są też firmy, które produkują takie lekkie konstrukcje dla takiego samodzielnego składania. Czy to w postaci jakiegoś takiego zabudowy takiej szklarni ala do ogródka, czy bardziej permanentne konstrukcje, no to właśnie możesz kupić sobie taki zestaw do samodzielnego składania.
0: W sumie wyobrażam sobie taką misję Ziemian, znaczy taką ekspedycję Ziemian, którzy no już tam latamy w kosmos i możemy sobie polecieć gdzie chcemy, kto jest tam trochę zamożniejszy, to sobie gdzieś leci na planetę jakąś w kosmos i zabieramy ze sobą całą masę takich trójkątów i one budują się w kopułę Fullera na naszych oczach, bo jakiś mechanizm sprawia, że te trójkąty się łączą w odpowiedni sposób i z tych trójkątów można zbudować wspaniałą kopułę, która jest zajebiście wytrzymała, bo słyszałem, że ta konstrukcja też oznacza się właśnie dużą wytrzymałością. Blekota, co ty tam sapiesz, drapiesz, prychasz, siorbiesz?
2: Przepraszam.
0: Kurwa.
2: Musiałem sięgnąć do lodówki po lód, gdyż gorąco mnie jak diabli. No. I wodę sobie z lodem do picia robię. I już. Pardonsik.
1: Ale to tak, ale to tutaj krawiec, wiesz co, wbrew pozorom masz więcej racji niż ci się wydaje. Jeżeli sobie spojrzysz na konstrukcję statku kosmicznego Sojuz, który jest do dzisiaj wykorzystywany, albo na konstrukcję statków kosmicznych Apollo, to też zauważysz tę kulistość w tym wszystkim ze względu właśnie na naprężenia, na bardzo równe rozłożenie tych naprężeń, wobec czego tutaj w bardziej nieprzyjemnym środowisku myślę, że miałoby to dużo więcej sensu niż no takie no bez urazy do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, no niż te domy z kartonu, gdzie jeżeli komar gdzieś porwany przez wiatr przeleci, to jest w stanie się przebić przez ścianę.
0: Mi tam się podobają te amerykańskie domki, takie właśnie, wiesz, lekkie, prowizoryczne trochę, ale masz. I masz całkiem fajny dom. Masz, wiesz, tu kuchnię, sypialnię, wszystko. I co z tego, no że właśnie. To jest takie liche, no. Ale mają taki klimat, że mogą sobie pozwolić na to. A nawet jak im zmiecie tornado, to są tam ubezpieczeni sobie, wiesz, kupią nowy, no.
1: No to jest właśnie ten problem, czy faktycznie są ubezpieczeni, czy sobie kupisz nowy, tym bardziej, że no Polska jest jednak Polską i to wygląda trochę inaczej, więc jakbyś sobie za przeproszeniem taką chatkę z gówna postawił, no to mogłoby się źle skończyć w oczach ubezpieczyciela, bo nie odebranę, bo tutaj nie miałeś pozwoleń na ten przykład, bo tutaj raczej rozmawiamy o domkach bez pozwolenia, że tutaj nie było tego, nie było tutaj tamtego, więc no a wolałbym jednak no taką swoją wymarzoną, powiedzmy leśniczówkę, żebym wiedząc, że przechodzi nad nią burza, nie martwił się, czy nie zastanę ją 2 kilometry dalej.
0: To, jak chujowe jest nasze państwo i w ogóle cały system, pokazują świetnie takie popularne nagrania na YouTubie. Jak zbudować sobie dom bez zezwoleń, bez pozwoleń, bez wykupywanych planów architektonicznych i bez akceptacji naczelnego estety kraju i tak dalej. Za 30 tysięcy, za 20 tysięcy, za takie pieniądze można sobie zbudować dom, nie? To jest kurwa zgroza, ja bym kroił i solił po prostu tych skurwysynów, którzy nam zabierają wszystko. Wolność, kurwa, pole manewru, marzenia, wszystko. A wszystko to robią dla naszego dobra, kurwa. Dla naszego dobra, ja ci wleję w dupę dla twojego dobra, nie? Aż się czerwony zrobiłem, przepraszam, i nozdrza mi falują.
2: A propos tych jeszcze chciałem dokończyć jedną rzecz, tylko a propos tych systemów kopułowych, tej kopuły Fullera, jest w Walii. Istnieje taki projekt, który się nazywa Eden Project. Projekt Eden i to jest tam od kilkudziesięciu lat. Stoją takie kopuły właśnie zrobione. Takie nazwijmy to, wyglądają jak szklarnie, tylko oczywiście one są ogromne. I to tam w środku to są, tam były takie prowadzone różne badania i takie rzeczy, nazwijmy to ekologiczne. A mówię o tym, bo to jest coś, co jest jednym z takich ciekawostek w Walii. W sumie to nie w Walii, to jest w Cornwallii, tak naprawdę. Przepraszam, na południe Anglii, tam w południowym zachodzie. I to jest, jeżeli będziecie w okolicy, to naprawdę polecam, bo to jest coś niesamowitego. Co tam, jakie można ogromne powierzchnie przykryć takimi kopułami.
1: Ja tutaj jeszcze w międzyczasie sobie przeglądałem materiały dotyczące jurt. I wiesz co, to jeżeli to by miała być jakaś taka altanka gdzieś tam na działce, to spoko, ale patrząc na pogodę w ostatnich latach w Polsce, to bym się trochę cykał, żeby w ogóle w to zainwestować, bo obawiam się, że musiałbym co roku ją stawiać na nowo.
0: No, ale nie bądź tchórzem, nie poddawaj się, no, nie bądź tchórzem. Potrzeba, ale słuchaj, nie wydaje ci się, że i ty oczywiście, Blekota, do was obu takie pytanko mam, czy nie wydaje wam się, że w ogóle moglibyśmy wiele zajebistych rzeczy sobie zrobić, zbudować, mieć, tylko jest w nas jakiś taki zakorzeniony przez ten system, przez to państwo strach już przed robieniem czegokolwiek. A kurwa, wziąć się, wyprowadzić w Bieszczady, zbudować sobie tam chatę fajną, ściąć te pnie. Słuchajcie, na YouTubie są takie filmy, gdzie ludzie to robią. Ścinają drzewa, budują z bali chatę, kładą bal na bal i w kilka dni budują sobie zajebistą chatę.
1: Jak to mówiła Maryla Rodowicz, niech żyje bal. natomiast tak kompletnie serio... To jest, to chodzi mi przede wszystkim o to, żeby to było w pewien sposób bezobsługowe, żebym sobie pieprznął taką chatynkę raz i żebym nie musiał się przejmować, że właśnie coś tutaj uszkodzi, coś tutaj zmiecie. Ja rozumiem, no nie wiem, raz na 10 lat dokonać jakiegoś głębszego remontu, wymienić dach, bo on już będzie tam za bardzo zmęczony. No wiesz, jeżeli coś robię, to lubię robić to po prostu na lata, żeby tam tego nie doglądać. Ja wiem, że weźmy się tutaj gołodupki, hop do kubki, zetnijmy cztery drzewa i postawmy domek z gówna, ale to nie jest mój styl. Ja chcę czegoś, co będzie bezobsługowe, co będzie mi służyło i ja będę z tego korzystał, a nie to będzie ten domek ze mnie korzystał i będzie czegoś ode mnie wymagał. Dlatego tutaj absolutnie nie ma żadnego systemu, taki po prostu jestem. Jak już gdzieś w coś zainwestuję, to chcę, żeby to pracowało dla mnie, a nie żebym ja musiał pracować dla tego. To jest jedyna różnica.
0: Człowiek z planem.
2: Jest opcja, która się nazywa Roundhouse. Okrągły dom po polskiemu. To też jest coś podobnego do jurty, jakby w samej koncepcji, tylko że to jest robione po prostu właśnie z takich bali dużych, dosyć grubych, dosyć po prostu pniaków. I buduje się coś w stylu, nazwijmy to Stonehenge, ale z drewna. I na tym opiera się dach, który jest samozapierającym się dachem, który w środku, w centrum powoduje, że masz taki, nazwijmy to, jakie to słowo, nie wziernik, tylko po prostu lufcik taki ten w suficie.
0: Judasz.
2: Tak.
0: Judasz, to jest piękny, właśnie...
2: Nie, Judasz. Co to powiedział?
0: Luknij przez Judasza, kto tu idzie.
2: Świetlik, o, no. I to jest też ciekawe, właśnie ten koncepcja Roundhouse. Też są filmiki na YouTubie pokazujące, jak w parę osób się buduje taki domek.
0: No.
1: Ale wiesz co? Bo tutaj jak wspomniałeś o tym Roundhouse, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Roundhouse w Londynie. Takie centrum koncertowe, gdzie raz mi się zdarzyło być. No ale przecież mamy też przykłady, i to co prawda nie drewniane i w trochę większej skali, ale choćby katowicki Spodek albo Atlas Arena w Łodzi.
2: Albo Roundhouse z tego, z Family Guy.
0: A słucha nas w tej chwili około, no prawie że setka osób. Słuchajcie, jak wam się fajnie słucha, to rzućcie jakiegoś tam donajcika. No
1: ja, że tak powiem, jestem cały po prostu w skowronkach, bo uderzyliście trochę w moje struny. Wannabe posiadacza małej leśniczówki, już naprawdę zaczynam negocjować jej kształt.
0: Ale co, już się coś tam kroi, już to idzie, już się za to zabrałeś, czy jeszcze w sferze tam planów?
1: Znaczy, powiem tak, zbieram hajsy, jak trafię na jakąś taką działeczkę, która będzie odpowiadać mi finansowo i lokalizacyjnie, no to po prostu, wiesz co, jak zacznę, to po prostu chcę to natychmiast, prawie że tak natychmiast skończyć, nie? Nie chcę tutaj jakiegoś, nie wiem, jakiegoś braku czy to środków, czy to jakichś problemów po drodze finansowych. Materiały budowlane teraz są zajebiście drogie, więc chcę sobie ten okres zwyczajnie przeczekać, bo mi się z tym nie spieszy. Natomiast no, jeżeli trafię coś takiego, że wiesz, że będzie mi pasowało pod moimi oczekiwaniami, no to po prostu sobie robię urlop na 2 miesiące od radia i przychodzę z gotowym produktem.
2: A jakie to są, ja się nie orientuję, tak zapytam z ciekawości, jeżeli chodzi o kupienie takiej działki, jakiego rzędu to są kwoty w ogóle w Polsce? Ja wiem, zależy od regionu oczywiście, ale na twoje potrzeba, to jakiego to są typu pieniądze w ogóle, bo ja mieszkam tu tak długo, że nie mam pojęcia w ogóle o cenach.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o całą tę koncepcję, to chcę się zmieścić w okolicach 80-100 tysięcy i tak wiesz, i tak jeżeli działka będzie gdzieś bardziej atrakcyjna, jeżeli chodzi o lokalizację, no to jestem w stanie sobie tutaj negocjować sam ze sobą, żeby włożyć w działkę powiedzmy 20, 30, 50 nawet, a reszta w budowę. Natomiast jeżeli bym tak chciał sobie za przeproszeniem na pełnej kurwie dzisiaj usiąść na dupie, znaleźć sobie działeczkę, no to wiesz co, już takie 200 metrów, co jest trochę za małe na moją koncepcję, ale 200 metrów spokojnie możesz sobie za te 10 kafli kupić. Terenach niezalewowych.
2: No właśnie. Czyli generalnie temat jest taki w zasięgu ręki, bym powiedział.
0: No, chcieć to móc. Ja myślę, że w ogóle często mamy w życiu takie sytuacje, że nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko jest w zasięgu naszej ręki. Gdybym ja się zmobilizował, nie był takim leniem, nie był taki zniechęcony, to bym się zabrał za różne rzeczy, ale mi się nie chce.
2: Mi się kojarzy taki cytat bodajże z samych swoich chyba, albo z którejś z tych serii. Powiedział, że gdybym ja chciał, to bym się nawet na biskupa wyuczył, ale ziemię ukochał.
1: Znaczy wiecie, u mnie to jest przede wszystkim taki problem, że jeżeli coś, co prawda najtrudniej zacząć, ale większy problem jest z tym, że jeżeli coś zaczniesz, żeby do tego wrócić, więc mam tutaj też taki trochę przygotowany plan, żeby faktycznie zniknąć na 2 miesiące, tutaj sobie urlopu nabrać i tak dalej, żeby nie. W 100% się tutaj
0: nie udzielam pozwolenia.
1: A przepraszam, a wziąłem sobie pozwolenie od drugiego kapitana i mam usprawiedliwienie, że nie byłem na mszy dla policjantów.
0: Zwolnienie masz mi przynieść.
2: Podpisałem mama.
1: Podpisane mama, tak. Natomiast jeszcze tutaj wracając do działek, można sobie wręcz od państwa kupić za jakieś gówniane grosze i to naprawdę, ale to zazwyczaj są na takich terenach, że to trochę się boję, bo podejrzewam, że za 5 lat będzie tam rzeka. Dosłownie za 2000 zł, czy nie wiem, tam 4 czy 6 zł za metr kwadratowy, działka rolna. Natomiast i już miałem jedną sytuację, w której udało mi się, że tak powiem, zalegalizować budynek samowolę budowlaną, która była postawiona na działce rolnej, piętrowy domek z fundamentem i no, trzeba się dogadać z lokalnymi władzami i wtedy wszystko można zrobić.
2: Albo dom kopułowy na parach, żeby się zabezpieczyć przed powodzią.
1: Nie jestem pewien, czy to jest najlepszy pomysł, jeżeli by tam mi miało po drodze, nie wiem, zabrać samochód i mnie uwięzić w tym
2: domu.
1: Nie,
2: ja myślę, że nie, to bardzo głupi pomysł, taki oczywiście, żartuję. Bo...
0: A nie wolałbyś potrzeba kampera mieć? Miałbyś wtedy, wiesz, pojechałbyś sobie do jakiegoś lasu fajnego i miałbyś wtedy dostęp do internetu może przez jakieś tam Wi-Fi w tym kamperze, umywalka, łóżeczko wygodne, wszystko, a jednocześnie byś był na łonie natury.
1: Ale ja nie chcę dostępu do internetu. Zresztą wiesz, zresztą też mi się zdarza od czasu do czasu wybrać po prostu na parę dni do lasu. Gdzieś właśnie z namiotem, z wyładowanym plecakiem. Zresztą też jest bardzo fajny program Lasów Państwowych, gdzie są tereny, leśne, na których możesz sobie legalnie rozbić namiot, nikt się do ciebie nie przydupi, masz wyznaczone miejsca, gdzie możesz sobie zrobić ognisko, możesz też poznać całe mnóstwo fantastycznych ludzi i to są bardzo naturalne, bardzo fajne tereny. Zresztą zaraz wam wkleję, bo to jest... ten program Bushcraftowy Lasów Państwowych, to jest chyba jedna z niewielu nasze, mogę pochwalić.
0: Coś przerywa? Cię potrzeba? Rwie?
2: Tam jakaś afera była z tymi lasami, w sensie z jakąś panią, która była przedstawicielką, tam ona była pracownicą tych Lasów Państwowych. Jakiś tam dawała wywiad właśnie o tych nowych projektach, o tych właśnie, że tam idź w las, czy coś takiego, czy czas w las. A wcześniej, chyba 2 tygodnie wcześniej, wystąpiła w telewizji jako turystka Anna, ta sama kobieta.
1: Tak, dokładnie no, tak. Natomiast z tego programu Zanocuj w lesie już mi się wiele razy udało skorzystać i to naprawdę fajnie. Tym bardziej, że z jednej strony jesteś bliżej natury, ale z drugiej strony też, bo są takie zaznaczone spoty, gdzie możesz sobie rozpalić ognisko i zwyczajnie spotkać się z ludźmi, którzy no, też się tak trochę interesują, no nie powiem survivalem, bo to nie chcę tutaj obrażać survivalowców, ale takiego bardziej na hardkorze właśnie, że idziesz z saperką, a nie liczysz na to, że będziesz miał gdzieś to i to ja.
2: No to myśmy mieli podobny temat, poruszaliśmy ostatnio właśnie z Krawcem, jak ja byłem na kempingu. Właśnie porozmawialiśmy, nie, Krawiec, jak to wygląda w Polsce i tutaj w UK, w Anglii. I no tam jest łatwiej, mi się wydaje, w Polsce jednak u was takie rzeczy.
0: W Polsce jest ze wszystkim trudno, ciężko i się nie da. I w ogóle i to panie to nie są tanie rzeczy, panie paździoch. No.
2: Nie no, ale z tym mi chodzi konkretnie o to.
0: Ale potrzeba, widzicie, sobie tam wyszukuje różne okazje, różne rzeczy. To mi się podoba nawet. Sobie jakieś tam, znajdujesz jakiś tam program albo interesujesz się, gdzie tu można kupić jakieś ekologiczne rzeczy.
1: No, znaczy tak, jeszcze tutaj trochę rozwinę ten program Zanocuj w lesie, on się nazywa. Tak trochę dziwnie majorowo zabrzmiało, no ale okej, okay. mają słabego PR-owca. Natomiast to wygląda tak, bo jeżeli sobie gdzieś pójdziesz, nie wiem, gdzieś sobie pójdziesz bushcraftować, no to wiesz, no to z jednej strony masz fotopułapki, z drugiej strony też nie masz do końca świadomości, jeżeli to jest miejsce dla ciebie obce, gdzie tutaj nie wiem, czy na przykład nie przeszkodzisz jakimś zwierzętom, albo czy na przykład rano cię nie odwiedzą dziki i wtedy no szapoba, czapki z głów, no i sobie weź tu człowieku porać i uciekaj przed nimi. Natomiast tutaj są to tereny, które są po prostu przeznaczone, nie tyle zaprojektowane, bo to są tereny naturalne, ale wyznaczone właśnie do takiej bardziej niezależnej turystyki. Wysyłasz maila, że chcesz się, że tutaj w takim dniu, od takiego dnia do takiego dnia będziesz tutaj przebywał i tyle. I nikt cię tutaj nie będzie z tego rozliczał. Jak sobie rozpalisz ognisko w wyznaczonym miejscu, to też nikt nie będzie tutaj na ciebie naskakiwał. Wszystko ładnie, pięknie.
0: Raz zasnąłem w lesie, jak była impreza.

0: Czekałem i to jest ważne. Ale no, może faktycznie to takie symboliczne chwile, nie? Krawiec traci swój miecz. Krawiec pozbywa się topora. No, też był taki czas, że pozbyłem się topora. No.
1: Topora na ciebie i jeb niczym.
0: Nie powiem za co przehandlowałem tego topora, bo to by mogła być wskazówka dla hejterów.
2: Na pewno z alkoholu.
3: Albo narkotyki.
0: O. No, ale ten jak zwykle wszystko. On już
3: jak zwykle trafił, okej.
0: Okay. Zwykle mnie zna, jak zły szeląg, no. Dobra, panowie, słuchajcie, kończymy chyba audycję. Dzięki Blekota za telefonik. Ciekawy.
2: No, dzięki serdeczne, miłego.
3: A dzięki również, pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiamy, ciao.
0: Hej, hej. No to co, kończymy, nie?
3: No, kończymy. A się uruchomiłem, kurde, naprawdę, ale... Oj, tak, no...
0: Rozmarzyłeś się.
3: Mi się wydaje, że trochę tak, bo to wiesz, tak jak mówiłem, no mam takie podejście, że jak już pójdzie łopata w piach, no to nie może się zatrzymać, bo wiem, że jeżeli przerwę realizację tego, no to już będę miał problem z tym skończeniem, no zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast też fajnie tak posłuchać paru inspiracji być może, które być może mi się kiedyś przydadzą, a być może nie.
0: Możesz mi zapisać w spadku swoją chatę, jakieś tam rzeczy. Nie mam nic przeciwko, naprzeciwko.
3: Okej. Okay. Tak, z ciebie kolega. Okej, okay, no dobra, no.
0: Ja tu dopinguję potrzebę, bo liczę, że gdzieś tam w spadku zapiszę potem. Nie, no pewnie nie. Jeszcze nas wszystkich zaskoczy i założy rodzinę i w ogóle. A, słuchaj, jak ty założysz rodzinę, dla mnie jesteś skończony po prostu.
3: Ja dla siebie sam też. Są po prostu rzeczy, które mi nie pasują. Także droga lekko ducha prosto przez las i trochę do tego lasu mnie ciągnie.
0: Zawsze możesz sobie wziąć jakiś ślub... nie wiem, elfi, albo Cthulhu, albo coś, jakiś sam wymyślić. My jesteśmy kreatywni ludzie, my sobie sami wymyślamy, jak co tam przeżywamy, nie? A nie gotowe schematy.
3: O, dokładnie tak, zresztą tutaj w ślubu mi KGB Rut udzielił, także wiesz, także przed samym szatanem.
0: Czyli już masz. No dobra, no, to ja, nie, ja, myślę, ja, ja myślę, jak że... zwykle nie na czasie, nic nie wiem, co się dzieje.
3: Cały tym. Dobra, to tymczasem żegnamy się z wami po raz drugi. Dzięki wielkie i do usłyszonka już niedługo. Trzymajcie się, elo.
0: No, elo, trzymajcie się, hej, hej.

I dobry wieczór, witajcie nocniki, słuchawki, słuchaweczki, słuchacze, słuchaczki i wszystkie ludzie w nocnym radiu. Cześć, tutaj Furak. Po dłuższej nieobecności zaczynamy noworoczną de facto, chociaż nowy rok zaczął się dobre 8 dni temu, to Tech Night dopiero wchodzi w tą fazę noworoczną. I ponieważ przed świętami była audycja o dźwięku, a właściwie o nagrywaniu dźwięku dokładnie, to dzisiaj bardziej luźna audycja, z racji, że noworoczna, patrząc kalendarzem Tech Nighta, będzie po prostu o dźwięku i o wykorzystaniu dźwięku, no, w takich dziedzinach, gdzie ten dźwięk staje się nawet troszeczkę ważniejszy niż obraz po prostu. Zaczęliśmy utworkiem, właściwie to całym albumem, tylko ponieważ na tym albumie utwory nazywają się po prostu część pierwsza, druga, trzecia i tak do dziesiątej. Z 2002 roku wydany Sound Chaser Aqua Voice. I ten sam album zresztą teraz jest w tle. A nie, przepraszam, to już z innego albumu, z Water Music. A woda dzisiaj nam się przyda, zwłaszcza w tym kontekście właśnie dźwiękowym, ponieważ przygotowałem sporo próbek i podwodnych, i kosmicznych dźwięków, a także radiowych, głównie z naciskiem na VLF. Miała być dzisiaj też omówienie formatów i niestety, no, po prostu ostatnio jest zawalony pracą, więc nie byłem w stanie przygotować się ze wszystkich formatów, jakie chciałem omówić. Za 2 tygodnie, czyli dokładnie 22 stycznia, będzie audycja na temat muzyki elektronicznej, czyli tego, co zarówno słyszeliście na samym początku mojego wejścia, jak i teraz słyszycie jako tło. I po prostu myślę, że jakoś po audycji o L-muzyce będzie dobrze skupić się wyłącznie na formatach po prostu plików dźwiękowych, tych w miarę najpopularniejszych, zarówno stratnych, jak i bezstratnych, ponieważ ostatnio pojawiła się tam dyskusja, że potrzeba zaczął wrzucać pliki OGG, więc tak naprawdę właściwie niektórzy mają z tym problem. To zależy właściwie kto używa. No, jeżeli używacie podcatcherów, czyli softu, który po prostu subskrybuje RSS-y, ściąga wam podcasty, to faktycznie tego typu programy jakoś dziwnym trafem nie bardzo sobie z OGG radzą. A właściwie nie wiem czemu, bo tak naprawdę powinien taki podcatcher traktować taki URL do pliku jako normalny zasób danych i ściągać niezależnie od tego, co to jest. No ale niestety tak to jest, że podcatchery kierowują się niestety na niektóre formaty plików. A MP3 jest formatem, było nie było, trochę starym. Jak ostatnio spojrzałem, kiedy w ogóle wyszedł na świat, to się aż przeraziłem, bo to był 1991 rok. Ja myślałem, że to był jakiś 96, 7, bo mniej więcej w tym okresie już o tym formacie usłyszałem, a tu się okazuje, że to jest wybitnie stary format i niestety już nie rozwijany, chociaż pojawiły się jego jakieś tam ulepszone wersje, takie jak MP3 HD, reklamowane jako po prostu kodek bezstratny. No ale znowu zagłębiam się w MP3, w OGG, a to jest faktycznie ciekawy temat, ale warto by o tym podyskutować w swoim czasie po prostu. Okej, no to dźwięk. Właściwie otoczeni jesteśmy dźwiękiem. Tak naprawdę chyba nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale tak naprawdę dźwięk jest nam tak samo potrzebny jak obraz, tak? Ponieważ po prostu, no, żebym ja do was mógł mówić, to musi zjawisko akustyczne po prostu nastąpić, żeby mój mikrofon zadziałał i wysłał te dźwięki do komputera. Komputer przez odpowiednie programy przekierował to na kartę, a z odpowiedniej karty inny program przesłał to do was na stream radiowy. Czyli ogólnie dźwięk, jak wiemy, jest to po prostu fala cząstek przemieszczających się po prostu w danej substancji, czy jest to gaz,
czy jest to ciecz, czy jest to po prostu ciało stałe, jak na przykład metale, jak kamienie, jak masę różnych innych substancji. I ta fala akustyczna polega na tym, że po prostu cząsteczki w różnym stopniu wibracji, jakie zostały wprawione, po prostu potrącają jedną drugą. To dość fajnie, polecam w ogóle wpisać na YouTube'a dźwięki kosmosu, takie wyrażenie, i tam znajdziecie film o właśnie dźwiękach w kosmosie. Jest też między innymi przedstawione jako króliki doświadczalne zostali potraktowani studenci, którzy nawzajem się po prostu, no może nie boksowali, ale potrącali siebie, żeby oddać to, jak cząsteczki materii przemieszczają się, żeby po prostu przekazać energię. Ponieważ dźwięk jest to tak naprawdę energia. No. Często, na przykład, nie wiem, jak wybuchnie gdzieś bomba pod jakimś samochodem, czego nie życzę absolutnie, często lecą też szyby, na przykład gdzieś w sąsiednich blokach. No i jest to spowodowane tym, że oprócz tego, że rozrywa się materiał wybuchowy, jakieś odłamki po prostu niszczą samochód, to jeszcze przenoszona jest fala akustyczna. I po prostu sam ten dźwięk wywala nam te szyby, po prostu dzięki temu, że w powietrzu dźwięk po prostu się przenosi. No i w zasadzie można by się jak to się mówi, no po prostu cały czas mówić, tak? Rozwodzić się na temat dźwięku, na temat samej akustyki. To jest dziedzina fizyki, która bada masę tego typu po prostu rzeczy związanych z dźwiękiem. Ale po prostu ten dźwięk bywa także, że jest niekiedy wykorzystywany po prostu jako nie tyle... oprócz tego, że samo zjawisko, no to jeszcze jest nośnikiem informacji. Ostatnio jest coraz częściej właściwie w internecie, czy w ogóle można powiedzieć do publicznej wiadomości, podawana informacja przez różne firmy, że pracują lub opracowały metodę bezprzewodowego ładowania. Natomiast niedawno też czytałem, że właśnie do ładowania telefonu, przykładowo telefonu, ale może to być dowolne inne urządzenie, mogą posłużyć ultradźwięki. O ile dobrze pamiętam, firma Bluebeam, lub nie mylić z tym projektem Bluebeam odnośnie kosmosu, ale pamiętam, że chyba tak ta firma miała tak się podpisywała swoją nazwę. Po prostu odpracowała system ładowania telefonu ultradźwiękami, który to system podobno jest wydajniejszy, ale wciąż jest w fazie laboratoryjnej i niestety jak do tej pory chyba nie trafił pod tak zwane strzechy. Rzecz polegała na tym, że po prostu wkładało się do gniazdka urządzenie, gdzieś naprzeciwko tego urządzenia, ale niestety na równej linii prostej nie mogło nic być po środku, nie mógł stać żaden inny przedmiot, żeby po prostu nie blokować po prostu dostępu tych ultradźwięków do telefonu, i po prostu urządzenie wysyłało ultradźwięki, dzięki czemu energia po prostu z dźwięku była przetwarzana, po prostu prąd elektryczny. Za dużo to po prostu mówię, przepraszam. Innym sposobem, który swoją drogą słyszałem na Discovery, na wykorzystanie dźwięku, to jest po prostu wykorzystanie fal akustycznych w różnych gazach. W tym przypadku chodzi o hel, żeby na przykład schłodzić temperaturę. O ile wiem, lodówki termoakustyczne chyba nie wyszły za laboratoriów, ale był to dość ciekawy koncept. Tego, żeby po prostu lodówka miała zamiast różnych freonów, tego to już chyba dawno nie mamy w lodówkach, ale różnych innych substancji, komorę, w której znajduje się hel, czyli jak wiemy gaz należący do gazów szlachetnych, i jakiś mały głośnik, o ile wiem, właśnie emitujący ultradźwięki z bardzo dużą głośnością, tam
chyba chodziło nawet o około 120 dB, ale z racji, że to jest hermetycznie zamknięta komora z helem, no to my tego byśmy zupełnie nie słyszeli. A natomiast te fale akustyczne powodowałyby duże zmiany w temperaturze helu i tym samym chłodziły otoczenie także poza komorą. No to taka ciekawostka, która z tego co wiem chyba nigdy nie wyszła do użytku codziennego. A co, to by było ciekawe, bo w sumie chociaż teraz nowoczesne lodówki raczej już nie brzęczą zbyt głośno, to i tak czasami no fajnie by było, jakby ten sprzęt był nieco cichszy. Ale to ta taka ciekawostka, można powiedzieć. No i naukowa, i miejmy nadzieję, że kiedyś będzie dla zwykłego Kowalskiego, tak. Okej, no to może przejdźmy do kilku jakichś próbek dźwięku. Jednym z właściwie rzeczy, którą udało się nam, ludziom, rozwinąć, to jest radio. I nie tylko chodzi o łączność radiową, którą mamy każdy w domach, no bo w zasadzie radio takie, można powiedzieć, analogowe, gdzie słuchamy jakiejś audycji, niewiele się różni od takiego radia, które używamy gdzieś w lotnictwie, czy CB radio, tylko po prostu oczywiście tam, żeby ta audycja do nas dotarła, są postawione odpowiednie przekaźniki, żeby po prostu ta audycja w danym regionie brzmiała dobrze, ładnie, w stereo i tak dalej, i tak dalej. Ale mi chodzi o to, że zanim radio właściwie tak naprawdę trafiło pod strzechy, było mocno badane i właściwie próba tego, żeby radio powstało, była prowadzona przez wielu naukowców, także przez Teslę, który, no można powiedzieć, dostał mocno po kościach, jeśli chodzi o wynalazek taki jak radio, ponieważ no, dużo naukowców, dużo różnych profesorów przypisuje Marconiemu właściwie no, cały ten wynalazek, jaki jest radio, tak? Podczas kiedy Marconi tak naprawdę dokonał tego, że nadał, no może nie transmisję, ale po prostu dźwięk, tak? Prosty dźwięk poprzez ocean, tak? Czyli była to odległość, no przynajmniej tam kilku tysięcy kilometrów. I Marconi, z tego co słyszałem, sam też przyznał, że użył po prostu patentów Tesli, tak? Czyli tak naprawdę Tesla opatentował, Tesli należało się pierwszeństwo, ale no być może jest to jakaś była, czym w zasadzie przypadłość Tesli, że nie umiał tego jakby skomercjalizować, albo po prostu nie miał szczęścia. No niestety inni sobie przypisali sukces, podczas kiedy tak naprawdę największą robotę zrobił Tesla. No i jak wiemy, fala radiowa jest to po prostu fala elektromagnetyczna o bardzo różnej długości. Ta długość to też jest zwana częstotliwością. I nie chodzi mi o fale właśnie wykorzystywane w łączności, czyli najczęściej są to po prostu o dużej częstotliwości fale, no, można powiedzieć ultrakrótkie, tak? Czyli powiedzmy od 200 MHz wyżej. Chociaż czasami też są używane i niższe częstotliwości, do słynne chociażby krótkofalarstwo, które wcale nie zaginęło mimo internetu, co jest też dużą ciekawostką, jakby cały czas sobie dobrze radzi. Ludzie stawiają nawet w swoich domach różne tak zwane przekaźniki i całkiem sobie nieźle radzą. W ogóle jeżeli ktoś z Was używa takiego programu jak Tapin Radio, to jest to open source'owy projekt, który de facto niestety już się nie rozwija, ale cały czas dochodzą różne nowe stacje. Tam w pewnym momencie można znaleźć kilka stacji, które się nazywają Amateur Radio Repeater. Chyba tak się to ładnie nazywa. Amateur Radio Repeater. Czyli amatorskie przekaźniki radiowe. No i myślę, że tylko te radia to są oczywiście analogowe, natomiast tam w Tapinie po prostu dostaniemy link do streamu internetowego, który płynie właśnie z tych repeaterów.
My natomiast skupimy się na bardzo niskich częstotliwościach, czyli takich poniżej 30 kHz. W ogóle fale radiowe mają takie właściwości, jeśli chodzi o długość tych fal, że po prostu od 3 do 300 Hz mamy długość fali około 100 tysięcy kilometrów. Od 300 Hz do 3 kHz nam spada mniej więcej do 10 tysięcy kilometrów. I powyżej 30 kHz, do 30, bo to jest mniej więcej taka skala, czyli te VLF-y, ponieważ powyżej 30 kHz już raczej jest to traktowane jako normalne fale długie, chociaż w Polsce chyba nie ma żadnego radia, które by nadawało jakieś o tak niskich częstotliwościach jak 30 kHz. Na przykład z tego co wiem, polskie radio, program pierwszy nadaje na 225 kHz, czyli już to są dość wysokie częstotliwości. No i te dłuższe fale, te zdecydowanie dłuższe fale, jak 1000 kilometrów, 10 tysięcy kilometrów, są świetne, jeśli chodzi o łączność na przykład pod wodą. Co jest ciekawe, ja jakiś czas temu zresztą dowiedziałem się, że tak naprawdę łączność radiowa pod wodą jest możliwa, ale jest to po prostu na bardzo długich falach, czyli na bardzo niskich częstotliwościach. Nie wiem, czy przekazuje się głos na tych częstotliwościach. Bardzo możliwe, że są to już zbyt wąskie pasma i przepustowość po prostu spada. No więc jest ona za mała do tego, żeby przekazać głos. Ale niskie częstotliwości, ten bardzo niskie częstotliwości, czyli poniżej 30 kHz, właściwie możemy śmiało powiedzieć, że od 3 kHz do 30 kHz mamy tam usiane po prostu masę transmitterów należących do różnych państw. Najczęściej są to po prostu przekaźniki służące do tego, żeby transmitować sygnał do marynarek podwodnych. Jeżeli sobie wpiszecie na YouTubie VLF po prostu, to znajdziecie kilka całkiem fajnych filmików, gdzie tam ludzie opisują po prostu na jakich częstotliwościach co ciekawego można znaleźć. Jest to no nieco inaczej niż na falach krótkich, gdzie z kolei roi się też od na przykład stacji numerycznych lub innych ciekawych transmisji, o których na przykład można się dowiedzieć w Radiu Paranormalium. Natomiast na VLF-ach niestety najczęściej są to po prostu, no, można powiedzieć, państwowe stacje. Stacje, które nie przekazują głosu, tylko przekazują najczęściej dźwiękowe informacje. Bardzo możliwe, że po prostu zaszyfrowane i jest to dla nas niedostępne, żeby po prostu zrozumieć, o co chodzi w tych transmisjach. Ale wiadomo, okręty podwodne mają odpowiednie komputery, mają odpowiednie oprogramowanie. I przypuszczam, że tam rozszyfrowanie w dźwięku po prostu danego, który jest po prostu konkretną informacją, trwa dosłownie może kilka minut, a myślę, że krócej. Nawet to są, myślę, prędkości rzędu sekund, znaczy czas rzędu sekund albo nawet nanosekund, więc no, po prostu ta informacja przepływa bardzo, bardzo szybko. Ja kiedyś w ogóle miałem pomysł, taką spekulację, czy by kiedyś nie zbudować internetu, takiego trochę oddzielonego od tej administracji państwowej, właśnie na VLF-ach. No, może nieco wyższych częstotliwości, czyli tak powiedzmy, albo nawet już nie VLF-ach, ale po prostu LF, czyli low frequencies, niskie częstotliwości, czyli te częstotliwości nieco powyżej 30 kHz. Ale niestety, no, prawda jest taka, że jeżeli chcemy bardzo długą falę wysłać, no to musimy mieć potężną antenę. Tutaj, jeżeli ktoś z Was w ogóle zajmował się taką działalnością, nie wiem, przy jakichś systemach łączności właśnie na takich częstotliwościach, to zadzwońcie Skype Nocne Radio, powiedzcie coś na ten temat, bo no, jestem ciekaw, że tak powiem, na ile jest to po prostu skuteczne, na jak to działa i tak dalej. No, ja myślałem, żeby zbudować w ogóle internet. No, oczywiście to jest poza zasięgiem moim technicznym, ani
No tak samo jeśli chodzi o finanse, no myślę, że na dłuższą metę jest to no, raczej mało możliwe. Chociaż część przekaźników operujących na VLF-ach wysyła tak zwany zaraz dokładnie nie pamiętam jak to się mówi. Sound Shifting Frequency Key. O, to się tak nazywa. To są specjalne informacje używane właśnie do transmisji, właśnie używanej między specjalnymi modemami podłączonymi do komputerów. I na tych częstotliwościach po prostu ludzie sobie przesyłają. Znaczy, ludzie, przypuszczam, że po prostu armie. Założę się, że raczej mało z tych częstotliwości tak naprawdę jest dostępne dla zwykłego człowieka. Po pierwsze, chodzi o po prostu odpowiedni sprzęt, ponieważ no, żeby nadać długą falę, to trzeba mieć po pierwsze odpowiednią antenę i odpowiedni też sprzęt, nie tylko jeśli chodzi o jakość, ale też o moc po prostu. Na przykład część z tych transmitterów należących do Armii Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do marynarki podwodnej, ma moc rzędu na przykład 2 megawatów. No, życzę powodzenia, żeby ktoś samemu coś takiego zbudował. No, chyba że jesteście, nie wiem, Janem Kulczykiem, tylko że w ukryciu. O to myślę, że jesteśmy w stanie. No to co? Myślę, że warto by troszeczkę posłuchać VLF-ów. Niestety ja dysponuję głównie VLF-ami, które opisują, można powiedzieć, dźwiękowo zdarzenia w atmosferze. Ponieważ VLF-y oprócz tego, że przesyłają różne, znaczy nie tyle VLF-y, co przesyłają, co urządzenia operujące na tych częstotliwościach przesyłają informacje po prostu tajne, to jeszcze VLF-y mogą służyć do zaobserwowania zjawisk atmosferycznych i kosmicznych. No ja głównie mam te atmosferyczne, czyli na przykład odbicia promieni słońca, nie wiem, pioruny czy inne podobne zjawiska po prostu w tych próbkach dźwiękowych. To co, ja teraz będę znikał i zapodam Wam także dźwięki nagrane przez NASA, a potem po krótkiej przerwie kolejne dźwięki, także w stereo. Nie wiem tak naprawdę jak ludzie osiągnęli na tych niskich częstotliwościach, a są to już częstotliwości naprawdę niskie, bo schodzimy poniżej 9 kHz, dźwięk stereo, ale bodajże dwie próbki mam w stereo, także załóżcie słuchawki, a ja po prostu zaraz Wam zapodam kosmiczne dźwięki. No to będę dostępne do usłyszenia tu na Ziemi. I po dźwiękach nagranych przez NASA powiem Wam, jak możecie sami skanować VLF-y. To do usłyszenia za parę minut.

No i jak samopoczucie po takich dźwiękach? Większość z nich to były właśnie zjawiska atmosferyczne, na przykład te mocno ćwierkające, to wyładowania atmosferyczne. Część z nich to takie jakby, no mi się bardzo kojarzy z palącym się ogniem. To najczęściej po prostu zjawiska mające miejsce przy po prostu wędrowaniu promieni słonecznych przez atmosferę. Także no, brzmi to ciekawie. Powiem szczerze, że bardzo fajnie się czegoś takiego słucha w nocy. Dlatego jeżeli ktoś ma w ogóle jakieś fundusze, to bardzo polecam zakupić. No właśnie, to przejdziemy od razu do tego, jak VLF-y sobie można samemu odsłuchiwać. No można zakupić skaner, to co miałem na myśli, że jeżeli ktoś ma fundusze. No niestety, przypuszczam, ja nie sprawdzam akurat teraz na Allegro czy na innych po prostu portalach aukcyjnych, ale raczej skanery VLF-ów, no to już jest raczej droga zabawa. Całkiem spokojnie za nie wiem, 1000 zł można sobie kupić skaner, powiedzmy od 30 MHz do mniej więcej 1 GHz, to bez problemu. Wiem, bo też mój kolega pokazywał mi taki skanerek i to jeszcze kupiony po cenach zdecydowanie mniejszej ze względu na sprzęt używany i bawił się na przykład w podsłuchiwanie kolei. Także no, na pewno więcej można informacji z tego wyciągnąć niż z VLF-ów, no bo tutaj, znaczy zależy, no jeżeli ktoś dysponuje jakimś, nie wiem, zespołem badawczym, potrafi coś, no ma dużą wiedzę, no to myślę, że z tych VLF-ów również coś wyciągnie, tak, zwłaszcza tych będących no, dźwiękami zdecydowanie pochodzenia naturalnego, bo tam, jak powiedziałem, były też chyba, wcześniej tego nie mówiłem, ale były też cztery, myślę, że zauważyliście, sztuczne dźwięki, znaczy sztuczne w tym sensie, że po prostu generowane przez różnej maści systemy namierzające, właśnie transmitujące informacje i tak dalej. I po prostu no ja nie jestem w stanie stwierdzić, co te systemy przekazują, ale właśnie no też brzmi to ciekawie. Okej, mówiłem o skanerze, no, który na pewno kosztuje raczej spore pieniądze, jeśli chodzi o niskie częstotliwości, ale jeżeli macie w ogóle jakieś środki odłożone, można kupić, myślę, że już znacznie tańszą niż kompletny system namierzający, to myślę, że można kupić spokojnie antenę. I antenę trzeba podłączyć do karty dźwiękowej albo do wejścia mikrofonowego, albo do gniazda line-in. Tylko oczywiście antena też musi być do tego przystosowana. No i niestety karta musi być też lepszej jakości, nie może to być żadna karta zintegrowana. Chyba, że te zintegrowane też jakoś dają radę, ale ja bym raczej, gdybym miał słuchać VLF-ów, myślę, że wolałbym po prostu kupić kartę albo na USB, albo po prostu, no ja mam akurat stacjonarkę i mam drugą kartę, myślę, że całkiem nie najgorszą, Soundblaster ZX. Myślę, że jest w stanie przetwarzać dźwięk na poziomie 96 kHz, bo taka jest wymagana mniej więcej, żeby spokojnie móc nasłuchiwać częstotliwości od 3 kHz do 48 kHz po przetworzeniu sygnału analogowego na cyfrowy. I do sterowania anteną podłączoną do karty dźwiękowej możemy użyć programu SDR Sharp. To jest program całkowicie darmowy, można go sobie ściągnąć z internetu i wtedy możemy nim po prostu ustawiać częstotliwości, jakie nas interesują, ale także nagrywać. Także myślę, że no, dla osoby też widzącej, myślę, że ten program dużo jest w stanie zaoferować też, myślę, jeśli chodzi o wykres dźwiękowy, no bo ja jakby nie jestem w stanie tego
więcej na ten temat powiedzieć. Zresztą ja nie mam warunków niestety, żeby VLF-ów słuchać. W ogóle z nasłuchiwaniem jakichkolwiek fal, powiedzmy od krótkich w dół, może być ten problem, że po prostu w mieście będzie to słabo wykonywalne, ponieważ mamy mnóstwo wszelkich Wi-Fi, komórek, a zwłaszcza jeśli, no to zwłaszcza jeżeli chodzi o krótkie fale. Natomiast jeśli chodzi o VLF-y, bardzo mogą przeszkadzać na przykład monitory CRT, jeżeli macie, lub jakieś w ogóle, o, na przykład też telewizory, ponieważ tam część rzeczy jest kodowana na niższych częstotliwościach, więc dobrze by było, żeby jeżeli chcecie słuchać VLF-ów, nagrywać VLF-y, to po prostu wyłączcie telewizory, wyłączcie monitory CRT, jeżeli takowe macie. Nawet podobno LCD-ki są w stanie w jakiś sposób wpływać na zakłócenia, znaczy w sensie, że generować zakłócenia. Także no zresztą te dźwięki, które czasami mimo tych atmosferycznych dźwięków było słychać, jakieś brzęczenie, no to właśnie efekt wszelkich możliwych zakłóceń. Do pewnego stopnia myślę, że też linie elektryczne, zwłaszcza jakieś słabszej jakości, myślę, że mogą też mocno powodować jakieś zakłócenia. No w mieście dużo jest tego, można powiedzieć, smogu elektronicznego, no tak, fal elektromagnetycznych i wszelkich innych zakłócaczy, więc właściwie ci, którzy mieszkają na wsi, mają dużo lepsze pole do działania, ponieważ po pierwsze, jeżeli mieszkasz w domu, możesz sobie postawić dowolną niemalże antenę, żeby po prostu sobie tych VLF-ów czy jakichś innych częstotliwości nasłuchiwać. Także, no niestety, w bloku chyba jest to średnio wykonywalne. No nie wiem, chyba że użyć infrastruktury kablowej z telewizji kablowej, ale chyba jest to też średnio możliwe, nie wydaje mi się. To już chyba moje spekulacje po prostu, więc raczej po prostu no, trzeba mieć miejsce, żeby jednak solidną antenę sobie sprawić i no wtedy nasłuchiwać. Zresztą, jeżeli słuchacie Paranormalium czasami, tam jest też sporo odnośnie może nie tyle VLF-ów, co stacji numerycznych, bo jest to jedna faktycznie z dużych ciekawostek radiowych. Jeżeli chcecie też o tym pogadać, to też dzwońcie. Ja no nie mam możliwości o tyle nasłuchiwania, bo po pierwsze nie mam odpowiedniego radia. Po drugie, jak powiedziałem, mieszkam w mieście, więc jest tym problem raczej. Tutaj dużo ludzi używają, no że komórek to jeszcze mały problem, ale routerów Wi-Fi, a na przykład przy transmisjach tych single sideband to jest duży problem jednak, niestety. Także, no jak powiedziałem, kto mieszka na wsi, ten ma raj pod tym względem. A to jest faktycznie w ogóle ciekawa sprawa, bo ja jako dziecko bardzo lubiłem czasami wieczorami albo właśnie w nocy siedzieć i właśnie na krótkich falach, chociaż nie miałem specjalnie odpowiedniego radia, przesuwać po prostu te częstotliwości. Jeszcze miałem faktycznie oprócz w takim starym radiu, oprócz takiego pokrętła do zmiany częstotliwości, jeszcze taką dodatkową gałką do zmiany modulacji, więc faktycznie można było sporo ciekawych rzeczy tam usłyszeć. I w ogóle jak czasami nawet, nie wiem, ściągniecie nagrania stacji numerycznych, włączcie je sobie w nocy, to naprawdę tworzy niesamowity klimat. Myślę, że nie jeden by napisał dobrą książkę czy kryminał, czy horror, właśnie pod wpływem takich dźwięków ze stacji numerycznych, albo właśnie VLF-ów na przykład. Dobra, to kolejna porcja VLF-ów, gdzieś ściągniętych właśnie z internetu. Tutaj z kolei właśnie więcej będzie tych atmosferycznych różnych dźwięków, czyli ćwierknięć, poświstów, chórków różnych, czyli po prostu będących zjawiskami atmosferycznymi. To co? Ja znowu znikam, a wy nałóżcie słuchawki i będziemy zanurzać się w dźwiękach.

Prawie zapomniałem, że audycję prowadzę. Cóż, niektóre z tych dźwięków są naprawdę uzależniające. Nie wiem jak wam, ale na mnie takie, kurcze, dźwięki bardzo mocno działają. Już mam receptę czasami, jak dobrze zasnąć. Podłączyć sobie skaner VLF-ów i lecimy. Zaśnie się natychmiast. No, ciekawa to jest sprawa. Te niskie częstotliwości, że tak powiem, dość mało wiadomo, jeśli chodzi o jakieś tam, no jeszcze inne rzeczy, do których mogą być wykorzystywane. Ja tutaj teraz nie zdążyłem, ale postaram się w komentarzach dorzucić listę stacji VLF-owych, które po prostu, znaczy stacji takich, no tych należących do państw, tak? Czyli należących do różnych marynarek podwodnych, armii i tak dalej. Żeby po prostu, żebyście, jeżeli ktoś z was dysponuje skanerami albo właśnie chce stworzyć sobie z komputera skaner VLF-ów, no to będzie w stanie nasłuchiwać już konkretnych stacji. Tak samo teraz też nie udało mi się znaleźć, ale wiem, że istnieje stream internetowy, gdzie po prostu ktoś podłączył sobie do komputera skaner VLF-ów i transmituje to, co tam się dzieje w tej sferze po prostu atmosferycznej do internetu. Tak jak zresztą istnieje, tak jako ciekawostkę, jeśli chodzi o ciekawe streamy, tylko że już nie VLF-ów, ale w ogóle łączności radiowej, można znaleźć w internecie stacje, które na przykład transmitują łączność pilotów. Polecam taki projekt Live ATC, czyli Live Air Traffic Control. To jest www.liveatc przez V oczywiście.net. I tam nawet jest do ściągnięcia, z tego co wiem, aplikacja taka na telefony, po prostu na smartfony, żeby sobie odnaleźć konkretne streamy i informacje o danych lotniskach i nasłuchiwać sobie tej łączności. Jeszcze raz przypomnę o projekcie Tapin Radio, tam też te stacje istnieją. Także dla przynajmniej tej większości znanych polskich lotnisk można znaleźć po prostu linki do streamów i nasłuchiwać. Na pewno jest lotnisko lubelskie, jedno z najnowszych, na pewno jest rzeszowskie, krakowskie, warszawskie. Na niektóre nawet są podwójne streamy, ponieważ jest, to tutaj potrzeba mógłby się wypowiedzieć, że są tak zwane stacje radarowe, gdzie nawigowany jest pilot do tego, żeby po prostu no, zbliżyć się do lotniska i przygotować się do lądowania, oraz wieża, która przejmuje już lądowanie po prostu i start. Dlatego na przykład dla Warszawy są dwa streamy po prostu. Jedno to jest tak zwany właśnie approach, czyli zbliżanie, drugie to jest tower, czyli wieża kontrolna. Polecam, bo to jest

tego nauczył i był w stanie po prostu na podstawie tego, co mu odtwarzacz radia internetowego wyświetlał, zorientować się, jaka jest pogoda po prostu w danym lotnisku, z którego prowadzi nasłuch. No więc to jest taka ciekawostka, jeśli chodzi o znaczy w tym przypadku Live ATC, czyli nie VLF-y, a zupełnie inne częstotliwości. Dokładnie niestety nie wiem. Wiem, że jeżeli ktoś dysponuje skanerem już takich, można powiedzieć, normalnych częstotliwości, tak to nazwijmy umownie, no to na przykład, jeżeli jesteście w Lublinie, jeżeli ktoś ze słuchaczy jest w Lublinie, to na przykład taksówki operują wokół, mniej więcej wokół 400 MHz, więc możecie podsłuchać po prostu. Wiem, że na przykład czwórki albo chyba większość po prostu tych firm taksówkarskich właśnie podsłuchuje mnie. Znaczy nie tyle podsłuchuje, co rozmawia na tych częstotliwościach. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o VLF-y. Jeśli macie coś do dodania, dzwońcie, Skype, Nocne Radio. Ja nie muszę cały czas ględzić. Fajnie, jeżeli ubarwicie audycję dodatkowymi informacjami. No, także często bywa tak, że słuchacze w jakiejś kwestii wiedzą więcej, więc dzwońcie, nie wahajcie się. Albo jak chcecie w ogóle na tematy okołodźwiękowe coś poinformować, pogadać, to nie ma sprawy. A my w takim razie będziemy powoli schodzić pod wodę. Jak wiecie, woda to środowisko zdecydowanie bardziej dla dźwięku niż dla światła. Już opowiedzieliśmy sobie o tym, że fala radiowa o odpowiedniej długości jest w stanie spokojnie przez wodę po prostu przelecieć, jeżeli będzie to właśnie odpowiednia częstotliwość. Zazwyczaj te VLF-y właśnie spokojnie sobie już w wodzie radzą. No już przypuszczam, że takie fale jak właśnie te od najniższe, czyli od 3 do 300 Hz, no to już myślę, że rewelacyjnie, chociaż nie wiem, czy ktoś akurat używa akurat tych częstotliwości, żeby cokolwiek nadawać. Na pewno, jak powiedziałem, pasmo od 3 do 30 kHz jest nasiane właśnie różnymi ciekawymi transmitterami. Okej, okay, jak powiedziałem, woda to świat dźwięku, dlatego że no, propagacja światła jest tam raczej dość kiepska, ze względu też na gęstość, tak? Ciecze zawsze są znacznie bardziej gęstsze od gazów. No i przez to im gęstsze środowisko, tym zdecydowanie dźwięk lepiej się i szybciej się może rozejść, ponieważ te wiązania cząsteczkowe są znacznie bliżej siebie i przez co wibracja jest dużo łatwiej przekazywalna, tak to nazwijmy. Taka ciekawostka, na przykład w diamencie, jednym z najtwardszych twardych substancji w naturze, dźwięk porusza się około 53 razy szybciej niż w powietrzu. A w powietrzu, nie wiem, czy to jest stała prędkość, ale zazwyczaj przyjęło się, że dźwięk porusza się z prędkością 1200 km na godzinę. A co nie jest jakoś... Znaczy, no... Dla nas może, którzy się po prostu tak porozumiewamy, dźwiękiem to jest no, dość dużo, tak, ale jest to prędkość spokojnie przekraczalna, bo jak wiemy, samoloty wojskowe, a do 2003 roku także i pasażerski Concorde spokojnie sobie z tym radzili. Do w ogóle obrazowania sytuacji pod wodą właśnie służy dźwięk. Wszystkie właściwie okręty podwodne w zasadzie są wyposażone w najdoskonalszej jakości sonary, zarówno aktywne, jak i pasywne. Aktywne, jak sama nazwa wskazuje, to takie, które same emitują wiązki i na zasadzie odbitych wiązek dźwięków dźwiękowych po prostu są przedstawiane sytuacje po prostu już przez komputer, czyli no, normalna echolokacja. Właściwie to się chyba niewiele różni od radaru, bo w radarze mamy coś takiego, że mamy fale, te, jak to się nazywa, mikrofale,

elektromagnetyczne. A tutaj mamy po prostu echolokację. Także no tutaj musimy użyć sonarów, hydrofonów, czyli takie właściwie, można powiedzieć, mikrofony do tego, żeby podsłuchiwać, co się dzieje pod wodą. Okej, i teraz myślę, że warto troszeczkę tych dźwięków znowu zapodać. Taka jeszcze ciekawostka, że w zasadzie hydrofony można zrobić naprawdę tanim kosztem. Można, jeżeli ktoś kojarzy coś takiego jak Sony WM61, jest to mikrofon tak zwany kapsułkowy, czyli jest to tak naprawdę specjalny typ mikrofonu, który sobie trzeba samemu zmontować. O ile wiem, jeden, czy właściwie od razu to jest komplet, czyli dwie kapsułki, kosztuje bodajże 60 zł, więc jeżeli macie kogoś, kto wam to zmontuje, albo jesteście wprawni w bawieniu się elektroniką, to możecie sami zmontować i z tego co wiem, można fajnie prowadzić nasłuchy także pod wodą. No nie wiem, na ile te mikrofony są wytrzymałe na naprawdę dużych głębokościach, bo te dźwięki, które wam tutaj będę pokazywać, no to już są nagrania na naprawdę, no tak, co najmniej kilkuset metrach pod wodą. A dźwięki na przykład z projektu Palaoa, o którym odpowiem za parę minut, no to jest już nagranie pod lodem, więc jest jeszcze inna sytuacja. Ale no też wymaga to jakiejś konkretnej wytrzymałości, więc osobiście wątpię, że te kapsułki Sony WM61 są w stanie to wytrzymać. Ja na przykład bawiłem się w coś takiego, że dysponuję mikrofonem MS-907. To jest mikrofon, który bardzo często używa się, jeżeli ktoś używa mini disków lub no, rejestratorów, które da się mniej więcej wykalibrować do tego, żeby ten mikrofon móc użyć, ponieważ ten mikrofon generalnie nie dysponuje zbyt silnym dźwiękiem, ale jeżeli mamy dobre przedwzmacniacze i dobre przede wszystkim dobrą możliwość ustawienia tych przedwzmacniaczy, to możemy spokojnie to po prostu jakoś wykalibrować, że mikrofony te nie będą przede wszystkim szumieć. Więc wystarczy na przykład taki mikrofon albo inny dobry mikrofon, na przykład no najlepiej gdyby był stereofoniczny, bo wtedy są ciekawsze efekty, ale myślę, że pojemnościowy może być, owinąć na przykład gumą albo, no ja stosowałem do tego prezerwatywę, odpowiednio po prostu zawinąłem też, żeby po prostu woda nie przeszła do mikrofonu. I spokojnie wystarczy, że włożycie do szklanki na przykład z Coca-Colą, żeby nagrać jak dwutlenek węgla, po prostu no jak te bąbelki po prostu spowodowane dwutlenkiem węgla brzmią właśnie z perspektywy, można powiedzieć, Coca-Coli, tak? Albo jakiegoś innego, innej wody i innego, że tak powiem, no innej cieczy, tak? No, jakichś wielkich zabaw z tym mikrofonem nie robiłem, nie wiem, nie wrzucałem go do morza na powiedzmy głębokość jakiegoś metra czy dwóch, a to też swoją drogą byłoby dość ciekawe, także może kiedyś coś takiego zaeksperymentuję. Okej, to teraz właśnie pierwszym dźwiękiem, jaki usłyszycie, to będzie właśnie taki dźwięk zdecydowanie amatorskich hydrofonów, bo to też słychać po jakości, nagrany po prostu na brzegu morza, czyli ktoś bardzo płytko umieścił swoje hydrofony i no, słychać po prostu wodę, a także słychać dźwięk, którego tak naprawdę nie umiem zidentyfikować. On troszeczkę przypomina, no mi się jakby kojarzy z palącym się ogniem. Nie wiem, z czym wam się będzie kojarzył. Jeżeli macie inne skojarzenia, to koniecznie zadzwońcie. To co? Ja znowu znikam, a was zostawiam na dłuższy moment po prostu z dźwiękiem
wody spod wody, tak to nazwijmy. No, mam tylko nadzieję, że nie zaśniecie, ponieważ jest to bardzo usypiające.

No, budzimy się. Nie ma tak lekko. Nie można spać. A przynajmniej nie teraz. No, ciekawy jest to dźwięk, powiem szczerze. W ogóle dźwięk podwodny to jest, jak powiedziałem, klucz, ponieważ wszelkie maści okręty podwodne używają go do szeregu różnych spraw. Od tego, żeby właśnie używać echolokacji i określać, gdzie taki okręt się znajduje, poprzez także na przykład namierzanie okrętów wroga. No, w czasie zimnej wojny powstał Sound Surveillance System, można by to przetłumaczyć na polski jako dźwiękowy system inwigilacyjny. I tenże system powstał po to właśnie, żeby przede wszystkim namierzać okręty rosyjskie podczas zimnej wojny. Ten system dziś obecnie, znaczy on w ogóle nazywa się w skrócie SOSUS. Obecnie już jest pod zarządem National Ocean and Atmospheric Administration, NOAA, czyli NOAA. To jest amerykańska organizacja wykorzystująca ten system zdecydowanie do cywilnych spraw, do badań, do nasłuchów po prostu pod wodą. A pod wodą dzieje się dużo rzeczy, bo oprócz tego, że są różnej maści zwierzęta, to jak powiedziałem, są właśnie okręty. Są także wulkany, więc jest tak naprawdę czego nasłuchiwać. Polecam w ogóle literaturę Toma Clancy'ego. On bardzo dużo pisze o okrętach podwodnych, zwłaszcza pisał tak powiedzmy na przełomie lat 80. i 90. To są naprawdę świetne jego książki. Nie wiem, czy facet gdzieś pracował w marynarce, czy po prostu ma dobrze poinformowanych ludzi gdzieś, żeby po prostu wiernie te książki opisać, bo naprawdę tam jest masę rzeczy odnośnie po prostu pływania na okrętach podwodnych, używania sonarów, używania hydrofonów i wszelkiego tego sprzętu, żeby namierzać okręty, żeby też po prostu no, być zorientowanym w sytuacji. No, w ogóle system dźwiękowy, ten podwodny, służy też po to, żeby się komunikować. Obecnie płetwonurkowy dysponują już na tyle dobrym sprzętem, że są w stanie mówić. Oczywiście ci naprawdę tacy profesjonalni i można powiedzieć, płetwonurkowie też będący naukowcami używają sprzętu, gdzie normalnie pod wodą są w stanie się porozumiewać głosowo. I są to zarówno radia, jak i są to sprzęty, które używają po prostu do przesyłania między sobą komunikatów głosowych, po prostu systemu dźwiękowego, tak? Czyli de facto to, co ja mówię, może być odpowiednio przesłane przez wodę, a może być też zakodowane do ultradźwięków i tam przesłane. Gdzieś nawet czytałem w internecie w ogóle o na tyle zaawansowanej technologii, że nawet pod wodą można było korzystać z internetu, bo są modemy, które porozumiewają się z całym pozostałym sprzętem po prostu przez ultradźwięki i w ten sposób możemy pod wodą korzystać z sieci. Czy to jest wykorzystywane na okrętach podwodnych? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ale myślę, że przy pomocy wcześniej wspomnianych bardzo niskich częstotliwości można spokojnie poprzez systemy pośrednie skontaktować się z satelitami i myślę, że nie jest to potrzebne aż na taką skalę. Ale no, nigdy nie byłem na okręcie podwodnym, nie jestem specjalistą w tej kwestii, także no, swoją drogą to jest jedno z moich marzeń takich, żeby kiedyś móc tak tydzień pobyć i w ogóle mieć dostęp do tych właśnie urządzeń nasłuchowych, które to nie są tylko urządzeniami nasłuchowymi w stylu właśnie hydrofony czy sonary, ale także są to po prostu hiper zaawansowane komputery po prostu analizujące ten dźwięk. No, ciekawa sprawa, powiem szczerze, jest to takie, jak powiedziałem, moje ciche marzenie. A może ktoś z Was zbywa na takich pojazdach albo miał okazję mieć po prostu do czynienia z ludźmi,
którzy na takich pojazdach gdzieś po prostu pływają, czyli na okrętach podwodnych, to zadzwońcie. No dobrze. To wracamy pod wodę. Zresztą ten utwór, który obecnie słyszę jako podkład, jest z płyty Underwater Music i utwór nazywa się Underwater Flight. Więc podwodny lot. No, to co? To może faktycznie zejdźmy pod wodę ponownie. Tym razem właśnie zaprezentuję wam właśnie dźwięki z Sosusa, czyli właśnie tego systemu, który na początku służył armii, potem zaczął służyć jako system zdecydowanie cywilny. Zaprezentuję dwa zestawy dźwięków. Jeden to jest zestaw, właściwie trudno mi stwierdzić, czy on jest taki, znaczy na pewno jest Sosusa, ale mam wrażenie, że jest tam dość duży resampling, więc po prostu usłyszycie dwa zestawy. Jeden z tym resamplingiem, ponieważ on troszeczkę przedstawia nieco inny podział dźwięków. Jestem ciekaw, czy się zorientujecie, ponieważ mi nie zawsze się to z tym udało. A chodzi o to, żeby po prostu określić. Teraz momencik, bo chyba nie mogę tych dźwięków znaleźć. Okej, chodzi o to, żeby określić, który z dźwięków to dźwięk naturalny, który należy do na przykład pojazdu, sonaru i tak dalej. Jeszcze jest taka kategoria, czyli dźwięki nieznane, a także dźwięki geologiczne, czyli po prostu dźwięki, które no, są generowane przez na przykład właśnie wulkany, poprzez ruchy pod wodą generujące na przykład właśnie tsunami, a także właśnie poprzez trzęsienia ziemi. Także jest tych źródeł do tego, żeby faktycznie po prostu no, wygenerować dźwięk pod wodą, jest naprawdę całkiem sporo. Okej. To zaraz spróbuję znaleźć te dźwięki z Sosusa, bo gdzieś one mi zaginęły. A jeśli nie z Sosusa, to przejdziemy do innego projektu, również podwodnego, który, żeby było ciekawie, swego czasu nawet streamował transmisję spod lodu. Ale niestety, ku mojej, można powiedzieć, rozpaczy, dźwięki te, znaczy może nie tyle dźwięki te, tylko transmisja ta, no, zaprzestano w ogóle transmitować niestety tych dźwięków, a szkoda, bo naprawdę ciekawa sprawa to jest.

Okej. Okay. Nie mogę znaleźć tych dźwięków Sosusa. Jak je znajdę, to postaram się jakoś szybko po prostu wam puścić. A na razie zanim przejdę do projektu o nazwie Paleola, to puszczę wam kilka dźwięków takich, można powiedzieć, niezależnych. Oto dźwięk nie, jak to się odmienia? Orek? Można tak to powiedzieć. Czyli po prostu nagranie z Alaski, gdzie nagrywano po prostu orki. I tam po prostu zrobiono nagranie hydrofonami, żeby po prostu też obserwować orki. Okej. Okay. To znikamy pod wodami Alaski.

Ah! Wow.

Okej. To były orki. Nagrane właśnie w okolicach Alaski. A mi udało się znaleźć dźwięki Sosusa. Więc zaraz wam tutaj zapodam. Ja w ogóle mam dość ciekawą manię, kurczę, czasami kolekcjonowania różnych rzeczy. I teraz chyba stwierdziłem, że napadnie mnie mania kolekcjonowania nagrań podwodnych. I od czasu do czasu, nie wiem, chyba w audycjach będę ubarwiał ciekawymi rzeczami. Ale to jest taka luźna spekulacja. Okej. To znikamy znowu pod wodą. Tym razem będzie to właśnie wspomniany system Sosus. Najpierw niestety tej trochę gorszej jakości, ale po prostu dlatego, że te dźwięki się jednak trochę różnią. A potem tej jakości nieco lepszej.

0: No i jesteśmy z powrotem po dłuższej przerwie tym razem, ponieważ były jakby dwie wersje dźwięków. Każda z nich miała, no każdy z plików miał podział na ten tak zwane naturalne zwierzęce, naturalne, ale właśnie pochodzenia geologicznego, na nieznane i na wywołane przez człowieka. No i przynajmniej w tej drugiej części chyba łatwiej było zauważyć, które to były te przez człowieka wygenerowane, ponieważ słychać było i sonar, słychać było i chyba mam wrażenie, że odpalanie jakichś silników statków, bo huk był przepotężny normalnie. Także no ciekawie. W ogóle jest też takie zjawisko z dźwiękiem, że jak wam powiedziałem, że dźwięk szybciej w wodzie się porusza, dokładnie zmierzono to i wynosi to 4 razy szybciej niż w powietrzu. Dlatego w wodzie, na przykład, zróbcie sobie taki eksperyment, jak jesteście gdzieś nad morzem. No, o tej porze roku to nie polecam akurat. Chyba że jesteście morsami, to nie ma sprawy. No ale w lecie na przykład można, nie wiem, jeżeli jesteście z dziewczyną, to niech dziewczyna weźmie ze 2 kamienie i zacznie stukać nimi pod wodą, a wy się oddalcie na parę metrów i zobaczycie, że nie będziecie w stanie zlokalizować tego dźwięku, ponieważ po prostu tak szybka jest ta fala dźwiękowa, tak? Ta fala akustyczna po prostu pod wodą, że nie jesteśmy w stanie się zorientować, w którą stronę, z której strony jakby ten ktoś nam sygnalizuje, tak? To w powietrzu jest to osiągalne bez problemu, ponieważ tutaj dźwięk zdecydowanie wolniej podróżuje. Okej, czas przejść do projektu Palaoa. Palaoa to jest projekt... Właściwie może inaczej. Palaoa to jest w ogóle z hawajskiego wieloryb. I jak sama nazwa wskazuje... Kończymy... Kończę informować, bo właśnie dzwoni do nas słuchacz. Zaraz spróbuję go odebrać. Okej. I dołączył do nas Etam. Mam nadzieję, że słychać cię dobrze.
1: A ja ciebie nie słyszę. Coś chyba przerwało. O, już jest dobrze. Już jest chyba zaraz. Dobrze.
0: Aha, dobrze, okej.
1: Okay. Dobra, to jeżeli zerwie, to się najwyżej jeszcze raz połączę. Słuchaj, bo tak mówiłeś odnośnie tego właśnie poruszania się szybszego dźwięku w ośrodku, konkretnie w wodzie. Znaczy, ja gdzieś kiedyś wyczytałem na taką informację, że znaleziono ośrodek, nie wiem, czy to czasami nie była jakaś forma plazmy, gdzie fala dźwiękowa jest wręcz, dorównuje prędkości światła. I nie wiem, czy to przypadkiem nie było przy okazji badania dźwięków na Słońcu, bo jeden z projektów obserwacji Słońca dowiódł, że tam w tej koronie słonecznej rozchodzą się fale dźwiękowe, przy czym jak zrobiono tego zdjęcia, bo się przejawiało takim jakby zaburzeniem tej sfery, tej wokół Słońca, to po prostu wyglądało to, że na to, że te fale poruszają się właśnie z prędkością, bliską prędkości światła. To wynikało po prostu z wyliczenia, jak widzieliśmy te zaburzenie, które przechodzi. Także jest całkiem możliwe, że można nawet przy pomocy dźwięku przekazywać informacje z takimi prędkościami porównywalnymi do prędkości światła. Ale jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie takiego praktycznego wykorzystania dźwięku, bo nie tak dawno oglądałem, właśnie przypomniałem sobie taki program na Discovery, gdzie grupa naukowców, właściwie to byli amatorzy naukowcy, robili taki test. Znaczy całe zamieszanie rozpoczęło się od tego, że badano sposób porozumiewania się, a właściwie echolokacji nietoperzy. One mają taki specyficzny sposób cykania, jak gdyby. Ja często, jak jestem na spacerze wieczorem, ponieważ u mnie krąży dużo nietoperzy w tych okolicach, czasami wyłapuję to uchem. To jest moment, kiedy gdzieś przelatuje bardzo blisko i takie cyknięcie, że on po prostu chyba ode mnie odbija tą swoją falę dźwiękową. I oni wykorzystali to, słuchaj, w taki dosyć specyficzny sposób. Zrobili tor przeszkód. To były takie jakieś słupki, nie wiem, pudełka i jeździł sobie człowiek na rowerze w ten sposób właśnie, jak te nietoperze starają się cykać. Robił to bardzo, bardzo zgrabnie, wręcz po prostu byłem zszokowany, że jest w stanie tak manewrować między tymi pudełkami. A jeszcze większe zdziwienie po prostu się pojawiło u mnie, kiedy facet okazało się, że jest niewidomy. Po prostu wykorzystał ten efekt właśnie echolokacji w sposób taki, jak potrafił wygenerować ten dźwięk właśnie cykając językiem. Ja nawet nie potrafię takiego pstryknięcia zrobić, jak on wydawał z siebie te dźwięki. I rzeczywiście udawało mu się po prostu odbierać te odbicia jak gdyby fal dźwiękowych przy pomocy tego swojego dźwięku, który generował. Taka ciekawostka, nie? Natomiast...
0: Ja powiem ci, że też to wykorzystuję, chociaż nie w takim stopniu jak ten człowiek, bo ja słyszałem o tym człowieku. Zresztą ten człowiek niewidomy chyba niestety nie żyje, bo on na coś mocno cierpiał, ale nie pamiętam, co to była za choroba. Natomiast on był faktycznie fantastyczny, bo był w stanie echolokacją nawet wychwycić lecący przedmiot.
1: Tak, tak.
0: Ja
1: tak,
0: nie
1: tak,
0: jestem w stanie.
1: Tak. Znaczy on w ogóle taką grupę tam, z tego co pamiętam, zorganizował osób, które po prostu brały udział w tym eksperymencie, uczyły się po prostu tego sposobu nawigacji i potem normalnie jeździli sobie na rowerach już po takich ścieżkach rowerowych miejskich bez problemu po prostu się tam jakoś lokując między tymi wszystkimi zawiłościami drogi, tak? To jest ciekawa sprawa. No ja ci powiem, że na przykład, że kiedyś oglądając też właśnie przyrodnicze z kolei filmy, pokazano rybę, to była chyba ryba, w każdym razie jakieś zwierzę podwodne, które rybę przypominało, które wykorzystywało właśnie dźwięk pod wodą, ale w taki dosyć specyficzny sposób. Po prostu wydawało z siebie jakby, nie wiem, cyknięcie, strzał taki dźwiękowy i fala, która przed nim się tworzyła w wodzie, uderzała w ofiarę, w którą polował po prostu. I właśnie takim sposobem też podobnież posłużyli się Rosjanie przy konstrukcji najnowszej generacji torped. Ta informacja gdzieś tam kiedyś mi mignęła kilka lat temu, że są podobno pod torpedy, które przed sobą wytwarzają infra albo ultra, nie jestem pewien, dźwięk, rozbijając jak gdyby tą strukturę wody, że po prostu powstaje bańka próżniowa jak gdyby przed torpedą, dzięki czemu może się ponad 400 km na godzinę pod wodą poruszać taki pocisk. Taka ciekawostka.
0: Niesamowite. Świetna sprawa. Zresztą tak a propos w ogóle fali dźwiękowej pod wodą, to drugi dźwięk, jaki słyszeliście w tej nieco lepszej wersji tych dźwięków Sosusa, to była prawdopodobnie, aczkolwiek nie dam wam gwarancji, krewetka pistoletowa. To jest w ogóle ciekawostka, bo zagłuszyła ona w ogóle namiar amerykańskich właśnie z kolei sonarów, ponieważ potrafi wytwarzać dźwięk o hałasie, uwaga, 217 decybeli. Także poraża wszystko.
1: Jest możliwe, że ta rybka, którą ja widziałem właśnie, że to była być może krewetka, wiesz, bo wiem, że to było zwierzę podwodne jakieś i właśnie wykorzystywało dźwięk jako taki jakby pocisk właśnie, który no zwyczajnie raził tą ofiarę z pewnej odległości, nie?
0: No tak, bo w ogóle dźwięk przecież, dźwiękiem możesz ogłuszyć człowieka, zresztą istnieje przecież wykorzystywana, chociaż przez polską policję chyba niekoniecznie, bo była swego czasu afera, że polska policja kupiła broń akustyczną całkowicie nielegalnie.
1: Mają na stanie i są zdjęcia w internecie, to są takie ogromne, to przypomina taką ogromną kolumnę jakby dwa razy większą niż te największe, które jesteśmy w stanie zobaczyć estradową. Jest tam taki potężna membrana czarna i ona właśnie generuje te dźwięki o bardzo niskich częstotliwościach. One są podobnież poniżej nawet poziomu, który człowiek jest w stanie usłyszeć, natomiast powoduje to, że to tak jak jesteśmy blisko sceny i czujemy we wnętrznościach ten bas, który jest w głośniku generowany takim scenicznym. Tutaj te częstotliwości są jeszcze niższe i po prostu zwyczajnie jest człowiekowi niedobrze od tego dźwięku.
0: O ja pierdzie, no nieźle.
1: Także jest to sposób, znaczy ja kiedyś taką wysnułem swoją taką teorię, gdybyśmy byli kiedyś na manifestacji i widzieli taki głośnik, to należy biec szybko w jego kierunku i rzucać czym się ma po prostu, żeby tą membranę zniszczyć, bo to jest chyba jedyny sposób, żeby żeby uniknąć. Także nie uciekać. A
0: no i jakoś porządnie zatkać uszy, chociaż nie wiem, czy,
1: nie, no właśnie
0: czy
1: to
0: jest
1: nie
0: to
1: działa,
0: możliwe.
1: To nie działa na ośrodek słuchu, tylko działa na wnętrzności właśnie. I tutaj, tutaj jest to, po prostu powoduje wymioty zwyczajnie u człowieka i że się niedobrze robi. Ja mam taki efekt sam osobiście parę razy, znaczy no nie byłem zbyt wiele razy na koncercie, ale miałem okazję być na spotkaniu, gdzie akurat lektor, który tam był na scenie i przede mną był głośnik, który był niesamowicie, miał niskie tony podbite i po prostu no, siedziałem taki ściśnięty w sobie po prostu przy tym głośniku, bo zwyczajnie było mi niedobrze od tych dźwięków właśnie niskich tonów.
0: No to ja swego czasu miałem okazję nie tyle pracować, ale powiedzmy, że troszeczkę działać w studiu nagraniowym. I raz chłopaki coś nie tak ustawili i puścili bas na połowę mocy tego, co tam to studio miało, to powiem tak, uszy prawie ścisnęło i dosłownie czułeś, jak na tobie ubranie drży.
1: Tak, tak. No to są
0: no właśnie, potężny był to bas.
1: To są właśnie te zjawiska, które podobnież są wykorzystywane w tej broni akustycznej. Ja ten temat pamiętam, jak był na tapecie, no to było już dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, że właśnie do rozpędzania tłumu policja kupiła i były zdjęcia, były rzeczywiście zdjęcia w sieci, nawet było już policja po polsku napisane, także mieli chyba kilka sztuk tego, ale no nie wiem, czy to coś to zostało zmienione w tym temacie, czy oni to, tego się pozbyli, nie sądzę, no na pewno gdzieś na magazynie leży po prostu. Ale jeszcze tak odnośnie,
0: też mi się tak wydaje,
1: odnośnie audio i takiego oddziaływania na nas audio, to ciekawym tematem są te tak zwane idosiery, czyli wirtualne takie dźwiękowe narkotyki, bo są specjalne aplikacje, które pozwalają tworzyć takie efekty, ale jest też bardzo dużo tego typu nagrań na sieci i oczywiście trzeba odsłuchiwać, no tak jak ty tutaj mówiłeś, żeby dobre słuchawki założyć, ja szczerze mówiąc od tych dźwięków to tak troszeczkę no zryły mi beret te, które puszczałeś, natomiast idosiery to są takie, no one brzmią jak szum generalnie, natomiast jeżeli się człowiek rzeczywiście skupi nad tym, jest całkowicie zrelaksowany, potrafią wpłynąć na nas i to z całą pewnością, bo sam kiedyś próbowałem, no wprawdzie nie idosiera, ale takiego tak zwanego przydźwięku medytacyjnego, gdzie autentycznie, to się nazywało relaks akurat, no i autentycznie tak relaksowało, że człowiek w połowie zasypiał i kiedy dźwięk się kończył, on kończył się takim specyficznym pyknięciem jak gdyby, który miał wybudzić i rzeczywiście za każdym razem to się działo. Także no jest tego troszkę, można po sieci poszukać. No zresztą sama muzyka relaksacyjna, tak, jeżeli słuchamy takich dźwięków, na przykład Space Relaxation, są takie utwory, które zresztą podobny jeden tutaj fragmencik puszczałeś, taki brzmiał troszeczkę jak UFO takie, które się mieni, ja to tak nazwałbym, żeby mieniące się UFO. No to są takie właśnie muzyczki, które mają nas wprowadzić w jakiś określony stan fal mózgowych i z całą pewnością działają, także tutaj jest duża

0: A cisza też brzmi, znaczy nie wiem jak to jest u ciebie, natomiast ja, jeżeli się skupię nad ciszą, to ja tą ciszę słyszę, to znaczy słyszę w tym sensie, że to jest jakiś taki przydźwięk, który mamy w uszach, to się nazywa szumy czy dźwięczenie w uszach, natomiast no, przy odpowiednim skupieniu my możemy tą ciszę jakoś tam wyłapać, tak? Tak, jeżeli jest absolutna cisza, nie mówię o takim dźwięku, który chyba każdego denerwuje i to jest taka reakcja z kolei odwrotna, to znaczy nie uspokojenie, a właśnie podrażnienie, to jest dźwięk borowania dziur u sąsiadów, to chyba każdy to zna.
1: O, tak.
0: I to jest coś, co z kolei wpływa na nas po prostu destrukcyjnie kompletnie.
1: Zdecydowanie. No to niezależnie, czy się u nas wierci, czy u sąsiada, to tak jest po prostu.
0: Tak, no to jest ten rodzaj dźwięku, który rzeczywiście, ale rzeczywiście dźwięk potrafi nawet sprawić ból, jeżeli ktoś na przykład takim ostatnio, który mnie osobiście drażni, a który pamiętam z dzieciństwa, ponieważ no, mieszkam bardzo blisko pętli tramwajowej i jest taki zakręt, gdzie kiedyś jeszcze jeździły stare takie wagony powojenne, Konstala, takie dwuosiowe. No i ten wspaniały dźwięk, jak tramwaj zakręca i dźwięczą szyny, a właśnie koła od szyny.
1: A, takie...
0: Tak. Ostatnio właśnie sobie afterując miałem ten efekt, przechodziłem koło samego dosłownie tramwaju, który na tym zakręcie wydał z siebie ten pisk. No myślałem po prostu, że nie wiedziałem co zrobić. Podobnym dźwiękiem jest dźwięk hamulców klockowych na stacji kolejowej, kiedy pociąg się...
1: Pociąga, tak.
0: No, osobę wrażliwą...
1: To jest taki pisk
0: przerwy. No, osobę z wrażliwym słuchem to po prostu boli. Ja na przykład zawsze już mam taki odruch, że po prostu zatykam uszy, jak widzę, że pociąg hamuje, to już na wszelki wypadek po prostu robię sobie stopery z palców, bo nie jestem w stanie tego wytrzymać. Ja myślę, że większość ludzi ma taką niską tolerancję na tego typu, szczególnie właśnie o wysokich częstotliwościach dźwięków, a ja kiedyś pamiętam chyba jako sześciolatek, no kiedyś to było z urzędu robione w szkołach czy w przychodniach, że się miało takie badanie słuchu, gdzie zamykano dzieciaka w takiej kabince, no i pani naciskała guziczek i po prostu słyszałem w słuchawce różnej wysokości piski. Od takich bardzo niskich tonów i na tej podstawie ona tam zaznaczała, co, jeżeli ja dałem znak, że słyszałem ten dźwięk, to dawałem jej znać i ona zaznaczała, że ja w tej częstotliwości słyszę.
1: I na tej... Tak, to się pięknie nazywa audiogram.
0: Tak, jakoś tak. No i po prostu no to podobne jak przy badaniu wzroku się tam na cyferki patrzy. No. Po prostu jedziemy coraz niżej i w końcu dochodziliśmy do takiego dźwięku, który już tam był na tej granicy. I wyobraź sobie, że mi się udało usłyszeć te 20 kHz wtedy, czyli jestem osobą, która tych wysokich tych częstotliwości no niestety jest wrażliwa na to. Także przy większym właśnie pisku niestety sobie muszę uszy zatkać po prostu, bo podejrzewam, że to by mnie zabolało porządnie.
1: No ja wiem, że 16 kHz słyszę, ale raz mi kolega puścił głośniej taki dźwięk, to faktycznie zatkałem uszy, bo bolało.
0: Tak.
1: Taki pisk, ale ultra cienki pisk.
0: Tak, i wyobraź sobie, że nie wiem, czy miałeś okazję coś takiego słyszeć, ale znalazłem niedawno właśnie na smartfony i tablety taką aplikację, która właśnie wykorzystuje dźwięki w dosyć specyficzny sposób. To znaczy, po pierwsze jest dźwięk uspokajający lub przeganiający psa, a druga sprawa to jest dźwięk, który ma służyć jako taki coś jak zapachy, które mają przeganiać insekty, a konkretnie tutaj o komary chodziło. No i podobnież właśnie to są takie dźwięki na granicy ludzkiego ucha, ale ja mimo, że odpaliłem tę aplikację, mimo, że nie powinienem słyszeć, coś tam gdzieś tam w tych częstotliwościach powyżej 20 wydawało mi się, że słyszę. Jakby troszeczkę to ucho przytykało gdzieś tam. I ponoć te częstotliwości działają właśnie na insekty i odganiają je. Chociaż ludzie w komentarzach piszą, że różnie to bywa.
1: Ja też słyszałem, że różnie to bywa tak naprawdę, że chyba bardziej chyba to więcej z tym jest szumu marketingowego niż faktycznej skuteczności po prostu.
0: No nasz tutaj domowy pies w każdym razie miał, wzięliśmy mu coś takiego, żeby zainstalowaliśmy, żeby przetestować na nim i nie było żadnej kompletnie reakcji. Kompletnie żadnej reakcji. To jak leżał, tak leżał.
1: Czy pies miał to gdzieś?
0: Czy to akurat była aplikacja, która miała spowodować no taki właśnie ból w uszach u zwierzęcia. No i tak troszeczkę okrutnie żeśmy przetestowali, ale on po prostu leżał, tak jak leżał, tak leżał. Może po prostu, nie wiem, na złość zrobił. powiedział, że nie chce.
1: No Boże, no, właśnie.
0: No, w każdym razie, no, no mówię, no, jest bardzo dużo tych takich zastosowań dźwięku.

0: bardziej, że jak sam próbowałem w takich kasetach, to czy wtedy jeszcze na kasetach to słuchałem, to rzeczywiście to działa, mogę potwierdzić. Rzeczywiście relaksowałem się przy mi.
1: Oj, etamie strasznie cię przecina.
0: Zasypiał. Wiesz co, ciebie też. Chyba coś tutaj u mnie z internetem. Tym razem, czekaj, spróbuję.
1: Możliwe.
0: Spróbuję.
1: Bo tak czasami brzmisz bardzo robotycznie i zrywa cię.
0: No tak, tak, tak. Dobra, to słuchaj, ja się rozłączę najwyżej za chwileczkę, kontynuuj, może jeszcze raz mi się uda do ciebie dodzwonić. To ja się rozłączę.
1: No dobra, jasne, jak najbardziej. Okej, to był Etam. Mam nadzieję, że jeszcze zadzwoni, bo bardzo fajnie powiedział. W ogóle, jeżeli chodzi o ciekawostki z dźwiękiem jeszcze, to nie wiem, czy mieliście okazję bawić się głośnikami kierunkowymi, przepraszam. Ja niestety nie miałem takiej okazji, a szkoda, bo to jest bardzo fajna sprawa. Są dwa rodzaje głośników kierunkowych. Jeden z nich to tak naprawdę taki głośnik, gdzie słyszymy dźwięk tak naprawdę tylko wtedy, kiedy staniemy wprost naprzeciwko głośnika. Kiedy schodzimy z toru dźwiękowego, można powiedzieć, sprzed głośnika, to ten dźwięk jest coraz cichszy, aż do momentu, kiedy go, jeżeli słychać, to bardzo słabo albo prawie wcale. Jeszcze inny typ głośnika kierunkowego, wykorzystywany na przykład w projektorach dźwięku, na przykład firmy Yamaha lub różnych innych firm, to jest z kolei dźwięk skierowany na jakiś obiekt, tak, że dany obiekt staje się po prostu jakby głośnikiem. Jeżeli skierujemy ten dźwięk na ścianę, no to ściana po prostu staje się naszym głośnikiem i ten, to brzmi tak, jakby po prostu ten dźwięk powstawał w ścianie. I to jest wykorzystywane właśnie przez projektory dźwięku. Jeżeli ktoś ma, powiedzmy, mało przestrzeni, albo w ogóle chce po prostu mieć nieco więcej, a nie chce sobie zawalać przestrzeni na przykład głośnikami, kablami i tak dalej, to można kupić taki projektor dźwięku zamiast systemu 5.1 albo 7.1 i podobno naprawdę to daje świetne wyniki. Po prostu wystarczy tylko do tego podłączyć subwoofer, żeby jednak ten bas był, a resztę załatwiają po prostu głośniki kierunkowe i wiązki dźwiękowe kierowane po prostu na otoczenie. I podobno naprawdę jest to świetny efekt, że absolutnie nie trzeba żadnych głośników, żadnych specjalnych zestawów, kina domowego i w ogóle cuda nie widy, tylko nam to realizuje jeden projektor dźwięku, no, który swoją drogą z jakieś tam no, całkiem spore pieniądze kosztuje, ale jest to na tyle fajna sprawa, że ludzie czasami to po prostu kupują. Ja niestety nie miałem okazji tego słuchać, a wiem, że ci, co to mają, sobie to chwalą. Także fajna sprawa. Inna sprawa, jeżeli chodzi o kierowanie dźwięku, to tutaj a propos właśnie Etam trochę poruszył te różne zagadki, ale przypomniało mi się, że skoro wam puszczam dźwięki te podwodne, no to przypomniało mi się, że delfiny przecież to są też zwierzaki, które przecież komunikują się poprzez wodę, powiedzmy, i one są w stanie na przykład tak dobrze wystrumieniować komunikat, że usłyszy na przykład tylko jeden delfin, który znajduje się w danej grupie, nawet jeżeli inne delfiny są wokół niego o naprawdę niewielkie odległości. To delfiny są podobno w stanie tak idealnie strumieniować dźwięk do siebie. Jeżeli jeden delfin chce do drugiego przekazać, tak, żeby nie słyszeli to no inni osobnicy, tak, z tego samego stada. No to jest rzecz totalnie niesamowita, bo daje to no, dużo możliwości, tak. Ja nie wiem, czy taki sposób adresowania wiadomości jest wykorzystywany w jakiejkolwiek technologii, czy to w okrętach podwodnych, czy to w jakiejkolwiek technologii badawczej, a byłaby to świetna sprawa, naprawdę. No i też gdybyśmy my umieli tak kierować dźwięk na przykład, nie, że jesteśmy w jakiejś grupie, a chcemy tylko przekazać danej osobie, no to podejście do tej osoby może być odczytane jako złamanie jakiejś etykiety, no to powiedzmy, że mamy do dyspozycji głośnik kierunkowy. Na YouTubie jest sporo po prostu no, filmików, gdzie ludzie pokazują te głośniki kierunkowe. Nawet gdzieś chyba czytałem, że jakiś student zrobił dziewczynie dowcip i skierował na nią głośnik, a był na jakimś balkonie czy gdzieś, a dziewczyna po prostu na terenie tego uniwersytetu i podobno nawet na odległość kilku metrów można w ten sposób dźwięk zastrumieniować przez te głośniki kierunkowe. Jeżeli macie coś takiego, albo słyszeliście o tym, bawicie się tym, to koniecznie zadzwońcie, bo jestem ciekaw waszych doświadczeń tego. Ja po prostu nawet nie mam już miejsca, żeby kupować taki jakikolwiek sprzęt tego typu. A szkoda, bo, że tak powiem, chętnie bym zainwestował trochę, żeby może się pobawić albo zbadać, co można z tym zdziałać. Okej, to co? To będziemy znowu znikać pod wodę. Tym razem właśnie miałem zacząć o projekcie Palaoa, ale zadzwonił Etam. Etam jest swoją drogą, jak chcesz, to dzwoń. Czy w ogóle ktokolwiek z słuchaczy chętnie, że tak powiem, pogadam na temat dźwięku. Palaoa to jest taki projekt, który nadal istnieje, ale jak powiedziałem, przestał streamować przez internet dźwięk spod lodu. To jest projekt, który ma na celu nie tyle transmitować, ale nasłuchiwać życia w oceanie pod lodem. Dlatego przy stacji Neumayer, niemiecka stacja badawcza, mniej więcej w okręgu około 25 km, obstawili po prostu lód hydrofonami i sensorami, żeby nasłuchiwać po prostu życia w wodzie, no i też różnych zjawisk, można powiedzieć, poza zwierzęcych, o tak to nazwijmy. I teraz zapodam wam troszeczkę setów dźwięków właśnie tego projektu. Zaraz tutaj się przygotuję. I teraz tak, ponieważ te dźwięki oni podzielili na kilka kategorii, te dźwięki można spokojnie ściągnąć sobie po prostu z ich strony. Ja w komentarzu dam linka do audycji oczywiście, bo wcześniej wspominanych rzeczach to miałem na myśli komentarz taki już można powiedzieć wolny, też poniżej audycji, ale tam gdzie ludzie piszą komentarze, tam umieszczę listę stacji nadających na VLF-a. Okej. To wskakujemy. Najpierw puszczę wam set dźwięków odnośnie lodu, ponieważ jednym z absolutnie naturalnych zjawisk pod wodą, zwłaszcza na Antarktydzie i w okolicach, no to jest lód, tak? Czyli góry lodowe. I tutaj mamy właśnie kolizję lodu, cielenie się lodu szeryfowego, a także tak zwane śpiewające góry lodowe. To jest taki dość ciekawy dźwięk, który niekiedy przypomina skrzypienie drzwi albo odpalanie jakiegoś silnika troszeczkę. Ja kiedyś właśnie słuchając jeszcze aktywnego tego streamu radiowego Palaoa, myślałem, że to w ogóle jakiś statek gdzieś tam podpłynął i gdzieś manewruje. A to się okazuje, że to właśnie była śpiewająca góra lodowa. Okej, to co? Ja znowu znikam, a was zostawiam z lodem.

0: No i niestety troszeczkę cichy był ten dźwięk ostatni i to ta śpiewająca tak zwana góra lodowa. Ale no, poza tym dźwięki są dość ciekawe, imponujące, niekiedy brzmiące troszeczkę jak jakieś duże fajerwerki, a niekiedy potężna kolizja po prostu i masakra lodowa, zderzające się góry lodowe. No świetnie to brzmi, naprawdę. Teraz przejdziemy do kolejnego setu dźwięków, również z projektu Palała. Jeszcze tylko powiem, że projekt ten jest w ogóle projektem Instytutu Badawczego Alfreda Wegenera. Alfred Wegener Instytut. Strona to jest www.awi.de. Jeżeli znacie niemiecki, dobrze, ale dużo jest też tam po angielsku. Link, który wkleję do mediów, to jest. Tam z dźwięków niestety są tylko te polar sounds, czyli to, co wam puszczam. Reszta to jest masę, po prostu niewyobrażalna masa zdjęć różnych właśnie zwierząt, różnych też widoków po prostu, no i pod wodą i w ogóle jeśli chodzi o tą stację badawczą. No, żałuję cały czas, że właśnie przerwali tą transmisję, bo tutaj akurat te dźwięki lodowe, one faktycznie były no, monofoniczne, ale cała transmisja była w stereo. I naprawdę, jak to Etam powiedział, ryje głowę, zwłaszcza mi w pozytywnym tego sensie. Naprawdę ta transmisja dawała coś takiego, że naprawdę mój mózg bardzo mocno odpoczywał, relaksował się i no, przechodziłem w inne stany, można powiedzieć. I tu niestety audycja Tech Night się urywa, ponieważ po prostu totalnie padł mi internet i nie jestem w stanie do dziś tak naprawdę, może nie tyle, no, zdobyć resztę materiału, bo jakby materiał do audycji jest, ale próbowałem przez ostatnie 2 tygodnie parę razy dograć końcówkę i to taką pełną, gdzie są jeszcze te pozostałe dźwięki, których nie udało się jakoś wcześniej dobić do audycji. No ale niestety, po prostu ja no, nie mam czasu, żeby tak idealnie sobie ogarnąć Audacity i przy montażu no, straciłem wszystko de facto, co udało mi się nagrać jako tako i obrobić jeszcze, bo zawsze wiadomo, że nie jest to tylko na nagranie, ale też jakieś obrobienie dodatkowego materiału. Znaczy dodatkowego, no tego co się po prostu nagrało. No także wybaczcie, niestety audycja z potężnym opóźnieniem ukazuje się teraz, czy ukaże się na stronie Nocnego Radia. Może kiedyś uda się jeszcze ten temat pociągnąć, no to może kiedyś tam tą resztkę dogram. W sensie, no będę transmitować na streamie. Ostatnio internet już nie szaleje. Może trochę Skype, ale tu trwają prace nad tym, żeby to trochę jakoś ogarnąć, zwłaszcza od wczorajszej audycji Lepsza Strona, pierwszego odcinka. Także na początku, mam nadzieję, wyląduje Tech Night, a potem Lepsza Strona. Także no jeszcze raz przepraszam za wszelkie kłopoty i dzięki bardzo tym, którzy się dopytywali o Tech Nighta, że nie mogli się doczekać audycji. Więc przepraszam tych, którzy właśnie nie mogli się doczekać, po pierwsze za tak długi czas oczekiwania, a po drugie za to, że audycja no, nie jest pełna, tak naprawdę. Zaplanowałem dużo więcej materiału, ale no, bywa tak, że technologia, choć wspaniała, płata figle i to niezłe, także już mam nadzieję, że przynajmniej w najbliższej przyszłości tych figli po prostu nie będzie. Także tyle, trzymajcie się. Dzięki za odsłuchanie. Piszcie w komentarzach, może na temat tego, co chcielibyście jeszcze w Technajcie usłyszeć. Ja wczoraj mniej więcej podałem też, co planuję jakoś tam w minimalnym stopniu zmienić. Nie chodzi o to, żeby to były jakieś niesamowite rewolucje, ale no, chętnie się dowiem, co jeszcze sądzicie o tym w komentarzach po prostu pod tą audycją. Także to tyle, trzymajcie się i do 5 lutego, ponieważ wtedy będzie audycja Tech Night na temat L-muzyki, czyli jak tak naprawdę, jaki był początek instrumentów takich ściśle elektrycznych, elektronicznych, począwszy praktycznie od takich urządzeń jak teleharmonium czy teremin, do dzisiejszych chociażby wtyczek VST, no, przechodząc oczywiście przez syntezatory analogowe i tak dalej, więc mam nadzieję, że audycja będzie ciekawa. Powiem trochę też o artystach elmuzycznych, chociaż wiadomo, że nie da się wyczerpać tematu w ten sposób, ponieważ artystów jest całe mnóstwo, więc zaprezentuję tylko kilku jakichś tam wybranych. No ale to tyle, bo końcówka dawno, dawno nagranej audycji, a właściwie przerwanej, będzie dłuższa niż sama audycja. Także trzymajcie się jeszcze raz i dzięki bardzo.
1: Słyszysz, przyszła do nas, jest tutaj. Tak, stój tam. Tęskniłem, czeka na nas. Tak, widzę.
2: Zostaw mnie. Brakowało mi ciebie.
1: Nie po... Nie...
2: Dobrze, że
1: Nie
2: jesteś.
1: pozwól jej, nie podchodź do drzwi, nie otwieraj!
2: Potrzebuję cię. Witaj, ciemności, moja sekretna kochanko.

Parę rzeczy wydarzyło się naprawdę mocnych, tłumaczył. A to jakiś niewidomy wzrok odzyskał. A to jednemu w ostrudzie matka zmartwychwstała. A to facetowi, który nie chodził od wojny, powiedziałem: Janek, chcesz chodzić? No wstawaj, łaź! Ludzie autokarami zjeżdżali. Kwiatki zwozili, świeczki palili, a on im kazania walił, czad odchodził. Stosował język adekwatny do tych czasów, nawet od chujów wyzywał. Uważał już Chrystus, mówiąc na przykład plemię żmijowe. Też szokował, w podobnym stylu. Bogdan podnosił więc ręce, z jednej szło ciepło, z drugiej zimno. Niech idzie duch, grzmiał. Tylko trzy kurwy odpuśćcie, kapitalizm, socjalizm i kościół. Niebo od razu stało się państwem w państwie. Jego mieszkańcy spalili polskie dokumenty tożsamości. Odrzucili wszystkie obowiązki, kpili z norm. Przeganiali ze swojego terenu wszystkich intruzów. Zaczęli tworzyć własny język pozbawiony dwuznaków, jak szy, czy wszystkich polskich liter z ogonkami. Miała to być rzekomo próba imitacji mowy Mojżesza, który według legendy seplenił. Pocuje z ból jelita na dole bzucha z prawej strony i ból wątroby oraz zaciskającą tarcycę, pisali w liście do Artura Marczuka, pierwszego opiekuna nieba z Komendy Lubartowskiej. Seplenili niezrozumiale. Wszystko z Biblią. Sam Bogdan zaczął wówczas w listach podpisywać się jako Eliasz, mąż Boży, apostoł, drzewo żywota. Kolacje jadali po zachodzie słońca. Czytali Biblię, dzielili się chlebem. Popijali czerwonym winem marki apostolskie. Mówili do siebie bracie, siostro. Nie jest to historia z zapadłej dziury gdzieś we wschodniej Ukrainie. Nie jest to również historia, która zdarzyła się na zapomnianym przez Boga i ludzi miejscu gdzieś utkwionym na pustyni w głębi Stanów Zjednoczonych. Nie ma tutaj też spektakularnego mordu, jak to było w przypadku rodziny Mansona. Nie ma spektakularnego samobójstwa, jak to było we Wrotach Niebios. Jednak obrzydzenie i pogarda. I rzeczy, za które nie zostali skazani. Których im nie udowodniono, lecz mimo wszystko świadkowie są zgodni. Na naszej polskiej ziemi w latach 90. rozegrało się piekło sekty Niebo. Pod przewodnictwem Bogdana Kacmajora, człowieka pochodzącego z rodziny inteligenckiej, którego ojciec osierocił, kiedy miał 2 lata. Zrezygnował on w 4. klasie ogólniaka ze szkoły, zaczął pracować w galerii sztuki, przejawiał zdolności artystyczne. Organizował koncerty, wystawy, spotkania, wieczorki poetyckie. W 78 odmówił służby wojskowej. Czasy nie były tak miłe jak dzisiaj, więc wcielono go tam wbrew sprzeciwom. Po 3 dniach w armii trafił do psychiatry. Opierał się, strugał wariata, kompletnie nie reagował na cokolwiek, co się do niego mówiło. Psychiatra dał mu odroczenie na 2 lata. Nie wystarczyło to, ponieważ po 2 latach Bogdan Kacmajor nie zmienił się ani o jotę. Trafił więc na 2 lata, ale do więzienia. Odsiedział wyrok w Elblągu oraz w Sztumie.
Miał własną celę. Malował, projektował. Nawet, mimo że sam nie miał pracy maturalnej, to bardzo często pisał prace maturalne strażnikom więziennym. Chciał wrócić do galerii sztuki, w której pracował, jednakże po 1980 roku, krótko przed tym, jak opuścił więzienie w Sztumie, została ona rozwiązana. Sztuka mu była bliska przez całe, również późniejsze życie, chociaż czy sztuką możemy nazwać zaplatanie przedziwnych wzorów z delikatnej tkaniny ludzkiej psychiki. Dwa późniejsze lata pracował w teatrze dla dzieci. Grał, reżyserował, tworzył scenografię, tworzył lalki. W stanie wojennym coś się zmieniło. Moment, w którym jak każdy Bóg, którego spotkaliśmy w radiach, na YouTubie, w internecie, w telewizji, w księgach świętych, miał swój moment przemienienia, który dzięki jego opisom znamy aż za dobrze. Pojawił się przed nim jego własny sobowtór, który szedł ku niemu w kryształowo czystej wodzie. Szedł po dnie zasłanym szkieletami ryb. Gdy Bogdan po nich stąpał, szkielety zamieniały się w ptaki i ulatywały w przestrzeń, podobnie jak u Ezechiela, który ze szkieletów zalegających dolinę też wskrzesił całe wojsko. Następnego dnia Bogdan Kacmajer porzucił pracę w teatrze, wyrzucił z domu wszystkie przedmioty oprócz Biblii i zaczął uzdrawiać. Mieszkał w Elblągu wówczas, gdzie żył słynny uzdrowiciel Andrzej Klimuszko. Gdy Klimuszko umarł, w mieście pojawiło się wielu następców, w tym Bogdan Kacmajer.

Wszystko zaczęło się pod koniec lat 80. Koło Mrągowa, w niewielkim gospodarstwie, gdzie Bogdan Kacmajor mieszkał i przyjmował tłumy cierpiących z całej Polski. Uchodził za uzdrowiciela, wręcz za cudotwórcę. Dziennie do niego przyjeżdżało po kilkaset osób, zdarzały się nawet dni, w których udało mu się uzdrowić. Koło 1000. Miejscem jego seansów wówczas były salki katechetyczne. Czasami także spotkania odbywały się w kościołach. Rozwiódł się z pierwszą żoną i sprzedał dom. Przeprowadził się spod Mrągowa do podlubartowskiej wsi Majdan w 1990 roku. Na biednego nie trafiło. Mimo że nie mamy żadnych obiektywnych źródeł, które mówią nam o tym, jak wielkim biznesem było jego wcześniejsze uzdrowicielstwo, to z samego faktu, że zakupił działkę, na której zaczął budować dom. 400 metrów kwadratowych, który postawiono w zaledwie kilka miesięcy. O coś takiego nawet w dniu dzisiejszym trudno, nawet kiedy inwestycja jest opłacona od początku do końca. Jednakże Bogdan Kacmajor potrafił się ustawić. Urzędnicy pomagali, lokalny samorząd bardzo pomagał mu w zdobyciu odpowiednich pozwoleń, w zdobyciu odpowiednich papierów, a także przydziałów na materiały budowlane, ponieważ mówimy tutaj o punkcie krótko po upadku żelaznej kurtyny, w którym nasza gospodarka dopiero z trudem tworzyła podwaliny do tego, co znamy dzisiaj. Kacmajor nie pozostawał dłużny wobec urzędników. Leczył ich nakładaniem rąk. Przy wznoszeniu domu podobno brał nawet udział, pomagał w zdobyciu pracowników i delegowaniu odpowiednich decyzji ówczesny komendant lubartowskiej policji. W 1991 roku wraz z grupą, która towarzyszyła mu od czasów jeszcze, kiedy pod Mrągowem ich uzdrowił, około 40 osób, wprowadza się do domu, zaś z patyków zbijają drogowskaz niebo. Ja na przykład już wtedy wiedziałem, że medycyna jest niedobra. Te pigułki, ta chemia, to wszystko jest po prostu złe. No i szukałem. Robiłem nawet w czasie wieczorów to tartu, instrukcję samoleczenia. Ale to też było złe. Mnie się wtedy wydawało, że chcę zrobić coś dobrego. Jest Duch Święty, Bóg. Jest opisane w Piśmie Świętym dokładnie leczenie i zsyłanie na ludzi chorób i w jaki sposób to się odbywa. I dlaczego to się odbywa? To wszystko jest tam opisane. Także najlepiej zwrócić się do źródła, czyli do Pisma Świętego. Uleczenie choroby następuje wtedy, kiedy człowiek oczyści się ze swojego grzechu, czy zostanie oczyszczony z grzechu. Przyczyną choroby jest grzech. Jest też choroba, którą można nosić za kogoś. Jest choroba, którą Bóg zsyła dla nauki, żeby coś się okazało, ale najczęściej ludzie chorują za swoje grzechy. W Piśmie są przykłady opisane, jak Chrystus uzdrowił ślepego od urodzenia. Ślepym był po to, by okazała się chwała Boża. On przez 40 lat swojego życia chodził ślepy po to, żeby Chrystus go uzdrowił. Czyli takie sytuacje też są, ale w większości ludzie chorują za swoje grzechy. Tam też jest napisane, że przy apostołach ludzie padali trupem. Ludzie przyjmują Chrystusa jak landrynę, taki cukierek. Poklękać przy nim, tak, pocałować te krucyfiksy czy obrazki, tak, jesteś lekiem na całe zło. Ale Chrystus, jak trzeba było przegnać ze świątyni tych, którzy tam handlowali bezcześcili nią, to ukręcił bicz i po prostu wlał. Na weselu w Kanie Galilejskiej, jak tamci byli niedopici, oni po prostu niedopici, bo on już i oni tę konwę opróżnili.
mieli nieźle w czubie, a Chrystus im nie zamienił tego wina w wodę w brzuchach, tylko im jeszcze tego wina dorobił, więc był normalny. Wiedział, że chcą się napić.

podczas wędrówek uzdrowicielskich Bogdan Kacmajor poznał swoją przyszłą żonę Grażynę z Lublina. Również delikatną, artystyczną duszę, absolwentkę muzykologii i pedagogiki. Poderwał ją, jak sam wspomina, na dar widzenia duchów. Przybrali nowe imiona. Nie, czyli Bogdan, i Bo, czyli Grażyna. Jak sam tłumaczył kwestię imion, twierdził, że imię dla Boga nie jest ważne. Powtarzał: moje nowe imię nie ma sens, a stare Bogdan gówno znaczy. W planach mieli mieć 12 dzieci, tak samo jak 12 plemion Izraela. Jednakże wiemy o 7 dzieci, 5 chłopców, 2 dziewczynki. Nosili one następujące imiona. Pierwsze dziecko, urodzone w 87 roku, nosiło imię Niebo Idzie. 88. Do. 90. Nas. 92. Codzień. 93. Nowe. 97. Świtem. Pojawiła się jeszcze w 2000 roku dziewczynka o imieniu Mądrość. Zaczęli, jak twierdzili, drugie zdanie, lecz plan nie został ukończony. Jednakże wraz z całą historią, która dotyczyła tylko i wyłącznie Bogdana i Grażyny, było z nimi również mnóstwo innych ludzi, którym na wzór prawdopodobnie sekt zagranicznych, sekt głównie amerykańskich, nauczył się on, w jaki sposób kontrolować ludźmi, w jaki sposób odzierać ich z własnej identyfikacji. A troszkę jeszcze sobie dzisiaj w późniejszej części o przyczynowości porozmawiamy i przez pewien czas nie będę was męczył tematami sekt. Przejdziemy do morderców w serii Bez Litości. Ludzie, którzy zamieszkali w Majdanie wraz z Kacmajorem, musieli zrezygnować z życia i oddać się w ręce Boga, którego ucieleśnieniem był właśnie Bogdan. Tutaj pojawiają się właśnie liczne dziwne imiona, które nadawał swoim wyznawcom. Raj, autobusem przez miasto, trójkątyzacja kota, anioł rowerowy, do góry nogami, śrubokręt nie pomoże. Oprócz tych chyba najbardziej popularnych udało mi się jeszcze dokopać się do Wściekły traktorzysta, Raskolnikow nie jestem, Dostojewski się kłania, Czerwień, Zieleń, Ejty, Bonanza, Raj, C14, Baron Rothschild, Żywią i bronią, Audi, Rodzina, Ach, Ciuch, Buch, Uch, autobusem przez miasto, a nie, to było już na tamtej liście. Imię dla Boga nie jest ważne. Mogę się nazywać nawet obrazek.

Według ludzi, którzy przetrwali sektę, którzy przeżyli jej wzrost i upadek, twierdzili oni, że przechodzili różne etapy, ponieważ dołączenie do wyznania, do sekty, wymagało pozbycia się całego majątku. Nie mieli problemów z tym, żeby mieć liczne ciągniki, inne maszyny rolnicze, kilkanaście samochodów i mnóstwo zwykłych dóbr doczesnych, takie jak drogi sprzęt RTV. Pojedyncze osoby nawet były gotowe sprzedać mieszkanie i dołączyć do ekipy z Majdanu. Wszyscy z czegoś rezygnowali, bo chcieli doświadczyć ubóstwa. Nadszedł czas, że nie jedli nawet chleba. Chcieli sprawdzić, czy bez chleba można żyć. Zrezygnowali także z mięsa. Nie chodzi o odrzucenie czegoś, mówił Bogdan. Chodzi o przeżycie pewnych rzeczy. O ujrzenie swoich lęków przeniesionych z tamtego świata. Wyrzekali się telewizji, radia, prasy. Rozdaliśmy wszystko. Ludziom zaczęło odbijać. Bogdan mówi, o, już ktoś nie chce jeść makaronu, to zostajemy w jednych spodniach i koszuli. Dawaliśmy rzeczy ludziom we wsi, każdemu, kto chciał brać. Ciągnik sprzedaliśmy za 10 jajek, Volkswagena za worek ziemniaków. Zrobiliśmy taki happening. Zostaliśmy nawet bez prądu. Nie wyobrażałem sobie życia bez prądu. Gdybym się jednak czegoś bał, to nie mógłbym leczyć. Ludzie chcieli się czegoś... chcieli się nauczyć leczyć. Żeby jednak leczyć, żeby chorobę wziąć na siebie, poznać jej źródło, trzeba być czystym. Trzeba umieć wyzbyć się materialności. Mówi Paweł K., jeden z ocalałych z sekty. Niesolone ziemniaki, sami żeśmy to sobie wybrali. Nie narzucałem im niczego. O wszystkim się rozmawiało, do wszystkiego dochodziliśmy wspólnie. A nie, że ja mówiłem, od dzisiaj będzie tak i tak. A tak poważnie mówiąc, żyjemy z darowizny, czasami z kradzieży. Co się śmiejesz, cymbale? Z góry się śmieje bezczelnie. Paru ludzi od nas przyłapano na kradzieżach. Oni wiedzieli, że mają pójść i coś ukraść, lecz żeby z kimś o czymś porozmawiać, na przykład wejść na policję i rozmawiać o Bogu. Kradniemy ubrania, coś do jedzenia, 3 kilo makaronu, kilo ryżu, jakiś sweter. Takie historie. Ludzie, których leczymy, dają nam pieniądze. Chrystusowi dawali. On nie pracował nigdzie, chodził i głosił Słowo Boże. Prawo mówi, z wiary żyć będziecie. Więc nie zajmowaliśmy się niczym innym poza leczeniem i głoszeniem Słowa Bożego. Czasami kradzieżami, ale coś trzeba robić. Taka metoda na zabicie lęku, tylko że ja czy ambasador nie wyznaczamy nikogo. Ty tam idź, każdy wie, co, gdzie ma pójść.

Kacmajor kontrolował wszelkie aspekty życia swoich wyznawców. Między innymi charakterystycznym dla niego było wydawanie kobiet 20-30-letnich za kilkunastoletnich chłopców. Według jednej z relacji, Ewa W., siostra Andrzeja, została 5 lat przy Kacmajorze. Gdy parę lat wcześniej porzuciła męża, uciekła do sekty wraz z dwojgiem dzieci. W Majdanie Kozłowieckim urodziła jeszcze trzecie dziecko, którego ojcem był 14-letni chłopiec. Tak kazał Kacmajor. Gdy tylko w sekcie pojawił się młody chłopak, przydzielał mu starszą kobietę i mówił: masz z nią spać, a do kobiety ten będzie twoim mężem. Chłopiec miał na imię Radek i chodził do 6 klasy. Ewa trafiła do sekty z 5-letnią córką. Gdy prawowity mąż próbował odebrać jej dziecko przez komornika, powiedziała, że obecnie jej mężem jest siano kosy przestrzeni i wskazała na 14-letniego chłopca. Żyła z tym młodzieńcem potem jeszcze przez 4 lata. Poczęła w niebie trójkę dzieci. Związków udzielał Bogdan. Porody odbywały się siłami natury. Odbierał je sam Bogdan. Dzięki takiej polityce w sekcie urodziło się co najmniej kilkanaścioro dzieci. Ile dokładnie? Nie wynikł nawet Urząd Stanu Cywilnego w Lubartowie.

Mamy na przykład, ktoś ma widzenie, że jutro przyjdzie policja i ona podjeżdża i robią nam rewizję w domu, szukają na przykład narkotyków albo czegoś tam, albo kogoś tam, kto tu niby się u nas ukrywa. Jak do tej pory rewizje nic nie przyniosły, niczego nie znaleziono. Ani narkotyków, ani osób, które się ukrywają, ani trupów na działce obok, ani broni, różnych rzeczy szukano. Ostatnio dzieci martwych. 2 tygodnie temu policja przyjechała. No, z 40 ich było, z takimi komandosami. Fajnie było, ciebie akurat nie było, byłeś w Gdańsku. Podejrzewano nas, że kobieta, która urodziła w domu, wyrzuciła swoje dziecko po prostu do kosza. Czy gdzieś tam w Lublinie i facetów najechało się bardzo dużo. Sekcja antyterrorystyczna. Zawiedzieni byli. Gdy okazało się, że dziecko żyje, a ja 3 dni przedtem sam puściłem plotkę, że ono umarło. I to jest ta strategia. Mamy swoją strategię. No więc oni weszli do domu, ja im od razu powiedziałem, no toście się wrobili, bo tu jest dziecko, to jest matka, to ja puściłem tę formę i sami żeście w nią wdepnęli. I kosztowało was to tyle i tyle, wy nam zrobicie zdjęcia, my wam zrobimy zdjęcia i wy sobie pojedziecie, my tu sobie zostaniemy. Dobra, koniec.

prawo mówi wyraźnie, głową kobiety jest mężczyzna, głową mężczyzny jest Chrystus, a głową Chrystusa jest Bóg. To nie myśmy ustalili sobie tę hierarchiczność. Ona jest ustalona, my musimy sobie się jej podporządkować. Ja podporządkuję się Chrystusowi. Moja żona musi podporządkować się mnie, innego wyjścia nie ma. Inaczej będzie bajzel, to będzie niezgodne z prawem. Co wcale nie oznacza, że my ze swoimi żonami nie rozmawiamy, że jesteśmy tylko dyrektywni w stosunku do nich. Głos decydujący ma jednak zawsze mężczyzna i to on zawsze podejmuje decyzję. Ja mam żonę i 6 dzieci. Jeszcze ich wszystkich, 60 osób. W tym domu nikt z nikim się nie kłóci, nikt na nikogo nie burczy. Prawo mówi o miłości wzajemnej. Początkowo ten fragment historii strasznie mi przypomina początki rodziny Charlesa Mansona, gdzie ich pierwszy dom był naprawdę bardzo, pierwsza lokalizacja była bardzo ciepło odbierana przez sąsiedztwo. Gdzie nie mogli się pochwalić, nachwalić tych biednych dziwaków, którzy są tutaj gdzieś obok. I podobnie, na samym początku mieszkańcy Majdanu podchodzili do wyznawców Kaczmajora z takim pozytywnym zaciekawieniem, jako element czegoś, czego nie widzieli, jako element folkloru, jako coś, co ubarwi ich smutne życie. Wsparcie przy budowie udzielili im przedsiębiorcy, najbogatsi ludzie z tamtej okolicy. Jednakże nie minęło wiele czasu, nim ludzie z nieba zaczęli miejscowym przeszkadzać. Jedna z mieszkanek wioski opowiada: brali ode mnie mleko i nagle przestali. Powiedzieli, że kłócę się z mężem, więc mleko od moich krów jest zatrute. Członkowie sekty coraz częściej mieli miejscowym za złe, że nie chcą się leczyć Duchem Świętym. Zaczęli więc zapowiadać ich śmierć. Kandydatowi na senatora, który zorganizował w Lubartowie spotkanie przedwyborcze, ale nie zechciał się dogadać z Kaczmajorem, przepowiadali śmierć na raka. Miejscowemu policjantowi wymierzyli karę 3-dniowej biegunki. O sekcie zaczęło być głośno, a w całej Polsce zaczęły się pojawiać doniesienia o porwaniach i przetrzymywaniu ludzi. Pierwsze zgłoszenie o porwaniu zgłosili rodzice 17-letniej Anny z Białegostoku. Interwencja matki nic nie dała. Dziewczyna postanowiła zostać w sekcie wraz ze swoim chłopakiem Konradem. Wkrótce potem urządziła się w sekcie najmłodsza generacja rodziny, trójka rodzeństwa sprowadzona przez ich brata Darka. Ich bliscy nie poddawali się. Jednakże Kaczmajor sam wychodził do nich i tłumaczył w krótkich, prostych słowach: jak nie zostawicie ich w spokoju, to spotka was wielka tragedia. W styczniu 93 pod Legionowem zginęło w osobowej szkodzie 4 młodych ludzi. Darek, jego siostra, jej chłopak i jeszcze jeden mężczyzna. Od tamtej pory poszła fama, że Kaczmajor potrafi rzucić klątwę. Ale to jeszcze nie było największym problemem. To, co ubodło mieszkańców małej wsi, która ma swoje korzenie, swoje tradycje, najbardziej zaczęło przeszkadzać nabijanie się z religii. W dzień Matki Boskiej Zielnej szła przez wieś procesja na poświęcenie pól, a członkowie sekty wykrzykiwali wtedy nieprzyzwoite słowa i beczeli, jak barany. Leżeli po wrowach po obu stronach drogi z wycelowanymi w parafian karabinami wystruganymi z drewna. Gdy umarł jeden z rolników z Majdanu,
wystawili przy drodze podobną do niego kukłę z napisem: on też nie chciał się z nami bawić. Wtedy mieszkańcy Majdanu zrozumieli, że to już przestało być zabawne, że to już przestało być tolerowalne. W lecie 93 roku miejscowi gospodarze zgłosili na policję, że z ich lasów jest kradzione drewno. Podczas próby przeszukania posesji kacmajora przez policję członkowie sekty wyszli na nich z siekierami.

U nas mieszkają ludzie, którzy mają po 60 lat i na parę miesięcy przed emeryturą postawili wszystko, co mieli, pozostawili wszystko, co mieli i przyjechali. Nie zmuszałbym 60-letniej kobiety do tego, żeby ona przyjechała tu na stałe. Ona sama podjęła tę decyzję, mogłem jej to zaproponować, no ale czym ja mogę ją zmusić? Czym mogę zmusić ambasadora czy Kalinę Petrusa do tego, żeby on u mnie był? No w jaki sposób? Wszyscy mężczyźni siedzieli, a mimo to nikt nie opuścił domu, chociaż różne rzeczy się tu działy. W 95 roku w sekcie nastąpił rozłam. Andrzej, jeden z najwcześniejszych wyznawców nieba, przekonał się, że Bogdan zużywa na własne potrzeby pieniądze wynoszone ze wspólnoty, wnoszone do wspólnoty przez jej członków. Zabrał wtedy z sekty żonę, dwóch adoptowanych synów, jeszcze kilka osób i przeniósł się do pobliskiej wsi. Bogusław Popławski był jednym z najwierniejszych wyznawców Kacmajora. Czy to możliwe, że guru wyrzucił go z domu jak psa, gdy 18 maja 2000 roku wyszedł bez środków do życia z aresztu? Jego zwłoki zostały odkryte przypadkowo przez robotników leśnych, daleko od szosy. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów, natomiast w zasięgu jego ręki znajdował się nóż z wysuwanym ostrzem, jakich używa się do cięcia wykładzin podłogowych. Nóż był bardzo ostry, tętnica szyjna zmarłego została przecięta jednym długim, zdecydowanym cięciem. Niebo zaczęło nabierać ciemnych barw. Ludzie nie chcieli już takiego uzdrowiciela. Zaczęły kończyć się pieniądze. Bogdan wyjeżdżał leczyć tłumy w Karpatach na Ukrainie. Miał również bogatych pacjentów w Niemczech, ale to wszystko za mało. Odcięto im prąd. Nie mieli na jedzenie. Generator zasilany olejem opałowym się zużył. Zaczęła się eliminacja. Najsłabsi odchodzili z nerwicami, stanami lękowymi, w depresji. W wypowiedziach Kacmajora pojawiły się bardziej radykalne wątki. Niepokój wam przyniosłem, a miecz. Przyszedł czas uciąć łeb kogutowi.

dobytku do niego. Kilkoro dorosłych, kilkanaścioro dzieci. Niczym apostołowie i ich uczniowie w drodze do Emaus. Trafili do Podhala, na Podhale, gdzie wynajęli mieszkanie, gdzie jednak nie znaleźli, nie zasiedzieli zbyt dużo czasu. Dzisiaj można założyć, że po kacmajorze ślad zaginął, chociaż od czasu do czasu pojawiają się informacje, że widuje się go w Hiszpanii, na Ukrainie, w Rosji, w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii. Postać dość charakterystyczna, jednak cały czas nieuchwytna. I tutaj, no właśnie, rozpoczęła się taka dyskusja na czacie, do której chciałem nawiązać do dalszej... w dalszej części. Oprócz zarzutów, o których mówiłem, jednym z najpoważniejszych zarzutów, który właśnie został wystosowany przez prokuraturę, ale nigdy nie został udowodniony, jest to zarzut dotyczący tego, że ginęły tam niemowlęta. Nie udało się odnaleźć ich ciał, natomiast według świadków z Majdanu, a widzieli oni kobiety w ciąży, które no jednak prędzej czy później z tej ciąży wychodziły, a jednak populacja sekty w żaden sposób się nie zwiększała, nie pojawiało się żadne niemowlę, po roku nie wychodziło żadne dziecko. Mimo więc sekta, cały ten dom był regularnie nawiedzany przez policję, dzięki czemu też władze posiadały informacje na temat tego, ile osób tak naprawdę tam się znajduje. Więc jest to weryfikowalne, jednakże na podstawie jedynie spekulacji, na podstawie zeznań, nie można oskarżyć człowieka o morderstwo. I tak jak mówiłem, będzie to na pewien czas, zostawimy sobie temat sekt, temat guru na rzecz seryjnych morderców oczywiście. Zostawimy sobie temat sekt, ale zostawimy go z przytupem. Odpowiemy sobie odrobinkę konkretniej na temat przyczyn. Jak to tutaj ktoś określił na czacie, jak można być takim głupim, żeby... Dlaczego ludzie to robią, rezygnując z normalnego życia na rzecz męczarni, jak można być takim głupim, żeby się tam dostać? Przeczytałem sobie ostatnio parę ciekawych książek, z których wynotowałem sobie co ciekawsze rzeczy, które przynajmniej w przypadku sekty niebo jesteśmy w stanie tak bardziej ocenić z naszej perspektywy, ponieważ mniej więcej znana jest nam sytuacja gospodarczo-polityczna wczesnych lat 90., gdzie nawet nie do końca tylko mówię o pieniądzach. Kiedy mówimy o popularności sekt, podstawowym podziałem, który należy wprowadzić, jest to wciąganie ludzi, rekrutacja, to, że sekta staje się dla kogoś atrakcyjniejsza niż codzienne życie, a drugim zaś elementem są przyczyny pozostawania w sektach, czyli w momencie, kiedy już cała kurtyna opadła, kiedy już przestało być zabawnie, żeby jednak mimo wszystko pozostać w niej. I okazuje się, że... No właśnie, że atak jest dużo, dużo trudniejszy niż... że jeżeli już ugotowaliśmy tę żabę, jeżeli już mamy kogoś w swoich rękach, jeżeli guru ma kogoś w swojej sekcie, pozostaje jedynie
Pozostają jedynie dwie metody.

które pokazują to, co robiły wszystkie sekty, o których dotychczas mówiłem, i to, co robią wszystkie sekty, o których jeszcze nie mówiłem, a o których być może słyszeliście, albo i nawet jeszcze o nich nie wiemy. Z dwóch powodów ludzie pozostają w sektach. Po pierwsze, jest to kontrolowanie każdego najdrobniejszego aspektu życia, o czym bardzo dużo szerzej mówiłem w przypadku Heaven's Gate, gdzie pod kontrolą były takie rzeczy jak gotowanie, prace, ubrania, właśnie zastępowanie imion, tak żeby wyzbyć się własnej tożsamości, żeby człowiek miał cały czas zajęty tył głowy, żeby nie był w stanie sobie ani na sekundę się zastanowić w ogóle, jak to by było poza takim życiem. Ponieważ jeżeli człowiek będzie odpowiednio zmęczony, nie będzie ryzyka, że będzie o tym marzył. No i jeszcze oczywiście pozostaje bezczelna manipulacja psychologiczna. Wmawianie ludziom, że tam na zewnątrz nikt na nich nie czeka. Że jeżeli wyjdzie, jeżeli dana osoba wyjdzie z sekty, to spotka ją kara, śmierć, czy śmierć ich rodziców, czy śmierć ich dzieci. Problemem dużo bardziej złożonym jest sam proces werbunku do sekt. W przypadku Bóg Nieba Kacmajora było to stosunkowo proste, ponieważ on zajmował się uzdrowieniami. I to jest coś, na co musimy współcześnie zwracać uwagę, na co nie możemy przymknąć oka. I nie mówię tutaj o moim ulubionym panu, który ma ptaka w nazwisku, ale o wszelkiego rodzaju uzdrowicielach, o różnych guru chińskiej medycyny, którzy coraz, no może nie coraz, ale którzy cały czas są aktywni w naszej szarej codzienności. Za czymś takim właśnie może stać coś, co ci powie, że okej, tutaj dałem ci herbatkę z kokainą, od czego się lepiej poczułaś? Chcesz więcej? Zostaw wszystko i przyjedź do nas. Ale przyczyny, dla których ludzie trafiają do sekt, dalej wymagają dalszego podziału na przyczyny te, które są w ofiarach sekt, w członkach sekt, w potencjalnych członkach sekt. I na metody, które stosują osoby, które chcą je wciągnąć. Pamiętam, jak w latach 90. właśnie przy okazji sekty Niebo stosunkowo głośno zrobiło się o komitecie walki z sektami, który później wziął na celownik koncerty Behemota i tak dalej. Ja właśnie swoją drogą włączyłem tutaj w międzyczasie Skype'a, więc jeżeli ktoś chce się dorzucić do tej drugiej poważnej analizy, no może nie do końca poważnej, ale bardziej luźnej analizy problemu sekt całościowo, po raz pierwszy tak całościowo, jak chciałem to zrobić już od dawna, to zapraszam do dzwonienia. Skype, nocne radio. No właśnie, przyczyny, które sprawiają, że człowiek jest łatwym celem, to przede wszystkim podatność na silne doznania religijne. Ponieważ sekty nie dają ci jakiegoś, nie wiem, dziwnego uczucia mistycyzmu, który przenika co niektórych podczas sakramentów, podczas chrześcijańskiej, katolickiej mszy świętej. One dają coś dotykalnego, one dają bardzo konkretne doznania, jak wiemy w przypadku rodziny Mansona, często podlewane wiadrem narkotyków. A oprócz tego zwiększona wrażliwość, bunt, co czyni szczególnie podatnymi na zaszczepienie ziarna sekty osoby młode, mające kilkanaście lat, które chcą się sprzeciwić. Problemem jest jednak to, że takie osoby nie zawsze muszą być atrakcyjne dla sekty, ponieważ będzie to w ich przypadku kolejna gęba do wykarmienia. To nie będzie ktoś, kto przyniesie pieniądze, to nie będzie ktoś, kto wniesie dom, kto przyjedzie samochodem, ktoś, kto sprzeda ziemię. Tylko to będzie jakiś dzieciak. Ale sztuka się liczy.
wśród metod i takich, nie wiem, przesłanek, które z kolei są używane przez ludzi wciągających innych w sekty. Najpopularniejszym, jak się okazuje, jest właśnie działanie pod przykrywką. Czy to będzie wykład dotyczący reinkarnacji i medytacji, czy to będzie szkoła jogi, czy to będą jakieś chińskie masaże, czy to będzie hipnotyzer, czy to będzie uzdrowiciel. Już pal sześć kwestie, czy to działa, czy to nie działa. Pytanie, czy my wrócimy do domu po takiej wizycie. Również osobowość guru jako osoby niezwykle charyzmatycznej, która jest w stanie wypełnić brak jednostkom dołączającym do sekt czegoś, czego im brakuje. Dla kobiety w sile wieku będzie to silna, męska, troskliwa ręka, która da jej to poczucie wartości, to poczucie bycia potrzebną, która miała w przeddzień swojego ślubu. Dla córki, która wychowywała się z matką, nigdy nie poznała ojca, to właśnie będzie ten ojciec, którego nie znała, który pokaże jej coś, czego jej bardzo w życiu brakowało. Nie sądzę, że guru sekt oczywiście uczą się, tak? Może to nie do końca dobrze chciałem to powiedzieć, natomiast oni rodzą się z czymś, z jakąś niesamowicie dziwną umiejętnością, która pozwala, która sprawia, że ich się miło słucha, która pozwala im tak sprytnie żonglować narracją, żeby powiedzieli nam dokładnie to, czego nam brakuje, to, czego chcemy usłyszeć.

W 2007 roku przeprowadzono w książce Fenomen Sekt. Pojawiły się wyniki badań psychologicznych przeprowadzonych wśród Polaków, którzy byli związani właśnie z sektami, ruchami parareligijnymi, gdzie będąc już kilka lat na odwyku, odpowiedzieli oni na prosty kwestionariusz, który miał odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego ci ludzie przystąpili do sekty. Ludzie, którzy po kilku latach od uwolnienia już byli na tyle ogarnięci, że byli w stanie samodzielnie podjąć, ocenić swoje postępowanie. Okazuje się, że 90% osób zaznaczyło w tym kwestionariuszu samotność oraz konflikty w rodzinie. Jak trzeba być głupim, żeby się pozbyć codziennego życia i zastąpić je na takie piekło? Trzeba mieć wrażenie, że twoje codzienne życie jest jeszcze większym piekłem, bo nagle może się okazać, że w momencie, gdy twoje drugorzędne potrzeby są spełnione, czyli może inaczej, w momencie, gdy nie jesteś głodny, masz się w co ubrać, stać cię na samochód, na wakacje za granicą, ale jednocześnie gubisz się gdzieś między domem a pracą, zajmowaniem się dziećmi, wiecznie wrzeszczącymi, zajmowaniem się partnerem, który nie zwraca na ciebie uwagi. To wtedy, będąc w pięknej, tradycyjnej polskiej rodzinie, może się okazać, że jesteś bardziej samotny niż pustelnik na 40-letnim marszu przez pustynię. Ponieważ ty się na to nie pisałeś. Ponieważ ty chciałeś mieć rodzinę, ty chciałeś być szczęśliwy, ty chciałeś mieć dzieci, męża, żonę. Nie chciałeś być sam. A samotność, w której każdego dnia kładziesz się do łóżka z osobą, która nawet na ciebie nie zwraca uwagi, jest jeszcze gorsza niż samotność, na którą miałbyś szansę się przygotować.

73% respondentów wskazało, że przyczyną, dla których przystąpili do sekty, było zręczne wykorzystanie przez guru ich zaburzeń osobowości. Ludzie w depresji, cierpiący na różne zaburzenia afektywne, ludzie, którzy cierpią na schizofrenię, gdzie schizofrenia też ma parę różnych, nie wiem, jakby to powiedzieć, form, etapów, to niekoniecznie musi być słyszenie głosów. To czasami może być jakaś dziwna myśl, coś, co cię podszeptuje, coś, co ci podpowiada, coś obcego, coś nienaturalnego, jednak coś, co wpływa na twoje życie. Czy w końcu ludzie starsi, którzy pozbawieni odpowiedniej opieki medycznej, rozwijają sobie geriatryczne zaburzenia osobowości, rozwijają sobie początkowe fazy Alzheimera, które nie są od razu dostępne i widoczne przez nich samych. To nie ty zauważasz, że zaczynasz zapominać. To nie ty zauważysz, że zaczniesz zapominać. To będzie ktoś wokół ciebie. Jeżeli nie będzie nikogo wokół ciebie, nie zdasz sobie sprawy nawet z tego, aż nie zapomnisz własnego imienia, nie wylądujesz na jakimś dziwnym przystanku autobusowym w mieście, którego nazwy nigdy wcześniej nie słyszałeś. Wszystko dlatego, że zostałeś pozostawiony sam sobie. I w momencie, gdy te drobne problemy się tylko zaczną, a ktoś zacznie poświęcać ci uwagę, wielu ludzi będzie gotowych, by oddać wszystko, co mają, by tylko otrzymać odrobinkę uwagi. To oczywiście i tak w dalszym ciągu będzie tylko przynęta. Robaczyk na haczyku. A gdy wreszcie zostaniesz wyciągnięty z bezpiecznego jeziora swojego życia, nie będziesz nawet pamiętać, jak ono wyglądało wcześniej. Zaskakującym punktem w tym badaniu jest wskazywany przez 71% respondentów upadek autorytetu Kościoła. Jest mi to bardzo obce, ponieważ nie mam czegoś takiego jak głód transcendentalny, że potrzebuję istoty wyższej w swoim życiu i tak naprawdę nigdy nie potrzebowałem. Nigdy takiego głodu nie miałem. Mimo moich wcześniejszych wierzeń, to w dalszym ciągu pozostaje spójne, wbrew pozorom, żeby nie było. Lecz brakuje mi tego. Nie twierdzę, że żałuję oczywiście, natomiast nie do końca właśnie rozumiem, w jaki sposób zamienić Kościół, który w Polsce, nie oszukujmy się, jest bardzo oderwany od nas samych, co dzięki czemu dość łatwo jest zbudować pewną alternatywną wizję, pewne, nie wiem, śpiewy przy gitarze, jakieś właśnie takie gospelowe cuda, których u nas w Polsce zwyczajnie się nie widuje i to może być bardzo atrakcyjne, że siedzimy przy ognisku, śpiewamy, czytamy Pismo Święte, żyjemy tym Bogiem, żyjemy tą wiarą, bez względu na to, czy ten Bóg to będzie Jahwe na chmurce, czy to będzie Bogdan Kacmajor siedzący po drugiej stronie ogniska. I wreszcie 63%, oczywiście nie dodaje się to do 100, ponieważ osoby mogły wskazać więcej niż jedną wartość. Jest to poszukiwanie wyższych wartości.
Wydaje mi się, chociaż to może być straszny longshot z mojej strony, że sprowadza się to do tego przedziwnego pytania o sens życia. W wielu ludziach, jak się okazuje, brakuje świadomości tego, że sens życia nie jest czymś, co jest nam tutaj spuszczone na sznurku i podane na tacy, tylko że sens życia jest czymś, co definiujemy samym sobą. Wyznaczamy własną trasę, przedzierając się przez życie niczym podróżnik z maczetą przez Puszczę Amazońską. Nie musimy mieć żadnego sensu w kontekście kosmicznym, w kontekście wieczności, by jednak stanowić sens względem siebie, jak mój względem was wszystkich, względem moich kumpli, przyjaciół, najbliższych.

I nie wiem, czy... Choć to już jest już wyłącznie moja opinia. Czy sami nie wyrządzamy ludziom szkody, traktując religię jako coś niezbędnego żywej istocie? Ponieważ w sytuacji, kiedy dojdzie do kryzysu, kiedy dojdzie do rozłamu, kiedy mały chłopiec zostanie zmolestowany przez swojego księdza proboszcza, to zamiast odwrócić się całkiem, co by było dla niego bezpieczniejsze, będzie szukał kogoś, kto o niego zadba. A w czyje ramiona trafi, tego nie wiemy. Ale jak to można nie wierzyć? Na sam koniec cytat jednego z ocalałych z sekty. W sekcie towarzyszyło mi przeświadczenie, że wszystko, co się dzieje w tym domu, jest niezwykłe, niesamowite, a świat zewnątrz to jedno wielkie kłamstwo. Oni tam żyją materialnie, my duchowo. Oni nie znają ducha, chorują, muszą chodzić do lekarzy. Tamci faszerują ich pigułkami, robią im operacje. My jesteśmy od tego wolni. Przez 5 lat nie widziałem lekarza ani tabletki. Nie było mi to potrzebne. Przerażała mnie myśl o tym, że mógłbym wrócić do starego świata. Zresztą guru straszył nas tragediami i chorobami, jakich doświadczymy, jeśli odejdziemy. Wizja była katastroficzna i każdy w nią wierzył, a najgorsza była myśl, że tam się umiera, a tu nie. Tu jest bezpiecznie, tu jest Bogdan. Kiedyś Kacmajer mi powiedział: no i co z tego, gdybyś umarł? Podniósłbym cię z martwych, masz taką wiarę, że od razu byś wstał. To prawda, wierzyłem w każde jego słowo, we wszystko, co mówił i robił. Był dla mnie wyrocznią. Na pewno początkowo widziałem w nim ojca, którego nigdy nie miałem. Potem było to coś innego. To, co teraz napiszę, jest może dziwne, lecz on tyle nam opowiadał o tym, że jest Bogiem, że rzeczywiście, patrząc na jego twarz, myślałem z zachwytem: tak wygląda Bóg. Jestem jedyny, aby oglądać go twarzą w twarz. To dla mnie zaszczyt. Być w jego domu, słuchać tego, co mówi, w ogóle przebywać w jego towarzystwie.

waszej rozwagi pozostawiam ocenę, jak wiele z tych słów, które dzisiaj padło, słyszycie w różnych grupach, w których jesteście na co dzień. Nie dajcie się zabić.

Melancholia to kolia z chwil niebieskich, wąt stąd owocówki mnie atakują. Melancholia to kolia z chwil niebieskich, co są jak pineski, gdzie na stole układa jak pasjans, gdzie na to jak człowiek kładzie nagi z nieuwagi na małe kuj, kuj, kuj. Idź pan, nie powiem już w co, bo jest przed 23. Dobry wieczór, witam. Krawiec się kłania przy mikrofonie. Krawiec się kłania przy mikrofonie, to jakoś tak dziwnie zabrzmiało. No właśnie, dzisiaj jestem w nastroju melancholijnym i w nastroju nieprzesiadalnym, jak Świetlicki. I niech tylko ktoś spróbuje mnie zapytać, co taki smutny jesteś, to uwaga, bo mogę się zdenerwować, mogę przegryźć krtań i... Właśnie, dlaczego jestem sam? Bo całe życie jestem sam i trzeba czasami pobyć trochę samemu. A tak poza tym to potrzeba gdzieś tam był i gdzieś coś tam wrócił i zalał pałę czy coś takiego, nie wiem, jakieś narkotyki brał, gdzieś tam... Nie wiem, o co chodzi, po prostu może mu się nie chciało, tak jak mi ostatnio. Wypoczywa. No, bardzo dobra wymówka, wypoczywa sobie. No, ja też ostatnio wypoczywałem sobie, bo tak stwierdziłem, ale mi się dzisiaj nie chce, będę sobie wypoczywał. I bardzo dobrze. Czy my musimy być zawsze razem? Co my jesteśmy? Bolek i Lolek? Flip i Flap? Polskiego podcastu? Czy co? Że zawsze razem. Jak jakieś geje, czy coś. No, niech sobie wypoczywa, no. I ja jestem sam, zupełnie nieprzygotowany, bo wczoraj prowadziłem bardzo długo, do rana jakoś tak, no nie do rana, ale nie, do piątej, no to już do rana. W każdym razie dzisiaj jestem w nastroju melancholijnym i zamierzam dać temu upust. I co... I będę sobie czytał jakieś nudne newsy, dopóki ktoś nie zadzwoni i nie podrzuci jakiegoś tematu. Czytam sobie na przykład o tym, że rząd już się bierze za hulajnogi. To znaczy, no, wszystko co fajne, wszystko co nowe, to musi się skończyć. Piękne chwile są jak motyle i... Jak coś się nowego pojawia, to szybko korzystać, bo dopóki się za to nie weźmie rząd, bo rząd spierdoli wam całą przyjemność z zabawy, zabroni wam tego, co fajne i wprowadzi regulacje, których głównym celem będzie to, żebyście zapłacili, żebyście oddali część, kawałek swojego życia, bo czas to pieniądz, a czas... Pieniądz to czas, a czas to życie. I tak wydzierają jak takie wampiry nam kawałki życia. Po prostu jak tylko coś zauważą, że coś jest nowego, na szczęście oni są bardzo wsteczni i tacy nie nadążają za nowościami, więc chwilę trwa, zanim za coś tam się wezmą, żeby nam zohydzić, zepsuć wszystko, popsuć. No więc... Jeszcze na tych hulajnogach chwileczkę możecie sobie pojeździć, ale już niedługo będzie trzeba... No, na razie kierowca hulajnogi to jest kierowca. No kierowca, jak jest kierownica, to jest kierowca. Jest traktowany jako pieszy. No, ale muszą wprowadzić jakieś zakazy. Pewnie już dumają. Czego by tu zakazać?

0: pokazać. Na przykład maksymalna prędkość, to niech to będzie 10 km na godzinę. No bo jakąś tam kontrolę zrobili i się okazało, że większość hulajnóg nie spełnia wymogów. A ja się pytam się, co to są za wymogi? Że co, za duża, za mała? Czy to w ogóle wszystko tak trzeba w życiu zmierzyć, poopisywać i porobić jakieś opłaty od takiej wielkości do takiej? No trzeba właśnie, trzeba, no z czegoś trzeba mieć te pieniądze na roztrwanianie, na obdarowywanie swoich kumpli, tam instruktorów narciarstwa, handlarzy bronią, no i dla rozdawania za głosy pieniędzy. Cześć, co tak od razu znowu dzwonisz? Chcesz mnie zdenerwować?
1: Że dopóki ktoś nie zadzwoni, będziesz przynudzał. No to co? No to mówię, no ktoś ciekawy musi zadzwonić w takim razie. Ja już czuję te oklaski i te wiwaty u wszystkich w domach. Czekaj, sobie włączę ciebie na YouTubie, żeby widzieć, jak donaty przychodzą. O, trzeba się uciszać na ten czas, mam już. No, a z tymi hulajnogami, to wiesz, to nie tylko hulajnogi, rowery, wszelkiego rodzaju są teraz takie te deski jeżdżące. Ja nawet widziałem nie tyle deski, co takie kółko, które się między nogi wsadza. I po prawej stronie tego kółka jest taka podpórka, po lewej jest podpórka i ty z tym kółkiem, tak jak steczką możesz chodzić pod pachą, albo sobie postawić i na tym jednym kółku jeździć. Tak trochę to wygląda jak z filmu science fiction. Także ja myślę, że wiesz, to wolność jazdy to jeszcze tak będzie gdzieś z rok, pół może, a potem wprowadzą rejestrację na rowery, na właśnie te wszystkie kołowe pojazdy, pewnie to jakoś nazwą, jakąś tą kategorię indywidualny transport kołowo-rowerowy, czy jakoś tak. A jak będą rejestracje, to będzie obowiązkowe OC, NW. Być może coś, jakieś przeglądy, czy tego, czy coś w tym stylu. O, jest donate.
0: Tak, dziękuję półpaścowi. Półpasiec to jest taka jakieś schorzenie, tak? Że coś tam cię boli w okolicach krzyża, coś takiego?
1: Nie. Półpasiec to jest takie... To jest jedna z wersji, ojejku, jak się ta choroba nazywa, wieczna, ospy wiecznej, wywoływana przez tą samą bakterię. O ile na ospę się uodparniasz po przebyciu jej, tak, na półpaśca nie. I półpasiec jest od tego, że w połowie pasa, na pół ciała cię wysypuje tylko takimi krostami wielkości 5 złotówki. Jest to strasznie bolesne dla osób starszych. Mój tato właśnie to miał kiedyś i no, bardzo boleśnie przechodził. Dostał morfinę. Opowiadałem kiedyś o tym nawet, chyba już u ciebie, jak dostał plasterki morfiny, bo nic innego nie pomagało. Na te bóle. Tak odnośnie chorób, bo chciałeś, żeby podrzucić jakiś temat. Ja właśnie przed chwilą oglądałem vloga, muszę to sprawdzić, szczerze mówiąc. Znaczy sprawdzę to w najprostszy możliwy sposób, zadzwonił jutro do Konowała, bo podobno od 1 września wchodzi jakieś znowu rozporządzenie, czy coś takiego, no bo się już na jesień szykują na drugą falę świrusa i będzie teraz nie tyle no jak to się nazywa, przykaz, co taki totalny obowiązek lekarza, że jeżeli wystąpi jeden z objawów, między innymi gorączka, ten kto do niego będzie dzwonił, to ma obowiązek skierować cię na badanie przeciwcovidowe. Także słusznie tam zauważa na kanale wideo prezentacja Ator, że prawdopodobnie nikt nie będzie w ogóle do lekarza dzwonił. Także się zaopatrzcie, słuchajcie kochani, póki czas w różnego rodzaju dewikapy, to co jest na receptę. Polecam wibromycynę albo doksocyklinę, gdybyście mieli jakiś stan zapalny gardła. Już teraz poproście lekarza, żeby wam wypisał i wziąć. On tak nie wypisze chętnie zbyt, bo oni tych leków nie wypisują zbyt chętnie, ale poproście, coś tam wymyślcie, że was staw boli, czy jakieś zapalenie zęba, czy coś. Żeby wibromycynę mieć chociaż 10 sztuk w domu na wszelki wypadek i rzeczywiście unikać tego, bo można sobie narobić tymi zasranymi testami, no po prostu słów mi brakuje, jakie to są kurwa popierdolone sukinsyny, sorry, że tak użyję tych słów, jeżeli to jest prawdą,

0: co on powiedział. Takie to są po prostu bydlaki. Bydlaki, bydlaki, sukinsyny, pojeby, których trzeba kurwa koktajlami Mołotowa spalić.
1: No, spokojnie, spokojnie, no.
0: Ludzie, kurwa, przesady. I zróbcie wreszcie. Po prostu, no jest to po prostu, no, nieprawdopodobne, no, sukinsyństwo. Trzeba coś z tym wreszcie zrobić, nie machajcie flagami, weźcie bejsbole, siekiery, kurwa, coś z tym zróbcie, ludzie, bo to już jest po prostu totalna przesada.
1: No takie nawoływanie, to raczej, to ja się odcinam tutaj, Nocne Radio się odcina od pomruków nienawiści, mowa nienawiści.
0: Banda mafijna, banda debili po prostu totalnych, no to jest po prostu zwyczajna, totalna banda debili, najwyżej wytniesz. No,
1: najwyżej wytniesz, tak, będę ściągał cały film i edytował, renderował, bo etamowi się zachciało tutaj.
0: Posłuchajcie przemówienia, kiedy była teraz ta manifestacja 15 czy któregoś Marcina Osadowskiego, co powiedział przed Sejmem, nie przez YouTube'a, tylko przed Sejmem przez mikrofon, co powiedział na temat szubienic, które będą tam stawiać. Po prostu, no, naprawdę ludziom po prostu puszczą w końcu nerwy. Ja to i dla ich dobra po prostu ich ostrzegam. Ludzie, przemyślcie to, co robicie, bo zwyczajnie ten naród tego nie wytrzyma. Po prostu w końcu ktoś pierwszy rzuci kamień albo zrobi Mołotowa odłamkowego i po prostu będzie rozpierdziucha. Totalna. No, po prostu opanujcie się, ludzie. Mówię w tej chwili do tych, którzy nas podsłuchują. Niech ktoś z was, bezpieczniacy, zrobi wniosek racjonalizatorski, może za to kasę nawet dostanie, niech po prostu zrobi jakieś pranie mózgu tym z rządu, że to jest jakaś, no już nie wiem, dobra, uspokoiłem się, bo szlak mnie trafia, jak takie rzeczy słyszę po prostu. Dobra, odwołuję się, kiery. nie róbcie tego. No, to był żart.
1: No, słyszałem, że jest, no daj coś powiedzieć, w każdym razie, no, słyszałem, że teraz się ludzie witają stopami, jest handshake stopami.
0: Dzisiaj byłem w sklepie, tam nikt żadnych masek nie nosi, mało kto w ogóle ma maskę z tym, znaczy... W ogóle obejrzałem materiał, gdzie podobno już 15 milionów ludzi w Polsce jest nosicielem tego wirusa, no więc jest to kompletnie bez sensu. Zwyczajnie jest to bez sensu, no bo koronawirus występuje w różnych postaciach, nawet angina może być przenoszona, może być, że tak powiem, występować przy tym zapaleniu, zatok na przykład, no tego typu rzeczy, nie? No także widzisz, ty mówisz o tych hulajnogach, to też w końcu doprowadzi do jakiegoś wkurwu ludzi zwyczajnie, bo ja już czytałem o chęci wprowadzenia, jak to się nazywa, rejestracji na rowery ze 2 lata temu. Gdzie 2 lata temu? To było za Tuska łupanego, zanim on jeszcze pojechał tutaj w Brukseli, jak się zarzekał, że nie pojedzie. To już wtedy była taka informacja, że rower może być niebezpieczny, bo może staruszka przechodzić i być przedszkole i może potrącić staruszkę, nie? No bo jeżdżą ludzie po chodnikach też, no bo tak naprawdę to pasy ruchów rowerowych to są pasy, które są pomalowane, kawałek chodnika jest pomalowany. Przynajmniej w Szczecinie tak to wygląda, nie, że jest część chodnika. Ja w ogóle nie zwracam uwagi. Ja idę, nie patrzę się, idę. Mi nawet się lepiej chodzi tą drogą rowerową, mówiąc szczerze, bo tam ludzie nie idą, nie?
1: No właśnie gardzę trochę tymi, co chodzą po tych ścieżkach rowerowych, bo to jest takie buractwo i januszostwo. Nie od tego są one, nie od tego są. To są ścieżki dla rowerzystów, a nie dla pana Etama, żeby sobie łaził.
0: Ja jestem człowiekiem już w podeszłym wieku i tak szedłem kiedyś sobie znaczy chodnikiem i patrzę, tak ładnie pomalowany chodnik. Ja naprawdę nie wiedziałem, że to jest ścieżka rowerowa. I nagle na mnie drynda jakaś baba i krzyczy: ty debilu, nie widzisz, że to jest ścieżka rowerowa? Ja się tak odsunąłem, poszedłem i wtedy się zorientowałem dopiero, że oni po prostu coś, co było jeszcze tydzień wcześniej chodnikiem, po prostu pomalowali farbą, jakąś taką pomarańczową czy czymś takim i co jakiś tam 100 metrów jest rowerek narysowany, nie? Także jak idziesz na taki w połowie tych 100 metrów będziesz, to nawet nie będziesz to widział. I jakoś tak nigdy nie słyszałem po prostu zwyczajnie o tym. To też trzeba wziąć pod uwagę, że ludzie pewnych rzeczy mogą w ogóle nie usłyszeć, nie? Także sorry, no kurczę, ale wiesz, ja rozumiem zasady zasadami, gardzenie ludźmi gardzeniem, ale na przykład może być sytuacja, że człowiek się takimi sprawami po prostu zwyczajnie nie interesuje.
1: Ścieżki tak rowerowe są dla rowerzystów i to, jak ludzie tego nie rozumieją, to znaczy, że muszą się doedukować po prostu i że jeszcze są na niskim poziomie cywilizacyjnym i mi się w głowie nie mieści, że dla rowera, panie, droga, a co, a ja nie mogę, chodzi, ja właśnie, że będę. I potem trzeba, tak wiesz, ktoś chce sobie na rowerku przejechać i musi tak dzwonić co chwilę, bo tu jakaś baba, tu jakaś matka z wózkiem i tak jedzie slalomem biedak i nie może przejechać. No, straszne. Dobra, dołączymy tu Konrada, bo chcecie tutaj skontrować, wyjaśnić cię. Zaraz Zbawiciel wyjaśni Etama. Zobaczymy.
0: Miłosierdzie się poleje.
1: No. Wyleje się miłosierdzie ze Zbawiciela. Witamy Konrada.
2: Halo, halo, dobry wieczór, aloha, witajcie. Nie wiem, jaki będzie temat, ale mam tej audycji, ale mam wrażenie, że sami tutaj ustalimy na bieżąco, co nas dzisiaj zajmie. A ja chciałbym stanąć po stronie nocne radio i wziąć nocne radio w obronę i tutaj skontrować zachowania Etama. Jest Etam z nami?
1: Jest.
0: Jest.
2: A jest?
0: Już im przeszło, ja się... Nerwuje przez
2: no trzy... właśnie, ale Etami, ja do tego zmierzam, że oczywiście Krawiec to może powiedzieć swoimi słowami, ale ja jako słuchacz tutaj swoimi wyrażę, co myślę ja, a czy Krawiec to myśli, to nie wiem.
1: No adrem, adrem.
2: Etami, nie przeginaj po prostu. Jest sobie, można sobie założyć własne kanały radiowe i nadawać, co się chce. Można założyć na YouTubie własne kanały YouTube'owe i nadawać, co się chce. I kiedy zdejmą ciebie, bo dokonasz jakichś tam nieprawnych wezwań do powstania przeciwko władzy czy i tak dalej, to zdejmą ciebie, a nie nocne radio, w którym ty mówisz. Także ja też nie nauczam w nocnym radiu o tym, co ja bym chciał dokonać w mojej religii i na przykład co zrobić z katolikami, bo to nie jest moje radio, to jest nocne radio i ograniczam się do pewnych ram, żeby powiedzmy nie nadużywać gościny nocnego radia. Także ja wiem, absolutnie cię rozumiem, twoje frustracje i tak dalej, ale po prostu wchodząc na teren nocnego radia do audycji, stonuj mocno, wyżyj się, wykrzycz się przed tym telefonem i dopiero zadzwoń.
1: Przez
2: a
1: okno.
2: Nie tak, że dzwonisz, zbluzgasz, wzywasz do przemocy. Prawdopodobnie w polskim systemie prawnym parę razy tutaj można by się doczepić, po czym mówi, no już mi minęło, już się uspokoiłem. A Krawiec zostaje z kłopotem.
0: Nie, to... słowo, ja wiem doskonale z jakiego artykułu, o czym mówisz i tak dalej, to sobie zdaję z tego sprawę, tylko ja nie wzywam do przemocy, tylko ja ostrzegam, bo nie chcę, żeby w Polsce doszło do takiej sytuacji, po prostu.
2: Ale to słuchaj, to ja spróbuję powiedzieć to, co ty powiedziałeś, takim dyplomatyczną mową poprawnościową. Ludzie, to mnie tak irytuje, motyla noga, to się chyba źle skończy, ludzie wyjdą na ulicę tak jak na Białorusi. Ludzie, trzeba apelować do władzy, żeby się ogarnęła, bo ludzie tego nie wytrzymają. Koniec. Powiedziałem mniej więcej to, co ty, ale w taki sposób, że zupełnie trudno się chyba przyczepić do mnie, że wzywam do czegoś albo wiesz, i tak dalej.
0: No nie wiem, artykuł 212 KK jest bardzo płytki, że tak powiem, jeśli chodzi o swoją treść w ogóle. Natomiast ja nie chcę być złym prorokiem, ale Myślę, że przed nami jest powstanie po prostu i tyle. Widzę to po prostu. Ja jestem na szczęście z prowincji i w ogóle tam nie mam zamiaru chodzić. Ale jak tak dalej pójdzie, to naprawdę ktoś zrobi to, co powiedział Marcin Osadowski przed Sejmem, bo on to przed Sejmem powiedział z mównicy, z którą sobie tam zbudowali z samochodu i rzeczywiście tak to będzie. A nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Pamiętajcie jednej rzeczy. Taki niepokój może być na rękę władzy. Na rękę władzy. Wszelkiego rodzaju tego typu zachowania. No zrobimy
1: daj nam przykład Bonaparte, a nie niech ktoś, cały czas niech ktoś.
2: Ja bym chciał powiedzieć, że to nie o to chodzi, co ty powiedziałeś, tylko gdzie to powiedziałeś. Gdybyś sam zrobił demonstrację przed Sejmem, to mów sobie, co chcesz, bo ty bierzesz odpowiedzialność. To ciebie tam policjanci z kamerami filmują i ty będziesz odpowiadał za te słowa. A nagle się pojawiasz 10 minut po rozpoczęciu narracji przez Krawca i mówisz rzeczy, które no przerażają nas. No,
1: no dobra, już tam bez przesady też, Kunradzie, tam też bez przesady, nie? A poza tym to chyba Etam będzie w razie czego sobie odpowiadał. Co, ja mam odpowiadać za to, że ktoś zadzwonił i coś powiedział? To można by zniszczyć, to można by, przepraszam, dokończę, to można by zniszczyć...
3: Nierobus opierdalaki z 20 zł.
1: O, przepraszam bardzo, donate. Nierobus opierdalakis. To jakaś aluzja do Etama? 20 zł. Dziękuję bardzo, dziękuję. A to donaty wysyłacie? Dzisiaj taka audycja niemrawa i beznadziejna. W ogóle się nie przygotowałem, a wy pieniędzmi we mnie rzucacie? O, dziwne. To im gorzej, tym lepiej. No dobra. Przepraszam, co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć... że w razie czego to...
2: Ja przesadzam.
1: Nie, że w razie czego to chyba Etam będzie odpowiadał, no bo co, jak ktoś zadzwoni do radia i zacznie tu wyzywać, grozić i namawiać i nawoływać, to ja mam za to cierpieć, bo ktoś... No to można dowolne medium zniszczyć, tak? Dowolne medium. Mogę zadzwonić do Radia Maryja i powiedzieć tam coś o Żydach i od razu zgłosić do prokuratury może nawet, że ktoś zadzwonił...
2: Ale właśnie o to chodzi, że nie są na przykład w Senacie USA nie są przesłuchiwani i były już kilkukrotnie przesłuchiwania Google, korporacji Google, która jest właścicielem YouTube'a i Facebooka, że to oni tam jakieś mowy nienawiści głoszą, tylko nie. Że ludzie na ich platformach mowy nienawiści szerzą i to ich wezwano przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i prawodawców. I tak samo tu, wiesz, może po którymś odwołaniu do sądu drugiej instancji po dwóch, trzech, pięciu latach procesu udowodnisz, że to nie była twoja wina, ale kanał YouTube'owy Nocnego Radia będzie ściągnięty na życzenie jakichś tam władz śledczych i zabezpieczone dowody i ty dostaniesz najazd policji o którejś nad ranem i twój komputer Krawiec zostanie zaaresztowany, a i żeby zebrać, zabezpieczyć dowody i wiesz, no tak się tego nie robi. No jeżeli chcecie wzywać do powstania, to rób to na swoim radio i albo publicznie na jakimś placu tam gdzieś przed jakimś budynkiem rządowym i nie wciągaj tego, chyba że Nocne Radio chce. No to Krawiec wtedy wezwie i sam będzie tutaj robił edycję, słuchajcie, czas rewolucji czy coś, i gościem specjalnym jest Etam i on nam powie, co trzeba robić baseballem, nie? Ale tak nie jest. Ja oglądam kanały podobne, typu tam Media Narodowe, typu W Realu 24. Podobne. I oni naprawdę się mocno liczą ze słowami, co powiedzieć, a co nie powiedzieć. No
1: ale to prowadzący.
2: Całe audycje.
1: Ale to prowadzący, tak?
2: Strajki na kanał.
1: Ale to prowadzący. No strajka można dostać, tak, owszem, nawet za czyjeś słowa. Albo zapuszczanie, jak były takie przypadki, że ktoś Kononowiczowi wkleił jakiś obrazek porno w donejcie, bo może można. No i można zdjąć film, ale mówimy tutaj o odpowiedzialności karnej. Potrzeba twierdzić, że w PL tak to nie działa. Były już wyroki w tej sprawie, nie mamy odpowiedzialności za komentatorów. No ja też tak myślę, bo to było głupie, strasznie niepraktyczne prawo, no bo można by każde dowolne medium wysłać tam dwóch troli i by szybko zamknęli radiostację, telewizję jakąś, bo zadzwonił troll i nawoływał do mordowania i chwalił Hitlera i tak dalej. No to raczej nie, raczej nie.
2: Prowadzący zaskoczony nie zdążył na czas temu zaprotestować i w związku z tym podpisuje się pod tym i też jest wciągany w ten szyb. Ja wiem, że tak jest, ja jestem temu przeciwny ogólnie, nie? Ale ja mówię tylko, jaka jest praktyka i nie chcę tutaj, znaczy wiesz, co wy z tym zrobicie, to wy zrobicie, ale ja pomyślałem, że się dołączę tutaj i powiem, że to jest niebezpieczne, bo to, że w ETAM i nie tylko, i wielu z nas jesteśmy sfrustrowani, to jest jedna sprawa, ale to, że nie żyjemy w kulturze i systemie prawnym wolności słowa, to jest druga sprawa.
0: Żyjemy w państwie faszystowskim z definicji. Niestety tak to wygląda.
1: A to trochę bym się zgodził nawet.
0: Jest państwem faszystowskim w tej chwili. Spełnia wszelkie cechy faszyzmu ma.
2: No. Stanisław Michalkiewicz to jakiś czas temu mówił tam do tam tego Rafała Mosakowskiego gdzieś tam na ulicy, on powoływał się, mówili o faszyzmie czy o czymś tam, w każdym razie powoływał się na chyba artykuł, nie pamiętam który, czwarty czy któryś tam konstytucji tej przedwojennej II Rzeczpospolitej, którą po zamachu ci piłsudczykowcy wprowadzili, że wszystko tam się odbywa, państwo jest do realizacji życia społecznego. I on mówi, że no mniejsza o to, co mówi. W każdym razie innym przykładem była właśnie konstytucja czy tam jakieś zapiski faszystów z Italii, Mussoliniego, i oni mówili, że wszystko się realizuje przez państwo. Państwo jest jakby najwyższym nakazem, wszystko w państwie, w ramach państwa, czyli życie społeczne, gospodarcze, kulturalne i tak dalej. To były cechy faszyzmu, czyli pewna taki totalitaryzm. I to, co mówię, tam no, ma trochę jest w tym racji, no bo skoro nie można nawet sobie kupić w kapitalistycznej gospodarce, nabyć telefonu na kartę, nie na abonament, bez rejestracji się, no to jest inwigilacja, słowa są spisywane, rozliczane, więc to jest pewien totalitaryzm państwowy.
1: A jakbyśmy oskarżyli koronawirusa o antysemityzm albo władze, że nie pozwalają wychodzić z domu, to jest jakaś tam nietolerancja, bo się mniejszością, jakiemuś homoseksualiście na przykład, on nie może stosunków uprawiać, gdzieś wyjść sobie, to może tędy droga, może trzeba takich sztuczek użyć. W Polsce jest takie prawo, że trzeba cały czas różnych trików używać, tak samo jak teraz Dino sobie też już rejestruje, rozszerzył sobie zakres działalności o usługi pocztowe. No i to w Polsce trzeba tak na każdym kroku kombinować, ale to jest smutne, ponieważ takie zmuszanie ludzi do kombinowania, do stosowania sztuczek, kruczków, trików, no to sprzyja tym dużym, tym różnym właśnie molochom, korporacjom dużym i tak dalej, a mały to sobie nie poradzi i będzie musiał zamknąć sklep, nie będzie mógł tego, nie będzie mógł tamtego, a duży zawsze znajdzie sposób, nie?
0: Do końca tak jest. Przypominam, że posiadacze Androidów pod 5 w górę, sprawdźcie sobie w ustawieniach Google. Macie dokonane państwo w zmowie z Google i z iPhone'em, dokonało wam kryminalnej instalacji aplikacji bez waszej wiedzy i zgody, która się nazywa COVID Tracker. Macie ją wszyscy zainstalowane. To jest kryminał. To jest kryminał dla państwa i dla tych firm. I proszę mi nie mówić teraz, bo ktoś mi zaraz powie, że nie czytałem regulaminu. Nie, jest to kryminalna instalacja bez możliwości odinstalowania, co więcej.
2: Ale ja bym się tu zgodził z tym, co powiedział przed chwilą Krawiec, bo to można kilka takich przykładów znaleźć i to na przykład to dążenie do transakcji bezgotówkowych, tylko eliminacja gotówki z obrotu, stawianie wszystko na jeden system operacyjny, jednej korporacji i tak dalej. jeden YouTube, jeden Facebook i tak, to wszystko jak gdyby zmierza, chcąc czy nie chcąc, właśnie do tego, że malutcy sobie nie poradzą, będą ewoluowali w kierunku stania się niewolnikami, a poradzą sobie wielkie korporacje i wąski wycinek społeczeństwa, jakieś tam 1 czy 2%, którzy będą uprzywilejowani i im będzie wolno, bo oni będą mieć tyle pieniędzy, że się wybronią.
0: Tomu 420, ta aplikacja jest instalowana, ale jest wyłączona. Otóż zdziwisz się, ponieważ spróbuj poprosić w takim razie o udostępnienie kodu źródłowego tej aplikacji. Nie masz zielonego pojęcia, co ona robi. Także wiesz, wiara w to, że ta aplikacja nic nie robi, jest taką samą wiarą w to, że w składzie kiełbasy jest to, co jest napisane na etykietce, nie?
2: A Tamia, czy mógłbyś w komentarzach pod tą audycją albo gdzieś wpisać, jak to sprawdzić i czy to jest tylko w Polsce, czy na przykład w innych krajach Europy i Ameryki też?
0: Świat. Wszystkie telefony iPhone'a, nie pamiętam w iPhone'ie od numerku którego, natomiast w przypadku telefonów z Androidem od wersji 5 mają w ustawienia Google. W tym menu znajdziesz na pierwszej pozycji taką czerwoną ikonkę takiego wiruska. Notabene on tak nie wygląda. To jest fake też. I macie zainstalowanego trackera, który jest owszem wyłączony domyślnie, ale czy on naprawdę jest wyłączony domyślnie? Wy tego nie jesteście w stanie sprawdzić. Wszelkie znaki na niebie i ziemi jednak wskazują, że coś gromadzi ten tracker.
1: Jakieś może nie koronawirusowe tematy, jakieś macie ciekawe jakieś tematy? Ja dzisiaj jestem jakiś taki.
2: No ja mam ciekawy temat z tych moich tradycyjnych już przynudzań. Była debata wczoraj na czat na pewno o tym, czy Ameryka jest taka fajna, jak mówi Kuba, czy jednak podupada. No i dzisiaj, a właściwie wczoraj, dzisiaj wypłynęła, że była kolejna strzelanina, tym razem w stanie Wisconsin, w Kenosha. Policjant w plecy strzelił kolejnemu obywatelowi, który wsiadał do samochodu, 7 razy w plecy dostał. Ponoć jego stan jest krytyczny, ale już są zamieszki, ale to jest jeden z tych tematów, jaka fajna jest Ameryka. A drugi z tematów, który mnie bardzo ciekawi, to są rekordowe pożary w Kalifornii. Tak? Tam było jakieś suche wyładowania elektryczne, 11 tysięcy błyskawic było bez deszczu, a teraz już się pali Kalifornia, jakieś rekordowe pożary, więc to są na naszych oczach konsekwencja zamknięcia gospodarki światowej, bo to spowodowało oczyszczenie powietrza, więc większe docieranie promieniowania słońca do Ziemi, nagrzanie naszej planety jeszcze bardziej. I teraz wchodzimy, jeszcze nie wspomniałem, że idą już dwa huragany, idą na południowe Stany, tam Luizjanę, z Karaibów, czyli będzie przed wyborami w Ameryce Donald Trump będzie miał jeszcze katastrofy huraganowe na południu Stanów i tak się robi ciekawie. A oni zaprzeczają w ogóle istnieniu jakiegokolwiek ocieplenia klimatu. Także obserwujcie, co się dzieje, bo każdego dnia coś ciekawego, mimo sezonu ogórkowego, wiadomości spływają niesamowite.
1: W Syrii był wybuch gazociągu i cały kraj bez prądu. To jest ciekawe, nie? Że cały kraj bez prądu. Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach jest to niemożliwe, żeby aż taka awaria była i to musi być kataklizm, bo nie działa nic. Bez prądu nie działa po prostu cały kraj. Nie wypłacisz sobie tam pieniędzy z bankomatu, nie sprawdzisz w jakiejś komputerowej kartotece czegoś, nie zarejestrujesz się, nie sprawdzisz nic w internecie i siedzisz tak taki gwizdek przy świeczkach i sobie zdajesz sprawę nagle, że się cofnąłeś do średniowiecza. Tylko, że jeszcze gorzej, bo w średniowieczu no to było to normą, że nie ma tego prądu i ludzie po prostu tak sobie żyli. A tutaj jedna wielka awaria, bo trzeba by wszystko dookoła dostosować do nowych warunków, do nowych realiów bezprądowych, nie?
2: właśnie słusznie na to zwróciłeś uwagę, bo po to właśnie w moim poprzedniej wypowiedzi podkreśliłem to właśnie dążenie do transakcji bezgotówkowych. No, wszystko fajnie, albo na przykład rozliczenia się z urzędami bez przychodzenia do urzędu, tylko przez internet. No, wszystko jest fajnie, dopóki jest prąd i dopóki jest internet. A wystarczy, że to zabraknie. No, ale jak? To jest niewyobrażalne. Przecież nie może cały kraj czy tam stracić prąd. No, może, no są przykłady, że może. A w takim na przykład Bejrucie wybuchła jakaś tam bomba czy ładunek i okazało się, że

0: dla każdego coś miłego. Można sobie kupić taki agregat, na jaki nas stać. Przepraszam w ogóle za zasapanie. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak sapię, stękam i dyszę. Już nie będę. Za blisko trzymałem mordę przy mikrofonie.
1: Nie było tego słychać wcale. Co oni z tym sapaniem? To może mają za dobre...
0: Może Aldonie się tak marzy i sobie wyobraża, że ja sapię jej do ucha. Nie wiem. To...
2: Ja chciałbym powiedzieć coś na zakończenie tego mojego wejścia do audycji, że próbowałem odsłuchać wczorajszej audycji poprzez ściągnięcie sobie z YouTube'a audycji. Nieważne, przyjmijmy, że trwała ona 5 godzin czy ile, nieważne, 6. W każdym razie, jak zwykle, znowu ten sam problem, że zaczyna mi się nie od początku, tylko od jakiegoś przypadkowego momentu i chyba tylko 2 godziny mi pozwala, więc musiałbym odsłuchiwać to przez stronę internetową YouTube'a i tak dalej, ze wszystkimi tego niezbyt miłymi stronami, konsekwencjami, więc no, w związku z tym znowu apeluję o robienie może krótszych audycji w kilku odcinkach do 2 godzin, albo wklejenie tego później na stronę archiwum własnego Nocne Radio, bo trudno to odsłuchiwać na spokojnie.
0: Dobrze, będziemy teraz króciutkie audycje robili, problem że, na YouTube, bo się etam...
2: To potwierdzę.
0: Ale to jaki problem? No trzeba trochę poczekać, aż się audycja przetworzy. Na początku
2: wiem,
0: nie widać
2: czata. Z poprzednią audycją, którąś tam, 5 audycji w tył, ja czekałem kilka dni i dalej nie mogę jej ściągnąć. Musiałem odsłuchiwać przez stronę internetową.
0: Tak, to coś nie się jest... porobiło. Tak. Coś się takiego dziwnego porobiło ostatnio, że bardzo długi był ten czas jakby oczekiwania. Trzeba było czekać kilka dni, aż się czat
2: miłego
0: pojawi.
2: A jeszcze jedna uwaga. Próbowałem odsłuchiwać mojego wejścia w którejś tam audycji niedawnej w nocy i faktycznie wielu moich słów nie było słychać, absolutnie nie wiem dlaczego taka gorsza jakość, ja mam tutaj mobilny internet, ale co prawda nie było mnie tak źle słychać jak tego innego twojego słuchacza, który połowę go słychać, a połowę ledwo co słychać, ale w każdym razie nie wiem, być może to jest faktycznie wada samego Skype, że tak obcina słowa i może faktycznie lepiej przejść na jakąś inną aplikację, może Jitsi, niekoniecznie Discord, ale Jitsi jest takim open source'owym. Parę rzeczy można przetestować. Miłego wieczoru, debatowania, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Hej, hej.
1: No, ja tak jak odsłuchuję tych swoich ostatnich wystąpień, dochodzę do wniosku, Krawcze, że muszę sobie zrobić trochę przerwę od radia, bo ostatnio zbyt dużo rzeczy mnie denerwuje. To znaczy nie chodzi o to, że tutaj, tylko ciągle są te tematy takie drażliwe dla mnie, właśnie te korona gówna i takie właśnie rzeczy, nie, które strasznie mnie zaczynają irytować, bo to jest efekt irytacji. Popatrz, do czego to doszło, że kurczę, najspokojniejszy człowiek na świecie po prostu ma już takiego nerwa, że nie może się powstrzymać, krótko mówiąc.
0: No dobra. Dzięki za telefonik.
1: Trzymaj się, hej.
0: Cześć. Możecie dzwonić i powiedzieć, co wam leży na serduchu. Zastanawia mnie to, że znaczy tak, jest sytuacja, w której około 200, no teraz już pewnie trochę więcej, bo to są starsze dane, osób zmarło na COVID-a bez chorób współistniejących. Około 1000 zmarło w Polsce oczywiście. Tak ogólnie no, mieli tego koronawirusa i jeszcze coś więcej. Ale bardzo dużo jest zachorowań. To idzie w grube 1000. Nie wiem, tam 900 dziennie. To wynikałoby z tego, że bardzo dużo osób to się nimi zaopiekowano i wyleczono. Po prostu. Może nie powinniśmy tak wieszać psów na służbie zdrowia, skoro tak liczba tych wyleczonych

0: wyleczonych jest bardzo duża. No, czytam, że dziś rekord zakażeń, tam 900 osób zarażonych, nie? I tu jakieś wesele, też kilkaset osób. No to wynika z tego, że ich szybko tam biorą i leczą w takim razie, skoro tak różne są te liczby tych zarażonych, a tych, którzy umarli, nie? Więc... Zresztą ja już nie wiem. Teraz pytanie, czy dzieci do szkół... Znaczy, cały czas jest takie zastanawianie się, czy wysłać dzieci do szkół, czy wolno wyjść, czy wolno stać koło siebie, a tu nagle patrzymy na plażę, a tam jakieś tłumy olbrzymie. Albo popatrzcie, ile osób wyszło na ulicę na Białorusi i tam, no, że Łukaszenka nie wpadł na pomysł, żeby wszystkich aresztować za brak, brak maseczek, bo tam nie widziałem, żeby maseczki nosili za bardzo. W ogóle tak jakby nie było tej pandemii, tam ludzie funkcjonują, nie? No, wielotysięczne tłumy, całe place zawalone. To też takie ciekawe zjawisko. Ile dzieci tutaj zarażonych, biednych? Dzieci to najbardziej szkoda, nie? Zawsze. Dorosłego to tak mniej, ale dziecko takie małe jeszcze jakieś będzie miało, będzie musiało w szpitalu leżeć, cierpieć, no bo to się cierpi. Co tu jeszcze ciekawego? Kurczę, ciągle informacja, że ktoś znany ma raka. Tutaj w czwartym stadium na przykład. To są dzielni ludzie. Z taką chorobą się zmagać, to nie w kij dmuchał. A Ziobro kombinuje już tutaj. Zabierać majątki bez wyroku. Nowy pomysł. Kary za przestępstwo pracownika. Ciekawe, co się pod tym kryje. No, kombinuje jak może. Jak koń pod górę, żeby tylko wyrwać pieniądze od ludzi. Maksymalna kara 50 milionów złotych. Fajnie tak komuś, na przykład takiemu Kowalskiemu dowalić karę 100 milionów złotych, nie? I sobie, no przecież wiadomo, że nigdy tego nie spłaci. Będzie do usranej śmierci spłacał, oddawał wszystko, mieszkanie sprzeda. I nigdy nie spłaci. Taka dojna krowa się z niego zrobi. Będzie spłacił karę przez całe życie. Ciekawe, czy kiedyś tak było, że można było skazać kogoś na taką straszną karę finansową, żeby spłacał do usranej śmierci. Ciekawy komentarz. Na plażach dystans społeczny był modny długo przed COVID-em, dzięki parawaningowi. Parawaning. Takie bardzo polskie, nie? Wykopać sobie grajdu, schować się w nim, odgrodzić od innych. To już w Suchowisku rodzina Poszeprzyńskich, tak, też było to nawiązanie do tego, właśnie poszli na plażę i pierwsze, co zrobili, to tam kopali sobie grajdu, odgradzali się od motłochu. Nie ma modlenia się na antenie. No coś was dzisiaj na modły wzięło. Aldona tutaj zaprasza, założyła kółko różańcowe nocnego radia. Psycho od razu, jak usłyszał o modleniu, to już też zaprasza. No, ciekawostka. Co tacy rozmodleni tutaj? No, ciekawe, czy już zostanie z nami ta pandemia tak już, nie wiem, na następne może 10 lat. I może to jest ten reset właśnie. No, niektórzy tak uważają, że to wstęp albo do nowego porządku świata, do resetu. Różne, przeróżne teorie krążą po internecie, że to początek końca i w ogóle zaduszenie też tych najsłabszych, że... No, niektórzy uważają, że cywilizacja w taki czy inny sposób co jakiś czas jakby musi tych słabszych, tych starszych no, zdepopulować, zlikwidować, muszą wymrzeć. I że to jest, może to jest jakieś takie naturalne rozwinięcie doboru naturalnego. Takie, które sobie sami fundujemy tak nieświadomie, gdzieś tam nawiązując do praw rządzących naturą, że jest jakiś ciąg wydarzeń, który prowadzi do takiego stanu rzeczy. Ja bym zaczął planety inne kolonizować i na tym bym się skupił, a nie tutaj się kisić na tej ziemi, tej ziemi. Ale syf na bałtyckich plażach, o Jezus, ale syfią te śmierdziele. Co w głowie ma taki śmieciuch, co gdzieś zostawia śmieci, jakieś butelki, worki. Teraz złapano typa, który podjechał i jeździł sobie ciężarówką wielką, miał całą ciężarówkę śmieci i chciał jakiemuś rolnikowi na pole wysypać, ale wpadł w jakiś rów i mu się cała ta ciężarówka wywaliła i go złapali dzięki temu. Jak byście karali takich śmieciuchów? Co taki dupiaty humor, pyta Zenon. No właśnie to już na początku chciałem powiedzieć, że po prostu jestem w nastroju melancholijnym i mam prawo do tego, i że strasznie mnie denerwuje, jak tak się ludzie dopytują. A co taki smutny? No nie jestem smutny. No to... Nie, widzę, że jesteś smutny. Nie jestem smutny. Jesteś. Kurwa, odwal się ode mnie, nie jestem smutny. O proszę, no jesteś, widzę wyraźnie, że coś cię dręczy, no widać, jeszcze zły, smutny i zły. Nie jestem smutny i zły! Mi się wtedy taki pazura włącza i bym najchętniej w mordę dał po prostu, albo powiedział, nie jestem smutny, ale ty zaraz będziesz smutny, jak ci rozkwaszę gębę. Co taki nerwowy, no. Co taki wesoły, pyta Ola. Jest ani wesoły, ani smutny w sumie. Taki nijaki jakiś. O, potrzeba zadzwonił. Bardzo ładnie. Witamy.
1: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Co tam dobrego?
1: Tak. Tutaj tak w temacie audycji chciałbym jako oczywiście gości tutaj taki tylko szary dzwoniący chciałbym powiedzieć, że dzisiaj pojawił się taki piękny news, gdzie podczas pewnej interwencji lotniczego pogotowia ratunkowego na drodze ekspresowej S3 gdzieś mnie na wysokości Międzyrzecza, akurat między Szczecinem a Poznaniem, gdzie kurwa jechałem wczoraj i prawie że spaliłem sprzęgło w tym jebanym korku, to kiedy ratownicy ratowali tam motocyklistę, który spowodował wypadek i parę innych osób, to wtedy pilot tego śmigłowca wyszedł i zaczął sprzątać te wszystkie papierki, jakieś takie, nie wiem, jakieś śmieci, które rozrzucił podczas lądowania. Po prostu szedł sobie z takim woreczkiem na śmieci i sobie zgarniał do tego worka. Więc myślę, że to jest najlepsza, no może nawet nie tyle kara, ale nagroda, bo czasami potrzeba rozrzucić sobie trochę tych śmieci, ale potem z honorem je pozbierać.
0: A jakbyś karał takiego przyłapanego na wyrzucaniu śmieci do lasu na przykład? Ja bym dopierdolił taką grzywnę, żeby już do końca życia właśnie to spłacał. Tu bym się nie certolił i bardzo mocno karał, bo to jakoś mnie strasznie złoszczą i wyprowadzają z równowagi takie przestępstwa, takie wykroczenia, które wynikają, wiesz, ze skąpstwa, z głupoty, z lenistwa, z takiej czystej, niczym nieskrępowanej, złej woli i braku, wiesz, myślenia też o tym, czy komuś zaszkodzisz, czy nie. No bo jak ktoś, nie wiem, jest tam głodny, ukradnie coś ze sklepu, można to zrozumieć. Jak ktoś niechcący spowodował wypadek i nawet kogoś tam zrobił z kogoś kalekę, no wielka tragedia, też można jakoś to zrozumieć. Jak ktoś był jakoś wielce zakochany i zwariował z tej miłości i tam coś zrobił złego, można to jakoś wytłumaczyć, ale taki, co wywala śmieci do lasu, to nie potrafię tego ogarnąć jakoś.
1: Podstawowy problem, który robisz, to jest, że mierzysz miarą gotówki, tak, która jest dla każdego i dla każdego człowieka zupełnie inna. I jeżeli byś jednej osobie dowalił, powiedzmy, tam 5000 zł grzywny, dajmy na to, tak, bo mandat to jest maksimum 500 zł, 5000 zł grzywny, no to dla niektórych te 5000 zł, tym bardziej, jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że wywalasz śmieci do lasu, to tak sobie bierzesz pod uwagę, że to jest koszt dużo mniejszy niż to, gdybyś miał, nie wiem, sobie zatrudnić jakąś paczkę Ukraińców, która będzie za ciebie te śmieci zbierała i jeszcze sobie ściągnąć sobie śmieciarkę, która to od ciebie odwiezie. Więc przede wszystkim uderzyć w czas. Niech ta osoba pozbiera śmieci nie tylko od ciebie, ale niech ta osoba pozbiera, powiedzmy, śmieci z ostatnich 15 niewykrytych sprawców wyrzucania śmieci do lasu. Nawet tam, nie wiem, pod karabinami i tak dalej, zatrudnić jakichś tam dwóch WOT-owców, żeby go tam pilnowali, ale to właśnie by w jakiś sposób uderzyło. Był jakiś tam, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych jest jakiś taki zajebiście popularny sędzia, który zawsze daje takie kary, które są, że tak powiem,
0: nawiązują.
1: Tak, że jeżeli dealujesz heroiną, to wtedy masz na przykład tam, nie wiem, 180 godzin do spędzenia w ośrodku, który zajmuje się leczeniem heroiniarzy. Jeżeli kogoś pobiłeś, no to też tam idziesz gdzieś tam, wiesz, żeby tak nie tyle zrehabilitować swoje przestępstwo czy swoje wykroczenie, tylko żebyś tak odczuł z zewnątrz, tak, z drugiej strony, w jaki sposób wygląda naprawienie tego wykroczenia.
0: Bardzo mi się to podoba. Właśnie takie chciałbym prawo, żeby kara nawiązywała do wykroczenia. Ale co w takim razie w przypadku gwałtu? Czy byłby jakiś taki państwowy gwałciciel albo jakaś może na przykład maszyna do gwałcenia? Taka gwałciciela, nie?
1: Wiesz co, no, o ile tak sobie wyobrażam takiego kata gwałciciela, który ma przy sobie butelkę, korkociąg i kij baseballowy. To jednak też myślę, że jakiś taki staż w, nie wiem, w jakimś punkcie, w jakimś, nie wiem, w punkcie opieki, gdzie są ofiary gwałtu, tak, bo nie wiem, czy choćby, nie wiem, jakieś domy pomocy samotnych matek, coś takiego, tak żeby właśnie zobaczyć, że to ma jednak pewne konsekwencje, takie konsekwencje społeczne, żeby sobie tak podrapać się po główce i zobaczyć, jak to dalej wygląda, chociaż myślę, że korkociąg i kij baseballowy byłby całkiem spoko.
0: A czy bylibyśmy cywilizacją jakąś wielce barbarzyńską, gdybyśmy stosowali tą zasadę oko za oko, ząb za ząb? To się wydaje takie naturalne, takie zdrowe i no, ewentualnie można się zastanowić, czy nie byłoby problemu takiego, że na przykład trafiłby się taki gwałciciel, któremu się marzy, żeby zostać zgwałconym i ta kara byłaby dla niego przyjemnością. No to takie ewentualnie jakieś mogłyby problemy, ale to zawsze jakiś promil, nie? No bo znać takiego, co marzy mu się, żeby go zgwałcili jakoś. No to. Więc nie ma co się tu powoływać na jakiś nikły odsetek tych, którzy mają nie po kolei zupełnie w głowie i których będzie jakiś tam promil. Ja bym dawał takie kary. Jakie jeszcze można by przestępstwo? No za kradzież, no to też ci zabierają to, co masz, no ale co jak ktoś nic nie ma, na przykład nie ma mu co zabrać, no to wtedy wymyślamy jakąś karę, która też nawiązuje do tej kradzieży, jakąś inną, zastępczą. Ja bym zrobił takie prawo.
1: Mam tutaj pomysł taki, że jeżeli kradniesz, to w pewnym momencie gdzieś w przestrzeni 20 lat twojego życia ktoś, nie wiem, ci wpadnie i ogołoci mieszkanie, jeżeli to było ogołocenie mieszkania. A jeżeli to była kradzież samochodu, to też tak właśnie w zawieszeniu na 20 lat cały czas żyjesz w takim strachu, że ktoś kiedyś w majestacie prawa ci wybije szybę i ten samochód, nie wiem, tam nawet na lawecie wyciągnie, tak? Jeżeli to była kradzież rozbójnicza, jeżeli to było właśnie, nie wiem, tam kradzież z pobiciem gdzieś tam na ulicy, to ktoś kiedyś będzie ci nastuka, tak? I będziesz, ja głęboko wierzę w resocjalizację, tak? I takie życie w strachu, życie w obawie dla kogoś, kto takie przestępstwo, no może powiedzmy, no od razu bym aż tak bardzo nie karał, bo to też są czasami przestępstwa w afekcie, że to znaczy w afekcie w sensie, że ktoś za dużo wypił i nagle coś mu głupiego strzeliło do głowy Wiem, że to głupio zabrzmi, ale każdemu się może zdarzyć, to może od razu bym tak aż tak bardzo nie karał, ale jeżeli drugie takie przestępstwo by się zdarzyło, no to wówczas tak, no to wówczas w majestacie prawa mamy jakichś takich łysych chłopków, którzy nagle mogą cię napaść w dowolnym momencie twojego życia, nieważne jak jesteś ustawiony, nieważne ile masz w portfelu, oni cię mogą zgnoić.
0: Albo karanie na tej zasadzie za mowę nienawiści, że kogoś tam naobrażałeś, ty taki owaki... I cię, nie wiem, przywiązują na pręgierzu jakimś na rynku i wychodzi takich 10 i tak cię obrażają. To japońskich sprzedawców chyba tak się szkoli, że oni muszą przejść taki trening, że koło nich właśnie łazi taki pan wkurwiacz i na nich tam bluzga i obraża, wyzywa od najgorszych. Jesteś śmieciem nic nie wartym. Kawałkiem szmaty do wycierania podłogi. Jeszcze mu rzuca jakieś tam śmieci, on podnoś to i on tak musi to znosić. Widziałem kiedyś takie mają szkolenia.
1: No zajebiste szkolenie, gdzie musisz sobie wdrukować w głowę, że absolutnie nie możesz podnieść głowy, jeżeli ktoś ci pluje w twarz. Dzisiaj w ogóle, jak to się nazywało, to co Zenon forsował, coś z szarpanką, szarpanki życia czy coś takiego? Jeden, dosłownie parę filmów tam próbowałem, przeklikałem sobie i bardzo szybko się znudziłem i w pewnym momencie trafiłem właśnie na taki, wiesz, na taki sos, na taki sos i faktycznie trafiłem na kawałek mięsa, gdzie dopierdolił się do jakiejś alternatywki, że nagrała wielkie wystąpienie na YouTubie i tam sobie analizował, tak wiesz, spacja po spacji, tak kawałek po kawałku, przeanalizował i wyjaśnił alternatywkę, która miała straszny ból dupy, że jej trener personalny, czy tam jakiś trener fitness ją poderwał i z nią sypiał i w tym samym momencie sypiał z innymi dziewczynami. I tak komentarz tego kolesia, nie? I mówi, przecież to jest normalne, czego ty się spodziewasz po takim zawodzie? Przecież to jest normalne, że w takim zawodzie się zdradza. O co ci w ogóle chodzi, nie? I tak sobie słucham i tak drapię się po tej swojej pustej główce. Tak się zastanawiam, no przenieśmy to i jeszcze tam dalej był kolejny punkt, bo tutaj to było mięso, tak, że facet ją zdradził, tak, gdzie mimo wszystko w Polsce standardem jest monogamia, ale potem poszło jeszcze dalej i ta dziewczyna, ta alternatywka mówi, no i on wyjechał do innego miasta, bo myśmy tutaj się z dziewczynami zgadały, tak, że on już nie miał żadnych szans, żeby sobie tutaj zaistnieć, więc wyjechał do następnego innego miasta i wiecie co on robi? On dalej jest trenerem personalnym. I takie, wiesz, takie zaskoczenie. I tak sobie myślę, no kurde, no jeżeli to byłby ksiądz, który gwałci małe dzieci, pojechałby sobie do innej parafii i ktoś by powiedział, no i on dalej pracuje z dziećmi, no to wszystko byłoby normalne. Ja nie rozumiem. Zenon, jeżeli chcesz, zadzwoń i weź mnie samego wyjaśnij, bo ja nie rozumiem, ja kompletnie nie łapię, o co chodzi z tym typem. To jest incelstwo, forsowanie spierdolenia, gloryfikacja spierdolenia w stanie czystym. Po prostu, jak ja mam w sobie naprawdę bardzo małe uczucie pogardy, to w tym przypadku naprawdę wynosi się na niesamowite poziomy.
0: Jak to dobrze, że nie przeforsowali tego prawa, że jesteś uniewinniony, jak działałeś w myśl walki z pandemią. To tak chcieli zrobić, nie, żeby tam Szumowskiego i innych móc ułaskawić. No, ale to ktoś słusznie zauważył, że wtedy można by w sklepie komuś w ryja dać, kto maseczki nie ma, no i to jak w mordę strzelił tu nomen omen, walka właśnie z pandemią, nie? I skopałeś tam tyłek komuś na ulicy, bo na ciebie nakichał, i czy no bardziej właśnie za nienoszenie maseczki można by wtłuc komuś bezkarnie.
1: A to wcale bym się nie obraził.
0: Mówisz? No, a to widzę, że w lokalach, o ile w sklepach noszą teraz maseczki, to w lokalach gastronomicznych na przykład już nie. Nawet no, zrozumiałbym jeszcze, jak tam sobie chcą zjeść, no bo ciężko jeść w maseczce, no, ale stoją tam przy ladzie, czekają, na wynos coś biorą, no i nie zakładają.
1: Wiesz co, teraz miałem taki właśnie wypad turystyczny do Szczecina, gdzie faktycznie dało się zauważyć, że jeżeli chodzi o lokale gastronomiczne, no to wiadomo, no musisz jednak, nie będziesz jadł przez maseczkę, ale jest, nie wiem, jakiś oddelegowany kelner czy ktoś, który stoi przy tym dyspenserze płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli nie skorzystasz, jeżeli sobie dobrze rączek nie umyjesz, no to nie, no to zapraszamy wypierdalać. I to mi się bardzo spodobało. I masz stoliki, które są zdezynfekowane, leży na stoliku stolik zdezynfekowany, w momencie, jeżeli ktoś tam usiądzie, jest ta karteczka zabierana, zjedliśmy, pojedliśmy, było wszystko ładnie, pięknie, przychodzi ktoś właśnie ze sprayem i kładzie znowu stolik zdezynfekowany, więc to jest akurat fajne. Powiem szczerze, że od początku pandemii to była moja pierwsza sytuacja, gdzie poszedłem do jakiegokolwiek lokalu gastronomicznego, no i to faktycznie działa całkiem sprawnie.
0: Zamykanie w ogóle ludzi w domach na kwarantanny, niektórzy siedzą po 3 miesiące, albo no są jakieś takie kuriozalne sytuacje, że ktoś czeka strasznie długo, aż się nim tam zajmą, go wyleczą, błąka się, tu nieczynne, tu pana nie przyjmiemy, no jest trochę chaos. Czytam sobie, ile człowiek musi przebywać na słońcu, żeby być zdrowy. 13 minut, 13 minut dziennie powinien przynajmniej.
1: No ale to słońce słońcu nierówne. No w ogóle, kurde, skąd ty wziąłeś tą statystykę?
0: No, nie wiem, czytam tu na portalu. A też no, kwestia dotlenienia, nie? Też jest, jak tak się siedzi w domu, to się raz, że łapie depresję, potem niedotleniony człowiek, zły wpływ na zdrowie, brak słońca, no i władza cię zmusza jeszcze do czegoś takiego. A ci powiem, że ja się naprawdę, jak zrobią obowiązkowe szczepienia, to się będę bał, bo nie ufam po prostu państwu zupełnie i się trochę boję iść i szczepić na tego COVID-a, bo się boję, że znowu jakieś dostarczyli szczepionki lewe, że ktoś tam zrobił lewy interes, kupił od jakiegoś instruktora, powiedzmy, no tym razem, nie wiem, fitness od kolegi swojego z Podkarpacia, tam kupił jakieś zanieczyszczone, wiesz, no boję się, po prostu się boję, wszystko co państwowe, to mnie przeraża, bo no, ale nie tutaj spotkałem niczego, co państwo by dobrze zrobiło, to państwo polskie w szczególności, wszystko co zrobią, to jest popsute, nie działa, do dupy, kiepska jakość, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, no to ze szczepionkami też tak może być.
1: No tak, tylko że ta szczepionka nie będzie państwowa, tylko będzie międzynarodowa, bo Polacy za bardzo akurat pod tym względem nie mają ani technologii, ani niczego, co żeby, no mogą sobie, nie wiem, mogą brać współudział w tym procederze. Natomiast tutaj spokojnie możemy sobie tak, wiesz, tak sobie, nie wiem, przeciągnąć trochę po czasie, tam sobie kaszlnąć, jeżeli będziemy na wizycie i tak, no i tutaj mam trochę gorączkę, to może nie jest właściwy moment na szczepienie, jeżeli tak bardzo się obawiasz i tak sobie zobaczyć, nie? Niech minie nawet miesiąc, tak? Nikt cię za to nie będzie rozliczał, tak? Bo podejrzewam, że za tobą też stoi to całe kondominium foliarskie, które mówi szczepienia złe, szczepienia B i szczepienia się do niczego nie nadają. Pamiętaj, że rozmawiamy o szczepionce, która jeszcze nie istnieje, która jeszcze nie jest w produkcji, która być może niedługo się pojawi. Jeżeli się obawiasz, to spokojnie jesteś w stanie na podstawie właśnie jakiegoś takiego podstawowego wywiadu, nie wiem, zjedz sobie tak jak za podstawówki się jadło ziemniaka, żebyś miał gorączkę, żeby nie iść do szkoły podstawowej, tak? I to po prostu zadziała i to ci zdejmie tę szczepionkę na jakąś miesiąc, na jakiś miesiąc. No i jeżeli będzie wszystko w porządku, no to okej. Ja sam się czuję na tyle zdrowy, że jeżeli by w Polsce były jakieś badania, jakieś testy szczepionek, to sam bardzo chętnie bym skorzystał z tego mojego zdrowia i zdał zwyczajnie się w tej trzeciej fazie testów zweryfikować i zobaczyć, jak to zadziała. No bo, kurde, no czuję się winny społeczeństwu. No to się nazywa taki patriotyzm, taki globalny patriotyzm. Żeby, wiesz, żeby pójść na ten, może nie pierwszy, ale drugi front. Natomiast bardzo łatwo wyskoczyć z tej pierwszej linii, a potem, wiesz, a potem sobie zbijać argumenty, czy warto dalej się sprzeciwiać.
0: Jesteś trochę jak profesor, taki widziałem wykład profesora, który taką kulę na sznurku miał I żeby pokazać, to wiesz, to może ty to jakoś fachowo wytłumaczysz, bo ja to z fizyki jestem kiepski.
1: Jezu, nie pamiętam, to był jakiś wykład TEDx, jeżeli mnie pamięć nie myli. W każdym razie koleś chciał pokazać podstawowe prawa fizyki i ustawił sobie dosłownie tuż przed twarzą, dosłownie przytulił do swojego nosa ciężką kulę, która była zawieszona gdzieś w połowie auli, tak? Gdzieś mniej więcej 30 metrów wyżej zaczepiona, przed nim kolejne 50 metrów, no i on ma pełne zaufanie do Newtona. Puszcza tę kulę. Kula się w jedną stronę odgina i w drugą i tak zatrzymuje się 5 centymetrów przed jego twarzą, a on nawet nie mruknął, i ta kula się cofa, tak? Więc, kurde, myślę, że wideo by więcej powiedziało pod tym względem, ale mniejsza o to. Tak, mam bardzo duże zaufanie do nauki, do tych pewnych fundamentów, zaufanie do nauki. Bo to zaraz ktoś to tutaj na mnie naskoczy, że wierzę w naukę. Sądzę, że jeżeli mamy bardzo konkretne podstawy do wiedzy, to powinniśmy się na nich opierać, bo ilekroć widzę jakichkolwiek denialistów, to widzę osoby, którym wydaje się, że odkryły coś, o czym cały sztab ludzi, nie wiem, 2 miliony osób na całym świecie, które wyprofesorowały się na danym temacie, no o tym nie pomyślały. Więc po prostu nie, po prostu nie warto przejmować się tymi wszystkimi odkrywcami, którym się wydaje, że coś znaleźli.
0: No, czasem też się zdarzają takie przypadki, że cię zaszczepią i są jakieś przykre skutki i powikłania. To wiesz, gdybyś tak dał przykład, poszedł się jako pierwszy zaszczepić, byś się rozchorował, odpukać, to by kiepsko to wyszło. A tutaj czytam sobie zabawny news. Jakiś Janusz skopał stoisko, na którym wyczytał sobie hasło "zmień płeć". Skopał, je przewrócił, tam zniszczył, a to było "zmień piec", tam napisane. Skopał. Myślał, że chodzi o zmianę płci. No to przed jednym z wrocławskich kościołów, to mnie też nie dziwi. Tak? No. I też ten problem z czytaniem, trochę taki wtórny analfabetyzm, no to prosty człowiek, no.
1: No trochę tak, no ale to jest już trochę osobna kwestia, że pewnych literek nie zauważamy i sobie od razu coś wdrukujemy. Słuchaj, ja naprawdę, ja muszę odpocząć, ja potrzebuję tego, bo za długo mi droga wczoraj podeszła i myślę, że tak 1000 kilometrów na jeden weekend to jest tak w sam raz dla mnie, także będę się z wami powoli żegnał i idę spać, jeszcze może trochę potroluję na czacie.
0: A zdradzisz na koniec może, gdzie byłeś, czy tajemnica?
1: W Szczecinie, w Szczecinie.
0: W Szczecinie, o.
1: No.
0: Tam dużo mądrych ludzi mieszka, którzy się znają na różnych rzeczach, na wszystkim.
1: A jedna rzecz, skoro jesteśmy przy kwestii epidemicznej, to zauważyłem, że faktycznie trochę bardziej ludzie są zluzowani, jeżeli tak porównałem sobie do Łodzi. Są dużo bardziej zluzowani, podejrzewam, że to też ma znaczenie, że ta ściana zachodnia jest dużo mniej zainfekowana. Natomiast, no nie wiem, jakieś takie większe rozluźnienie mi się wydaje, ale też poważniejsze podejście, że na ulicach na przykład, tak? Jeżeli sobie wyjdę na ulicę u siebie, to widzę tam ludzi w tych maseczkach czy w przyłbicach. Jeżeli wejdę do sklepu, no to tak już pół na pół, jeżeli w porównaniu właśnie do tego, co widziałem w Szczecinie, natomiast jeżeli byłem w Szczecinie, to wszyscy po prostu maseczka i tyle. I nikt nie musiał nikomu zwracać uwagi. Wszyscy bardzo grzecznie przestrzegali tychże zasad. Także myślę, że to całkiem sporo świadczy o tej takiej granicy między wschodem i zachodem, jeżeli chodzi o Polskę. No i cóż, no naprawdę, nienoszenie maseczki nie robi z was rebelianta.
0: No to też ciekawe właśnie to zjawisko, ten wschód i zachód Polski i różnice pewne kulturowe i różnice w mentalności, w edukacji, we wszystkim, też w poziomie życia. No ale nie chcę tu nikogo dyskryminować, no ale to tak chyba jest, że Polska B to tam właśnie ten wschód,
1: Znaczy, wiesz co, nie chciałem aż w takie struny uderzać, bardziej chodzi o taką, nie wiem, może te zabory, tak, bo to jednak bardzo się dodaje, jeżeli chodzi o granice zaborów, tak, jakaś taka mentalność, czy to przestrzegania zasad, czy to zaufania do władzy, bo to, że Szumowski mówi, czy maseczki działają, czy maseczki nie działają, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy Szumowski powiedział, tak, bo to jest powiedziane gdzieś tak poziom, dwa poziomy wyżej, natomiast jeszcze tutaj takie ostatnie słowo, w moim telefonie, bo nie chcę przedłużać, bo jestem tylko zwykłym słuchaczem dzisiaj, kiedy, no właśnie, ci wszyscy rebelianci, którzy myślą, że coś zrobili w momencie, kiedy nie zdejmą maseczki i poszli do Carrefoura i Carrefour obniżył flagi o połowę w momencie, kiedy powiedzieli, że nigdy stopy nigdy więcej w tym sklepie nie położą, no to miałem taką sytuację 2,5 tygodnia temu, kiedy poszła informacja o tym, że będzie blokowany internet po wyborach w Białorusi. No to co zrobiłem? Kurde, nie spałem 3 dni. Robiłem serwery proxy, robiłem VPN-y, robiłem różne dziwne rzeczy na DNS-ach. Tutaj kto się zna, ten wie, że można przez DNS-y bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o taką podstawową łączność do internetu. Zaangażowałem się w to, co też w audycji... nie wiem, ze 2 tygodnie temu, kiedy rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chcesz się włączyć w rewolucję, to po prostu daj informację o tym, co potrafisz, a ludzie cię znajdą, tak? Tutaj jesteśmy już o jeden poziom wyżej, to usiadłem do tego, zaangażowałem całą swoją wiedzę, zaangażowałem całe swoje możliwości technologiczne, które za mną stoją, wszystkie moje maszyny, które sobie gdzieś tam na całym świecie trzymam po to, żebyście mieli dostęp do tego, jak OMON pałuje ludzi, którzy wyszli na ulicę. I to jest sprzeciw, a nie pierdolone zdjęcie maseczki. Dobranoc, trzymajcie się, Zuchy.
0: No, nic dodać, nic ująć, trzymaj się. Też tak myślę, że to taka antysystemowość dla ubogich. Tu nie założę maseczki, tu sobie tylko na brodę założę i wielki bohater, półbóg, wielki buntownik. No i wpisał tu Furiat właśnie, że noszenie maseczki jest symbolem zniewolenia. A Łukaszenka chyba się szykuje do ewakuacji. Zrobiono mu zdjęcia, jak wchodzi do helikoptera, uzbrojony. No oczywiście tam dementowano, że on chciał tylko patrzeć z góry i kierować tam służbami. Tak dalej, ale może się właśnie szykuje do ewakuacji, boi się, że go rozszarpie tłum. Bal maskowy zorganizujmy, pisze Tomu. Odnoszę wrażenie, że na czacie dużo jest szurów, pisze słuchacz japoński. No, Nocne Radio jest radiem wierzących i niewierzących, szurów i nieszurów. I każdy może się wypowiedzieć. Nawet ty, właśnie ty, do ciebie mówię, tak, do ciebie. I właśnie teraz zyskujesz możliwość zadzwonienia do Nocnego Radia, właśnie teraz. I otrzymujesz 5 sekund gratis na linii. I teraz, skorzystaj teraz. A jeśli zadzwonisz teraz, to następny telefon będzie dłuższy o 5%. No... Co tu jeszcze ciekawego? Nic ciekawego, jakiś sezon ogórkowy, nic się nie dzieje. Ja już też nie wiem, o czym gadać. Muszę coś przygotować, jakieś tematy sobie po prostu. Ciekawe. Tylko właśnie jakie? No już trochę żygam tym tematem pandemii. Żygam tematem kościoła. Tak przez grzeczność trochę bardziej rozmawiałem teraz z wierzącymi słuchaczami, słuchaczkami, ale to już takie męczące, bo tak jak ktoś zauważył w komentarzach, no jeden drugiego nie przekona nigdy. I to jest taka bezowocna zupełnie rozmowa. Co tu się jeszcze dzieje ciekawego? Czemu ten nasz Sejm uchwala różne ustawy w nocy cały czas? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Czemu oni w nocy przychodzą, w środku nocy uchwalają? Żeby co? Żeby nie było opozycji? To o to tylko chodzi? Żeby nikt nie głosował przeciw? No bo to tak słabo to wygląda trochę. Czy to jest w ogóle moralne, takie postępowanie? Przychodzenie gdzieś tam, zmawianie się 5 minut przed głosowaniem i w nocy przychodzenie. Czy to nie jest przypadkiem robienie nas... Czy to nie jest przypadkiem robienie nas mocno tak wciula i traktowanie niepoważnie jako obywateli, takie głosowanie nocne? Cześć, Kurt.
2: Cześć. Postanowiłem, że zadzwonię teraz, bo jeszcze jestem w pracy, więc nie miałem tak jakby czasu zadzwonić. Ja myślę, że chyba niedługo, po głosie słyszę, że będziesz niedługo kończył, tak więc chciałem się wypowiedzieć w temacie tych hulajnóg. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda w Środzie Śląskiej, ale w większych miastach w Polsce jest z tym poważny problem. I to nie mówię tylko o takich hulajnogach, które są posiadane prywatnie przez jakieś poszczególne osoby, tylko chodzi tutaj mianowicie o te firmy, które wypożyczają hulajnogi na minuty czy na godziny. Otóż problem z nimi jest taki, że ludzie, którzy z nich korzystają, zostawiają je później w różnych dziwnych miejscach. Na przykład są w stanie postawić je na środku chodnika wąskiego, że nie dasz rady po prostu przejść, bo takie hulajnogi o nią nie zawadzając. Potrafią postawić coś takiego na schodach, bądź tuż, nie wiem, za zakrętem jakiegoś budynku, albo nawet komuś rzucić za ogrodzenie do domu. No tak więc to jest generalnie problem z tymi hulajnogami, że ludzie, którzy, no bo jeszcze jestem w stanie zrozumieć tych właścicieli prywatnych, no bo oni tak by swojego sprzętu nie traktowali. A ci właśnie, którzy korzystają z tych wypożyczalnych hulajnóg, no to, to po prostu nie wiem, tworzą jakby chuligańskie fabryki dzięki ich pomocy, no.
0: No.
2: To jest problem. I mi się wydaje, że to rząd powinien się właśnie dobrać do dupy może nie tyle samym osobom, które poruszają się tymi pojazdami, chociaż to też jest, no bo tym też się powinien zająć, no bo czasem jest tak, że po prostu idziesz właśnie chodnikiem, a ktoś obok ciebie przejeżdża szybko tą hulajnogą i nie wiem, ciebie na przykład zawadza, uderza cię w dłoń czy coś, no bo ludzie po prostu szaleją na tym i dostają jakiegoś ocipienia po prostu, jak się dają na tą hulajnogę. Nie wiem, tak. Jadą na pełnej kurwie i nie zważają na nic wokół.
0: Właśnie też musiałem się nauczyć, bo często chodzę ze słuchawkami na uszach, żeby iść prosto, a nie skręcać sobie, nie robić jakiegoś slalomiku idąc, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo ja nie słyszę, czy ktoś z tyłu nie nadjeżdża, czy rowerem, czy hulajnogą i ja sobie nagle skręcę i na mnie wpadnie, nie? Na pełnej kurwie, jak to się mówi.
2: To tak a propos tego, o czym rozmawialiśmy wczoraj, że bardzo duża część osób ma jakby swoją percepcję, że na przykład, nie wiem, nie potrafi oglądać ze zrozumieniem czy czegoś przeczytać, ale także nie potrafi się poruszać na drogach, dlatego mamy tyle wypadków. No a także na przykład ja się spotykam z takimi rzeczami, że wyobraź sobie, nie wiem jakie tam masz z tym doświadczenie, ale że piesi nie potrafią się także poruszać po chodnikach. To czasem tak na przykład właśnie, że idę, ja zawsze idę po jakby prawej stronie chodnika, a na przykład idzie jakaś para czy trzy osoby i one idą, zamiast po prostu zejść na bok, żeby ustąpić miejsca tym osobom, które idą naprzeciwka, to one po prostu idą, wiesz, samą szerokością chodnika. I później dochodzi na przykład taka osoba do mnie, taka zdziwiona, że nagle ja się pojawiłem przed nią, ona taka i po prostu nie, taka w szoku, że jak ja śmiałem jej drogę zakrócić, mimo że to on krócej idzie po złej stronie drogi.
0: Już
2: w ogóle, nie wiem, te osoby, te tatusie albo mamusiowie, które swoje malutkie bąbelki wiozą w tych wózeczkach, to też jest jakaś tragedia. No na przykład, nie wiem, idę chodnikiem i tak, idę po prawą stroną chodnika idzie jakaś matka z wózkiem, pchał wózek z dzieckiem. No, ale na przykład, nie wiem, odbiera sobie nagle telefon, bo one zazwyczaj, bo to są zazwyczaj, no tutaj niestety muszę powiedzieć, wyjdę na szowiniste, baby, które klepią i ozorami cały czas, no to muszą sobie gadać przez komórkę. I ona gada przez tą komórkę i na przykład zajeżdża mi tym wózkiem drogę, tak, że ja o mało co nie wpadłem na dziecko. Ja mówię... Co pani robi? Czemu pani mi zjechała drogę nagle? ona, wiesz, tylko patrzy się na mnie i nadal gada przez tą komórkę i tak się na mnie dziwnie patrzy, czego ja od niej chcę, że jakiś wariat jestem.
0: No, no, też mnie, właśnie, może właśnie dlatego mnie tak ludzie denerwują, bo te wszystkie zachowania dziwne widzę, na przykład to wchodzenie do autobusu czy do sklepu na zasadzie, że wchodzi i zaraz za drzwiami sobie po prostu staje, bo on już wszedł, nie? Wiesz o co chodzi? Nie ma tego myślenia, że ktoś jeszcze za mną może chcieć wejść. Ja już se wejszłem, no to wiesz, to staję sobie, nie? I tak trzeba często mówić, przepraszam, nie? Przepraszam, chciałbym przejść. A ktoś wtedy, o, no, proszę. No po prostu taki brak świadomości jakiej, że jest ktoś jeszcze oprócz nas na świecie, nie?
2: Tak więc ma tutaj apel do tych wszystkich słuchaczy naszych, którzy są tacy właśnie bogojczyźniani, katolicy, którzy chcą walczyć ze złym rządem światowym. Słuchajcie, rząd światowy to są tacy ludzie. Jeżeli istnieje oczywiście jakiś rząd światowy, oni też dostrzegają, że większość ludzi są po prostu głupsza od nich, że to są takie właśnie... Nie chcę tutaj używać Polaski, no bo to nie dotyczy tylko Polaków, tylko to dotyczy większości ludzi po prostu na całej kuli ziemskiej. To są ludzie, którzy po prostu no, nie potrafią odbierać pewnych bodźców i się wszystkiemu dziwują, jak zwróci się im uwagę. Tak więc tutaj mówię zupełnie szczerze, potrzebujemy rządu światowego, potrzebujemy depopulacji ludzkości, żeby nas zostało te 500 milionów, żeby zostało 500 milionów najbardziej wartościowych ludzi. I tyle.
0: No, kurde, coś w tym jest. Coś w tym jest, stary, coś w tym jest. No, to też kiedyś miałem podobne spostrzeżenie, ale to jest bardzo źle odbierane, jak takie treści głosimy, bo ludzie czują taką jakąś potrzebę solidaryzowania się z innymi obywatelami, ale takiego bardziej deklaratywnego, że my tu razem, no ale już nie pamięta, że ktoś za tobą chce wejść, że jak ktoś ci zwróci uwagę, to od razu taka agresja, nie? A co pan się w głowę puknij, pan sam jesteś głupi, a nie pan mi tu będziesz mówił. Tak, brak takiej jakiejś pokory też, żeby powiedzieć takie zwyczajne, no przepraszam, nie pomyślałem, nie? To co się w głowie nie mieści. I też pytanie, czy coś nie jest na rzeczy z tym, że Polacy mają trochę więcej tych dziwnych jakichś cech i nieumiejętności korzystania z pewnych rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, brak umiejętności zachowania się gdzieś tam w różnych miejscach. No to takie słynne na przykład, że Polak na ruchomych schodach zawsze stoi, nie? I taki mamy zwyczaj, a gdzieś wyjedziesz, to widzisz, że ludzie po tych schodach idą do góry. Mimo, że one jadą, to idą do góry, a Polak zawsze będzie stał, nie? No to można takich różnych dziwnych zachowań wymieniać pewnie dziesiątki i na końcu to podsumować, że być może Polacy trochę są tacy do tyłu w różnych sprawach. No i tyle, no i nie trzeba się obrażać od razu, że tu wściekłe ataki na Polskę, kto ci zapłacił, tylko tak przyjąć to po prostu i też się nie obrażać, bo może ty jesteś akurat słuchaczką, taką osobą, która nie ma z tym żadnego problemu, no ale... Jeśli jakieś większe masy, większy odsetek naszych krajanów, ziomków mają problemy z różnymi tam zachowaniem się, no to trzeba o tym mówić i trzeba o tym mówić po to, żeby się może ludzie ogarnęli dupy, nie?
2: Chyba kiedyś o tym wspominał Kunrad kilka lat temu w którejś rozmowie, że przeczytał taką książkę, z której było wprost napisane, że no niestety większość Polaków no to są potomkowie chłopów. Ja też jestem potomkiem jakichś tam chłopów, ale na szczęście moi rodzice wychowali mnie w taki sposób, żeby zwracać uwagę na tego typu rzeczy i żeby się tak nie zachowywać, żeby mieć trochę więcej empatii do środowiska, w sensie nie takiej empatii, że komuś pomóc, tylko takiej empatii w stylu, że komuś nie przeszkadzać, że nie robić komuś, co mogłoby komuś przeszkodzić, a co mnie nic nie kosztuje tak naprawdę. I takiego po prostu myślenia mnie nauczyli, tak więc no, za to jestem jej wdzięczny. No ale no, w związku z tym, że Polacy to są właśnie większość, to są potomkowie chłopów, no to oni może się nie nauczyli. Oni są tacy, nie wiem, no wydaje mi się, że cały czas są mentalnie na jakimś polu, trzymają w chałupach pieski, żeby im pieski szczekały, no bo to fajnie, jak jest zwierzątko. Jakby można było, to by pewnie jeszcze krowy i świnie trzymali w doku.
0: Za PRL-u ponoć tak czasami było, że ktoś trzymał jakąś świnię w domu. No bo to wielki skarb, ile to mięsa, nie? A jak nie mam mięsiwa normalnie w sklepach, nie można kupić. No. Nie no, z tymi ruchomymi schodami to może faktycznie, może to już nieaktualne, może ludzie nabrali na całym świecie teraz takiego nawyku, że stoją, ale na przykład w Irlandii zauważyłem, że normalnie wchodzą, nie? I to mnie tak miło zaskoczyło. No, w końcu ktoś idzie, nie muszę stać i szybciej tam będę na górze, bo ktoś idzie. Dobra, dzięki za telefonik.
2: No, cześć.
0: Cześć. I następny tutaj chętny do zabrania głosu na antenie. Witamy, AK.
3: No siemanko, jak mnie słychać, dobrze?
0: No bardzo dobrze, a wczoraj jakoś chyba dzwoniłeś i się rozłączyłeś od razu.
3: Tak, bo akurat pizza podjechała, no i stwierdziłem, że pizza jest ważniejsza.
0: O, zdradziłeś nocne radio dla kawałka pizzy. Ty zły człowieku.
3: No tak, zadzwoniłem, bo... No to jest właśnie takie postawa, że wszyscy inni są głupi, tak? Tylko że ja jestem najmądrzejszy, wszyscy inni to są chłopi bez mózgu, tylko ja jestem najmądrzejszy na świecie i wszyscy powinni robić tak jak ja, i ja w ogóle jestem wyrocznym, tak? I to jest takie w ogóle podejście, no nie wiem, no, zapatrzone w siebie. No. Generalnie wydaje mi się, że większość ludzi to nie robi tego złośliwie, czy tam, że nie wiem, nie ustępują miejsca, czy coś, tylko brakuje też no, podstawowej edukacji, bo takie rzeczy się wynosi z domu. Ktoś po prostu na przykład nie wie, nie, że trzeba faktycznie, jak się wchodzi do autobusu, to trzeba zrobić miejsce kolejnym osobom, no bo nie został tego nauczony, niekoniecznie, że robi to w złej wierze i ja tak to odbieram.
0: Ale czy to jest coś, czego trzeba się nauczyć, czy to może wynika po prostu z charakteru bardziej? Że...
3: No właśnie o to chodzi, że my nawet nie jesteśmy świadomi tego, jakie mamy braki gdzieś tam edukacji od podstaw, i też na przykład chcąc wychować dzieciaka, ty też do końca nie wiesz. Znaczy tak, bo w większości może posługujesz się intuicją, jeśli chcesz wychować dzieciaka, chcesz to zrobić oczywiście dobrze, tak? Tylko na przykład no nie wiesz, co robić. Ja ostatnio właśnie miałem dyskusję z kolegą odnośnie zabawek. Czy na przykład pozwalać dziecku tam... znaczy dziecko nie chce, twoje dziecko się nie chce dzielić zabawką z kolegą i teraz, czy zmuszać go na siłę, nie? Żeby to robił, czy no, zostawić to tak, jak jest, nie? Czy, no bo wiesz, do czego dążę, że jeśli na przykład nie chce dzielić się zabawkami, no to w sumie to dobrze, nie? No bo będzie umiał walczyć o swoje i zawsze gdzieś tam wywalczy tą zabawkę dla siebie, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, no będzie takim trochę, no może samolubem, ale też może taką no trochę sierotą, nie? Która oddaje wszystkie swoje zabawki innym, nie? No i teraz ja chcę dobrze wychować dzieciaka, ja do końca nie wiem, w którą stronę iść, nie? Czy robić tak, czy robić siak? No i to też wydaje mi się, że nie ma tej edukacji takiej. Nikt ci nie wytłumaczy, co możesz zrobić, nie? A chcesz dobrze zawsze, tak?
0: No ale to ciekawy temat tu poruszyłeś, bo to nie jest taka oczywista odpowiedź właśnie na pytanie, czy wychować dziecko tak, żeby rozdawało to zabawki i było teraz empatyczne, czy żeby właśnie było takie harde i żeby walczyło o swoje, bo może się okazać, że właśnie bardziej opłacalne, lepiej wpłynie na życie tego człowieka później, jak on się nauczy, że trzeba walczyć o swoje, że nie trzeba dawać. Innym wokół niego będzie się pewnie żyło trochę gorzej i być może stanie się jakimś nawet bandytą, czy tam złodziejaszkiem, jak nie zakorzeni się w nim jakiejś tam elementarnej empatii. Więc to nie jest takie proste pytanie, bo możemy chcieć dobrze dla dziecka, żeby ono było zaradne, żeby odniosło sukces, żeby żyło dostatnio i ucząc tak, że właśnie oddaj tu samochodzik, bo on biedny, nie ma... Znaczy, w ogóle ja się tu nie zgodzę, że to jest... Bo mnie na przykład zupełnie tego nie uczyli rodzice, a od małego taki byłem, że właśnie, o, to jak widziałem, że nie ma zabawek, to oddałem samochodzik. Ale wydaje mi się, że to był wynik innych metod wychowawczych. Po prostu dużo, wiesz, jakichś dobrych bajek, dużo rozmów. Takie, wiesz, to jest pewien wynik tak jakby różnych innych rzeczy, które się wtłacza dziecku, a nie, że mówisz wprost oddawaj zabawki, jak widzisz, że nie ma. No nikt tak nie robi i to przypuszczam, że nie ma takiego czegoś, że ktokolwiek tak uczy dzieciaka. Ważne, żeby w ogóle...
3: No właśnie nie, no bo jest rzesza rodziców, którzy na siłę chcą ze swoich pociech zrobić do rany przyłóż, nie? No i teraz się właśnie to pytanie pojawia, czy to dobrze, nie? Czy to dobrze, czy źle? No a z tego, co ja wiem, no bo prawda jest taka, że wychowując dzieciaka, to no dużo instynktem się kierujesz, nie? Dużo instynktem, no i wiadomo, tym jak ciebie rodzice wychowali. No ale też masz świadomość tego, że no niekoniecznie cię może dobrze wychowali, nie? Może coś można było zrobić lepiej, ty chcesz dla tego dziecka swojego automatycznie jeszcze lepiej, tak? No i ja wiem, po tam czasie, który tam spędziłem z dzieciakiem, no to najlepsze, co możesz dziecku dać, no to swój czas, nie? To jest prawda, która no zawsze się sprawdzi, nie? Bo nie chodzi tam o te zabawki, o kupienie rzeczy czy coś, tylko po prostu spędzasz swój czas i pokazujesz dzieciakowi swoją uwagę. No to jest na pewno to jest dobre, nie?
0: No, pełna zgoda. A już takie przeświadczenie, że to szkoła jest od wychowywania naszego dziecka, to jest już kalectwo jakieś umysłowe, nie? Bo niektórzy tak myślą, że to szkoła ma wychowywać i rodzice, którzy sami się nie nauczyli tego, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, jak podrzucić jakieś ciekawe tematy, jak poczytać dziecku książkę, są tacy rodzice i to jest pewne takie kalectwo i niedorozwój, takie wychowywanie na zasadzie, że przyjdzie ze szkoły i pytanie się, i co tam w szkole? I odbębniłem swoje obowiązki wychowawcy, bo się spytałem, i co tam w szkole, i czy piątka, czy czwórka. Albo niektórzy sobie myślą, że jak opierdoli dzieciaka, że dostał czwórkę, a nie piątkę, to taki dobry rodzic jestem, nie? Bo wymagam. Albo tacy rodzice, którzy oczekują, że dziecko wyrośnie na klona naszego, że będzie wszystko robił albo tak jak my, albo zrealizuje nasze jakieś niespełnione marzenia i pasje, co nam się nie udało, to on ma to zrobić.
3: No tak, no temat w ogóle wychowania dzieci, to jest temat rzeka, no to można gadać i gadać, no i nic tu ostatecznie nie wymyślimy takiej docelowej instrukcji. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, zapomniałem. A nie, no w sumie zadzwoniłem, bo trochę się właśnie wkurzyłem to, co Tomu powiedział. Generalnie jak słucham go, to w sumie to się...
0: Tomu? Chyba nie dzwonił Tomu. Akurat.
3: No to się pomyliłem. A kto dzwonił przede mną?
0: Przed tobą dzwonił Kurt.
3: A, przepraszam. No, generalnie jak Kurt mówi, to się w dużej mierze z nim zgadzam, ale no to takie obrażanie wszystkich wokoło, obrażanie Polaków, że Polacy to są w ogóle kretynami.
0: Wieśniaki
3: wszyscy.
0: Trochę czasami są.
3: No nie, no tak, nie, ale no...
0: Pytanie, jak wiem, wielu jest takich wieśniaków w Polsce, jak na przykład Kononowicz, mieszkający sobie tam w Białymstoku, na ścianie wschodniej.
3: No to jest skrajność, tak?
0: No ale tak, właśnie ja zawsze myślałem, że bardzo dużo takich jest w Polsce, ale też można zadać sobie pytanie, czy we wspaniałej Ameryce nie ma też całej masy milionów wieśniaków, którzy są zapóźnieni, nietolerancyjni, głupi i są takimi rednekami właśnie, jak to się u nich przedstawia, że taki, wiesz, na bosaka, w takich obszarpanych w kapeluszu i wynocha z mojej ziemi, bo dupę odstrzelę. I to tak, może też cała masa takich jest, miliony.
3: Niektórzy mają taki po prostu styl, no i tak żyją. No nie, są generalnie, nie chcę zajmować anteny. No i w sumie tyle, no. To pozdrawiam i do usłyszenia.
0: No dzięki za twój głos, trzymaj się, hej, hej.
3: Cześć.
0: No, na całym świecie są tacy ludzie, tylko zawsze to pytanie o skalę, nie? Zjawiska. Ale myślę, że Polska się zmienia. Jakbyśmy się tak cofnęli w czasie do, nie wiem, do lat 90. albo jeszcze wcześniej, do PRL-u, do przemian ustrojowych, potem do PRL-u, to byśmy mogli się bardzo mocno zdziwić, jak różni są ludzie od tych, których dzisiaj widujemy, spotykamy, nie? Jak zmieniło się myślenie. Niekoniecznie we wszystkim na lepsze. Trochę się cywilizujemy w ten sposób może, że uczymy się nowych rzeczy po prostu. Tak zwyczajnie się uczymy nowych rzeczy. No to jest to chyba normalne, że jak żyliśmy w takim świecie, gdzie nie było niczego jak u Kononowicza, no to byliśmy trochę zapóźnieni, ale może mieliśmy inne plusy, więcej byliśmy ze sobą, więcej rozmawialiśmy i to nas mogło też ubogacać i sprawiać, że byliśmy pod pewnymi względami bardziej rozwinięci, bo dzisiaj możemy być takimi

0: Większość ludzi na świecie, nie tylko Polaków, jest właśnie no, takimi wieśniakami. No, można sobie popatrzeć na przykład zresztą to po Brytyjczykach, którzy nie wiem, jak wyjadą gdzieś za granicę, to jeszcze gorzej się zachowują niż większość Polaków, moim zdaniem, no bo oni to tylko chlają, ćpają i nie wiem, i srają na środku ulicy.
1: Tak, tak były, no, były takie głośne sprawy właśnie, że bardzo dużo ich tu przyjeżdżało do Polski i zupełnie się nie potrafili zachować. Nachlani gdzieś tam awanturują się. No, tak, właśnie.
0: No, tak to jest. No, i ja tego nie mówię tylko i wyłącznie o Polakach, ja to mówię generalnie o całym świecie. W niektórych krajach jest tego więcej, w niektórych krajach jest mniej tego typu zachowań. Najmniej takich zachowań jest, podejrzewam, w Azji, no bo u nich jednak jest ta kultura kolektywistyczna, gdzie po prostu trzeba, nie wiem, trzeba myśleć o swoim sąsiedzie, trzeba myśleć o tym, o tej osobie, która siedzi z tobą w pociągu na przykład, tak? Więc no, podejrzewam, że im bardziej kraj taki indywidualistyczny, takie powiedzmy, nie wiem, tak jak właśnie Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, to tam tego myślenia o innym człowieku jest mniej i tam jest to dopiero po prostu. Podejrzewam, że w Stanach czy w Wielkiej Brytanii jest dużo gorzej no, z tego typu zachowaniami. No tak więc, drodzy tutaj Polacy, radacy, nie bierzcie tego do siebie, bo to nie było tylko o was, tylko to było generalnie o wszystkich i tyle.
1: Dokładnie. A ja też wielokrotnie powtarzałem, że mając przyjaciół ze wsi różnych, tam czy rodzinę, czy przyjaciół, wielokrotnie się przekonywałem, że to są naprawdę fantastyczni ludzie, którzy pod pewnymi względami bardziej mi odpowiadają niż pewni miastowi, bo są po prostu trochę spokojniejsi, jacyś tacy wyluzowani, nie wiem, jakby to życie bliżej natury też coś dawało. Fajnie się gadało i nie było tylu na przykład rozmów o tym, co kto se kupi, co ma, albo co tam w telewizji grali, tylko takie rozmowy bardziej o życiu, o różnych fajnych sprawach, nie? Wiesz o co chodzi, że ci ludzie czasem potrafią być fajniejsi. Mówiąc w ogóle w Polsce się tak przyjęło, że jak się mówi wieśniak, to ma się nie na myśli kogoś ze wsi, tylko częściej się ma na myśli kogoś nieokrzesanego, chamskiego, jakiegoś takiego, kogoś, kto kupuje coś dla szpanu i szpanuje tym. No po prostu no takie cham, po prostu cham taki, ale niekoniecznie, że ze wsi, nie?
0: Nie, dokładnie, dosłownie to ja to miałem właśnie na myśli, używając słowa wieśniak, nie obrażałem ludzi ze wsi. Sam mam połowę rodziny, która mieszka na wsi i są rolnikami, tak więc no, nie chodziło mi, żeby obrażać jakąś grupę społeczną, która wychowała się w danym miejscu, czy tam mieszka, czy wykonuje jakiś konkretny zawód. Chodziło mi właśnie o pokazanie takich chamów, takich ludzi, którzy mają po prostu brak empatii i nie myślą o tym, że swoim zachowaniem mogą sprawiać krzywdę komukolwiek innemu.
1: No, albo tak marudzimy, znaczy niektórzy, którzy właśnie wyjechali na wieś, to tak się odcinają trochę, nie? Od mieszkańców, budują sobie jakiś mur, trochę z boku są tam i nie chcą mieć nic wspólnego z tymi ludźmi i ci ludzie to też widzą, też czują, no i jak to się mówi, jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi, nie? I to może być pewna reakcja na zachowanie takiego właśnie mieszczucha, który nie chce mieć nic wspólnego z tym chamstwem. No to zasłużył sobie może na to, że go wzięli na języki, że go nie lubią i tak dalej, nie? A ja sam bym chciał w sumie mieszkać na wsi. Jakby mnie było stać, to bym sobie pewnie jakiś domek sprawił na wsi, spokój. Znaczy, bałbym się tego, że nie znajdę tego spokoju, bo obok u sąsiada będzie cały dzień pies szczekał przy płocie na każdego, kto przechodzi, nie? Na przykład, też może tak być. Więc to nie jest tak, że się wyprowadzimy na wieś i będzie spokój. No, a jeszcze z tych takich chujowych zachowań wśród ludzi, na przykład w sklepach, to często są takie osoby, które zaczynają sobie jakąś bajerkę i pogawędkę ze sprzedawcą, tak, bo pogadać sobie chcą, nie? I im się nudzi i też mają w dupie, że ktoś tam czeka. Przepraszam bardzo, donajcik. 15 zł. Jean Patatajo. To

0: Iwaj napisał, bardzo tajemniczy donate, ale 15 zł wysłał, to musi być wspaniały człowiek. Jan Patatajcio chyba po polsku, Jean Patatajto. No, no dziękuję bardzo, no jak miło. No.
1: No właśnie, ja też bym szczerze mówiąc wolał mieszkać na wsi, gdybym po prostu miał tyle pieniędzy, że nie musiałbym pracować do końca życia i jeździć do miasta za pracą. No bo na wsi jest po prostu spokój, co nie? Tylko musiałbyś po prostu mieszkać w jakimś takim, może nie w samej wsi, nie może tam, gdzie są siedliska jakieś ludzkie, tylko tam, nie wiem, właśnie bliżej lasu albo bliżej jakiegoś pola, gdzie by nie było innych sąsiadów, to by się mieszkało całkiem fajnie. Albo tak jak mieszkają na przykład w Skandynawii, że gdzieś tam w górach mają swoje chatki, gdzie do sąsiada następnego, gdzie widzisz kolejny dom sąsiada, to dopiero na horyzoncie na przykład. Więc nie no, wieś jest spoko. Wydaje mi się, że problem z tymi mieszkańcami wsi jest taki, że no, wieś to jest taka mała społeczność, co nie? Tam masz, nie wiem, że wszystkich znają, każdy każdego zna. Jak tutaj mieszkamy w mieście i powiedzmy, nie wiem, sprowadza się sąsiad z bloku, no to na przykład to nas w ogóle nie interesuje, że ktoś tam się wprowadził, czy się wyprowadził. Natomiast na wsi, no nie wiem, to, że ktoś się wprowadził tutaj z miasta, no to jest wielkie wydarzenie i często te osoby też są takie bardziej konserwatywne i tutaj konserwatywne nie tylko mówiąc światopoglądowo, że nie wiem, że tam są bliżej religii, że są bardziej uduchowione, że bardziej trzymają się takich właśnie wartości jak rodzina, religia i tak dalej, tylko są konserwatywne w tym względzie, że bardzo ciężko akceptują jakiekolwiek zmiany. I na przykład pojawienie się takiego nowego sąsiada w ich życiu, nawet który byłby całkiem przyjemny, no to już jakby one czują się, nie wiem, czują się, że przyszła jakaś zmiana i że będą, nie wiem, musiały się zachowywać jakoś inaczej. A co jeżeli na przykład ten sąsiad, ta osoba, która jest moim nowym sąsiadem, może on jest jakiś zły, może on jest jakiś przestępcą. I tutaj pojawia się strach. Dlatego być może często te osoby ze wsi są tak źle postrzegane przez mieszczuchów, którzy się tam przeprowadzają.
0: Tak, jest w tym strachu coś takiego. Znaczy, mam taką teorię, że to jest strach, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, a być może już w genach jest, bo chłop od zawsze się musiał bać, nie? Bać, że mu nie obrodzi, bać, że dostanie batem po plecach, bać się tam pana, bać się tego, tamtego, że mu zdechnie krowa. I to jest takie, to weszło w krew, to taka nieufność, banie się. To też może wynika często ze słabej jakiejś świadomości, edukacji i tak dalej. Dobra, słuchaj, dzięki za telefonik.
1: No, dzięki,
0: odbieram następną osobę. Trzymaj się, cześć, cześć. Dobra, i dołączymy teraz Agnieszkę. Dzwonimy. Dzwonimy. I dodzwonić się nie możemy. O, dodzwoniliśmy się. Halo, witam.
2: No cześć, słychać mnie?
0: Słychać cię doskonale.
2: Dopytuję się, dlatego że siedzę na dworzu i mamy tutaj słaby internet. No, jeszcze jestem na telefonie, więc...
0: Bardzo spoko jest technicznie.
2: Wiesz to, ja tylko tak na chwileczkę a propos wieśniactwa. Akurat mieszkam na wsi właśnie od wielu, wielu lat. Przeprowadziłam się i naprawdę idealizujecie strasznie, może to będzie bardzo niepopularne, teraz to powiem, idealizujecie strasznie, strasznie ludzi ze wsi. Z jednej strony powiem tak, są to tradycyjne rodziny z dziećmi zupełnie inaczej wychowywanymi niż w mieście, zupełnie. Więc dzieciaki mają obowiązki, których dzieci w mieście nie mają, nie są tak rozpieszczone, nie latają na zajęcia po 500 godzin tygodniowo na tenis, nie tenisy. Po prostu mają obowiązki i są, wiesz, wychowywane twardą ręką. To jest nadal. I te dzieci rzeczywiście no, są fajne. chociaż już teraz, też teraz mniej. Natomiast ludzie, sąsiedzi, też jest to z jednej strony fajne, no bo wiesz, jest mała społeczność. Każdy o każdym dokładnie wszystko wie. Ale z drugiej strony jest segregacja na wsi właśnie tych ludzi z miasta, którzy się wprowadzili. I to jest zupełnie naturalne, no bo gdzieś tutaj mieszkali wieki całe, prawda? Znali się, są spowinowacani każdy ze sobą, nagle pojawiają się jacyś ludzie. Oni przyjmują z życzliwością, ale obserwują bardzo dokładnie każde posunięcie. Każdziusieńkie. I chociaż przyjdzie ci sąsiadka z ciastem, wiesz, to ona nie przyjdzie po to tak naprawdę, żeby to ciasto ci przynieść, porozmawiać, tylko żeby wydobyć z ciebie jak najwięcej informacji. No to ja się śmieję, bo to jest zabawne, to trzeba poznać, trzeba naprawdę uważać. U nas na wsi na przykład jest podział i to o tym się mówi bardzo głośno i fajnie, że są osoby tak zwane z pancyry, czyli tacy, którzy są z dziada, pradziada w tej, przepraszam, malutkiej wsi, są nabyci i są przybłędy. Nabyty to jest taki jak ja, czyli ponad 10 lat we wsi. Nabytego się inaczej traktuje niż z pancyra, inaczej niż przybłędę. Przybłędom się mówi dzień dobry, ale się ich po prostu, wiesz, zupełnie olewa.
0: Rezerwa jakaś taka, tak?
2: Obserwuje, obgaduje. To jest taka nomenklatura tutaj i tak pewnie jest w każdej wsi. I pewnie w każdym mniejszym mieście również. Natomiast jako osoba zaprzyjaźniona z większością tutaj, ja ich nazywam tubylcami i to nie jest obraźliwe, no bo to są tubylcy, prawda? Oni tutaj byli zawsze, byli przede mną, szanuję, nie mam absolutnie żadnych sporów, staram się wszystkich wspierać i jakoś tutaj żyć. I żyję nie najgorzej. Natomiast to nie najgorzej to jest takie coś, że idę do sąsiada, który ma walącą się stodołę, ma 5 koni, które są niedokarmione, niedopojone, ma rozmnażające się psy, zwierzęta. No ja akurat znowu o tych zwierzętach, no bo jestem na tym punkcie wrażliwa. I ja tego sąsiada nie mogę nigdzie podpierdolić do tozu czy gdzieś, bo on ma to, wiesz. Ja mu nie mogę powiedzieć, słuchaj, ja ci pomogę, dam ci karmę dla tych psów, bo on się obrazi. Pies na łańcuchu, który dostaje bochenek chleba rozmoczony w wodzie dziennie, to jest norma, nadal na wsi i ty z tym nie możesz nic zrobić, no bo przecież nie podpieprzysz swojego, prawda?
0: No tak. No tak.
2: No niestety, no, natomiast ciekawe. Dzieci, a szczególnie dziewczyny, bo kawalerów na wsiach jest bardzo, bardzo dużo, dziewczyny są mądrzejsze, przepraszam, że to powiedziałam, wyjeżdżają do miasta, studiują, jakoś tam się organizują wspólnie, lansują się na Facebookach, Instagramach i tak dalej, byś w życiu nie powiedział, skąd ona wychodzi. Mentalność niestety jest ta sama. To jest trudny temat, wiesz, bo to nie jest takie proste. Wieśniakiem można nazwać każdego i ja do sąsiada nie powiem ty wieśniaku, bo on się obrazi. Natomiast ja spokojnie mogę nazwać się wieśniaczką, bo nie jestem dobrze, ja się z tym, wiesz, dobrze czuję i to nie przeszkadza. Natomiast no, jest problem taki, że jest ta mentalność nadal 100 lat za normalnym jakimś światem i do tego trzeba się przystosować. Przeprowadzając się na wieś, musisz się z każdym zaprzyjaźnić i jest to nawet fajne i musisz przymknąć oko naprawdę na bardzo wiele rzeczy. Bardzo, bardzo wiele rzeczy.
0: No, bardzo, bardzo ciekawy głos twój. A jakbyś miała wskazać jakieś takie rzeczy, które najbardziej ci się podobały w tej wsi, z których jesteś najbardziej zadowolona, które najbardziej sobie cenisz. Co tam ci się podoba najbardziej na przykład? Halo?
2: Wiesz co? Aha. Myślę, że jednak, przepraszam, myślę, że jednak jakaś taka życie w małej społeczności. I to jest nadal tak jakby w rodzinie, dlatego, że jednak pomimo tych, wiesz, różnych uwag, krytyk, obserwacji i tak dalej, no to pomimo wszystko jednak możesz do sąsiada się zwrócić o kostkę słomy, czy o cokolwiek, dach ci przecieka, to on ci przyjdzie, pomoże. Nieważne, że on za tydzień ci powie, no byłem u niej w domu, wiesz, ona ma tutaj krzyż, a patrz, do kościoła nie chodzi i ona jest chyba Jehowa, wiesz. Tego typu, to jest takie coś, no tak.
0: A miałaś takie sytuacje, że spotkałaś się z jakimś ostracyzmem takim właśnie spowodowanym tym, że tam nie chodzisz do kościoła, czy tam Jehowa, czy coś? Tak, miałaś?
2: Miałam, ale to bo miałam różne ostracyzmy, dlatego że na samym początku nie docierało do nas tutaj, wiesz, przyjeżdżaliśmy tylko na weekendy, na wakacje, na jakieś tam urlopy. Nie docierało do nas takie coś, że na przykład w niedzielę na wsi się nie pracuje. Nieważne, że się pije cały tydzień pod sklepem, też nie pracując, a już w niedzielę to już nawet nie wolno, wiesz, palcem ruszyć. No ale my przyjeżdżaliśmy tylko na sobotę, niedzielę, więc bardzo często było tak, że kosiarkę się wyciągało w niedzielę i trzeba było coś tutaj skosić, coś, ogródek wypielić czy coś. Miałam taką sytuację 20 chyba lat temu, na samiusieńkim początku, zanim zrozumiałam zasady, jakie tutaj panują, że przy ulicy, jeszcze nie było ogrodzenia, przed domu coś tam się schyliłam, jakieś tam zielsko wyrywałam i przyszła sąsiadka, starsza pani obok, która mieszka, i powiedziała tak, lachą do mnie wymachując, powiedziała, czy ty chcesz plagę na tą wieś sprowadzić, dziewucho? I ja mówię, przepraszam, ale co się stało? To ty nie wiesz, że w niedzielę się nie pracuje, bo to jest dzień święty? Nie wolno, nic nie wolno robić, nie wolno pracować, wyrywać zielska, nic. Trzeba jeść rosół i cieszyć się niedzielą. Wiesz, dało mi to do myślenia. Mówię, no okej, tak jest do dzisiaj dnia. Naprawdę. Ja się przestraszyłam, no bo ta kobicina starsza, wiesz, ja szanuję bardzo starszych ludzi, starych. Więc jakaś taka mądrość ludowa, mówię, widocznie jest. No w niedzielę się nie robi, no bo można jakąś tam zarazę, czy według nich, no cokolwiek jej się stanie, to będzie na mnie, wiesz. Na nową we wsi przyszła. Bardzo, bardzo się mylicie, jeżeli sądzicie, że żyjemy w takich nowoczesnych czasach. Na wsi pewien czas staną. Oni są nowocześni, jesteśmy nowocześni, ale z drugiej strony coś jak złe oko, czy że ktoś coś robi w niedzielę, czy że, no nie wiem, no cokolwiek tego typu, to dalej tutaj pokutuje. Naprawdę.
0: No i pytanie teraz, czy... No bo to jakaś kolejna odmiana zabobonu po prostu, wydaje mi się, no bo tutaj się niektórzy poczują się urażeni, że mówię zabobon o niepracowaniu w niedzielę. Chociaż jakby się nad tym zastanowić, to niepracowanie w niedzielę jest jakąś tam wyrobioną intuicją przez wieki u ludzi, że to nam jakoś sprzyja, w takim sensie, że zachowujemy higienę właśnie tej pracy, można tak by to nazwać, higiena pracy, że masz ten jeden dzień, w którym po prostu nie pracujesz, zmuszasz się do tego, może w trochę taki zabobonny sposób, mając jakieś oparcie tutaj w wierze i tak dalej, ale to może wychodzić na plus zdecydowanie, bo czy nie jest chory i jakiś skrzywiony człowiek, który cały tydzień zapierdala i żyłuje się? No jest i on sobie szkodzi, więc taka babcia stara powie o pladze. A nazwijmy sobie właśnie plagą takie powszechne zachowanie, że wszyscy w tą niedzielę gdzieś tam zapierdalają, pracują, nie robią sobie od odpoczynku, łapią przez to szybciej jakąś depresję, bo sobie nie odpoczywają i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, do czego zmierzam, nie? Że to jest jakieś takie intuicyjne przestrzeganie pewnych reguł, które na dłuższą metę nam dobrze robią, nie?
2: To znaczy, wiesz, tak, ale tak było kiedyś, dlatego że w tej chwili tak naprawdę rolnicy tutaj nic nie robią cały rok. No bo robi za nich maszyna. Aha. Nie mają zwierząt gospodarskich, nie mają już coraz mniej ma jakieś tam kury czy ogródki warzywne, bo to są akurat słabe ziemie. Wolą jechać do Biedronki kupić. Więc to jest po prostu hipokryzja, wiesz. Oni i tak nic nie robią cały tydzień, ci starsi. No bo po prostu nie mają co robić tak naprawdę, wiesz, naprawdę. Tutaj się nic nie robi na tych wsiach. Przynajmniej u mnie, z dwóch gospodarzy może we wsi, którzy cokolwiek sieją i cokolwiek jeszcze jakieś siano zbierają, czy zboże, a reszta po prostu nic nie robi. A młodzi, kobiety siedzą w domu, a mężowie są za granicą, pracują, dostają 500+. Tutaj naprawdę jest sielanka. Nikt nic nie robi, uwierz mi. W też, porównaniu z tak. miastem, to tu jest to, co mi się podoba, jest spokój, cisza, wiesz, fajnie, można porozmawiać z sąsiadką, która jest wyluzowana, bo dostaje 500+, ona nic nie robi, mąż za granicą siedzi, dziadkowie też pola nie uprawiają, wszystko zarasta. Tutaj w niedzielę, no a jeszcze, wiesz, a propos tej niedzieli, jeszcze mi się przypomniało, że kiedyś mój ojciec przyjechał i też w niedzielę uruchomił kosiarkę, ksiądz przejeżdżał, proboszcz. No. I no. potem dochodzą mnie słuchy, podobno, że proboszcz się pytał pań z kółka różańcowego tutaj we wsi, a wszystkie zapieprzają równo na to kółka różańcowe. Wieś... Czy ta Agnieszka to jest Żydówka czy Jehowa? Bo kosiarkę uruchomiła w niedzielę, wiesz.
0: No, niektórym no ludziom może być ciężko wytrzymać taki klimat. Właśnie jak połączyć ze sobą to wszystko, tą hipokryzję, która jakoś tam istnieje, tą zabobonność, to takie ocenianie ludzi, że a to Żyd, a to Jehowa i odżegnywanie się od takich ludzi i złe ich traktowanie, albo to złe traktowanie zwierząt często, tych zwierząt oczywiście, z których nie ma hajsu i pożytku za bardzo, no jak jakiś pies biedny przywiązany do budy właśnie, ten brak empatii. Mówi się, że rolnik dba o zwierzęta, no ale rolnik to częściej będzie dbał o konika, o krówkę, a o psa już na przykład niekoniecznie, bo ten pies to zje byle co, tam jak się rozchoruje, to i tak będzie szczekał. I to może człowieka tak wpędzić w jakąś depresję chyba. Chociaż wydaje mi się, że wieś wsi też nierówna, są bardzo różne te wsie i znajdziemy w Polsce takie wsie, gdzie widziałem właśnie reportaże, gdzie ludzie faktycznie, większość 80% nawet żyje z tych 500+ sobie, nic nie robi, ogólne bezrobocie, które jest normą, a są wsie, powiedzmy, takie wypoczynkowe, gdzie mieszkańcy żyją z turystyki bardziej, że zarabiają sobie krocie podczas sezonu i to jest wieś nastawiona na turystów i na dorobienie się właśnie przez te dwa miesiące sezonu, a potem odpoczynek, nie? I to też inna jakaś wieś pewnie, nie? Trochę.
2: Pewnie tak, ale wiesz, to jest kwestia przystosowania się, dlatego że jeżeli ty chcesz z miasta przeprowadzić się na wieś, to ty musisz zaakceptować warunki, jakie tam panują. Nie oni muszą zaakceptować twoje jakieś tam warunki, czy ciebie, tylko ty musisz zaakceptować otoczenie, jakoś wtopić się w to i zostać właśnie też, żeby oni ciebie zaakceptowali. No bo jeżeli nie zaakceptują, to bywa ciężko.
0: Czyli tak podsumowując, wieś rządzi się swoimi prawami i w dużej mierze są to prawa Boże.
2: To są prawa Boże całkowicie, naprawdę. I proszę tutaj nie wstydzić się mówić wieśniacy czy coś, bo wieśniakami w tej chwili są tylko i wyłącznie ludzie, którzy przybywają do wsi z miasta, którzy sobie zakładają jakieś ogródki organiczne, hodują coś tam, a w tej chwili większość tubylców zwyczajnie zasypuje studnie, kosi trawkę, nie ma żadnych warzywniaków, hoduje coraz mniej zwierząt, więc jak jedziesz na wieś i zobaczysz, że tam gdzieś są kury, jakieś tam warzywa rosną, gwarantuję ci w 60%, 70%, że to jest osoba, która tam się sprowadziła z miasta. Z tęsknoty, jakiegoś sentymentu za tym, co było u babci, u prababci może, że sobie chce coś wyhodować, mieć coś swojego. Tubylcy na maksa obudowują się, styropianami, kasują studnie, chcą wyglądać jak miastowi. Nie chcą być prowincjalni zupełnie. Nie liczą się z tym, że może kiedyś zabraknąć wody, czy że zabraknąć, zamkną targ, nie będzie gdzie kupić, mając ziemię, tylko właśnie oni są nowocześni. Oni są nowocześniejsi niż my, którzy tu przyjeżdżamy.
0: Dobra, dziękuję ci za twój bardzo ciekawy głos.
2: No dziękuję bardzo.
0: To do usłyszenia. Trzymaj się.
2: Cześć.
0: Są jeszcze takie wsie, w których całe życie było ustawione pod, powiedzmy, jakiś duży zakład pracy, pod jakieś cukrownie albo PGR. Jakoś względnie dobrze działało, nie? A jak tego zabrakło, jak pozamykali te właśnie cukrownie, pozamykali PGR-y, zakłady jakieś państwowe, ja bym to nawet zostawił... Popatrzcie, tak często państwo się niby, rząd się przejmuje tym kondycją tam psychiczną ludzi, że tam wspomagać trzeba rozwój czy coś, a tu w ogóle nie pomyślano, że to się zniszczy całą wieś, nie? I się ją rozreguluje. I nagle się tam zrobi bezrobocie, bieda, mam was w dupizm i że będą stali właśnie pod sklepem obdarci panowie żule, panowie żulowie. I tutaj nikt nie pomyślał, nie? Tak się niby przejmują, a można było nawet nie kierować się tutaj tylko względami ekonomicznymi i to, czy to zarabia na siebie, czy to jest, jak to jest wydajne, tylko po prostu no uznać, że ten zakład daje miejsca pracy, że to ludziom jakoś porządkuje życie i w takich kategoriach myśleć, nie? Ale tu zabrakło oczywiście jakiegoś pomyślunku. Zachłysnęliśmy się w pewnym momencie Zachodem i tym, że, i kapitalizmem, i taki ślepy kapitalizm się zrobił trochę, nie? To nawet można długofalowo myśleć, że to i tak będzie opłacalne, bo powiedzmy ludzie się jakoś tam nie upodlą, nie zdegradują i nie będą tam niszczyli, będzie jakiś pożytek z nich i że to w rezultacie tak bardziej z perspektywy całej wsi, tej całej społeczności się opłaci. Też i finansowo, że nie będzie trzeba jakieś zapomogi wypłacać masie luda i tak dalej, że nie przejdą na zasiłki. No czy no, można tak bardziej wielowymiarowo spojrzeć na te sprawy, prawda? Tutaj też nie rozumiał tego życia z 500 plusów, tak cofam, browar Kuba. Że czy 500 plus naprawdę można, z 500 plus naprawdę można wyżyć? Nie wyobrażam sobie utrzymywać za to dziecka i jeszcze coś zostawić dla siebie. Ja chyba nie ogarniam takich argumentów. No ale czego nie ogarniasz? Są ludzie, którym te 2000, które dostają, wystarczą do życia. Jak masz własny domek, to nie masz takich dużych kosztów życia. Masz wodę ze studni, znaczy no powiedzmy tam wodę ze źródła pod ziemią, jeszcze coś tam dostajesz oprócz tego 500 plusa, jakąś zapomogę tam od gminy, jakiś węgiel ci dadzą tam za darmo i tak dalej, no i może im wystarczać, żyją sobie skromnie, ale im to wystarcza i się utrzymują. I naprawdę, no widziałem reportaże o takich wsiach, gdzie ludzie tak właśnie żyją. Żyją sobie z tych 500 plusów. Mają tą gromadkę dzieci, dosyć sporą. I dzięki temu wystarcza im spokojnie. Mają już pewne wyrobione schematy funkcjonowania, działania też, nie? Nie ma już studni, woda nie nadaje się do spożycia. No, nie wiem, u mojej rodziny od lat jest woda ciągnięta z podziemi i to jest znakomita woda, ale to jest wieś Wilcze, gdzie jest bardzo, bardzo niski poziom zanieczyszczenia. Jest wspaniałe, czyściutkie jezioro, I tam jest po prostu bardzo czysto. Tam nie ma żadnych zakładów, fabryk, nic. I to od lat tam jest bardzo czyściutko. I wodę tam sobie można z kranu pić i ona... Nigdy się nią nie zatrujecie, nie? Jakbyście się uparli, to i z jeziora byście się tej wody napili i nic wam się by nie stało. A Bytheater mi zarzuca, że lewaczy coraz bardziej. On jest bardzo uczulony na wszelkie takie nierynkowe nierynkowe zachowania. No ale Byte, czy nie jest coś w tym, co mówię, że tak jak spojrzysz na to od tej strony, że potem tym ludziom, którzy zostali bez pracy, musisz wypłacać zasiłki, że oni powiedzmy stracili chęć do życia i się rozchorowali i na rentach są i przez lata nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, się zdegradowali, no to czy nie są to jakieś koszty w związku z tym i czy taki zakład, który powiedzmy nie jest nastawiony na zysk, Bytheater pisze, nic nie musisz wypłacać, no to chyba w twoim świecie Byte, który sobie wymyśliłeś, taki korwinowski świat być może teraz, no to w takim nie musisz, no to tak, no ale żyjemy w takim akurat innym trochę świecie, gdzie się wypłaca, no to mówimy o realiach, a nie o tym, co mogłoby być, nie? Ja tak to rozumiem. Krawiec to też taki wieśniak ze środy, pisze Tomisiu. No i jestem może wieśniakiem, nie wiem. Chodzę wieśniacko ubrany. Może jeszcze jakieś inne wieśniackie zachowania w tym rozumieniu takim właśnie wieśniak w cudzysłowie, nie? No ale przez większość życia, to ja tu w środzie, to od kilku lat dopiero jestem. No to wcześniej całe życie we Wrocławiu mieszkałem. Krawiec, odnieś się do tego. Mieszkam na wsi od urodzenia i nowi ludzie to tragedia. Nawet dzień dobry nie powiedzą i widać, że gardzą nami. Większość to kredyciarze, ale są i bogacze. No nie wiem, jak się odnieść do tego. No, a czy ja jakoś tutaj gloryfikuję i w superlatywach się wypowiadam o miastowych, co przyjechali na wieś? Czy tak ktoś to odczytał? Bo nie za bardzo to tak myślę w sumie i nie wiem, czemu miałbym tak myśleć. No, najgorsi to są często nowobogatcy jacyś, nie? No to ci to się potrafią zachowywać właśnie jak wieśniaki. No i też i mówiłem, że znam wielu ludzi ze wsi, którzy są super też. A wcześniej dzwoniła, znaczy też to takie mówienie dzień dobry i konieczność zapoznawania się i trzymania sztamy ze wszystkimi, to też dla niektórych jest kłopotliwe. A co jak ktoś jest introwertyczny mocno i nie czuje jakiejś potrzeby, żeby się ze wszystkimi bratać, znać wszystkich, no to on nie ma wyboru, tak? Albo będziesz nam mówił dzień dobry i podawał rękę i pytał się jak zdróweczko, albo spierdalaj, tak? Albo cię znienawidzimy i będziemy o tobie mówili ty chuju. Politykom się opłaca, żeby bieda była, bo jakby ludzie się wzbogacili, to by wiedzieli, że nie dzięki politykom i urzędnikom i doszliby do wniosku, że nie trzeba im oddawać coraz więcej władzy. Tak pisze Bytheater. Ja się zgadzam z wieloma tymi rzeczami się zgadzam oczywiście, że tak. Też bym chciał żyć w takim kraju, gdzie ludzie są bardziej odpowiedzialni za siebie, są nakierowani bardziej na to, żeby być zaradni, gdzie państwo jest minimalne, państwo minimum. Oczywiście, żebym chciał. Krawiec, uszyj mi maseczkie. Maseczkie. To jakiś wieśniak. I też sobie nie kupi, bo mu szkoda, tylko myśli, że taniej, jak mu uszyje ten wieśniak jakiś. Introwertyk musi być bucem, co nie mówi dzień dobry. Mamy jakiś wspólny kod kulturowy. Ja mówię dzień dobry sąsiadom. Jednemu przestałem mówić, bo mnie denerwuje. I drugiemu jeszcze też nie mówię, bo też mnie wkurwił. Lelele. jestem wieśniak i jestem z tego dumny, pisze tu słuchacz zapisawszy. No pewnie, no niektórzy właśnie z dumą mówią o sobie. Ja jestem wieśniak i są z tego dumni i to nic chyba złego. Sądzę, że na wielu blokowiskach życie wygląda trochę jak na takiej wsi. To znaczy są pewne takie wzorce podobne, nie? I podobny sposób funkcjonowania jakby w tej społeczności. No sam się wychowałem na osiedlu i dosyć długo mieszkałem. No i tam na osiedlu też jest tak, że się ludzie znają. Też jest tak, że na tym osiedlu, co ja się wychowałem, ludzie też byli bogobojni. Chodzili do kościoła. Było, to się w pale nie mieściło, nie? Że ktoś nie chodzi na religię na przykład. I no, opowiadałem już o tym, że o, zadzwonił i się rozłączył. Nie wiem czemu. To Misiu. Jak słyszysz, to zadzwoń jeszcze raz. Może znowu przyjechała pizza też do słuchacza i wybrał pizzę. No, też ludzie bardzo byli kościółkowi, boży też na tym osiedlu. Ale to może inne czasy były trochę, może teraz jest inaczej. Te Kuźniki to się zrobiło takie trochę osiedle emerytów. Dużo ludzi stamtąd wyjechało. No, a teraz się słyszymy?
3: A, tak, nie wiem, czy jest dobre połączenie, bo jestem na zewnątrz.
0: No, całkiem chyba dobre, przyzwoite. Na wstępie ci, stary, bardzo dziękuję za tutaj, za mecenat, za żebym się nie przejęzyczył, za hojność. Dobry pan, hojny słuchacz, to wspaniały, no, cudowny człowiek słuchacz tu, prosimy mówić, cała antena dla dobrego pana.
3: No, dziękuję, taki w miarę bardzo miły wstęp. A wiesz co, ja tak trochę słuchałem o tej wsi i powiem ci szczerze, się przeraziłem, bo ja mam trochę rodzinę pod Wolsztynem i oni tam mieszkają, są bardzo zadowoleni i
0: nie wiem, czy to
3: można nazwać. Tak, koło Wolsztyna.
0: Super.
3: Czy to można nazwać, czy to jest wieś, bo i w Wolsztynie, i koło Wolsztyna jakieś takie miasteczko teraz mi wyleciało z głowy. I wiesz, tam jest na przykład, oni są bardzo zadowoleni, sobie tam żyją, mają swój biznes, tam są jeziorka, na które sobie jeżdżą. Potem mam też rodzinę pod Poznaniem. I jakoś tak, nie wiem, ten obraz wsi, który ja jakoś tak mam, to mi się teraz zburzył po tym ostatnim telefonie, bo mi się zawsze wydawało, że jednak dużo osób się przeprowadza na wieś i jednak życie na wsi jest spokojniejsze i jest bardziej takie, nie wiem jak to powiedzieć, bardziej atrakcyjnie, że chodzi o nawet szkoły i jakieś tam dodatkowe zajęcia, bo ja się przyznam, że mój syn chodził kiedyś w jakimś takim małym miasteczku, prawie wieś, do szkoły, która była niesamowicie wypasiona. Ta szkoła do tej pory to była najlepsza szkoła publiczna, do jakiej chodził w porównaniu do szkół, które się znajdują powiedzmy w Poznaniu. Wiesz, nie wiem skąd pieniądze szły na to, czy z Unii Europejskiej, czy jakieś tam inne datki, ale w każdym razie szkoła miała wszystkie, wiesz, i basen, i stadion, i jakiś tam stadion atletyczny, i to była zwykła szkoła podstawowa. Dodatkowo najwięcej się tam nauczył, bo mieli takie zajęcia dla dzieci, które tam powiedzmy przyjeżdżają z innego kraju, wiesz, że czy z języka polskiego, czy tam z jakichś innych przedmiotów, gdzie tam miał braki. Więc ja taki miałem trochę obraz tej wsi, czy jakiegoś małego miasteczka, że to nie jest takie złe miejsce, żeby mieszkać. No ale teraz widzę, że chyba faktycznie to zależy od rejonu, może zależy od miejscowości, od jakichś innych rzeczy. Także trochę mi się ten obraz po tym ostatnim telefonie zburzył, bo ja w sumie się chciałem, znaczy mogę się przyznać, że chciałem tam, wiesz, że tak powiem, zainwestować, żeby mieć jakieś miejsce gdzieś tam w jakiejś wsi i sobie jakieś może troszeczkę skrawek ziemi kupić na starość, a teraz się będę chyba zastanawiał nad tym, czy w ogóle warto. Także...
0: Mhm. Wolsztyn, ja znam to miejsce, bo to jest właśnie blisko tej miejscowości Wilcze, to miasteczko, całkiem zacne, myślę. Tam z okolicznych właśnie wsi, typu tam Wilcze czy Rudno, ludzie jeżdżą na zakupy po prostu, bo tam trochę więcej jest tego.
3: Tam w Wolsztynie też jest taki, Wolsztyn jest znany z tego, że tam... jest chyba takie muzeum, czy muzeum, są takie parowozy starodawne i one często są wypuszczane na tory i to jest taka też atrakcja chyba w Olsztyna, te ciuchcie takie, nie wiem, czy słyszałeś.
0: Tak, słyszałem, ponieważ poprzedni wynajmujący mieszkanie się bardzo ciuchciami interesował i temat zszedł właśnie też w pewnym momencie na ten Wolsztyn. No, ale to ja widzę, że ten Wolsztyn to jest większy od Środy Śląskiej chyba, bo tu widzę 13 tysięcy luda, a Środa Śląska tylko 9,5 tysiąca. To większy od tej Środy mojej.
3: No to jeszcze, wiesz, jeszcze zależy, tak jak mówię, zależy jakie są, nie wiem z czego to wynika, czy to są dotacje, czy to są... pieniądze, które płyną z podatków, od osób mieszkających na niektórych wsiach, bo ja kiedyś tam sprawdzałem takie statystyki na przykład i się okazywało, że niektóre takie malutkie miasteczka czy wsie mają dosyć dużą, no jest dosyć, to PKB na osobę jest dosyć wysokie. Nie wiem, z czego to wynika, czy to wynika z jakiejś bezpośredniej lokalizacji jakiejś dużej inwestycji. I tak pod Poznaniem zauważyłem, że dużo tych wsi jest w miarę, tak na przykład Kurnik jest bardzo takim bogatym miasteczkiem i te wszystkie wokół Kurnika, wokół Poznania, te całe okolice są w miarę takie bogate, więc ja jakoś tak nie wiem, może mam jakiś taki zły obraz tej wsi czy tych miasteczek. Natomiast czy ludzie na wsi są tacy, czy tak wszystkich można wieśniakami nazwać, też bym polemizował, bo mi się wydaje, że bardzo dużo tych osób, które mieszka na wsi, one, wiesz, te osoby po prostu studiowały w większych miastach, wróciły po prostu na wieś, czy to z tego powodu, że się tam nie odnalazły w większym mieście w związku z pracą, czy też po prostu chciały może coś mieć, własną jakąś firmę, czy jakąś własne przedsiębiorstwo gdzieś tam w swoich własnych rejonach. I ja nie uważam, żeby to były tak, wszystkie osoby ze wsi były takie kompletne, jakieś niewykształcone, czy takie, wiesz, no takie, jak to się mówi, typowo takie, wiesz, jak ze wsi. Bardzo dużo osób jest jednak, wiesz, gdzieś tam się kształci w różnych miastach i decyduje się wrócić i tam sobie otwiera różnego rodzaju biznesy i nie wiem, czy tak teraz w tych czasach można na wieśniaka powiedzieć, że to jest taki wieśniak, jaki był kiedyś, za dawnych czasów, gdzie, wiesz, tak jak mówiłeś, że jest nieokrzesany, nic nie potrafi się wysłowić. Czasy się zmieniają, także to już chyba nie jest to samo, nie?
0: Pewnie się wszyscy od siebie czegoś tam uczymy. Mieszczuchy od wieśniaków, wieśniaki od mieszczuchów i globalna wioska no też sprzyja temu, że się trochę ujednolica ludzka mentalność na wsiach i w miastach. I no też osoby napływowe, dużo rzeczy się wynosi z domu też, nie? Jakieś rzeczy, no, coś chciałem, kurde, powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć, że zapomniałem. Globalny wieśniak, pisze, zapisawszy. Globalny wieśniak, no, bardzo ładnie. 100 tysięcy chata w Bieszczadach, Darko pisze. Kurde, a w takie Bieszczady się wyprowadzić. Chyba byłem kiedyś w Bieszczadach z wycieczką szkolną. to może być też ciekawe doświadczenie, nie? Żyć w ogóle od ludzi.
3: W ogóle mieć taki mały domek gdzieś właśnie w górach, to by było chyba też moim marzeniem. A wydaje mi się, że to raz, że klimat jest też ciekawszy, to masz taki spokój, ale wiesz, obcowanie z naturą też dużo daje, bo jednak życie w mieście jest do pewnego momentu okej, ale można szybko się tym znudzić, nie? Jak wiesz, jak otwierasz okno i słyszysz wieczorem, wiesz, trzaskające butelki po piwie i tam tych wszystkich pijaków, taki... Są plusy i minusy, ale mi się wydaje, że dużo ludzi się w pewnym momencie męczy takim życiem w mieście, dlatego może się wyprowadza na wieś, bo właśnie szukają tego spokoju, nie? Także to jak jest człowiek młody, to wiesz, garnie się do atrakcji, potrzeba mu jest tych wszystkich ośrodków dookoła, tych barów, pubów. A jak się człowiek, wiesz, trochę już tak zestarzeje, to raczej bardziej mi się wydaje, że szuka spokoju i go już nie jest dla niego takie atrakcyjne życie w mieście. Ja jak mieszkałem, na początku jak byłem młodszy, mieszkałem w downtown, czyli w centrum San Diego, to mi się bardzo podobało, nie? Bo to wiesz, wszędzie na piechotę, możesz sobie wypić, nie musisz nigdzie samochodem potem dojeżdżać i wiesz, dużo się dzieje, pełna atrakcji, ale wiesz, potem jak człowiek ma powiedzmy już rodzinę albo tak się troszeczkę zestarzeje, to właśnie w drugą stronę, nie? Bardziej szuka spokoju, że jak wiesz, jak idziesz spać o 10, to nie ma żadnej głośnej muzyki, nie ma tego całego rozgardiaszu, więc mi się wydaje, że też się takie widzenie się zmienia.
0: Teczko. Nie widzę tutaj za bardzo, żeby jakieś awantury, nie słyszę tego właśnie brzęku butelek, o którym wspomniałeś, jest bardzo spokojnie w gruncie rzeczy, nie licząc tam właśnie kłopotliwego sąsiada, u którego też ten pies szczeka, no jak tam wychodzą na klatkę, tam z rana czasami mnie budzą, czy tam się raz na jakiś czas zdarzy, że wie, ale w zasadzie jest spokojnie. Po raz pierwszy chyba mieszkam w takim miejscu, gdzie mi za ścianą nikt ani nie puszcza disco polo, ani nie gra na fortepianie. Też wielka pani z miasta, nie? Gra ci nad głową na fortepianie przez cały dzień, a dzieciak wali o podłogę zabawkami i jak chciałem coś z tym zrobić, no to nie da się, nie? Tylko można się awanturować w nieskończoność, bo dziecko to jest dziecko. I ludzie z miasta są pewnie czasami może bardziej tak zapatrzeni w siebie i ja i tylko kurwa ja i moje. I tak się mówi, że to takie jest wiejskie powiedzonko, wolność Tomku w swoim domku, ale ja to częściej widzę chyba u miastowych niestety.
3: Dużą rolę gra właśnie to, jakiego masz sąsiada i to wtedy w sumie jak masz beznadziejnego sąsiada, to nie ma znaczenia, czy jesteś na wsi, czy w mieście, to ta sama cię osoba wkurza, nie? Za ściany, więc czy z domu obok. Także mi się wydaje, że to jest bardzo duże znaczenie, tak jak mówisz. Ale wiesz, ten pęd życia w mieście, to czasami człowieka wykańcza, nie? Bo jest jednak w mieście ten pęd życia jest o wiele większy niż na wsi. Na wsi jest takie, mi się wydaje, to życie bardziej spokojne. Nawet jeżeli, powiedzmy, wykonujesz pracę z domu, to też odczuwasz mniejszy ten pęd życia, jak mieszkasz i sobie robisz tam, wiesz, wykonujesz swoją pracę domową mieszkając na wsi niż w mieście, nie? Jednak w mieście po prostu, wiesz, te samochody, to wszystko, dochodzi jeszcze dodatkowo zanieczyszczenie powietrza, które też wpływa na twoją jakość życia, nie? Też się pogarsza to przez to. Więc to jest takich szereg czynników chyba, które trzeba wziąć pod uwagę, także no. Dobra, wiesz co, ja będę kończył, bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam, nie? Do usłyszenia.
0: No dzięki, trzymaj się, do usłyszonka. Hej. A już w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest mieszkać gdzieś w centrum, w takiej kamienicy w centrum, gdzie przez cały dzień i jeszcze często w nocy ludzie łażą pod oknem tobie, drą się, pijani, jeszcze masz na parterze knajpę, albo jakiś nocny lokal, klub. Co prawda te kamienice mają często grubsze ściany, wyższe sufity, grube ściany i to dosyć dobrze wycisza. No ale mimo wszystko, nie? To chcesz sobie zamontować plastikowe okna, to ci nie dadzą, bo muszą pozostać takie bardziej kamieniczne, tradycyjne te okna, nie? I no... Też nie do końca potrafię zrozumieć ten pęd, żeby koniecznie mieć swoje mieszkanie. Jest w narodzie naszym takie pragnienie, nie? Że takie największe marzenie to mieć własny dom, własne mieszkanie. No ale czy to tak koniecznie trzeba? Na przykład ja nie za bardzo będę miał komu zostawić taki dom. Często jak inwestujemy, bierzemy kredyt na całe życie, to myślimy o tym, żeby komuś to zostawić. No, a ja taki egoista i taki nieskory do tego, żeby się rozmnożyć i zostawić i tak dalej, no to co mam teraz? Wziąć kredyt na całe życie i co z tym mieszkaniem potem zrobię? Co z tego, że pod koniec życia ono będzie moje? Co z tym zrobię? No mogę sprzedać ewentualnie i pobalować sobie, no ale to można odkładać pieniądze równie dobrze, nie? Więc tak, no chyba nie dla każdego to tak, chociaż no, można na to spojrzeć inaczej, że przynajmniej przez te jeszcze tam 20 lat sobie będziesz żyć w fajnych warunkach, zrobisz sobie pięknie kuchnię, wielką, dużą kuchnię, w której możesz sobie fajnie pogotować, duży salon, do którego można zaprosić ludzi, zrobić jakąś imprezę, no. Ale to tak dla każdego coś miłego, no niech każdy tam po swojemu żyje. No, zanim to się spłaci, to umrę po prostu. A jeszcze przy niezdrowym trybie życia to jeszcze wcześniej umrę i co? I państwo zabierze sobie to mieszkanie, tak? No, albo jeszcze posłowie wpadną na jakąś ciekawą ustawę, na przykład, że nie ma prawa spadkowego. Nie ma w obecnych warunkach. Mamy czas, w którym musimy podjąć odważne decyzje. I tam Kaczyński coś zacznie pierdolić, karakan. No i zmienią, że nie można przekazać w ogóle spadku, bo władza sobie zmieniła. No tak jak wczoraj ktoś tu mówił na antenie o Żakowskim, który postulował, że tak powinno być, że powinno zlikwidować się prawo spadkowe i na państwo powinno iść komuch pieprzony. Nie jest tylko kroić i solić takiego. I lać i patrzeć, czy równo puchnie. Krawiec, mówiłem o książce Czas niewolników, a ty cały czas chwalisz kredyty, pisze PN Koci. Ja chwalę kredyty? Coś, nie wiem, słuchaj uchem, a nie brzuchem, jak to mawia Kononowicz. Czy ja coś tu zachwalałem? Właśnie chyba wręcz przeciwnie w tym momencie. W Polsce jest bardzo mały rynek mieszkań na wynajem. Polecam książkę Filipa Springera, 13 pięter, która wyjaśnia, dlaczego to tak wygląda, a na Zachodzie większość ludzi wynajmuje.

Dobra, powoli kończymy audycję. To znaczy, ja kończę, a wy możecie sobie na przykład wejść na naszego Discorda. Ktoś pewnie tu wklei linka. I tam są rozmowy głosowe. To taka platforma, jakby ktoś nie wiedział. Można sobie tam wejść i słuchać na przykład, jak inni sobie rozmawiają. No takie trochę rozwinięcie idei radia. Płacenie 1000 zł za mieszkanie, jak zarabiasz 2000, super interes. No, no może niezbyt dobry interes. No faktycznie, jak się ma swój domek i tak dalej, ale trzeba też może wziąć pod uwagę, że jak się ma taki duży jakiś własny domek, no to, to są pewne inne jeszcze koszta. A to opróżnić szambo, a to coś tam wyremontować, a no coś tutaj zrobić w tym domu. No nie wiem, nie znam się tak dobrze, ale domyślam się, że mamy pewne koszty, nie? No co innego mieszkanie w jakimś budynku, no to trochę mniej. Można wtedy tam wynająć. Ciekawe, czy dużo ludzi wynajmuje cały taki dom dla siebie, nie? Powiedzmy tam, nie wiem, ile to wtedy się płaci. Pewnie coś koło 2000 to minimum jakieś absolutne. Zależy bardzo od miejsca, jak różne są opłaty za mieszkanie we Wrocławiu i w takiej środzie śląskiej, nie? O ile taniej jest kupić sobie domek gdzieś na jakiejś wsi, a o ile drożej w mieście. Więc no, ale mnie coś nie ciągnie, żeby jakieś tu kredyty brać, coś inwestować. Ile to roboty przy w ogóle, przy ogarnięciu tego wszystkiego. I potem już taki bym się czuł uwiązany, już i tak się czuję trochę. Najlepiej to wziąć jakiś mega kredyt i spierdolić gdzieś w świat. Banksterów to nie szkoda. Oni sobie i tak zaraz zrekompensują. Jakoś podwyższą wszystkim. Nie no, żartuję, nie namawiam do złodziejstwa. Tylko sobie tak głośno marzę. A propos właśnie wsi, to polecam wiejskie ziemniaczki. Chyba jedne ze smaczniejszych chipsów. Ja tak nie przepadam ogólnie za chipsami. Ale zasmakowały mi właśnie te wiejskie ziemniaczki, wędzonka. Też myślałem, że to polskie, że trafiłem na jakieś na polską markę i może była to polska marka. Tak trochę jest to obrandowane, jakby to właśnie były takie niezachodnie jakieś takie ziemniaczki, tylko właśnie opakowanie troszkę sugeruje, że to są takie tradycyjne polskie chipsy jakieś. I może tak było, no ale patrzę tutaj na opakowanie i widzę Lorenz. Czyli to samo co Crunchips. No ale też się dostosowuje się trochę właśnie brandy do mentalności, do upodobań może bardziej mieszkańców danego kraju, nie? No już nie mówiąc o dostosowywaniu składników, że nam dadzą chipsy z tłuszczem palmowym, a gdzieś tam w innym kraju będą bez tego tłuszczu palmowego. I dodatkowo jeszcze będą tam naturalne przyprawy, a nie jakieś chemiczne, tańsze zamienniki. Tylko będzie sproszkowana papryka bardziej. Sól i masło, pisze KGB Rut. Ale co, to mówisz o smaku wiejskich ziemniaczków? Dobre są dosyć. A pamiętacie kiedyś jeszcze za PRL-u takie chrupki, to nie były chipsy, tylko chrupki Star Foods? One były cholera całkiem dobre. Były o smaku pizzy, o smaku sera, orzechowe. To strasznie dobre to było, wydaje mi się. Może trochę nostalgia znowu i jakieś tutaj fałszywe wspomnienia się wkradły. Jakieś incepcje. Ale to cholernie dobre było, mi to smakowało. Szkoda, że nie ma tych chrupek. Dobre były. Chyba te o smaku pizzy jakoś tak najbardziej fajne, takie lekko pikantne, ostre, przyprawione. Przysmak świętokrzyski za PRL, pisze słuchacz perski. Tazosy, flipsy, wspomina Furiat. Aż się kubki smakowe uaktywniły.
Czy ktoś tu przypadkiem dzwonił? Nie, to Janko Muzykan wspomina o bekonowych. Tak, bekonowe też były dobre. I Janko też mile wspomina te Starfoodsy. Ciekawe, czy to była polska marka, czy jakaś z zagranicy. Chyba polska, nie? Starfoods. Brzmi trochę tak polsko, nie? Starfoods. Tak jakby Polak wymyślił amerykańską jakąś markę. Starfoods, albo jakieś turbochrupki, albo coś w tym stylu. Starfoods bacon, mniam, wspomina zapisawszy. No, no. Mogliby wznowić i założyć się, żeby się dobrze sprzedawały, bo wielu ludzi to pamięta, jak widać. Nie smakowały mi te orzechowe, ale pamiętam, że bardzo często je kupowaliśmy. To w ogóle był taki czas, że tych marek nie było tak dużo różnych i się jakby coś nowego się pojawiało, to wszyscy to żarli, nie? Tak jak te gumy Turbo, albo te gumy Cars, czy Donaldy, czy no, nie było tak dużo do wyboru. Starfoods polskie, informuje słuchacz perski.

chyba tylko żeby tą markę zabić, bo jak zniknęły, no to... Nawet Cheetosy były kiedyś orzechowe. Cześć, Rogal, całe te. Zawsze mi też smakowały flipsy orzechowe, bo one są z orzeszków ziemnych, te flipsy. A pamiętacie markę Chio? Ona potem zniknęła, tak? Została pewnie też wykupiona przez Lorenz od Crunchipsów. I dzisiaj to pewnie jest Lorenz. Tak to jest, że te duże marki wszystko zgarniają, jak taki, kurczę, kombajn. Wszystko wciągają. Jedzie taki kombajn, wielka korporacja i wszystko wciąga i już jest jego, nie? I zmienia się tylko logo. Faluj z Raffles. Coś, no to już tak coś mi tam świta, ale nie do końca pamiętam. Też ciekawy temat sobie wspominać przysmaki z dawnych lat. Chio Chip wciąż jest. Tak? Ja coś nie widzę nigdzie Chio. Nie widziałem od lat chyba. Nie wiem, gdzie ty widziałeś Chio. Chio Tacos, Chio Sombreros. Dobre było tacos. Fajna reklama była. W ogóle kiedyś wiele reklam było naprawdę lepszych. Dzisiaj tak trochę na jedno kopyto wszystko robią. Nie uważacie? Że reklamy podobne są po prostu do siebie. A kiedyś było więcej takich oryginalnych reklam, które zapadały w pamięć. I była właśnie reklama tego, tak nawet zapamiętałem po tylu latach, popatrzcie. No ale to mam takiego hopla trochę, że interesuję się branżą reklamową i no, lubię pooglądać dobrze zrobione, fajne, oryginalne, wesołe reklamy. I tacos, to były często takie reklamy bardzo oszczędne i minimalistyczne. To nie było tak, że gadał ktoś cały czas. Tylko teraz! Kupa, dostaniesz więcej! Nowe smaki, które sprawią, że poczujesz się w pytę zadowolony. Tylko teraz kup, nie zwlekaj i nie mów jutro! A kiedyś były takie reklamy właśnie to tacos, to taki dziki zachód, ale taki właśnie dziki zachód, te mordy takie zakazane się tam gdzieś patrzą, jeden łypie na drugiego, jakiś taki cowboy brudny wychodzi, patrzy się na drugiego i mówi tacos. I to cała reklama, nie? Tacos. I muzyczka, jak tam z jakichś siedmiu wspaniałych, czy tam z dobrych, złych i brzydkich. Tacos. Cała reklama. Były też takie reklamy radosne, takie robione w Polsce, takie przaśne. Nie wiem, strasznie pamiętam, ryknęliśmy z śmiechem po prostu z Matulą. Była taka kretyńska reklama, że stał facet w kasku i mówił, taka bardzo krótka reklama, mówił tylko kłódki do garaży i dostawał takim jakimś młotem w łeb, to bum i koniec reklamy. Kłódki do garaży i młotem dostawał w łeb. Nie wiem, o co tam chodziło w ogóle, no ale to taki był czas, że robiono dziwne czasami reklamy. Albo słynna reklama Poleny 2000, Ojciec prać. Ojciec prać. Prać, ale tylko w proszku Polena 2000. Tacos rzecze Zaratustra. Pedros? Nie, tacos. Babciu, ale ten pasztet jest zajebisty. Tak, gumy turbo się pojawiły, wznowili je, to znaczy, no, nastąpił powrót tej marki, guma turbo. Nawet kupiłem kiedyś w radio, żeby sprawdzić, jak wypasiony samochód wylosuje i zdaje się, że była jakaś taka zabawna znowu sytuacja, że z jakiegoś, nie wiem, tam Trabanta wylosowałem czy coś. Albo może w drugą stronę, jakiś kosmiczny, nie pamiętam już, ale pamiętam, że trochę było zaskoczenie i śmiech. Krawiec, a pamiętasz kolę w butelce szklanej? No, ba. W ogóle coś takiego jest, że

0: jak pijemy czasem, jakaś taka psychologia dziwna, wpływ, autosugestia taka, że jak pijemy na przykład z kubka, który ma kawowy, ładny kolor, będą tam jeszcze jakieś kawowe akcenty i sobie tam nalejemy kawkę, to nam to będzie bardziej smakowało niż jak wypijemy tą kawę z jakiegoś plastikowego, gównianego kubeczka, nie? Że po prostu, że naczynie wpływa na smak. I faktycznie, kupiłem sobie niedawno Pepsi w szklanej butelce i bardzo mi zasmakowało. To znaczy, tak jakbym poczuł smak starej, dobrej Pepsi. Zupełnie co innego niż picie z puchy, czy picie ze szklanki, po prostu ta butelka musiała przywołać jakieś wspomnienia przyjemne, jak jeszcze sprzedawano właśnie w szklanych butelkach. Dzisiaj też można kupić. Nawet jest jakaś taka Pepsi retro, że ona ma to stare logo Pepsi. Logosy w ogóle przechodzą często rebranding, że możecie sobie na przykład popatrzeć, jak zmieniało się logo Pepsi przez lata. Albo jak wyglądają takie wczesne, pierwsze opakowania butelki do Coca-Coli, która początkowo była sprzedawana jako jakiś lek bardziej, taki syrop, coś w tym stylu, że to takie zdrowotne, nie? Bardziej. No ale to był jeszcze czas, gdzie tam były jakieś śladowe ilości tych ekstraktu z liści koki, coś takiego, a potem to zamieniono na jakiś zamiennik. Ketchup Tertux, Tortex, przepraszam, Tertux. Ketchup Tortex orgazmiczny. Słynny ketchup Tortex, prawda? On ma specyficzny bardzo smak i to nie jest jakiś zły smak. Ten ketchup, on uchodzi za taki właśnie wieśniacki, jak to dzisiaj tu mówimy. Może ze względu na tą nazwę Tortex X, tak jak się kiedyś właśnie w dawnej Polsce nazwy wymyślano, że końcówka X to taka nowoczesność, że X, że to X musi być. I, no, i ma taką etykietę też taką właśnie przaśną trochę, nie? Z jakimś takim akcentem włoskim chyba, że tam w kolorach flagi włoskiej. No ale pamiętam czas, kiedy na przykład energy drinków w ogóle nie było i nagle się pojawił Red Bull jako pierwszy na rynku dostępny napój energetyczny. No i to szał, nie? Szał, pał. Nie było żadnej alternatywy. Był jeden napój energetyczny. No a były czasy, że były jedne lody, jedne chrupki. Na moim osiedlu właśnie we wszystkich sklepach były praktycznie tylko te Chio i Starfoodsy. Były jedne chrupki i jedne chipsy. Dwie marki, nie? Jak znaleźć tego Discorda? Kurczę, muszę sobie linka zapisać, bo nie mam właśnie pod ręką. Może nasz admin Zenon by tutaj był uprzejmy wkleić na czata YouTube'owego linka do naszego Discorda. Albo potrzeba. Ja niestety nie mam, ale postaram się już od następnej audycji być przygotowany i wklejać wam co jakiś czas. Tam jak podesłać? Ja mam Discord, pisze Paweł. No, jeśli masz mnie dodanego tutaj na Skype'ie, jeśli masz nocne radio, to możesz mi wkleić linka tutaj na czacie skype'owym, a ja przekleję na YouTube'owego. Zobaczę, może ktoś tu na naszym radiowym czacie. Nie, na radiowym czacie w ogóle zdechło ostatnio. Znaczy, ja się już pogodziłem z tym, że nasz wewnętrzny radiowy czat to jest trochę taki czat wewnętrzny dla tych, którzy chcą sobie w spokoju pogadać bardziej tam ze sobą, w środku dnia powklejać jakieś zabawne rzeczy, czy coś, co kogoś tam zainteresowało. No i w tej naszej społeczności, jak tu się znamy, tam sobie po prostu pogadać jak kumple, jak koleżanki. A czat YouTube'owy to jest taki bardziej, z którego czytam, którego cytuję, którego śledzę. Nie sposób śledzić dwóch czatów. Ja musiałbym tu cały czas przełączać. Raz jeden, raz drugi, sprawdzać. I tak staram się to robić. Od czasu do czasu zerknąć, czy coś się dzieje. No ale czat wewnątrz radiowy na stronie Nocne Radio troszkę tak przygasł ostatnimi czasy i nie jest już tak aktywny podczas audycji. No to jest jakaś naturalna kolej rzeczy, że ten czat służy po prostu do czegoś innego. No i tak fajnie, że mamy dwa takie czaty, nie? Że mamy dwa czaty, jeden jest trochę od innych rzeczy. Do różnych rzeczy służą te czaty. Tyle. Nie, nie jesteś głupi. Właśnie, no nie ma na stronie informacji o tym Discordzie. No tutaj znowu apeluję do Zenona, który stara się to reaktywować, który to tam ogłasza, promuje, śledzi, co tam, czy tam coś się dzieje, to żeby może dał właśnie na stronie jakieś info o tym Discordzie. No może to dobre, może można sobie właśnie rozmawiać, no ale to nie wiem, czy jest sens, jak audycja jest i podczas czy podczas audycji jest sens tam rozmawiać na Discordzie, no bo albo słuchamy, albo tam sobie ktoś gada, nie? Ale na przykład jak się skończy audycja, to można sobie zrobić coś na kształt afterka, tylko że sami słuchacze sobie robią takiego afterka i sobie tam rozmawiają. To jest fajne, bo możecie sobie tam wejść na kanał Nocne Radio i nie musicie koniecznie rozmawiać, dyskutować, tylko możecie sobie słuchać po prostu i włączyć się na przykład po godzinie, coś tam dorzucić, dodać i tyle, więc może i fajna rzecz. Nie wiem, jak jest z działaniem tego Discorda w przeglądarce, bo jak testowałem, no już dosyć dawno, jak testowałem, to kiepsko działało przez przeglądarkę. Było jakby, była konieczność, żeby sobie jednak tą aplikację zainstalować specjalną, desktopową, która może być wygodniejsza dla was, jeśli wam nie przeszkadza doinstalowanie sobie nowego programu, to może być spoko, ponieważ tam wtedy wam przychodzą jakieś powiadomienia, że ktoś tam się pojawił, ktoś coś napisał, coś się dzieje, no i atak w przeglądarkowym to nie sądzę, żeby to działało. No i mówię, że tam była jakaś dziwna sytuacja, że jak ktoś się łączył z przeglądarkowego, to nie słyszał tych, co mają aplikacje i tak dalej, i tak dalej. Red Bull jest dopiero na rynku od 87, to trudno, żeby w PRL był. Nie, ja przepraszam, źle powiedziałem, to nie był PRL, nie wiem, czy mówiłem o PRL. Mówiąc o PRL-u, mam na myśli no, trochę inne czasy, nie było oczywiście Red Bulla. No, ale to byłem dzieciakiem, no, byłem jeszcze dzieciakiem, nastolatkiem. No, tak, to już było sporo po przemianach. Nie wiem, to były już lata 90. chyba bardziej. Lata 90. to się w ogóle rządziły swoimi prawami też. Zupełnie inny czas jakby niż teraz. Był. No, miło wspominam. Chyba chciałbym się trochę cofnąć w czasie i pożyć sobie tak właśnie jako dzieciak, nie? Mieć zupełnie inne zmartwienia, inaczej żyć trochę. No, jakaś tam jest tęsknota za takim bardziej aktywnym sposobem spędzania czasu. Dużo na powietrzu. Mimo już wtedy wielkiej fascynacji komputerami, no ale komputer nie był wtedy po pierwsze tak fascynujący jak dzisiaj, ponieważ no, nie było internetu tak rozwiniętego. W pewnym momencie zaczął raczkować, ale nie był to on też na początku, jak już mówiłem, tak atrakcyjny, tam mało co było. Więcej czasu właśnie się biegało, wspinało gdzieś z kumplami, imprezy. Ja się dużo w życiu naimprezowałem w sumie, może dlatego mi się już nie chce tak bardzo. Krawiec, dlaczego wyśmiewasz doktora Jaśkowskiego i jego program Świat jest inny? Nie wiem w ogóle za dużo o Jaśkowskim i nie znam jego programu Świat jest inny, więc chyba ciężko, żebym wyśmiewał. Może pan mnie z kimś pomylił. Ale potrzeba, przypuszczam, że może wyśmiewać Jaśkowskiego. Coś tak mi brzmi znajomo, że to takie może być coś, co jest trochę szurskie dla niektórych. A Potrzeba jest cięty na takie rzeczy. To może o niego chodzi. Ale niewykluczone, że jakbym się zapoznał, to też bym wyśmiewał. Ale to nie chce, każdy tam wyśmiewa, kogo chce, nie? Mnie też możecie sobie wyśmiewać, jak chcecie. Link do Discorda jest na zakładce Społeczność NR. A, takie buty. A co my mamy tutaj, zakładkę Społeczność? W ogóle? Gdzie jest zakładka Społeczność NR? Ja nie widzę zakładki Społeczność NR. Może jest, jak się zalogujesz. Jak ktoś się zaloguje. No ale to, żeby się zalogować, trzeba być w strefie premium. Chyba. To trzeba to dać dla wszystkich, chyba, nie? Chociaż może tam są inne rzeczy, takie bardziej premium. Nie wiem, muszę to ogarnąć. Ludzie, muszę to ogarnąć. Ogarnąć ten temat. Albo z Zenonkiem sobie pogadać, żeby on to zrobił. Najlepsza zakładka to ramówka. Tak. Ramówka jest w pytę po prostu. Wtorek, Epicentrum. Środa, ale środa się zgadza, lewym okiem. Wróciło. Czwartek, Bajery Maxa. Piątek, Bez litości, a potem Czasy ostateczne. Sobota, Spoiler. Afterparty. Kurde, nie, no muszę ogarnąć. Anusz Widelec, niedziela, program kulinarny. Cześć, witam.
1: Witam gorąco i serdecznie.
2: Dobry wieczór, Krawiec.
0: Dobry wieczór, a kto to się dodzwonił? Kto
1: tak? Okay. Dzwonimy sobie raczej w takim duo niż osobno.
2: Tandemie.
1: Tak, dokładnie.
0: Jakie radiowe głosy tutaj, proszę bardzo. Nie chcecie przypadkiem swojej audycji prowadzić jakiejś?
2: Wiesz, no nie wiem, czy nie powinieneś zacząć obawiać się konkurencji.
1: Dokładnie, bo tutaj się właśnie takie rzeczy dzieją, równie radiowe, jak u ciebie.
0: A przepraszam bardzo, bo chyba nie dosłyszałem, kto się dodzwonił?
2: A co, mamy się z imienia przedstawić? Nie, nie jesteśmy żadną konkurencją, naprawdę.
0: Nie, znaczy tutaj niektórzy używają pseudonimów, no ale jakoś musicie, bo nie wiem, jak się zwracać, chłopaku i dziewczyno?
2: Może tak być.
1: Możemy tak, o. Bądźmy jak najbardziej anonimowi teraz w tym przypadku.
0: No to...
1: Oby to nie był jakiś problem.
2: Możemy być tymi radiowymi głosami, które nagle zadzwoniły po prostu.
0: Jacy tajemniczy w ogóle. Chyba po raz pierwszy ktoś dzwoni i taki tajemniczy. Tajemniczy.
2: Ale
0: tajemniczy.
2: Chyba dobrze. Wiesz, troszeczkę dreszczyku emocji dodamy na o takiej późnej porze. Już 12 na zegarze prawie.
1: O, prawie 12.
0: Kurde, ale jajca, no.
1: Chcemy trochę... Widzisz, rozruszać, chcemy dać trochę emocji, chcemy trochę pokazać coś nowego. Nie chcemy tak schematycznie wchodzić, że od razu się przedstawiamy. To po prostu trzeba się, wiesz, bardziej zapoznać, bardziej może się wczuć i może wtedy się uda jakoś odkryć, kto jest kim, prawda?
0: No może, to coś faktycznie, tak mam takie podejrzenie, że jesteście z jakiegoś kanału YouTube'owego, czy jakieś radio sami prowadzicie, bo tak coś za profesjonalnie brzmicie, za ładnie, to takie tu radiowe głosy, tutaj jakieś budowanie napięcia, coś, to jakaś konkurencja. Jakaś tu krypciocha, zaś będą reklamować.
2: Mówiąc to nie jesteśmy z żadnego kanału, ale wiesz, kto wie, czy przypadkiem to nie jest taka próba jakiegoś właśnie rozruszenia się przed faktyczną inicjatywą, bo no, nie wiem jak ty, ale ja nie zwykłem dzwonić do radiów i czuję się trochę zestresowany wręcz teraz, przed milionami słuchaczy.
1: Tak, dokładnie, tutaj milion nas słuchają. A my nie dzwonimy za często, tym bardziej do ciebie, no raczej pierwszy raz. Tutaj jesteśmy na antenie, ale ja osobiście, ale tak samo mój kompan, słuchamy cię. Jesteśmy twoimi wielkimi fanami, naprawdę, uwielbiamy. I postanowiliśmy, że jak już jesteśmy tutaj razem, to i sobie słuchamy, fajnie się bawimy, to że zadzwonimy właściwie.
0: No wspaniale, wspaniale.
2: No bo tak jest, że właściwie to wyszło tak, że oboje cię znamy i słuchamy już od
1: wielu lat. Od wielu lat.
2: No, i powiem ci, że właściwie to mamy dość świeżą znajomość i się po prostu tak spotkaliśmy, zauważyliśmy, no, że poznaliśmy się, zauważyliśmy, że poznaliśmy to na osobie, że...
1: Tak, że ciebie słuchamy.
2: Że słuchamy. No tak. I stwierdziliśmy, że no, musimy do ciebie zadzwonić. Więc wybacz, bo nawet nie znamy, nie wiemy o czym teraz jest jakaś główna rozmowa. Wiemy, że są luźne gadki, więc tak ogólnie pewnie o wszystkim i o niczym, ale teraz to jest, wiesz, dla nas taki jakiś kamień milowy, więc musieliśmy to po prostu zrobić i ci o tym powiedzieć.
0: Bardzo dobrze, bardzo lubię takie telefony, jak ktoś pierwszy raz dzwoni, to jest bardzo zawsze miło i ciekawie i fajnie. Tutaj piszą, krawiec wystraszony jak major przy Moniczce. To twoja szansa, krawiec, trójkąt, teraz albo nigdy. Co już tu chamy, sprośnie.
1: No, teraz musisz pokazać naprawdę, na co cię stać, bo masz jedyną szansę.
2: Zachęć nas
1: do tego właśnie...
0: No, nocne radio uczy, łączy ludzi i można tu rozmawiać o wszystkim i są niespodziewane telefony od tajemniczych nieznajomych. Czasami też dużo się dzieje na antenie i co ja wam jeszcze powiedzieć mogę.
2: To niektórzy mówią, że nas poznają.
1: No właśnie.
2: A się zastanawiam, skąd?
1: Właśnie.
2: To niektórzy, ktoś tutaj powiedział, że jesteśmy akwizytorami Amwaya, to może gdzieś się spotkaliśmy w progu kiedyś.
0: zaraz będzie, Krawcze, czy testowałeś już skoncentrowany szampon?
2: nie masz ochoty na jakiś pokaz odkurzaczy, garnków w domu?
0: Kurde, no. Ale to tutaj ktoś. No.
2: Głos jak syntezator dla ludzi z wyciętą krtanią. Jak możesz tak mówić?
0: No, taki trochę Iweliosowaty. Nie wiem, czy wiecie, kim jest.
1: O nie! Najgorzej, to po prostu aż zabolało.
0: No, przepraszam, nie chciałem być niegrzeczny. Nie no, Ivelios jako lektor się myślę dobrze sprawdza całkiem. No to nie.
1: Jest za bardzo może robotyczny właśnie. I rozmawialiśmy właściwie też o tym dzisiaj, tak. Że Ivelios spoko, ale coś jest nie tak. I no, widzisz, też tak śmiesznie, że akurat wspomniałeś, że jest podobny, bo ja
2: Też tak uważasz?
1: Troszeczkę, no momentami.
2: Ja staram się być troszeczkę bardziej melodyjny mimo wszystko, ale rozumiem, że jakbym mówił w taki sposób, to wtedy mógłbym tak trochę brzmieć.
1: No, dokładnie. No, byłbyś w stanie tak mówić jak Ivelios.
0: Czyli trzeba sobie zatkać nos.
2: Chyba trochę tak.
1: No i wtedy jest okej, wtedy każdy może być jak Ivelios, prawda? No,
2: niemożliwe. Ale... Nieprawdopodobne.
1: Nie no, nie śmiejmy się, wszyscy doceniamy Iweliosa.
2: Tak.
1: No, robi fajne rzeczy, także...
2: Wiecie, no jakby też o pewnej sile świadczy to, że... Z pewnymi dziełami tak jest, że o jej sile i przebiciu świadczy liczba parodii, ile się pojawi, więc to, że my sobie tak teraz dyskutujemy na jego temat i nawet sobie śmieszkujemy, to To tylko świadczy o tym, jak na nas gdzieś wpłynął. I gdyby nie był, wiesz, gdzieś ważny, no to byśmy o tym nie gadali.
3: Właśnie, to taka ważna osobistość, że teraz każdy o nim gada. My dzisiaj widzisz jeszcze, tutaj kolejny raz się powtarza. I cały czas.
2: A przepraszam, kolego, tych paranormalnych MP3-ek to jest 30 gigabajtów na tyle, na ile ja pamiętam. Znaczy nie wiem, czy my też tak powinniśmy, bo to w sumie konkurencja, chyba powinniśmy zmienić temat.
3: Nie wiem, no, Krawcza, nie rozmawiajmy o paranormalium, dobrze? Nas, bo to tak. Jest...
0: Nie, można spokojnie tutaj reklamować różne rzeczy. A Iwelios kiedyś tutaj wpadał, nawet tak z ciekawości wpadł kiedyś na naszego czata. Całkiem spoko. Ja tam do Iweliosa tak nic nie mam. W sumie nie mam się tam do czego przyczepić za bardzo chyba. Była tu taka jakaś propozycja, że jesteście z kanału Kupa Chrustu. Sprawdziłem już, tu wyniuchałem. Byliście wywąchani.
3: No, tam wszyscy już będą sprawdzać, wszystko ogarniać, kto jest kim.
2: No to musisz mieć niezłego nosa, jak nas tak wywąchałeś, krawiec.
0: To nie ja, to ktoś. Ale to, na czacie.
2: Wiem, czy nas, bo czekaj, aż sam wpiszę. Przepraszam, no. Bo szczerze mówiąc nie znam. Ale dobra, to może, aha, bo to już, teraz już się odsłoniłem, ale no to może powiedz jak i co, i czy my to my?
0: Faktycznie, tu widzę niby kobiety są, ale widzę na niektórych filmikach jest pan i pani. Może to oni, słuchajcie, może to oni. Wiecie, co macie robić, słuchacze Nocnego Radia. Mają być wywąchani.
3: Macie zgadywać, kim jesteśmy.
0: No,
3: może się udać, także zapraszam i zobaczymy, czy się uda odnaleźć nasz kanał, czy tam cokolwiek, co mamy i to tworzymy.
0: No, przyznali się, że coś mają. Jakiś może kanał, coś? To dzwoni Janusz Zagórski i jego kobieta, Diablica, pisze pan Kloci.
3: Ale czemu LGBT? W ogóle totalnie nie wiem, czemu ludzie, czemu we wszystko teraz wpadacie te LGBT? W ogóle dzwonią do was ludzie, rozmawiają normalnie, ale zawsze musi być jakiś...
2: O, ale Karol powiedział, że ma paranoję, to wszystko zrozumiałe w takim. Ja chciałbym odpowiedzieć tylko na prośbę tutaj jednego z widzów. Tak, ale to mam takim Iweliosem powiedzieć.
3: Tak, tak.
2: W radiu Paranormalium znajdziecie 40 gigabajtów paranormalnych MP3-ek.
0: No, to dość dobrze.
3: Jeszcze raz.
2: To czekaj, bo tu jest jeszcze taki hasło i klej, znaczy nazwa i klejm. Ja dobrze kojarzę, jak, w jaki sposób Iwelios to czyta. To jest takie z reguły Radio Paranormalium. Paranormalny głos w twoim domu.
3: Dokładnie, tak.
2: I cały. Dziękuję.
3: Świetne.
0: Dobrze udaje Iwelios.
3: Konkurencję.
0: Dobrze udaje chłopaki Weliosa, co nie? Luliska. No.
2: Dziękuję, ale Krawcze, też masz talent do nas.
3: No naprawdę.
0: Głosów.
2: Nie bądź taki znowu wstydliwy.
3: Ale naprawdę bardzo doceniam, jak udajesz niektóre osoby. I uważam, że to coś świetnego, bo ja akurat takiego talentu widzisz nie mam jakby tutaj i tak nie potrafię za bardzo udawać jakichś ważnych osobistości, jak Iwelios.
2: A może jakiś ukryty, może to wiesz, może masz, tylko nie próbujesz.
3: Tak, będę udawać Iweliosa, nauczę się.
2: Dajesz, spróbuj Iweliosem.
3: Tak, Iweliosem.
2: Nigdy nie wiadomo.
0: A co myślicie na przykład o takich tematach jak Anunnaki?
3: No, zależy, możesz rozwinąć, bo co mamy opowiedzieć, co to jest, czy co, no w ogóle co mamy powiedzieć o Anunnakach?
0: Czyli jest tak bogata wiedza o tych Anunnakach, że można by długo rozmawiać. Co tutaj właśnie potwierdza przypuszczenia, że nagrywaliście jakąś audycję o tych Anunnakach? Anunnaki...
3: Ale nas widzisz...
0: Zaraz będziemy wszystko wiedzieć.
2: Teraz muszę się wypierać, że nie wiem.
3: Że nic.
2: Tak naprawdę to Znaczy obiło mi się to o uszy. Oczywiście teraz mi nikt nie wierzy, tak? Jak powiem, że do końca nie wiem, kim są.
3: O, jakiś tam ufoluski, coś tam, tak? Jakiś kosmiści,
2: bo
3: coś
2: mi się,
3: tam, coś
2: bo mi się tam. Z Eskimosami kojarzy.
3: No, coś tam Eskimosi, jakiś kosmosu.
2: Może dlatego, że
3: czy nie, coś takiego.
2: Mi się z Anarukiem kojarzy. Była taka książka. Anaruk, chłopiec z Grenlandii.
0: Była, to chyba lektura była w jakiejś wczesnej szkole podstawówki.
2: Chyba już ktoś tam wie.
3: Ktoś ogarnia, no. Za bardzo.
0: Tak?
2: Bo jak jeszcze macie w temacie innych głosów tutaj. Myślę, że nie, może co niektórzy tu słuchacze będą wiedzieć, o co chodzi, jeżeli powiem i dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dostał pan linki?
2: Już się wyciszam.
0: Już się wyciszam. No, to... Tak,
2: dziękuję.
3: Proszę z tematem audycji.
2: Mógłbym opowiedzieć, co leciało na planetę na przykład. Plus.
3: Jakie tam artykuły mi się udało odkryć.
0: I jest też przypuszczenie, dobrzy skubani, no. Jest też przypuszczenie, że jesteście lightworkerami od Claude'a z 2011.
3: Tak, jasne, jesteśmy od Claude'a, od tajnych służb i w ogóle.
2: Znaczy ja jestem lightworkerem, bo ja się staram zbyt ciężko nie przepracowywać rzeczywiście, więc mój work jest bardzo light. Tak lekko prawie. Nie wiem, no. Czy o to chodzi, no, bo tak mi się kojarzy. No. Takim, wiecie, no praca z domu, teraz na kwarantannie, jest dużo łatwiejsza.
3: Jest czas, żeby cię słuchać. Widzisz.
0: A na której gęstości jest kamień? Nie wiedzą.
2: O kurde. Wiecie.
0: Nie wiedzą, to nie są lightworkerzy chyba.
2: Nie,
3: ja też nie mam.
2: A na której jest?
3: No.
0: Ja też nie wiem, na czwartej chyba.
3: Ale na czwartej.
0: Pamiętam, że Claude się bardzo zdziwił, jak powiedzieli mu, że jest na którejś tam i on tam się zdziwił. Co, na czwartej? Jak to?
2: Oj, to ja nie wiem, powiem ci.
3: Ja
2: nie,
3: też
2: nie
3: kompletnie.
2: Nie znam się na takich rzeczach.
3: Więc macie kolejną pozycję do wykreślenia.
0: A które audycje lubicie w nocnym radio? Może z tych, co kiedyś były, coś wam się spodobało?
3: Nocna jazda.
0: Nocna jazda, o proszę.
3: No.
2: A to już takie stare dzieje.
3: Tak, ale jak najbardziej były słuchane, przynajmniej przeze mnie, no w tamtym momencie. Tak. Można pochwalić.
0: A pamiętacie radio na fali jeszcze?
2: Oczywiście.
3: Pewnie.
2: Oczywiście.
0: Ale weterani, kurczę.
3: No tego się nie spodziewałeś.
0: No, zupełnie.
3: No, więc nasza historia jest trochę bardziej skomplikowana. Tutaj to nie jest takie płytkie, jak się może wydawać. Że sobie robimy tylko reklamę tutaj.
0: No,
2: w sumie robimy reklamę, ale jeszcze nic nie zareklamowaliśmy.
3: No, ale do tego dojdzie.
0: No, taką reklamę sobie robicie, że nawet nie wiem, jak się do was zwracać. To taka reklama.
2: No,
0: super, super reklama.
2: Taka reklama teaserowa, że zaczynasz z czymś, nie wiadomo o co chodzi i dopiero z czasem się odkrywa cała tajemnica.
3: I wtedy każdy, o wow, i to zostaje w głowie, nie? Nie może tak od razu.
0: Ale to działa faktycznie i to znakomicie działa, bo teraz wszyscy się interesują, kim oni są do jasnej cholery. I zaraz będą sami szukać, szpiegować i stalkować. No i to właśnie jest najlepsze, że ludzie sami chcą się dowiedzieć w końcu i umierają z ciekawości. No brawo, brawo, dzisiaj znają się na reklamie.
2: Tak, tak. Może to dopiero jakiś taki... Może nie wiem, czy powinniśmy za dużo znowu tak mówić, czy nie zostawić sobie, wiesz, na jakiś inny telefon, na inną audycję i tak zostawiać takie okruszki, takie, wiesz, ślady pojedyncze i was tak wodzić za nos.
0: No w sumie, to zawsze jakaś taka radiowa zabawa tutaj i o to chodzi, tak? Żeby coś się działo.
3: No, więc fajnie, myślę, że zostaniemy tak przy tym. Jednak.
2: No.
0: No to, ale wiecie, to zawsze tak działa, że ludzie w końcu sami was jakoś nazwą, więc musicie być na to przygotowani.
3: Na co? Musimy być przygotowani? Bo...
2: Że dostaniemy jakieś ksywki, tak?
3: A, że dostaniemy, no to...
2: Że nas nazwą w jakiś
3: no to
2: sposób.
3: Spoko. No, ja jestem...
2: jakoś... Chyba jesteśmy ciekawi.
3: Tak, dokładnie.
2: Co nam się dostanie.
3: Tylko bez wulgaryzmu, proszę.
2: Ja, jeżeli będzie kreatywny wulgaryzm, to ja nawet docenię.
3: No to nie. Bo później jak się pochwalę mamie.
2: Tak, w sumie.
3: No nie pochwalisz się, jak będą wulgaryzmy. No,
2: nie no.
3: Powiem, mamo, wejść na czat i będą taką mnie jakoś brzydko mówić, nie?
2: No to nie. No to może bez.
3: Bez wulgaryzmu, ładnie. No i kreatywnie przede wszystkim. Jesteśmy bardzo ciekawi. Naszej dalszej tutaj przygody.
2: Zdecydowanie.
0: A bo tu też padła kolejna propozycja, kim możecie być, że to jest Tomu z dziewczyną swoją.
3: Tomu?
2: Tomu, okej, widzę na czacie. Tomu 420, tak?
0: Tak.
2: 420.
0: Barbie i Ken. Młode wilcy.
2: Jest i kłodzianka.
0: Niecenzuralnie tak sobie już nazwał.
3: Żołnierz i żołnierka. Tak, może być.
2: Rodzinka NR. Właśnie.
0: Żołnierka
2: to chyba
0: z
2: wszyscy
0: Bombasu.
2: Tutaj stanowią taką rodzinkę NR. Tak,
3: no właśnie, wszyscy jesteśmy tutaj rodziną. Więc nie nazywajmy. Ja bym nie chciała przyjąć takiej nazwy. Bo
2: niektórzy
3: uważam,
2: taką
3: że...
2: dalszą i przyszywaną, i taką mniej lubianą, ale zawsze.
3: No właśnie, rodziny się nie wybiera, nie?
2: No nie.
3: Więc tutaj... Też więc tutaj nie będziemy się tak raczej określać.
0: Tu takie ze świata patostreamerów też niektórzy myślą, że jesteście... Zupełnie nie brzmią jak patostreamerzy, więc pudło na 100%.
2: Ale ja też ciebie tak nie biję, przynajmniej nie tak mocno.
3: No.
2: Staram się z wyczuciem, ale to z miłości.
3: Tak, jasne.
2: To zawsze z miłości jest.
3: Ja wiem, wiecie. Ja wiem. Ja za każdym razem sobie tak o tym mówię, kiedy chcę odejść.
0: Brar i siostra Pitt? To chyba brat Pitt i siostra Faktura ewentualnie. Jeśli już. Bonnie i Clyde. Łomeło i Julia. Ale macie propozycję, wiecie co.
3: Ale kto to wybierze? Mamy to wybrać? Ja nie wiem. Nie wiem, do kogo to będzie. Chyba dla ciebie, Krawcze, będzie chyba ta decyzja.
0: Nie, to tak samo przychodzi jakoś i jak w końcu do czegoś dojdziemy, czuję. Ale to właśnie nie będę spał dzisiaj chyba przez to wszystko. Będę się wiercił całą noc.
2: Ale ja się zgadzam, Krawcze, z tobą, że to tak jest. Po prostu to musi wyjść w praniu. W końcu coś do nas przylgnie, no i już zostaniemy na zawsze już jak z jakąś ksywką.
0: I cały czas jest takie przekonanie, że wasz głos brzmi znajomo, bo tu już któraś osoba pisze, że gdzieś ich słyszałem. Ale to Etam pisze, to trzeba wziąć poprawkę, że się myli.
2: To na pewno z telewizji.
3: No, z telewizji.
2: Cóż, cóż mogę powiedzieć, no, polecam i pozdrawiam Piotr Frączewski.
0: No dobra, słuchajcie, to dzięki za fajny telefonik, który rozbudził wyobraźnię. I mam nadzieję, że się jeszcze nie raz usłyszymy, że to był pierwszy i nie ostatni raz.
2: My również.
3: No naprawdę. Również. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj zdzwonimy o lepszej porze.
2: Takiej, że nie trzeba będzie rozbudzać, a wszyscy tak. Będą już rozbudzeni.
0: A dzwonicie z Polski? Czy z zagranicy?
3: Z Polski.
2: Z Polski.
3: Jak najbardziej.
0: No dobra.
3: No. To tyle możemy powiedzieć.
2: Już próbuję
3: zapisane.
2: Niuchać. Zateczkowani.
3: Polacz. No to już gorzej będą nas traktować tutaj. Mogę się mówić, nie? W Irlandii mieszkamy.
2: Na przykład.
0: Ja wystosuję pismo do Microsoftu, żeby mnie udostępnili dane.
3: I żeby wszystko było. No.
0: Dobra, kurde, to tymczasem trzymajcie się i do usłyszonka pewnie niebawem jakoś.
3: Dzięki. Na razie.
2: Trzymaj
3: do usłyszenia.
0: Hej, hej. No kurde, no co to się stało się? Matko Bosko, co to się stało się? Kto to był? To jak... No i teraz będzie wyobraźnia pracować, a zwłaszcza u szurów. Szury będą mieli zaraz jakieś 100 tysięcy teorii. Na przykład, że to były właśnie boty, tak jak pisze Furiat. Sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, Hal i Halina, nie? Hal i Halina zadzwonili. Faktycznie tak brzmią bardzo radiowo, tak zbyt poprawnie. I też się ani się nie zająknie, ani się nie pomyli, tylko właśnie tak: witamy cię, Krawcze. Cieszymy się, że zadzwoniliśmy do ciebie właśnie dzisiaj. Tak, cieszymy się. I witamy na antenie. Trochę się stresujemy, ale nie aż tak bardzo. No to coś to mi tak dziwnie brzmi. No, że to faktycznie są boty. To jest sztuczna inteligencja zadzwoniła, mówię wam. Krawiec, jest program, co wyświetla ci IP aktualnie. Jest, bla, bla, bla. Ale nie chcę używać takich rzeczy za bardzo. Też każdy ma szansę do jakiejś tam prywatności, nie? A nie, że ja tu będę IP skanował, sprawdzał, stalkował. Krawiec, puść sobie chrusty i od razu poznasz. A, sprawdźmy.
4: Zasiadam do montażu dzisiejszego odcinka po całym ostatnim tygodniu.
0: No, już inny głos.
4: Przemyśleń na temat karmy.
5: Pierwsza to jest Sanchita, czyli ta karma nagromadzona. Tą, którą tam sobie pozbieraliśmy w różnych wcieleniach i tak dalej, i tak dalej. Ona jest. Nie przynosi skutków.
0: To nie oni.
5: Aczkolwiek czeka na swoje spełnienie. Druga jakby taka... Ta karma się realizuje. Zresztą powiedziałbym, że prawa fizyki...
0: A pani się tylko uśmiecha i nic nie mówi, tylko się patrzy, robi sarnie oczy i nic nie mówi.
4: A no właśnie, skoro już mówimy o karmie, to chcemy bardzo serdecznie podziękować Izabeli Różańskiej.
0: Nie, to zły trop, zdecydowanie. Przecież to zupełnie inne głosy, co wy tutaj. Jaś i Małgosia, to oni. Nie oni, no, jak oni? Inne głosy zupełnie. Masz słoniowe ucho, PN Koci. Aplikacja do rozpoznawania głosu. A Mika się boi takich telefonów. Ciekawe czemu. To nie lękaj się, nie słyszałeś, co mówił Jan Paweł II? Krawiec, pamiętasz, w RNF mieliśmy gości od Haliny, co uciekła do internetu. To są dzieci Haliny. Dzieci Haliny. No, był jegomość, który twierdził, przepraszam, już nie pamiętam właśnie, kto to był, ale twierdził, że zaprojektował sztuczną inteligencję, która się uwolniła, zbiegła jakby właśnie do internetu. No i mówił strasznie przekonywująco. Czy przekonująco? Przekonywująco czy przekonująco się mówi? A nie wiem. No i się słuchało ciekawie bardzo tego i w pewnym momencie ludzie sami się zaczęli zastanawiać, czy może to jest prawda, to wszystko, co on mówi. Nawet się dopytywałem wtedy, jaki jest schemat, jak on zrobił tą sztuczną inteligencję i też były tam ciekawe odpowiedzi w miarę. Bo wtedy miałem akurat taką fazę, że wkręciłem sobie, że napiszę grę komputerową, która będzie sama tworzyła scenariusz, tak generowała. I miałem różne teorie, że jak to zrobić, że to się da zrobić i nawet jakiś tam schemat tworzenia tego miałem. Ale z czasem się okazało, że jest to niewykonalne, a jeszcze z takimi mizernymi, lamerskimi umiejętnościami programistycznymi jak moje, to już w ogóle to jak... to za wysokie progi, zdecydowanie. A potem służby do nas dzwoniły, pamiętasz? Kuba pisze, tu przypomina, no kurde, nie pamiętam. służby? Pamiętam, że Cookies dzwonił, ale służby? Służby dzwoniły? A tak, był jakiś taki telefon, że ktoś oświadczył wprost, że jest właśnie ze służb, że miał, ma zadanie tu słuchać. No ale to troll chyba, nie? A może nie? Przekonywająco? Jeśli już, to chyba przekonywująco, a nie przekonywająco. A może, nie wiem. Gosia się spóźniła, na sam koniec audycji przyszła. No brawo, Gosia, brawo. Naprawdę. Ale pamiętajcie, że póki trwa audycja jeszcze na YouTube, to można sobie cofnąć na przykład suwaczkiem do samego początku i wtedy nawet jak się będzie przetwarzało, to powinno się odtwarzać przynajmniej do pewnego momentu. A potem to już różnie bywa. Potem jest na przykład od drugiej połowy nagle po zakończeniu, więc no, to różnie bywa. No i strasznie się długo te audycje ostatnio właśnie jakby przetwarzają. Patrzyłem dzisiaj na te sprzed dwóch dni, no i na niektórych nadal nie widać czata, dopiero się pojawi. Więc to jest coraz gorzej, ten YouTube działa, zresztą wszystko działa coraz gorzej. Wszystkie tam aplikacje, programy, wszystko to jakoś się coraz bardziej zawiesza, coraz częściej błędy jakieś wyskakują, nie domagają te różne programy. No, sam głupi Skype, często jak się wylogowuję z profilu Nocne Radio i chcę przejść na prywatny, to biały ekran i muszę skilować w ogóle, zniszczyć całą ten program. Cały zabić proces, o tak się chyba mówi fachowo, zabić proces. Więc no, nie jestem zbytnio zadowolony. Były propozycje, żeby może zamienić tego Skype'a na jakiegoś Telegrama czy tam innego TikToka. No TikTok to chiński, tak? Telegram chyba rosyjski. Nie wiem nawet, co tam teraz jest najpopularniejsze. Chyba jednym z popularniejszych komunikatorów jest Messenger facebookowy. Najpopularniejsze messengery. WhatsApp, o właśnie, tego mi brakowało. WhatsApp jest bardzo popularny. Z tego, co się orientuję. No ale tu już piszą o lukach bezpieczeństwa. Signal jest jeszcze jakiś. Wiecie, w ogóle są też takie komunikatory, które są uważane za osoby, które się lubią tam kryć i być anonimowe i być dobrze zabezpieczone. Są takie specjalne dla takich osób, nie? Które tam nie trzymają żadnych logów, nie archiwizują nic, żadnych rozmów, nigdzie nic nie przekazują, łączą się peer-to-peer, czyli komputer z komputerem. Tak, Zoom też jest chwalony czasem. No i ten TeamTalk, TeamSpeak dawał świetną jakość, ale weź tam ustaw, no wejdź na serwer, tam zaloguj się, no to jakieś takie kłopotliwe. Dużo zależy od takich niuansów przy tych komunikatorach różnych, takich wydawałoby się mało w sumie istotnych rzeczy, ale jednak ważnych dla ludzi, nie? Konieczność, ilość tam operacji, które trzeba wykonać, żeby to w ogóle tam założyć profil, zainstalować i no... Niektóre radia przeszły całkiem na Discorda, jak na przykład wspomniana kontestacja. Oni już nie korzystają ze Skype'a, już się do nich nie dodzwonisz Skype'em, tylko właśnie wszystko się tam na Discordzie dzieje. Może i u nas tak się to skończy, chociaż pewnie niektórzy byliby niepocieszeni, bo dla niektórych to jest coś obcego, nie? I konieczność znowu coś tam rozkminiania, instalowania. Zresztą ja Discorda to tak niespecjalnie lubię. On jest zawsze mi się wydawał zbyt skomplikowany. Zbyt dużo tam wszystkiego jest, jakieś przyznawanie uprawnień, jakieś tam połącz z serwerem, no to nie jest to takie, to jest dla tych, co już się trochę orientują, którzy są oswojeni dobrze z komputerami, z aplikacjami, a ktoś taki, kto się tymi rzeczami nie interesuje, komputera używa sobie do odbierania tam e-maili i słuchania nocnego radia, no to może być trochę się czuć zagubiony w tym wszystkim, no i zniechęcić się po prostu. Jak nie? Ja dzwonię co tydzień Skype'em do kontestacji. A to nie wiedziałem. Myślałem, że zrezygnowali, bo takie miałem informacje, że już nie używają Skype'a. to nie jest kwestia tego, że ja nie ogarnę. Ja ogarniam, to znaczy wydaje mi się zbyt, że ma tam zbyt dużo różnych ustawień, opcji, trochę i może kwestia przyzwyczajenia do tej prostoty. No Skype, co by nie mówić, jest jednak prosty. Ale to nie jest tak, że nie ogarniam. Ja się bardziej boję o to, że dla ludzi to będzie coś takiego nieprzyjemnego, obcego, a to jednak musi być przystępne, zachęcające. Nie? Nie chcę, żeby nagle dzwonili do radia tylko ci, którzy się... którzy są tak zaznajomieni z komputerami lepiej, nie? I tam się lepiej orientują i nie przeraża ich konieczność tam, że tu trzeba się zalogować, zarejestrować, coś ustawić, jakieś parametry. Czy no przesadza może, bo Discord nie jest aż taki, że tam trzeba jakieś parametry ustawiać, coś. Ale zawsze to jest nowa platforma i tam weź się tam... Trzeba każdego też nauczyć, że tam weź się wycisz, weź tutaj musisz kliknąć. Ludzie już mieli problemy, tak? A ja, co ja mam zrobić, żeby tu rozmawiać? I trzeba każdego tak informować, tłumaczyć. A ze Skype'em nie ma tego. Skype jest... Może jest awaryjny, może jest kiepski, tak od technicznej strony, kiepską jakość dźwięku też daje, ale jak mówiłem, też w tej kiepskiej jakości też jest jakiś plus, że obcina pewne tam pasma, szumy w tle, niweluje pogłos na przykład, nie? A na takim... Jak używałem przez jakiś czas tego TeamSpeaka, to się okazało, że jakość jest tak dobra dźwięku, że być może nawet, nie wiem, czy to była prawda, ale wynikało, że z kiepskich słuchawek nawet to, co słychać tam przebija, że mikrofon to wyłapuje. Po prostu jakoś. Ale to dziwne trochę mi się wydaje, no bo słuchawki jednak tłumią, no i to co tam ma dochodzić. Etam zadzwonił, cześć Etam.
6: No hej, jeszcze raz ja. Ostatnio ty mnie przepraszałeś, dzisiaj ja cię będę przepraszał, że zadzwoniłem jako pierwsza, taką masz zajebistą dzisiaj audycję, kurde, ja musiałem swój wkurw dzisiaj na samym początku pokazać i to nie wiem dlaczego, chyba mam migrenę i dlatego mnie wzięło. Słuchaj, a pomyślałeś ty może o, ja wiem, że teraz zabrzmę trochę jak głupiec, ale był kiedyś taki komunikator, który znają wszyscy i nawet przez długi czas był to komunikator dźwiękowy i nazywał się Gadu Gadu. On nadal jeszcze z tego, co wiem, istnieje i
0: Gadu Gadu nie był dźwiękowy.
6: Czasami nie połączyli.
0: Znaczy Gadu Gadu był dźwiękowy? Tam ludzie raczej pisali tylko. Znaczy tam się dało jakoś niby łączyć dźwiękowo, ale to chyba później wprowadzono, grubo później.
6: Później jeszcze Onet miał taki komunikator, kurczę, tylko nie pamiętam jego nazwy. One się później, zdaje się, z Gadu Gadu połączyły w jedno. I ja ostatnio gdzieś szukałem, ponieważ ja byłem jednym z tych takich użytkowników mających czterocyfrowy numerek na Gadu Gadu, to znaczy byłem w tych pierwszych 10 tysiącach i działał ten komunikator u mnie, także nawet Lecha Wałęsę złapałem w pewnym momencie. On ma taki numer, jakbyście chcieli spróbować pana prezydenta byłego naszego złapać, to jest numer 1981. Taki sobie wybrał i akurat miał napisane, tego nie chciał za bardzo, żeby mu przeszkadzać, bo napisał, że leci akurat do księżniczki gdzieś na wizytę. On taki komentarz tam miał. Ale trzeba było spróbować coś takiego prostego właśnie jak Gadu Gadu. Bo ja myślę, że on nadal jest. Nawet jutro się pofatyguję i sprawdzę, czy przypadkiem nie ma go, ale nie, no musi być, no przecież ostatnio jak w komórce patrzyłem, to była aplikacja na Google Playu, więc myślę, że jest.
0: Raczej na jakieś gadu-gadu nie przejdziemy pewnie. Nie sądzę, żeby to było lepsze od Skype'a. Pojawił się też głos tutaj na czacie od Roberta, że Skype ma jeden z lepszych kodeków dźwiękowych, Silk. O nazwie Silk. No, może kodek jest dobry, ale Skype narzucił pewną stałą kompresję, dosyć wysoką na przykład. Chociaż ja tak nie czuję, że aż tak strasznie kompresuje ten dźwięk.
6: Znaczy wiesz...
0: TeamSpeak oczywiście no, jeśli... lepiej dawał, ale w TeamSpeaku można było ręcznie sobie po prostu ustawić stopień kompresji, nie?
6: jeśli ma ktoś zainstalowaną tą, którą polecałem, to ktoś kiedyś dzwonił i miał problemy. Jest taka wersja mini wydana na komórki i tablety przez Skype'a. Czyli czy Light, czy Mini ona się nazywa, nie pamiętam już w tej chwili. I tam można sobie tą kompresję regulować, żeby była lepsza jakość lub gorsza jakość. Także ona jest również regulowana. To, co my używamy na komputerach, czy w wersji standardowej na komórce, tej opcji nie ma. Także można jeszcze sobie ewentualnie potem... Kiedyś był taki świetny komunikator, który by się tutaj znakomicie nadał, tylko że nie wiem, czy nadal jest dostępny w wersji webowej. Nazywał się UU, czy tam UW, bo to przez V po środku, O-O-O-O-V-O-O. Naprawdę bardzo dobra jakość, tam było kilka opcji, jeżeli chodzi zarówno o dźwięk, jak i o obraz. I miał też właśnie, co jest istotne, wersję online'ową, taką pod przeglądarkę, nie? Mhm.
0: No, no też, tutaj też jest... niektórzy twierdzą, że dzisiaj Skype... Że dzisiaj Skype nie ma tą stałą. Dobry wieczór. Że ma tą stałą kompresję, że. Ale ja myślę, że ona jest zmienna i zależna od jakości łącza też często. Cześć, Robercie. Coś dmucha strasznie tam u ciebie.
7: Nie, to dmuchałem tam.
6: Ja nie dmucham.
7: Dmuchasz, bo chcesz zdyskredytować, że ja zadzwoniłem, że u mnie źle.
0: I specjalnie dmucha, dmuchacz jeden.
7: No, to jest od razu jego okienko miga, że on
6: dmucha. Niemożliwe. Słuchaj, ja już się nauczyłem, mam taki odruch, że trzymam mikrofon pod kątem 90 stopni od ust, więc nie mogę dmuchnąć, bo bym po prostu w dziurkę nie trafił.
7: To, co mówiłeś, to jest UW, pisane przez dwa O, V i OO. V jest
6: tak
7: duże.
6: Jest, dokładnie, dokładnie.
7: Taki dobry kiedyś komunikator na rozmowy grupowe wideo. Echo nie pozwalało bez słuchawek rozmawiać. Dlaczego Skype jest dobry? Dlatego, że go wymyślili Estończycy. Potem kupił ten Żyd od eBaya. No i niestety, jak kupił to Microsoft, to chciał to korporacyjnie wszystko tak zorganizować i to troszeczkę się zesrało, bo pakuje w niego, jeżeli aplikacja sama, peer-to-peer, to zajmowała 5 megabajtów, to teraz zajmuje 50 parę. Nie wiadomo, tak. Co tam... Ale jeżeli chodzi o sam kodek, on jest dalej licencjonowany, on jest bardzo mocno chroniony, to jest kodek Silk, to jest jedwab po polsku. Nie ma lepszego kodeka z małą przepustowością. Tam nawet na modemie uzyskałbyś pasmo do mniej więcej 8 kHz. Tylko dlaczego jest źle? Bo jeżeli ktoś ma na przykład jakiś tam powiedzmy gorszy mikrofon, jakieś gorsze podłączenie, jakiś gorszy procesor i tak dalej, nie przetwarza to sprzęt. Ale jeżeli cokolwiek jest minimum spełnione, lepszego kodeka nie znajdziesz. I zobacz, możesz sobie krzyczeć, gadać, tutaj echa nie będzie. Tutaj nie będzie jakiegoś pogłosu, tak jak ja teraz do komórki mówię. Nie chcę mi się odpalać laptopa, bo na laptopie by było 100 razy lepiej, ale to jest po prostu nie do pobicia, dlatego oni to chronią. Nie, dlatego Microsoft 2,4 miliarda dolarów wydał. No, to jest tylko linijka programu, prawda?
6: No tak, no. Sprawa, że stał się standardem, także widzieli, na co wydają, nie?
7: Nie, oni chcieli to po prostu zaimplementować w swoją platformę i wiadomo, jak ktoś wykupuje coś. Nasza klasa za 20 milionów od chłopaków została kupiona złoty, prawda? Dla nich to są duże pieniądze, a dla korporacji to są małe pieniądze. Nie po to zostało kupione, żeby rozwijać naszą klasę, tylko po prostu, żeby się Facebook rozwinął, nie? W Rumunii zostały wykupione te lokalne. No, każdy wie, o co chodzi. A co do gadu-gadu, to pod koniec ETA ma jak najbardziej rację. Tam można było głosowo i kamerowo rozmawiać. Chyba bo to taka spółka z Afryki kupiła i chyba to dalej działa. Ja też mam numer, chyba ja mam tylko w ogóle trzycyfrowy numer ETAM.
0: Wow.
6: No to możesz na Allegro wystawić.
7: Poważnie?
6: Tak, oczywiście. Takie czterocyfrowe to tam nie są za drogie, tam w okolicach kilkuset złotych, ale trzycyfrowy to myślę, że to parę tysięcy.
7: Jestem takim weteranem jak w 80-tych, któryś tam latach w ogóle tutaj pierwsze komputery i internecie to tylko przez 22 się, to właśnie ja wtedy to tak jakby sobie tam założyłem, ale powiem ci, że długo korzystałem z gadu-gadu, długo, aż 2.0 się pojawił Skype. No i wtedy jakby tam troszeczkę poszło w zapomnienie, ale znajomi tam byli. A teraz to, tak jak mówię, no musiałbym zobaczyć, czy to w ogóle odpalę, czy mi tam hasła nie wykasowali. I jeszcze ci powiem taką ciekawostkę, że gadu-gadu miało wersję profesjonalną, to był oprogramowanie takie, nie wiadomo skąd to trzeba było ściągnąć, niby to było dla firm i bogactwo tego oprogramowania to w ogóle przeskakiwało te normalne kikier. Coś takiego było i tam trzeba było się jakby od nowa zalogować, ale można było starym numerem. Kiedyś to też zrobiłem, ale to też były lata zamierzchłe.
0: Tak, było jakieś takie specjalne gadu-gadu faktycznie i korzystały i dostawali je redaktorzy, na przykład Radia Tok FM. Wiem, bo

0: była bardzo duża kara od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za mówienie nie tego, co trzeba. Ale przypuszczam, że zlikwidowano następcę, bo pierw było Łubi Dubi, potem było Dubi Nights, to się przekształciło, mniej więcej taka sama formuła, ale zmienili z jakiegoś powodu nazwę. Ale po prostu okazało się, że Polacy kiepsko wypadają w takich audycjach. No, przepraszam, może nieskromnie powiem, ale myślę, że Nocna Jazda czy Nocny Marek to są trochę podobne audycje. W każdym razie podobna formuła. Nie chcę się tutaj może tam równać z Cezarym Łasiczką, ale myślę, że z potrzebą trochę podobnie staramy się prowadzić. Żartujemy sobie, cytujemy newsy, są telefony, no tak bardzo się to nie różni, ale okazało się, że o ile w takim nocnym radio można liczyć naprawdę na fajne telefony, na fajne żarty, na kumatych ludzi tutaj na antenie, to tam dzwonili sami z jakimiś, znaczy nie sami, ale bardzo dużo ludzi takich jakiś no pretensje mieli o wszystko. Byś się rozumu nauczył jeden z drugim, a nie, co w tym śmiesznego jest, przepraszam. I tak no kiepsko ci sami dzwoniący wypadali, a to jednak audycja interaktywna, nie?
1: Tak, tylko że widzisz, nie? Tutaj jakby twoje radio jest takie niszowe, no tam powiedzmy kilkuset słuchaczy, a jeżeli jest taki Talk FM, to ma tam, no powiedzmy, no nie będę mówił w milionach, ale powiedzmy kilkuset tysięcy słuchaczy. I teraz znajdzie się zawsze ktoś taki, kogo to będzie drażnić i będzie dzwonił. Pamiętam tę audycję, to tak jak mi podpowiedziałaś, to sobie przypomniałem. I mniej więcej goście dzwonili z pretensjami, a oni sobie z nich jaja robili. I to było właśnie piękne.
0: No i to robili sobie w takim fajnym stylu, nie jakoś tam, żeby komuś się zrobiło przykro, tylko tak fajnie sobie żartowali, a okazało się, że wielu ludzi no, nie ma poczucia humoru, jakiejś autoironii, ale było też kilku takich stałych dzwoniących, którzy dawali radę. Pamiętam, była pani Jola z Wanny, która zawsze dzwoniła z Wanny. I sobie tam z nimi żartowała nawet fajnie. Był jakiś taki kot Behemot, chyba się przedstawił jako kot Behemot. No to. Znaczy, na pewno ta audycja była antypisowska, bardzo mocno antypisowska. I może ludzi trochę wnerwiało, że oni tak w jedną tubę trochę za bardzo deli za mocno. Chociaż robili sobie też z innych rządów też jaja, ale widać było, że jakaś linia programowa jest, no taka tok FM-owa trochę. I na przykład no zupełnie nie można sobie zażartować tam z gejów czy Żydów, no to raczej nie było. Ale nie zmienia to faktu, że audycja naprawdę świetna była i z każdego odcinka słuchałem z zaparciem, jak to się mówi.
1: No właśnie mi taki sentyment wzbudziłeś, bo zupełnie o tym zapomniałem. Jak mi teraz powiedziałeś, to sobie przypomniałem. Ale już to jest historia, a nie wiem, czy słuchasz teraz na bieżąco, w poniedziałki jest o 15 na Sztub audycja, zapomniałem tam, jak ona się nazywa. I też tam z Piątkiem, Tomasz Piątek, to jest ten autor tych książek o Cała Prawda o Dudzie, Cała Prawda o Macierewiczu, to właśnie ten Piątek jest zapraszany zawsze do studiów, a jeszcze w poniedziałku o 15 prowadzi taką też super satyryczną audycję. Coś tam tylko, czekaj, jak to było, kurde, że... Nie wiem, słuchasz tego, czy nie?
0: Nie, już od dawna Tok FM-u, bo to rozumiem, że w Tok FM-ie też, tak?
1: Tak, ale nie, to nie ja słucham, mówię, to jest taka satyryczna... Może sobie zadać trud i w następny poniedziałek włączyć o 15, ona jest tylko w poniedziałek mniej więcej od 15 do 16.30 i na YouTube'a lubię osobiście, bo to jest taki dla mnie redaktor, który ma swoje zdanie na pewne tematy i nie ugina się. No ale jak tego nie słuchałeś, to mi trudno rozmawiać. Może tam gdzieś jakieś zrzutki są, to sobie taką próbkę weź. Bardzo fajna audycja.
0: I przypomnij, jak to się nazywa? Jeszcze raz?
1: No właśnie, widzisz, to nawet tu prowadzi, jak sobie przypomnę, aha, to ci aha, zaraz...
0: No. Czyli, dobra, to ja sobie zapiszę, że Najsztub z Piątkiem, no, tak?
1: Tomasz Piątek, ale to w zasadzie to jest autorska Najsztuba na audycję. Ja zaraz wejdę w ten internet. Bo chcę, to jest trudno wejść i rozmawiać.
0: To może mi się uda szybciej znaleźć. Najsztub...
1: Najsztub poniedziałkowa audycja to na pewno coś podskoczy.
0: No i tu sobie już widzę, że z prawicy chyba znowu robią jaja. No ale słuchajcie, też nie odmawiajmy prawa jakiemuś medium, żeby było tam czy bardziej lewicowe, czy prawicowe. No czy każdy musi być ciągle oskarżany o to, że nie mówi tego, co chcemy, co jest miłe dla naszego ucha. No są różne profile, różne radia, różne...

0: różne media, niech prawicowcy zrobią swoje łubi-dubi i dubi nights. Ciekawe, czy potrafiliby, nie?
1: Właśnie, chciałem to powiedzieć. Niech właśnie ci prawicowcy zrobią sobie taką fajną, satyryczną, jak Najsz tu robi audycję o lewicy. Ale oni nie, oni się zajeżą, zapeżą, a on robi... Nie, no to trzeba po prostu posłuchać. No co ja będę gadał? Poniedziałek, 15 ja się zaczyna. A znalazłeś tak tytuł, bo ja nie pamiętam, ale słucham.
0: Ja nie znalazłem. Na razie.
1: To ja na chwilę łączę mikrofon i poszło.
0: Dobra.
2: Ja nawet nie wiem, czego troszkę mnie zszokowaliście, że słuchacie jeszcze normalnego, znaczy w sensie analogowego radia, bo ja to mam uraz z dzieciństwa do radia, to znaczy nie wiem, czy mam tą historię opowiadać, ale zazwyczaj, kiedy godzina 7 nastawała i była syrena alarmowa w pobliskim zakładzie pracy, że ludzie mają iść do pracy, to już było nieprzyjemne samo w sobie. Taka zwykła syrena, jak to wyjął nieraz na różne okoliczności. No to zawsze radio u mnie w kuchni tranzystorowej grało i rodzice szykując się do pracy słuchali tego radia, jakieś jedynki, bo to fale jeszcze średnie i długie dominowały wtedy. Ja mam taki właśnie uraz do radia. Zawsze mi to się kojarzy z tym, że musiałem się do szkoły szykować i mówiąc szczerze, od tamtych czasów to ja chyba prawie w ogóle radia takiego tradycyjnego nie słucham.
0: No to może parę fajnych rzeczy cię ominęło. Domyślam się, że nie kojarzysz audycji Łubi Dubi Dubi Nights, a może kojarzysz Psychomagiel, który prowadził Konio i Skiba. To też była taka zabawna audycja.
2: Jedyne radio, jak tutaj miałem okazję w ostatnich 20 paru latach słuchać, to Polskie Radio Szczecin, do którego zresztą nawet zacząłem od czasu do czasu dzwonić. I tutaj też taka moja uwaga i coś, co zauważyłem, że dzwonienie do radiów, telewizji, do różnych programów powoli się kończy. To znaczy, ja nie wiem, z czym to jest związane. Może właśnie dlatego, żeby ludzie za dużo nie powiedzieli, ale na przykład miał swój program taki TVN, to było, jak to się nazywało? Szkiełko i ok? Nie, jak to się kurde nazywało? Szkło kontaktowe to się nazywało. Tam powstało to słynne pojęcie wykształciucha, potem superstacja miała bez ograniczeń, do którego ja też sobie dzwoniłem, ale to powoli jest przycinane z tego, co widzę, bo te audycje zaczynają znikać. Co więcej, zauważyłem też taki trend, który na zachodzie jest już masowy. U nas też portale zaczynają to wprowadzać, mianowicie pod artykułami, nawet pisanymi, przestają się pojawiać możliwości komentowania albo w ogóle, albo trzeba co najmniej się Facebookiem zalogować, żeby móc komentarz zostawić.
0: No, jak jest bardzo wielu dzwoniących do audycji, to się czeka w kolejce, trzeba przejść przez takie sito, że się pytają, na jaki temat pan chce się wypowiedzieć i o czym, i no, nie jest tak prosto. Też pewnie internet i różne inne takie audycje, no jakieś streamy przejęły trochę, to trochę się zmieniają czasy też zawsze, ale chciałbym, żeby było więcej takich audycji, gdzie ludzie właśnie dzwonią, rozmawiają, jest dużo żartów, no tak jak właśnie to niezapomniane Łubi Dubi Dubi Nights. Rozmawialiśmy o tym w Nocnym Marku i Potrzeba też się bardzo dobrze wypowiadał, też tego słuchał, też mu się bardzo podobało. Psychomagiel to była z kolei audycja, no taka wariacka, bez telefonów, nieinteraktywna, którą to Wirtualna Polska to publikowała, takie podcasty bardziej. No świetnie się tego słuchało, tam były i piosenki, to bardzo z kolei przypominało... Ach, kurczę, podpowiedzcie, jak się nazywała w telewizji, w TVP, audycja Konia i Skiby. Ja zapomniałem. Jak mogłem zapomnieć? Nienawidzę tak zapomnieć czegoś i nie móc sobie przypomnieć. Zaraz będę googlował. Się zły robię.
2: Pytanie. Ja też z Telewizji Polskiej to pamiętam takie programy jak...
1: Pamiętam, Karcze, i też zapomniałem, to chyba właśnie to jest wiek. A tu wysłałem ci linka, to Prawda nas zaboli, ta audycja się nazywa.
0: Prawda was zaboli, tak?
1: Prawda nas zaboli, wysłałem tu linka, nie wiem, czy to...
0: Prawda nas zaboli. Tomisiu też tutaj chyba wcześniej pisał, ale nie wiedziałem, że to o to chodzi. Czyli Prawda nas zaboli, Najsztub w Tok FM. No to trzeba będzie... Lalamido! Lalamido jest! Dzięki za przypomnienie, Marcin przypomniał. Lalamido, no oczywiście, kurde, faktycznie wiek, bo ja tę audycję, to jest audycja kultowa, to tak jakby zapomnieć ten, jak mu się nazywał, ten... Kaczor Donald, no to już tak... z wiekiem chyba się robi. No.
2: Psycho mnie tu zachęca, żebym do BBC zadzwonił, a tam chyba trzeba w języku obcym mówić, to nie za bardzo.
1: Ale wykonać, aby się nauczyć języków obcych. Języki obce kształcą i podróżują, wiedzę poszerzają.
2: Tak, to prawda, ale jakbyś chciał zobaczyć moją, idealnie moją, że tak powiem, pasję do języków, szczególnie do angielskiego, przedstawia film Dzień Świra, kiedy na klozecie uczy się główny bohater języka angielskiego. To jest po prostu dokładnie scena z mojego życia, jak ja się zabierałem za angielski zawsze. No niestety jestem jeszcze...
1: To poprawiał?
2: Jeszcze raz?
1: Czy tobie tata dzióbek poprawił?
2: A nie, dzióbek nie. Nie, ja byłem grzeczny chłopczyk, także... Aha. Ja nigdy nie przeżywałem okresu buntu w życiu, także... Raz przeżyłem, miałem 3 dni wagarów, przyszli ze szkoły, za komuny to przychodzili do domu ze szkoły wtedy, no i ojciec był dumny, mnie chwalił za to, że poszedłem na 3 dni wagarów. Wreszcie coś narozrabiałem, nie?
1: Ale to nie było w zimie.
2: Jak?
1: Czy to nie było w zimie?
2: Nie, no w zimie to nie było, to było latem, bo akurat poszedłem sobie raz na Terminatora, raz na Supermana 3, a raz pojechaliśmy z kolegą do Polic z autobusem.
1: W bagarowiczach, no usprawiedliwione.
0: No. W Lalamido były 2 fajne, seksowne dziewczyny. Jedna to była Wiesia Warszawska, tutaj przypomniano na czacie. A druga, nie pamiętam, ale obie były naprawdę fajne. A jeszcze w tamtych czasach zobaczyć w TV, w polskiej Bożej TV, dziewczynę, która jest ubrana, no właśnie, w pończochy, podwiązki jakieś i ma kolorowe włosy, no to był trochę taki szok jeszcze wtedy.
2: To ja pamiętam, jak mnie nie chcieli wpuścić na seksmisję do kina. W 80-tych latach to było takie, kiedy seksmisja była, 84-5 jakoś tak. Mi nie chcieli wpuścić do kina, no bo ja miałem 11 lat, nie wiem, 14, 13 jakoś tak. W końcu mnie wpuścili.
1: Ale... Zrozumiałem, dlaczego ci nie chcieli wpuścić.
2: A czemu? Ja wtedy trzeci raz szedłem.
1: Ale na końcu jest taka stopklatka, nie wiem, czy wiesz.
2: No z siusiakiem.
1: No właśnie, to dlatego, żebyś nie miał kompleksu.
2: Aha, ale to było malutkie dziecko. Ja byłem 3 razy na seksmisji w kinie. To były czasy, kiedy się chodziło kilka razy na jeden film. No i za trzecim dopiero. Dopiero za trzecim. Za trzecim mnie nie chcieli wpuścić.
1: Życie. Ej, to ile masz? 70 lat?
2: Ja prawie 50 mam.
1: Aha, no bo to było od 15 roku życia, to raczej powinieneś normalnie wejść na legitymację szkolną, bez problemu.
2: Nie. Wiesz co, ja wtedy miałem, może nawet miałem z 11 lat, jak to w kinie wyświetlali. To nie było, to było bardzo dawno temu już ten film nakręcony. Jakoś 83, jakoś mniej więcej przed Terminatorem to chyba weszło do kina. Aha. Ale trzeba będzie sprawdzić seksmisję.
1: Bielsat? Taki program?
2: Jak?
1: Bielsat?
2: Tak. No to jest na Białorusi polska telewizja.
1: No, masz taki?
2: Znaczy, wiesz co, no ja nie mam telewizji w ogóle, ani radia, więc...
1: Aha, to można też ze streamu korzystać. To powiem tobie, że na Bielsacie to jest to rok w rok puszczane i to właśnie w duże święta i to jest tam bardzo popularne, o dziwo. Nasza subskrypcja. I jeszcze a, jest...
2: To dlatego po rosyjsku znalazłem kiedyś na YouTubie.
1: Tak, tak, tak. I właśnie King Size i właśnie dwa te filmy, King Size i właśnie ten, no, Sex Misja, to jest olbrzymio popularne na Białorusi, o dziwo. Też byłem zaskoczony, byłem w kablówce Bielsat. I patrzę, co raz tam leci to normalnie w kółko.
0: No, King Size to jest taka trochę satyra na socjalizm, nie? Muszę tak, sobie King przypomnieć King Size. No, to były jeszcze te filmy polskie, które z przyjemnością sobie przypomnę i przypuszczam, że będę się śmiał na nich nadal i dobrze, w każdym razie dobrze się bawił, bo może to nie był taki super śmieszny film, że tam ryczysz ze śmiechu, z głupawych żartów, ale był zabawny, był fajny, pomysłowy, oryginalny. Tak mało jest polskich filmów, które są oryginalne, prawda? Trochę za dużo jest na jedno kopyto.
1: Ostrze słuchaczy.
0: Słucham?
1: Wprawdzie to nie jest audycja spoiler, ale chciałem ostrzec słuchaczy przed jednym filmem.
0: No.
1: O, mogę?
0: No, śmiało, śmiało.
1: Nie chcę tu twórców obrażać i tak dalej, ale obejrzałem Futro z Misia wczoraj z żoną. Po prostu załamaliśmy się. Nie wiem, czy to jest przez to, że PiS rządzi, czy coś, ale to jest brak szacunku
2: dla Polski.
1: Tak, brak szacunku dla widza.
0: Nie, to jest po prostu żenada. Taki wymuszony humor dla prostaka. Jakieś takie żarty, z których w ogóle ciary cię przechodzą po plecach, że ktoś może takie poczucie humoru mieć, nie? Takie, tak, nie
1: to,
0: wiem.
1: Zgadzam się z tobą prawie 100%. Widzę, że to oglądałeś. Jak ja to oglądałem, to miałem takie wrażenie, że po prostu zaraz stanie Bareja z grobu i przypierdoli dla twórców. Znaczy nie będę wymieniał z nazwiska imienia, bo nie chcę być potem, wiesz, posądzony, nie wiadomo, kto tego słucha.
2: Znaczy z takich polskich reżyserów ostatnich, których ja na przykład jeszcze dałem radę oglądać, znaczy pomijam tam te kilka takich perełek typu Psy, czy tam Samowolka, czy Symetria, ale z takich filmów kinowych, tak, których jeszcze chodziłem do kina, to ostatni film właściwie, który jeszcze był dla mnie strawny, to był film VIP Machulskiego. To był ostatni, potem jeszcze Szwadron on nakręcił, jeszcze oglądałem, ale już nie dałem rady, po prostu już ten film był taki troszeczkę, taki jak te filmy z lat 90., nie wiem jak to nazwać nawet, już taki miało troszeczkę to taki polski charakter tych filmów. Czy ja to rozumiem, co rozumiem przez polski charakter? Po prostu no taka trochę tandeta moim zdaniem.
0: Z Futrem z Misia jest taki problem, że za reżyserię się wziął Michał Milowicz, tak mi się wydaje. On zawsze był takim żenującym dosyć aktorem. No to jego żarty takie fifalofofufofufalofo. Takie widać, że taki bardzo się stara być śmieszny. Znaczy nawet w tym serialu Lokatorzy, który dosyć lubiłem, też tak jakoś słabo wypadał. On jest po prostu jakiś taki niewydarzony, taki nieudany. No może się minął z powołaniem, powinien w jakimś, może gdzie indziej pracować, jako jakiś Alfons czy coś. A Futro z Misia miało być kontynuacją jakby taką nieoficjalną. Chłopaki nie płaczą, tak. Ale to zupełnie jakby inna klasa. Nie wiem, no... Tak mi się wydaje, że to inny level zupełnie, jeśli chodzi o żarty, o klimat, nie?
1: Tak, ja to samo czułem, a poza tym jakiegoś nawiązania tam też nie wyczułem do tamtych klimatów i do wątku. Michał Milowicz, już powiedziałeś, to mogę powtórzyć, ja nie chcę tutaj mówić nazwiskami, bo ja wiem, jaki to jest teraz kraj. I plus ten drugi, bo to dwóch było reżyserów, nie?
0: Tak, i Kacper Anuszewski, którego nie kojarzę za bardzo.
2: Dziękuję, ja wam powiem szczerze, że w ogóle nie jestem w stanie jakoś oglądać polskich filmów, tych co są tam na Netflixie, jakiś teraz ostatnio był w lesie się coś takiego działo, nie pamiętam dokładnie, nie jestem w stanie po prostu.
1: Głębi lasu na Netflixie ostatni serial polski.
2: Tak, tak. Nie wiem dlaczego, po prostu wolę na przykład kino nordyckie, albo nawet Węgrzy potrafią fajny film nakręcić, taki o podróży w czasie, w pętli się ten film nazywa, można go na Netflixie obejrzeć. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajna realizacja, chociaż bez efektów specjalnych. Nie?
1: Z zagranicznych seriali to ja was zapytam, czy wam się podobał Dom z papieru.
2: Ja nie byłem w stanie przejść pierwszego odcinka tego filmu.
0: Ja nie kojarzę, niestety, trochę jestem w tyle.
2: Hiszpański, tak? To jest hiszpańska produkcja.
1: Moim zdaniem bardzo dobry.
2: Znaczy, też słyszałem, że zbiera dobre recenzje, natomiast z takich...
1: Seriali się ogląda, nie słucha chętem. Jak obejrzysz, to wtedy dyskutujemy. A co słyszałeś, to wiesz. Ja słyszałem wiele. A jak nie obejrzę, nie mam swojego.
2: No to ja wam polecę z hiszpańskich seriali, bo Hiszpanie akurat umieją nakręcić fajny film. Chociaż on jest taki troszeczkę telenowelowy, science fiction. Film się nazywa La Bark, czy El Bark, chyba to się prawidłowo czyta, czyli statek. Poszukajcie sobie dwusezonowy film science fiction.
1: Ale jak polecasz, to na pewno zajrzę. A teraz przymierzam się, tak wyczytałem trochę w internecie, jest taki fajny, to dosyć dawno był nakręcony amerykański serial Człowiek z Wysokiego Zamku. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim.
0: Tak, tak, to jest dobry, na podstawie książki. To jest to, co jest alternatywna historia, że Niemcy wygrały II wojnę światową, tak? I cały świat jest nazistowski, tak?
1: Tak, tak, tylko właśnie ja jeszcze nie oglądałem, ale przymierzam się, bardzo ładnie opisany jest w internecie, więc mnie to mocno zaciekawiło.
0: No, ciekawa produkcja. Z ciekawostek wam jeszcze powiem, że Disney się przymierzał do zrobienia własnej wersji filmu Killer. Ale no niestety szkoda trochę, że nie wyszło, bo myślę, że disneyowski Killer mógłby być fajny. To jest w ogóle świetny patent i na takie kino... No bo to jest film bezinwazyjny, można na to z dzieciakiem pójść, a i dorosły się znakomicie bawi. Właśnie ten motyw takiego typa, którego wzięto za kogoś, kim nie jest, i komedia pomyłek, to jest fajne i chętnie bym zobaczył disneyowskiego Killera, no ale niestety nie wyszło.
2: To już chyba nawet trylogia teraz jest z tego, nie? Bo zdaje się, trzecia część wyszła nie? Jakiś czas temu.
0: Killer 3? Nie.
1: Nie.
0: Dwie części.
2: Mi się wydaje, że gdzieś mi śmignęło.
0: No masz rację, wydaje ci się.
1: Disney odkupił prawa do scenariusza. A znasz historię, jak to się odbyło, że scenariusz został sprzedany dla Amerykanów, czy nie?
0: Nie, nie wiem za bardzo. Szczegółów nie znam.
1: A to ja ci powiem, bo to tak było. W latach 90. tutaj odniósł dużą popularność i oni stwierdzili, że to może być dobre. Zadzwonili do menadżera Machulskiego i zaproponowali 10 tysięcy dolarów za scenariusz. Wyobraź sobie, 10 tysięcy dolarów. I co powiedział menadżer Machulskiego?
0: Spierdalaj pan.
2: No, że...
1: Tak, dokładnie. No i oni kupili to za większą sumę, ale już ta suma to już jest tylko minuty, bo to nikt nie wie, ale nie zostało sprzedane za 10 tysięcy. I od tamtego czasu, jak zostało to sprzedane, tylko na pewno nie dla Disneya. Disney musiał te prawa odkupić od kogoś, chyba dla Warnera. Warner Bros. To zostało sprzedane za dużo większą sumę, jednak to kupili. Ja od tamtych czasów, jak został ten scenariusz sprzedany, to ja czekałem właśnie, że Amerykanie to nakręcą. Do tej pory nie. A tu mnie właśnie zaskoczyło, że Disney ma teraz prawa.
0: Tutaj piszą, że właśnie o Killera walczyły dwie wytwórnie należące do Disney Studio Hollywood Pictures oraz 20th Century Fox. Pierwsza wytwórnia wygrała, proponując aż 60 razy tyle co konkurent, 600 tysięcy dolarów do 10 tysięcy. Faktycznie 10 tysięcy dolarów, strasznie skromna kwota, nie? Jak za wykupienie takiego
2: scenariusza. Może myśleli, że Polacy się połaszą na 10 tysięcy.
0: Za czapkę gruszek dadzą, nie? Bo to Polaczki. Tak. No.
1: Tam, dokładnie masz rację, oni sobie w ten sposób pomyśleli, no wyobraź sobie lata 90. zadzwonią do chłopa 10 tysięcy, to będzie szczęśliwy, nie?
0: Dulary.
1: Na szczęście mnie mądry.
0: Dulary, panie, bierz pan.
2: Może ktoś z rodziny tych, którzy proponowali, wysyłali dolary w latach 80. w kopercie, bo to się 5 dolarów wysyłało, 2 dolary, była dwudolarówka. Tak wysyłali.
1: 20.
2: 20 to... 20 to się dostawało rzadko, nie, bo wyciągali z koperty. Ja pamiętam, jak ciotki przysyłały, bo ja miałem bardzo dużą rodzinę przedwojenną jeszcze, emigrację, to piątkę i to jeszcze musiały napisać w liście, że ta piątka jest, bo wyciągnęli inaczej, nie? A czasami i tak wyciągnęli, mimo że było napisane.
0: Do głównej roli przymierzali się Will Smith i Jim Carrey. Faktycznie, tak jak tu Psycho też pisał, że Jim Carrey, no to by był hicior. Myślę, że kolejny świetny film z Jimem Carreyem byłby.
1: No ale to też nie powiedziane, że w Hollywoodzie zrobią coś lepszego. Powiem to na przykładzie. Znacie francuskiego pechowca? Taki film.
0: Pechowiec.
2: A był, no oczywiście. Tak, słomkę do nosa wkładał co chwilę.
1: Francuzów i powstał amerykański z tym Murzynem. I uważam, że oryginalny francuski jest lepszy.
0: Dwie części Pechowca wyszły tego.
2: No ja byłem w kinie na tym.
0: Ja też byłem.
2: Jeszcze ze samych czasach.
1: Nie na amerykański?
2: Nie, ja byłem na francuskim.
1: Właśnie, amerykański oglądałeś?
2: Nie, w ogóle nawet nie słyszałem o tym, że coś takiego jest.
1: Jest, oczywiście. Amerykański remake, kupiony scenariusz i tak dalej, ale uważam, że francuska jest lepsza. I teraz tak, jak my jesteśmy w tej rzeczywistości, oglądamy killera do naszej rzeczywistości, oni to przetworzą na swoją. Być może gdzieś tam w świecie zostanie to inaczej odebrane, ale przez nas może niekoniecznie.
0: No ale zawsze ciekawe doświadczenie zobaczyć sobie amerykańską wersję polskiego hiciora. No, Gérard Depardieu grał w tym oryginalnym Pechowcu i Pierre Richard są taką czupryną, nie? Charakterystyczną. Bardzo fajna, taka ciepła, sympatyczna komedia na wieczór do obejrzenia sobie z rodzinką, czy jakoś tak.
2: Kurczę, ja teraz sobie przypominam, że na kilku francuskich filmach z Gérardem Depardieu byłem, jeszcze jak on właśnie był taki szczuplutki, ale za cholerę sobie tytułów nie jestem w stanie przypomnieć. Jakieś kryminały to były. No wtedy się w części chodziło do kina na filmy. I się trawiło rzeczy, których dzisiaj pewnie byśmy w ogóle nawet nie spojrzeli na plakat. Kurczę, jakieś Godzille, jakieś ten japońskie.
1: Ale to wtedy dla nas była nowość, to jest inaczej.
0: A przepraszam, bo tutaj Paweł pisze na czacie, że sugeruje, że 13 dzielnica miała wersję amerykańską. Tak? Ale to chodzi o 13 dzielnicę Ultimatum z 2009? Chyba nie. Nie słyszałem w ogóle, a bardzo lubię ten film. Myślę, że taki film sensacyjny, parkurowy. Nie no, świetnie się tam leją i popisy te kaskaderskie właśnie parkurowe są znakomite. I w ogóle fajny pomysł, fajny klimat, scenariusz, fajne patenty. Bardzo lubię ten film. No i słynny David Bell, właściwie twórca parkuru chyba, z tego co pamiętam. No więc nie byle kto. Dobre kino, sensacyjne, no. Kino akcji.
2: Zawsze mi się parkur podobał. Żałuję, że jak byłem młody, to się nie przyjęło w Polsce, że nie przyjął, nie było w ogóle czegoś takiego, nie? Bo pewnie bym poszedł w tym kierunku.
1: Znaczy byś skakał po murach?
2: Tak. Ja kiedyś byłem sprężysty, szybki i ten się tego. Dopiero tęgi się zrobiłem, kiedy poszedłem na siłownię, nie? A tak to byłem bardzo, bardzo zwinnym człowiekiem. Ciężko było mnie dogonić, nawet tak w takim bezparkurowym wyścigu, nie?
1: A muchę złapiesz?
2: Muchę?
1: Muchę.
2: Oj, 40 much złapałem, zgniotłem, ale to były owocówki, to się nie liczy. Dzisiaj jedną osę kapciem w locie zestrzeliłem.
1: Powiedzmy, lata na to, bo nad głową. I nawet bez otwierania oczu, tylko tak łapę i psi, na słuch. Złapiesz?
2: No teraz to by było ciężko, myślę.
1: A jeszcze złapałem z trzy chyba.
0: To wtedy jesteś powiem... mistrz kung fu, czy co?
1: Nie, no bzyka to po słuchu.
2: Ale powiem wam, że bramkę na takiej ręcznej bramce, jak są te takie boiska teraz zrobione osiedlowe, to bramkę na takiej ręcznej bramce 2x3 metry byłoby wam ciężko mi strzelić. Bo mam dobry refleks, jeśli chodzi o łapanie.
1: Macą?
3: jeszcze raz, bo kurczę, coś ci strasznie przerywa.
1: Tutaj przemienię. Masą zasłaniasz?
3: Nie, mam refleks po prostu dobry.
1: 2 na 3? W ręce wystarczy rozłożyć.
3: No ja wiem, że ręce wystarczy rozłożyć, ale ja za wielki nie jestem, także wiesz. Także nie... Próbowali. Ostatnio to ja chodziłem na boisko, jeszcze udawało mi się wybrać jakieś 10 lat temu. No to z takimi gówniarzami graliśmy, córa też w piłkę trochę kopała. No próbowali mi, w jedynki graliśmy, to próbowali mi strzelić, to ciężko im było.
0: Dobra, panowie, będziemy kończyli audycję. Już pierwsza 4 godziny. Myślę, że wystarczy.
3: Najwyższy.
0: Także no, dzięki wam za wasze telefony.
1: No okay. Dzięki też Kasper za wspaniałe, ponieważ tak jak mówię, w sieci brakuje takich fajnych. Tutaj była rozmowa wcześniej o kompensacji. Tam same powtórki. A to jest na żywo, to jest inaczej.
0: No i można sobie na różne tematy pogadać, a nie tylko o państwie polskim i o podatkach i o pieniądzach.
3: Jeszcze miałem 2 rzeczy powiedzieć, ale to już na następny raz zostawię, na kiedy indziej.
1: No zapisz. Hej, zapisz, bo zapomnisz.
3: Nie zapomnę. Znaczy jedno ci mogę szybko powiedzieć. Najlepszy film to właśnie o zombie, to francuski film La Horde, moim zdaniem.
1: Nie oglądam. Ja też szybko
3: to polecam.
1: Uwielbiam kino Barei. To był taki wysublimowany humor na domysł widza i słuchacza. To po prostu dla mnie Bareja to jest niepowtarzalnym reżyserem.
3: No, ostatnie parę dni oglądam, mówiąc szczerze, bo na YouTubie jest playlista z alternatyw i sobie po raz kolejny przypominam. Nadal aktualne. To jest film o dzisiejszym blokowisku. Nic się nie zmieniło.
1: Nic, prawda? Też jest taki też dosyć aktualny.
3: No dokładnie. Dobra, nie przedłużajmy, chłopaki. Bo Krawiec już tutaj zakończył audycję, a my dalej sobie tutaj gadamy. Chyba, że Krawiec pójdzie, nam zostawi wolną linię.
1: Znaczy.
3: Dobra, nocy. Trzymajcie się, hej.
0: Dobrej nocki, hej. Cześć. Jak ktoś czuje niedosyt, to zawsze może właśnie się zainteresować tym Discordem, nie? Psycho jeszcze chce dzwonić. Nie, no szanujmy się. Jak mówię, że kończymy, to kończymy, a nie, że teraz będziemy tu kolejne telefony odbierać. Nie ma, już nie odbieram. Trzeba było wcześniej zadzwonić, a nie jak słyszysz, że kończę, to ja będę dzwonił teraz. Nie ma takiego czegoś, żeby było takie coś. No. Także dzięki za słuchanie. Być może jutro też się pojawię. Właściwie dzisiaj, bo już jest wtorek. Bo potem środa zajęta, dopiero czwartek, a w czwartek to nie wiem, bo w piątek trzeba. No. Właściwie to mam teraz 2 takie dni wolne od prowadzenia stałe, środa i sobota, ponieważ są inne audycje. W środę jest Lewym Okiem, prowadzone przez Błażeja. Jeśli lubicie tematy takie polityczno-społeczne z lewicowym sznytem, to na pewno wam się spodoba. Ciekawe, jak tam gardło Błażeja, czy dalej taki zachrypnięty. No, trochę się niepokoję, to trzeba sobie zbadać, bo to nie jest normalne, że chrypa się długo utrzymuje. Coś może być, coś może tam się dziać niedobrego. A w sobotę audycja z prawej strony mapy, prowadzona przez Jacka z Australii, który czasami się pojawia na antenie też jako dzwoniący, i Bite Eater też się pojawia i też tam pomaga prowadzić audycję. No, w ogóle miło z waszej strony, że troszkę donejcików wpłynęło. Bajt się bardzo ucieszył. On zawsze się cieszy. On to się byle czym cieszy. Jemu tam dacie 5 zł i on będzie skakał, podskakiwał, radował się. No, tak więc docencie. I ja też bardzo dziękuję za wsparcie. Za telefony fajne. Gratuluję tym, którzy się odważyli po raz pierwszy zadzwonić. To zawsze trochę stres, ale potem już jest spoczko, nie? No i na czatach jak zwykle ciekawe rzeczy. Krawiec, o czym będzie spoiler? Nie wiem jeszcze. No i chyba tyle. To do usłyszenia.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was w Nocnym Radiu na nocnej zmianie z pisarką Katarzyną Tkaczyk. Dobry wieczór, Kasiu.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
0: Jako, że dziś będzie o pisaniu, czytaniu i o książkach, to na początek chciałam Wam puścić fragment pewnej powieści. Słuchajcie uważnie, bo będzie zagadka do czatujących, ale też do Ciebie, Kasiu. Czy jesteś gotowa?
1: No, z wielkimi emocjami, ale jestem.
0: Dobra, to uwaga, zaczynamy.
2: Zielarz Brunon z ciężkim westchnieniem zaczął sprzątać ze stołu zakrwawione szmaty. Ledwie chwilę wcześniej z uwagą zszywał nieprzyjemnie rozcięte przedramię jednego z mieszkańców wioski. Rana nie była poważna, jednak aby ręka miała szansę wrócić do pełnej sprawności, mężczyzna powinien kilka dni odpoczywać. Brunon powtórzył mu 3 razy, podkreślając, jak delikatne są właśnie założone szwy, ale zdawał sobie sprawę, że to wszystko pójdzie na marne. Skoro rana była zabezpieczona, a krew nie tryskała, można było wracać do pracy. Trzeba było wracać do pracy. Zielarz westchnął ponownie i popatrzył za okno. Mieszkał w Rotten, maleńkiej wsi w zapomnianym zakątku wybrzeża, już blisko 10 lat. Ale tutejsze warunki wciąż potrafiły go zaskoczyć. Może mieszkańcy bogatszych portowych miast mogli sobie pozwolić na dni błogiego odpoczynku, ale w takich miejscach jak to, do którego go wysłano, skrajna bieda i ciężka praca towarzyszyły ludziom od kołyski aż po grób. Kto chciał jeść groch, powinien o niego zadbać. Kto potrzebował jajek, musiał wyhodować kurę. W doglądaniu inwentarza liczył się każdy dzień, a odrobinę nieuwagi mogła kosztować się niezwykle drogo. Bieda to najgorszy morderca tego świata, sentencjonalnie pomyślał mężczyzna. W Akademii Zielarzy ostrzegano go, że zachodnie wybrzeże to trudny teren, ale Brunon nie bał się wyzwań, dlatego zgodził się tu zamieszkać. Czasem tylko zastanawiał się, czy kiedy skończy 40, 50 i 60 lat, nadal będzie miał tyle siły i uporu co teraz. Zielarz oderwał wzrok od okna i rozejrzał się. Wszystkie narzędzia były na swoich miejscach, a w izbie na powrót zapanował ład. Póki nikt nie pukał do drzwi, mógł wrócić do porządkowania ziół porozkładanych na stoliku przed oknem. Uwielbiał to zajęcie. Upajający zapach leczniczych roślin zawsze działał na niego kojąco i utwierdzał w przekonaniu, że zajmuje się tym, czego od zawsze pragnął. Co więcej, sortowanie czy wiązanie kwiatów oraz pędów w niewielkie pęczki pomagało się skupić. Przy tej pracy zawsze najlepiej mu się myślało, a codziennych trosk i wielkich planów miał niemało. W pewnym momencie ciszę przerwało łomotanie do drzwi. Zielarz zerwał się z miejsca i w kilku dużych krokach przemierzył izbę. Gdy otworzył drzwi, ujrzał zziajanego mieszkańca wsi. Szybko! Wydyszał mężczyzna. Olaf! Brunon nie potrzebował nic więcej. Złapał leżącą w pobliżu torbę z najpotrzebniejszymi medykamentami, nie oglądając się za siebie popędził w stronę młyna. Olaf był synem miejscowego młynarza, Ralfa, z którym mieszkał samotnie w starym, solidnym młynie tuż za wioską. Matka chłopca opuściła swoją rodzinę już niemal 8 lat temu. Któregoś dnia po prostu zniknęła bez słowa, zostawiając męża i niespełna roczne dziecko samym sobie. Od tego dnia zaczęły się trudności.
0: No właśnie, zaczęły się trudności. A czy wy będziecie mieć trudności z odgadnięciem, jakiej książki to początek? A Kasiu, może do ciebie pytanie, czy wiesz, kto odczytał początek tej książki?
1: No, zarówno tekst, jak i głos brzmi znajomo.
0: No, czatownicy, czy wiecie, kto czytał i co czytał? Czekamy na wasze odpowiedzi. Słuchaj, czekam na odpowiedzi, a powiedz mi, mówi, że brzmi znajomo. Ile razy przeczytałaś tą książkę?
1: Kurczę, mniej niż Harry'ego Pottera, ale i tak jako humanistka mam wrażenie, że nie umiem do tylu liczyć, bo ja raczej nie jestem dobrze z liczbami.
0: Paulina Cichocka odgadła, to była oczywiście Iskra, początek prologu, czyli twojej debiutanckiej powieści w wykonaniu Czektula. No to pierwsze pytanie ode mnie, gdzie spotkałaś Olafa, czyli głównego bohatera twojej powieści? I co zainspirowało cię do stworzenia tej całej historii, tego całego uniwersum Werionu?
1: gdzie spotkałam Olafa. Olaf jest dosyć był wtedy dosyć bezczelny, chociaż na kartach powieści właściwie tak, pokazuje, że jest bezczelny. Natomiast poznałam go w taki sposób, że po prostu bezczelnie wszedł do mojego pokoju, stanął na środku pokoju i powiedział: oto jestem. I tak właściwie narodził się w sumie główny pomysł na Iskrę. To przyszło samo gdzieś z nienacka. Ja pisałam sobie tam coś, dosłownie, nie wiem, pół roku wcześniej w ogóle zaczęłam pisać. I jako odskocznie od tego głównego projektu, który tam gdzieś teraz leży zagrzebany w szufladzie, zaczęłam sobie pisać coś innego. I tym czymś innym była właśnie Iskra. Ułożyła mi się w głowie historia mniej więcej w takim kształcie, jak jest obecnie w książce, ale wiadomo, że ta historia będzie jeszcze się ciągnęła dalej. Ja to na początku napisałam jako opowiadanie. No i ono się troszeczkę rozrosło jakby na całą serię. A jak powstał sam Werion, no Werion narodził się równocześnie z tą pierwszą powieścią, nad którą sobie pracowałam, czyli mniej więcej jest pół roku starszy niż sama Iskra. A jak się pojawił, nie wiem, właściwie to kilka klocków po prostu złożyło się ze sobą nagle naraz. Kilka inspiracji z różnych źródeł i tak gdzieś ten świat powstał w swoich zrębach. No i cały czas się buduje, bo wiadomo, że im więcej tworzy się w danym świecie, tym więcej, większe jego fragmenty się tak jakby odsłaniają przed pisarzem. To King chyba miał taką bardzo fajną analogię, gdzie opowiadał, że pisanie przypomina, to nie jest stricte jakby tworzenie, tylko jakby się wykopywało szkielet jakiegoś zwierzęcia z ziemi. I to trochę tak wygląda, że ten świat się tak odsłania, powiedzmy, i te kolejne elementy historii się odsłaniają.
0: Słuchaj, no i każde uniwersum, tam jest cała plejada postaci. Czy to są takie czysto z twojej głowy, czy wzorujesz się na jakichś postaciach, osobach, które znasz? Czy możemy na przykład doszukiwać się gdzieś Czektula na stronach Iskry albo kolejnych tomów, czy raczej nie? Raczej go tam nie znajdziemy.
1: Czektula raczej nie znajdziemy, bo poznałam go chyba dużo po tym, jak Iskra powstała.
0: A, okay.
1: Niestety. Natomiast ogólnie ja wiem, że to się zawsze robi, zawsze gdzieś czytelnicy, czytając tą książkę, zwłaszcza czytelnicy, którzy znają autora, czytając, szukają gdzieś kluczy, szukają gdzieś znajomych postaci.
0: Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem?
1: Tak, gdzie ja jestem i kiedy zginę. Nie, no nie jestem Martinem. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, ja mam taką zasadę i staram się jej trzymać maksymalnie, jak tylko mogę, bo wiadomo, że pewne rzeczy mogą się przemknąć nieświadomie, ale jeżeli chodzi o moje takie świadome pisanie, ja nie kreuję postaci na podstawie żyjących, istniejących osób, zwłaszcza z mojego środowiska. Wszystkie postacie wymyślam sama. Mają takie charaktery, jakie mi są potrzebne, żeby coś powiedzieć, coś przekazać, coś opowiedzieć. Natomiast staram się nie portretować osób, które znam.
0: Słuchaj, a czy na początku pisałaś tylko do folderu, no bo to już chyba nie do szuflady się pisze teraz, czy od razu zaczęłaś publikować na Wattpadzie?
1: Oj nie, dużo czasu minęło, zanim to, co miałam w szufladzie, zaczęłam wrzucać na Wattpada. Jeszcze wcześniej wrzucałam na bloga, zanim odkryłam Wattpada, wrzucałam na bloga, a w ogóle jeszcze wcześniej, tak naprawdę mój taki debiut w internecie, to wrzucałam fragmenty Iskry na stronę serwisu, który takiego społeczno-kulturowego, który dziś już nie istnieje. Ja tam wtedy działałam jako redaktor, trochę przez krótki czas jako zastępca redaktora naczelnej, no i powstał pomysł, że może ruszmy z powieścią w odcinkach. I właśnie te pierwsze fragmenty puszczałam tam, potem rozwiązałam współpracę z czasopismem, zaczęłam działać na własną rękę na blogu i jakiś czas później zaczęłam publikować na Wattpadzie. To był, żebym nie skłamała, końcówka 2015 roku, tak mi się wydaje, kiedy zaczęłam publikować te pierwsze fragmenty. No i tak naprawdę Iskra to był pierwszy tekst, który puściłam w internecie. I potem dopiero gdzieś zaczęły się pojawiać jakieś kolejne.
0: A jak w ogóle odkryłaś tą platformę tego Wattpada? Czy sama najpierw tam czytywałaś, czy właśnie po prostu szukałaś miejsca, gdzie mogłabyś publikować?
1: Nie szukałam tak naprawdę żadnego miejsca, bo wydawało mi się, że blog mi wystarczy. Zresztą ja się strasznie bałam tego momentu wychodzenia po prostu z tej szuflady, czy z tego folderu, powiedzmy. Ale zobaczyłam na blogu jakieś jakiejś dziewczyny, której opowiadanie też czytałam, że o, jest Wattpad, ona miała wtedy, pamiętam, taką śliczną okładkę, tam to przykuło moją uwagę. Chyba się zarejestrowałam i nie wiem, czemu miałam jakieś takie bardzo mocne poczucie, że na tym serwisie jest tak super profesjonalnie, że tam publikują już ludzie, którzy właściwie się już ocierają o wydanie i dla mnie to była taka mityczna kraina takich wielkich postaci i ja taka malutka, nieśmiała, niepewna siebie. I pamiętam, że to chyba było tak, że równocześnie ze mną moja przyjaciółka założyła tam konto i mówiła, że tam super opowieści są i to tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że tam po prostu tacy już, no tak prawie, że z dziepką niżej od mroza ludzie tam piszą. Więc ja się tak bujałam z tą myślą, w końcu stwierdziłam, a no dobra, no może wrzucę ten pierwszy rozdział, czy to wtedy jeszcze był prolog chyba. Wrzucę ten prolog i zobaczę, co tam się będzie działo. No i tak właściwie zaczęło. Nie spodziewałam się, że gdzieś przykuje to uwagę i nie spodziewałam się, że aż taką.
0: Słuchaj, a czy nie potem zobaczyłaś, że no jest takie zainteresowanie tą twoją twórczością? Czy już w trakcie wrzucania zaczęłaś myśleć o wydaniu tej książki w takiej normalnej papierowej formie? Czy raczej myślałeś, że tam zostaniesz i jeszcze to ci nie chodziło po głowie?
1: Znaczy, to było tak, że o wydaniu książki w którymś momencie właśnie pisanie, publikowanie zaczęłam sobie tak bardzo, bardzo nieśmiało marzyć, ale ja cały czas uważałam, że to nie jest ten poziom, bo ja przecież piszę tak krótko i w ogóle nie mam jakby doświadczenia i to jest moja tam druga historia, którą piszę i właściwie teraz już główna, bo tam ta pierwsza tam gdzieś zniknęła i do niej już nie wróciłam nigdy. Skupiłam się na Iskrze. I tak naprawdę właściwie kiedy już pisałam końcowe fragmenty Iskry, końcowe rozdziały, nadal uważam, że to jeszcze nie jest wydawniczy poziom i nadal uważam, że jeszcze mi bardzo daleko gdzieś do wydania, do debiutu, że to to jeżeli to się zdarzy, to za wiele lat, bo to przecież trzeba być nie wiadomo kim się urodzić, w ogóle jakimś super człowiekiem, żeby tego dokonać. I prawdę powiedziawszy, nie wiem, czy bym wydała Iskrę, nie wiem, czy może bym wydała, ale nie wiem, czy w takiej formie, czy to by nastąpiło teraz, czy za 100 lat, gdyby mnie nie namówili na to czytelnicy, po prostu. To jest taka bardzo ładna historia, jak ludzie, którzy nas wspierają, mogą nas gdzieś popchnąć i dodać nam skrzydeł, bo ja tak naprawdę bardzo mocno, jakoś nie za bardzo wierzyłam w siebie, ale czytelnicy, gdzieś jak właśnie zaczęły pojawiać te ostatnie rozdziały, to czytelnicy zaczęli bardzo mocno wołać, że oni to chcą na półce, że to jest fantastyczne, że nie chcą to mieć, żeby im to nigdy nie zniknęło, bo na odpadzie mogą się dziać różne rzeczy i tak dalej. Ja tak, jako że ja jestem do tych czytelników jak taka dobra ciocia, to znaczy po prostu, no dobrze, no to jak chcecie, to okej, okay, no możemy spróbować, co nam szkodzi. No i wysłałam propozycję wydawniczą, no i ku mojemu największemu zdumieniu umowa się pojawiła, także.
0: To ilu wydawnictw wysłałaś? Wysyłałaś na ślepo, czy jakieś konkretne?
1: Na bardzo ślepo, bo przyznam, że ja popełniłam dosyć, no teraz wiem, że to był błąd, wtedy nie myślałam o tym jakoś tak szczególnie, bo to nie jest tak, że ja się jakoś bardzo mocno przygotowywałam do tego, żeby tą książkę wydać. Coś, czego się teraz bardzo mocno uczę osób, które chcą wydać, żeby zrobiły research rynku, żeby sprawdziły, jakie są wydawnictwa, jakie wydawnictwa publikują ich książki. Nie, jolo, ja po prostu wysłałam do wydawnictw, które mi się gdzieś tam uśmiechały i które widziałam, które sama gdzieś tam kojarzyłam z półek mniej więcej właśnie z fantastyką, chociaż zdarzył mi się strzał bardzo niecelny, bo wysłałam książkę do wydawnictwa, które wiem, że no teraz próbuję już iść z fantastyką, ale wtedy, kiedy ja wysłałam książkę, oni jeszcze tej fantastyki nie wydawali. I zdziwiłam się, ponieważ dostałam od nich odpowiedź, jako że powszechną praktyką jest to, że wydawnictwa, które nie są współpracą zainteresowane, nie odpisują autorom. Po prostu jeżeli w ciągu tych określonych przez nich czas, tam nie wiem, na przykład 3 miesiące czy pół roku odpowiedź się nie pojawi, no to znaczy, że nie są zainteresowani i koniec. A to jedno wydawnictwo mi właśnie odpisało. Natomiast do ilu wydawnictw wysłałam? Ja wysłałam tak hurtowo, nie wiem, 12 tych wydawnictw, może było, może 14. Dostałam dwie odpowiedzi od wydawnictw i trzecia też była ta, gdzie wydawnictwo mi stało, że są zainteresowani i że chcą podpisać ze mną umowę.
0: Do 3 razy sztuka.
1: Dokładnie.
0: A czy wy jesteście zainteresowani zadaniem Kasi jakiegoś pytania, bo jesteśmy na żywo, Skype Nocne Radio jest dla was otwarty, więc korzystajcie i dzwońcie. Może są tu jacyś marzyciele, którzy także chcą coś wydać, co tam piszą sobie do folderka. A może po prostu ciekawi was, jak taka praca nad książką czy współpraca z wydawnictwem wygląda. Także się nie krępujcie, nie czajcie, tylko po prostu dzwońcie czym prędzej. No dobra, ale to rozumiem w tej swoim mailu już ostrzegałaś, że ta książka jest na Wattpadzie. Czy nie było takiej myśli, że no kurczę, przecież to już wszyscy sobie mogli przeczytać, nie? To po co w sumie to wydawać teraz?
1: Znaczy tak, ja nie jestem pierwszą osobą, która wydała swoją książkę z Wattpada, nie jestem też ostatnią i teraz jest coraz więcej osób, które publikują coś na Wattpadzie, potem kontaktują się z wydawnictwami albo wydawnictwa z nimi i te książki są wydawane. Nie wiem, jak wyglądają umowy innych autorów, natomiast z reguły to jest tak, że ta książka przed publikacją, przed premierą powinna z internetu zniknąć. Ja zadziałałam trochę asekuracyjnie, to znaczy w momencie, kiedy wysyłałam tą książkę do wydawnictw, usunęłam jej, zostawiłam tam bodajże połowę albo troszkę mniej niż połowę na Wattpadzie i zaznaczyłam wydawcę w mailu, bo bałam się właśnie, że część wydawców może odrzucać propozycję od razu widząc, że książka już jest dostępna za darmo w internecie. Natomiast moje późniejsze doświadczenia zdobyte podczas redakcji, podczas korekty pokazały, że tak naprawdę ta książka się zmienia podczas prac nad nią i finalnie w moim przypadku różnica nie była aż tak drastyczna, o dziwo, ale często jest tak, że książka, która przychodzi do wydawcy, a tą, którą czytelnicy dostają, to są zupełnie dwie różne powieści.
0: Teraz cały czas publikujesz na Wattpadzie, ale już taki dwumiesięcznik Złote Pióro, którego jesteś redaktorką naczelną. We wrześniu ukazał się już 6 numer. Co to jest za inicjatywa? O czym tam można u was poczytać?
1: Złote Pióra, to jest... Bo to jest tak... To będzie dłuższa historia, od razu uprzedzam. Na Wattpadzie w którymś momencie ludzie zaczęli się zrzeszać w takie małe albo i całkiem duże grupy literackie. Ja w którymś momencie po prostu chciałam się tak gdzieś wyżyć redakcyjnie, popisać sobie takie gdzieś luźne felietony i pomyślałam, że dołączę się do takiej grupy jako redaktor. I złapałam taką fajną ekipę, że z miejsca gdzieś od takiego zwykłego szarego redaktora gdzieś tam, nie wiem, w przeciągu 3-4 miesięcy w cudzysłowie awansowałam na szefa, powiedzmy, sekcji redakcyjnej, a potem na jednego z trzech administratorów. I w którymś momencie podjęliśmy decyzję, że Wattpad nas za bardzo ogranicza, że tam się zrobiło trochę takie bardzo toksyczne środowisko, bo chcemy zapewnić naszym redaktorom taką ochronę, żeby mogli sobie pracować po prostu w spokoju, bez jakichś niepotrzebnych napięć. Dlatego opuściłyśmy Wattpada i założyłyśmy grupę, która nazywa się Złote Pióra. Ona działa na Facebooku, mamy swojego Discorda i właśnie w którymś momencie tym ostatnim pomysłem, który nam się pojawił, to, żeby zamiast publikować teksty na Wattpadzie, publikować je w formie czasopisma na ISU. To jest czasopismo w żaden sposób nie zarejestrowane jako marka, my nie bierzemy za to pieniędzy, też nie płacimy, to jest po prostu taka czysto inicjatywa po prostu bez żadnych benefitów, tak, żeby ćwiczyć umiejętności, żeby się wyżywać twórczo i też dawać szansę innym. I tak, ten dwumiesięcznik, jestem tam jak wpisana jako redaktor naczelna, dlatego, bo właśnie to jest od początku do końca gdzieś moja idea. Oczywiście dziewczyny bardzo pomagają pozostałe administratorki w tworzeniu jej. Ta sama osoba, która stworzyła moje fanarty, w tym tą grafikę, która jest teraz widoczna jako grafika całej audycji, też tworzy szatę graficzną co 2 miesiące Złotych Piór. A jakie tematy poruszamy? No staramy się obracać głównie wokół spraw związanych z literaturą, z kulturą, ale taką bardziej popkulturą. Też lubimy publikować teksty związane z ciekawostkami jakimiś historycznymi, takie, które mogą zainspirować kogoś. Natomiast no, dosyć mocno skaczemy po tematach i to jest właściwie tak, że to co miesiąc jest ogłaszany nabór i po prostu każdy ten tekst może nadesłać. To może być recenzja, może być jakieś zestawienie. W wakacje tak w ramach speciala puściliśmy jakieś porady na temat pielęgnacji włosów. Bo dlaczego nie? Tak właściwie dla zabawy. Także jest to inicjatywa tak bardziej właśnie, żeby się pobawić, żeby stworzyć jeszcze coś ekstra i taki wielki grupowy projekt, w którym po prostu się fajnie bawimy.
0: Zgadnij, kto dzwoni. Czekaj, niech ja go tu dołączę. O nie, czek, to musisz jeszcze raz spróbować. Nie zdążyłam trafić. A nie, jesteś już, okej. Okay. Halo, halo?
3: Hej, hej.
1: Halo?
3: Słyszymy się? Witaj, Kasiu.
1: Witaj, Kuba. Miło cię słyszeć.
3: Ja dzwonię z takim pytaniem, żeby trochę może słuchaczy poruszyć też i zachęcić do dzwonienia. Z mojej strony pytanie jest takie, jak twoje studia wpłynęły na to właśnie, że zaczęłaś pisać książki? I jak to wpłynęło też na to, co robisz teraz?
1: Ojej, z jednej strony studia bardzo mi pomogły, bo takie wyjaśnienie dla słuchaczy, ja studiowałam kulturoznawstwo i ja zaczęłam pisać właśnie na studiach. Mam jakieś takie poczucie oparte na absolutnie niczym więcej poza moimi subiektywnymi wrażeniami, że studia mi bardzo mocno otworzyły głowę, że zaczęłam chłonąć różne pomysły, różne inspiracje, gdzie zaczęły się kotłować we mnie te różne gdzieś idee i jakaś taka chęć tworzenia. Trudno mi to dokładnie wyjaśnić, ale po prostu chęć robienia rzeczy cały czas się we mnie odzywała. Więc z jednej strony, no i właśnie podczas różnych zajęć byłam tak jakby bombardowana gdzieś różnymi pomysłami, że to można ująć tak, a to można przedstawić w ten sposób, a trochę inaczej, a można przemyśleć jakąś rzecz. I zaczęły mi się chyba właśnie wtedy, zaczęła się ta choroba, którą mam do tej pory, czyli po prostu nawał pomysłów. Ja średnio, nie wiem, mam 3 nowe pomysły w tygodniu na jakieś teksty dłuższe, krótsze, raczej dłuższe, bo ja się lubię rozpisać. Natomiast z drugiej strony studia w okolicach prac dyplomowych zaczynały być bardzo dużym obciążeniem. Pamiętam, że gdzieś na etapie pisania licencjatu, właśnie przez to, że zaczęło się na studiach robić gorąco, bo to wiadomo, już końcówka jakiegoś tam etapu, złapałam straszną blokadę pisarską i ona mnie zatrzymała na 1,5 roku. I kiedy już miałam taką w miarę wolną głowę, żeby znowu wrócić do pisania, było mi się strasznie ciężko wdrożyć, strasznie ciężko zacząć znowu pisać, wpaść w ten rytm. No nie będę kłamać, że się kilka razy popłakałam po prostu nad tym Wordem, bo byłam pewna, że coś, z czym się zdążyłam tak zżyć, czyli z tym pisaniem jako takim, że gdzieś mi to minęło, że już po prostu nie potrafię tego robić. No ale stopniowo zaczęłam po prostu zupełnie inny tekst, zaczęłam sobie powolutku bez jakichś większych oczekiwań pracować nad tym i udało mi się gdzieś tylko pisania wrócić. Więc z jednej strony studia mi pomogły, otwierając mi głowę, ale z drugiej strony nawał obowiązków sprawił, że zablokowałam się z czasem po prostu na pisanie, co sprowadziło na mnie taką dużą blokadę, która no, była trudnością, żeby ją przezwyciężyć. I właśnie od tego czasu, od czasu tej blokady jestem bardzo wielką fanką i ogromną zwolenniczką tak zwanej rutyny pisania, czyli nie czekamy na wenę, tylko codziennie siadamy i codziennie piszemy, chociażby 2 czy 3 zdania.
3: No, a później można najwyżej to przepisać.
1: Dokładnie tak. Cały czas powtarzam wszystkim, którzy mnie pytają jakieś pisarskie porady, że pamiętajmy, że ten Word to nie jest kamień, na którym ten tekst jest wyryty. Wszystko, co napiszemy, można zmienić, wszystko, co napiszemy, można poprawić, można usunąć i napisać ponownie, a najważniejsze jest to, żeby nie złapać tej blokady, nie złapać właśnie takiego klocka umysłowego, który sprawia, że po prostu nie jesteśmy w stanie z tym tekstem ruszyć. Lepiej jest wylewać z siebie to po prostu i nie zablokować się z historią, a potem ją powtarzać, poprawiać, ulepszać, upiększać. Myślę, że tak jest po prostu większa szansa, że ten tekst zostanie doprowadzony do końca.
3: No, super. Dobra, to z mojej strony póki co tyle pytań i zostawię jeszcze antenę dla innych, w razie czego zadzwonię później jeszcze.
1: Zapraszamy.
3: No, to dzięki. Hej, hej.
0: Ciebie. Dzięki, pa. Słuchaj, ale może cofniemy się jeszcze bardziej w tych twoich początkach pisarskich, no bo pierwsza twoja przygoda z pisaniem to było z pisaniem poezji w gimnazjum i liceum. I nawet
1: o,
0: tam
1: tak.
0: Z sukcesami zajęłaś 3 miejsce w konkursie wojewódzkim, proszę, proszę. Co to ta poezja? Była jakaś choroba wieku dojrzewania? Skąd to do ciebie przyszło?
1: Jeszcze chciałam w ogóle zacząć od tego, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, gdzie ty się byłaś w stanie dogrzebać, bo ja już zdążyłam o tym konkursie zapomnieć.
0: A widzisz, tu się nic nie ukryje.

0: przydarzyła i to był taki okres, ja wiem, może 2 lat gdzieś na przełomie gimnazjum i liceum. W sumie nigdy chyba już nie wróciłam potem do poezji tak naprawdę. Jest jeden wierszowany fragment w Iskrze, to jest 4-wersowa piosenka, a poza tym raczej już nie wracam do tego.
1: Czyli co, ta forma ci się wydała zbyt oszczędna, zbyt zamknięta? Wypisałaś się, jeżeli chodzi o poezję?
0: Wypisałam się, jeżeli chodzi o poezję, poza tym chyba chodziło o to, że ja tak naprawdę lubię snuć opowieści, lubię pokazywać jakieś rzeczy, a poezja opiera się głównie na emocjach. Chociaż tak sobie myślę, że trochę mi z tego jednak zostało, bo każdy mój tekst, czy to opowiadanie, czy książka, ja głównie piszę emocjami. To jest przedstawienie historii, ale tam bardzo ważne są właśnie te emocje, odczucia bohaterów, wszystko to, co wpływa na nich i jak oni się z tym mierzą. Więc może faktycznie gdzieś te czary tej poezji jednak się gdzieś unosi nad wodami.
1: Dla mnie to jest o tyle zaskoczenie, że mi się zawsze wydawało, że poezja jest trudniejsza. I ten przeskok, wiesz, z poezji i ty, jak mówisz, że pisałaś wiersze, ale wydawało ci się, że nie nadajesz się do prozy, to mnie tak zdziwiło, bo myślałam, że właśnie jest odwrotnie. Ale rozumiem, że w szkole uwielbiałaś pisać wypracowania, czy właśnie wręcz przeciwnie, byłaś sfrustrowana tym, że musisz pisać na jakiś zadany temat, bo przecież masz dużo, wiele ciekawszych historii do opowiedzenia.
0: Sfrustrowana byłam gdzieś na etapie liceum, kiedy zaczęły się przygotowania do pisania matury, bo wiadomo, pisanie pod klucz to jest żadna zabawa. Natomiast w gimnazjum miałam bardzo fajną polonistkę, która dawała nam takie dosyć kreatywne zadania. Na przykład jak się uczyliśmy, na czym polega struktura wywiadu, to na zadanie trzeba było napisać wywiad. Pamiętam, że kilka tematów było do wyboru. Ja akurat miałam wywiad z Antygoną, której ona musiała uzasadnić, gdzieś opowiedzieć o swoich motywach i o swoich doświadczeniach. I ja pamiętam, że bardzo często miałam z tych wypracowań 5 albo 6, tylko że to było na takiej zasadzie, że polonistka oceniała jakby moją argumentację i mój sposób pisania, po prostu formułowania myśli. Natomiast te wypracowania były całe gdzieś pokreślane, jeżeli chodzi o błędy przede wszystkim interpunkcyjne, bo ja sobie nigdy nie radziłam z interpunkcją. Trochę ortografów to się rzadko zdarzało i od czasu do czasu stylistycznie. I do tej pory pamiętam, to mi się strasznie wyło w umysł, ten jeden komentarz, że właśnie pod tym wywiadem, że za dojrzałą i mądrą argumentację wciągającą literacko daje mi 6, ale że muszę popracować jeszcze nad
1: interpunkcją,
0: tak. Także myślę, że o tyle te wypracowania były dla mnie przyjemne, że one rzeczywiście pozwalały się tak trochę bardziej kreatywnie wyżyć. Pamiętam, że jeszcze na angielski czasami się pisaliśmy w formie rozprawki opowiadania, więc to była dla mnie jakaś tam forma zabawy. Wtedy chyba odkryłam, że to pisanie daje jakąś taką radość, jakąś zabawę gdzieś. Niby to było mi bliskie, ale z drugiej strony podchodziłam do tego jak pies do jeża, bo często jest tak, że ludzie, którzy teraz gdzieś wydają czy publikują, oni na przykład mówią, że zaczynałem pisać pierwsze opowiadanie w wieku 6 lat. No nie, ja moje pierwsze teksty zaczęłam tworzyć w wieku lat 20 dopiero.
1: A mówisz o sobie łapacz słów. Łapię je, zbieram w opowieść, a potem oddaję światu w formie opowiadań i książek. Czy faktycznie tak to działa, że wszystko zaczyna się od jednego słowa, nie wiem, dobrego na tytuł, czy na imię bohatera. Od czego się te historie zaczynają?
0: Najczęściej u mnie historie się zaczynają od pytań. I to są pytania typu, co jeśli, co by było gdyby, a co gdyby tak, w ten sposób. Mhm. Gdzieś się zaczyna ta historia. Bardzo często tam wchodzi jakiś wątek emocjonalny, jak na przykład gdyby ktoś został postawiony w sytuacji X, jakby się z tym czuł i jakby reagował na takie rzeczy i od razu wtedy moja wyobraźnia zaczyna pracować. Dobrym przykładem jak to się zaczyna jest fanfic, który napisałam w zeszłym roku chyba w zeszłym roku, fanfic do Harry'ego Pottera. Tak dla rozrywki sobie po prostu napisałam, bo to jest rzecz, której na pewno nigdy nie wydam, więc spokojnie mogę ją wrzucić w internet i się nie przejmować. Tam było pytanie, co by było, gdyby polska czarownica pojawiła się w Hogwarcie i weszłaby w drogę Severusowi Snape'owi. I okazałoby się, że ona ma jakąś mroczną tajemnicę, równie mroczną jak on sam. Jak oni musieliby się ze sobą ścierać. Niby bardzo proste, a tak naprawdę już gdzieś ze mnie zaczęła ta wyobraźnia pracować i tak narodziła się gdzieś ta historia została.

0: spisana nawet tam w jakimś Wattpadowym konkursie, też została nagrodę, także to właśnie tak w ten sposób działa, że zaczyna się po prostu od pytań, potem są odbiór emocjonalny i z reguły tak powstaje historia. Czasem coś zobaczę, czasem jakaś muzyka mnie zainspiruje, bo muzyka też bardzo często inspiruje i mi pomaga. No i tak to się plecie.
1: No ten twój fanfic to dostał wyróżnienie w konkursie Tylko nie fanfiction. No i tak zastanawiam się nad tą tajemnicą, jaką mogła mieć polska czarownica. Nie wiem, pewnie miała tatę w SB albo coś podobnego.
0: To było bardzo śmieszne, że ktoś tam w komentarzach sugerował, że no, typowa Polka wyjechała do Anglii pracować. Ja tak powiedziałam, kurde, no nie wpadłam na to. To była
1: No.
0: ta jedna rzecz, na którą nie wpadłam.
1: Ale co, jak już mówimy o tym fanfiku Harry'ego Pottera, to pisałaś go w ramach National Novel Writing Month 2020.
0: Tak.
1: Co to jest za system? To jest taki maraton pisarski?
0: Coś w stylu maratonu pisarskiego. Tak, to jest ogólnoświatowe wyzwanie, w którym biorą udział pisarze absolutnie z całego świata. Polega na napisaniu powieści w miesiąc. Przy czym tam jest limit tej powieści, to jest 50 tysięcy wyrazów. No, biorąc pod uwagę, jakie ja gabaryty lubię, dla mnie te 50 tysięcy to jest jakaś połowa mniej więcej docelowej treści książki, więc ja się z tym nano trochę rozciągnęłam. Ale ideą nano jest to, żeby pokazać magię małych kroków, bo jak się usłyszy o tym, że napisać powieść w miesiąc, to wszyscy są la Boga, no jak to zrobić? A jeszcze bardziej, jak ktoś lubi duże liczby, no tak słyszy 50 tysięcy słów, to rany boskie, no jak to zrobić? No właśnie nano pokazuje jak. Tam się loguje do panelu, zakłada się swój cel i on rozpisuje na cały miesiąc po prostu, ile codziennie powinniśmy napisać, żeby to zrobić. Jeżeli my się będziemy trzymać tego schematu, no to nagle w 30 listopada okazuje się, wow, mam powieść. Mam skończoną powieść, po prostu. Ja uwielbiam absolutnie nano, biorę w nim udział 4 lat mniej więcej. Co roku sobie wyznaczam jakiś szalony cel i co roku podczas niego coś robię. I no to jest, jeżeli tylko gdzieś się pojawia jakaś blokada nano, po prostu od razu magicznie pomagam. To też daje dostęp do różnych ciekawych statystyk. Na przykład można się przekonać, z jaką prędkością piszemy, bo tam się rejestruje godziny, w których zaczynamy i kończymy pisać. I on na tej podstawie przelicza, jaką mamy prędkość pisania. Można się bardzo zdziwić, w jakich godzinach, czy jesteśmy właśnie typem skowronka, czy sowy, takiej pisarskiej. Można określić, jak nam się pisało, dzięki temu wyciągamy średnią na temat tego, jaki jest nasz nastrój podczas pisania. No bardzo ciekawe to jest. No i oczywiście za wypełnienie, powiedzmy, tego wyzwania, tam się dostaje w ramach prezentu od założycieli tego całego wyzwania kody rabatowe do różnych programów pomagających pisarzom. Więc to też jest takie, można się, powiedzmy, wzbogacić o takie ciekawe narzędzia.
1: To powiedz, jaką masz średnią słów na minutę?
0: W zeszłym roku wyszło, że 22.
1: Matko święta. No dobra, słuchaj.
0: Tak, jak się posłucha, jak ja klepię w klawisze, to wychodzi na to, że ja klepię bardzo szybko.
1: Powiedz mi, ale to mówisz, to jest system małych kroków, ale te 50 tysięcy słów miesięcznie to jest jakieś minimum dla każdego, czy to każdy sobie sam
0: Czy to
1: ustala?
0: wygląda tak? Znaczy, to jest tak, każdy sobie może w dowolnym momencie zarejestrować się na nano i sobie ustawić własny cel, czas, w jakim chcemy to napisać. Na przykład można sobie ustawić, że przez 2 miesiące chcę napisać, nie wiem, 90 tysięcy wyrazów. Nie ma problemu. Natomiast jeżeli deklarujemy się, że bierzemy udział w tegorocznym NaNoWriMo, to on automatycznie i tego już się nie da zmienić. Automatycznie sam ma wbudowane, że wtedy ustawia, aha, czyli cel jest 50 tysięcy wyrazów na miesiąc od 1 listopada do 30 listopada, bo to jest zawsze w listopadzie. I tyle. Natomiast każdy może sobie, na przykład możesz sobie, powiedzmy, nie wiem, 8 listopada wejść, ustawić sobie cel do końca roku, chcę napisać tyle i tyle wyrazów i to też będzie działać. Po prostu to jest narzędzie, które funkcjonuje przez cały rok. A samo wyzwanie to jest tylko ten listopad. Od tego listopada, z tego co mi się zaczęło, mi potem udostępnili to na cały rok i każdy sobie może w każdym momencie wejść. Ja ze względu na to, że on wylicza po prostu, ile tych słów trzeba zrobić dziennie, to czasami na przykład nie w kwietniu lubię sobie wskoczyć, kiedy mam jakiegoś, powiedzmy, jakąś blokadę, a chcę zacząć nowy projekt, to po prostu wklepuję sobie mniej więcej prognozowaną ilość wyrazów, bo to wiadomo, że to się może zmienić. I on mnie wtedy motywuje, przynajmniej ja tak działam, że po prostu mnie to motywuje do tego, żeby wchodzić codziennie, no bo chcę się odkliknąć, że mam zrobiony ten cel.
1: A to w tym, jak jesteś w tym, powiedzmy, maratonie, to ile godzin dziennie wtedy piszesz? Tak średnio.
0: Oj, to zależy od dnia tak naprawdę. Są takie dni, gdzie jestem w stanie napisać, nie wiem, tak przeliczając sobie na strony, jakieś 7-8 stron w 2 godziny, jak się tak mocno rozkręcę. Czasami jest tak, że żeby ten cel wypełnić, to no jednak trzeba siadać po kilka razy, sobie robić odpoczynek i tak dalej. Więc to naprawdę jest różnie. Zależy też od projektu, zależy od etapu danego projektu, czy rozdział mi się pisze lekko, bo na przykład jest w nim coś, co mnie osobiście bardzo kręci, czy jest akurat fragment, który musi się pojawić, a dla mnie pisarsko jest trudniejszy, bo są takie tematy, czy części, które muszą się pojawić, ale ja ich nie lubię pisać, bo mi się to źle pisze, ale wiem, że muszą być, bo niestety nie zawsze się tak zrobić, że wszystko w danej historii jest absolutnie cudowne. Na przykład, bo ja nie lubię robić opisów przestrzeni, opisów miejsc, zwłaszcza takich architektonicznych. Ja bym po prostu stanęła na tym, że budynek stał, wyglądał super, teraz przejdźmy do akcji. No ale niestety nie mogę tak zrobić, bo to jest fantazja i te realia trzeba opisać, także...
1: No dobra, listopad za pasem. I jaki plan na ten listopad? Bierzesz udział? Stajesz jak co roku do maratonu?
0: Obowiązkowo. Obowiązkowo, tak. To będzie pierwszy... Troszeczkę mogę zdradzić. To będzie pierwszy nano, w którym i w ogóle pierwszy raz, kiedy będę tworzyć pomysł, który powstał w mojej głowie absolutnie i jest rzeczą, którą sama wymyślam od podstaw. Natomiast urodziła się rzecz z zupełnie nowej inspiracji, to znaczy z rozmowy z moim wydawcą, gdzie rozmawialiśmy sobie o różnych rzeczach i gdzieś od słowa do słowa ja mówię, ty słuchaj, a byłoby fajnie, gdyby coś takiego, o tak, no to by było super. Więc to będzie pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam snuć gdzieś tą wizję, zaczęłam podsyłać referencje, kurczę, może wyglądałoby to tak, może wyglądałoby to tak, i wtedy mój wydawca powiedział, tak, zrób to, to jest super, zrób to, napisz to i wydamy. To jest też taka druga strona wydawania, że nie tylko pisarz może przychodzić do wydawcy z gotową książką, ale może przyjść z gotowym pomysłem, a może być tak, że wydawca nie tyle zleca, co po prostu na zasadzie takiej współpracy razem rozmawiacie o czymś i razem wam się rodzi jakaś idea i wtedy oboje uznajecie, tak, ja chcę to napisać, a wydawca mówi, tak, ja chcę to wydać. To jest już taki troszeczkę dalszy etap współpracy, gdzie po prostu pracujecie wspólnie nad jakimś projektem.
1: To bardzo pożytecznie okazują się ci wydawcy. Kto by pomyślał?
0: Tak, tak. Wbrew pozorom to nie są takie, znaczy zależy na jakiego wydawcy się trafi. Ja jestem z mojego wydawcy bardzo zadowolona, mamy takie już partnerskie, wręcz zbliżające się w stronę przyjacielskich relacje i no to zupełnie inaczej wtedy już wygląda. Jestem zadowolona, bo zupełnie nie muszę się teraz mierzyć z problemem pod tytułem ojej, dobra, napisałam nową książkę i teraz muszę znowu szukać wydawcy, znowu przechodzić przez ten cały proces wysyłania propozycji, czekania na odpowiedzi, negocjowania. Nie, u mnie to wygląda tak, piszę do mojego wydawcy. Słuchaj Tomek, mam taki pomysł.
1: Super. Tutaj Jan Debeł drugi się pyta, ile ty stron dziennie piszesz? Czyli te 7-8, co mówiłaś? To tak, taka twoja średnia...
0: Ja nie diable, to zależy tak naprawdę. Czasem to jest tak, że w ciągu jednego dnia powstanie z wielkim bólem jedna strona, bo nie wiem, bo boli mnie brzuszek, bo pada deszcz i jestem zmęczona. A czasem jest tak, że w ciągu jednego dnia rekordowo napisałam chyba stron 12.
1: Okej. Okay. Słuchaj, działasz też pod nickiem Valakiria. Skąd tak. Ten pseudonim? Jesteś miłośniczką historii o wikingach? Czy to jest może jakaś bogini, nie wiem, pracy, czy pisarzy, czy po prostu jakaś tytanka pisania? Kto to jest?
0: Bogini pracy byłoby bardzo adekwatne, biorąc pod uwagę, że jestem no to jeszcze gdzieś wśród znajomych uważana za absolutną pracoholiczkę i osobę, która w sobie nie ma chwil spoczynku, że ja nawet śpiąc pracuję. I możliwe, że coś w tym jest.
1: Może ale pomysły nie. W snach też przychodzą.
0: Zdarza się, tak. Natomiast skąd się wziął nick? Wszyscy mnie o niego pytają. Nick się wziął z tego, że niezbyt uważnie czytałam Silmarillion. I tam się pojawiało jakieś pojęcie... Już teraz nie pamiętam dokładnie, jak brzmiało. W każdym razie ja przeczytałam za szybko, wyszła mi z tego Valakiria, ja wpisałam, zarejestrowałam sobie takiego maila I tak mi zostało, ale używam tego niku dlatego, bo jest unikalny, nie muszę się martwić z jakimś 1, 2, 3 małpa wykrzyknik. Tylko po prostu jest Valakiria i po prostu.
1: A potem się okazało, że nie ma nikogo takiego jak Valakiria w Silmarillionie, tak?
0: Tak, tak. Tam to w ogóle chyba było Valar i coś tam dalej, że coś od Valarów. No, ale już nie pamiętam dokładnie co to, bo kiedyś to sprawdzałam, żeby sobie przypomnieć, okazało się, że w mojej głowie to skojarzenie było jeszcze dalej od prawdy niż znaczy bliżej prawdy niż rzeczywistości jest, więc pomyliłam się jeszcze bardziej niż myślałam. Wtedy musiałam mieć jakieś bardzo słabe okulary po prostu.
1: No i wyszło świetnie, masz oryginalnego nika. A powiedz mi, kim jest beta czytelnik dla pisarza i czy wszystkim początkującym pisarzom polecasz mieć kogoś takiego?
0: Beta czytelnik to jest taka osoba, która czyta tekst zanim on w ogóle gdziekolwiek do kogokolwiek trafi. To jest taka dobra dusza, która czyta tekst i powinna szczerze powiedzieć, co o nim myśli, zanim żeby autor mógł ten tekst poprawić. Ja mam głównie mam jednego głównego beta czytelnika, który jest ze mną od tych pierwszych początków, od momentu, w którym po prostu usiadłam, napisałam pierwsze kilka stron i mu wysłałam, bo mówię, wiesz co, zaczęłam się zajmować pisaniem tak dla fanu. To jeszcze nie była Iskra, tylko ten wcześniejszy projekt. No mówię, wyślij, powiem ci, co myślę. Wysłałam mu, on mi szczerze powiedział, co myślę, ja zaczęłam to poprawiać, zaczęłam myśleć zupełnie inną stronę i to jest osoba, która jest ze mną od tych samych początków aż do teraz. Jeszcze od jakiegoś czasu moje przyjaciółki, z którymi razem pracowałam w Empiku, też są moimi takimi beta czytelniczkami, dostają regularnie fragmenty większych tekstów. Ja oczywiście zawsze pytam, hej, słuchajcie, czy was to zainteresuje, czy chciałbyście przeczytać? One zawsze na mnie krzyczą, że co ty głupia jesteś, że pytasz jeszcze, no wysyłaj, a nie. Tak, to mniej więcej tego typu jest zawsze rozmowa. Czy polecam? Tak, zwłaszcza początkującym twórcom, żeby znaleźć sobie beta czytelnika, bo to bardzo rozwija. Tylko ważna rzecz, ten beta czytelnik musi być absolutnie szczery. To musi być osoba, która jeżeli coś jest nie tak, to wam to szczerze powie. Jeżeli coś jest w porządku, to wam też szczerze powie co i dlaczego. Mój beta czytelnik właśnie taki jest. Dodatkowo jest mężczyzną, więc troszeczkę inną perspektywę mi daje na moje teksty. Zwłaszcza, że najczęściej piszę o moim bohaterami są mężczyźni czy chłopcy, no najczęściej mężczyźni. I więc też pozwala mi spojrzeć na sprawę troszeczkę inaczej, z innej perspektywy.
1: A czy ta szczerość to jest jedyny wyznacznik, czy jeszcze dobrze, żeby miał podobne gusta literackie, że wiesz, czytacie podobne książki, czy niekoniecznie?
0: Znaczy to chyba tyle, żeby jak ja piszę fantastykę, żeby on również czytał fantastykę i żeby był w stanie oceniać fantastykę, czyli mniej więcej znał tropy, które pojawiają się w danym gatunku, klisze, żeby mógł wskazać, że coś jest oklepane i na przykład jak chce robić wielką tajemnicę wokół czegoś, a on nie wiem, po trzech linijkach wie o co chodzi, bo w każdej absolutnie fantastyce się tak robi. Więc takie też rozeznanie. No na pewno ważne, żeby to była ogólnie osoba lubiąca czytać, dużo czytająca, żeby też umiała literacko ocenić tekst, jak się go przyswaja. Więc to są chyba takie główne wyróżniki dobrego beta readera. No, mój beta reader jest też ode mnie trochę starszy, więc też uważam, że to jest plus. Bo zwłaszcza to był duży plus na początku, kiedy ja miałam 20 lat, a on był po 30. To też zupełnie inaczej spogląda na taki tekst.
1: Czyli to też dobry trop, żeby może ktoś innej płci, inny wiek, żeby się tak właśnie tą perspektywę inną załapać. No, pojawiają się już pytania o pieniądze. Tutaj znowu Jędę po drugie pyta, jaki procent od wydanej książki zarabia autor? Czy zależy od nakładu?
0: Już odpowiadam. Nie zależy to od nakładu. Taka rzecz jest zawsze ustalana w umowie wydawniczej. To jest jedna z tych rzeczy, które się negocjuje w trakcie podpisywania umowy. A ile dostaję? No, jak można się spodziewać, niewiele. Jest to są stawki rzędu, no w takim powiedzmy od tych najniższych, no to debiutant, zwykle debiutanci wtedy dostają. To jest około 4-6%. Słyszałam, że 10% od ceny książki, bo to się wszystko patrzy od ceny książki. No pewnie tacy topowi pisarze, nie wiem, jakiś Mróz czy Bonda dostają więcej. No, ale jeżeli przy współpracy z wydawnictwem, to są mniej więcej takie stawki, kilka do 15% od ceny książki.
1: Ale chcesz mi powiedzieć, że to nie ma znaczenia, ile będzie tego nakładu, dostaniesz tyle samo, tak?
0: Tak, znaczy to jest, na początku się dostaje, to też jest określone w umowie, jest ustalona zaliczka, którą autor dostaje, i potem procent od sprzedaży. Im więcej jest egzemplarzy, wiadomo, sprzedanych, inaczej się liczy oczywiście książki papierowe, inaczej audiobooki, inaczej e-booki, jeszcze inne są rozmowy w przypadku, gdyby książka miała być na przykład zekranizowana, czy przeniesiona na deski teatru, albo zrobiona jej adaptacja w formie gry, czy jakiekolwiek inne adaptacje, to też jest określone w umowie, przynajmniej w mojej umowie było to określone, i tak. Także no, są różne stawki procentowe, natomiast to jest zawsze od jednego egzemplarza. No i teraz pytanie, no wiadomo, że chodzi o to, żeby cały nakład się sprzedał, ale o tym, jaki duży będzie ten nakład, decyduje wydawca. No ale wiadomo, potem można robić dodruki, jeżeli jest dodruk, no to nadal ta umowa obowiązuje, czyli po prostu nieważne ile tych egzemplarzy jest, zawsze jest ten procent od sprzedanego egzemplarza.
1: Aha, czyli raz ustalony procent się nie zmienia, na przykład okazuje się wielki hit i już przy następnym nakładzie nie ma negocjacji, to na co się umówiliśmy na początku, to funkcjonuje do końca, tak?
0: Tak, znaczy oczywiście myślę, że jeżeli książka okaże się dużym hitem i robi się jakiś drugi nakład, to autor na którymś momencie zaczyna negocjować takie warunki. Myślę, że może być tak, że wydawca, jeżeli będzie czuł, że warto, to może podwyższyć tą stawkę, ale z reguły przypuszczam, że to wychodzi od drugiej strony, to znaczy autor przychodzi do wydawnictwa i mówi słuchajcie, no książka zarabia super, ale uważam, że ja dostaję za mało i w związku z tym, ponieważ są takie stawki, no to ja żądam podwyższenia mojej gaży, mojej doli po prostu z tego. No i pewnie tutaj się zaczynają jakieś nowa pola negocjacji. Nie wiem, mnie to nie spotkało, także, ale zgaduję, że tak by to się właśnie odbywało, że ja bym po prostu wtedy podeszła do mojego wydawcy, no i rozmawiałam na ten temat, że w takim wypadku potrzebuję podwyższenia stawki.
1: A powiedz mi, a ty masz jakąś możliwość zweryfikować, ile tych książek się faktycznie sprzedało? Dostajesz, nie wiem, jakieś miesięczne podsumowanie? Jak to wygląda?
0: Tak, dostaje się raporty sprzedażowe. Jak często one są wysyłane, to też zależy od wydawcy. Różni wydawcy mają różnie. Ja dostaję co pół roku zestawienie, ile się sprzedało książek papierowych, ile się sprzedało e-booków, więc też jest to weryfikowalne. Wiem, że są wydawnictwa, które wysyłają takie zestawienie co miesiąc, natomiast no, mój wydawca akurat co pół roku.
1: Słuchaj, częścią tej umowy wydawniczej była też twoja zgoda na spotkania autorskie. Wtedy, jak to podpisywałaś, to był taki wymóg, że musiałaś się zgodzić? Czy tutaj mogłaś negocjować i czy nie myślałaś, że to fajnie by było z tego zrezygnować? Czy cieszyłaś się na te spotkania? Jak to było?
0: Znaczy tak, spotkania autorskie to jest teraz konieczność, bo to już absolutnie nie są te czasy, kiedy wydawca mógł się zamknąć, znaczy pisarz mógł się zamknąć w domku w Bieszczadach i co, nie wiem, pół roku czy co parę miesięcy wysyłać nową powieść do wydawnictwa. Ten autor teraz musi być obecny. Ja przyznam, że kiedy wysyłałam książkę do wydawnictwa, to była myśl, która mi towarzyszyła gdzieś bardzo, bardzo z tyłu głowy, bo rzecz, w którą absolutnie nikt mi nigdy nie wierzy, że ja jestem absolutnie bardzo mocno nieśmiała. Ja jestem strasznie nieśmiała, ja jestem introwertykiem i ja się bardzo krępuję. Nikt mi nie chce w to uwierzyć z reguły, ale jak tylko się ta książka zaczęła pojawiać, no to gdzieś już było blisko premiery, czy tuż po premierze, no to jednak okazało się, że te spotkania autorskie są niezbędne. I jest to rzecz, która tak naprawdę jest ważna, żeby wychodzić gdzieś do tych czytelników, spotykać się z nimi, widzieć ich, rozmawiać z nimi. No bo jeżeli ktoś porozmawia z autorem, jest większa szansa, że tą książkę kupi, niż gdy po prostu ją zobaczy w internecie. Zresztą tak naprawdę na Bookstagramie, czy gdzieś tam w innych social mediach, tak naprawdę tyle tych książek się przewija i tyle się tego wszystkiego dzieje, że trudno zapamiętać każdą jedną książkę, która się pojawia i każdą jedną rzecz. A spotkanie z autorem, porozmawianie z nim, tak naprawdę jak się pozna tą osobę, która stoi z tą książką, to prędzej człowiek ją zapamięta, może gdzieś do niej wrócić. No moje doświadczenie jest takie, że właśnie po spotkaniach autorskich często osoby podchodzą do mnie, że po prostu chcą od razu kupić
1: tą książkę. Autograf.
0: Tak, i autograf. Ja się w ogóle bardzo zdziwiłam, że aż tak dużo osób pragnie podpisu ode mnie. Ja zawsze pytam, czy ktoś chce ten podpis, a wszyscy, no oczywiście. No mi to jest zaskakujące, że ktoś akurat ode mnie chce ten podpis, no ale dobrze, oczywiście. Mam zawsze gdzieś kilka pomysłów na dedykację, które piszę, bo też chcę dać temu czytelnikowi jak najwięcej od siebie. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania autorskie, one dzielą się na dwa typy. To są spotkania, które organizuje wydawca. I w moim przypadku to są zaproszenia na targi książki, albo takie, które ja sobie organizuję sama. I ja potrzebowałam bardzo dużo czasu, żeby się przeprosić z tą myślą, że ja powinnam sama zacząć wychodzić, na przykład zadzwonić do jakiejś biblioteki, albo do szkół, albo zgłosić się do jakiegoś radia, do kogoś, porozmawiać, że może jest jakiś pomysł na to, że może gdzieś mogłabym coś ciekawego komuś coś opowiedzieć i tak dalej, że jednak ten autor musi gdzieś wychodzić do tych ludzi, musi sam
1: jakkolwiek brutalnie to
0: nie brzmi, wpychać się w różne miejsca. Ja nadal jeszcze tego nie opanowałam tak bardzo mocno, nadal jestem taką trochę dziewczyną siedzącą w kącie. No ale zdarza się, że gdzieś już się zdarzają te takie bardzo miłe momenty, kiedy ktoś sam pisze do mnie, czy dzwoni do mnie, że czy nie chciałabym przyjechać na spotkanie autorskie. Ja wtedy oczywiście radośnie krzyczę, no pewnie, bo to jest takie wyróżnienie. Po czym jak już przychodzi blisko tego spotkania, to tak się trochę łapię za głowę, że kiedy zaczynają się pojawiać emocje, trema, nerwy, jak ja sobie poradzę, czy sobie poradzę, czy nie zanudzę wszystkich i tak dalej, że no to jest jednak trudne.
1: A na antenie mamy Unique Orgasm. Z jakim pytaniem dzwonisz?
2: Dobry wieczór. Takie pytanie odnośnie używek do Kasi. I może uzasadnię w ogóle, dlaczego zadaję to pytanie, i od razu spodziewam się, jaka będzie odpowiedź, ale chodzi o to, że na antenie Nocnego Radia kiedyś już była taka cykliczna audycja prowadzona z Magdaleną Kałużyńską, również pisarką. Audycję prowadził z nią, i tu otwieram nawias, zaznaczając, że jest to mówione pół żartem, pół serio, pewien narkoman i alkoholik, zamykam nawias, Krawiec. I pytał między innymi Magdalenę o to, czy nie chciałaby sobie czegoś na przykład zajarać przed tym, jak usiądzie do pisania. Być może to sprawi, że będzie miała lepsze natchnienie, więcej pomysłów na jakąś treść i ogólnie wzbogaci to jej twórczość. I teraz tak, no domyślam się, że twoją główną używką w tworzeniu jest, która ci pomaga tworzyć, jest właśnie emocja, bo mówiłaś, że bazujesz bardzo na emocjach, i czy poza tymi emocjami coś jeszcze jest takim wspomagaczem dla ciebie?
0: Ogromnym wspomagaczem, bez którego absolutnie nie mogę się obyć, i przypuszczam, że jest to jakaś forma uzależnienia, ale chyba podstawą świadomości problemu jest to, żeby o nim mówić, więc mówię wprost, że moim absolutnym wyzwalaczem, jeżeli chodzi o twórczość, jest herbata. Piję absolutnie niedopuszczalne pewnie ilości herbaty. Pewnie każdy dietetyk złapałby się za głowę, natomiast nawet teraz mam taki wielki kubek, 400 ml herbaty. Ja bez herbaty nie jestem w stanie pisać.
1: Ale co to za herbata jest, wiesz? Nie mogłabyś zdradzić, bo może to jest jakaś specjalna mieszanka, której ty używasz. Zielona,
0: nie, niestety, to jest jakakolwiek. Jerba wchodzi czasem o porankach, czyli dla mnie poranki to jest mniej więcej około godziny 9, bo to jestem tym typem człowieka. A jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę jakakolwiek, bardzo lubię zieloną herbatę, w szczególności z jaśminem, i to jest taki dla mnie smak pisarski, ponieważ przy herbacie z jaśminy powstawały pierwsze fragmenty, pierwsze teksty, pierwsze pomysły. Ale tak naprawdę to może być jakakolwiek herbata. Mam po prostu spory zapasik różnych i one muszą być, po prostu zawsze to jest taki element mojego rytuału, że zanim siądę do pisania, zaparzam sobie herbatę w dzbanku z podgrzewaczem. A jaka to będzie herbata, to już na jaką mi przyjdzie smak. No jeśli nią piję jakieś takie bardziej z przyprawami korzennymi, z cynamonem, z anyżem, z pieprzem, wieczorami najczęściej czarne, latem raczej białe herbaty. Czasami nie przepadam za suszami owocowymi, może tak, bo często są jakieś kwaśne. No, ale tak pół żartem mówiąc, to główną używką, z której korzystam, to jest herbata. A poza tym nie. Raz czy dwa zdarzyło się, że przed czy w trakcie pisania piłam na przykład lampkę wina, ale to po prostu bardziej dla smaku. No i lampka wina, no to jest bardziej dla smaku, tak.
2: No, podobnej odpowiedzi się spodziewałem. Co prawda akurat ta herbata, okej, no tam jest teina, czyli w sumie analog kofeiny, czyli po prostu pobudza to troszeczkę, może odpędza senność jakąś i w ten sposób działa.
0: No. Zawsze zielona herbata, która jak się ją odpowiednio zaparzy, ona właśnie działa tak pobudzająco. Dlatego staram się jej nie pić na noc, bo potem marudzę, że mam problemy z zaśnięciem, bo nie dość, że się rozkręcę z pisaniem, z twórczością, gdzieś mi te pomysły latają po głowie, to jeszcze się dopakuje, nie wiem, litrem zielonej herbaty, no to już pozamiatane.
2: Czyli potwierdzasz tutaj moje przekonanie, że dobremu pisarzowi nie są potrzebne żadne wspomagacze, jakieś psychodeliki, żeby dobrze tworzył po prostu.
0: No tutaj jakby kwestię dobrego pisarza oczywiście oddaję pod ocenę czytelników, ale potwierdzam, że lepiej mieć czysty umysł.
2: No i super, właśnie na taką odpowiedź liczyłem. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Tutaj jest pytanie od psychoszczatu, czy to jest saga, czy minutka? Raczej ani to, prawda?
0: Tak, ani to, ani to. Jeżeli już muszę się skusić na herbatę torebkową, to chyba w Biedronkach, albo nie tylko w Biedronkach, jest Ahmad Tea, która mi w miarę smakuje, ale tak ja sobie zamawiam po prostu ze sklepów internetowych z herbatą taką sypaną. Się sypie po prostu do koszyczka, tam dwie czy trzy łyżeczki i zalewa wodą o odpowiedniej temperaturze. Mam jeden ulubiony sklep, w którym zamawiam herbatę. No może nie na kilogramy, bo zamawiam właśnie dużo małych torebek, takich po 100 czy 50 gramów, które mogę po prostu sobie mieszać, codziennie pić jakąś inną, bo też nie lubię takiej rutyny.
1: Różne smaczki, ale tak sobie myślę, że gdybyś ty, nie daj Boże, jednak zażyła coś do tego pisania, to mogłoby się dla ciebie źle skończyć, bo jakby to miało przyspieszyć u ciebie jeszcze, wiesz, nasilić ten proces, to po prostu mogłoby się to jakimś, no nie wiem, kiepsko skończyć, bo już po prostu byś chyba nie odeszła od tego kompa i pisała godzinami bez chwili wytchnienia.
0: To zależy jaki środek, bo mogłabym jeszcze po prostu zasnąć na klawiaturze i cały tekst to byłoby F.
1: No właśnie, a alkohol z kolei, no to chyba taki usypiacz jest bardziej, nie?
0: I tak,
1: to nie jest. Leniwia. To nie jest dobry pomysł. Słuchaj, to może jeszcze wróćmy do tych spotkań autorskich, bo mówiłaś, no wiadomo, są te przez wydawcę organizowane i są też przez ciebie organizowane, czyli ty jakby się zobowiązujesz do uczestniczenia w tych organizowanych przez wydawcę, ale też zobowiązujesz się, że sama jakieś zorganizujesz, tak?
0: Znaczy to nie jest tak, że wydawca mnie jakoś zmusza do tego, czy że to jest jakoś określone umową, że ja sobie będę je organizować. To jest raczej w tym momencie taka domyślna sprawa, że te spotkania autorskie, jeżeli się będą odbywać, to dobrze. Wtedy oczywiście mogę liczyć na wsparcie wydawnictwa, to znaczy oni tą informację udostępnią, oczywiście prześlą mi książki. No jak miałam takie pierwsze spotkania autorskie wyjazdowe swoje, to pamiętam, że byłam pełna paniki, dzwoniłam do specjalisty od marketingu, który zajmuje się właśnie organizacją spotkań, dopytywałam jakieś szczegóły i tak dalej. On mnie tam koił i uspokajał, że wszystko będzie dobrze. Także właśnie tutaj jest ta kwestia, że wydawca mi w tym, jeżeli ja sobie sama organizuję spotkanie, to wydawca mi pomaga, przynajmniej powinien. No, tutaj trzeba właśnie wziąć bardzo duży dopisek do tego, co ja teraz wszystkiego, co opowiadam o współpracy z wydawnictwami, trzeba tutaj dodać, że ja cały czas bazuję na swoich doświadczeniach, a ja na razie współpracuję tylko z jednym wydawnictwem. I możliwe, że w innych wydawnictwach działa to inaczej. Z rozmów gdzieś ze znajomymi autorami wiem, że różne rzeczy mogą wyglądać inaczej, natomiast wszystko, co teraz mówię i pewnie co będę mówić do końca, to jest tylko moje doświadczenia. Także tutaj takie ważne do powiedzenia, żeby też ja prezentuję tylko jakby pewien fragment rynku, który sama znam, a możliwe, że gdzieś gdzieś dzieją się inne rzeczy, na przykład wydawca, nie wiem, trudno mi sobie to wyobrazić, ale może się zdarzyć, że nie, wydawca nie wspiera autora w organizowaniu spotkań, albo wręcz przeciwnie, zmusza go, żeby te spotkania były organizowane raz, czy dwa, czy trzy razy w miesiącu, żeby autor musiał pewne rzeczy robić. Natomiast no, raczej jest tak, że to jest po prostu współpraca, która się gdzieś no, jakoś dociera między sobą.
1: No, mówiłaś, że się stresowałaś tym pierwszym wyjazdowym spotkaniem autorskim, a tym swoim pierwszym, które było w twojej rodzinnej gminie, czyli w Krzeszowicach, niedaleko Krakowa, to się mniej stresowałaś, bo tam sami swoi, czy właśnie trema też była spora, bo wszyscy mnie znają?
0: Ojejku, trudno mi powiedzieć, bo ja się maksymalnie stresuję przed absolutnie każdym spotkaniem. Łącznie z tym teraz... To zawsze są emocje i stres. Bardzo się stresowałam w tym spotkaniu w Krzeszowicach właśnie dlatego, że po pierwsze to było pierwsze spotkanie, a powtórę dlatego, że spodziewałam się, że mogą się pojawić osoby, które mnie znają i dla mnie to jest paradoksalnie dużo większy stresor niż gdyby to były obce osoby. Oczywiście tam było też, że bałam się, że po prostu nie będę miała o czym mówić. Tam było wielkie wsparcie w postaci mojej przyjaciółki, jej mamy, które przyszły i siedziały w pierwszym rzędzie i miały listę pytań, które mi mogły mnie ratować, gdybym straciła głowę i kompletnie straciła język w gębie. Więc było to na swój sposób stresujące. I trudno mi w tym momencie określić, które ze spotkań było stresujące bardziej. Czy to chyba to wyjazdowe, bo właśnie było wyjazdowe. No, i tam się bardzo dużo działo.
1: A tak kończąc już temat tych spotkań autorskich, powiedz z twojej perspektywy, jak to mówiłaś, takiego introwertyka, który no, jest nieśmiałą osobą, to teraz, po półtora roku, tak, już prawie z Iskrą i ze spotykaniem się z czytelnikami na żywo, to uważasz, że ty na tym zyskałaś i warto było się przemóc? Czy właściwie, no, jakoś to, nie wiem, nie wpłynęło jakoś za bardzo na ciebie?
0: Bardzo dużo zyskałam, tak naprawdę bardzo dużo zyskałam. Zarówno pod względem takim czysto tym najbardziej podstawowym, czyli rzeczywiście wychodziłam do tych ludzi, ktoś się dowiedział, książka, jak miałam spotkanie w bibliotece, to książka w tej bibliotece została, że gdzieś się ktoś się o mnie dowiedział, że nawet właśnie jak to było to wyjazdowe spotkanie, to tam nawet artykuły w gazecie się pojawiły. To był ten podstawowy poziom. Drugi poziom, że spotkałam i miałam okazję poznać bardzo fajnych ludzi. I to zawsze jest, jakoś mam takie szczęście, że po prostu zawsze na tych spotkaniach autorskich poznaję naprawdę sympatyczne osoby. Ostatnim moim takim spotkaniem autorskim to było 8 października, tak w Katowicach była taka impreza, która się nazywała Książkonalia. Poznałam tam naprawdę mnóstwo fantastycznych osób i mam wrażenie, ale chyba mi się nie wydawało, że jest tutaj z nami osoba, którą poznałam na książkonaliach właśnie.
1: No proszę.
0: Tak mi się z imienia nazwisko wydawało, że jest tutaj ktoś, ale to przez moment tylko mignęło.
1: To najlepiej, jeżeli dzwoni, niech potwierdzi.
0: Albo napisze, jeżeli się kępuje. Natomiast tak, że poznaję właśnie fantastycznych ludzi i to zawsze jest gdzieś tam kopniak, bo to są kolejne osoby, z którymi nawiązuję jakieś takie ciepłe relacje. No i przede wszystkim ten najwyższy i chyba najbardziej osobisty poziom, czyli że po pierwsze uczę się, że jestem w stanie się zmotywować, otwieram się trochę, gdzieś pokonuję tą nieśmiałość, no i uświadamiam sobie, że może jednak nie jestem aż taka płocha i aż takim tchórzem, jak mi się wydaje, że jestem.
1: Super, a na antenie mamy Grześka. Halo Grzesiu.
3: Cześć, witam was.
0: Cześć.
3: Cześć, mam takie pytanie od strony bardziej technicznej. Nie wiem, tak mi się wydaje, bo ja... Robisz sobie ćwiczenia na przykład, wymyślasz sobie 100 różnych charakterów i jakieś profile psychologiczne i uzupełniasz na przykład i one są taką gotową ściągą na jakieś przyszłe książki, czy też opowiada lub na przykład, gdy czytasz, albo dobra, niech to będzie pierwsze pytanie, bo jeszcze jedno mam takie podobne.
0: Znaczy tak, Ja jestem w ogóle bardzo śmiesznym typem pisarza tak naprawdę, bo u mnie bardzo dużo rzeczy powstaje w locie. Mnie, żeby zacząć pisać, wystarczy ogólna koncepcja, co chcę powiedzieć, punkt startowy i punkt końcowy, ewentualnie jakiś punkt w środku, taki węzłowy. I tyle. I właściwie ja zaczynam po prostu i jeżeli mi wyjdzie coś z tego większego, to mi wyjdzie. Jeżeli nie, ja każdy tekst traktuję jako wprawkę. Czasami zdarzało mi się tak, że na przykład na nudnych wykładach siedziałam i rzucałam sobie takie wyzwanie pisarskie pod tytułem w ciekawy sposób opisz tę ławkę. No i opisywałam po prostu tą ławkę. Przepraszam z góry moich wykładowców, którzy w ten sposób mogliby się poczuć dotknięci, ale, no,
1: ale
0: no nie będę kłamać.
1: Ale ławka została doceniona.
0: Ławka została doceniona, tak. Wymyślić jakąś historię na jej temat. Ja sobie często takie ćwiczenia tworzę gdzieś w głowie, że po prostu, nie wiem, siedzę w pociągu, nudzi mi się i akurat nie mam z sobą żadnej książki, no to na przykład zaczynam rozważać różne rzeczy, pisać sobie w głowie jakieś scenariusze, co mogłoby się wydarzyć albo jakie problemy mogłyby się pojawić. Natomiast tak, żebym siedziała i po prostu pisała rzeczy, które będą tylko i wyłącznie wprawką, w tym momencie rzadko mi się to już zdarza. Jako wprawki traktuję po prostu wszystkie teksty, które na przykład umarły śmiercią naturalną, bo nie chcę ich pisać na razie albo już w ogóle ich nie chcę pisać. Jeżeli chodzi o profile psychologiczne, czasem bawiłam się testem 16 osobowości, żeby stworzyć profil psychologiczny danej postaci. Natomiast to było bardziej na zasadzie takiej zabawy i utwierdzenia się w przekonaniu, że jakoś, nie wiem, po prostu postacie same mi się piszą i same mi się tworzą. I wykonując taki test 16 osobowości, widzę, jak konkretny w naszym świecie, jak mogłaby wyglądać taka osoba, co, jakie decyzje by podejmowała, jak byłaby skonstruowana psychologicznie.
3: Okej, okay, a to jest jakieś ćwiczenie pisarskie, ten test 16 osobowości, czy konkretne, czy to jest, skąd to się wzięło?
0: Nie, test 16 osobowości, przepraszam, to jest... Taki test, który każdy może wypełnić i na tej podstawie określić typ, jakim jest rodzajem osoby po prostu. To jest taki bardziej psychologiczny test.
3: Okej, okay, chyba to były takie cztery pola, one się dzieliły jeszcze chyba na właśnie takie cztery. To rozumiem
0: tak.
3: Chyba.
0: Tak, tak, one miały tam takie bardzo dziwne kody typu, nie wiem, jakieś INTF12 czy coś takiego. No tak... Możemy potem podesłać.
3: Tak, to chyba od Junga i tej szkoły chyba to się nie, czy nie wywodzi, nie pamiętam. Ale okej, okay, to ciekawe. Jeszcze jedno. Czy czytasz teraz książki po napisaniu wielu tekstów? Czy troszkę już masz wyrobiony taki zmysł, że nie widzisz tylko i wyłącznie to, co autor chciał przekazać czytelnikowi, tylko troszkę zaglądasz pod podszewkę, jakby go troszkę rozszyfrowujesz, tak jak tak zakładam, że ktoś robi gamer jakiś, nie gamer, tylko ci, co zajmują się tworzeniem gier, grają w jakąś grę, którą sami nie stworzyli, to pewnie wyciągają dużo więcej niż taki zwykły gracz, bo widzą, że to zostało tak rozwiązane, ta plansza jest tak zakodowana, a postać się porusza w ten czy inny sposób. Czy ty też widzisz więcej jakiejś struktury tworzenia tej książki niż widziałaś wcześniej, na przykład, kiedy zaczynałaś pisać coś?
0: No tak, niestety to jest ta bolesna prawidłowość pisania. Chyba już mogę tak śmiało powiedzieć, że zawodowo, że to niestety trochę zabija radość czytania. To znaczy rzeczywiście, tak jak mówisz, czytając książki, ja po prostu widzę szwy, widzę miejsca, w których widzę po prostu czasami plot twist. Najczęściej, kiedy jest jakiś błąd popełniony, to ja po prostu widzę, że to można było zrobić inaczej, byłoby to ciekawsze, albo ta postać nie ma sensu. Staram się mimo wszystko czytać dalej, bo możliwe, że autor mnie zaskoczy, ale faktycznie jest tak, że zupełnie inaczej się czyta te teksty, kiedy już ma się za sobą te doświadczenia literackie. To jest zupełnie inny odbiór i trochę mam problem z wróceniem do czytania takiego czysto dla zabawy, czysto dla fanu tych tekstów, tych książek, raczej mimowolnie zaczynam gdzieś ten tekst analizować, co też sprawia, że czytam książki dużo wolniej niż czytałam wcześniej.
1: Grzesiu, jesteś jeszcze z nami?
3: Okej, okay, ale za to może potrafisz już szybciej poznać się na pisarzu, że coś z tego będzie, albo że jest dość schematyczny, bo już po tam kilkunastu, kilkudziesięciu stronach odkrywam ten ograny schemat, w którym tak? W którym on podąża.
0: Jeżeli ma być szczera, to...
3: Są jakieś plusy w tym właśnie.
0: Są, natomiast jeżeli chodzi o schematy, przyznam szczerze, że nie jestem jakoś bardzo drażliwa na tym tle. To znaczy, jeżeli widzę, że jest jakiś konkretny schemat zastosowany, nie przeszkadza mi to jakoś bardzo, bo ostatecznie żyjemy w takich czasach, że większość fabuł już została opowiedziana, tylko tworzymy ich kolejne permutacje, kolejne wariacje ich. Możliwe, że ja na przykład bardzo lubię taki motyw, że jest jakiś schemat wykorzystany, po czym autor na samym końcu robi jakiś twist, albo coś dodaje do tego motywu, gdzie on nagle zyskuje troszkę świeżości. Więc jakby schemat mi nie przeszkadza, bardziej rzeczy, które mi bardzo przeszkadzają, to kiedy widzę, że coś jest po prostu źle napisane. Przyznam, że jeżeli chodzi o fabułę, jeszcze jestem w stanie ją śledzić. Oczywiście zwracam uwagę na logikę wydarzeń i czuję niemal fizyczny ból, kiedy po prostu jest coś skrajnie nielogiczne. Natomiast jeszcze większy ból sprawia mi, kiedy widzę, że coś jest po prostu źle napisane. Kiedy widzę zdania i nieskromnie pojawia się we mnie myśl, że kurczę, ja bym ten akapit cały napisała zupełnie inaczej, to mnie to wtedy fizycznie boli, bo skoro ja po debiucie i tam kilkunastu napisanych tekstach jestem w stanie to powiedzieć i widzę, jak można by ten tekst poprawić, to mnie to boli, że po prostu jest, że nikt nie zwrócił autorowi uwagę na to, że można było to zrobić inaczej. Z drugiej strony wtedy czuję się trochę źle z tą myślą, bo może nie jestem jeszcze na takim poziomie, żeby aż tak ostro się wypowiadać, natomiast no rzeczywiście bardziej ja zwracam uwagę na same technikalia, jak ten tekst jest napisany.
3: No to ciekawe. Na koniec jeszcze, bo muszę wracać do pracy niestety. Zapytam o trzech nieoczywistych autorów polskich, może których polecasz jakieś opowiadanie, książki i przełączam się na osób, bo jest takim przylecieć.
1: No to dzięki wielkie. Trzymaj się.
0: Powodzenia w pracy.
3: Dziękuję. Na razie, cześć.
1: Cześć.
0: Ojej, trzech polskich autorów.
1: Nieoczywistych. To nie musi
0: to
1: być.
0: Jeszcze nie...
1: Tak.
0: Jeszcze nieoczywistych. Ojejku, nie wiem.
1: Możesz jakichś znajomych polecić.
0: Co autor ma na myśli, mówiąc nieoczywistych? Może po prostu powiem, których autorów rzeczywiście sobie cenię, bo to też jest dla mnie o tyle kłopotliwe pytanie, że ja... To nie jest tak, że ja zwracam bardzo mocno uwagę na autora, dlatego mam problem ze wskazaniem autorów ulubionych. Po prostu są książki, które lubię i jak książka mi się podoba, to wtedy zwracam uwagę na autora, ale z drugiej strony, kiedy jakaś książka mi się nie podobała, to nie jest powiedziane, że ja kolejnej książki tego autora nie kupię, bo na przykład będę chciała sprawdzić, czy będzie w stanie mnie tym razem oczarować, zaskoczyć. Więc jeżeli chodzi o autorów, których lubię i cenię, to na pewno jest to Marta Kisiel. Uwielbiam jej książki za sposób, w jaki są napisane. Ona tak genialnie bawi się słowem, że ja po prostu mogę tylko siedzieć i w pokorze ducha podziwiać. Ostatnio, dosłownie dwa dni temu, skończyłam czytać Lęk Tomasza Sablika i jestem absolutnie oczarowana. Już nie mogę się doczekać, kiedy kupię i zacznę czytać kolejną książkę. Tak sobie próbuję przypomnieć, może z takich nieoczywistych rzeczy, które nie do końca ktoś mógłby się spodziewać, że ja to powiem, biorąc pod uwagę, że piszę fantastykę, ale jest kilka książek Mroza, które naprawdę mi się podobały i książką, którą, właściwie serią, którą lubię najbardziej, o dziwo nie jest Chyłka, którą wszyscy uwielbiają, ja Chyłki nie byłam w stanie przeżyć, natomiast seria W kręgach władzy, to jest Mroza Political Fiction. Nie jestem w stanie ocenić, na ile to, co pan Rustam wymyślił, jest prawdziwe i czy to mogłoby się wydarzyć, czy nie mogło. Przypuszczam, że mogłoby się nie wydarzyć. Natomiast książkę mi się wczytało absolutnie, całą serię właściwie czytało mi się absolutnie fantastycznie. Także dlatego wymieniam go, bo wiem, że Rustam to nie jest absolutnie nazwisko bardzo nietypowe, ale często spotykam się ze zdziwieniem, kiedy ktoś mnie pyta, no, czyli twoim ulubionym gatunkiem, taką rzeczą, którą czytasz najczęściej, jest fantastyka. A ja odpowiadam, tak właściwie to najczęściej czytam trailery.
1: A powiedz mi, a te wszystkie książki, które czytasz, czy je recenzujesz i można ich ślad właśnie spotkać na twoim blogu i Facebooku, czy tak wybiórczo to robisz?
0: Staram się nie obsmarowywać. To znaczy, jeżeli książka bardzo mi się nie podobała, to nie piszę o tym jakoś bardzo dużo. Po prostu mówię, że mi się nie podobała. zwłaszcza jeżeli to jest polski autor i zwłaszcza jeżeli to jest debiutant, z oczywistych względów. Przyznam, że ja te książki, recenzje tych książek, które publikuję, to tak więcej czytam niż piszę o tym, bo po prostu nie mam czasu. Mam oczywiście cały czas gdzieś wracają do mnie takie ambicje, żeby na bieżąco recenzować książki i zawsze gdzieś mi ten czas umyka po prostu.
1: No tak.
0: Chciałabym pisać o książkach więcej, ale no niestety...
1: Jak się samemu pisze, to nie ma na wszystko czasu. A tutaj jest jeszcze jedno pytanie od B52. Czy piszesz w miejskiej herbaciarni, czy w domowym zaciszu?
0: Zdecydowanie w domowym zaciszu. Zdarzyło, jeżeli chodzi o pisanie gdzieś w terenie, chyba raz mi się zdarzyło pisać w kawiarni, ale to tak w przelocie. Raz pisałam na hamaku w parku linowym, pilnując bratanka, jak tam sobie skakał po prostu po tych wszystkich atrakcjach. Leżałam sobie w hamaczku i pisałam fragment tekstu i to było całkiem niedawno. Ale poza tym, w pokoju hotelowym, kiedy byłam akurat gdzieś na wyjeździe, ale tak, to jestem zadeklarowaną domatorką pod tym względem i piszę w domu.
1: Ale czy to na pewno jest za ciszę? Czy ty masz zupełną ciszę, musisz mieć, żeby pisać?
0: Kiedyś było tak, że musiałam mieć taką absolutną, wręcz hermetyczną ciszę. I był to duży problem, a potem odkryłam, że da się pisać z muzyką. I teraz już nie potrafię pisać bez muzyki. Zawsze muszę mieć jakiś ambient na słuchawkach i to pomaga mi się trochę odciąć od otoczenia. Też domownicy, kiedy widzą, że siedzę w słuchawkach i klepię w klawisze, to należy mi przeszkadzać tylko wtedy, kiedy ktoś komuś dzieje się krzywda i należy zareagować.
1: Jak ktoś krwawi z tętnicy ewentualnie.
0: Tak, jak ktoś krwawi z tętnicy, to można delikatnie spróbować mnie szturchnąć, czy mogłabym ewentualnie się zainteresować, zareagować. No brzmi jak potwór, ale tak naprawdę, że jak się wkręcę w pisanie, to ja bardzo nie lubię, kiedy mnie ktoś przerywa. Robię się wtedy straszną złośnicą i trochę nieprzyjemne.
1: Nie, no to jest zrozumiałe. Jak jesteś w tym ciągu, to trzeba to dojść z tym do końca. No właśnie sobie może jeszcze chciałam przedstawić, wiesz, bardziej tego bohatera, tą serię, bo Iskra to jest pierwszy tom tetralogii, czyli będzie to seria składająca, twoja seria Ognista składała się z 4 tomów. Jest to opowieść o dorastaniu, dojrzewaniu, odkrywaniu własnej roli w świecie, a szczegółowo o edukacji magicznej tego 12-letniego chłopca Olafa, którego tutaj widzicie na planszy. Gdybyś miała powiedzieć, czym Iskra wyróżnia się spośród innych książek fantasy, to co by to było?
0: Jeżeli chodzi o współczesne realia, to na pewno to, że w książce nie ma ani pół wątku romansowego. I to jest rzecz, która absolutnie wszystkich dziwi. Jak ja byłam w stanie stworzyć powieść, której nie ma romansu? Tak, w tej książce nie ma romansu, bo uważam, że oczywiście miłość jest pięknym uczuciem i można o nim pisać bardzo dużo, natomiast uważam, że jest równie wiele innych uczuć, o których warto i można pisać. Więc w Iskrze nie ma wątku romansowego.
1: A w kolejnych tych tomach, skoro to jest o dojrzewaniu i dorastaniu, też nie będzie?
0: Możliwe, że gdzieś delikatnie się pojawi. W drugim tomie na pewno nie ma. To już mogę powiedzieć, bo on już jest zapisany. Więc na pewno nie ma. Może gdzieś dalej, no wiadomo, że te pierwsze zauroczenia gdzieś się pojawiają jako to jest naturalny element życia. Więc on możliwe, że gdzieś się pojawia, natomiast absolutnie nie, tematem tej historii nie będzie gdzieś love story głównego bohatera i jego ukochana, czy ukochany, który musi ocalić ze szponów śmierci i przy okazji zbawić świat, czy coś takiego. Nie, jakby głównym chyba takim wątkiem, wokół którego będzie się obraca się Iskra i potem będzie się obracać jeszcze cała seria, tylko już trochę w innym wymiarze, to jest relacja mistrz i uczeń i to, jakie napięcia może rodzić. Może to też jest w jakiś sposób wyjątkowe.
1: No właśnie, jak już mówisz o tej relacji mistrz i uczeń, to tutaj wam pokażę kolejnego bohatera z Iskry, Rowelina. To taki pierwszy nauczyciel mistrz Olafa, to on zabiera go z tego małego Roten do wielkiego świata, jak to mówi, przenosi Iskrę do właściwego świata. Powiem ci, że jak zobaczyłam tego Rowelina, to pierwsza myśl, że za młody, ale wtedy zrozumiałam, że ja jak czytałam książkę, to widziałam tych wszystkich innych bohaterów oczami tego 12-latka. Tak. A wtedy jak się ma 12 lat, no to ktoś koło 40 to już jest sędziwy. No i wtedy tak. Doszło do mnie, że dobrze to napisałaś, bo ja naprawdę do tych wszystkich mistrzów magów podchodziłam, że to są już tacy tam starsi panowie. No, ale to oni tacy nie byli, tylko byli tacy w oczach tego chłopca.
0: Tak, to właśnie może też jest rzecz, którą ja napisałam nieświadomie, ale to się dowiedziałam z recenzji, że jest bardzo dużo książek, których bohater jest dziecięcy, ale wielu recenzentów zwracało uwagę na to, że Olaf, właśnie bohater Iskry, jest naturalny w tej swojej dziecięcości. To znaczy on z jednej strony robi głupoty, jak to dzieciom się zdarza robić głupoty, chociażby z ciekawości, a nie jest typem dziecka, które w zasadzie jest inkarnowanym mędrcem z nie wiadomo jakiego wymiaru, bo po prostu takimi mądrościami stadzi, że on jest po prostu naturalny w tej swojej dziecięcości. Tak. Nie wiem, ja stworzyłam bohatera, który po prostu wydawał mi się taki jak powinien mówić 12-latek, bo on zaczyna jako 12-latek, potem będzie się robił coraz starszy. I jakie błędy może popełniać, jakie głupoty może robić, ale z drugiej strony jaką mądrością może się wykazywać, będąc dzieciakiem na swój sposób inteligentnym.
1: Ten twój bratanek nie ma 12 lat czasem?
0: O, widzisz, no jak pisałam Iskrę, to nie miał.
1: A, no tak.
0: Teraz mogę weryfikować.
1: No, teraz może weryfikować. Jeszcze mamy kolejnego bohatera, kapłana Patryka, który obejmuje patronatem Olafa w zakonie. I wysłuchałam tutaj w wywiadach, że ta postać jest ci najbliższa. Czemu akurat Patryk?
0: To jest taki moment, w którymś momencie pisania Iskry, nie jestem dokładnie w stanie powiedzieć, w którym, moja sympatia z Rowellina przeniosła się na Patryka. Nie do końca jestem w stanie powiedzieć dlaczego, nadal obu tych bohaterów lubię. Może dlatego, że Patryk w jakiś sposób wydaje mi się bardziej tajemniczy, a z drugiej strony w sposób bardziej żywiołowy. Jest jeden powód, dla którego ta postać wydaje mi się interesująca z punktu widzenia autorskiego, ale nie za bardzo chcę go zdradzać.
1: Nie zdradzaj, nie zdradzaj.
0: Ale powiedzmy, że są pewne powody, pewne poszlaki, które mogą wskazywać, dlaczego ta postać pod względem literackim wydaje mi się interesująca.
1: Słuchaj, mówiłaś jeszcze wcześniej, że ta cała seria Ognista to jest tak naprawdę spin-off innej jeszcze opowieści. To opowiadania Dziedzic Orlej Krwi, tak?
0: To miała być trylogia.
1: To miała być trylogia, a też piszesz jakby o tym miejscu, gdzie właśnie Patryk mieszkał, o miasteczku Niros, i to ma być jakaś tam mroczniejsza jeszcze od Iskry opowieść. Czy tutaj jakieś, czy ta historia jest zamknięta, czy to jest jakby też gotowe do wydania?
0: Tak, to była ta pierwsza historia, od której zaczęło się wszystko, czyli ja ją tam zaczęłam pisać powiedzmy w październiku jednego roku, a gdzieś w lutym zaczęłam pisać Iskrę jeszcze w formie, Iskra miała być opowiadaniem. Ta pierwsza powieść, która miała być trylogią, ona się nazywała Dziedzic Orlej Krwi i Dziedzica napisałam 1,5 tomu, czyli cały jeden tom był skończony, drugi, no powiedzmy mniej więcej do połowy. I to na razie leży w szufladzie. Mhm. I przyznam szczerze, że ta myśl o tej historii wraca do mnie co jakiś czas. Również dlatego, że mam jedynego kolegę ze studiów, który czytał Dziedzica. I on co jakiś czas wraca do mnie z pytaniem, czy to wreszcie zostanie wydane, czy nie. Ja się wtedy bardzo krępuję, kiedy mi zadaje to pytanie. Bo prawda jest taka, że teraz z dzisiejszego punktu widzenia, nie pamiętam kiedy ostatnio zaglądałam do Dziedzica, to był może jakiś rok temu. Ojej, ile tam byłoby poprawek, ojej.
1: Spokojnie, masz redaktorów, oni ci pomogą.
0: No, to staram się tak jak najmniej zostawiać redaktorom do pracy. Tak było przy Iskrze i tak jest przy każdej mojej kolejnej książce. Zresztą plus był rzeczywiście taki, że kiedy Iskra była redagowana, to ja wiedziałam tylko, że ten proces się zaczął, kto się mniej więcej tym zajmuje. Natomiast osobę tą poznałam, kiedy do mnie zadzwoniła, żeby zapytać, czy Iskra to jest debiut. Ja mówię, że tak. Ona mówi, że kłamiesz mnie chyba. Ja mówię, nie kłamię, to jest debiut i to jest jakby ona się pyta, a jak od dawna piszesz? No i tak zaczęliśmy rozmawiać, ona mi zaczęła tak dociskać różne takie rzeczy, jak w końcu już nie, jak taki gliniarz po prostu przy słuchaniu, już nie miałam nic więcej do dodania. Na tak chwilę ciszy i mówię, wiesz co, no bo powiem szczerze, że ja cię gratuluję, bo ja jeszcze się nie spotkałam z tym, żeby debiut był tak dobrze napisany.
1: No właśnie, ta ona to jest Anna Seweryn, dobrze mówię?
0: Tak, Anna Seweryn.
1: Z tych Severynów? Teraz...
0: Jezus, nie wiem. Ale ona ma teraz swoje własne wydawnictwo założone z Magdaleną Witkiewicz, wydawnictwo Flow, z tego pamiętam.
1: A, proszę. No i ona była twoją redaktorką, ale jest też redaktor prowadzący, Tomasz Zysk. Bardzo dużo obiecujące nazwisko. Jaka tutaj jest podział ról między redaktorem prowadzącym a redaktorką?
0: Redaktorka zajmuje się stroną techniczną tekstu. Ona sprawdzała mi całą iskrę, zarówno pod względem takim, no ona tam poprawiała właśnie też jakieś przecinki, czy gdzie jak stylistyka się sypała, czy przede wszystkim jak się gdzieś sypnęła logika, to ona mi zwracała na to uwagę, więc tam było też dużo dyskusji na temat

0: jakby dyrektorem całego wydawnictwa, więc jest redaktor naczelny całego wydawnictwa. Także sam naczelny zdecydował się wziąć mnie pod swoje skrzydła.
1: No właśnie, dochodzimy do okładki, do ilustracji na okładce, czyli do osoby grafika. Michał Krawczyk. Też znane nazwisko.
0: Samo znane nazwisko, prawda?
1: Tak. I powiedz, ile trwała praca tutaj właśnie nad tą okładką i jak w ogóle się tobie pracowało z grafikiem?
0: Okładka powstawała, z tego co pamiętam, jakoś niecały miesiąc, przy czym w którymś momencie było takie mocne przyspieszenie, bo tak pracowaliśmy sobie spokojnie, kolejne wersje się iterowały, wszystko było fajnie, po czym nagle się sam grafik przyszedł, o, przygotowałem jakąś końcówkę prac tutaj, no bo są zaraz święta, to żebyśmy sobie to jakoś mogli odpocząć w te święta, a nie myśleć po prostu tylko o okładce, więc to też bardzo sympatyczna osoba to była. W ogóle bardzo dobrze się z tym człowiekiem współpracowało. Jeżeli ktoś będzie wydawał książkę i będzie szukał grafika, to polecam współpracę z tym człowiekiem.
1: Michał Krawczyk,
0: tak, żeby wszyscy zapamiętali. Natomiast jak okładka powstawała, ja bardzo często słyszę to pytanie, bo wszyscy się zastanawiają, czy autor w ogóle ma coś do powiedzenia w momencie powstawania okładki. Otóż ma. Ja konsultowałam powstanie okładki na absolutnie każdym etapie. To było tak, że grafik przygotowywał, najpierw dostał brief, czyli miał wypisane, wiedział jaka to jest książka, o czym opowiada, jaką ma fabułę. Tam z tyłu na tylnej okładce jest przedstawiona jedna scena z książki. On po prostu dostał wyimek z tekstu, żeby mógł sobie przeczytać, co tam się dzieje. Wiedział, jakie to są realia. Jaka mniej więcej stylistyka. No i on też sam dużo od siebie proponował. Mhm. I przygotowywał różne szkice, ja to opiniowałam. Rozmawialiśmy między sobą z redaktorem prowadzącym na temat tego, jak byśmy to dalej widzieli, co byśmy tam zmienili, co byśmy poprawili. Tak kolejne wersje powstawały, aż w końcu doszło do tego. I jedyna rzecz, na którą tak naprawdę nie miałam wpływu, to są właściwie dwie rzeczy, to jest tytuł, że on jest ułożony właśnie tak bokiem. A druga to ta polecajka z serwisu granice.pl. Też nie wiedziałam, że ona tu będzie. Myślałam, że tu będzie pusto, a nagle się właśnie pojawiła. I to była ta jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, że ostatecznie to jest. No i właśnie ten tytuł ułożony tak bokiem.
1: Ale pozytywnie chyba zaskoczyła.
0: Tak, tak. Że w pierwszej chwili oczywiście byłam przyzwyczajona klasycznie do tego, że tytuł będzie gdzieś u góry. Kiedy nagle dostałam coś takiego, to po prostu oczy mi, jest taka emotka, po prostu to takie same wielkie oczy i po prostu ja tak wyglądałam patrząc na tą okładkę, ale no ja jestem zachwycona tak naprawdę tym, że ten tytuł jest bokiem tak ustawiony i będę naciskała, żeby drugi tom, chociaż tytuł ma krótszy, żeby też był ułożony właśnie w ten sposób, żeby też był taki klucz wizualny po prostu, że te okładki zawsze tak wyglądają.
1: Ciekawostka jest taka, że gdy wysyłałaś do wydawnictwa Iskrę, czyli pierwszy tom, drugi tom już miałaś gotowy. Zgadza się?
0: Tak. Tak.
1: No i właśnie, tutaj muszę zadać to pytanie, zwłaszcza, że święta się zbliżają. Co z tym żarem, czyli z drugim tomem? Czy można liczyć na to, że będzie przed świętami, czy jak Harry Potter w styczniu zostanie wydany, może na twoje urodziny 15 stycznia?
0: No, pomysły były takie, że miałby się ukazać jeszcze w tym roku, natomiast jest sytuacja po prostu tak niestabilna, jeżeli chodzi o ceny papieru, o energię, o wszystko, że...
1: Czyli biorąc styczeń. Pod uwagę...
0: Tak, że jest koniec października, my rozmawiamy na razie o okładce, to nie jestem do końca pewna, czy nam się to po prostu uda zrobić. Też nie chciałabym, żeby to wszystko wypadało tak na chybcika i na hura. Między innymi jakby kwestia jest teraz taka, że uparłam się, żeby okładkę robiła ponownie ta sama osoba, żeby było spójnie, wizualnie i tak dalej, więc też grafik może nie mieć przebiegów. Wiem, że on przez jakiś czas nie odpowiadał nam na maile, bo był tak zajęty, więc ja wolę poczekać i wydać to porządnie, niż robić po łebkach i żeby to wyglądało jak krab. Więc przypuszczam, że będzie jednak po nowym roku. No ale zobaczymy, może akurat
1: styczeń.
0: Się uda. Tak, się... tak myślę, może akurat na urodziny.
1: Byłoby super, idealny prezent. A dokładnie. Powiedz mi, czy trzecia część już też jest gotowa?
0: Na razie mam ją w szkicu. Jako, że wiem, że ten proces się trochę dłuży, jeżeli chodzi o kolejne tomy, nie śpieszyłam się jakoś bardzo. Mam ją rozpisaną mniej więcej, jakie wątki tam będą poruszone, ale na razie eksploruję sobie inne tereny literackie, zbieram inne doświadczenia. No i mam też bardzo dużo zawodowych rzeczy na głowie, także...
1: A powiedz mi, a czy możesz zdradzić tytuł tego trzeciego tomu?

0: A myślę, że mogę. Trzeci tom będzie miał tytuł Płomień.
1: A czwarty Pogorzelisko.
0: A czwarty... A, widzicie, będziecie pierwszymi, którzy to usłyszą, bo jeszcze nikomu o tym nie mówiłam.
1: Dawaj.
0: Czwarty tom to będzie Pożoga.
1: No byłam blisko.
0: Byłaś blisko, tak. I dlatego to taki żarcik, kosmonaucik gdzieś zaplecza, że mój przyszły teść śmiał się ze mnie, że no tak, że po prostu skończyły mi się rzeczowniki pospolite i dlatego będą tylko cztery tomy, no bo Pożodze, no to ewentualnie mogłyby być popioły, ale to już brzmi jak inny tytuł, więc ja dlatego cztery tomy.
1: Myślałam jeszcze ewentualnie Dym.
0: Jeszcze Dym mógłby być, tak, chociaż to już bardziej, gdybym chciała napisać, nie wiem, serię powietrzną, to Dym, Wicher, Huragan i...
1: Ale tu wspominaj, że jesteś zapracowana, bo tak na co dzień...
0: Tak mówią.
1: Pracujesz jako narrative designer i tworzysz opisy, dialogi do gry komputerowej.
0: Mobilnej.
1: Mobilnej, przepraszam. Battle Rise Kingdom of Champions. To powiedz, jak wygląda twój dzień pracy?
0: Zaczynam pracę o 9, co oznacza, że wstaję o 9:02.
1: Czyli praca z domku?
0: Praca z domku. Nie, oczywiście wstaję wcześniej, żeby być w pełnej gotowości o 9 rano, żeby zacząć punkt. Mam nadzieję, że to się nagrało, jakby mój pracodawca tego słuchał. Tak, zaczynam właśnie o 9. No, oficjalnie się pracuje 8 godzin, nieoficjalnie wszyscy wiedzą, jak to w Game Devie bywa, zwłaszcza, że przymierzamy się do premiery tej gry, więc coraz więcej rzeczy się składa, więc czasem się zdarza, że się posiedzi troszkę dłużej. I tak naprawdę zajmuję się pisaniem dialogów, pisaniem różnej maści opisów, pomagam też czasami w dziale marketingu i na przykład pomagam przygotowywać press release. I tak naprawdę jestem tą jedną specjalistką od słowa, gdzieś tutaj. Też zajmuję się, to jest taka bardziej writerska robota, natomiast drugą stroną jest właśnie ten narrative designing, czyli też czuwam nad tym, jak buduje się lore świata, sama go uzupełniam, dodaję kolejne rzeczy. No tutaj trudność jest taka, że jakby świat nie był bazowo mój, nie ja go wymyśliłam, więc duża część mojej, początek mojej pracy to był ogarnięcie tego, co już do tej pory zostało wymyślone, co się spina, a co nie. I uporządkowanie tego wszystkiego i teraz już praktycznie w całości ja czuwam nad tym, żeby ten świat był spójny, dodaję kolejne wątki, tworzę, nie wiem, tło historyczne, postaci, żeby wszystko gdzieś można było wykorzystać i tak dalej. Czuwam nad tym właśnie, jakie materiały też wychodzą. Ja najczęściej krzyczę, kiedy okazuje się, że na przykład, nie wiem, gdzieś ktoś napisze, powiedzmy, nie wiem, w community coś, co się nie do końca spina z lore, ja wtedy podnoszę wielki raban, że przecież nie można tak pisać, bo to jest nieprawda i tak dalej, skąd oni to wzięli i tak dalej. Więc czuwam nad tym, żeby ten przekaz był w miarę spójny. No i często moja praca polega na tym, że trzeba napisać powiedzmy opis jakiejś konkretnej frakcji. No i pytam się, co wiemy o tej frakcji? No wiemy ABC. No i to są jakieś trzy pojedyncze informacje. Ja muszę siąść i po prostu stworzyć całą historię, jak ta frakcja mogła się rozwijać. To często jest też taki world building po prostu, gdzie siedzę i wymyślam świat. Jest to fascynujące, ale męczące na dłuższą metę. No i kiedy kończę pracę, staram się złapać trochę resetu. Czasem coś, no wiadomo, jakiś obiad. Dwa razy w tygodniu chodzę na treningi personalne, bo trzeba się ruszać, a ja jestem leniuszkiem, więc to mnie motywuje. I gdzieś tak koło 21, 22 siadam do swojego pisania. No i mam sesję pisarską z reguły gdzieś do pierwszej, do wpół do drugiej, bo mniej więcej w takich godzinach sobie piszę. No czasami przed pierwszą kończę, bo jeszcze przed spankiem jakieś czytanie, oczywiście obowiązkowo. I tak ten dzień się plecie, powiedzmy. Weekendy oczywiście są szalone, wyglądają zupełnie inaczej.
1: Tak. Weekendy są po to, żeby się tak totalnie zmęczyć, a potem się odpocznie w pracy. A powiedz mi, to jak się taką pracę dostaje? Bo to, tak wiesz, wiele osób myśli, że to jest taka praca marzeń, no bo tworzysz gry, ale nie musisz umieć programować.
0: Oj, na ile pozwala moje doświadczenie, niewielkie jak na razie, ale jakieś... na jakieś podsumowanie, jak można się dostać do tej pracy i w ogóle jak wygląda game dev, to też jakby poparte jest to lekturą książki. Jak się ktoś interesuje game devem, to polecam Miłość, Boże, Krew, Pot i Piksele. O właśnie o tym, jak działa branża game dev, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale jakby jest jakieś okienko, jak to może wyglądać. Bardzo ważną rzeczą są tutaj znajomości i po prostu bycie odpowiednią osobą w odpowiednim momencie. Ja się dostałam do game devu właśnie w taki sposób, że po prostu bliska mi osoba pracuje właśnie w tej firmie, która tworzy Battle Rise. I po prostu było zapotrzebowanie, że musimy mieć, słuchajcie, tego writera teraz, bo sobie nie poradzimy. No i zostało przygotowane zadanie rekrutacyjne. Ja oczywiście, jak to podobnie jak z wydaniem książki, oczywiście totalnie w siebie nie wierzyłam, więc po prostu powiedziałam, a wypełnię sobie tak w ramach właśnie takiego pisarskiego ćwiczenia, czy byłabym w stanie to zrobić. Wypełniłam, no i bliska mi osoba powiedziała, fajnie ci to wyszło, ja to wyślę. Mówię, no wyślij, nic z tego nie będzie, ale wyślij. No i...
1: Miesiąc później
0: podpisałam umowę, więc po prostu kwestia bycia w odpowiednim miejscu, znania ludzi, no a potem jak już się pozna więcej osób ze środowiska, no to już ludzie wiedzą, że jesteś taką osobą, która się zajmuje takimi rzeczami, ma takie doświadczenie, ktoś może do ciebie przyjść, słuchaj, wiesz co, potrzebuję, że będziemy szukać na przykład kogoś takiego, mogłaby się aplikować. Zresztą ja też pracuję jako copywriter na zlecenia i dokładnie tak samo złapałam swoje główne w tym momencie zlecenie copywriterskie, że po prostu odezwał się do mnie znajomy z poprzedniej pracy, mówi, słuchaj, nie chciałabyś sobie dorobić. Ja wtedy jeszcze nie miałam pracy, więc mówię, no pewnie, żebym sobie chciała dorobić. I tak złapałam zlecenie.
1: A powiedz mi, docelowo już jednak myślisz o tym, żeby utrzymać się tylko z pisania? Czy ta praca jest tak fajna, że nie wiem, może na jakiś ograniczony etat chciałabyś zostać w tym środowisku?
0: Znaczy tak, zacznę od tego, że mnie ostatnio dopadła taka refleksja, że tak długo myślałam sobie, kurczę, ale fajnie byłoby żyć z pisania, że nie zorientowałam się, że ja już to robię. Bo teraz z głównym, ja po prostu piszę tylko na wielu różnych frontach. Ale rozumiem, że tutaj było o pisanie książek, tak?
1: Pytanie? Tak, tak.
0: No to jak wyszło tam wcześniej pytanie właśnie o stawki, to można się domyślić, że rzucenie się całkowicie na wydawanie i pisanie książek nie byłoby
1: Nie teraz, ale tak, wiesz, docelowo tam, wiesz, jak już dostaniesz tego bestsellera Empiku, nie?
0: No, mogłabym pomyśleć, natomiast jak na razie moim pomysłem jest takim, żeby rzeczywiście zaczepić się w game devie na troszeczkę dłużej, bo to jest bardzo pokrewne do tego, co ja robię, co lubię robić. To nadal jest pisanie, nadal jest wymyślanie rzeczy, historii i światów. No a jednak widzę tutaj no jednak szerokie możliwości, więc nie miałabym nic przeciwko, żeby się zatrzymać na takim etapie, na jakim jestem teraz, czyli
1: łączenie.
0: Po prostu... Tak, łączenie, że z jednej strony to się często też przenika, bo po prostu pisząc swoje rzeczy czasami wpadnie mi coś do głowy, co mogłabym wykorzystać w grze. I odwrotnie, pracując w ciągu dnia, czasem przychodzi mi pomysł, co mogłabym zawrzeć jeszcze w swojej książce. Zresztą tak naprawdę to, co piszę, książka, którą piszę teraz, właściwie już kończę. No muszę ją skończyć, bo 1 listopada jest znana, więc startuję z nowym projektem oczywiście. Właśnie pomysł na tą historię, którą piszę teraz, wpadł mi do głowy dzięki pracy zawodowej, dzięki pracy przy Battle Rise, bo po prostu szukałam, tam mi podano jako referencję, że słuchaj, dialogi powinny wyglądać tak jak w tej grze, zagraj sobie i zobacz. Zagrałam sobie i wpadł mi pomysł do głowy na zupełnie nową historię.
1: No proszę, czyli okazuje się, że granie w gry pomaga w pisaniu książek, ale tak. Rozumiem, że tam w studiu piszesz, ale po angielsku, tak?
0: Tak, znaczy ja sobie piszę po prostu po polsku na etapie zbierania myśli i potem tłumaczę. Tak przynajmniej było na początku, teraz już coraz częściej jest tak, że zaczynam już coś pisać stricte po angielsku, już bez tego etapu tłumaczenia. Natomiast no mi do poziomu jakby native'a czy takiego bardzo płynnego angielskiego jest... No ja jednak głównie piszę po polsku, więc jednak łatwiej mi zebrać myśli po polsku. I cały nasz plik z dokumentacją na temat lore jest po polsku, więc jeżeli przyjdzie jakaś osoba, na przykład jakiś grafik, który będzie potrzebował dostępu do tego, nie będzie polskojęzyczny, no to ups.
1: Aha, okej. No tutaj trochę o pieniądzach było, więc ja chcę podziękować tutaj człowiekowi w wiewiórce, który wpłacił 50 zł jakieś pół godziny temu.
0: O matko, dziękuję.
1: No, dziękuję, ale to na nocne radio, Kasia, dla mnie, nie dla ciebie. Ty musisz swojemu wydawcy powiedzieć, że tu zorganizowałeś autorskie spotkanie i niech ci wypłaci stawkę za autorskie spotkanie na nocnym radiu. Radio to radio w końcu, nie?
0: Jasne.
1: No, ale tutaj mamy kilka pytań z czatu. Przede wszystkim, czy są audiobooki, Kasiu?
0: Nie ma niestety, to jest moja wielka fantazja, natomiast książkę, która ma blisko 600 stron, jest ciężko przerobić na audiobook. Ale skoro Czech Tool już zaczął...
1: No właśnie, można by pójść tym tropem. Ale było też o angielskim. Czy taką długą książkę też się ciężko tłumaczy?
0: To już by trzeba było zapytać tłumacza. Wiem, że było podejście do tłumaczenia i skrena angielski. Miałam konsultację z tłumaczem z wydawnictwa. To chyba zależy od tego, jak książka jest napisana, czy ją się da łatwo przełożyć, czy nie. Jeżeli chodzi o gabaryty, no na pewno jakby długość książki wpływa na to, że jest to proces mozolny i trudny, ale z drugiej strony no są na rynku dłuższe książki niż Iskra i również zostały przetłumaczone, więc myślę, że dla chcącego...
1: No dobra, ale to tłumaczenie jest w toku, czy na razie są tylko jakieś tam myśli o tym?
0: Są myśli, wiem, że były pierwsze przymiarki, natomiast to jest rzecz, którą całkowicie zajmuje się wydawca. Ja jestem tylko tutaj od konsultacji. Jeżeli chodzi o znaczenie słowa, to najczęściej było tak, że zwracał się do mnie tłumaczka się zwracała do mnie z pytaniem, jak myślisz, jak lepiej byłoby przetłumaczyć to konkretne słowo? I podawała mi cztery wyrazy i każdy miał swoje inne znaczenie. Najdłużej zastanawiałyśmy się nad tłumaczeniem słowa kapłan. Bo właśnie w świecie Iskry są cztery, powiedzmy, magiczne frakcje. Jedną z nich są kapłani. No i w jakim kontekście, czy to jest kapłan typu, nie wiem, jak priest, czyli powiedzmy taki kościelny kapłan, czy bardziej kapłan w stronę takich buddyjskich mnichów, czy jakbyśmy to tłumaczyli. Nie przyszło mi do głowy, żeby zastanawiać się nawet nad takimi rzeczami. Chociaż może mogło, bo zanim wydałam Iskrę w Polsce, kilka moich tekstów zostało wydanych na Węgrzech i tam to w ogóle była zabawa z tłumaczeniami.
1: No właśnie, o to chciałam też ciebie zapytać. Powiedz, tak naprawdę zadebiutowałaś właśnie po węgiersku, tak? Bo te opowiadania, tak, które wyszły twoje po węgiersku, były jeszcze przed Iskrą. Powiedz mi, tak, jak to się dzieje, że się debiutuje na Węgrzech?
0: Ja już chyba wspomniałam gdzieś wcześniej, jeżeli nie, to wspominam teraz, że mam straszne szczęście do ludzi i po prostu gdzieś pojawiają się na mojej drodze. Ponownie to było tak, że pracowałam jeszcze wcześniej, zanim zaczęłam pracę w game devie, pracowałam w korpo oczywiście, no bo jako copywriterka, no bo często się tak trafia. Miałam tam przyjemność współpracować z różnymi tłumaczami. Jako copywriterki byliśmy z tłumaczkami dosyć blisko, to z reguły były dziewczyny, z tymi tłumaczkami dosyć blisko, no bo wiadomo, gdzieś na takim poziomie językowym i tak dalej. Zresztą to w ogóle były większość sympatyczne dziewczyny. I jakoś najbliżej się przez większość czasu trzymałam z Martą, która jest Węgierką. No i jak ona dowiedziała się, że pisze fantastykę, ona kocha fantastykę, no ona chciałaby sobie przeczytać, czy może ją. No pewnie. No i wysłała mi Iskrę jeszcze w wersji w ogóle absolutnie nie wydawniczej, tylko po prostu takiej pisanej na Wattpadzie. Ona przeczytała, mówi, że Boże, to jest cudowne, ja bym to tak strasznie chciała przetłumaczyć na węgierski, no ale kurczę, książka jest duża, w sumie nikt się tam nie zna. A to może co powiedziałabyś na to, żebyśmy zaczęły od czegoś mniejszego? Ja mówię, no pewnie, pewnie nie czuję się dobrze w opowiadaniach, ale mam tam kilka tekstów, jak chcesz, to sobie coś wybierz. Ja to cały czas traktowałam na zasadzie takiej, że ona tłumaczyła teksty marketingowe, ale marzyło jej się, żeby być tłumaczem literackim i że traktuje mnie trochę jak takie ćwiczenie. No ale ja też piszę, żeby się wyćwiczyć, więc żaden problem. No i ona przetłumaczyła pierwsze moje opowiadanie, wybrała sobie strasznie trudne. Ja się dziwię, że ona się na nie zdecydowała, ale pewnie poczuła wyzwanie, bo było to opowiadanie pewnego razu w Wielkanoc i to jest opowiadanie, którego wszystkimi bohaterami są potrawy. Głównym bohaterem jest sernik, ciasto, jest, nie wiem, szynka, są buraczki, one wszystkie mają jakąś tam osobowość, jakaś opowieść wokół tego się toczy. Tam jest, to jest to trudne do przetłumaczenia, bo tam jest bardzo dużo zabawy językiem, jakimiś utartymi sformułowaniami i tak dalej. No ale Marta stwierdziła, że to jest dobry pomysł, przetłumaczyła sobie to. No i myślałam, że na tym się skończy. A ona okazało się, że odezwała się do swojego profesora polonistyki ze studiów, bo miała z nim jakiś dobry kontakt, pociągnęła za parę szturków i nagle się okazało, że można to gdzieś opublikować. I czy ja się zgadzam na to? Gdzieś tam w internecie. No pewnie, dlaczego nie? No i nagle się zaczęło. Tam, nie wiem, jakaś w ogóle... Ja nie wiem, skąd Marta znała tą osobę. W każdym razie jest jakaś węgierska pisarka obyczajówek. I ta pisarka udostępniła ten tekst, że zobaczcie, jakie fajne opowiadanie i tak dalej. Polecam, bo super przetłumaczone i w ogóle. No i nagle zaczęło się pojawiać jakieś zainteresowanie. Marta zaczęła tłumaczyć kolejny tekst, znowu się pojawiła jakaś możliwość przetłumaczenia go. Stanęło na tym, że w którymś momencie publikowałam na serwisie literackim węgierskim w ramach jakiegoś tam, to się nazywało Blok Wschodni, chyba tak, czy jakiś panel wschodni, czy coś takiego. W każdym razie właśnie, gdzie są teksty, były teksty różnych pisarzy, gdzieś między, nie wiem, Mickiewiczem a Słowackim nagle moje opowiadanie. Jakiś kosmos.
1: I to no o serniku.
0: Tak, i akurat tam na tym serwisie było jedno fantazy, nie było sernika, było jedno fantazy i drugie to było... A to było chyba drugie opowiadanie Podróż za dwa kółka. I to było opowiadanie o walizce. I to było opowiadanie napisane stricte w czasie pandemii, związane gdzieś tam z pandemicznymi realiami i tak dalej. No i jakby kwintesencją tej mojej węgierskiej przygody to było publikacja tekstów antologii wydanej rzeczywiście w formie papierowej. Mam ją gdzieś tam jeszcze nawet na półce. Także no tak mówię, od przypadku i tak iście za ciosem.
1: No słuchajcie, te opowiadania nie obeszły tam bez echa na Węgrzech, tylko właśnie ta Podróż za dwa kółka, laureat drugiego miejsca w kategorii najlepszy opis konkursu Skrzydlate Oscary. A pewnego razu na Wielkanoc, gdzie właśnie głównym bohaterem jest Cernik, to laureat wyróżnienia w kategorii Potęga wyobraźni oraz Śmiech do łez w konkursie Skrzydlate słowa. I jeszcze Szczere serca, też kolejne twoje opowiadanie przetłumaczone na węgierski, można na Wattpadzie cały czas przeczytać, także kto zainteresowany, to was tam zapraszam na Kasi Konto, czyli Valakiria, tam jesteś, tak? Na Wattpadzie?
0: Czy... Tak.
1: Tak.
0: Tak, Valakiria.
1: No to ja coś tak czuję, że chyba twoja iskra się najprędzej ukaże po węgiersku jako Sikra, po prostu. Chyba tego się szybciej doczekamy niż angielskiego Spark. Tego ci bardzo
0: ale
1: życzę.
0: Zobaczcie. Może się okazać, że nie wiem, nagle ukaże się po japońsku albo nie wiem, w wersji językowej, nie wiem, belgijskiej, bo dlaczego nie, bo ja mam wrażenie, że czasami mi się takie dziwne rzeczy przydarzają w życiu.
1: A gdyby to od ciebie zależało, gdzie ta iskra właśnie miałaby paść, to który kraj ty byś wybierała? Czy ci bez znaczenia właściwie?
0: Chciałabym powiedzieć, że bez znaczenia, ale myślę, że najlepiej byłoby, gdyby się ukazała po angielsku, bo to jest po prostu największy zasięg.
1: No właśnie, słuchaj, jak już jesteśmy przy angielskim, no tutaj wspominałaś też George'a Martina. No, pisarze też zajmują się ghostwritingiem. Czy ty się nie podjęłabyś napisać dokończenia Gry o Tron, bo czekamy na zakończenie tej sagi, ale się chyba nie doczekamy.
0: Ojejku, nie podjęłabym się chyba ghostwritingu.
1: Fanfika tak myślę, napisałaś że... do Harry Pottera, to Gry o Tron nie dokończysz?
0: Myślę, że mogę nie dokończyć, ponieważ chociażby dlatego, że nie przepadam za Martinem. I nie czułabym się dobrze. Tak, także nie podoba mi się bardzo, bardzo mocno to, jak traktuje ludzi i czytelników. Przynajmniej na taką osobę się kreuje, bo nie mamy gwarancji. Może jest super miłym, sympatycznym, starszym panem, ale sposób, w jaki traktuje czytelników, dla mnie jest absolutnie niedopuszczalny i no, zrzuca mnie to po prostu na kilometr, więc nie sądzę, że byłabym w stanie po prostu szczerze i z serducha pracować nad uniwersum tworzonym przez kogoś takiego.
1: Aha, a sama Gra o Tron i to, ten jego styl pisarski, jak ci się podobał, czy nie podobał?
0: Znaczy przyznam, że ja podejście do Gry o Tron miałam jedno, to było, że zerknęłam na serial, na pierwszy odcinek, zupełnie mi nie siadło. Nie lubię po prostu przesadnej brutalności w tekstach kultury przeróżnych i na razie to nadal leży na wizji, że kiedyś to nadrobię, ale to jest taki ogrom, że nie wiem, czy to nastąpi, jest dużo innych rzeczy i tak gdzieś wisi mi ta Gra o Tron, ale na razie nie czuję ciągot.
1: Nie twój klimat.
0: No i chyba dobrze. Nie mój klimat. Chociaż fantazy, no ale fantazy nierówne. No. Jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi.
1: Takie slow, ale tak jak mówisz, brutal. Slow, brutal fantazy.
0: Tak.
1: A chciałam jeszcze porozmawiać o tych właśnie bestsellerach. Co myślisz o takich bestsellerach jak 365 dni Blanki Lipińskiej, sprzedaż ponad 500 000 egzemplarzy. Co, może by się... Dobrym pomysłem byłoby na myśli takie, wiesz, porno story w świecie fantasy i przebić Blankę i bestseller Empiku już masz, wiesz, w przyszłym roku.
0: Mam wrażenie, że ja nie do końca jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o książki, które wychodzą tak teraz, ale wydaje mi się, że takie gdzieś fantastyka wchodząca w porno już powstaje, gdzie jest bardzo dużo tych opisów seksu. Z mojej strony to by raczej nie powstało. Staram się nie ograniczać, mówić, że tego nigdy nie napiszę, albo tamtego nigdy nie napiszę, ale takiego erotyka w stylu Blanki Lipińskiej myślę, że tak z 90% pewnością mogę powiedzieć, że na pewno nie napiszę, bo po prostu nie lubię opisywać tego typu scen. Ja jestem tym typem pisarza, który w tym momencie, kiedy bohaterowie idą ze sobą do łóżka, robi cięcie i opisuje, co się dzieje dalej. Ale... Po prostu nie lubię takiego wyflaczania się po prostu w ten sposób.
1: Ale chciałam z tobą o samym tym fenomenie tych książek porozmawiać. Jak myślisz, skąd to się bierze? Bo to jest, wiesz, no naprawdę, czy 50 twarzy Greya, czy to 365 dni, czy w ogóle czytałaś te książki i czy nie... Jakie miałaś odczucia, że po prostu, Boże, co jest z tymi ludźmi nie tak, że oni to czytają i to w takich ilościach?
0: Znaczy tak, 365 dni nie czytałam. Czytałam 50 twarzy Greya i potem te dalsze tomy już we fragmentach, gdzieś w formie analiz, tu przyznaję. Natomiast no, przyznam, że miałam taki moment, gdzie zastanawiałam się, dlaczego akurat tego typu literatura świeci teraz takie triumfy. Ja nie odnajduję w niej jakiejś głębszej wartości. To znaczy, poza szokowaniem seksem, dla mnie w książce musiałoby być coś więcej. Nie wiem, chociażby, no nie wiem, taki szalony koncept, że może książka powinna jakąś fabułę przedstawiać czy coś. Takie nieoczywiste rozwiązanie, żeby książka miała jakąś fabułę. Nie, ja w ogóle nie jestem fanką erotyki, jeżeli chodzi o literaturę. I przez moment właśnie miałam takie zastanowienie, dlaczego ludzie akurat akurat to ich tak fascynuje, czy tu chodzi o szokowanie, bo te książki z pogranicza erotyki robią się coraz bardziej brutalne, z każdą kolejną jakaś granica jest przekraczana. Natomiast no jak sobie nawet rozmawiałam o tym z Tomkiem, czyli z redaktorem naczelnym Nowej Baśni, to gdzieś padła taka myśl, że nie jest się w stanie przewidzieć, jakie są trendy i co zażera, co nie można tam gdzieś prognozować, ale to nadal jest trochę wyróżnienie z fusów. Więc dlaczego taki fenomen? Nie mam zielonego pojęcia. Mam wrażenie, że to będzie fala, która w którymś momencie przeminie. Co będzie potem, zobaczymy. Ale nie wiem, ja nie odnajduję upodobania w takiej literaturze, więc może faktycznie cały czas gdzieś wraca to pytanie, dlaczego akurat to.
1: Może to po prostu zwiastun upadku cywilizacji naszej ostateczny. Ale mamy pytanie z czatu do ciebie, Kasiu. Ulubiona książka Stephena Kinga.
0: Ojej, nie wiem, czy mogę miarodajnie odpowiedzieć na takie pytanie, bo nie czytałam ich bardzo wielu. Zawahałam się przez moment, chciałam powiedzieć, że nie czytałam wszystkich, ale chyba trudno przeczytać wszystko, co napisał King. Pamiętam, że moja przygoda z Kingiem zaczęła się od Carrie i czytałam ją w wieku nastoletnim. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ale nie tak dawno przeczytałam Misery i też jakby troszkę się wbiłam w fotel. Od tej pory przyjaciółka mnie straszy cały czas, że zrobi ze mną to samo, co...
1: No właśnie, a film widziałaś?
0: Widziałam. Zaraz po przeczytaniu książki obejrzałam, tak. To tak w temacie, że nie lubię brutalności, nie? Ale.
1: No właśnie, słuchaj, a to jeszcze jak jesteśmy w tym temacie, taka dygresja a propos twoich fanów, bo tutaj właśnie wyczytałam, że masz takich, co już po kilkanaście razy Iskrę czytali.
0: Tak, czytali więcej razy niż ja. To jest dla mnie fenomen.
1: No, to rozumiem, że masz już takie grono, których tam kojarzysz, znasz tam Poniku. No i oni też cię pewnie zapraszają tak do siebie na te spotkania autorskie. I zadręczają pytaniami, kiedy żar.
0: Tak, są nawet osoby, które kojarzę z imienia i nazwiska. Staram się jak najmocniej pamiętać tych swoich czytelników, zwłaszcza tych, którzy są ze mną od czasów Wattpada. Także no i to są zawsze najmilsze kontakty. Mam kilka takich osób, które tak absolutnie cieszą się, gdy mnie gdzieś widzą, bardzo mocno mnie wspierają gdzieś na tej drodze. Często widzę, gdzieś komentują mi jakieś posty i czuję tak falę sympatii od nich i to jest dla mnie niesamowite doświadczenie, że po prostu są ludzie, którzy gdzieś aż tak te moje przygody literackie śledzą i są dla nich w jakiś sposób ważne.
1: A jakbyś tak miała spróbować ocenić, czy to ma jakiś w ogóle wpływ na to, czy to cię napędza, nie? Czy to właśnie cię jeszcze pobudza do pisania, ci to wsparcie tych czytelników? Czy
0: no oczywiście,
1: to ocenić?
0: Oczywiście, że mnie pobudza, to jest zawsze czasami takie negatywne pobudzenie, ale w sensie takim, że czuję takie obciążenie psychiczne, że po prostu ludzie czekają na coś i no, dlatego mam na przykład teraz, dlatego ja tak strasznie nie lubię pytań o żal, bo jest strasznie się krępuję tym i jest mi przykro to, że ludzie muszą czekać aż tak długo na drugi tom, no, ale to, nawet jeżeli to są rzeczy, które nie są zależne ode mnie, czy nie są zależne od wydawnictwa, ale po prostu bardzo tak na poziomie takim osobistym, może nie powinnam tego aż tak odbierać, ale no niestety tak działam, że się bardzo przejmuję tak osobiście, że tak jakbym troszkę zawodziła, chociaż nie mam na to wpływu, no ale no cóż mogę zrobić, więc jest trochę tak, że ja piszę po prostu, piszę jakby historię, którą sama chcę z siebie wyrzucić, którą sama chciałabym przeczytać, zawsze gdzieś piszę z serca, powiedzmy, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, ale jak już wyleję z siebie tą historię, to zawsze pojawia się ta myśl o tych czytelnikach, że są tam ludzie, którzy czekają, dlatego też tak często postuję, czy staram się postować, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy chociażby gdzieś coś w story wrzucić, żeby ci ludzie nie mieli takiego poczucia, że ja gdzieś zniknęłam i nie odzywam się i w ogóle pozapominałam o nich. Ja jestem, pamiętam, myślę cały czas.
1: No nie, to ostatnie, co można by o tobie powiedzieć, bo muszę przyznać, że tam bardzo aktywna jesteś i na Facebooku, i na Instagramie i w ogóle też sama jakby świetną inicjatywę wymyśliłaś, jeżeli chodzi o promowanie swojej książki tuż przed premierą, bo te tutaj arty, które wam prezentowałam, to tak dzień po dniu, tym tygodniu przed premierą były prezentowane, także tak to napięcie rosło, ci bohaterowie po kolei byli prezentowani, no i w ogóle świetny pomysł i też Soberwine, czyli z Sylwią Chrust, stworzyłyście takie zakładki właśnie, na których w tej samej, powiedzmy, stylistyce ci bohaterowie się pojawiają. A jak można było stać się posiadaczem tych zakładek?
0: Ja je nadal mam i ja po prostu je wożę ze sobą na spotkania autorskie. I jeżeli ktoś kupuje książkę, to dostaje ode mnie te zakładki, od razu 3 w pakiecie. Czasem zabieram je, ostatnio na tych książkonaliach po prostu zabrałam ze sobą te zakładki. Nawet jak ktoś książki nie kupił, to zakładkę mógł sobie wziąć, jeżeli miał takie życzenie. Tak, jeszcze co do tych artów, to było tak, że ja miałam pomysł, no, że chciałam po prostu przedstawić bohaterów. Rozmawiałam o tym chyba z Oliwią, ona powiedziała, że może mi te arty zrobić, nie ma problemu. I jak ja zaczęłam rzucać na Facebooka, to ponownie jakby jak wygląda moja relacja z czytelnikami, że dziewczyna, którą też kojarzę, że czytała Iskrę chyba na Wattpadzie jeszcze, powiedziała, czy będą z tych artów zakładki, bo te arty są piękne. I myślałam, właściwie, dlaczego nie? No i zgłosiłam się do Oliwii, po prostu przepracowałyśmy to na zakładki. Tutaj już przyznam uczciwie, że za tą pracę jej zapłaciłam. Jakby też podsumowanie tych artów, bo chciałam ją wynagrodzić za tą pracę, którą dla mnie wykonała. Bo taka po prostu jestem. No i wydrukowałam i od tego czasu co jakiś czas, po prostu kiedy wiem, że szykuje mi się na przykład kilka spotkań autorskich albo coś mam na oku, to po prostu drukuję je sobie we własnym zakresie. To wydawnictwo wie o tym, że ja mam coś takiego, nie mają z tym problemu. Ja, to jest moja własna inicjatywa, ja to sobie po prostu do książek dorzucam. Także ja, jeżeli gdzieś będę na spotkaniu autorskim, to najprawdopodobniej te zakładki ze sobą będę miała.
1: To miej koniecznie, bo ja się nie załapałam przy Iskrze, a chciałabym się załapać przy Żarze. Także bardzo, bardzo na nie liczę. Ale dobra, było o tym Stephenie Kingu. Wymieniłaś Kate, wymieniłaś Misery. Coś jeszcze?
0: Cmentarz zwierząt jeszcze czytałam. Też mi się podobał. Mniej mi zapadł w pamięć niż Kelly, a czytałam mniej więcej w podobnym czasie. Nie pamiętam, czy coś jeszcze. Lśnienie chyba czytałam, ale No, ale z takich, z tych trzech, które mi najbardziej zapadły w pamięć, no to właśnie to Misery ze względu, powiedzmy, chyba na bliskość wątku, no bo coś ten wątek udręczonego pisarza, prawda?
1: No, no właśnie, większość dobrych książek doczeka się swoich ekranizacji. Wyrobiłyście też te arty, żeby zwizualizować tych bohaterów. Czy marzysz bardzo o ekranizacji tej historii? Czy chciałabyś, żeby na Netflixie się pojawiła pewnego dnia, czy na jakiejś innej platformie?
0: Na Netflixie może bym się troszkę bała, ale no, chociaż nie wiem. Przyznam, że nie myślałam o tym jakoś aż tak bardzo. Starałam się nie wybiegać aż w tak mocną stronę myślami, żeby planować aż tak, że w ekranizacji główną postać zagra ten aktor, a ten aktor będzie Rowellinem. Gdzieś tam się pojawiły takie myśli, ale to bardziej na zasadzie takiej zabawy sama dla siebie. Myślę, że paradoksalnie mogłoby, jest kilka wątków, które byłoby super pokazać na dużym ekranie czy na małym ekranie, ale nie myślałam o ekranizacji, szczerze mówiąc.
1: No ja mam nadzieję, że ktoś pomyśli o niej za ciebie. A tutaj mamy pytanie od Pablo, czy autor dostaje jakąś pulę książek od wydawcy za darmo, na przykład, żeby rozdać rodzinie?
0: Tak, to są tak zwane egzemplarze autorskie i dostaję je właśnie, żeby rozdać albo rodzinie, albo... No,
1: Beta ja sobie mogę.
0: Też dostał, tak. Mogę z nimi sobie zrobić, co chcę. Mogę nawet, nie wiem, użyć ich jako podpałki w piecu. Ale oczywiście gdzieś tam je wykorzystałam. Pamiętam, że chyba z ostatnich sztuk, które mi zostały, zrobiłam rozdanie na Instagramie. Tak gdzieś przed świętami, tak mi się wydaje. No, ale zawsze autor może jakby pod... więcej egzemplarzy po prostu poprosić wydawca, wtedy dosyła. Zwykle to chyba jest na takiej zasadzie, że te egzemplarze się od wydawcy podkupuje, ale ja zwykle proszę te egzemplarze, kiedy mam jakieś spotkanie autorskie i po prostu chcę, żeby oni je przysłali. No i potem na przykład teraz mam tak, że została mi po prostu po książko na Aliach jedna paczka, tam jest 10 sztuk i ja je po prostu trzymam w domu, tak się umówiłam z wydawcą, że trzymam je w domu i ja sobie jakoś wykorzystam albo na spotkanie autorskie, albo no coś z nimi zrobię.
1: Na jakiś konkurs może, okołoświąteczny tak, na przykład.
0: Tak, coś wymyślę, coś zobaczę.
1: Słuchaj, no tutaj już chyba wszyscy się zorientowali, że jesteś takim wulkanem pracy, no sama mówisz o sobie pracoholiczka. No ja tak się znam, zanim tak zaczęłaś intensywnie pisać, co ty z tą energią robiłaś wcześniej? Nie wiem, czy biegałaś maratony faktycznie, czy grałaś w gry?
0: Kumulowałam ją chyba, tak mi się wydaje, żeby teraz wybuchła. Szczerze mam wrażenie, że nic nie robiłam w życiu, zanim zaczęłam pisać. Takie mam wrażenie. Był taki moment, gdzie zajmowałam się troszkę dokuparzem. No, ale to tak bardziej hobbystycznie, bo ja cały czas żyję w przekonaniu, że ja nie mam absolutnie żadnych zdolności plastycznych, więc to było tylko tak gdzieś w ramach hobby. Trochę grałam w gry, ale jakoś nie jestem takim hardkorowym graczem, bardziej takim casualem. No i bardzo dużo czytałam, chyba na tym schodziła mi większość doby. Próbowałam prowadzić bloga książkowego. Przez krótki czas miałam z tym duże nadzieje, ale gdzieś mi to padło.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o granie w gry, no to teraz jak pracujesz przy grze, czy tak dobrze, żebyś sobie w coś grała? W co teraz grasz?
0: Aktualnie tylko w tle Forge of Empires. Mm-hmm. To jest gra przeglądarkowa, ale bardzo ją lubię. Ostatnią grą, w jaką grałam, i to było chyba w sierpniu może, to było w Diablo Immortal, bo mam bardzo duży sentyment do serii Diablo. Lubię co jakiś czas wracać do Minecrafta.
1: A czemu? Musisz to opowiedzieć.
0: Pytasz, a wiesz.
1: Ale słuchacze chcą się dowiedzieć.
0: Słuchacze nie wiedzą, tak. Bo Minecraft to jest gra, dzięki której zaczęłam pisać w ogóle. To jest bardzo śmieszna historia, bo to było tak, że to nie było tak, że ja się jakieś super przygotowywałam do tego, żeby zacząć pisać. Po prostu któregoś dnia, to był październik, gdzieś tam początek roku akademickiego. Ja sobie tak pogrywałam w Minecrafta, żeby się rozerwać, odprężyć. Zaczęła mi się w głowie układać historia. Tak po prostu sama z siebie. Ja tak skończyłam grać, wstałam, przeszłam się na spacer, wróciłam, wzięłam tablet i po prostu zaczęłam pisać. I przez jakiś czas miałam taki schemat, że troszkę grałam w Minecrafta i siadałam do pisania. Troszkę Minecrafta i siadałam do pisania. I gdzieś, ten, nie wiem dlaczego akurat ten Minecraft, ale ja do tej pory utrzymuję, że to jest gra, która pobudza kreatywność.
1: Ja nie rozumiem, czemu mój syn tak nie ma, że on tak chwilę pogra i popisze, chwilę pogra i popisze.
0: To daj mu czas.
1: Jakiś magiczny składnik by się tutaj przydał. Dobra, słuchajcie, 2 godzinki już tutaj trzymam Kasię, czyli generalnie tyle, na ile się umówiłyśmy. Ale jeżeli macie ochotę, to dzwońcie teraz, jeszcze ją tutaj dla was przetrzymam. Bo chcę, żebyś nam jeszcze o tych swoich właśnie planach wydawniczych, oprócz Żaru, powiedziała, jakie inne tutaj książki już masz w zanadrzu.
0: Tak naprawdę w tym momencie mój wydawca ma 3 moje książki, czy 2 poza Żarem i ich losy się jeszcze ważą. Przy czym jedna, bardzo się zdziwiłam, kiedy wydawca mi powiedział, żebym jednak podesłała, bo zobaczył, co można z tym zrobić, bo to był mój eksperyment i to było zeszłoroczne. Nano, tak, bo 2 lata temu pisałam tego fanfika Spellbound, czyli rok temu to musiało być Nano, gdzie pisałam taka trochę obyczajówka z wątkiem thrillera psychologicznego, coś takiego. Taka, no całkiem związałam się wbrew pozorom z tą historią. Więc to. I jeszcze jedno fantazy utrzymane w tym samym świecie co Iskra, ale tu już są zupełnie inne wątki, zupełnie inni bohaterowie, nawet inna kraina geograficzna. I to ponownie, to jest też gdzieś realizacja mojej fantazji, żeby połączyć, bo fantazy często jest takie przygodowe, a ja bym chciała właśnie połączyć 2 gatunki, które czytam i lubię najbardziej, czyli fantastyka z thrillerami, zwłaszcza psychologicznymi, gdzieś łączyć ze sobą te fabuły. Więc to ostatecznie może aż tak ten wątek psychologiczny nie jest tam pociągnięty, chociaż może. Bardzo chciałabym, żeby ta opowieść została wydana, bo po prostu ją lubię. I tutaj gdzieś negocjujemy z wydawcą, jakby to można było zrobić. Ale jeżeli ktoś mnie wytropi na Wattpadzie, to fragment tej historii jest opublikowany na Wattpadzie, więc można sobie zerknąć.
1: Roboczy
0: tytuł tej opowieści to jest Zew krwi. I tak, więc to są 2 rzeczy, które są już gotowe. No i oczywiście Żar, który jest gotowy i też czeka na swój czas. Właśnie teraz kończę kolejną powieść, która jest troszeczkę, to jest śmieszna opowieść, bo to jest miks różnych inspiracji wyciągniętych praktycznie wyłącznie z gier. Zwykle te gry były dla mnie takim jednym z bodźców, a ta opowieść, którą piszę teraz, jest głównymi bodźcami to są gry. Jest tam troszeczkę Hadesa, takiego klimatu. To Hades to był w ogóle gra, od której wyszłam tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam pomysł i jakieś myśli. Jest troszeczkę Diablo, bo oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby gdzieś takich wątków nie dodawać. Troszeczkę wydaje mi się, że jest kilka takich miejsc, w których unosi się vibe Dark Souls. No i to się gdzieś tam wszystko plecie z takim bardziej przygodowym aspektem. Jeżeli chodzi o Hadesa, tam jeżeli ktoś grał, to tam jest dosyć mocne wątki mitologii greckiej. I to jest ten pomysł, który wpadł mi do głowy, który przedyskutowaliśmy z wydawcą i to jest rzecz, którą będę chciała pisać podczas tegorocznego Nano, czyli historia może niekoniecznie stricte osadzona w starożytnej Grecji, ale z wykorzystaniem greckich motywów i bóstw i istot. Nie chcę dokładnie zdradzać, o co chodzi, ale już jeram, bo będzie to naprawdę fajne. Mogę zdradzić, że jeżeli ktoś oglądał serial Sukcesja, to może być vibe podobny. Czyli z jednej strony wątki greckie, a z drugiej strony wątki takie, jak wygląda powiedzmy Sukcesja. Więc to jest mój pomysł i to jest rzecz, której też nikomu nie mówiłam, ale dlaczego nie zdradzić jej dzisiaj właśnie, że mam pomysł i to będzie moje zupełnie odświeżone podejście do pisania jako takiego, żeby spróbować napisać grę paragrafową. Będę się uczyć, bo jeszcze nie umiem, ale mam ambicje, żeby spróbować, bo przeczytałam niedawno grę paragrafową, czy zagrałam grę paragrafową, którą napisała też osoba współpracująca z wydawnictwem, z którą miałam przyjemność współpracować, która pomagała mi trochę przy procesie wydawniczym Iskry i to jest Łukasz Radecki i jego książka Świrownia. I czytając to pomyślałam sobie, ja pierniczek, ja bym chciała coś takiego spróbować napisać. Nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale bym chciała spróbować. I to też był temat, który przewinął się w rozmowie z wydawcą. I on powiedział, okej, pyłuj, zrobimy to.
1: Super, Boże, ja po prostu... Ty masz tyle pomysłów, że to jest po prostu aż onieśmielające. Nightmare Cave
0: to jest
1: pisze...
0: promil, to jest tylko promil, naprawdę. Po prostu jakbyś zajrzała do mojego Trello, to można się za głowę złapać. Ja się śmieję, że z pomysłami jest trochę jak z myszami, to znaczy jak albo jak z pchłami. Jak masz jedną na psie, to zaraz masz całe stado.
1: To ja proponuję, żebyś zaczęła handlować tymi pomysłami. Wyślij mi jedną pchłę, chętnie się zarażę.
0: Ale jak to dzieci sprzedawać? No.
1: No właśnie, właśnie.
0: Tak się nie robi, to jest nielegalne.
1: No właśnie, na Facebooku masz takie jedno zdjęcie, gdzie trzymasz iskrę i tak na nią patrzysz tak czule. Ja mówię, matko, jak na noworodka normalnie. Coś w tym jest, coś w tym jest. Tu Night Market pisze, że same dobre gry słyszy. A tu ja, Diabeł II, się znowu zapytuje o audiobooka. Audiobooka jeszcze nie ma, ale... Czy te książki, które sprzedałeś na tych spotkaniach autorskich, to tobie się płaci i wtedy te całe pieniądze idą do ciebie, tak?
0: Tak. I od razu mogę powiedzieć, że na spotkaniach autorskich, bo tam jest cena oczywiście jakaś tam okładkowa, ja na spotkaniach autorskich sprzedaję je troszeczkę taniej.
1: Ale gotówką trzeba płacić.
0: No gotówką, bo nie mam terminala, nie mam firmy, więc...
1: No, także wytrzymajcie nerwowo, śledźcie, gdzie tam Kasia się pojawi w nowym roku i już może lepiej od niej kupujcie, to zawsze trochę więcej.
0: Tak, ja jestem też otwarta na te propozycje, no bo jak już organizuję się te spotkania autorskie, to zawsze mogę gdzieś przyjechać, jakieś biblioteki, może szkoły, może... Możemy rozmawiać, ja zawsze zapraszam do siebie na profile autorskie. Jeżeli ktoś chce moją... kupić moją książkę, to jakby nie będę utrudniać tej sytuacji, więc zawsze możemy porozmawiać. Także ogólnie zapraszam.
1: No właśnie, byłaś na takim spotkaniu autorskim w liceum w Bytowie. Jak do tego doszło? Czy to właśnie jakaś fanka cię tam zaprosiła?
0: To było to właśnie wielkie wyjazdowe spotkanie, przy którym tak się stresowałam. Aha. I przy którym miałam gorące linie z wydawnictwem, natomiast to nie było spotkanie w szkole, to było jednego dnia. Miałam dwa spotkania w dwóch różnych bibliotekach w jednym mieście.
1: Aha, czyli w Bytowie aż dwa takie spotkania się odbyły, tak?
0: Tak, tak. Tam jakoś w... Jak to było godzina? Nie wiem, czy 15 czy 14 było w bibliotece pedagogicznej. Tam było ze szkół ściągnięta młodzież. I jak zobaczyłam tę salę, a tam jakieś, nie wiem, 40 osób, to po prostu zrobiło mi się słabo. Aha. No, a potem już pod wieczór bardziej było spotkanie w bibliotece głównej. Tam już było bardziej kameralnie, ale...
1: Tam
0: jeszcze
1: nikt
0: bardziej...
1: uczniów nie zmuszał, żeby przychodzili, albo ich nie, tak. nie tutaj...
0: Nie byli złapanki, tak, ale stresujące to było pod tym względem, że ja wolę pytania w formie wywiadu, bo jest mi tak łatwiej, odpowiadam po prostu na pytania, a się wtedy mogę rozgadać i jestem spokojna. I tak wyglądało to pierwsze spotkanie, natomiast to drugie spotkanie to było spotkanie, no dzień dobry, tutaj jest pani Katarzyna Tkaczek, oczywiście chwilka przedstawienia, no i teraz oddaję głos pani Katarzynie. Ja tak siedzę i tak...
1: Wykładzik półtora godziny, tak?
0: Dokładnie tak, po prostu od czego zacząć, jak już zacznę i się gdzieś wkręcę w tematy, no i potem ktoś tam życzliwy zaczął zadawać pytania, to po prostu z uśmiechem patrzyłam na takie osoby, bo ja wolę, kiedy ktoś mi zada pytanie, ja mogę rozmawiać o tym przez 15 minut, a żeby tak z samej z głowy wychwycić, to tak ciężko.
1: No właśnie, zawsze w rozmowie jest raźniej we dwie osoby przynajmniej. Słuchaj, dokładnie. Ja na koniec chcę puścić jeszcze jedną audiobookową próbkę. Tym razem w moim wykonaniu. Nie wiem, czy to są jeszcze jacyś twoi fani tam po cichutku sobie siedzą na czacie, bo to będzie taka z trochę trudniejszych zagadek. No ale puśćmy to. To jak tam byś mogła sobie się wyciszyć i odciszyć na YouTubie, to ja puszczę. Mówię, tak zaczęliśmy fragmentem twojej książki, to chcę też tak skończyć, bo w końcu dzisiaj o książkach, to żeby coś tam poleciało. No to zaczynajmy. Unik nie stanowił może najskuteczniejszej strategii, ale walka trwała długo i Ekkaris była już zmęczona. Odskoczyła jeszcze dalej i dała sobie ułamek chwili na analizę sytuacji. Przeciwnik był silny, w końcu nie stanęli przeciwko sobie bez powodu, ale musiał mieć słabe punkty. W końcu z jakiegoś powodu znalazł się właśnie tutaj. Parowanie, obrót, szybki krok, cios wyprowadzony tylko dla niepoznaki i kolejny unik, gdy od przeciwnej strony nadszedł morderczy cios. Musi się bardziej skupić. No dalej, pogonił ją Kedaw. On również ciężko łapał oddech, choć po czole nie spłynęła ani kropla potu. Co dziwniejsze, z jego ran ciekła krew, bo Ekaris udało się zadać mu kilka celnych ciosów. Chociaż tam, gdzie oboje się znajdowali, nie miało to żadnego sensu. Ale to nie jedyna rzecz, która mogła zaskakiwać w tym dziwnym świecie. Dekoncentracja. Tym razem nie zdołała uniknąć ciosu. Ostry jak brzytwa miecz przeciął jej ramię, aż jęknęła. Kedaw uśmiechnął się z trudem, czując zbliżające się zwycięstwo. Zamachnął się, wiedząc, że wygrał. To był błąd. Ekaris w jednej chwili dostrzegła szansę i nie namyślając się długo, sztychem wbiła miecz w nieosłonięty bok przeciwnika. Ciemna krew bryznęła na pobliski filar, a na twarzy Kedafa pojawiło się zaskoczenie. Otworzył usta, ale dobyło się z nich tylko charczenie. W następnej chwili bezwładnie osunął się na podłogę, a agonalne drgawki wstrząsnęły jego ciałem. Zaraz potem wydał z siebie ostatnie tchnienie i znieruchomiał. Walka była skończona, przynajmniej na razie. Ekaris z westchnieniem usiadła na podłodze, nieopodal jeszcze ciepłych zwłok, i z małej torby przy pasku wyjęła bandaż. Mogła się bez niego obyć, to prawda, ale nie lubiła chodzić ze świeżymi cięciami, bez względu na to, co sądziły otaczające ją istoty. A poza tym miała chwilę na odpoczynek. Równie dobrze mogła więc poćwiczyć rzecz najmniej potrzebną ze wszystkich w świecie, w którym przyszło jej żyć. Udzielanie pierwszej i kolejnej pomocy. Już miała zabrać się za bandażowanie szczególnie nieprzyjemnego cięcia nad kolanem, gdy poczuła, jak kamienna posadzka zaczyna drżeć. Szczeliny między płytami rozjarzyły się ogniście i szybko zmieniły kolor na szkarłat. Szkarłat krwi. Bóg umarłych szykował się, by zabrać kolejne istnienie. Nie spieszysz się dzisiaj, mruknęła, starannie zakładając opatrunek i udając, że wcale nie zerka na ciało tuż obok. Nie muszę, usłyszała gdzieś ze ścian i tylko prychnęła. No tak, kto jak kto, ale on nie musiał się spieszyć. Chociaż może czasem powinien. Uniosła głowę akurat, by zobaczyć najciekawszą część, gdy ogromne płyty posadzki rozstąpiły się z głuchym trzaskiem, a jęzory z krwi i cienia zawładnęły ciałem Kedafa. Oplotły się wokół niego jak węże, zacisnęły mocno, aż martwe członki drgnęły i wciągnęły go pod spód. Przez krótką chwilę Karis dostrzegła krwiste wody Nostrino. Bijący od niej wieczny głód dusz nawet w niej wzbudzał lęk. Może dlatego, że rzeka umarłych wydawała się jej tylko nieco udomowioną bestią, gotową wbić zęby w tętnicę swego pana przy pierwszej sposobności. Nie sądziłaby, ktokolwiek był w stanie to opanować, nawet jej potężny ojciec. Kamienne płyty znów drgnęły, ziemia raz jeszcze zadrżała i fale Nostrino zniknęły sprzed oczu Ekaris razem z martwym Kedafem. Dziewczyna oderwała wzrok od posadzki, teraz niewinnie gładkiej, i spojrzała na wnękę, w której jeszcze kilka godzin temu tkwiła imponująca klepsydra. Ognisty pył, który odmierzał czas, wysypał się na podłogę z rozbitej czary i częściowo rozwiał po podłodze. Szkoda, pomyślała. Gdyby podczas walki była uważniejsza, teraz mogłaby sprawdzać, ile zostało jej czasu. Ale właściwie co by to zmieniało? Ostatecznie miała całą wieczność. W życiu bez daty ważności godziny płynęły w swoim tempie. Westchnęła i wróciła do bandażowania ran. Na pewno zdąży skończyć, zanim zawsze głodna krwi Nostrino po raz kolejny wyrzuci ciało Kedafa, Herosa, martwego od jakichś 400 lat, na próg przedsionka umarłych i wściekle popłynie dalej. Co to za fragment? Czy ktoś z czatu wie, z której książki Kasi Tkaczyk to fragment? No tutaj mamy przede wszystkim żeńską bohaterkę. Mamy magię, mamy piekło. Także ja, jeżeli chodzi o tę książkę, sobie roszczę duże nadzieje, bo no, żeńska bohaterka to też się tak nieczęsto zdarza. To może zdradzić, Kasiu, czego to był fragment?
0: To był fragment, w ogóle jestem naprawdę podekscytowana, jak to przeczytałaś, bo wow. To jest fragment tej książki, która właśnie się kończy pisać, tej inspirowanej Hadesem, Dark Souls i Diablo, czyli Z krwi zrodzona.
1: No właśnie, także to było to. Także no, tutaj życzymy też ci szybkiego ukończenia tego dzieła. No i to tak, wiesz, książka pisana trochę pod wpływem, znaczy mocno pod wpływem gier, która pewnie sama by się też na grę świetnie nadała.
0: Mam nadzieję. Także ma potencjał.
1: Życzę ci tak tutaj, żeby się te wydawnicze plany po prostu, wiesz, fajnie działy, no i żeby też adaptacje powstawały jak najbardziej docelowo, czy filmy, czy gry. Myślę, że tutaj w świecie gier masz już znajomości, to możesz tam podziałać na początek.
0: Mogę naciski robić, tak. Chociaż tak wyrażę, jest tak naprawdę pełna kreatywnych ludzi, którzy żyją pomysłami, więc no, może być ciężko się przepchać mimo wszystko.
1: No, jeszcze chciałam cię zapytać o to, bo widziałam na twoim blogu, że robisz sobie taką rokrocznie listę swoich planów, takie podsumowanie roku, gdzie jestem i potem co zamierzam na przyszły rok. Czy to już jest taka, nie wiem, kiedy zaczęłaś coś takiego robić i od kiedy to publikujesz, bo tak wiesz, przed wszystkimi się tutaj odsłaniasz, jakie masz plany, z których cię potem każdy może rozliczyć. Czy to jest właśnie bardziej motywujące, jak się tak publicznie podzielisz?
0: Podobno jest bardziej motywujące. Słyszałam, że jeżeli się zdradza swoje plany ludziom, to psychologicznie czujemy przymus, żeby je dokończyć, żeby jak ktoś nas zapyta, to żeby nie powiedzieć, no wiecie co, w sumie nic mi z tego nie wyszło. Także jesteście moimi strażnikami tutaj wszyscy moich pisarskich celów. Wystawiam się na strzał, czuję to. Robię w zasadzie takie podsumowania, nie wiem, może 2 lata z rzędu, ale zauważyłam, że dosyć dobrze to na nie działa, kiedy sobie wstępnie określę, co bym chciała w danym roku zrobić. Nawet jeżeli mi się gdzieś to rozsypie, to cały czas mam jakiś taki drogowskaz, do którego sobie mogę wracać. Akurat ten rok jest taki szalony, że co chwilę mi wskakiwało coś nowego. Nie spodziewałam się zupełnie takiego obrotu sprawy, jeżeli chodzi o pracę i wszystko inne, więc czasami trzeba zachować jakąś taką elastyczność. Natomiast, no mówię, to jest drogowskaz rzeczy, które trzeba będzie robić i które chciałabym zrobić na pewno.
1: Ja widzę, że ta lista to ma taką mocną tendencję do rozszerzania się chyba.
0: Tak. Prędzej się rozszerza niż skraca, niestety, tak.
1: No, to ja ci życzę sobie, żeby te wszystkie twoje plany się realizowały, głównie te wydawnicze. No i dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam tutaj za dzwonienie. Człowiekowi Wiewiórce dziękuję za donata. No i do zobaczenia na jakimś spotkaniu autorskim.
0: Do zobaczenia. Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję za wszystkie telefony i pytania. Miło mi było się z wami spotkać, pogawędzić. No.
1: A my to może jakiegoś fanfika, audiobooka nagramy dla ciebie.
0: Będę czekać, bo jesteście świetni absolutnie.
1: Dzięki wielkie, dzięki wam i do usłyszenia niebawem. No i sięgajcie po twórczość Kasi koniecznie. Także wskakujcie tam na Empiki czy na Wattpada i zapoznajcie się z naszą tutaj gościnią i z jej twórczością. To dobranoc, trzymajcie się, pa, pa.

No dobra. Tym razem chyba wszystko działa. Nie jak ostatnio, że włączam i wyłączam. I no. Tak, wczoraj miałem różne awarie dziwne. Się program nie uruchomił. Dziwne rzeczy. No. A dziś chciałem z wami pogadać o grach planszowych, karcianych. I to tak sam nazwałem w sumie manualne, no bo nie wiedziałem, może to się jakoś fachowo nazywa, ale ciężko tu o fachową nazwę, bo chodzi właściwie o taką kategorię, która by zawierała wszelkie możliwe gry typu wyciąga się klocki, żeby konstrukcja nie spadła. Podpowiecie, jak to się nazywa? Jakieś nawet pchełki, takie staroświeckie pchełki do pstrykania, nie? Kiedyś z ziomalami se kupiliśmy na wycieczce takie pchełki i strzelaliśmy. A już jako tacy dorośli faceci w sumie, nie? Ale była taka wieś, tam nie było... Wzięliśmy, co było w sklepie śmiesznego, żeby

i one bywają bardzo różne. A dziś nawet te karciane gry przyniosły się na ekran komputera i można sobie pograć w odpowiednik taki, no, gra na komputerze. Tyle, że wygląda wszystko jak karcianka. No, przykładem takiej gry jest Wiedźmin, ta gra karciana, komputerowa Wiedźmin. Albo, no, dziś można też kupić sobie silnik do robienia takich gier, na przykład na Unity. No, ale z takich gier, które wyszły, właśnie karcianych, gier karcianych na komputerze, zaznaczam, to jeszcze Magic the Gathering, z tego co pamiętam, ma swoją normalną taką wersję, że można grać na komputerze. I to jest ciekawa alternatywa, bo te karty w wersji papierowej z kolei, no to się zbiera, kolekcjonuje. To są karty i do gry, i do kolekcjonowania. Gwint, dzięki Gumball za podpowiedź. W ogóle zapraszam cię, Gumball, jakby ci temat gier był bliski, jest ci przecież bliski. Tylko nie wiem, czy też, czy nie tylko komputerowe gry lubisz. No, a są też bardzo dziwne gry karciane, jak na przykład Illuminati Card Game. Steve Jackson Games, dobrze pamiętam? Illuminati Card Game. Sprawdźmy. Conspiracy. Illuminati The Game of Conspiracy. Taka jest teraz oficjalna, widzę, nazwa. $149. Tanie nie są, ale to są bardzo ciekawe karty, bo to są karty, których tematyka dotyczy wszelkich możliwych teorii spiskowych, różnych niezbadanych spraw. A niektórzy twierdzą, że są tam nawet przepowiednie, które się sprawdziły. Ktoś tam wygląda jak Trump, jest przedstawiony jako prezydent, jak jeszcze nie był. To znaczy, nie wiem, czy dobry przykład teraz na pewno podaję. Z tego, co na pewno pamiętam, no to nawiązanie do World Trade Center W11. I różne tam są dziwne ciekawostki. Jakie W11, co ja pierdolę? Dwie wieże na Manhattanie. Munchkina znasz? Zapomniałem właśnie, czego konkretnie dotyczył Munchkin. Wiem, że... Ale to jest karcianka, tak. Teraz zaczynam coś kojarzyć. Jakaś polska karcianka. W ogóle okazuje się, że za jakiś czas będę współtworzył grę planszową. Już jest koncepcja. Gadałem dzisiaj w tej sprawie. I... No, grafik raczej bym... znaczy, ale też i jako grafik, i jako konceptualista, wymyślacz. Trzeba specyfikację gry zrobić po prostu. I to się wydaje, że to jest jakiś tam pomysł, se wpadnę, nie? A to trzeba wszystko opracować. Gra musi być grywalna, musi mieć fajne zasady. Trzeba ustalić, czy zasady proste, czy takie bardziej dla hardkorowców, złożona gra, planszowa. Mówię o planszówkach już teraz konkretnie z kolei. To jest trzecia kategoria gier, o których chciałbym z wami pogawędzić dzisiaj. I nie chcę zdradzać pomysłu na grę, bo nie wiem, czy mogę. To został mi przedstawiony, nie? Jako pewien projekt. To tak wygadać się od razu na radio, to opowiadać, to raczej bym nie chciał. Ale można przeróżnie planszówkę zaprojektować. Może być to taka kupiecka planszówka, gdzie się stawia różne domki, inwestuje, nie wiem, w pola, w różne... No, albo, nie wiem, jakieś statki kupieckie, takie przeróżne są te gry. Strategiczne, bardziej ekonomiczne. Ja to kojarzę bardziej takie, znaczy z widzenia znam gry te nowsze, a i wiem mniej więcej, jak to wszystko działa, może nie grałem. Ale tak z praktyki to bardziej klasyczne gry planszowe znam. I mówiąc klasyczne, to też można to podzielić na dwie kategorie. Na pewno wszyscy pamiętacie, że za dzieciaka, znaczy nie wiem, czy wszyscy, no ale ja tak akurat miałem, że za dzieciaka w jakimś przedszkolu czy u rówieśników, jak byłem jeszcze bardzo małym dzieckiem, to były po domach zawsze gry planszowe, za PRL-u jeszcze właściwie. W PRL-u w ogóle dużo wydawano planszówek, ale to były takie...

0: liche dosyć planszówki, takie, wiecie, tanie, dla dzieci bardziej też. Ale to były przeróżne gry, jakieś samochodziki, trzeba było po planszy samochodzikami jeździć i kostką się rzucało. Jakieś kapturki, takie bardziej już manualna gra, trzeba było pstrykać tam czymś, jakimś kapturkiem, różne takie kolorowe kapturki były. Były zestawy gier wydawane, w których były bardzo klasyczne gry, warcaby, przeróżne wariacje, szacho, warcabów, takie dziwne gry, jakieś gry, gdzie się przesuwało po liniach, pionki, gra Samotnik, to była pierwsza gra, którą pamiętam, planszowa, która była dla jednej osoby. Przeróżne gry. Później nastąpił ten czas, gdzie wychodziły już takie porządniejsze gry na ukradzionych licencjach z zachodu. Pirackie to były jeszcze. Gwiezdny Kupiec, Kosmiczna Otchłań to jest dodatek do Magii Miecza, do Talizmana, tak? Gwiezdny Kupiec, Odkrywcy Nowych Światów. To było ciekawe. Pamiętam, że w tamtych czasach to robiło niesamowite wrażenie, słuchajcie. Macie wielkie, zamiast jakiejś takiej lichej gry, którą kojarzycie jeszcze z dzieciństwa, nie? Planszówki śmiesznej, czy nawet Eurobiznesu, czy Monopoly, no to też to już lepsze, ale jednak kiedy się otwierało, powiedzmy, jakieś tam... Nawet nie pamiętam, ta gra Gwiezdny Kupiec, ona była raczej w takiej folii, tam była książka, żetony, trzeba było bardzo małe żetony poodrywać z kartonika, bo one wszystkie były na jakby do oddzielenia od takich pakiecików, nie? Trzeba było sobie to przygotować, taką grę, ale tam bardzo dużo tych żetonów było, skomplikowana plansza, gdzie różne tam planety, galaktyki, już nie pamiętam tak dokładnie, ale no... Odkrywcy Nowych Światów, teraz sobie przypominam, to pierw był Gwiezdny Kupiec, ale też byli właśnie Odkrywcy Nowych Światów i tam z kolei się kolonizowało właśnie światy, jakieś klatki na zwierzęta, żetony, wiecie, no taka gra, nie? Nie wiem, zarządzanie takim jakimś statkiem kosmicznym, który odkrywa nowe światy, coś takiego. Bardzo ciekawe gry. No i to już taka nowsza era. No a potem to już... Potem chyba był taki czas, że ludzie mniej grali w planszówki, a więcej w RPG w Polsce. RPG w Polsce były kiedyś o wiele popularniejsze niż... Wydaje mi się dzisiaj. Nie wiem, czy RPG dzisiaj w Polsce są tak popularne jeszcze. No, doszła alternatywa, przeróżne alternatywy. Gry, myślę, że dla młodych ludzi mogą teraz być atrakcyjniejsze, gry online po prostu. Może my tak tutaj nie do końca to rozumiemy, bo czy ktoś już jest trochę starszy i go takie rzeczy nie interesują, czy po prostu nie lubi i tak, nie wiem, czy w swoim gronie mamy takich, co... Okej, cześć Gumball, sorry, rozgadałem się, hej, hej.
1: Nie, cześć, fajny temat, ja lubię gry planszowe. Raczej z karciankami mam problem, bo w karty to ja żadne nie umiem grać. Kiedyś ktoś mnie próbował w pokera nauczyć i gówno z tego zrozumiałem. Ale różne takie planszowe, czy to będą tutaj rzucanie kością standardowe, czy może coś pokroju tej dżengi, coś zręcznościowego, jakiegoś mieszanego, to dla mnie są świetne gry. Ja byłem wychowany na graniu w Eurobiznes, jako Polak.
0: No proszę.
1: I wiadomo, Monopol za drogi. I pamiętam, że to było fajne, bo można było całą rodzinę wkurzyć, a siostra, która dzisiaj robi w handlu, zawsze przegrywała ze mną. Także no słabo jej tam w ten biznes szło.
0: A byłem przekonany, że Eurobiznes był droższy. To
1: nie,
0: Monopoly?
1: Nie, taniutki jest. 20 zł dzisiaj kosztuje i tyle samo wtedy.
0: Czy tak, faktycznie Eurobiznes to, wiesz co, Eurobiznes jest strasznie prosty i taki, no czuć, że to taka marka, wiesz, kup sobie taniej, nie? A Monopoly to jest marka z tradycją, nie?
1: Jednak. No tak, ale po co ci droższe?
0: No, wiesz, a może właśnie to jest fajne w planszówkach, że masz piękną planszę i wszystko tak, wiesz, ładnie zrobione. Pierwsza Magia i Miecz w Polsce planszówka wydana to była taka wytaniona trochę kopia w stosunku do Talizmana, do oryginału. Słyszałem, że Talizman jest o wiele bardziej wypasiony, no i z tego, co widziałem, to faktycznie, bo w Talizmanie masz figurki zamiast kart. U nas to zamienili na żetony, znaczy na takie karty na stojaczku, nie? Takie, żeby to tańsze było.
1: No, akurat w Monopoly to nie trzeba ładnych rzeczy, ale rozumiem w czymś, co już bardziej przypomina system RPG, albo przynajmniej idzie w jakieś fantazy. No, Monopoly, Eurobiznes to raczej takie proste gry, które wszyscy zakumają. To samo Munchkin, który podałem, bo pamiętam mniej więcej zasady, chociaż prawdopodobnie już wiele zapomniałem z tego. O, ktoś się do niej tam wyrzucił.
0: No, Anty napisał, planszówki są do kitu. Każdy się nimi jara, a jak sobie uświadomi, ile nowych zasad musi przyswoić, to wrzuca do szafy i zapomina. Właśnie niezupełnie. Są takie planszówki, bardzo proste, Magia i Miecz. Dzisiaj się właśnie widziałem z kolegą, który co tydzień się spotyka i grają sobie z kumplami w Magię i Miecz. A to są ludzie żonaci, dzieciaci. To jest fantastyczne spędzanie czasu i reguł się można nauczyć w 5 minut. Ja w to grałem z babcią kiedyś.
1: Tak, tak. Wiele gier planszowych ma to do siebie. W porównaniu... Chociaż RPG też można się pewnie wyuczyć. Ja nie wiem, bo ja będę miał dopiero swój pierwszy RPG tutaj z ciągiem, ale planszówek jest w większości łatwo się wyuczyć. Mój brat ma planszówkę Wiedźmina. Dzisiaj już nie pamiętam, jak to się gra. A wtedy po prostu dał mi książkę, zobaczyłem zasady i od razu wiedziałem, jak się w to gra. No, problem z tymi grami jest taki, że łatwo zapomnieć. Ja mówię Munchkin, mogę powiedzieć mniej więcej, na czym polega ta gra. Gra polega na decepcji, czyli zrobieniu w chuja swojego przeciwnika, a przeciwnikami jest każdy. Musisz odpowiednio się z kimś ułożyć, ale pamiętać o tym, że ta sama osoba może ci włożyć nóż w plecy. Co to znaczy? Używamy kart, żeby musimy się chyba wszystkich kart wyzbyć, coś takiego i coś jak trochę Uno, nie? I pamiętam, że żeby to zrobić, tam używa się różnych kart, ale jest taki myk, że podczas właśnie wyrzucania tych kart, czyli twojej tury, przeciwnik może coś zrobić, może użyć swojej karty i może na przykład zrobić ci jakiś myk, który cię spieprzy. I na tym wszystkim polega to, żebyś miał odpowiednie tam karty, to wszystko sobie tak ustawiał i cały czas gdzieś udawał, że a ty nic nie masz, a tutaj jest ten. I takie trochę polityczne można powiedzieć, trzeba umieć kłamać.
0: Mm-hmm. No przeróżne są te gry. Przed sobą mam akurat kubek z logiem Teomachia i to jest kubek, który gdzieś tam na jakimś zlocie widziałem, były stoiska po prostu z grami planszowymi, ale już takimi całkiem współczesnymi, no początki chyba tak u nas takiego wysypu większego, no i przeróżne tam rzeczy były, jakieś gry polegające na tym, że wymyśla się najbardziej popieprzone, zwariowane wynalazki jakieś, tak, na różne sposoby, losując po prostu śmieszne jakieś części i składając to w jakąś absurdalną machinę. No świetna zabawa, wiesz, dla kogokolwiek, dla rodziny, dla ziomeczków, przy piwku, dla każdego takiego.
1: Znasz karty dżentelmenów albo angielska wersja Cards Against Humanity?
0: Nie.
1: O, to jest dopiero gra. Są trzy wersje. Internetowa, fizyczna i taka turniejowa, ale powiedzmy fizyczna gra polega na tym, że masz deck kart, każda staje tam po sześciu kartach, albo zależy w ile osób grasz. I na tych kartach, to są białe, chociaż mogę się mylić, bo są białe i czarne, na tych białych kartach są różne napisane rzeczy, na przykład, nie wiem, operacja plastyczna tam Adolfa, albo 20-minutowy czołg przejeżdża przez coś tam, jakieś teksty. I gra polega na tym, że jest co rundę wybierana osoba, to znaczy po kolei, nie przepraszam, wybierana, która bierze czarną kartę. Czarna karta jest z jakimś tekstem, na przykład hit 2020 roku, operacja, i tutaj puste, która pozwala na, i tutaj puste. I gra polega na tym, żeby uzupełnić te pola swoimi kartami, w jak najśmieszniejszy sposób.
0: A, dobre.
1: I osoba, która właśnie ma tą kartę czarną, wybiera najśmieszniejsze i dostaje osoba punkty, która właśnie miała najśmieszniejsze.
0: Świetne. W ogóle dzisiaj gry karciane można zrobić na różne, na przeróżne sposoby, że się te, z tych kart coś konstruuje. To jakaś gra na śmiesznie, nie? Karcianka. Można zrobić jakąś karciankę z zupełnie innymi regułami. Z bardzo różnymi regułami. A ja w ogóle też pamiętam takie wynalazki, to już kiedyś wspominałem. Sim Wiocha. To była taka gra publikowana w magazynie Portal. Tak, Portal. Chyba Portal, tak. I wycinało się te karty i tworzyło się taką absurdalną grę w bardzo takich wieśniackich, polskich realiach, nie wiem, jakieś takie, trochę to pachniało PRL-em, jakiś pijany kombajnista karta, albo metalowiec, tam skin.
1: Kojarzę, coś podobnego kojarzę, bo ja grałem w coś, co się mogło nazywać Zostań Menelem, albo coś z Menelem. I tam polegało na tym, że kto miał najwięcej flaszek wygrywał tam.
0: To coś podobnego, na pewno to było. I takie menelskie gry, wydaje mi się, że Blok Ekipa, nie mam tej karcianki, ale wyszła jakaś karcianka Blok Ekipa, tak. I to może być całkiem niezłe. Czy ktoś miał kontakt, czy ty miałeś, Gumball, kontakt z tą grą?
1: Oj, nie, akurat z tym nie. Ale ty tutaj powiedziałeś o cyfrowych rzeczach, że teraz już się nie gra. Ja uważam, że cyfra raczej daje możliwości jeszcze bardziej do rozszerzenia pewnej wizji, bo ja aktualnie z kumplami, których no nie mógłbym fizycznie spotkać, bo jeden jest w Wielkiej Brytanii, drugi gdzieś tam indziej, gramy w taką grę, która nazywa się 100% soku pomarańczowego. Świetna nazwa, ale gra jeszcze lepsza. Nie będę opisywał dokładnie, o co w tej grze chodzi, bo zasad ma multum, ale przez to, że jest komputerowa, wszystko jest w miarę czytelne, czyli wiesz co, kiedy robić. A polega to na tym, że chodzisz po planszy, musisz wykonać questy. Jest to planszówka, zrzucana z kością, idziesz do przodu, wiadomo, w różne miejsca, w zależności od tego, gdzie tam ile wyrzucisz. I musisz zrobić questy. Questy zwykle polegają na tam pokonaniu jakiegoś smoka, jakichś rzeczy, tam, nie wiem, musisz kogoś eskortować, no ale oczywiście masz przeciwników, czyli osoby, które są obok. Oni mogą ci albo pomóc, wtedy dostają punkty razem z tobą za questa, albo mogą cię zaatakować, wtedy jest system walki, który miesza to z karcianką i dodatkowo jeszcze systemem RPG, bo możesz wybierać ataki, różne rzeczy i powiem ci, dosyć ciekawe, trochę zaawansowane, ale można się tego nauczyć, bo mówię, jest to wszystko automatycznie ci pokazywane i poradniki są bardzo łatwe. Gra sama cię uczy, jak grać.
0: Muszę też w wolnej chwili sprawdzić silniki do tych gier karcianych, bo są całkiem niezłe z tego, co widziałem. A słuchajcie, zapomniałem tu o jednej kategorii jeszcze bardzo ważnej. Ja aż sam se pluję w brodę, że zapomniałem. Czy może, Gumball, czegoś tu nie zauważasz, że brakuje?
1: Co, tazosów?
0: Tazosów. Tazosy to są jakieś takie schrupek, tak? Wyciągasz
1: tak,
0: sobie jakiegoś dziabonga.
1: Całą torbę miałem. Znaczy na spółkę z bratem, ale miałem kiedyś.
0: Te tazosy to różne chyba były, nie? Jakieś purchlaki, śmieciaki.
1: Tak, pierdziaki. Było.
0: Ale też i Pokemony. Pokemony to tazosy są? Bo, tak,
1: no
0: wiesz,
1: tak.
0: Nie jestem było, na bieżąco.
1: Można było na różne metody nimi grać, ale to była swego rodzaju gra, tak. Ale czego brakuje?
0: Bitewniaków, o bitewniakach zapomniałem, a to super ważna kategoria, można spokojnie ją dodać. No polega to na...
1: Bitewniaki?
0: No gry bitewne.
1: Aha, to nie wiem.
0: No widzisz, gry bitewne to są takie, gdzie masz figurki i toczysz wojny różne na makiecie.
1: To wiem, to już wiem. To
0: ale
1: nie
0: te gry bardzo różne bywają, bo wiesz, kupisz taką grę, gdzie sobie arenę składasz jakby z jakichś kartonów, kartoników, jest to trochę prostsze. Kupisz sobie taką, gdzie kupujesz potem figurki, które malujesz, trzeba je tam jakoś posklejać, poskładać czasami chyba też.
1: Czy gra w świat to jest taka bitewna, gdzie musisz tam kraje zdobywać, jakieś rzeczy?
0: Nie, nie. To polega tylko na pojedynku zwykle. Strzelasz się.
1: Ale to
0: Warhammer, Warhammer ten, Warhammer Battle, czy jak to tam się nazywa, to jest jakiś taki, jeszcze był polski bitewniak. Kurczę, z bitewniakami nie jestem na bieżąco, ale no są to gry takie właśnie, gdzie się ustawia różne oddziały swoje i się toczy bitwy na planszy realnej, na makiecie, na której są różne umocnienia, przeszkadzajki. No się to rządzi różnymi regułami. Różna jest trochę ta mechanika, ale też świetna zabawa. Kurczę, to jeszcze muszę dopisać bitewniaki. No,
1: akurat to mi się skojarzyło w grę w świat, czy jakoś tak to się nazywa, Podbój, nie pamiętam teraz, bo to ma swoją nazwę angielską. Pamiętam, że to grałem z kumplem. Normalnie gra się to w miarę taki prosty sposób, nie trzeba nawet specjalnie mieć planszy. To się chyba Ryzyko nazywa, Risk, coś takiego. I można grać bez planszy, ale dobrze mieć tą planszę i tam się różne rzeczy robi. Powiem tak, jest cholernie trudne, już połowy zasad nie pamiętam. Wiem, że atakuje się kraje, podbija się je, robi się sojusze. No tak, powiem, że wypieprzyłem stół w połowie gry i na tym się to skończyło. Tak, ja jestem osobą, która bardzo denerwuje się, jak gram jeden na jeden z kimś. Dlatego nienawidzę, jak jestem solo. Znaczy, muszę z kimś jeden na jeden grać. To są gry, których ja nienawidzę z pasją, bo po prostu wiem, że no, zdenerwuję się. Ja bardzo łatwo się w takich momentach denerwuję.
0: Tymczasem na czacie Psycho pisze, że pamięta Chińczyka jeszcze. Chińczyk to jest też dobra gra. Adwokat proponuje Carcassonne? Co? Nie wiem, co to jest. Ja gram w zielone, pisze.
1: Wiesz, jak się Chińczyk w Kanadzie nazywa? Znaczy, w sumie to w różnych krajach jest różnie, ale tylko my nazywamy go Chińczyk. Zwykle Ludo się nazywa. A wiesz, Ludo. Jak w Kanadzie?
0: Nie.
1: Sorry. Przepraszam. Dlatego, sorry, że za każdym razem, kiedy odrzucasz pionek przeciwnika, bo na tym polega Chińczyk, mówisz sorry. Przepraszam. Takie kanadyjskie.
0: Gra sorry. Z dziwnych gier to jeszcze mi się przypomniał Flirt Towarzyski. To było takie karty do flirtowania. Tam były różne takie teksty.
1: To nie
0: teksty.
1: Butelka?
0: Nie. W butelkę to się kiedy indziej grało z koleżankami.
1: Ja grałem w butelkę. Taką, że pewne rzeczy robiłem, których no dzisiaj bym nie powiedział, ale się grało.
0: No, chyba prawie każdy miał jakieś takie doświadczenia z grą w butelkę za dzieciaka. No, a z jakichś takich jeszcze nietypowych gier, no
1: klasy.
0: Bo klasy. Wiesz, w ogóle tak popatrzyłem teraz, jak jeszcze dodałem gry bitewne, to zaraz jeszcze wypadałoby dodać RPG i tak wiesz, robi się...
1: To już trochę odchodzi, bo no. chyba raczej tutaj chodzi o takie gry, które każdy by zrozumiał. Klasy, nie, gry bitewne, jakieś
0: właśnie,
1: takie rzeczy.
0: Właśnie. No właśnie, nie wiem, czy gry bitewne to już są takie dla każdego, bo i planszówki, i karcianki, i te gry manualne, jakie nazwałem, to są w sumie dla każdego, a RPG już, wydaje mi się, nie są dla każdego.
1: No, są trudne. Znaczy, każdy ci powie, że są łatwe, ale każdy, kto w nie grał, powie ci, że są łatwe. Jak samemu się podejdzie do tego, jest trudno. Po prostu musisz mieć kogoś, musisz tego się wyuczyć. A planszówki mają to do siebie, że nawet samemu można się wyuczyć w to grać. I są takie nawet planszówki, które można grać samemu, co jest smutne bardzo, ale są.
0: I zaprzecza trochę całej idei. To chodzi właśnie o to, żeby się spotkać, spędzić czas, pośmiać się, zrobić sobie przerwę w tej grze, nie wiem.
1: No i tak.
0: To są takie gry integrujące ludzi.
1: Okay. O, Mafia jeszcze. Czemu o Mafii zapomnieliśmy? To też łatwa gra dla wszystkich. Świetne. I nie potrzebujesz niczego do grania w tą grę. Wiesz, co to jest?
0: Mm-mm.
1: Nie wiesz, co to Mafia. Proste zasady. Zbiera się grupa ludzi. I musi być mistrz gry niestety w tym. No to jest trochę smutne, że jedna osoba musi być mistrzem, ale z mojego powodu, że ten mistrz wybiera dwóch bandytów. Można teoretycznie to jakoś zrobić, żeby ci bandyci byli wybrani jakoś ten, ale zwykle mistrz wybiera. I polega to na tym, że co jakiś czas, czyli co powiedzmy sen tak zwany, bo miasto sobie śpi, coś tam robi, jakieś rzeczy, bandyci zabijają kogoś, jedną osobę i trzeba ogarnąć, kto jest bandytą i powiesić. To znaczy ludzie, reszta może kogoś powiesić codziennie, czyli bandyci mogą kogoś zabić, a ci mogą kogoś powiesić. Trzeba zgadnąć, kto jest bandytą. No, w różnych wersjach jest to bardziej rozszerzone, czyli masz więcej rzeczy, wiadomo, bo to trochę banalnie brzmi, a w niektórych jest to tak uproszczone, ale rdzeń gry wygląda mniej więcej tak.
0: Przypomina mi się, że grało się kiedyś na lekcjach w podstawówce w takie gry jak statki, czy jakieś jeszcze inne, jakieś państwa, miasta, takie jakieś na kartkach, nie?
1: To potem, jak już chodziłem do technikum, była popularna gra, niestety już cyfrowa, ale nadal integrująca, nazywała się Czółko i polegało to na tym, że zadawało jakieś pytanie w zależności od tego, co się tam wybrało i osoby musiały ci to tak wyjaśnić, żebyś zgadnął. Na przykład, nie wiem, nie pytanie, jakaś rzecz tam była, na przykład, nie wiem, statek kosmiczny i oni musieli ci o tym mówić albo pokazywać w zależności od wersji i te takie kalambury, no, ale takie nowoczesne.
0: Christopher napisał na czacie, a graliście w Pandemic? Ciekawa gra, bo wszyscy gracze grają przeciwko grze. No, brzmi intrygująco. Nie słyszałem o takim czymś.
1: Oj, to brzmi trochę jak ta gra komputerowa i to pewnie na podobnej zasadzie działa, że trzeba walczyć z wirusem. Albo jesteś wirusem i musisz walczyć przeciwko ludziom. To może być w dwie strony, ale na pewno jestem pewien, że to jest coś podobnego do tego.
0: No, przeróżne rzeczy tutaj można zrobić. W ogóle jest, no, mówi się, że jest dobry rynek na planszówki i że w Polsce robi się dobre gry planszowe. I inne myślę też. To jest coś, gdzie można niedrogo coś skonstruować, co się w ogóle na świecie sprzeda nawet.
1: A co byś powiedział o planszówkach, które są na tablecie? To znaczy nadal spotykasz się ze wszystkim i nadal robisz te wszystkie rzeczy, tylko po prostu robisz je na tablecie, czyli powiedzmy masz to wszystko w jednym miejscu. Czy to już dla ciebie traci ten całokształt, bo to pytanie, czy dla ciebie jest ważne, na przykład to, że masz te pionki, że możesz je sobie dotknąć, że możesz rzucić kostką, czy może raczej ważniejsze jest dla ciebie to, że spotykasz się z kumplami, bo na przykład dla mnie byłoby ważniejsze to, że spotkam się z kumplami. Już rodzaj gry i w jakiej formie byłby mniej ważny.
0: Ciężko mi oceniać, co ważniejsze, co mniej ważne i to, wiesz, jest istotne. Można się spotkać, miło spędzić czas, fajnie się pobawić w grę. A już, no ja już mówiłem, lubię na przykład, jak jest jakaś ładna planszówka, nie? No bo to jest na co popatrzeć. Są fajne gry, w których na przykład układa się, jakby to powiedzieć, jakiś tam powiedzmy oddział komandosów, wojowników, jest plansza, są pola i układa się korytarze losowo trochę tak, z takich fragmentów, modułów. I za każdym razem plansza jest inna i się chodzi tymi tam komandosami, się strzela. Też fajne gry.
1: Ja pamiętam, jak miałem 8 lat, chyba grałem w taką grę, co się nazywa Gra w życie. No, ja dużo zapomniałem zasad gier. Pamiętam, że było podobne do Monopoly i kręciło się takim wichajstrem. I z tego, co wiem, było cholernie trudne, a gra była reklamowana dla dzieci praktycznie. To była gra? Czyli jak w Monopoly mogłeś stracić rodzinę, to tu mogłeś po prostu ich pobić, bo pamiętam, że tam takie niesprawiedliwości się działy i to takie, że na przykład ty szedłeś na przykład twój kumpel dostał się do koledżu, a wylosował ci kurwa coś, że ty szedłeś do więzienia, bo nie wiem, bo coś się stało i on cię kurwa on cię skonfidencił i traciłeś dużo i to było takie, że miałeś ochotę mówić. No, jebnąć po prostu z całej pery. Może ja to mylę, ale coś takiego pamiętam. Były takie akcje, że ktoś cię mógł dosłownie tam wrobić albo jakieś inne rzeczy i to tak, wiesz, też mogłeś, ale kurwa, to było takie, czułeś niesprawiedliwość w tej grze, że ona jest kurwa jak trochę życie.
0: No, przeróżne są te gry, przeróżne. Dobra, Gumball, słuchaj, dzięki wielkie za pogaduchy. Może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Ja dzisiaj nie robię długiej audycji, wiesz, i tak myślę, że jeszcze z pół godzinki posiedzę, bo to też nie jest taki temat, o którym można w nieskończoność w sumie rozmawiać. Bardzo dużo omówiliśmy, podaliśmy przykłady gier planszowych i przeróżnych innych, karcianych. Właściwie przelecieliśmy przez całą historię gier też. Nie wiem, co tu jeszcze dodać można. Właściwie to jest no, z jednej strony temat taki, który można szybko w miarę niby wyczerpać, a z drugiej można w nieskończoność podawać różne tytuły ciekawych. Tego dużo wychodzi w ogóle strasznie i dużo wyszło już do tej pory gier, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wpiszcie sobie sklep, gry planszowe czy coś takiego, znajdziecie dużo sklepów. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo.
2: No, witam serdecznie. Szybki z tej strony.
0: A, Szybki. Witam, witam. Witam Szybko.
2: O, pozdrawiam, Krawiec. No, ja w ogóle to ciebie jeszcze kojarzę z poprzedniego radia kontestacji z ponad 10 lat temu ciebie słuchałem.
0: No
2: jako
0: proszę.
2: Teenager.
0: Nice, nice. Strasznie miło.
2: Very nice, yes. Myślę, że fajny w ogóle temat dzisiaj padł. Mój znajomy się zajmuje zawodowo planszówkami, prowadzi kanał planszówek i wydał własną grę nawet. I chciałem powiedzieć, że na to się naprawdę da sporą kasę zarobić na planszówkach. On zaczynał w niszy, bo tak nie wiem, podejrzewam, że 15 lat temu to coś to była kompletnie nisza, czy jakaś recenzja gier i tak dalej. Własną grę wymyślił i no po prostu się buduje facet, nie? Momentalnie. Także można na tym kasę zrobić. I ja w ogóle planszówki lubię, bo to jest, wydaje mi się, bardzo fajna sprawa ze znajomymi, spędzić czas. Ja ze znajomymi zazwyczaj gram w PlayStation, w Nintendo Wii, bo lubię interaction i takie rzeczy, ale planszówka to jest taki nostalgia, wydaje mi się, i no fajnie można spędzić czas.
0: Czyli to, no, potwierdza kolega, że dobry biznes można zrobić nawet na planszówkach.
2: Tak.
0: No, tak więc, no i tylko trzeba wymyślić jakąś fajną koncepcję, jakiś pomysł, jakiś zarys na początku, ustalić najbardziej chyba takie ogólne rzeczy, jakiego typu to ma być w ogóle gra, dla jakiej grupy docelowej, czy prosta, czy skomplikowana i tak dalej, nie?
2: No tak, no bo krawiec zobacz, nie? Tutaj praktycznie przy planszówkach, no to jest grafika potrzebna, a jakbyś chciał na komputerze, no to już byś musiał jakiś language znać, nie? JavaScript i takie sprawy, nie?
0: Niekoniecznie. Jak mówiłem, są też gotowe silniki, bardzo dobre i wysokiej klasy, na przykład na Unity do karcianek, nie?
2: A no tak, no dobra, nie? No tak, no, ale naprawdę.
0: Ale można też od zera, no wiesz, myślę, że można też od zera pisać i to też jest jakieś rozwiązanie, no z palucha, nie? Napisać cały kod, no, ale to by trochę trwało i wiesz, programista musi z zespołem ułożyć ten silnik jakby, nie? Cały. Kupa roboty jest ze zrobieniem silnika, więc ja ci powiem, że gotowiec chyba, znaczy gotowiec najlepszy pomysł i o wiele, wiele tańszy, szybszy, prostszy, a jak testowałem taki silnik, to tam można przeróżne reguły zrobić, przeróżnie te karty, wielkości kart, to jak one się układają, jakie są reguły, wszystko można ustalić, jak się tylko chce.
2: No, no dokładnie, bo to już nie są czasy Amigi, nie? Że jedna osoba jest w stanie napisać całą grę, ale chciałem powiedzieć, że cały czas jest naprawdę podaż na te rzeczy. Mhm.
0: No. Także róbmy planszówki może jakieś ciekawe. No, a Gumball, ty coś byś dodał?
1: Znaczy, ja bym chciał bardzo, żeby było więcej planszówek, ale takich mieszających gatunki właśnie tej karcianki, jakiejś rzeczy. I na pewno nie miałbym problemu, gdyby były jakieś planszówki bardziej w stylu uanime, ale te zwykłe też mogą być.
0: No, albo... No.
2: Ja jestem w kółku... No, to będzie takie trochę suche, no ale jestem w kółku szachowym. Ja się w ogóle zafascynowałem szachami jeszcze przed tym serialem Gambling, czy jakoś tak się nazywał. I teraz w ogóle zauważyłem, że jak wchodzę na live'y z szachów i tam się pytają, skąd są słuchacze, no to wszyscy są z tego serialu, nie, w ogóle. Także też taka ciekawość, no bo jak gdyby to jest bardzo stara gra, jednak nadal zainteresowanie rośnie, nie? Tak starą grą.
0: Czyli jakiś serial jest, tak? O szachistce i on spopularyzował grę w szachy, tak?
2: No głównie tak. No jak właśnie wchodzę na te live, no to się pytałem, skąd jesteś, a no właśnie serial oglądaliśmy się za... W ogóle sprzedaż na Amazonie, sprzedaży szachów, nie? Jak gdyby bardzo wzrosła po tym serialu.
0: No to może jak ktoś ma pomysł, jak zaprojektować szachy. Dzisiaj jak jest dostęp do drukarek 3D, metod produkcji różnych takich, no chyba każda drukarnia dzisiaj przygotuje planszówkę, nie? Kto to właściwie przygotowuje, jak to jest? Bo tutaj nie mam pewności, czy to wszystko można przy produkcji takiej planszówki załatwić w drukarni?
2: No właśnie na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale ja pamiętam jeszcze, jak byłem właśnie, nie wiem, z 8 lat miałem, czy tam 9, to na DOSie grałem w takie szachy 3D i potem niewyspany do szkoły chodziłem, nie, w ogóle. Tak, to były piękne czasy, nie?
0: No, szachy bardzo szlachetna gra, prosta, ale jednocześnie no taka jak, kurczę, no jak garnitur, nie? To się nigdy nie zestarzeje, zawsze i będzie uniwersalne.
3: Szachy są proste? O,
0: chodzi mi o to proste w formie. Słuchajcie, no szachownica, te figury, jest w tym coś takiego minimalistycznego. No nie jest to jakaś taka planszówka, tam coś układasz, wszystkiego masz, żetony, pionki, kostki.
2: No oni się tam uczą ileś tysięcy ruchów na pamięć, no ale potem no tam masz tyle kombinacji, wszystkiego na pamięć się nie nauczysz, nie? Tam są jakieś limity, potem IQ dochodzi pewnie, jakieś doświadczenie, nie?
0: Etam się pojawił i pisze o turystycznych szachach magnetycznych. Pamiętam, takie były. Chyba pewnie dalej są, może, nie wiem.
2: Ja mam takie.
0: Szachy turystyczne. Nie wiem, czemu mi się przypomniał przenośny aparat do automasażu z PRL-u. Na baterię wibrujący. To było turystyczny przyrząd do masażu. Dobrze mówię? Ale czemu turystyczny? To tylko można... się bierze, nie wiem, nad morze tylko.
2: No bo teraz jest taka moda na portable, nie? Mi się wydaje.
0: No powiem brutalnie, no dziś to po prostu jest wibrator, no a tu turystyczny model, ten turystyczny przyrząd do masażu. To
3: no dlaczego
0: pod namiot.
3: Konserwa turystyczna, jak ja w domu jem.
0: Bo to jest taka konserwa, którą możesz tylko wziąć, jak jedziesz pod namiot, inaczej nie możesz jej jeść.
3: Zabiję cię.
2: Ale myślę, że właśnie zobacz, nie? Teraz jest moda na te retro konsole, nie? Wszystkie firmy się prześcigają, żeby te retro konsole robić. I coś w tym jest w tej nostalgii, nie? Ja pamiętam, ja miałem, nie wiem, 15-14 lat, na kontestacji Krawca słuchałem, potem Martina, w ogóle na to radio wpadłem przez wywiad z Martinem. Wydaje mi się, że coś w tym jest, dlatego ludzie tak lubią te planszówki, nie?
0: Zaraz, to ty wpadłeś teraz po wywiadzie z Martinem na nocne radio? Cię nakierował, tak?
2: Tak, no właśnie
0: no proszę,
2: było to...
0: Bo z jednej strony mówisz, że pamiętasz mnie jeszcze z innych radiów, taki słuchacz, weteran, a z drugiej gdzieś tam cię ominęło nocne radio jakby, tak? Dobrze rozumiem?
2: Tak, dokładnie. No, nocne radio mnie cię ominęło, bo jak gdyby ja później byłem skupiony na innych sprawach i też kontestacja mnie ominęła. No i jakoś później trafiłem właśnie przez ten lockdown, za dużo czasu, nie, i trafiłem na Martina, no i właśnie ostatnio tak się stało, że po tym wywiadzie na nocne radio trafiłem.
0: No to ekstra, dzięki Martin, dzięki tobie tutaj nowi ludzie fajnie wpadają, ja się cieszę, mam nadzieję, że z naszej społeczności też się ktoś zainteresuje twórczością Martina, bo okazało się, że niektórzy nie znają na przykład, no, albo tym, co robi. Też ma radio, enklawa.net się nazywa i odwyk.com. Jakby ktoś nie wiedział, chrześcijanom się może spodobać odwyk. Enklawa może się spodobać ludziom różnym. Nie wiem.
2: Znaczy, wydaje mi się, że takie fajne community powstało, że na przykład na początku była ta kontestacja, a potem się rozrosły, jak gdyby każdy poszedł w swoje strony, nie? Ty założyłeś swoje radio, Martin odszedł od kontestacji. Myślę, że taki progres się stworzył też, nie?
0: No, ale to O radyjkach to w sumie już sobie pogadaliśmy. Nie pamiętam, czy dzwoniłeś do audycji z Martinem, czy nie. Sorry, już trochę to długo trwało. No bo w sumie wyszło 5 godzin. No, to spodziewałem się, że krótsza będzie, a się rozsiedzieliśmy. To fajnie, spoko, miło było. Były sygnały, że z Martinem niektórzy tak piszą, że dobry duet, że coś powinniśmy nagrać wspólnie. Ja jestem jak najbardziej za, żeby coś wymyślić.
2: Ja się bardzo cieszę, że właśnie odnowiłem też stare gdyby kontakty. No i że też to się rozwija, ta społeczność, nie? Że właśnie powstają nowe radia. Myślę, że fajnie to jest, że to też daje jak gdyby nowy kierunek.
0: Widzisz, Gumball, słuchaj, teraz już nie jesteś tutaj najmłodszy. Przychodzą nowi, możesz teraz być dziadkiem i koterier. Szkolić.
1: Nie wiem, no wiekiem to prawdopodobnie będę jednym z młodszych, ale ze starzem no będę coraz starszym. Tylko.
0: Musimy jakieś stopnie zrobić. W ogóle jak się mam zwracać do kolegi, bo mam tylko tutaj numerek jakiś live.
2: Do mnie?
0: No.
2: Szybki.
0: Szybki, dobra, szybki.
1: Niewolny.
0: Faktycznie przedstawiałeś się. Dobra, już zapisałem tutaj. No, także witamy na pokładzie i zapraszamy do słuchania, do dzwonienia. A jakie audycje lubisz? No, jakie ci odpowiadają w ogóle w przeróżnych radiach? Jakie typy audycji? Bo są w sumie różne, nie?
2: Znaczy ja lubię takie no właśnie wolnościowe politycznie. Lubię też o grafice coś słuchać, o programowaniu. Bo ja tak obserwuję świat i widzę, w którą stronę idzie świat, nie? Ja jestem, no dość głęboko siedzę w kulturze japońskiej, no bym powiedział, że bardzo głęboko. Od 2 lat próbuję tam wyjechać, ale teraz przez koronę nie mogę. No ja wiem, w jaką stronę idzie świat, no. Po prostu widzę, jak rozwój działa na człowieka i brakuje balansu w tym wszystkim, bo pieniądze są fajne, one dają wolność, możliwość, ale jak jesteś w tej klasie społecznej trochę niżej, to ja wiem po prostu po tych ludziach, jak ci ludzie kończą, nie? Więc ten taka przyszłość, rozwój mnie interesuje, ale on jest bardzo fajny, ale też bardzo niebezpieczny, wydaje mi się. Mhm.
0: No tak to jest na tym świecie właśnie.
2: Dokładnie.
0: A ja dzisiaj jestem w jakimś takim nastroju luzackim i się zastanawiam, czy was tu trzymać na antenie, bo ja bym se tu z kimś pojajcował czy coś. Może macie jakieś jajcarskie tematy.
2: Więc ja myślę, że spiny nie ma co robić. Po prostu się wyluzować. No i po prostu, panowie, do przodu trzeba cisnąć, nie?
0: Aleluja i do przodu.
2: No.
0: Jak mawia Ojdyr.
2: Także no. chyba po 15 latach się znowu dodzwoniłem i no cieszę się, że dodzwoniłem się na audycję, że audycja się rozwija. W ogóle fajny projekt, wydaje mi się, Nocne Radio. Taka nisza, ale też coś, co wydaje mi się odpowiada na oczekiwania ludzi, bo tacy gicy właśnie siedzą chyba, wydaje mi się, po nocach głównie, że fajny pomysł całkiem.
1: I bezrobotni.
2: Znaczy ja z wyboru jestem na socjalu, bo w Europie można...
1: A myślisz, że ktoś tu nie jest z wyboru?
2: Bo w Europie można zdecydować, czy się chce pracować, czy się nie chce. Jak ktoś nie chce się komuś pracować, no to nie ma z tym też problemu w Europie. Dlatego jesteśmy cywilizacją, która no po prostu idzie w złym kierunku, tak?
0: A może w dobrym, sobie... bo idziemy w kierunku, że może nikt nie będzie musiał pracować.
2: Znaczy ja się interesuję globalnie, jak to sprawa wygląda, więc w Japonii są firmy, gdzie jest całkowicie robotyka weszła, no i tam Japonia już nie wiedziała, co robić, więc wprowadziła takie prawo, że muszą minimum 2 osoby być wtedy zatrudnione, no i są 2 osoby w fabryce piwa i sprawdzają, czy się piwo nie przelewa w butelkach, no, tak wygląda.
0: Chce ktoś kupić ode mnie spółkę za 5 zł moją?
2: Nie rozumiem.
0: Mam na sprzedaż spółkę.
1: A spółkę? A czego spółkę?
0: Spółkę z o. Chyba, ja tam się nie znam.
1: Całe zoo?
0: Nie wiem, czy to zoo, czy to z ograniczoną odpowiedzialnością, tam się nie znam, ale mogę sprzedać. Jest warta, o, słuchajcie, to nie są tanie rzeczy, panie Paździo, to jest kupę pieniędzy warta, ja za 5 zł oddam. Chce ktoś?
1: O Boże, biznesy w Polsce, ja to bym chciał, może trochę jak Korwin zabrzmie, ale ja to bym chciał sobie wyjść, zrobić sobie budę, sprzedawać hot dogi, tyle, i nie musieć się walić o jakieś tam pozwolenia. Podatki ja mogę płacić, ale dlaczego ja muszę tyle formalności wypełniać? Mnie szlak trafia.
0: A tymczasem
2: myślę, że jeżeli mogę wtrącić.
0: Śmiało.
2: Myślę, że ja byłem kiedyś korwinistą, zagorzałem bardzo długo i wydaje mi się, że Korwin on pasuje do ludzi takich z pryszczami jeszcze, nie? Takich nastolatków, co tam mało o świecie wiedzą. Ale potem jak po prostu dorośniesz i zobaczysz, że praca w fabryce za 1200 euro, przepraszam, za 1200 zł, to jest po prostu za mało i że na twoje stanowisko może przyjść ktoś ze wschodu za 1000 zł, to wtedy bardzo szybko ci się te poglądy Korwina skończą.
0: A propos właśnie pryszczatych nastolatków i Korwina, to na antenie Etam jest też dołączył, już tu chwilkę czeka, to może jemu oddajmy głos. Witamy pana.
4: La senior Etam. Cześć.
0: Mówiłeś,
4: że ktoś jajcarski ma zadzwonić, to dzisiaj właśnie mi pies skoczył na jajca, to pomyślałem, że kulał i mówię zupełnie poważnie, to nie jest nic przyjemnego.
0: To ci dopiero.
2: Ja słyszałem o takiej chorobie, o takim dziwnym przypadku, że podobno jądra męskie mogą się splątać i jest okropny ból, że nawet po prostu nie można palcami ruszać. Wtedy trzeba przeczekać, rozszerzyć nogi, podobno one się luzują. Tak co słyszałem.
1: Dobry tip. Jak mi się zdarzy, to będę pamiętał.
4: No to tak, ja tutaj skontruję, jeśli chodzi o jądra męskie w takim, powiedzmy, stanie zwisu, bo one potrafią się podciągnąć do góry też, nie? To jak będziesz kiedyś robił to drugie, ale tak, żeby nie siadać na sedesie, czyli na przykład w pociągu, to przyjrzyj się, jak one pracują, jak wypniesz tyłek. One tak oddychają do góry.
0: Ale sedes.
4: Jeszcze raz?
1: Nie jestem specjalistą jąder.
4: Nie, ale nie mówisz, że musisz być specjalistą. Przyjrzyj się

0: Baczność!
1: Tak jest!
0: Słuchacze, spocznij! Prowadzący, wystąp! Kolejno, odlicz! Raz!
1: Dwa!
2: Nie wyszło już nam. raz. No wiecie, nawet tutaj, jak mamy dwóch tylko do odliczenia, to możemy się pomylić.
1: Każdy chce być tym pierwszym, wiesz. Dwóch kapitanów to tak trochę dziwnie i myślę, że tutaj jakieś takie, jakaś taka samcza potrzeba dominacji jak najbardziej u nas występuje. No ale cóż, raz robimy nocnego. Marka jakieś dzisiaj takie, jest poniedziałek 8 lipca 2019 roku, 17 stopni temperatury, lekka mrzawka być może tu i ówdzie, przejaśnienia, pochmurno i jest ogólnie przyjemnie. Witamy was bardzo serdecznie, a dzisiejszym tematem audycji będzie jak zostać szpiegiem, czyli szpiegomania 3.0. Nie, dobra, to nie będzie temat audycji, ale może kiedyś taką zrobimy.
2: Będzie na pewno o łapaniu za kolanka, bo potrzeba mi zdradził, z czego się dzisiaj przygotował.
1: Tak, tak więc... przygotowałem się z łapania za kolanko. Krawca zapytałem, czy w zeszłym tygodniu poruszałem akurat ten news, bo czasami tak mam, że aż mi wręcz trochę zostanie, mimo że zeszłotygodniowy nocny Marek był wyjątkowo, wyjątkowo długi, a i może dzisiaj się tak uda. Zobaczymy. Pamiętajcie o zakładce wsparcie, a także informacja dla tych, którzy korzystają ze wsparcia przy użyciu konta. Pamiętajcie zgłosić się do nas na kontakt @nocneradio.pl, to wam założymy konto w strefie premium, tak samo jak dla osób, które używają Patronite'a na progu co najmniej 19 zł. Także pamiętajcie, kontakt @nocneradio.pl. Czeka na was około 20 gigabajtów nigdzie indziej nieopublikowanych MP3-ek.
2: O, ja się ostatnio dowiedziałem, że nasz srebrny sponsor, platynowy, złoty, nie ma takiego konta premium i się tak nieśmiało zapytał, mógłbym tam jakieś premium zastosować? Mogłem wtedy powiedzieć, nie, słuchaj, to jest tylko dla Patronite'ów.
1: Ale jaka to jest skromność, nie? Żeby poprosić tak, czy moglibyście założyć konto premium na serwerze, który macie ode mnie?
2: Który wam sponsoruje od paru lat, co prawda tylko, ale nie wiem. Jak nie, to powiedzcie. Nie, no to spoko. No właśnie piszcie. No też ja dostałem dzisiaj maila, przepraszam, tam jeszcze nie odpisałem, od słuchacza, który się zdziwił, że go wywaliło z Patronite'a. Nie wiadomo czemu. Po prostu wydaje mi się, że słuchaczy z zagranicy wywala z Patronite'a, wiesz? Po prostu czasami. Proszę. Bo to już któryś raz widzę, że jak ktoś mieszka za granicą, to go tam pach i nie ma.
1: A bo to może jeżeli macie subskrypcję przez T-Pay, to ona się sama nie będzie odnawiała, tylko trzeba ją zrobić raz i na określony czas, powiedzmy tam 19 zł razy 6 miesięcy i to wtedy od razu wpłacasz całą kwotę z góry, no i to się nie będzie automatycznie przedłużało, no a jeżeli korzystacie z PayPala, no to wtedy klasycznie będzie się, powinno działać i się przedłużać, no o tym T-Pay niestety, no ale tam przychodzi właśnie informacja, że subskrypcja została wygaśnięta, no ale też mamy taką politykę, że nie od razu, nie natychmiast wyrzucamy z konta premium, więc zawsze jest jakiś taki krótki czas, żeby się można było zreflektować i nas docenić za nasze wspaniałe poczucie humoru, niezwykłą elokwencję i mamy jeszcze jakieś zalety?
2: Ja chyba tylko humor i elokwencja, inteligencja, urok osobisty, charyzma, chyba wszystko wymieniłem.
1: Ja mam ładne oczy, dobrze gotuję, świetnie się zajmuję zwierzętami, zarówno na patelni, jak i takimi żywymi towarzyszami. No i tak mi się mięta rozrosła, słuchaj, po prostu za chwilkę będę miał całą kuchnię w mięcie. Tak to się pnie, ale pięknie to wygląda. Sobie codziennie robię taki wielki gar mięty, wrzucam tak całą gałązkę, to mi się wszystko gotuje i potem sobie mogę czerpać. Taka mięta, świeża mięta ze świeżej mięty, z lodem jeszcze do tego, idealne.
2: Widzicie, chłopak czuje miętę do kogoś, łapał teraz za kolanko cały czas i tylko w tym temacie się orientuje.

0: Ja tak myślę, może by w temacie łapania za kolanko, bo tak ciągle jedziemy na homosiów LGBT ostatnio, może pomówmy o łapaniu włochatą ręką za włochate kolanko, to może ktoś się poczuje usatysfakcjonowany. Albo lepiej nie, ale to powiedzcie mi, słuchajcie, bo tak czytam cały czas to LGBTQRW tam plus... minus i to ciągle się powiązuje z lewicą. Dlaczego właściwie? Czemu to się powiązuje z lewicą? Co lewica ma wspólnego? Czy komuniści to są homosie? Czy oni tam sobie... Czy Stalin był kobietą? Tak
1: naprawdę? Raczej chodzi o to, że prawa strona polityki to są po prostu konserwy, więc ktokolwiek, co chce coś zmienić, no to nie będzie się kierował w stronę konserw.
0: A zieloni to też różowi? Czy jak to jest?
1: Wiesz co, zieloni to nie wiem. Zieloni to są jacyś tacy... taka wiosna trochę, Biedronia. No właśnie, może dlatego. Może dlatego, że właśnie jedyny taki polityk... No, jest jeszcze ta Anna Grodzka, tak? Ta, nie wiem, ona chyba z SLD była. No i to wszystko... Tam można zrobić coming out, tak? A na prawicy, w momencie, kiedy sobie żyjesz sam z kotem, bez dzieci, bez żony, no to nie możesz... Wiesz, to jesteś wielki myśliciel, który się poświęcasz dla państwa, nie możesz powiedzieć, że no nie wiem, że masz inne poglądy czy coś takiego. Tam nie możesz być w ogóle inny, nie? Nawet zauważ, że jeżeli się słucha, nie wiem, w telewizji, nie wiem, jakiegoś programu informacyjnego, jakiegoś takiego, jakiejś takiej trajkotki, czy to będzie TVP Info, czy to będzie TVN24, nieważne, nie ma to w tej chwili żadnego znaczenia. Zauważ, że ci wszyscy politycy za każdym razem pytani w różnych okolicznościach, gdzieś na korytarzu, gdzieś na konferencji prasowej, oni wszyscy używają tych dokładnie takich samych zwrotów, jakby codziennie się budzili i już czekał tam mail od prezesa, jakie słowa dzisiaj używamy, czy to będzie totalna opozycja, czy to będzie coś tam, czy to będzie coś tam. Oni nawet nie mają jakiejś takiej wolności polegającej na samodzielnym doborze sobie słów. I to jest, kurde, takie trochę szkoda mi tych wszystkich polityków, bo tak, butów sobie sam nie wybierzesz, garnituru sobie sam nie wybierzesz, żeby wszystko do siebie pasowało, krawata sobie sam nie wybierzesz, tak? A tutaj chciałbyś gdzieś zjeść, ale w restauracji Sowa nie możesz, bo tam będą cię podsłuchiwać. Nic, nie masz żadnego wyboru. Zostałeś wybrany po to, żeby nie mieć wyboru. No, idealne. Bardzo pomysłowe.
0: Tam jest dyscyplina! W PiSie i to może nie jest takie złe, bo zawsze taka dyscyplina sprzyja przegłosowaniu tego, co prezes chce, a prezes wie najlepiej, jest ojcem narodu, no tak jest uważany za ojca narodu w sumie przez...
1: I dlatego sam, nie ma dzieci, bo już ma 38 innych, tak? 38 milionów innych.
0: No to prezes, jak zwał, tak zwał. No prezes, wódz, też czasami się mówi, jak można by jeszcze nazwać.
1: Obersturmbannführer?
0: Jego wysokość to raczej odpada. No ale Obersturmber, to właśnie taki mały Hitler troszeczkę. On zauważyłeś, że on zawsze krzyczy, jak mówi? Słyszałeś, żeby Kaczyński kiedyś coś cicho mówił? On zawsze tak pokrzykuje.
1: Trochę tak, ale krótko przed wyborami, chyba w piątek właśnie przed wyborami, został zaproszony do pytania na śniadanie, czy jakiejś takiej właśnie innej telewizji śniadaniowej, gdzie opowiadał o tym, co je na śniadanie, jak ma na imię jego kot i tak dalej, taki wiesz, zrobić taki ciepły wizerunek, no i tam faktycznie był spokojny, ale ja mu się nie dziwię, że tak bardzo krzyczy, bo to mimo wszystko jest bardzo stresujące być takim właśnie Führerem.
0: Ty wyobraź sobie w ogóle, że aż tyle osób cię nie lubi. To musi być straszne, no bo nie ukrywajmy, Kaczyńskiego to tak niektórzy lubią, niektórzy nie, tak pół na pół myślę w narodzie jest. Niektórzy go, przepraszam, nie lubią, tylko wielbią, ale to takie, on budzi bardzo skrajne emocje. Niektórzy go wielbią, a niektórzy nienawidzą. W nim się skupiają te nasze właśnie polskie cechy chyba trochę, nie? Że właśnie albo kogoś nienawidzimy całym naszym sercem, albo go ubóstwiamy, całujemy po stopach, pomniki mu stawiamy i tak dalej. A wiesz co, jeszcze pomyślałem, wiem chyba skąd ta nazwa partii Wiosna, bo wiosną się chce ruchać.
1: Dziękujemy, to był suchar dnia.
0: No bo jak gej to jest szefem, no to ruchać się chce wiosna.
1: A co, a to heterycy się nie ruchają?
0: Gejom się podwójnie chce chyba, tak jak patrzę na nich, bo tym, co się trochę mniej chce, to oni chodzą ubrani po ulicach na przykład, a ci, co im się bardziej chce, to oni chodzą w jakichś takich na golasa z fujarką na wierzchu, majtają tą fujarką i każą ją podziwiać.
1: Ale to jest straszne, bo myślę, że powinniśmy do tego dążyć, żeby zakazać gejom ubierać się normalnie, żebyś potem na ulicy widział, czy nie wiem, czy może się okazać, że kupujesz marchewkę w sklepie warzywnym, tak, i kupujesz ją od geja. Jak to potem masz rozumieć, że kupiłeś marchewkę? Albo że sprzedałeś marchewkę gejowi? To już jest w ogóle, to już podchodzi pod prostytucję.
0: No tak, a propos tego uczucia, że połowa ludzi cię lubi, a połowa nie lubi, to myślę, że coś o tym wiesz.
1: No w sumie tak, tutaj ciężko chyba być, chociaż myślę, że jest spora część, którą moja postać ani ziębi, ani grzeje.
0: Ziębi?
1: Tak.
0: No już było tydzień temu, już ile można o tym gadać, ciągle o tym samym.
1: Nie no, ale to jest całkiem, nie wiem, tak jakby nie można było po prostu przejść obok i się tym nie przejmować. No, mamy właśnie albo bohaterów, albo właśnie, nie wiem, jakichś takich zbrodniarzy, tak? Kiedy w latach 90. Wałęsa przeskakiwał przez, to znaczy w 90., kiedy Wałęsa był prezydentem, no to się śmiali z niego i tak dalej, ale wiesz, ale zawsze było to w takim klimacie, że no bohater, głupi, bo głupi, ale bohater, nie? Pierdoła, bo pierdoła, no ale trzeba by go było nosić, prawda, na rękach. Potem wiesz, potem wyszły pewne rzeczy na jaw, no przestało być tak już różowo, no i jak nie bohater, no to zdrajca. No i kogo byśmy sobie tutaj nie wzięli z takich ludzi na świeczniku, no tylko Jan Paweł II, który nie zrobił nic złego, no to zawsze będzie bohater, bo na wszystkie jego występki przymyka się oko i udajemy, że tego nie dostrzegamy, przynajmniej my jako naród, a nie my jako potrzeba i krawiec oczywiście.
0: Jak to nic złego nie zrobił? Zapraszam do mojej audycji Krytyka Pontyfikatu Jana Pawła II. Bardzo dużo ludzi odsłuchało, nawet chwaliło, dużo komentarzy, polecam. Bardzo fajna audycja. No, a podatek nam się znowu nowy szykuje. Tym razem rząd PiS ma zamiar zrobić to, czego nie udało się zrobić PO przez 8 lat. Mianowicie wprowadzić, opodatkować duże sieci handlowe. No i tutaj właśnie, no, wydawałoby się, że dobry pomysł w sumie, bo czemu mają odprowadzać cały czas tą kasiorę za granicę, a nie zostawiać tutaj. Dwie stawki podatku, 0,8% od przychodu w przypadku kwoty od 17 do 170 milionów złotych miesięcznie. I 1,4% przychodu ponad kwotę 170 milionów w ciągu miesiąca.

0: waszego rządu. Czyli znowu ja zapłacę więcej za ziemniaki i chleb, żeby Seba z Jessica sobie pojechali do Chorwacji zamiast do Pobierowa. No i trochę mnie to martwi, bo i tak już jest jedzenie bardzo drogie.
1: Tak, tylko że zauważ, że pieniądze, które tkwią w twojej nieodpowiedzialnej kieszeni, teraz będą w dobrych rękach rządu, ponieważ one pójdą na podatek. Powinniśmy się cieszyć, radować z tego. Bo to, wiesz, Polakom w ogóle należałoby zabrać wszystkie pieniądze i jakieś, nie wiem, może jakieś bony żywnościowe, może jakieś kartki, bo tak nieodpowiedzialnie do wszystkiego podchodzą, a przecież partia wie najlepiej, jak to spożytkować. Więc może właśnie powinniśmy obłożyć to, tak jak właśnie mówiłem tydzień temu o tych pracowniczych planach kapitałowych, że o ile to teraz wszystko ładnie, pięknie brzmi, to nikt nie powie, że na przykład za 4 lata tego nie obłożą podatkiem 99% i tyle tych pieniędzy będziemy widzieli, więc może po prostu opodatkujmy wszystko na 100% i przekażmy wszystkie pieniądze w łaskawe ręce rządu, ponieważ jeżeli rząd jest dla nas tak dobry, to on zdecydowanie lepiej będzie wiedział, co jest dla nas dobre.
0: Co jeszcze można by opodatkować? Tutaj jest propozycja: słońce, powietrze, no, dodałbym, odpuszczania bąków. Za każde puszczenie bąka musisz zapłacić podatek. Od patrzenia się tam, gdzie nie trzeba, od przeklinania, od powiedzenia, rząd przygotuje specjalną listę przekleństw, gdzie na przykład, a niech to szlak nie będzie jeszcze traktowany jako przekleństwo, ludzki pan, a na przykład już Cour de Balance, no tak, to podpadnie pod, niestety trzeba będzie zapłacić podatek. To nie będzie mandat, to będzie danina, no tak samo jak bykowe, z bykowym się tam szykują, nie wiadomo czy im to wyjdzie, no bo to już się jednak spora część elektoratu wkurzy ostro. Z jednej strony niech płacą ci, co dzieci nie mają, i to się da tym, co mają. W sumie dobry plan, ale słyszałem, że nie działa.
1: Jaki dobry plan? Nawet 500+ nie zadziałało, no był chwilowy boom, natomiast trwałego jakiegoś wzrostu dzietności nie było. Słuchaj, ja się muszę zrebootować na 3 minutki, bo mi się tutaj coś dziwnego z kompem dzieje, także za chwilkę wrócę.
0: No dobra. Mam nadzieję, że wróci w ogóle i mnie to nie zostawi. A jak mnie zostawi, to ja też sobie idę. No, a o tej Chorwacji i o sobie, co sobie z Jessicą tam jadą, to nieprzypadkowo mówiłem, bo też dzisiaj mi wpadł w oko newsik, że właśnie pojechali sobie Polacy do Chorwacji i zrobili straszną borutę. Obrzucali kamieniami jakiś kogoś, coś, gdzieś. Obelżywe napisy pozostawiali, przystanki poniszczyli. No i mówi się właśnie, że to właśnie ten suweren, co wstał z kolan, troszkę tak szaleje, no bo wiecie, no to wcześniej nie jeździł gdzieś po innych krajach. Nie szlajał się, tylko siedział tu w Polsce, jak na Polaka polskiego przystało. No a teraz się właśnie rozhulał i może go denerwuje tego suwerena, że gdzieś tam się inaczej jakoś żyje. No i trochę się przykro czyta, bo ponoć sporo takich przypadków jest, że część naszych rodaków przynosi nam wstyd, niestety swoim chamstwem. No niestety jest moda na chamstwo. Każdy, kto dzisiaj chce zostać jakąś gwiazdą na YouTubie, to może nie każdy, bo jednak, no może inaczej, dominuje chamstwo, buta, jakaś taka agresja, taka postawa. Nie podoba mi się to. Może być jeszcze gorzej w sumie, bo znoszą obowiązek edukacji po 15 roku. Teraz już nie będzie trzeba kontynuować nauki. Czyli 8 klas podstawówki i kończymy edukację. Wcześniej było do pełnoletności trzeba było się uczyć obowiązkowo. No a teraz 3 lata mniej. W ogóle gdzieś tam mnie ominęła chyba likwidacja gimnazjów. Czy mi się wydaje, czy E tam dzwonił? Chyba E tam dzwonił, a ja tu nie odebrałem.

0: chyba nie odebrałem. Tam dzwonił. Raz się dowiemy, czy dzwonił, czy mi się... O.
1: I już jestem z wami wszystkimi i z duchem twoim.
0: A ja mówiłem właśnie, że PiS obniżył wiek obowiązkowej edukacji, może tak to ujmę, bo teraz trzeba się uczyć tylko do 15 roku życia, a potem można kontynuować naukę w nietypowy sposób, na przykład pracując.
1: Co? Nie, to coś masz źle, coś źle chyba przeczytałeś.
0: Tak.
1: Obowiązek szkolny jest do 18 roku życia i obowiązkowa jest szkoła podstawowa nie później niż do 18, czyli musisz się uczyć do 18 roku życia, chyba że w wieku 18 lat jeszcze nie skończyłeś podstawówki, to wtedy nawet podstawówka jest nieobowiązkowa. Tutaj coś źle rozumiesz.
0: Nie, no właśnie PiS to zmienił. Co prawda ponoć w konstytucji jest nadal zapisane, tak? Ale wiesz, jak to u nas z konstytucją, że konstytucja, wszyscy ją mają w dupie u Murzyna. I no tak, taki artykuł mam przed sobą, że PiS właśnie obniża ten wiek obowiązkowej edukacji i podstawówka tylko 8 lat klasy podstawowej i możesz sobie potem robić w sumie co chcesz.
1: No nie. Mam teraz prawo oświatowe przed oczami, sobie otworzyłem. Artykuł 35, punkt pierwszy. Nie. Nie, to... Nie wiem, jakiegoś fejka powtarzasz po prostu.
0: No zaraz ci to wyszukam. No,
2: nowelizacja, panowie, nowelizacja w międzyczasie weszła, bo ja kiedyś rozmawiałem, że tak się przywitam w ten sposób znienacka. Rozmawiałem w tej sprawie z rzecznikiem praw dziecka, gdzieś tam wydzwaniałem w każdym razie i potwierdził mi to, że w Polsce aktualnie obowiązek szkolny jest do 16 roku życia, także 16 lat.
0: To jeszcze inaczej, ja mam tu, że do 15, potrzeba, że do 18, to poszliśmy na kompromis do 16 i będzie dobra.
2: To było znowelizowane i to ja to rozmawiałem w zeszłym roku, jakoś pod koniec. Jeszcze wtedy wydzwanianie. Nie pamiętam, jaki ja problem roztrząsałem w tamtym dniu, ale powiedział mi gość, nie, że 16 lat w Polsce obowiązuje. Jedynym właśnie tym takim kruczkiem to jest to, że no, musi chodzić do podstawówki, tak? No ale no, podstawówka też na 16 lat. Kiedyś się kierowało do HP, dzisiaj nie ma tych ochotniczych łupców pracy w tym ujęciu, jak to było, czy tam jakichś przy zakładówek. Natomiast 16 lat i koniec, tak? Natomiast jeśli ktoś by był zainteresowany kwestią szczepień, no to tutaj jest ciekawa sprawa, bo tutaj obowiązek tych szczepień, tych niby nieprzymusowych, które są u nas, są do 19 roku życia, taka ciekawostka. Z kończeniem 19 roku życia składa taki osobnik pismo w punkcie szczepień, iż ze skończeniem lat 19 wygasł jego obowiązek stawiania się na żądanie szczepienia. Tak przy okazji.
0: A to za moich czasów to było tak, że maturę się zdawało... właśnie w czasie osiągania pełnoletności, a teraz inaczej chyba, tak? Bo jest 2 lata gimnazjum.
2: Za twoich czasów to było tak, że matura była zdawana w wieku lat 19 w przypadku techników i w 18 rocznikowo, znaczy, bo to zależy jak to kończył w miesiącach, 18 w ogólniakach, nie? Także tak to wyglądało. Natomiast teraz to uległo przesunięciu, no bo 3 lata były te gimnazja, no na razie jest jeszcze ten stary system z rozpędu jak gdyby i 3 lata szkół średnich zazwyczaj, nie wiem jak są w tej chwili technika, czy są 4-letnie, tak. Czyli by tak wypadałoby, że dzieci będą mieć 19 raczej lat, nie 18.
1: No ale to jest, ale czasowo się to nie zmieniało, nie zmieniło, bo miałeś 8 lat podstawówki plus 4 lata szkoły średniej, a w tej to znaczy w poprzedniej wersji systemu oświatowego masz 6 plus 3 plus 3, czyli tyle samo co 8 plus 4.
2: Znaczy, no, zależy od miesiąców, tak? Ja pamiętam, że byli tacy, którzy mieli 20 u mnie w klasie i kończyli, byli tacy, co mieli 19 i byli tacy, co 18. No 20 ci co siedzieli.
0: Chyba 20 właśnie miałem, czy 21.
2: No bo ty siedziałeś, no to wiadomo, tam rok w podstawówce.
0: Nie siedziałem.
1: On nie siedział, dostał warunkowe ten. No, jak to się nazywa? Zawiasy, o.
2: No tak. No ja się wam kiedyś przyznałem tutaj, że ja w 4 klasie technikum ponieważ miałem dość już swojej klasy z pewnych względów, chociaż to były takie tam, powiedzmy, drobne rzeczy. Poznałem się z kolegami na siłowni już z klasy młodszej i chciałem na siłę zostać. Jestem przykładem tego, kto bardzo chciał nie zdać. Robił wszystko z jednego przedmiotu, żeby nie zdać, a mi się nie udało. I mnie przesunął. Tak? Jakie było jego zdziwko, kiedy powiedział mi, a jednak zdałeś, a ja mu nie podziękowałem, bo byłem zły.
1: Krawiec, weź ty podrzuć tego linka o tym, co tutaj czytasz, bo no, mówię, no, potrzebne źródło. Mam przed sobą prawo oświatowe i nie widzę, żeby tutaj to się w jakiś sposób zmieniało, żeby ten artykuł pierwszy został wykreślony. Obowiązek szkolny obowiązuje do 18 roku życia.
0: Już tu wpisałem frazę, PiS obniża 15-latkowie szkoła, zaraz znajdę na Google, bo chyba w artykułach tutaj sobie nie dodałem jednak.
2: Czy wiecie co, akurat zapisu to jest ta tendencja obniżania wieku z tego względu, żeby po prostu jak najszybszy był, to kiedyś było tłumaczone nawet w jakimś artykule, oczywiście w czymś w rodzaju Gazety Wyborczej, nie wiem czy na pewno w niej, ale gdzieś w tych pismach tego nurtu, że zależy strasznie im na tym, żeby jak najwcześniej był wiek wejścia w tą tak zwaną ścieżkę kariery zawodowej. Bo wiadomo, podatki chodzi.
1: No, a obok tego Morawiecki zlikwidował podatek dla osób do 26 roku życia, więc nie.
2: No ja tak do końca właśnie tego nie jestem pewien. Muszę wam powiedzieć, że jeszcze się nie konsultowałem ze znajomą księgową w tej sprawie, bo powiem tak, monitor, ten w który wchodzą te ustawy, kiedy są publikowane, to się zmienia podobno w tej chwili z taką prędkością, że oni się po prostu w tych księgowościach fachowych, tych specjalistycznych firmach zaczynają gubić już zupełnie. I tak jak są jakieś tam przebitki w serwisach, że coś tam ma być lżej, coś tam ma być ciężej, to tak naprawdę po prostu trudno jest za tym nadążyć. Nie? Także to najlepiej z księgowością się bezpośrednio kontaktować, bo może się okazać, że coś, co niby już weszło, że tam się chwalili, to jest to tylko i wyłącznie projekt, który nie przeszedł, bo ktoś tam nie przegłosował, nie zostało opublikowane, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Ja się o tym przekonałem, bo chciałem porwać się na szaleństwo pod tytułem firma, jeszcze bo tak przyjemnie właśnie mieć swoją firmę, ale zostałem szybko sprowadzony na ziemię, że nie, że to tak nie wygląda, że to, co jest w monitorze, to, co oni muszą na bieżąco być w księgowościach, to nie wygląda tak pięknie i wcale nie jestem tego pewien. I to trzeba pamiętać jeszcze jedną rzecz, że ten podatek to chodzi o osoby pracujące na etacie, jeśli chodzi o młodych ludzi. Nie jak będzie prowadził firmę, tylko jak będzie pracownikiem, poborcą, może tak powiem, etatu, tak?
1: No jeżeli ktoś się decyduje na firmę, no to już powinno być, nie wiem, w konstytucji chyba nawet zapis, że jeżeli Polaczku decydujesz się na prowadzenie własnego biznesu, to bądź gotów na to, że będziesz dymany od początku do końca. Bo nikt się nad przedsiębiorcami za bardzo nie pochyla, zawsze mają pod górkę, no i niestety tak już jest od dawien dawna. No i tak to wygląda, jak wygląda. Natomiast też pamiętaj, Tamie, że nawet jeżeli jest to księgowa, która prowadzi księgowość dla firmy, która na przykład nie zatrudnia osób poniżej 26 roku życia, to ją nie będzie to aż tak bardzo interesować, więc jeżeli już, to szukajmy źródłowych materiałów, treści tych ustaw. One nie są napisane po chińsku, tylko po polsku.
2: Tak, zgadza się. No trzeba pamiętać, że publikacja dopiero jest momentem wejścia, chociaż w ogóle w Polsce ta dziwna sytuacja, gdzie nie ma tej karencyjności. Kiedyś 6 lat było, tak? Taki był standard. 6 lat od ustanowienia prawa wchodziło ono w życie. No w tej chwili 23 grudnia, tak dziwnie przed Wigilią ustalają, 1 stycznia już jest. No, a najdalej 1 kwietnia, że to niby prima aprilis, a wchodzi, nie? Także tutaj jest ten problem. A co do wymyślania podatków, to wiecie, ja na przykład bym opodatkował, ja się boję w ogóle o tym mówić, bo kiedyś mi Korwin napisał na tym na Skype'ie, że miał lepiej takie głośne rzeczy nie mówił, szczególnie, że jego Skype może być śledzone, ale na przykład taki podatek od przedsiębiorczości pogłówny. To, że jesteś przedsiębiorczy, no to dostajesz 200 zł miesięcznie, powiedzmy, takiego pogłównego za to. No jesteś przedsiębiorczy, ani nie są.
0: W sumie tak jest, bo im więcej zarabiasz, tym podpadasz pod jakiś tam wyższy próg, nie? Tak jak teraz PiS robi dla tych sieci handlowych. Że jak zarabiasz więcej, no to musisz też i więcej zapłacić, ale no nie tylko więcej z racji tego, że podatki wyższe odprowadzasz, ale po prostu no jeszcze po prostu procent wyższy, nie?
2: A zaraz się wytłumaczę wam, bo ten czasie napisałem te 100% podatku. To jest mój postulat już od dawien dawna, kiedy Francuzi wprowadzili bodaj 75% dla najbogatszych i wtedy niejaki Gérard Depardieu się przeniósł do Rosji i tam go Putin uhonorował honorowym członkostwem w Rosji, tak, został obywatelstwo rosyjskie. Była taka historia parę lat temu. No ja właśnie wtedy wpadłem na genialny pomysł, znając tą krzywą tak zwaną Laffera, wprowadzić podatek 100%. Wtedy urzędnik będzie decydował o tym, ile z waszego zarobku da wam, a ile do redystrybucji, tak, tam do budżetu państwa. I wtedy będzie taka ciekawa sytuacja. Przy 100% podatku nikt nie będzie legalnie pracował i wszystko wróci do normy.
0: To jest albo tak jak w krajach islamskich, gdzie ropy jest dużo i bogaty sułtan tam wydziela ludziom pieniądze, daje i sponsoruje różne rzeczy.
2: A to u nas można
0: by, to u nas można by tak zrobić, że w sumie nikt nie pracuje, a utrzymują nas te hipermarkety na przykład wszystkie, a sułtanem jest Kaczyński. On ustala na przykład, dziś dekretem sułtana Jarosława będzie podwyższały podatek o 10%.
1: Tak jest wasza smoleńskość, dobre. Tak jest ta wasza smoleńskość.
2: To by było bardzo dobre, słuchajcie, gdyby był sułtan Kaczyński, wtedy wiadomo by było, kto rządzi, tak jak Jaruzelski. I rzeczywiście od Żupnego i Podymnego mógłby spokojnie z tych dóbr, które są własnością publiczną, jakby nie było naszych obywateli, dawać. Tak się w Dubaju dzieje, że raz na rok się zbiera tam ta rada w tych białych ubraniach i oni ustalają, jakie to się nazywa dywidenda narodowa. Tam nie ma podatku dochodowego, jest dywidenda narodowa. Ona jest mniejsza, większa, tak po prostu dostają osobnicy, każdy obywatel dostaje taką dywidendę. No. Tak. Nie wiem, czy to się nie zmieniło ostatnio, bo ja tego newsa to słyszałem z 5 lat temu. Podobno tam jakoś już teraz tak łatwo nie jest, nie? Bo tam jakiś kryzys jest w tej chwili z tym przewozem ropy. Coś tam się dzieje w każdym razie na Bliskim Wschodzie. Zresztą jest taka teoria, która mówi, że po 7 czerwca, no to już jest tylko dni do wojny na Bliskim Wschodzie, no zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale rzeczywiście coś wisi w powietrzu, bo mi się śniły wybuchy atomowe, jak mi się coś takiego śni, to zazwyczaj jest.
1: Dawno żadnej wojny nie było. A w międzyczasie tutaj Krawiec na czacie skype'owym podesłał informację, link do informacji odnośnie tego obowiązku szkolnego, w którym jest jasno napisane, jest zacytowana, to znaczy przytoczona wypowiedź z Ministerstwa Edukacji i Kuratorium Oświaty, że dzieci tak będą się dalej musiały uczyć do 18 roku życia, a wszelkie niedomówienia z tym związane mogą wynikać z braku znajomości rozróżnienia między obowiązkiem szkolnym, czyli ukończenia szkoły podstawowej i zdobycia wykształcenia podstawowego, a obowiązkiem nauki, które dalej jest do 18 roku życia.
0: Solidaryzowałem z tą zaniepokojoną matką, która napisała, że się obawia tego.
1: No tak, tylko że w tym artykule, który mi podrzuciłeś, jest później wyjaśnione, że jednak jest do 18 roku życia i dlaczego jest do 18 roku życia.
0: Kłamie rząd, jak zwykle kłamie.
2: Ja nie wiem. Szkolny. Dobra, notatkę zrobiłem, będę dzwonił, bo tutaj mam notatki, gdzie zadzwonić. Znaczy to jest o Filmwebie, tak, bo jestem dyskryminowany na Filmwebie, to już tutaj się dzisiaj na czacie udalałem.
0: Może nagraj w końcu, jak gdzieś tam zadzwonisz, bo tak grozisz od 3 lat,
2: tak, no,
0: gdzieś
2: wiesz, zadzwonisz. No, wiesz, ja po prostu tych tematów już tyle tych dyskryminacji, ale pierwszy raz w życiu jestem tak dyskryminowany i tutaj będę musiał niestety znowu wrócić do tego, czego nie lubię, o czym nie lubię ostatnio mówić, czyli o LGBT. Ja już na to mówię, osoby chore na homoseksualizm, po prostu mam w dupie, czy to jest poprawne, czy niepoprawne, bo mnie strasznie to zdenerwowało. Ja wczoraj po raz pierwszy, chyba od początku internetu, zostałem masowo, ale to masowo i nie to w wątku, który ja stworzyłem, bo to ktoś stworzył ten wątek na temat tej takiej nachalnej homo propagandy we wszystkich absolutnie serialach, jakie są w tej chwili na Netflixie i zresztą nie tylko. I powiem wam tak, no zacząłem tam się wypowiadać w sposób bardzo delikatny, że też mnie to denerwuje, coś tego, no i ciach, nie ma komentarza. W końcu napisałem moderatorze, napisz mój komentarz i wyjaśnij, który punkt regulaminu jest naruszony przeze mnie, bo ja po prostu tego nie rozumiem, ja tu ani nikogo nie obrażałem, ani tylko napisałem logicznie, że taka homopropaganda jest, bo widać to w każdym serialu, zaczęli usuwać mi masowo wszystkie moje wpisy.
1: A może ktoś zaczął cytować Biblię, coś o przywiązaniu kamienia do szyi i utopieniu?
2: Nie, to nie ja. Ja tylko napisałem w jednym z wątków, że miałem nadzieję, że lekarz w Star Treku, skoro jest użyty homolekarz, no to miał za zadanie w sezonie pierwszym wyleczyć tego swojego partnera z homoseksualizmu, a jak wiecie, ubili go w pierwszym sezonie, a w drugim w sposób magiczny został przywrócony do życia. Podejrzewam, że ktoś protestował.
1: No i widzicie, jeżeli chcecie zmartwychwstać w drugim sezonie, to przerzućcie się na homoseksualizm. Homoseksualizm jest jedyną drogą dla świata.
2: No tak, no ale wiecie, no to jest fakt, tak? Człowiek stworzył wątek, to nie ja, jak mówię, stworzył wątek i tam jest spora ta dyskusja i bardzo dużo ludzi wyraża się w sposób dużo bardziej wulgarny niż ja, na przykład, że się już im rzygać chcę na to wszystko, co że w każdym filmie to jest. Na przykład wyobraźcie sobie, oglądam teraz taki film Fear the Walking Dead, czyli tak jakby drugą serię Walking Dead i tam po kilkunastu odcinkach piątego sezonu nagle okazuje się, że jedna z bohaterek nie dość, że jest Polką, to jeszcze jest homoseksualistką i ma dwuczłonowe polskie nazwisko. Nie wiem, czy to jest jakieś takie podjudzanie. Wiadomo, że w Polsce to jest popularny serial. No, no nagle, po prostu znienacka, nie? Po prostu sobie wymyślili coś takiego.
0: Zrozumiałem, że ma dwa członki jeszcze.
2: Znaczy, nie, ma dwuczłonowe polskie nazwisko. Kowalski, coś tam.
0: Myślałem, że ma dwa członki.
1: Ale wiecie co, to ja sam może też zacznę dzwonić do studiów wytwórni anime, bo tam jest taka nagminna propaganda japońskiego. Nie mogą mówić normalnie, czasami jakieś wstawki angielskie się pojawią, ale żeby zrobić porządny słowiański polski dubbing, jeszcze robiony przez takie, najlepiej żeby jeszcze z takiego z Podlaskiego, tak zaciągali trochę w tych bajkach chińskich. To jest taka dyskryminacja, ja się czuję tak upokorzony tym, że nie mogę znaleźć dobrego anime, no, w ogóle nie mogę znaleźć anime, które miałoby dobrze zrobiony polski dubbing. Na szczęście są grupy fandubowe, które robią to oddolnie, które robią to amatorsko, no ale to wiesz, to jest partyzantka, to jest bardzo często z pogwałceniem praw autorskich. No i oczywiście grupy fandubowe nie mają dostępu do oryginalnej ścieżki dźwiękowej, tak? Powiedzmy jakieś tam efekty w tle i muzyka, tylko muszą nakładać to i ten dźwięk nie jest aż tak doskonały. Ja jestem oburzony tą japoniopropagandą, to jest straszne.
2: No tak, no wiesz, no można się do wszystkiego przyczepić teoretycznie, tak? No ale ja się w wyniku tych wszystkich filmów, tak jak mówię, każdy, absolutnie każdy, ja trochę tych seriali oglądam, marnuję dosyć dużo czasu na nie, jest zarzucony ten LGBT, w związku z czym z osoby zupełnie obojętnej staje się powoli agresywnym bojownikiem hetero. No. Czym to się skończy? No nie wiem, tutaj zaczynam szukać różnych chemicznych substancji, które po zmieszaniu dadzą jakąś rakietę, którą po prostu, nie wiem, wyślę. Kiedyś taki tłum, nie mam pojęcia, ale jeszcze tak się skończy, zwariuję.
1: No, polecam pleonazepam.
0: News może dla ciebie, Etamie, bo w niemieckim Demobilu sprzedawano teraz laptopy i się okazało, że na tych laptopach były tajne dane, jak skonstruować wyrzutnię rakiet Mars, jakąś tam niemiecką. To może widzisz, może się przejść do niemieckiego Demobilu, może kupisz tam laptopa i będziesz miał schemat jakiejś wyrzutni rakiet albo coś.
2: Ach, nie, no wiecie, ja akurat z tym żartuję, ale powiem szczerze, że wcale się nie zdziwię, ja się na tych ludzi obawiam, bo to są jednak tam młodzi ludzie i dzieci biorą ze sobą co gorsze na te marsze, że kiedyś w jakimś kraju zachodnim, bo u nas, jak mówię, to jest jeszcze taka marginalna sytuacja, a poza tą tam marszem na Jasną Górę, nie? No bo tam by trzeba było po to obejrzeć, jak tam się rozprawić ze Szwedami, tak się rozprawić z tymi homosiami, natomiast obawiam się, że na Zachodzie to w końcu coś pierdolnie zwyczajnie, no tak jak było z tą gazetą francuską, nie?
1: Jakiś ty troskliwy, jak ty dbasz o tą społeczność LGBT, żeby przypadkiem im się nic złego nie stało, więc niech siedzą w domach i udają, że nie istnieją.
2: Nie, nie, nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi, tylko popatrz, ty jesteś programistą, to sobie potrafisz wyobrazić zbiór wszystkich ludzi, tak? Pod zbiorem tego jest, w tym algorytmie jest ta mniejszość homo, powiedzmy 1%, tak? Już tam podają 3, ale to jest bzdura. I teraz pod zbiorem tego całego zbioru homo jest pewna grupa, mniejszość w mniejszości, która by się chciała z tego leczyć. Ale w wyniku tego, iż to traktują za coś normalnego, to jestem prawie pewien, że nikt poważny w tej chwili nie szuka pigułki na homoseksualizm. Czy w cudzysłowie pigułki, bo to chodzi o leczenie generalnie.
0: Może skończmy zakończmy na tym, bo przypuszczam, że dyskusja się zaraz może rozwinąć i będziemy godzinę znowu gadali o LGBT i homosiach, a nie wiem, czy nie zasnę wtedy, bo dzisiaj trochę mało spałem, a ten temat się przewija ostatnio co audycję, więc obawiam się, że mogę niestety kimnąć. Tak więc dzięki, Etamik, za telefonik.
2: Dobra.
0: i Ej. Trzymaj się, cześć.
1: Na razie, trzymaj się.
0: I teraz będą komentarze, że krawiec ocenzurował Etama, kiedy miał najciekawszą rzecz do powiedzenia właśnie na temat leczenia z homoseksualizmu za pomocą pigułki.
1: Ale Etam jedną rzecz, pod którą w 100% mogę się podpisać, powiedział, nie wiem czy dokładnie zacytuję, ale nikt normalny nie szuka teraz tabletki, która leczy homoseksualizm. Tak, zdecydowanie tak. Lepiej bym tego nie ujął.
0: Tak, to tymczasem Etam ma pomysły takie ciekawe zawsze.
1: Trzy słowa o rzetelnym dziennikarstwie jeszcze, ponieważ można się, dostało się w moje ręce ogłoszenie o pracę. Telewizja Polska S.A. poszukuje osób zainteresowanych współpracą z serwisem TVP Info jako redaktor dziennikarz, miejsce Warszawa. Możemy się tam pod to podpiąć. No i jakie są oczekiwania? No, doświadczenia dziennikarskie w mediach profesjonalnych lub studenckich. Nic takiego ciekawego. Umiejętności redagowania tekstów, szczególnie tekstów informacyjnych oraz rzetelnej weryfikacji faktów. Samo coś takiego w redakcji portalu TVP Info brzmi dość ciekawie. Czy umiesz... Dzień dobry, pan tutaj chciał znaleźć pracę? No tak. Czy umie pan rzetelnie weryfikować fakty? Tak. To proszę je tak weryfikować rzetelnie, żeby tutaj wasza smoleńskość się nie obraziła na te fakty. No ale podłubałem, bo się okazuje, że tych informacji jest, tych ogłoszeń, które zapraszają do pracy w TVP Info, jest całkiem sporo. No i się okazuje, że 8 lipca PiS zapowiedział swój plan na walkę z fake newsami. Jego realizacją zajmie się przede wszystkim TVP, wobec czego teraz właśnie robią potężny nabór, no i będą walczyć z fake newsami. Myślisz, że to się może skończyć zamknięciem telewizji na przykład?
0: No ale tak mówiąc serio, fake newsy są jakąś tam zarazą, która nas dręczy. Wiesz, no jakiś czas temu YouTube oficjalnie ogłosił, że zamierza walczyć z foliarstwem, inaczej, no mowa była o teoriach spiskowych. Dla mnie to jest troszkę niepokojące, bo wiesz, no wiele z tych, w niektóre z tych rzeczy wierzę i no niektóre się może i znaczy są też takie tematy, które mogą na pierwszy rzut oka wyglądać jak czyste foliarstwo, a jak się zainteresujesz, to się okazuje, że Monarch, że MK Ultra to są rzeczy, które naprawdę były tylko kwestia tego, jak kto to interpretuje i czy wierzy na przykład tym, którzy się podają za uczestników, którzy byli zaprogramowani w tym programie programowania. Program programowania. A pamiętasz scenę w Ricku i Mortim, gdzie prezydent wcisnął jakiś przycisk i ze ściany wyskoczyły małe dziewczynki zaprogramowane przez MK Ultra? Zagwizdał na gwizdku jakimś, a te się tam rzuciły na Ricka i Mortiego. Miał też takiego robota, takiego jakie ma armia, taki wiesz, taki na czterech łapach, taki jakby pies, cyberpies bez głowy, koszmarny. Różne rzeczy, drony oczywiście miał. No i te dziewczynki po programowaniu MK Ultra, które na dźwięk gwizdka wywalają gały do góry, takie te białka same tylko mają i rzucają się na wroga. No ja chyba już wolę świat z fake newsami i z teoriami spiskowymi, a nawet czystym foliarstwem, niż taki świat, w którym się tego wszystkiego zabrania i prewencyjnie się, wiesz, blokuje wszystko od razu, że jak tylko wykryje ci, że w tytule masz napisane to, co nie potrzeba, to od razu ci się kasuje film i urywa stream, to jest niebezpieczne. Nie chcę takiego czegoś.
1: Niby tak, ale Facebook czy YouTube są platformami prywatnymi, tak? I to oni sobie mogą ustalać zasady, tak? W momencie, kiedy Facebook od użytkowników wymaga tego, żeby podawali prawdziwe imię i nazwisko. Jeżeli ktoś by cię zgłosił na fejsie, bo masz kapitan Krawiec i że to nie jest twoje prawdziwe imię i nazwisko, to musisz przesłać im dokument potwierdzający twoją tożsamość, tak?
0: No, dziękuję bardzo, że przypomniałeś. Może ktoś skorzysta.
1: To się wytnie. Więc oni sobie ustalają swoje zasady i kiedy wiesz, i kiedy, nie wiem, nikt się nie czepia miliona różnych dziwnych rzeczy, które są niezgodne z takim, nie wiem, zdrowym rozsądkiem, jak choćby to, że jeżeli wrzucisz coś na Face, jakiś swój materiał, no to on się staje automatycznie niejako też własnością Facebooka i może zostać tam później wykorzystany, że Facebook może przeprowadzać na tobie jakieś eksperymenty. YouTube robi to samo, wkłada ci palec w dupę tak głęboko, że czujesz go na własnym gardle, a tutaj nagle, że nie chcą pozwolić na korzystanie ze swojej mocy, ze swojego sprzętu, ze swoich twardych dysków, do tego, żeby rozsiewać szurskie teorie, no to jest nagle wielkie larum. Jeżeli wam to przeszkadza, to załóżcie sobie platformę internetową Foliarz TV i tam sobie ładujcie, co wam tylko się podoba. Jak zobaczycie, ile będzie kosztowało utrzymanie kilku tysięcy godzin wideo w HD i kiepskim dźwiękiem gdzieś tam wyszuranym, no to wtedy trochę inaczej spojrzycie na to. Jest tego zwyczajnie sporo, no a platformy takie jak YouTube zwyczajnie mają prawo wprowadzać takie zasady. Jeżeli by wprowadzili zakaz, nie wiem, publikowania filmów ze śmiesznymi kotami, to też bym nazwał to nieuczciwym, no ale niefajnym, czy jakimś tam złym nawet, ale to jest ich prawo, bo to jest ich platforma, to jest ich własność.
0: Korporacji Alphabet obecnie, tak? Bo tak teraz chyba się Google przemianował. No, to, ale to jest też dziwna sytuacja, kiedy cała Ziemia, cała cywilizacja jest skazana na monopolistę, który trzyma w garści wszystko, nie? I YouTube'a, i Google'a, i masę innych jeszcze rzeczy. No i wtedy, no, łatwo powiedzieć, to jest jego, to prywatne, ale to jest też i niebezpieczna sytuacja, kiedy monopolista dyktuje warunki całemu światu i może zrobić wszystko. Ja myślę, że są takie sytuacje, kiedy już ktoś osiąga jakiś globalny sukces, jest wszechobecny, ma i systemy operacyjne, no bo Android też jest googlowski, tak? Wszystko jest od Google'a. Spełnił się koszmar, kurczę, różnych czarnowidzów, którzy w utworach science fiction tworzyli takie właśnie korporacje, firmy, które robią wszystko, sprzęt do latania w kosmos, zabawki dla dzieci, karabiny, telewizory, wszystko robi jedna firma. Spełniła się przepowiednia, mamy właśnie taką firmę, Google się nazywa. No i czy to można po prostu skwitować takim krótkim, mogą robić co chcą, bo to ich prywatne. Czy ja wiem, no to jest taka specjalna sytuacja chyba, nie? Taka sytuacja wyjątkowa trochę.
1: No nie wyjątkowa, no bo tutaj byśmy musieli sobie postawić jasną granicę, w którym momencie to użytkownicy mają większy wpływ na dany, nie wiem, serwis czy daną usługę niż jego właściciele. Wyobraź sobie, że wiesz, że nie wiem, że odnosimy sukces, tak, jesteśmy monopolistą na rynku radiowym, no i się zgłasza do nas ktoś, kto chciałby zrobić sobie audycję na przykład o takiej miękkiej pedofilii, tak, z holenderskiej partii pedofilów, tak? No i tak mówisz, no nie, no nie, nie, nie. A on mówi, a jak to? No tutaj macie tutaj monopol, jesteście tutaj jedynym takim serwisem, który ma takie zasięgi. Mi się należy, ja to chcę, mi to dajcie, tak? Zauważ, że samo to, że jesteś na YouTube, to już ci daje taki pewien kickstart w postaci milionów użytkowników, którzy się tam pojawiają, że możesz się pojawić, wiesz, w filmach powiązanych i tak dalej. Masz tak jakby pewną dostęp do takiego basenu z zasięgami, do basenu z różnymi użytkownikami. Ten basen jest bardzo duży, oczywiście zaczynasz z małą łyżką, a potem sobie budujesz coraz większe zasięgi, tak? Ale masz to po prostu za darmo, dostajesz to, tak? To, że jest monopolistą, to myśmy go uczynili monopolistą, a teraz marudzimy na to, że jest monopolistą i będziemy im mówić, jak mają prowadzić firmę?
0: No, jeszcze pewnie doczekamy takich czasów, że cała Ziemia będzie wykupiona przez kogoś i ktoś ci powie, won z mojej Ziemi, tej Ziemi, i ty będziesz musiał się posłuchać, bo to jest jego prywatna Ziemia wykupiona. No niektórzy miłośnicy spisków twierdzą, że to już dawno temu tak się stało, że wszystko, właściwie wszystkie i nieruchomości, banki, to należy do bardzo wąskiej grupy ludzi. Ty słyszałeś może taki wywiad z bankierem Donaldem Bernardem jak Donald, Bernard, Bernard Rogan, Reagan, Bernard McDonald. Kurde, zaraz znajdę. Bernard. Bardzo, bardzo ciekawy. Ronald Bernard. Ronald Bernard ujawnia sekrety światowej finansjery. No, ciekawy bardzo wywiad, wiesz? Facet właśnie opowiada o tym, no, o światowej finansjerze i twierdzi, że w tym uczestniczył. To jest holenderski bankier, który wyszedł jakby z tego grona. No, tam niesamowite rzeczy opowiada i potwierdza jakby to, co twierdzą niektórzy, że satanizm, że ofiary, że to jest taki zamknięty krąg. No, ciekawe, ale jeszcze ciekawsze, że jeszcze żyje, że nie umarł ani na zawał serca, ani na raka.
1: No, zaskakujące, ale najgorsze jest to, że kiedy umrze, to na pewno wszczepią mu raka. No, na 100%. Czy... Oprócz tego, że mielił ozorem, to nie wiem, pokazał może jakieś dokumenty, pokazał może jakieś dowody, czy tylko mielił ozorem?
0: Wiesz, to zawsze jest tak, że nie możesz nic pokazać, bo właśnie, bo by cię już wtedy na pewno zabili, a tak jak wyjawiłeś światowy spisek satanistów, to jeszcze cię nie zabiją. No, mam pewne wątpliwości, gdzieś tam się na jeden artykuł natknąłem, że to jest aktor, wiesz, który po prostu się tak po prostu zrobił psikusa, ale sobie w wolnej chwili zobacz, bo no fajnie się nawet słucha. Ronald Bernard, no to oczywiście wszystkim polecam sobie posłuchać. Jeśli nie na serio, to po prostu w ramach jakiegoś tam relaksu i do snu. Do snu najlepsze są teorie spiskowe, jak wiadomo. Ja zawsze sobie w piątek o 12, jak jeszcze nie prowadziłem, to taka audycja jest jak mi... Na bezsenność, słuchajcie, lepsze niż jakieś tam tabletki, naprawdę. A no, jakie potem myślę... sny mam, jakie potem sny mi się śnią, o Jezu, słuchaj.
1: Jakieś kosiarki jeżdżące po trawnikach i taki hangar 47 z jakąś windą do drugiego świata?
0: Raczej takie kosmitki, szaraczki takie z dużymi balonami.
1: No właśnie, ale tak to jest z tymi wszystkimi foliarzami. Kurde, odkąd się tak, nie wiem, tak dowiedziałem o szerszym foliarstwie, gdzieś, bo powiedzmy jeszcze wcześniej w czasach Archiwum X, gazetki Factor X, no to było to trochę inaczej, ale odkąd człowiek wynalazł dostęp do internetu, odkąd ten dostęp mi się udało uzyskać, miałem go w miarę stałego, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby tracić swoje łącze na kompletne pierdoły, no to się okazuje, że wiesz, że tak co rok, co dwa lata jest jakieś tam wielkie ujawnienie, że jest wielki hype, że oj, to teraz dopiero będzie, ale wam normalnie czapki z głów pospadają i skarpetki ze stóp i co chwila ma być jakieś ujawnienie. Tutaj jakiś koleś z tego, z Blink 182 też miał robić jakieś ujawnienie, co nie wiem, czy się okazało promocją płyty, czy coś. I wiesz, i jakiś tam film dokumentalny ujawniający autopsję kosmity i się okazuje, że wiesz, że wszyscy się bardzo nahajpują, wszyscy bardzo dużo o tym mówią, no już tutaj za chwilę pierdolnie, nie? A jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę to się nigdy nie kończy. To jest taki wieczny stosunek przerywany, nie? Żeby zbudować napięcie, żeby zrobić właśnie takie wow, już za chwilkę, bo to po prostu będzie i to się nigdy nie kończy i wiesz, i ludzie się uspokoją, no tam, kurde, oszukiwał, no pewnie agent kupiony i tak dalej, więc za pół roku kolejny wesoły kupiec wstaje i mówi, ej, słuchajcie, a ja wam coś tutaj będę ujawniał i zaczyna ujawniać, jeździ, robi wykłady, sprzedaje bilety po 200 zł jak David Icke, sprzedaje książki za grube pieniądze, sprzedaje kurde suplementy jak Alex Jones i co? I w końcu jest jedno wielkie gówno, tam się nic nie dzieje, tam jest tylko mielenie ozorem.
0: No i potrzeby, jak zapytacie na przykład, jak wyglądał program MK Ultra czy Monarch, to... Gdzie przeznaczono jakieś kosmiczne kwoty, 30 miliardów dolarów, no w każdym razie jakieś takie bająskie sumy, na badanie zdolności ludzkiego umysłu nieodgadnionego, no to ci, co w tematyce spisku siedzą, opowiadają, że tam straszliwe eksperymenty robiono, dzieci w klatkach trzymano, od małego je tresowano, że po prostu do... W skrócie polegało to na wykorzystywaniu zdolności człowieka do robienia takiego splita, rozdzielania swojej świadomości, znaczy swojego jestestwa, W przypadku, kiedy ktoś jest na przykład dręczony bardzo, tworzy sobie takie alter ego. I to alter ego cierpi, a my tworzymy sobie taką drugą osobowość, która jest jakby nietknięta, bezpieczna i ona się przełącza, kiedy w określonych sytuacjach. I podobno właśnie nad tym dużo tam, w tym bardzo dużo gmerano. No, ale potrzeba sobie na pewno wyobraża, że to siedzą sobie przy stole i zakryte takie karty pokazują. Tam jest kółko, kwadrat i ktoś musi zgadnąć, czy to kółko, czy kwadrat. I na to przeznaczono 30 miliardów i trwało to 20 lat badania. I tak właśnie z tymi kartkami siedziano. Broń Boże, nikomu krzywdy nie zrobiono. Wiadomo, że władza, nasza władzuchna i tajne służby i tak dalej, o to króliczka muchy nie skrzywdzą. Bardzo dbają o to, żeby prawa obywatela nie były pogwałcone. Jak ktoś na pewno powiedział, ja już nie chcę i do domu idę, to go tam odwozili, dziękowali. I to nieprawda, że tam jakieś bezdomne dzieci brano, że ludzie ginęli. Nie. Trochę zaufania, dobra? Dla władzy.
1: Akurat jeżeli chodzi o MK Ultra, to wśród wszystkich ludzi na świecie, którzy o tym słyszeli, jestem w tym 1%, który się pofatygował i poczytał opublikowane dokumenty CIA, ponieważ na podstawie Freedom of Information Act, bodajże po 30 latach wszystkie dokumenty są ujawniane. Oczywiście jest to mocno pocenzurowane, ale też można się domyślać, że co bardziej brutalne rzeczy zostały po prostu ukryte, jak również personalia osób, które w tym wszystkim uczestniczyły, tak? Więc wiemy, że na potrzeby MK Ultra CIA zamówiło sobie od Sandoza 10 kg LSD. To jest tyle, że Polska mogłaby tripować przez kilka pokoleń, tak? Wiemy, że podawano nieświadomym ludziom właśnie kwasa, wiemy, że były ofiary śmiertelne, wiemy, że to było coś mocno nie tak, a że za to zapłacono, no zapłacono za mnóstwo różnych rzeczy. Tutaj zawsze wyciągam to, że też CIA zapłaciła za badanie jakichś tam telepatów, czy jakieś... W każdym razie chodziło o to, czy jeżeli się podpali zdjęcia satelitarne radzieckich obiektów nuklearnych, to czy naprawdę w nich wybuchnie pożar? I na to też wydano pieniądze. Także to, na coś ktoś wydał na coś pieniądze rządowe, wspólne, podatników więc za darmo, tak? No to jeszcze nie znaczy, że to, nie wiem, że to działało czy coś takiego. A co więcej, to, że oszołomy mówią o MK Ultra i mówią, nie wiem, o chemtrails, tak, to nie znaczy, że skoro MK Ultra było prawdziwe, no to chemtrails też muszą być prawdziwe, no bo na takiej samej podstawie możemy stwierdzić, że skoro istnieje Nowy Jork, to musi istnieć Spider-Man, ponieważ Spider-Man mieszka w Nowym Jorku.
0: No już, ośmieszyć, strywializować, hi, hi, hi, ha, ha, ha. Włączył mu się program ośmieszanie. Zaprogramowany, ktoś tam mu przełączył na komputerku, potrzeba jest podłączony. No dobra, no to w sumie, to nie jest zły chłopak, słuchajcie, to nie jest zły chłopak, ale jakby was w pupę tak grzmocili, w klatce trzymali i karmili kwasami dzień i noc, byście zagryzali jak chrupki jedli, to też byście, też byście mieli tam troszeczkę nie po kolei w głowie, więc nie bądźcie na niego źli.
1: No. Nie, no wiesz, no jeszcze tutaj się nad tym zatrzymam. Mimo wszystko takie lekkie oszołomstwo na zasadzie takiej ciekawości życiowej jest naprawdę bardzo fajne, tak? Natomiast, bo to też buduje naszą ciekawość i najwięksi myśliciele naszego świata, dajmy na to choćby, nie wiem, Hawkinga czy Carla Sagana, tak? Którzy też potrafili sobie poddać się swojej wyobraźni i zacząć...
0: Przepraszam cię, że ci przerwę. Donajcik, 5
3: zł. Banan na badania zdolności ludzkiego odbytu przez MK Ultra 5 zł.
0: Banan na badania zdolności ludzkiego odbytu przeznaczył 5 zł. Obawiam się, że to trochę skromny budżet. No, ale przepraszam, kontynuuj.
1: Więc takie trochę zawieszenie się, zastanowienie się nad tym, czy, nie wiem, czy istnieją kosmici, czy nas odwiedzają, albo nawet nad tym, czy istnieje jakiś, wiesz, jakiś taki potężny spisek tutaj firm i rządów, który ma na celu nas tutaj zabić, to nie jest szkodliwe, tak? Tylko problem jest w tym, kiedy coś takiego zaczyna się przelewać na decyzje życiowe, na wybory życiowe, jak pójście w alternatywną medycynę, jak odmowa szczepień. To jest zabawne, że na przykład wśród antyszczepionkowców Nie znam żadnej osoby, która by stwierdziła, no ja nie byłam szczepiona na nic, tutaj mam kwity na to, że nie byłam szczepiona na nic i swojego dziecka też nie szczepię, bo to jest dobre, tak? Natomiast są przypadki osób, które mówią, no ja byłem dzieckiem antyszczepionkowców, jak mi 18 stuknęła, to poszedłem do lekarza i zrobiłem sobie od razu program szczepień ochronnych. Więc wiesz, więc to zaczyna po prostu szkodzić nam jako społeczeństwu, więc... trzeba w pewnym momencie powiedzieć, no dobra, słuchajcie, dosyć. To już się trochę za bardzo rozhulało.
0: No, historia zna bardzo wiele przypadków, kiedy wojsko, no i co za tym idzie też rząd, wojsko na zlecenie rządu robiło koszmarne eksperymenty na ludziach, takie, że aż strach o tym myśleć. Mówię tu o Niemcach, o Japończykach, no i pewnie jeszcze o paru innych. Ale nie Amerykanie, brońcie Panie Boże. Amerykanie, ja widziałem w Marvelu, w Zimowym Żołnierzu było pokazane, że to ruskie, bo tam pokazali, że Zimowy Żołnierz taki właśnie zaprogramowany, że na hasło się stawał zabójcą i nic nie pamiętał, to było tam właśnie pokazane, że ruskie i Amerykanie to sprostowali, że to nie oni, tylko Ruscy robią takie rzeczy. Ja im ufam, to jest wspaniały naród, co prawda powstał na krwi, na niewolnictwie, na wymordowaniu rdzennych mieszkańców, ale to jeszcze niczego nie dowodzi, mój drogi panie.
1: Ja przypomina mi się sytuacja sprzed parunastu chyba lat, gdzie odbywały się demokratyczne tak zwane wybory na Białorusi, no i tam mnóstwo niezależnych obserwatorów pojechało i między innymi był tam Andrzej Lepper. No i wszyscy ci obserwatorzy mówią, że w ogóle pic na wodę, że tutaj karty do głosowania jakoś tam kopiowane, powielane, wyciągane z pudła, przepisywane. Andrzej Lepper mówi, no tak bardzo demokratycznych wyborów to ja dawno nie widziałem. Także no właśnie, finalizując myśl, możemy się zastanowić, kto ci płaci, tak? Ale może się okazać, że na przykład płaci ci jakaś zła strona, ewentualnie ty sam jesteś złą stroną, no i potem właśnie złodziej krzyczy łapać złodzieja, tak? Czy właśnie oszołomy będą krzyczeć, że im zamykają kanały, czy demonetyzują ich filmy? No jakby to było jakieś takie, wiesz, jakby to było jakiś obowiązek YouTube'a, że on ma obowiązek płacić ci za twój gówniany content. No jeżeli stwierdzi, że twój content jest do dupy, no to dlaczego miałby tutaj rzucać ci na tacę tylko dlatego, że coś wyprodukowałeś, poświęciłeś swój czas? A czym jest twój czas dla YouTube'a? Niczym.
0: Ach, ten potrzeba, niczym lwica broni biednych korporacji, uciśnionej Big Farmy, kochanych rządów naszych i wszystkich tych wspaniałych ludzi. Ja go za to podziwiam.
1: Aż tak źle ze mną nie jest, ale to też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że ja nie zamierzam stawać tutaj chuzia na juzia i idziemy walić korporacje, bo one są na pewno winne, bo są bogate. To jest takie polactwo, tak? Na zasadzie, że widzisz, że sobie sąsiad kupił Mercedesa, to zamiast tam, nie wiem, przyjść do niego, mówi, no fajna fura, fajną furę sobie wybrałeś, możemy się przejechać, czy coś takiego, to nie, ty będziesz takim zawistnikiem i jeszcze do urzędu skarbowego na niego doniesiesz, bo skąd on miał na to pieniążki. I tacy zagryziacy właśnie jesteśmy. I to nie jest tylko nasze polskie, tylko nasze takie ludzkie. Nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby być winny tylko dlatego, czy po prostu być z definicji zły, jak korporacje właśnie, tylko dlatego, że są duże. No, to my!
3: Stały słuchacz, dostał pan linki 10 zł.
0: Dostał pan linki? Pyta stały słuchacz i 10 zł wysyła. Dziękujemy, kochany stały słuchaczu. Dostałem, jeszcze nie przejrzałem. Te, co wysłałeś rok temu, jeszcze nie przejrzałem, ale przejrzę na pewno. W następnej audycji obiecuję, że skomentuję te linki, które wysłałeś rok temu, stały słuchaczu, dziękujemy, tak?
1: Tak, za trzy założone radia, a może obejrzę te linki sprzed dwóch lat. No właśnie, tutaj chodzi o to, że ludzie buldupią o to, że YouTube nadal wyświetla reklamy, a nie płaci za to, a nie czytają regulaminu YouTube, ma do tego prawo.
0: A jak jesteśmy przy Mamonie, przy bożku Mamonie, to rezerwy walutowe w złocie, jakby ktoś nie wiedział, to są takie najbardziej absolutne rezerwy na najczarniejszą godzinę za skórniaki państwowe. No i okazuje się, że PiS chce teraz sprowadzić złoto nasze, nasze rezerwy w złocie właśnie, które się znajdują do dzisiaj w Anglii. Nie wiedzieć czemu w sumie. 95% naszego złota znajduje się w Anglii. No, spiskowcy też twierdzą, że to są sztabki ołowiu pomalowane złotą farbką i że jak tam ktoś z Polski przyjeżdża, to mu jedną taką prawdziwą sztabkę pokazują. Proszę bardzo, jest. A on, dobrze, musiałem sprawdzić, dziękuję. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, że chciałem, ale ja musiałem. Jedzie do Polski i mówi, że tak, widziałem sztabkę i... pokazywali. No, a właśnie, a mnie teraz ciekawi, czy faktycznie są, bo wiesz, swego czasu było tak, że Anglicy wyposażyli polskich pilotów w maszyny, żeby walczyli ze Szwabami, znamy tą historię, dywizjonu 303?
1: Mhm.
0: No i...
1: Ogólnie, bitwa o Anglię.
0: No... I potem się okazało, że oni sobie potrącili za te maszyny właśnie z tego naszego złota. Ciekawe, ile zostało, czy sobie wszystkiego nie potrącili, a sporo tego jest, bo chyba 200 ton, czy 100 ton. Nie, w tej chwili mamy, przepraszam, bo Narodowy Bank Polski zaczął ostatnio kupować złoto, jeszcze oprócz tego. I obecnie... mamy 228 ton złota, a jeszcze w kwietniu było 128. Tak więc nieźle. Może sobie Żydzi zażyczyli, żebyśmy im ten bilion w złocie dali i już tam się dwoją i troją, żeby to złoto sprowadzić. Ale ciekawi mnie, jak będzie wyglądała cała operacja sprowadzania tego złota do Polski i czy to się... Ja trochę się boję, że to się, wiesz co, skończy takim... artykułem, że na wszystkich portalach i polskich, i zagranicznych będzie napad tysiąclecia. Czy Zdzisław B., który złapany Zdzisław B., twierdzi, że nie wie, gdzie ukrył złoto, został skazany na 1,5 roku więzienia i coś takiego. No, może być. Dalej będzie o tym, że konwojentowi Mietkowi ktoś dodał do sałatki coś trującego i Mietek się zżygał. W tym czasie ktoś bezczelnie ukradł to złoto. Ale ty, a może my byśmy zrobili taki skok, na przykład miałbyś jakiś plan, jak zrobić taki napad na, wiesz, na 100 ton złota na przykład?
1: Wiesz co, ja bym przede wszystkim najpierw w momencie, jak już zanim zaczniemy planować, najważniejszą rzeczą jest, bo podejrzewam, że to złoto jest jak w jakichś pudłach, tak, czy na jakichś paletach, tak, ale to będzie jakoś tam otoczone. W reklamówkach z Biedronki. Ja bym otworzył kilka tych skrzyń i się upewnił, że tam faktycznie jest złoto, albo przynajmniej ołów, bo obawiam się, że tam będą rachunki za leczenie polskich emigrantów na wyspy.
0: Takie kwitki. Jak w Głupim i Głupszym tam ten, co przywłaszczyli sobie walizkę i kupowali jakiś tam Ferrari czy coś. Potem jak przyszło do oddania, to właścicielka otwiera, a tam same takie kwitki. I wszystko oddamy. Spokojnie, na wszystko mamy rachunki. No, to tak może być. Ja już tak powoli układam plan, wiesz co? Myślę, że przebiorę się za dziewczynkę, peruka taka blond. Założę taką perukę blond, tylko właśnie widzisz, ja kiedyś pojechałem na spotkanie z klientem ważnym do innego miasta z rana i się nie ogoliłem z jednej strony twarzy, wiesz, żebym nie zapomniał brody se zgolić, bo taka dziewczynka z blond warkoczykami i z brodą, ale tak myślałem, leżałbym na ulicy i na przykład położyłbym się i krzyczał, och jak boli, o jak boli, oni by wyszli, a ty byś wtedy tam, wiesz, do samochodu, myk, ja w krzaki, i to zły plan.
1: No 220 ton to raczej będzie pociąg, a nie samochód, więc myślę, że tutaj pod tym względem musimy patrzeć, chociaż pewnie to będzie albo drogą morską, albo właśnie pociągiem. Mi się wydaje, że nie wiem, czy pod kanałem La Manche jest linia kolejowa, nie mam pojęcia. No ale myślę, że tak będzie dużo ekonomiczniej, bo to wiesz, Polaki cebulaki to mogliby sobie zrobić uzbrojony ten, jakiś właśnie frachtowiec, tak, jakiś nasz ORP Popiełuszko, czy jakieś inne nasze okręty Dumy Polskiej Marynarki Wojennej, które by po prostu eskortowały ten statek, ale nie, ale to myślę, że pójdzie kolejami. No i żeby było taniej, to pójdzie polskimi kolejami, a koleje polskie, jak wiadomo, się po drodze mogą rozsypać, na pewno będzie jakieś ogromne opóźnienie, więc krawiec, jak wygenerować opóźnienie pociągu. Do tego jest potrzebny samobójca. Ja, ponieważ jestem mózgiem operacji, nie mogę się tym zająć, więc to będzie twoja rola. Ty się rzucisz pod pociąg i wtedy się czeka około 3 godzin, nim prokurator nie przyjedzie. I w tym momencie ja napcham kieszenie tym złotem, ile tam trzeba będzie. Nawet nikt się nie połapie. Zostawię jeszcze jakieś... O, jak macie jakieś rachunki za leczenie w Wielkiej Brytanii, to dajcie, to przyślijcie na kontakt małpanocneradio.pl, wydrukuję i zostawię jako takie weksle.
0: No nie podoba mi się ten plan trochę, bo to coś, ale... to chyba będzie bolesne, jak pociąg po mnie przyjedzie. Ja się boję, że już potem nie będę miał okazji tego złota wykorzystać. Może jakiś inaczej, może kamyczek położymy, taki mały kamyczek na torach, pociąg, pierdut, się rozwaliło, te sztabki fruwają. Chociaż nawet jakbyśmy po jednej takiej sztabce złapali, to wiesz, ile to jest pieniędzy, taka sztaba złota, to za to można do końca życia za jedną taką sztabę żyć.
1: No, może nie do końca życia, ale myślę, że fajny kickstart byłby z tego. Nie, tak się zastanawiam, kto tam będzie ochroną, bo to pewnie będzie wyłonione w przetargu. Wiem, krawiec, zakładamy agencję ochroniarską, która się specjalizuje w konwojowaniu pociągów ze złotem.
0: Jaka nazwa? Tiger albo Kobra. Kobra 12, albo Kobra Nemezis. 7, Kobra 44.
1: Kobra 44.
0: Tylko trzeba, widzisz, zainwestować w jakieś kamizelki odblaskowe, coś, nie wiem, czy to nie przekroczy naszego budżetu znacznie.
1: Kamizelka odblaskowa droga nie jest, kupimy sobie te karabiny do ASG, nikt przecież nie będzie weryfikował, czy to prawdziwe, czy nie. No i tyle, no i jakąś tam sztabę jeszcze zostawimy maszyniście, żeby za bardzo się nie interesował. No i coś by trzeba tam było podłożyć. O wiem, krawiec, weź swoje umowy kredytowe i tak ubij w sztabkę złota i pomaluj na żółto i będziemy takimi sztabkami właśnie zastępować. Będą miały podobną wartość.
0: A jakbyśmy na przykład wynajęli złomiarzy, taką całą armię, żeby oni wykradli trakcje kolejowe, tory, wszystko i pociąg by się po prostu wtedy wykoleił, ukradliby tory po prostu, to oni wszystko ci przepiłują, wiesz, rozwiercą. Leniuch na antenie, może on ma jakiś plan, jak się dobrać do tego złota, bo ja już po prostu, ja już mam dosyć, ja po prostu robię skok. Halo?
4: Halo, halo. Cześć. Wiesz co, tak, chciałem dodać do audycji. Są tam pociągi, jeżdżą w tym tak zwanym eurotunelu i są to zarówno pociągi towarowe, jak i pasażerskie, ale nie o tym. Wiecie, ten rząd już teraz lekko przetroluje, ale ten rząd zrobił już ludzi tak wiele razy w bambuko, że skąd wy tak naprawdę wiecie, że oni kupili ileś ton złota, a nie po prostu kupili kontrakt terminowy na te ileś ton złota.
0: Właśnie.
4: A widzisz, łatwiejsze do transportu.
0: Kwitek taki jeden.
4: Taki kwitek.
0: Jesteśmy wam winni 100 ton złota. Podpisane prezes Mietkowski, tam jakiś bank piramida.
4: Wiesz, na dobrą sprawę, operując budżetem jakiegoś kraju, mógłbyś otworzyć transakcję na jednej z wielu portali takich forexowych, czy nawet pożyniejszych tam giełd i kupić po prostu kontrakt na to. Po co trzymać?
1: Słuchajcie, mam super nazwę dla naszej agencji ochroniarskiej. Skok Krawczyka.
4: Bardzo dobrze, zamknął go.
0: Dobre. Tutaj jest jeszcze jedna propozycja. Zło to...
4: No.
0: Zło, to tak groźnie brzmi, złoto.
1: Natomiast jeżeli chodzi o sprowadzanie czegokolwiek do Polski, to bym za bardzo naszemu rządowi nie ufał, bo jeżeli nie udało nam się jeszcze sprowadzić wraku Tupolewa, no to 100 ton złota, czy tam 200 ton złota z Wielkiej Brytanii może się okazać trochę trudniejsze logistycznie.
4: No, dokładnie.
0: Etam tutaj nie. Rozwinął nawet ten skrót. Złoto, czyli zakład łochrony, ochroniający tylko okradanych. Coś takiego tutaj, ten etap wyobraźnia.
4: Jego dzisiejsza twórczość. Dobra, to ja tylko tyle chciałem wam wrzucić, że może tak naprawdę to jest zwykły kontrakt, który jest gdzieś w czyjejś platformie i tyle, a tak naprawdę nie ma nic, bo ja już nie wierzę. To znaczy ja im wierzę, jak mówią, że będą rozdawać, ale o rozdawaniu będzie audycja pewnie w czwartek, także do usłyszenia.
0: Trzymaj się, dzięki. Hej, hej. A może chcą właśnie porozdawać, bo już im się skończyły pieniądze na 500 plusy. Nie wiadomo, kiedy te hipermarkety nie są zacwane, żeby je opodatkować, to już myślą może. Albo tym Żydom chcą oddać. Może już podpisali jakieś dokumenty, że złoto będzie przechowywane u naszych braci starszych, mądrzejszych w Izraelu dla bezpieczeństwa, bo tam mają najlepsze tajne służby na świecie, Mossad, i oni tego przypilnują i może już to będzie tam na wieki wieków. Amen.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że nawet nieźle moglibyśmy na tym wyjść, bo jakby nie spojrzeć na wszystkie stereotypy wobec Żydów, no to jednak taką uczciwość finansową trzeba im przyznać, że może i kręcą w księgowości, ale na wszystko zawsze przynajmniej znajdą papier. Ale mi się wydaje, że to może mieć związek z innym programem rządu, bo ostatnio dość głośno było o tym, że Polacy właśnie z wyspy wracają, tak? No i podejrzewam, że może po prostu zatrudnimy te 2 miliony Polaków, żeby każdy wziął jedną sztabkę złota w kieszeni i wrócił do Polski, a się potem zdziwimy, jeżeli nikt z samolotu nie wysiądzie.
0: Tutaj słuchacz się pisze, krawiec, wpłaciłem dzisiaj rano na złego wilka, więc gdzie żądać dostępu do premium? No potrzeba, mówił, trzeba napisać na kontakt @nocneradio.pl, zgadza się?
1: Tak, jest. Kontakt? Tak jest.
0: Żebyśmy się nie pomylili, tutaj kontakt czy info, czy...
1: Kontakt. Info jest w innych wilkach. Także u nas jest kontakt @nocneradio.pl. Co prawda jestem teraz na urlopie i rzadko sprawdzam maila, ale specjalnie dla was zrobię to.

0: Hunterem, jeżeli sam sobie nie ufasz, albo jakimś takim, nie wiem, reptylem. Tutaj jeszcze pretorianin dość ciekawy pomysł rzucił, że to nie były kontrakty terminowe, tylko lokata na złoto typu Amber Gold. Także być może zobaczyli gdzieś reklamę gdzieś w, nie wiem, w jakiejś tureckiej telewizji. Tu był tutaj, kup u nas sztabkę wirtualną złota, za 2 lata dostaniesz za to 200% zysku.
1: Boję się też trochę, że ten rząd może przetopić to złoto na gigantyczny pomnik Jana Pawła II, imienia Jana Pawła II, na ulicy Jana Pawła II, przy alei Jana Pawła II.
0: Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Ojca Świętego. Ale to by było, było dobre. Bierzemy takie miasto, Katowice, zmieniamy jego nazwę na Katolice i zaczynamy wszystkie ulice nazywać właśnie ulica Wojtyły, ulica Karolka z Wadowic i tak dalej, ulica Jana Pawła II, ulica Ojca Świętego. Nie wiem, no myślę, że przynajmniej na centrum miasta by spokojnie starczyło.
1: Pan pójdzie tam rondem Ojca Rydzyka, potem jest Aleja Świętego Piotra, potem jest Plac Biskupi, a następnie wejdzie pan w uliczkę Mszalną i tam, proszę pana, cały czas prosto ulicą Matki Teresy, cały czas prosto, aż znowu do Jana Pawła II pan dojdzie i tam jest właśnie, i tam stoi pomnik Jana Pawła II, może pan sobie pooglądać.
0: Nocne radio, wiadomości drogowe. Na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II oraz Ojca Świętego zdarzyły się dziś czołowo dwie pielgrzymki. Ruch do kościołów kierowany jest objazdami.
1: Na skrzyżowaniu Karola Wojtyły z Jana Pawła II.
0: A czy ulica Jana Pawła II może się krzyżować z jakąś ulicą żeńskiego imienia? To chyba tak trochę niebosko.
1: Właśnie, tu mamy... Ja bym w ogóle, myślę, że... A co jak będzie skrzyżowanie odwrócone, to satanistyczne takie odwrócony krzyż, to mi się to już tu węsze, jakiś spisek. A tak już mówiąc serio, ostatnio zauważyłem spisek iluminatów w bajce Disneya Zakochany Kundel. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak się na końcu ten kundel, który cały film chodził bez obroży i dumny był, że wolny jest, jak się cieszy, że dostał w końcu obroże. I jak pokazują sobie te psy, że mają obroże, to jest właśnie pokazanie zaczipowania.
0: Gdybyś na przykład coś wiedział o związkach BDSM, to byś wiedział, że obroża może być czymś takim jak pierścionek zaręczynowy albo obrączka ślubna, więc może to w ten sposób, może on po prostu do tego dąży. Dlaczego obroża miałaby być zła, jeżeli ktoś godzi się na to, żeby ją założyć i dumnie ją nosi?
1: To ty dawałeś zamiast obrączki obroże BDSM? No widzicie, no różni ludzie tutaj w Nocnym Radio są. No, także widzicie, jak to jest.
0: No zobacz jeszcze, jak się błyszczy, jak psu jajca, bo tutaj pretorianin wrzucił linka. Więc no, myślę, że gdybyś dostał taką obrożę, to byś sam dumnie z nią chodził, a potem pobiegł do lombardu zobaczyć, ile to złoto jest warte.
1: No i cały film był o tym, że właśnie Lady, ta cocker spanielka rasowa, się z kundlem związała. Związki mieszane takie właśnie. No i na końcu się cieszy, że dostał tą obrożę i jest za, ma już tego, i należy do kogoś teraz, należy do człowieka, i taki dumny był. I dobrze się bajka skończyła. No, nasza bajka też się tak skończy, że dostaniemy obrożę, chipa i się będziemy cieszyli, że mamy pana, że to jest nasz pan i o nas dba.
0: No dobra, no to wyprowadź się do lasu, postaw sobie szałas albo chatkę z gówna, tak? Postaw sobie ognisko i żyj prawem wilka.
1: Nas przekonywać właśnie, że a masz dwie alternatywy. Albo się dać tutaj zaczipować, zaobrączkować i albo masz chatkę z gówna. No.
0: Ale nikt ci nie broni mieć chatki z gówna, tak? A to ty tutaj mnie przekonujesz, że jest tutaj jakiś spisek korporacji, rządów i iluminatów, siedząc w ciepłym mieszkaniu, które ma kanalizację, używając programu Microsoftu do tego, żeby ze mną rozmawiać. Stary, no. Podejrzewam, że teraz ci agenci, którzy nas podsłuchują, gdzieś tam w siedzibie NSA, to po prostu mają taką bekę z tego, że wiesz, że tutaj się okazuje, że ci wszyscy wyzwoleni, którzy mają tak głowy otwarte, że mózg im dawno wyleciał, są tak obrzydliwi, uzależnieni od tych wszystkich zdobyczy, no korporacjonizmu, jakby na to nie spojrzeć. No i właśnie sensownej polityki rządowej, może nie na poziomie kraju, bo to nie kraj nam wybudował kanalizację, ale choćby

0: na poziomie tego samorządu. Pamiętajcie, wspieracie samorządy, tam przynajmniej mamy na coś wpływ.
1: No, to nie wiedziałem, że kanalizacja to wynalazek od iluminatów i rządu światowego. To nie wiedziałem. Bez tego to byśmy nie mieli. W chatkach no. Z gówna byśmy mieszkali. Robili pod siebie, dubali i dubali w nosie i palec wąchali sobie.
0: No tak, no wyobraź sobie, że chcesz sobie wybudować kanalizację, że masz domek na wsi i chcesz sobie podłączyć kanalizację. Jakie obrzydliwie potężne koszty musisz pokryć. Nie robisz tego sam, tylko zgadujesz się z sąsiadami i już tworzycie jakąś taką małą komórkę, tak? Potem powstaje z tego dużo większe osiedle i wy jesteście tutaj oligarchami, bo wy trzymacie łapę na kanalizacji, bo wy tutaj zrobiliście i dolewacie jeszcze ludziom mefedronu do wody, żeby mieli więcej sił na pracę.
1: O kurde, a ja babola chyba walnąłem strasznego, bo tu czytam właśnie komentarz na Nocnym Radio i pisze mi tutaj Rafael, ten co prześladował chrześcijan to Paweł, a nie Piotr. Żeby się zawsze myli Piotr i Paweł, bo za dużo chodziłem do tych delikatesów i mi się teraz myli Piotr i Paweł. Kurczę, no faktycznie, Paweł z Tarasu, no właśnie.
0: Paweł z Tarasu? Siedział na tarasie i prześladował?
1: I krzyczał z tarasu, kurwa, nie oddamy, kurwa. I tak, wiesz, Pawła z tarasu.
0: Jak Kononowicz, oj wy tutaj chrześcijanie idziecie sobie tutaj bodły urządzacie, nie wolno tak robić, ja pojadę do Ministerstwa Budownictwa, coś z wami wam zrobić.
1: Już jest wysłane pismo do rzymiańskiej władzy. No i tam krzyczał.
0: Aczkolwiek w dalszym ciągu, kurde, sobie dzięki w zasadzie naszemu krótkiemu, w sumie nie wiem czy krótkiemu, ale dzięki naszemu romansowi ze Sławkiem zagłębiłem się troszkę w Imperium Kononowicza i czuję się bardziej obrzygany niż kiedy stwierdziłem, że poświęcę półtora wieczora na zaznajomienie się z patostreamami, tak? Tutaj jakieś nagranie, gdzie wiesz, gdzie płacze, bo mu okna wybili, tam gdzieś w historii, że go pobili jądra oba i tak dalej. Nie? Mówię, wiesz, no to może być śmieszne, ale to jest, wiesz, to jest żywy, myślący człowiek, może upośledzony, ale to jeszcze za bardzo nie znaczy, że tutaj można go wziąć po prostu pod ten i sobie szargać jego, nie wiem, opinię czy coś, robić z niego takie, wiesz, współczesny freak show, tak? Coś takiego mi się kojarzy z raczej XIX-XVIII wiekiem, gdzie takiego Kononowicza by po prostu zamknęli do klatki i pokazywaliby za 5 marek, żeby ci, wiesz, żebyś mógł z nim porozmawiać, nie? I wiesz, i płacze, że mu okna wybili, a potem mówi, no to teraz się skończy, teraz nie będzie zdjęć, jak będziecie chcieli mieć zdjęcie ze mną, to musicie zapłacić 30 zł. Mówi, ja pierdzielę, jakim utwaruk z tych resztek mózgu zrobiliście? Wy, którzy to oglądacie, wy, którzy wysyłacie mu donaty, wy, którzy go wspieracie w tej wielkiej karuzeli upodlenia. Tfu!
1: No, nie wiem, wiesz, bo... O, donajcik, momencik. 20 zł aż.
2: Banan krawiec z piwnicy XD, nasz zbawiciel, 20 zł.
1: Krawiec z piwnicy, tak? Jak Paweł z tarasu, krawiec z piwnicy. No, myślę, że dzięki bananie za dwie dyszki, hojny człowiek z tego banana, zawsze nas tutaj wspiera. No, myślę, że trzeba by dodać do wielkiej księgi krawczyzmu właśnie krawca z piwnicy. Pomyślę o tym, pomyślę. Może trzeba zreformować po prostu.
0: Krawiec z piwnicy i potrzeba z dzielnicy willowej, z dzielnicy finansowej.
1: Z Wilnowej,
0: tak.
1: No.
0: A ja może przejdę...
1: Kononowicz, słuchaj, on... Wyobraź sobie, że jesteś małym chłopaczkiem i w piłkę sobie grasz, nie? A tu nagle podbiega do ciebie taki grubas obleśny i gumową pałą cię leje. No to Kononowicz właśnie. A potem przez całe lata donosił na sąsiadów wszystkich, na wszystkich dookoła. No to teraz się mszczą, trochę karma go taka spotkała, taka gówniana karma.
0: Może i trochę tak, ale mimo wszystko to nie jest proceder, w którym, nie wiem, chciałbym wziąć dumnie udział i stwierdzić, no tak, nie wiem, powiedzieć na jego pogrzebie, no tak, ja w tym brałem udział i to naprawdę były bardzo dobrze spędzone lata. Jest mnóstwo ludzi, których taka ta karma musi dostać. I jeżeli wiesz, jeżeli on był wredny dla ludzi i tak dalej, to choćby to, że no, po prostu zdechnie w tym swoim domku sam, tak? I jego ciało znajdą może po 3 dniach, tak? To już będzie pewna forma kary. Sam w karmę wierzę, może nie na jakimś poziomie takim transcendentalnym, ale faktycznie wygląda na to, że jeżeli jesteśmy złymi, nikczemnymi ludźmi, to prędzej to, czy później to zło do nas wróci. Nie dlatego, że jest jakaś magiczna siła, która to zło nam przyniesie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że podobieństwa się przyciągają, tak? Jeżeli jesteś człowiekiem nieszczerym, nieuczciwym, to będziesz przyciągał do siebie ludzi nieszczerych, nieuczciwych. Czasami ty kogoś wydymasz, czasami ktoś wydyma ciebie, a w końcu wydyma ciebie tak, że się już nie będziesz w stanie z tego kompletnie pozbierać.
1: A tymczasem dołączył do nas Unique Orgasm. Witamy na antenie.
3: Witam, dobry wieczór. Tak a propos właśnie dymania.
0: Siema.
3: No siema. Ja dzwonię z off-topem, ale skorzystam z okazji, że potrzeba jest akurat na antenie, bo myślę, że to właśnie do niego skieruję moje zapytanie, a w zasadzie bardziej może przedstawię wizję, jaką ostatnio miałem, i to nie była wizja po żadnych dragach czy coś takiego, po prostu sobie leżałem i nagle coś takiego mi wpadło do głowy. Mianowicie podejście do sztucznej inteligencji trochę może z innej strony, bo przywykliśmy myśleć o sztucznej inteligencji jako o jakimś urządzeniu, komputerze, superkomputerze stworzonym przez człowieka i w pełni oprogramowanym przez tego człowieka, a później ten komputer ma już dalej się tam uczyć i poznawać. A może by stworzyć coś takiego, że powiedzmy byłoby drobne urządzenie, jakiś procesorek, który posiadałby coś, co powiedzmy byłoby analogiem ludzkiego DNA, i on byłby zatopiony w jakiejś pożywce i ta pożywka miałaby tam sobie te pierwiastki krzemu i ten procesorek miałby ten kod DNA miałby zakodowany, na jakiej podstawie ma sobie łączyć te pierwiastki z tej pożywki, tworząc jakieś tam tranzystory i inne tego typu główienka, i na tej podstawie on sam by się rozrastał, sam tworzyłby sobie te takie komórki jakby, nie? Nie wiem, czy potrzeba załapałeś, o co mi chodzi.
0: Tak, i coś takiego już wymyślono, przynajmniej hipotetycznie.
3: No jest to, kurwa.
0: Jest to sonda von Neumanna, czyli urządzenie, które nawet nie zawiera tych wszystkich protein, czy tam związków krzemu, tylko bardziej właśnie jest wysyłane na zasadzie, że ma niezbędne narzędzia do tego, żeby się samoreplikować z tego, co sobie na przykład znajdzie w kosmosie. Tak? To jeżeli chodzi, koncepcja raczej dotyczy eksploracji, poznawania kosmosu. Natomiast tutaj w tym, co mówisz, to się nie tyle dotyka, mało się dotyka sztucznej inteligencji, bo w czym ta sztuczna inteligencja będzie zatopiona, to tak naprawdę jest rzecz kompletnie drugorzędna. Bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie DNA, które jest jednym z najlepszych i najmniejszych sposobów, które mniej więcej rozumiemy, żeby zapisać duże ilości danych, zapisać i odczytać duże ilości danych, bo tak naprawdę to DNA to nic, to mniej więcej coś takiego jak pendrive, tak? Na podstawie którego, nie wiem, jeżeli rodzi się dziecko, czy tworzy się komórka, tak? No to ma zapisane informacje, w jaki sposób to wszystko przetwarzać, i ma pewne bazowe surowce i umiejętność również pozyskiwania tych surowców z zewnątrz, żeby się tam później replikować i tak dalej, więc koncepcja jak najbardziej jest spoko, tylko nie do końca dotyka sztucznej inteligencji. Ze sztuczną inteligencją jeden z głównych problemów to jest to, że musimy do nich załączyć bardzo duże modele danych, które na podstawie którego utworzy się odpowiednia struktura sztucznych neuronów. No i faktycznie tutaj użycie DNA zamiast, nie wiem, szafy z dyskami twardymi będzie bardzo dobrym pomysłem. co prawdopodobnie zdarzy się jeszcze za naszego życia, a reszta to jest po prostu napisanie odpowiedniego softu, więc będziemy w stanie zrobić taką cyfrową, można powiedzieć, komórkę, czyli mniej więcej to, co wymyślono 4 miliardy lat temu, samo się stało na Ziemi.
3: No trochę mnie zasmuciłeś tym, że już tam ta sonda coś tam, jakiegoś tam już jest i to tak, i to już jest mniej więcej na tej samej zasadzie, tylko że w kosmosie, bo myślałem, że jestem tutaj jakimś twórcą wspaniałej wizji, której jeszcze nikt nie wymyślił, a to oczywiście sprawdza się to, co zwykle, czyli że w zasadzie już nie ma rzeczy, których człowiek nie wymyślił. Wszystko już zostało wymyślone praktycznie.
0: Ale powiem ci, że tutaj tylko się wetnę, że mój matematyk, mój, można powiedzieć, guru, jeżeli chodzi o człowiek, który bardzo wiele mnie nauczył takich życiowych rzeczy, też przekazał mi kiedyś pewne bardzo mądre stwierdzenie, kiedy popadłem w podobny marazm, że wszystko już zostało powiedziane. A on mi mówi, no ale skoro nikt nie słuchał, no to może pora powiedzieć raz jeszcze.
3: No coś w tym jest, bo ja widzisz, na przykład nie słyszałem o czymś takim wcześniej i sobie sam to zobrazowałem, ale jeszcze że nie wiesz za bardzo, co by to miało mieć wspólnego z tą sztuczną inteligencją. Chodzi o to, żeby ona nie miała tych granic. Zamykając sztuczną inteligencję w budowie jakiegoś komputera, czy tam jakiegoś wielkiego komputera, jednak stawiamy jej pewne ograniczenia. A gdyby ona sama miała zapisane w tym kodzie DNA, jak siebie tworzyć i miałaby nieograniczoną ilość tej pożywki, mogłaby się rozrastać jakąś superkonstrukcję i wiesz, no ja na tej zasadzie myślałem po prostu, że to może...
0: No ma to sporo sensu w dobie dzisiejszych drukarek 3D, na przykład coś takiego jak najbardziej miałoby sens. Podejrzewam, że w podobny sposób będzie przebiegała również za naszego życia kolonizacja Marsa. Swoją drogą polecam wszystkim grę Surviving Mars, którą ostatnio ostro pocinam, gdzie właśnie na samym początku kontrolujemy zespołem robotów, który ma wybudować taką podstawę, można powiedzieć, do kolonizacji Marsa, kopuły, potem przylatują ludzie, no ale zasadniczo jesteśmy tymi maszynami, które zarządzają tymi ludźmi, tak w dużym skrócie. Takie SimCity na sterydach, jak się dobrze postaracie, jest cholernie trudne, co mi się bardzo w tej grze podoba. Surviving Mars, dostępne na PS4 i na PC, ta na Steamie, z tego co wiem też.
1: A ja polecam tą grę, w którą teraz właśnie gram, widzicie na ekranie. Chodzimy kolesiem i walimy pałą w takie stwory, po prostu i trzeba je okładać tą pałą. To jest gra!
0: I właśnie dlatego maszyny będą odpowiedzialne za sukces kolonizacji Marsa, a nie ludzie. Bo ludzie będą walili pałą.
1: Jeb.
0: Oj, cywilizacyjku ty
3: no
0: mój.
3: Dobra. Ja przepraszam za off-topa, ale fajnie, że mi troszeczkę nakreśliłeś tutaj, bo wiedziałem, że od ciebie mogę oczekiwać jednak jakichś tutaj sensownych wyjaśnień. To w ogóle można mieć faktycznie. No jeżeli jest już tworzone coś takiego, to znaczy, że to ma sens. Dobra, ja idę spać.
0: Dla jasności, to nie jest fizycznie wytworzone, jest to pewna filozoficzna koncepcja, technicznie możliwa. Nie zbudowaliśmy tego jeszcze, to jest tylko na poziomie filozoficznym opisane.
3: Jasne. Technicznie już dzisiaj prawie wszystko jest możliwe, żeby generować nieograniczone ilości prądu z druta miedzianego, więc w zasadzie możemy wszystko.
1: A ty mówiłeś, dobra, że te wizje to miałeś po czym? Po grzybowej?
3: Snem.
1: Po patelni, po grzybach? Wylizywałeś patelnię po grzybach? Czy co mówiłeś tam?
0: Gorący kubek pieczarkowa.
3: Niezupełnie. Pestki dyni, mleko, takie tego typu rzeczy.
0: Zielony ufolodek zabił krawca. Yeah! I to jest bardzo alegoryczne, można powiedzieć. Bardzo głęboka metafora. Okej, dzięki ci, niepowtarzalny.
3: Do usłyszenia. Kontynuujcie. I również trzymajcie się. Pa.
0: No właśnie, więc dopóki tutaj krawiec jeszcze sobie pocina w gierkę, przejdę do tematu, od którego miałem zacząć tak naprawdę, bo mówiliśmy o chwytaniu za kolano, no i z tego co wiem, no to miałem to właśnie w zeszłym tygodniu, ale z tego co wiem, o tym nie wspominałem. Parę nocnych marków temu opowiadałem wam o światowej liście dziedzictwa UNESCO, że mamy tam wrzucić tradycję bicia Judasza, czy bicia Żyda, czy No, bicia kukły na Podlasiu przez dzieci. No i tam sobie właśnie zobaczyłem, co jest na tej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przytaczałem wam to, odsłuchajcie sobie, jest to jakiś czas temu na pewno w Nocnym Marku. No okazuje się, że nie tylko bicie kukły chcemy tam sobie przeforsować. Mianowicie Polski Związek Łowiecki stara się o wpisanie polskiej kultury łowieckiej na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. We wniosku podkreślają, że myśliwi kultywują tę wielowymiarową kulturę. No i co tutaj czytamy w tej całej kulturze? Jest coś takiego jak między innymi właśnie muzyka myśliwska, msza hubertowska, ceremonia łowiecki, kuchnia myśliwska, ale także zamawiania, czyli obrzędy i zwyczaje mające zapewnić szczęście, powodzenie, które stanowią istotny element polskiego łowiectwa myśliwskiej w obyczajowości od wielu wieków.
1: Gdzie to się zamawia?
0: Nie, już ci tłumaczę na czym polegają zamawiania.
1: Szeptucha przychodzi, tak?
0: Nie. Zacytuję oryginalny wniosek, gdzie podano przykład takiego zamawiania. Dobra. Wiara w zamawiania jest pozostałością dawnego systemu wierzeń i współcześnie zamawiania są traktowane wyłącznie jako swoista zabawa, wynikająca z tradycji łowieckiej. Na przykład dziś praktykuje się zwyczaj zapewniania sobie powodzenia w łowach przez łapanie młodej kobiety za przysłowiowe kolano w myśl powiedzenia, im większy zwierz, tym wyżej bierz, które oznacza, że udając się na polowanie na drobne ptactwo należy łapać za palec u nogi większe ptaki za kostkę, na dziki za kolano, a na jelenie i łosie za wielokropek.
1: Za pieroga.
0: No żaden myśliwy nie wstanie z łóżka w dniu polowania inaczej niż prawą nogą, nie wyjdzie z domu inaczej niż przekraczając prawą nogą próg i tak dalej, ale no tutaj myślę, że bardzo, bardzo taki ubogacający zwyczaj. Każdy myśliwy ma taką swoją młodą kobietę, jak nie wiem, w Gunslinger Girl, którą tutaj. O, kurde, widzę jelenia, szybko podwijaj kiece.
1: Fajnie, to bardzo, bardzo, bardzo głębokie. Złapać dziołchę za pieroga, to wtedy będzie ten. To upolujesz zwierza. No to no, dobra, no to w sumie.
0: Trwoga to do pieroga.
1: No jeszcze tutaj twarożyca.
0: Jeszcze tutaj mamy jedną ciekawą tradycję, mianowicie myśliwy polujący z psem uważnie patrzy, jaką kupę zrobi psina idąc na łów, bo od jej formy zależy, czy fortuna sprzyja, czy nie. No, to tak wygląda nasze dziedzictwo narodowe, można by powiedzieć.
1: Tak, wiesz, to wróżenie z psiej kupy, ale jak można z fusów wróżyć, to konsystencja podobna trochę, taka czarna breja i tam się różne, wiesz, bo to tak jest, jak się popatrzysz w jakąś taką dziwną strukturę, fakturkę, teksturkę, to zaczynasz tam widzieć jakieś cudowności różne czasami, nie? Ja tak czasami się sobie wygeneruję na komputerze jakąś teksturę i tam zaczynam twarze widzieć różne. W psiej kupie może też można coś zobaczyć. Niektórzy w toście widzą Jezusa, a tutaj...
0: Buzie widzę w tym kupiu.
1: No. Nie wolno się śmiać, to jest obraza uczuć religijnych, słowiańskich, rodzimowierczych. Nie wypada się śmiać z takich rzeczy. Może Słowianie faktycznie... A coś mi się nie chce wierzyć, że Słowianie byli tacy głupi, że z kupy psiej coś wróżyli.
0: Nie no, ze wszystkiego wróżyli, tak? No jeżeli masz te parę idolie, czyli dostrzegasz coś w jakiejś właśnie twarzy, czy nie wiem, czy zwierzęta w obłokach, czy w płytkach, czy w strukturze drewna, każdy tak ma, tak? Bo nasz mózg jest wytresowany po to, żeby doszukiwać się wzorców, bo lepiej znaleźć 4 wzorce za dużo, niż jeden wzorzec za mało i wyskoczyć ci, nie wiem, niedźwiedź z lasu i cię pożre, nie?
1: Więc, no, ale niektóre rzeczy są bardziej godne, żeby z nich wróżyć, a niektóre są, wiesz, niegodne i są śmieszne i się robi z tego cyrk. No to...
0: No ale no, czemu?
1: No i tak jest cyrk, no ale wiesz, cyrk też może... Cyrk też nie jedno ma imię. Może być fajny cyrk i słaby. No, ale... z psiej kupy, no nie wiem.
0: Ale zauważ,
1: chociaż
0: jednak...
1: Jackowski wącha przepocone skarpetki i po tym znajduje.
0: No co? Ale to jest... Co? Się śmiejesz, czy to ma jakiś podkład?
1: No przecież sami się śmialiśmy kiedyś, że Jackowski wywąchuje, bo on przecież ma taki zwyczaj, że obwąchuje ubrania ofiary, jakieś tam koszulkę, coś, no to wiadomo, że to często przepocone jest. No to sam się śmiałeś. Jackowski, masz Jackowski, biegnij Jackowski, a Jackowski tam... Stój Jackowski, stój, zostaw Jackowski! I tam znajdują te zwłoki. No, sam się z tego śmiałeś i nie pamiętasz.
0: Bo się śmieję z tak wielu rzeczy, że mogę tego nie pamiętać, ale zauważ, że nasi praprzodkowie byli dużo bliżej takich naturalnych rzeczy jak kupa właśnie, tak? Bo nie mieli choćby tej dzisiaj wspomnianej już kanalizacji, tak? Psy srały, gdzie im tam się podoba, tak? Jeżeli ktoś się zranił, no to też krew była czymś powszechnym. Cud porodu też wyglądał zupełnie inaczej, bo to nie było za zamkniętymi ścianami szpitala. Nasze kupy nie były zamknięte gdzieś tam właśnie w rurociągach, a teraz jest, o Jezu, kupa, o matko, nie? I już wszyscy czujemy się niesamowicie urażeni, a wydaje mi się oczywiście, że te 1500 lat temu jednak mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Zresztą zauważ, że nawet dzisiaj podejrzewam jest tak, że jeżeli jest jakaś matka cierpiąca na pieluszkowe zapalenie mózgu, to tak patrzy w pieluszkę i mówi, o jaką piękną kupusię zrobił mój bąbelek, kochany mój Brajanek.
1: No tak się ponoć właśnie dzieje na forum matek różnych. Tak robią, pokazują, jaką kupę zrobił Brajanek. Swoją drogą to jest ciekawe z tym nadawaniem tych charakterystycznych imion. Ponoć to tak się jakoś po 2015 roku zaczęło, bo wtedy można było właśnie spalszczać te różne zagraniczne imiona. Wcześniej trzeba było dać oryginalne Jessica przez J, przez C, a nie przez G, Jessica.
0: Na pewno tak nie było. Sam miałem w szkole podstawowej Jessica Bong przez G.
1: Tak? Mhm. Tak wyczytałem dzisiaj.
0: Taki model rodziny 2+15. Wszystkich imion co prawda nie pamiętam, ale pamiętam, że właśnie był Seweryn i była Jessica.
1: No, ale z drugiej strony w jakichś takich bogatszych rodzinach, zamożniejszych, bardziej, wiesz, dystyngowanych, no to też jest snobizm polegający na z kolei na czym innym trochę, w drugą stronę. Bierzesz sobie imię takie zwykłe, Zdzisław Jan, po babci, po dziadku, że to niby taki ród, wiesz, masz po prostu, nie? I też ponoć się tak snobują troszeczkę w drugą stronę. A to takie nadawanie tych dziwacznych imion to wydaje mi się, że jest stąd, żeby się odciąć właśnie troszkę od tej swojej rodzinnej historii, typu, że wujek z Dzichu, czy tam Rychu, czy Mietek z szuflą ganiał, prawda? A Janina za kasą, to teraz nowy świat, nie? My się od tego odcinamy trochę, no i też moda na zagraniczne filmy pewnie trochę tu zrobiła, ale to ciekawe zjawisko też jest, może o tym kiedyś też spróbuję to przeanalizować, skąd to się wzięło właśnie u plebsu nadawanie takich wymyślnych imion.
0: Nawet nie u samego plebsu, bo w momencie, kiedy masz do wyboru imię dziecka, to sobie dopiero uświadamiasz, jak wielu osób na tym świecie nie lubisz. Właśnie siostra mojej dziewczyny niedługo będzie miała syna, no i jest wielka lista i w ogóle mnóstwo jakichś dziwnych propozycji, to znaczy może nie dziwnych, ale faktycznie no tutaj to, może tutaj nie wiem, Krzysio, nie? Nie, bo Krzysia kiedyś takiego znałem i to zupełnie nie, i wiesz, i wszystko jest na nie, bo sobie uświadamiasz, że kiedy przeżyłeś te 30 lat, no to poznałeś tam, nie wiem, przeszło przez twoje otoczenie, no parę tysięcy już osób, tak? Których tak naprawdę nie pamiętasz, ale kiedy przychodzi do tego, żeby wybrać sobie imię dziecka, no to jest, kurde, te osoby będą ci się będą jednak przypominały. No i głupio by tak było, żebyś nadał swojej córce imię dziewczyny, która cię zdradziła, czy coś takiego, czy kolegi, któremu pożyczyłeś pieniądze i on ci nie oddał.
1: Kiedyś za naszych rodziców to... Kiedyś mi to chyba opowiadała matka, że mieli w klasie koleżankę, która się nazywała Elwira i strasznie wszyscy sobie robili jaja z tego imienia, wiesz, no źle wszystkim brzmiało i budziło rozbawienie. No a mi się wydaje, że to jest fajne imię Elwira, może dlatego, że lubię Elvire, Mistress of the Dark, to taka postać.
0: Dzieci są okrutne i potrafią zrobić sobie żarty z absolutnie każdego możliwego imienia, więc niestety, taki mamy klimat. Natomiast wydaje mi się jednak, że jeżeli nawet będzie się nasz syn nazywał Władysław albo Mścisław nawet, Mścisław to może tak bardziej jak Jessica, nie? Ale będzie to jednak dużo, dużo lepiej odebrane niż właśnie Brianek, Jessica. Chyba, że dojdziemy do punktu, w którym faktycznie tych Jessików i Brianów będzie dużo, dużo więcej i się okaże, że te nasze tradycyjne polskie imiona zwyczajnie wymrą i będziemy mieli już tylko i wyłącznie właśnie jakieś takie zangielszczone. I też mi się wydaje, że takie podejście do zrobienia czegoś zupełnie na przekór w stylu właśnie Briana i Jessiki też może się wywodzić z tego, że skoro tych wszystkich ludzi, których poznaliśmy przez życie, nikogo z nich nie lubimy, to weźmiemy imię zupełnie z kraju, w którym nigdy nie byliśmy, więc wtedy ono nie będzie nam się źle kojarzyło.
1: Też może coś być na rzeczy. A ciekawe, czy można by nazwać syna John przez G. John. Tu znalazłem też taki przypadek, że rodzice chłopca nazwali Nicole, a inny przypadek to Kuba, ale jako imię żeńskie. Ale Kuba to jest specyficzne imię męskie, ponieważ się kończy na A, a bardzo znakomita większość imion żeńskich... A Jennifer się nie kończy na A.
0: To nie jest polskie imię.
1: No, a polskie to wszystkie na A, nie?
0: Wiesz co, mam dla
1: tak
0: ciebie
1: po żydowsku trochę.
0: Mam dla ciebie złe wieści. John przez G ma nawet imieniny 8 marca.
1: John. A tu znalazłem też imiona niezalecane. Abaddon przez 2B. No to takie szatańskie. Abaddon. Wchodzisz do klasy. Jam jest Abaddon.
0: Ale sobie wyobraź sprawdzanie obecności na lekcji religii w 2030. Abaddon. Jestem Lucyfer. Awe Satan. Belial. Jestem.
1: Jahwe. Jestem, który jestem. Lista obecności w 2020 roku. Abaddon jestem. Akaina jestem. Alma, Ardena, Arkhan, bo tu mam taką listę imion niezalecanych niby.
0: Joshua.
1: A czemu Joshua jest niezalecane? To Jezus się w oryginale nazywał Joshua podobno.
0: Nie Józef? To Joshua?
1: No tak, w oryginale to Joshua.
0: No to Józef.
1: Bo Jezus to jest już przerobione na rzymskie chyba, albo na greckie. Jakoś tak.
0: Nie, wiesz, przecież jest mnóstwo Jezusów teraz w Meksyku, nie?
1: No, Jezus. Martin? Niezalecane? Niezalecane. Majka niezalecane, Lorina, no to Maja, przez Y, Maja, przez Y, fajne, Merlin, ale fajnie, wchodzisz do klasy, jam jest Abaddon i muzyka taka, Chrystus Dominus, wszystkie dzieci srają ze strachu i nikt ci nie dokucza, jesteś Abaddon.
0: Ale zobacz, w 2030 roku, jak będziesz wchodził do przedszkola, to będzie tak jak, wiesz, jak wchodzisz na walkę bokserską, jakaś taka muzyczka, pioruny i tak dalej. Jam jest Abaddon. Abaddon Kowalski.
1: Tupak jest wśród tych imion. Ciekawe nazwać dzieciaka Tupak.
0: A jest 50 Cent?
1: To nie mówisz jestem, tylko yo. Krzyś, jestem Tupak, yo.
0: Ale zobacz, sobie otworzyłem tę listę. Na 67 pozycji jest Wilk.
1: Jest faktycznie Wilk. Fajne imię Wilk. Hitler miał przez jakiś czas pseudonim Wolf. Wilk. Zły Wilk.
0: Opieniek, Pacyfik, kurde.
1: Ja se zmienię imię na Wilk i będzie, że Nocne Radio faktycznie prowadzi Wilk.
0: A to sobie jeszcze nazwisko zmień na Zły.
1: Jestem Wilk Zły. Ole. Ole, Olek, wygraj. Ole, Olek, wybierzmy przyszłość oraz styl. Ricardo. Tia, jak herbata. Tea, Tia. Tonia. Ja bym się zmienił na to nie ja.
0: Ej, słuchaj, kto tutaj to zrobił? Kto tutaj ten powykręcał śrubki z biurka? To nie ja.
1: Ma pan niezapłacone dwie raty kredytu? To nie ja. A co tam jest napisane? Proszę sprawdzić na dokumencie. To nie ja. No to proszę mi nie zawracać dupy. Do widzenia. Poziomka, to... kurwa, zając poziomka.
0: Ale wiesz co, to było z 10 lat temu właśnie taka historia, gdzie koleś na dowodzie, tak, miał nazwisko Cyps albo Zyps.
1: No, to było coś takiego.
0: Oj. Imiona Teonika, kurde. Nikola męskie. A w sumie ten, Nikola Tesla. Ale miałby przerąbane w ten, w podstawówce.
1: Ty, może właśnie on zaszedł tak daleko, bo wiesz, nikt go tam w szkole nie lubił i pomiatali nim, on się zrobił taki odludek, zaczął się uczyć, świetnie. Wszystko, imię może dużo zmieniać w życiu.
0: No, w zasadzie definiuje, tak? Nigdy za bardzo nie wiesz, jakbyś przeżył swoje życie mając imię, inne imię. Chociaż też mi się wydaje, że no przynajmniej Nikola Tesla, no to się nie wychowywał się w Polsce, tak, więc to trochę inna historia, gdzie jeżeli to imię u niego było mniej więcej popularne, no to nie widzę w tym problemu. No, jakiegoś Aspergera miał na pewno, ale czy to przez imię, to wątpię.
1: Tesla to Mikołaj chyba, nie? Nikola. A ciekawe, co znaczy Tesla? Tesla, no nie wiem. W każdym razie niektóre imiona tutaj brzmią jak z fantazy. Arkhan.
0: Co się za bardzo kojarzy z Arkham?
1: No właśnie, zaraz cię zamkną w Arkham. Ale jak się nazwiesz z kolei Brian, no to też możesz słabo skończyć. No tak więc nie wiadomo, co tu wybrać.
0: Wiem, Tesla to jest z prasłowiańskiego Cieśla.
1: Mikołaj Cieślak.
0: No. Kurde. Lubię tak sobie szukać właśnie czasami znaczeń różnych.
1: Ale co, naprawdę?
0: No tak.
1: Cieśla, no proszę. Czyli Cieślak, w blok ekipie też jest Cieślak.
0: Mikołaj Cieślak, to dużo, dużo, dużo mniej dumnie brzmi, nie?
1: Co jest kurwa raz, dwa, trzy? Cieślak.
0: Ale sobie wyobraź teraz, że... Myśmy wprowadzili do układu Wesley jednostkę Cieślak.
1: Tysiąc Cieślaków.
0: No, wydaje mi się, że to pole elektromagnetyczne ma natężenie przynajmniej 4,5 Cieślaka.
1: Proszę pana, to jest cewka Cieślaka. Proszę sobie tutaj nie robić żartów. To ma naprawdę, to proszę tego nie dotykać nawet.
0: Cewka Cieśli.
1: Cewka moczowa Cieślaka.
0: No właśnie, jeszcze tutaj na zakończenie może, bo tutaj wiercą nam dziurę w brzuchu, żeby powiedzieć coś o partii, którą zakłada Mariusz Max Kolonko, który ma jakieś tam cele, już podobno przyjechał do Polski, ma jednomandatowo kręgi wyborcze, jakieś tam pierdoły i tak nic nie zdobędzie, więc podchodzę do niego tak, jak podchodzę obecnie do Palikota czy do Biedronia. Może i ma jakiś pomysł, tylko niech zamiast mędzić ozorem zrobi coś praktycznego. Wchodzę sobie w operację na stronie R, Revolution, czy może Revolution. Bardziej z amerykańskiego, jak tutaj na jego stronie czytam, że R pochodzi od R jak republikanie, rewolucja. No co do republikanów, to nie jestem szczególnie dobrze nastawiony, no ale w sobie wchodzę w operację R. No i tutaj mam zakończone operacje. Operacja Ślepowron, operacja Cutter in the Ray, łowca dusz, operacja Eisenhower Vaccine, pigułka Eisenhowera, akcja Leonidas, przekazanie auta Stowarzyszeniu Weteranów przez ruch R i pierwszy zlot militarny we współpracy z R. No spoko. Tylko dla dwóch z tych zakończonych operacji jest jakikolwiek link, który by mi powiedział, co tutaj, o co tak naprawdę chodzi. Co oni zrobili, jakąś, nie wiem, fotorelację może, czy o co tutaj chodziło. A nie, operacja ślepowron. Co to jest operacja ślepowron? Muszę to dopiero sobie wkliknąć, wejść, zobaczyć, wejść na jakiś portal dla oszołomów, który już tutaj mówi, żebym się zapisał na nasz newsletter i usłyszał prawdę. PCH24, Polonia Chrystiana. Czy po raz kolejny Wojciech Jaruzelski uniknie stanięcia przed wymiarem sprawiedliwości? No to chyba to jest dość stary news.
1: Drużyna R znów błysnęła.
0: Tak, z 2013 roku, więc mamy taką operację ślepowron. Mamy, Wojciech Jaruzelski, herbu ślepowron. No i co ta operacja oznaczała? To jest kompletne pierdolenie, zmarnowany głos. To znaczy, może nie zmarnowany. Jeżeli chcecie, to spróbujcie, to będziecie przepraszali za parę lat tak samo, jak ja przepraszałem za Palikota.
1: Ale tu czytam obniżenie podatków. To jestem za, jak najbardziej. Wyzwolenie przedsiębiorczości. O, pewnie, jak najbardziej. E-voting. Pewnie też by się przydał. Nie, no, dobre postulaty, co chcesz? Sędziów wybiera naród.
0: No dobra, no ale...
1: Mniej polityków, ja już na nich głosuję, mniej polityków. Po choinkę nam tylu darmozjadów.
0: No dobra, ale tutaj masz jakieś tam cele, ale nigdzie nie masz powiedziane, jak to zrobić, tak? No obniżenie podatków, no w porządku. No to w takim razie z czego będziemy finansować 500+, czy nie wiem, czy socjal, czy cokolwiek innego, tak? Bo to równie dobrze możesz sobie, nie wiem, może dziecko w podstawówce by się na to złapało, że powiesz, że trzeba zmniejszyć bezrobocie i ty to, no tak, trzeba zmniejszyć bezrobocie, ale jak? Musisz to zaproponować, a tutaj no nie widzę, żeby tutaj coś było robione. No nie wiem, no. Powiedzieć, że jestem mało przekonany, to mało powiedziane. No nie wiem, no coś pomiędzy Palikotem a Stonogą, tak mi przynajmniej to wygląda.
1: A mi się podoba, bo ta partia mówi jak jest.
0: No i co? No i kolejny slogan, tak? A ta partia się sra w lesie, no i co?
1: Zobaczymy, gdzie mają skrzynkę pocztową. Wchodzę na kontakt. W ogóle nie mają. Jest Twitter, jest Facebook, jest wszystko, są różne adresy stron, ale nie ma e-maila.
0: Jest sklep, zobaczymy, co można sobie kupić w sklepie. O. Można sobie kupić koszulkę za 69 zł. O kurde, ale zdjęcie tej koszulki ma ten, ja pierdzielę, jak z dobrego pornola. To takiego męskiego, podkreślam męskiego. Czekaj, zbadaj, bo tu muszę sobie...
1: Gdzie ty masz ten sklep? Ja coś go nie mogę znaleźć. Tak go ukryli, żebym go przypadkiem nie znalazł.
0: Kontakt jest, czekaj, tylko sobie to wyciągnę. Sticker. Produkt.
1: Świetnie zareklamowany, trzeba przyznać. W dziale kontakt jest link do sklepu. Bardzo, bardzo sprytnie.
0: Jakbym tutaj te slajdy...
1: Max Fan Club jest.
0: No dobra, nie mogę wyciągnąć, ale może...
1: A ja czekam, aż mi się załaduje i się doczekać nie mogę.
0: Jakiś poczekaj, to...
1: Wrzucę... to biedny Max może jest, może go nie stać na dobry serwer. Chyba mi się nie załaduje ten sklep. Bo potrzeba już wszedł, już to już są serwery obciążone, to ja muszę poczekać, aż on wyjdzie ze sklepu.
0: Czekaj, już
1: wyjdź, bo ja chcę wejść.
0: Taki mały sklepik 2x2.
1: Taki mały transferek, najtańszy hosting za 50 groszy.
0: Ale oprzej sobie to zdjęcie, właśnie wrzuciłem na czata, jak Max Kolonko reklamuje koszulki.
1: No, nawet widzę, muskulatura jest. Koszulka się błyszczy. Ale jakoś tak to wygląda jak z lat 90. jakieś wycięte. No, Max chyba sam wycinał tutaj grafikę na Paincie.
0: Weź się może do niego zgłoś jako grafik, bo tutaj pewnie będzie trochę hajsu w okolicach wyborów, to może będziesz mógł dorobić.
1: Jakoś tak gejowsko się, to geje się tak ustawiają właśnie, że tak ta ręka gdzieś tam ląduje w kroczu, gdzieś tam się ciągnie za majtasy. No to tak gejowsko trochę, panie Maksiu. No ale my tu jesteśmy tolerancyjni, a potrzeba to już w ogóle...
0: Nie, no dobra, wiesz co, To jest w ogóle posiadanie sklepu przy jakimkolwiek projekcie, czy to będzie. To jest na przykład bardzo dobry wskaźnik na to, czy ktoś, kto prowadzi swoją stronę poświęconą zdrowiu, czy ma tam reklamę swojego sklepu. Bo jeżeli ma reklamę sklepu, no to już w tym momencie możemy z definicji wrzucić go między oszołomy, między ziębów i dalej, no bo czym innym jest, nie wiem, przekazywanie informacji, a czym innym jest trzepanie na tym kasiory. No i tutaj się okazuje, że no widocznie dolarów zabrakło w Stanach Zjednoczonych, pan Max przyjedzie do Polski, nachapie się na frajerach i wróci, albo i zostanie i będzie szczęśliwy.
1: Też bym wolał, żeby się do władzy rwali ci, co już się dorobili. To by było bardzo miło i sympatycznie, a nie ci, którzy dopiero chcą się dorobić, bo kredyty mają za gospodarstwo rolne. Tu trzeba zapłacić za ciągnik. No to nie, to już może dajmy spokój.
0: Ale to też jest ten problem, że jeżeli wiesz, jeżeli masz odpowiednie, nie wiem, masz sobie działkę, dwa domy i trzy mieszkania na wynajem, no to apetyt będzie rosnął w miarę jedzenia, tak? Jeżeli masz coś na własność, jakiś dom, tak? No to możesz sobie wziąć kredyt na coś innego, gdzie sobie podżyrujesz to tym swoim domem, tak? Więc to nie jest tak, że znajdziemy kryształowych ludzi, którzy już się dokopali. Co najwyżej właśnie znajdziemy ludzi, którzy właśnie tak idąc w dół, którzy będą chcieli się mniej nakraść, tak? Bo mają do spłaty na przykład 20 tysięcy, a nie, że wezmą kredyt na 2,5 miliona zaraz po tym, jak zostaną posłem.
1: Kurczę, nam by się jakieś dofinansowanie przydało. Nie ma jakichś unijnych dotacji. Może weźmy sobie z 2 miliony przynajmniej na radio albo coś, albo chociaż jakiegoś niepełnosprawnego, kurczę, do radia, to dopłaty też można dostać, wiesz? Jak zatrudniasz niepełnosprawnego.
0: No to, ale ty jesteś niepełnosprawny, więc
1: właśnie nie wiem. Myślałem, żeby z tobą prowadził Nocnego Marka. Leniuch jeszcze. Ale fajnie byście sobie prowadzili. Ty byś coś mówił, on by tam dodawał. No, dobra, jeszcze może odbierzmy szybko Leniucha. Nie, ja raczej się nie śmieję z takich rzeczy. Rozumiem się śmiać z księży, z kościoła, z chrześcijan, ale z niepełnosprawnych to jest nieprzyzwoite.
0: Z niepełnosprawnych tylko Kornanowicz, nie?
1: No tak, w sumie. To jednak się ze wszystkich śmieję. Z niepełnosprawnych też. A propos właśnie, witamy Leniucha, halo.
4: No tak, wracam po raz drugi, bo potrzeba zarzucił, że może chce się nachapać. Ej, ja wam nic nie mówię, ale z tego, co widać na stronie MaxTVGo, czyli on chyba jakoś tak się nazywa, maxtvgo.com, ten gość czaska prawie 1,5 bańki dolarów na miesiąc. Jak sobie wejdziecie na MaxTVGo, tam, żeby dołączyć do jego Revolution, trzeba wpłacić dolara. Ma 1,372,460 wpłat miesięcznie.
1: I na grafikę to jest.
0: Zakładając, że ten, że
4: nie, to jest to, prawda.
0: To są wyświetlenia tego filmu na YouTube, który jest tam publikowany.
4: Kliknij sobie na Go, a już nie można, trzeba się zalogować.
0: Dobra, wlazłem, kliknąłem, tak, i tam się pojawia taki skrypt, ale tam to ma klasę. YouTube Views i to odpowiada ilości wyświetleń tego jego filmikowi na YouTube.
1: Też mi się trochę nie chce wierzyć, no, że milion osób mu się tam zapisało do jakiegoś jego nowo stworzonego zespołu R.
4: Nie, to człowieku, to już istnieje i to istnieje dość długo, bo go obserwuję. Już 2 lata temu jakoś przeczułem, że on to Revolution będzie chciał w jakąś politykę przerobić. I pamiętam, że jak się kiedyś na to Go klikało, to była kwestia właśnie, że trzeba było wpłacić dolara.
0: No dobra, ale ta liczba, która jest tutaj, to jest liczba wyświetleń jego promocyjnego filmiku na YouTube pod tytułem The Revolution is Coming.
4: Czekaj, bo aż
1: głosuj na Maxa.
4: Okej, już żeby nie było pogłosu. No nie wiem, jak to było, ale bardzo dużo ludzi, nawet my przedtem na czacie rozmawialiśmy ten, że gość ciśnie przeszło 1,5 prawie bańki w dolarach i jakoś to może być połączone z tym wideo, ale jest to też jakiś sukces, więc nie wiem. Nie, ja tak napisałem do was, żebyście to jakoś skomentowali, bo to jest niesamowite, że każdy już tam ciśnie po to. Po ten hajs, ja nie wiem sam co myśleć, nie wiem sam co myśleć odnośnie kolonki, bo już wiele osób mówiło, że się goś głęboko odkleił od rzeczywistości.
0: No dobra, zarejestrowałem się, zaraz wyciągnę swój ID użytkownika, ale też z tego co widzę, to, że ktoś się kiedyś zarejestrował, no to mógł sobie, no właśnie, mógł się od czapy po prostu zarejestrować. ID, dajcie mi jakieś ID.
1: Wielka mi rzecz, milion zarejestrowanych, a nas w tej chwili słucha 18 osób, też nieźle.
4: No i słuchaczy online masz 36 z tego co widzę.
1: No i na radio, no na radio dodatkowo, tak, jeszcze 40 około.
0: To jest w ogóle jakoś ręcznie ogarniane. Ten skrypcik jest tutaj banalnie śmieszno, żałośnie prosty.
4: Nie chcę nic mówić, ale ja otworzyłem ten filmik, a licznik nie rośnie.
1: No, trzeba już tam rozprusz.
0: No nie jest na żywo, ale jeżeli sobie podejrzysz JS-a, który robi ten licznik, no to zobaczysz, że on się nazywa YouTube Views. Wyświetlenie YouTube.
4: Patrzę. No, 12.
1: Na, jak go nie stać na grafika, to pewnie i na admina go nie stać. Ty weź mu tam, nie gmeraj, potrzeba w skryptach, bo jeszcze mu niechcący schakujesz stronę.
0: Zaraz się zesra jak ten, jak jego sklep.
4: Czekaj. Gdzieś mi to znajdzie w tym. O, gówno się musiało otworzyć, przepraszam. Dobra, idź wetuj. Szukam sobie skryptu w kodzie.
0: Nie, weź sobie zaznacz ten element, tak? I weź sobie zbadaj element.
4: No, to robię.
0: No. I będziesz miał ahref, link do tego, ID to... countdown class call YouTube views.
4: Mhm, no to widzisz, no to jest tak zrobione, a wprowadza w błąd, że tyle ludzi się akurat zapisało już. No,
1: to dobrze wróży, prawdomówny bardzo. Dobrze się odnajdzie w tym świecie polityki.
0: Ale tu jestem ciekaw, czy to jakoś zmieni perspektywę leniucha, bo jeżeli jakiś czas temu mówiłeś, że nawet rozmawialiście o tym, że on dostaje 1,5 bańki miesięcznie.
4: A to dzisiaj rozmawialiśmy na czacie tutaj.
0: No, gdzie wychodzi, że chodzi o odsłony i to nie miesięcznie, tylko od samego początku. No. A ilu tutaj jest zarejestrowanych, to tak naprawdę nie wiadomo. I to też są płatności cykliczne, to on tam może mieć 200 dolców nawet, tak? Nie mamy pojęcia ile. No, przejrzysty... Dobrze. Przejrzysty jak wiosna Biedronia.
4: No mniej więcej. Nie, wiesz co, już sobie tak patrzę. To nie o to chodzi, że ja tam coś chciałem wpłacać. Ja po prostu obczajałem gościa od początku, jak to całe R, hashtag R ruszyło i pamiętam jakieś w którymś z jego filmików, że dołączyło do nas już i tam podawał liczbę, która bardzo, bardzo była podobna do tej, co jest na tej stronie i stąd moje zaskoczenie. Bo pamiętam, że wtedy kliknąłem na tej stronie i było przeniesienie do płatności dokładnie 1 dolara. Widocznie pozmieniano.
0: Jak się zarejestrujesz, to w dalszym ciągu jest, ale też nawet jeżeli się zarejestrujesz, to jeszcze nie znaczy, że wpłaciłeś. No ale jeżeli samo obejrzenie tego, czy włączenie wyświetlenia tego filmiku sprawia, że on mówi, że oj, dołączyli do nas, no to po prostu brawo, populizm pełną gębą, widać, że w Stanach Zjednoczonych to było robione.
4: No, przecież on cały czas nadaje tam z tej swojej kanciapy małej.
0: No z tego
4: to,
0: co
4: to,
0: wiem...
4: To też jest dla mnie śmieszne, że gość takiego formatu nadaje z jakiegoś, nie wiem, schowka namiotu autentycznie.
0: Znaczy wiesz, no zrobić sobie... semi-profesjonalne studio z jakimś green screenem i tak dalej, to przecież Kuba, nasz kochany Kuba ze Stanów, no to zrobił coś o klasę lepszego niż to, co robi Maksiu.
4: No jak popatrzcie chociażby na takie porównanie, no ale porównajcie kolonki studio do studio Cejrowskiego, no to jest w ogóle już jaki jest rozstrzał. No już nie mówię o Kubie, który ma gdzieś animacje i w ogóle tam szmary bajery.
0: Wiesz, no Kuba ma po prostu green screena i ma soft do tego, tak? Ale też mi się wydaje, że jeżeli bawisz się w media, no to zresztą ty będziesz o tym najlepiej wiedział, bo przechodziliśmy przez tę rozmowę, no to pierwszą rzeczą, jeszcze zanim zaczniesz w ogóle nawet myśleć o tym, że zaczniesz na tym zarabiać, to jest kupno dobrego mikrofonu, kupno odpowiedniego sprzętu, tak? Żeby wyjść z czymś sensownym, nie? A tutaj Max Kolonko w dalszym ciągu jest gdzieś zatrzymany w głębokich latach 90. i wszystko to wygląda i smakuje jak gówno.
1: No. Ja bym na jego miejscu nawiązał trochę do Pokemonów, no bo to R, właśnie zespół R, jakaś piosenka po uruchomieniu strony mogłaby się włączyć, na przykład rządzącym być naprawdę chcę i silny być jak PiS.
4: Jak sobie tak posiedzicie trochę na tej stronie, to znajdziecie na niej tyle jakichś dziwnych błędów i takich niedociągnięć. No jak jesteś na głównej stronie, widzisz Join the Revolution i popatrz na tą flagę. która tam jest na tym patyczku, co ma być od i, no to wszystko no. Taką amatorką, ogromną amatorką trąci wręcz.
0: Grafik płakał jak projektował.
1: To faktycznie, to jest podróż w czasie, jeszcze jakiś midzik powinien tu grać i obracające się czachy i gify, jakieś marmurkowe tło bym dał, jeszcze we front page'u bym w ogóle mu zrobił tą stronę, fajna była.
0: No to się poznęcaliśmy.
4: No, to ja tak już się poznęcaliśmy, to ja sobie idę, to miłego wieczoru życzę.
1: Trzymaj się, pa pa.
0: Dzięki, do usłyszenia. No właśnie, no to jest partia R, to my musimy założyć partię NR. I w naszych postulatach, w celach zrobić, zaznaczyć, nachapać się, a resztę pieniędzy rozdać wam. O, tak szczerze.
1: Narodowe Radio, zmienimy sobie nazwę. Teraz dostaniemy jakąś subwencję od patriotycznego rządu.
0: Narodowe Radio, tylko że właśnie w logo, gdzie tam jest radio, to zamiast o to zrobimy gwiazdę Dawida, okej? Okay? To wtedy będzie więcej pieniążków.
1: Takie ONR, tylko że to o to taka gwiazda Dawida, mówisz? No,
0: sumie. No tak, no.
1: To wtedy może nie złapią, nie no, złapią, to myślę, że narodowcy zaraz skumają tą gwiazdę.
0: No dobra, ale wolisz żyć dobrze z narodowcami, którzy zarabiają 1200 zł w Biedronce, czy z Imperium Żydowskim?
1: Myślałem, żeby tak ukryta może jakoś była, żeby narodowiec się nie połapał i dał, i żeby Żyd wyłapał sprytny, chytry i też dał. Od każdego.
0: No to byłby bardzo
1: i na różowo, to jeszcze od gejów dostaniemy. Ja sobie zmienię płeć.
0: LGBTNR, kurde. Oj.
1: LGBTNR plus.
0: No. LGBTNR to prawie jak LGBTONR. I tutaj gwiazda Dawida. LGBT, gwiazda Dawida, która wygląda prawie jak O i NR.
1: A jeszcze nóżka od R się zamienia w dildosa takiego różowego płynnie. Jakiś ekologiczny element by się jeszcze przydał, to jakaś sowa ekologiczna i dodatkowo masoni jeszcze się dorzucą. Ja się biorę, zaraz Photoshopa uruchamiam, zrobimy takie nowe logo, gdzie będzie wszystko.
0: Wiesz, co mnie najbardziej przeraża? To, że ty w ciągu 30 minut po audycji będziesz gotów to zrobić i wstawić jako obrazek do audycji. Ja cię nie podpuszczam.
1: Nie, mam. W sumie to gardziłbym sobą, gdyby zamiast kończyć zlecenie, zrobiłbym takie coś dzisiaj.
0: A po to raz coś takiego zrobiłeś.
1: Właśnie.
0: No dobra, to jutro.
1: Dobra.
0: No dobra, to co? Kończymy powoli.
1: No nawet szybko kończymy. No to tak kończymy. Więc dzięki wam za słuchanie i tam pamiętajcie, jak was tam wyrzuciło ze sponsorów, to musicie być jak bumerang, musicie wrócić od razu, jak najszybciej, najlepiej dzisiaj.
0: Nie drzwiami, to oknem. Zapraszamy was bardzo serdecznie. No i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć.

bo za każdy telefon, obraz zły, będzie pisany do notesu, u mnie, do zeszytu, a później wszystkie zbiorę, walnę jednym pismem do Warszawy, do głównej komendy policji i do ministra spraw wewnętrznych.

Witam wszystkich słuchaczy, przy mikrofonie Jacek, hej, hej, hej. Napiszcie na czacie, proszę, czy mnie słychać, bo dzisiaj jakieś problemy techniczne mnie trapią. Mam nadzieję, że teraz widać, że nadaję. Tutaj z prawej strony mapy, nieco opóźnione dzisiaj, a przy mikrofonie ja. Cześć. Witam was serdecznie. Zaczynamy. Słuchajcie, dzisiaj audycja będzie trochę pesymistyczna. Także wybaczcie mi, ale dzisiaj będzie raczej o... Te wszystkie z prawej strony mapy były jakieś takie optymistyczne. Coś się działo, coś nowego. Wiecie, coś o technologii, a dzisiaj będzie tak raczej smutno. Będę marudził. Takie radio. Trzeba trochę pomarudzić. Ale na początek opowiem wam krótką historię sprzed 21 lat. Zawsze mam problemy z tym rozpoczęciem nadawania. U mnie już po prawie za 15:06 rano, u was dochodzi 8 wieczorem. No niestety, taka jest, to jest dowód na to, że Ziemia jednak jest kulą i Ziemia jest okrągła i różny czas jest w różnych miejscach na Ziemi. Także drodzy płaskoziemcy, niestety, ale Ziemia nie jest płaska. Powiem wam

I słusznie. Szczególnie jeżeli mieszkacie gdzieś w centrum Polski albo mieszkacie w ogóle poza Polską, to Pomorze to dla was plaża, lato, wakacje. Ale ja się wychowałem tak z 50 km od morza w prostej linii. I dla mnie Pomorze Zachodnie to nie jest morze, bo moje rodzinne strony to są głównie lasy. Jak spojrzycie na mapę, to w tych zachodniopomorskich lasach ukryte jest wielkie polodowcowe jezioro, jezioro Drawsko. Drugie najgłębsze jezioro w Polsce, prawie 80 metrów głębokości. Najgłębsza jest Hańcza. Przed wojną to było Dratzigsee, tak się nazywało za Niemca. Są legendy wśród mieszkańców, że w czasie wojny Niemcy testowali tam prototypy U-botów. Tak głębokie jest to jezioro, ale nigdy się tego nie udało potwierdzić. Na pewno przeprowadzali różne szkolenia i testy dla nurków. Piękne jezioro z wieloma zatokami, bardzo duża wyspa nazywająca się Bielawa, jedna z największych wysp jeziornych w Polsce. Obok jest też taka wyspa samotna, która pokazuje, co mogą zrobić kormorany z drzewami, jak jest ich za dużo i za mało drzew, a w jaki sposób niszczą te kormorany te drzewa, to się musicie domyśleć. I w północnej części tego jeziora znajduje się półwysep Uras i obok wąska cieśnina. Na po drugiej stronie tej cieśniny właśnie półwysep o dziwnym kształcie. Trochę taki w kształcie jakby młotek, nie wiadomo co, ale bardzo charakterystyczny, możecie go łatwo znaleźć na mapie. Jest na tym półwyspie baza harcerska. To znaczy, dawniej tam była baza harcerska przez kilka dobrych dekad. Teraz to już ma po prostu wszystko niszczeje. I w tej bazie spędzałem wakacje w 2000 roku. Byłem harcerzem przez wiele lat. Wiem, że ostatnio jest taka moda, żeby hejtować harcerzy, ale uwierzcie mi, to była piękna inicjatywa. Robiliśmy obozy dla biednych dzieci, które wysyłała tam opieka społeczna. No i było dużo pracy, ale też bardzo dużo satysfakcji. Siedziałem nad tym jeziorem prawie całe lato, jak byłem jeszcze w liceum. I pamiętam wakacje 2000 roku. To były jedne z najzimniejszych wakacji, jakie pamiętam. Deszcz siąpił praktycznie codziennie. Mieszkałem w takim wojskowym namiocie nazywającym się NS. No, było to niskie chmury, niski poziom chmur i zimno, bardzo zimno, jak na wakacje. Ale wtorek, 25 lipca 2000 roku był o dziwo słoneczny. I wieczorem, gdy miałem chwilę czasu, wyszedłem przed namiot, włączyłem radio i pamiętam, że pierwsza wiadomość, jaką słyszałem, był to 25 lipca 2000 roku, była o katastrofie, jaka wydarzyła się 1000 kilometrów na zachód, w Paryżu. Air France, lotu 4590, lot czarterowy z Paryża do Nowego Jorku, obsługiwany przez absolutną ikonę lotnictwa, przez najwspanialszy samolot komunikacyjny pasażerski wszechczasów, przez Concorda, rozbił się wtedy w Paryżu, zabijając wszystkie osoby na pokładzie i jeszcze zabierając ze sobą kilka osób z hotelu, w który się wbił pod Paryżem. Była to katastrofa, której jeszcze wtedy nie wiedziałem, że zwiastuje bardzo potężną zimę. Bardzo potężny czas takiego przestoju technologicznego. Nie chodzi mi oczywiście o zimę w tym takim myśleniu, że będzie zimno i będą deszcze, ale chodzi oczywiście o zimę technologiczną. Kiedy zaczyna się zima? Niektórzy powiedzą, że tak jak Pan Bóg przykazał 22 grudnia, inni powiedzą, że już w październiku, jak się robi zimniej, a dla jeszcze innych, tak jak dla mnie, zima zaczyna się pod koniec lipca, bo po świętej Anki zimne wieczory i ranki. I wtedy jeszcze nie zdawałem sobie z tego sprawy, że zima, która się wówczas zaczęła, będzie trwała tak długo, bo trwa do dzisiaj. Co się wtedy stało w tym Paryżu? Tak jak mówiłem, Concorde, który był samolotem, który miał zrewolucjonizować lotnictwo, ale mu się to niestety nie udało. Miał wozić ludzi pomiędzy kontynentami bardzo szybko i bardzo, no, w taki wygodny sposób. Najechał oponą podczas startu na tytanowy pasek z obudowy silnika innego samolotu, McDonnell Douglasa, który odlatywał do Stanów. Ten pasek spowodował, metalowy, tytanowy pasek, że ten Concorde przeciął sobie oponę, a fragmenty opony uderzyły w skrzydło. I spowodowało, jak wiecie, w samolotach w skrzydłach są zbiorniki paliwa. I jak wiecie, no, jak pewnie wielu z was wie, mnóstwo paliwa taki samolot zabiera przy starcie. Ta siła uderzenia opony, która uderzyła o skrzydło, spowodowała, że skrzydło się rozszczelniło i
paliwo zaczęło wylewać się z samolotu. Cały samolot się zapalił,

0: Wygląda to strasznie, jeżeli spojrzycie na zdjęcia, które są widoczne, które można znaleźć w internecie. Samolot już przy starcie, startując, palił się i spadł kilkanaście kilometrów dalej. Kilkanaście kilometrów od centrum Paryża, zabijając wszystkich ludzi na pokładzie. To był tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby uziemić Concorda. To był pretekst do tego, żeby te samoloty przestawały latać. Concordy latały od lat 70., od połowy lat 70. woziły ludzi pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi bardzo szybko, nieco ponad 3 godziny, czyli taki mniej więcej czas jak z Warszawy do Poznania pociągiem. Był słynny przypadek Phila Collinsa, który dał koncert w Londynie w 1985 roku na Wembley w lipcu 13 lipca. Po czym wsiadł w Concorda, poleciał do Stanów, do Nowego Jorku, potem przesiadł się w samochód i pojechał do Filadelfii. Jest jedynym człowiekiem na świecie, który w jeden dzień dał 2 koncerty na różnych kontynentach. Właśnie dzięki temu samolotowi. Z jednej strony było to arcydzieło techniki, ten Concorde, a z drugiej strony były kolosalne problemy operacyjne z tym. Dlatego, że zużywał kolosalnej ilości paliwa, przegrzewał mu się kadłub. Pasażerowie byli narażeni na promieniowanie kosmiczne, dlatego że Concorde latał trochę wyżej, tak mniej więcej na wysokości 14 km, albo jeszcze nawet wyżej. No i przede wszystkim był to samolot kompletnie nieekonomiczny, ale jednocześnie piękny, wspaniały. I wszystkim się wydawało, że gdy Concorde powstawał, że to jest tylko pierwszy z bardzo, bardzo wielu samolotów, które będą potem. To był pierwszy z... miał być pierwszy z... No, w 2000 roku już wszyscy mieli latać ponaddźwiękowo. Mieliśmy latać do Japonii w 5 godzin albo w 4 godziny, do Australii w 6 godzin albo w 7 godzin. I niestety, tak jak to z wieloma zapewnieniami, z wieloma przewidywaniami o bazach na Księżycu w 2000 roku, okazało się to wszystko bzdurą. Concordy potem, wszystkie Concordy zostały zawieszone po tym wypadku, po czym niestety zostały przywrócone na dosłownie rok czy kilkanaście miesięcy i w 2003 roku wszystkie zostały już zezłomowane, w tym sensie, że przestały latać. Nie zostały zezłomowane, bo mnóstwo tych maszyn stoi w jakichś parkach albo w muzeach. Pyta się Zenon na czacie, jak to nieekonomiczne, to tam nie było tego problemu, że bilety były za tanie. Niby trochę było, dlatego że Air France nie było w stanie nic zarobić. British Airways podniosło ceny biletów i podobno przez jakiś czas te loty były ekonomiczne, ale koszty paliwa zabiły to. Ten samolot używał tak olbrzymiej ilości paliwa, że w sumie nie za bardzo ważne, jaka była cena biletów. O tym, czy jest lot ekonomiczny, czy nie, decydowały przede wszystkim aktualne ceny ropy na świecie. Dlatego był on absolutnie nieprzewidywalny. No i Air France i British Airways, wtedy to były zupełnie państwowe molochy, które nawet rząd brytyjski był oskarżany o tego, że dopłaca się do tego. Pyta się Etam na czacie, czy nie mogli magnetyzera na przewodach zainstalować. Nie mam pojęcia, Etam, jak mogłoby to pomóc, w jaki sposób. Tak więc wiele linii na początku chciało mieć Concorda, ale tylko Air France i British Airways miały go we flocie. Przez krótki czas go wypożyczano bodajże do Singapuru. Potem latał już na liniach czarterowych. Ale o tym właśnie chcę powiedzieć, że jest, myślę, jako od lat 90. w lotnictwie trwa zima. No i to, co zrobił 2020 rok, to już chyba nie tylko, że spadły liście z drzew, ale przed ostrym mróz i bardzo mocno ściął. Nie wiem, czy wiecie, ale przed COVID-em raport mówił o tym, że będzie kolosalne zapotrzebowanie na pilotów w ciągu najbliższej dekady czy dekad. Zupełnie różne liczby padały, czasami nawet takie bezsensowne w stylu 500 000 pilotów do 2023, 400 000 pilotów do 2030. W każdym razie duża liczba i nieduża przyszłość. Gdy przed COVID okazało się, że na świecie jest duża nadwyżka pilotów, a nie zapotrzebowanie. Podobno to się powoli znowu zaczyna zmieniać, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo powoli. Floki mówi mi, że zetamiłem kogoś, a to przepraszam. Może się pomyliłem. Słuchajcie, pamiętacie, że możecie dzwonić do tej audycji. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Pamiętajcie, że możecie tę audycję sponsorować. Ostatnio słabo ze sponsoringiem z prawej strony mapy. Jest link do Tipli na dole pod audycją. Ja spróbuję tym razem czytać wszystko, wszystkie donaty, które przychodzą, będą przychodziły. No, obserwuję to tym razem. I tak więc dzwońcie do mnie, opowiedzcie, co wy o tym myślicie, opowiedzcie, jakie wy macie przygody z lataniem. No i pamiętajcie, ta audycja jest stworzona również przez was, nie tylko przeze mnie. Jakoś dzisiaj mam problemy z tym, żeby się obudzić. Spałem 1,5 godziny i wstałem o 4 rano, 4:30, więc pomóżcie dzisiaj z telefonami. A ja gadam dalej. Sprawdziłem statystyki na Flightradarze na temat 2020 roku. Tak więc, no, nie wygląda to optymistycznie. Flightradar podaje, że w marcu i kwietniu 2020 roku, czyli tak mniej więcej rok temu, ilość lotów komercyjnych na całym świecie spadła ponad 3,5 razy, prawie czterokrotnie. Ze 100 kilkunastu tysięcy lotów dziennie do niecałych 30 tysięcy. Prawie wszystkie linie zanotowały straty. Obniżki cen akcji linii lotniczych były na porządku dziennym. A no i zdarzyło się sporo bankructw. Zdarzyło się, było kilkadziesiąt linii lotniczych na całym świecie zbankrutowało. Takie znane, trochę bardziej znane to brytyjski Flybe. Kto mieszka w Wielkiej Brytanii, ten wie. Air Italy, nie mylić z Alitalią z Włoch, no German Wings, słynne niemieckie, no i przewoźnicy tak zwani flagowi, na przykład South African Airways, czyli linie lotnicze z RPA, LATAM argentyński, tutaj z mojego lokalnego podwórka Tiger Air, który woził ludzi bardzo tanio po całym kontynencie. Ja pamiętam, leciałem często, jeszcze jak mieszkałem po zachodniej stronie kraju, leciałem Tiger Airem nocy na wschód. Dobra linia, dlatego że tania. Zbankrutowała. Jeszcze z mojego poprzedniego podwórka duński Jet Time, czyli linia czarterowa. Wszystko popadało. Moja ukochana tania linia lotnicza, Norwegian, znalazł się na granicy bankructwa. Moja ulubiona linia, której mogę powiedzieć, że sporo zawdzięczam, bo gdy mieszkałem dawno temu w Danii i mieszkałem w Kopenhadze przez 2 czy 3 miesiące, to pracowałem cały czas w Valborgu i latałem co drugi dzień do pracy samolotem. Wstawałem, miałem bardzo dobre połączenie, wstawałem o 5 rano, szedłem na stację takiej podmiejskiej kolejki, brałem pociąg, potem autobus na lotnisko, potem po lotnisku takim małym kolejnym autobusikiem i leciałem samolotem do Valborga. Za 99 koron jeden lot, czyli niecałe 50 zł. Bardzo było tanio. I okazało się, że Norwegian jest już tylko cieniem swojej poprzedniej potęgi. To, co zrobił COVID, zdewastował te linie lotnicze. Co spowodowało? Skoro linie lotnicze nie mają pieniędzy, skoro linie lotnicze nie mają pasażerów, to nie składają nowych zamówień na nowe samoloty. Skoro nie składają zamówień na nowe samoloty, to producenci samolotów nie mają pieniędzy na badania, bo wszyscy po prostu próbują przetrwać. Więc zima, która zaczęła się moim zdaniem wtedy w 2000 roku, potrwa jeszcze długo. Nie wiem, czy dożyje wiosny. Ani ja, ani wy. Dlatego mówiłem, ta audycja będzie trochę pesymistyczna. Smutne obrazki były na pustyni. Przychodzą z pustyni i w Australii, i w Stanach Zjednoczonych. W centrum Australii jest miasteczko Alice Springs. Bardzo sucho i niedużo wiatru. I to chyba jedyne zalety tego miasteczka, bo to bardzo smutne miejsce. Mamy tam nadwyżka aborygenów w stosunku do potomków Europejczyków. I to jeszcze by nie było takie złe, gdyby nie problemy społeczne, które tych ludzi trapią. Problemy z alkoholizmem, problemy z bezrobociem, problemy w sumie chyba ze wszystkim. I w tym Alice Springs jest wielkie, chyba jeszcze tego nie można nazwać cmentarzyskiem, po prostu przechowalnia samolotów, głównie dla linii azjatyckich. Jest tam obecnie już teraz kilkaset, już ciężko zliczyć, samolotów, które postawiły tam Cathay Pacific z Hongkongu, AirAsia, Singapore Airlines z Singapuru. Samoloty stoją i czekają na lepsze czasy. Muszą być w suchym klimacie, łatwiej je wtedy utrzymać, łatwiej zapewnić, żeby nic tam nie zgniło, nie zardzewiało, ale te samoloty nie są takie jak samochody, które można zaparkować na parę miesięcy i po prostu odpalą. Natomiast tam cały czas pracuje kilkadziesiąt ludzi, który chodzi dookoła tych samolotów, odpala je, odpala silniki, przepala je. Silniki muszą przerzucić trochę paliwa raz na jakiś czas, żeby po prostu nie zardzewiały w środku. Pilnuje się, żeby nie dostał się kurz nigdzie. No, jest to duża praca z takimi samolotami. No, drugim takim miejscem, które w którym składowane są samoloty, jest słynna pustynia Mojave w Kalifornii. Tam też obrazki, zdjęcia lotnicze, zdjęcia z tamtego miejsca wyglądają bardzo smutno. Wygląda to rzeczywiście trochę tak jak... To jest miejscowość Victorville. Wygląda to trochę tak jak cmentarzysko, chociaż to na razie jest po prostu sypialnia dla samolotów. Co ciekawe, australijski Qantas trzyma swoje samoloty właśnie tam, na Mojave, a nie w Australii. Dlaczego? Dlatego, że mówią, że tam jest jeszcze bardziej sucho niż w Alice Springs, na pustyni Mojave. To jest jedna z najbardziej suchych miejsc na Ziemi. I Qantas twierdzi, że w Los Angeles mają swoją bazę operacyjną i mają po prostu bliżej do tych samolotów. No i kiedy te samoloty wrócą do nieba? Nie wiadomo. Przewidywania są różne i tutaj sami sobie możecie wstawić. Optymiści mówią o 2022 roku, ale to chyba są już bardzo duzi optymiści. Być może w 2024 roku, ale raczej po 2024 roku. Jakie to smutne. Mamy 2021 rok i te cuda techniki, które tam stoją, po prostu stoją i niszczą. Niestety na pewno część tych samolotów nie wróci nigdy do latania. Być może COVID będzie dla części tych maszyn tym, czym Paryż był dla Concorda. Po prostu tylko powodem, tylko usprawiedliwieniem tego, żeby wysłać te maszyny już na złom. A wśród tych samolotów, które no przynajmniej część z nich na pewno nie wróci na niebo, to mój ulubiony samolot na długiej trasy. Airbus A380. A Airbus A380, czyli Concorde końca XX wieku, można powiedzieć. Obecnie w lotnictwie panuje pewnego rodzaju duopol, który w sumie trzeba by prześledzić historię, skąd się wziął. Ale tak naprawdę jest tylko dwóch dużych producentów samolotów. Jest Boeing i Airbus. Amerykański Boeing i europejski Airbus. Airbus to konsorcjum złożone z byłych europejskich producentów. Część Airbusa jest w... Największa część Airbusa jest w Toulouse we Francji, w południowej Francji. W Hamburgu jest wielka centrala Airbusa, i potem rozsiane dalej po Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. I Airbus A380 miał być ostatecznym zwycięstwem Europy nad USA. Technologicznym zwycięstwem oczywiście. I trochę nawet im się udało. Komfort lotu i w klasie ekonomicznej, i w klasie biznes jest naprawdę wspaniały w A380. Ja miałem przyjemność lecieć A380 już kilkadziesiąt razy i nie da się tego porównać z żadnym innym samolotem. Jest dwupokładowy, klasy wyższe są na górnym pokładzie. Jeżeli ktoś ma ochotę na drinka, to może wyskoczyć do baru, jeżeli tylko leci w trochę wyższej klasie, który się znajduje na pokładzie samolotu. Jeżeli ktoś z Was chce się wyspać w klasie ekonomicznej, to pamiętajcie, żeby bukować miejsce przy oknie w A380, dlatego że ze względu na kształt kadłuba wygodnie jest tam spać. Można się oprzeć o ścianę. Problem z A380 jest taki, że nie ma nim kto latać. Po prostu Airbus przestrzelił ilość miejsc, które są w tym samolocie i linie lotnicze łącznie zamówiły tylko 251 samolotów. Przez jakiś czas to zamówienie było większe, ale później linie lotnicze zaczęły się z tego wycofywać. Airbus liczył na co najmniej kilka razy więcej. Liczył na zamówienie na grubo ponad 1000 sztuk. Emirates, który ma najwięcej tych samolotów, ma ich 123. Airbusowi nawet nie zwróciły się koszty projektu. Airbus jako firma finansowo bardzo na tym popłynął. Także jest to pewnego rodzaju kolejna porażka w lotnictwie. Trochę wynikająca chyba z tego, że Airbus po prostu chciał pokazać, jaki jest dobry. Chciał pokazać, jaki jest dobry w tym sensie, że może pokonać Boeinga, którego królową niebios było słynne Jumbo Jet 747. I chyba nie do końca przeszacowali, jaki będzie zapotrzebowanie na ten samolot. Piękne cudo techniki, które się absolutnie nie kalkuluje finansowo. Ale to tyle o Airbusie. Boeing też ma swoje problemy. W październiku 2018 roku Lion Air, linia lotnicza z Indonezji, rozbiła się samolotem, który jest, można powiedzieć, ostatnim krzykiem techniki, jeżeli chodzi o samoloty wąskokadłubowe, czyli Boeingiem 737 MAX. I dosłownie pół roku później w Etiopii Etiopian rozbił się dokładnie tym samym samolotem i to w ten sam sposób. Zaraz tuż po starcie 737 MAX wystartował, po czym piloci stracili nad nim kontrolę. Najprawdopodobniej przyciągnęli samolot z tego z powodu błędów w oprogramowaniu. Takie są podejrzenia. I wszystkie 737 MAX, który miał być dostarczycielem kasy dla Boeinga, zostały uziemione i do dziś nie wróciły w pełni do latania. Problemy z oprogramowaniem najprawdopodobniej unosiły się w internecie o parę jakichś wiadomości, że Boeing być może outsourcował część produkcji oprogramowania do 737 Max i to wpłynęło negatywnie na jakość tego. Christopher pisze, że COVID już wyciął 747. Tak, 747 już niestety nie lata. Królowa Niebios przestała latać. Airbus A380 jeszcze gdzieś tam próbuje powrócić. Ostatnio rzeczywiście jeden z Singapore Airlines odleciał ze środkowej Australii do Singapuru, miał wrócić na trasy. Wiecie, na czym polega główny problem w lotnictwie moim zdaniem i dlaczego jest taka wielka zima? Dlatego, że nie od dawna nie było żadnego przełomu. Jest dużo marketingu, który powie wam o tym, że Dreamliner jest przełomowy, niesamowity, że A350, najnowszy średniej wielkości samolot Airbusa jest przełomowy, ale te samoloty są tak przełomowe, jak Golf 7 jest przełomowy wobec Golfa 6. Ewolucja jest trochę lepiej, jasne, ale to nie jest nowa jakość. Nie ma nic, co spowodowałoby, że powiedzieliście, wow, to jest coś, mogę dolecieć z Nowego Jorku do Warszawy w 2 godziny. Nie ma mowy o czymś takim i wygląda na to, że długo nie będzie. Dreamliner rzeczywiście miał ciekawe usprawnienie. Dreamliner ma zbiornik z wodą. Po co? Nie po to, żeby robić herbatę, tylko po to, żeby woda, powietrze w samolocie, który leci na dużej wysokości, jest bardzo, bardzo suche. Dlatego, że powietrze w samolocie bierze się stąd, że pompy pompują powietrze z zewnątrz, a na wysokości 11 km praktycznie nie ma wilgoci w powietrzu. No i ta woda, zbiornik z wodą miał powodować natryskiwanie dodatkowej ilości wody do powietrza w samolocie i to miało być usprawnienie, które rzeczywiście było ciekawe. Ja jak lecę daleko, muszę pamiętać o tym zawsze, żeby dużo pić. Jak sprawdzić, czy wypiliście już dostatecznie dużo lecąc samolotem? No, wszystkie damy proszę, żeby zatkały uszy. Siusiu ma się zrobić białe. Takie, żebyście mieli przezroczysty mocz. Wtedy dopiero wiecie, że jesteście na tyle tak nawodnieni, że możecie lecieć samolotem. Witam serdecznie Żmiję Nocną na czacie, cześć. I niestety coś okazało w Dreamlinerze, w linie lotnicze nie używają tego zbiornika z wodą, dlatego że nie ma żadnych regulacji na ten temat. A no to jest jednak kilkaset kilogramów wody, które można wykorzystać na przewożenie dodatkowej ilości ładunku. Samoloty pasażerskie, gdy oprócz tego, że wożą ludzi, mają tak zwane belly cargo, czyli cargo, towar, który jest pod pokładem, który przewozi się jako dodatkową rzecz, jako dodatkowe źródło zarobku. No i ilość tego towaru zależy tylko od tego, ile mamy jeszcze kilogramów możemy zabrać do samolotu, a jeżeli zabierzemy kilkaset kilogramów wody, no to możemy zabrać mniej cargo i mniej na takim locie zarobić. Pamiętajcie o tym, żeby przed długimi lotami po prostu pić wodę. Najważniejszy problem, który moim zdaniem musi być rozwiązany, samoloty muszą być po prostu szybsze. No i tańsze jednocześnie. I to nam rozwiąże mnóstwo problemów, ale nic takiego nie widać. Nie widać żadnego projektu, który byłby w stanie zrewolucjonizować lotnictwo w najbliższym czasie. No, tak jak mówiłem, moim zdaniem jest wiosna w kosmosie. Elon Musk lata coraz taniej, wysyła satelity coraz taniej. Nasila się wyścig kosmiczny, ale niestety lotnictwo jest w stagnacji. I chyba będzie trochę gorzej. Ktoś może powiedzieć, że to są problemy pierwszego świata. Jacek, to co kogo to obchodzi, ile się leci z Warszawy do Nowego Jorku, czy z Warszawy do Sydney, jeżeli mamy COVID, bankrutują firmy i to są ważniejsze problemy. I tak, będzie miał rację. Ale co ja poradzę, że bliższa jest koszula ciału i bardzo mnie lotnictwo interesuje. Jako kogoś, kto bardzo lubi się przemieszczać po świecie, bardzo mnie martwi to, że chyba nie doczekam wielkiego przełomu w lotnictwie. I mówię to całkiem poważnie. Pomimo tego, że jestem jeszcze grubo przed 40, myślę, że nie uda się nam doczekać do... Przynajmniej mi nie uda się doczekać jakiegoś wielkiego przełomu. No nic, Christopher pisze, że może doszliśmy do ściany w lotnictwie, do punktu optymalnego. Ja nie wierzę w takie ściany. Ja nie wierzę w to, że nie da się zrobić nic lepiej, inaczej. Wielu ludzi mówiło, że rozwój samochodu doszedł do ściany, że dalej się już nic nie da zrobić. A proszę, mamy samochody elektryczne, jakoś się to udaje popchnąć do przodu dalej. Jest jakiś... W każdej ścianie do której, technologicznej, do której pozornie dochodzimy, jest jakaś dziurka, przez którą można się wbić. To jest trochę jak złamanie zagadki. wydaje się, że już nie ma dokąd pójść, a zawsze ktoś gdzieś w pewnym momencie znajduje jakieś przejście. I spokojnie, coś optymistycznego, na pewno się w końcu taka dziurka w tej ścianie znajdzie. Ktoś zacznie ją drążyć i zbudujemy silnik, który będzie nas woził z prędkością kilku tysięcy kilometrów na godzinę i będzie to taniej niż teraz. Ale kiedy to będzie, nie wiem. Szwedzi tymczasem, nie wiem czy pamiętacie, jeszcze przed COVID-em w Szwecji zaczęła się moda na, przepraszam za mój szwedzki, flygesham, czyli wstyd z tego, że latamy samolotem, dlatego że samoloty tak bardzo przyczyniają się do zmian klimatu i tak dużo wrzucają CO2 i innych gazów w atmosferę, że to powinien być wstyd, że latamy. Ja jakoś Szwedom nie bardzo wierzę, bo ile ze Sztokholmu do Malmo, jak ktoś chce, może pojechać pociągiem, o tyle ja do domu, do Polski pociągiem już nie polecę. No i pytanie, że no właśnie, jeżeli nie latanie, to co? No odpowiedź jest prosta, nic. Absolutnie nic. Dlatego, że o ile się na krótkie dystansy po Europie pociąg może mieć sens, jeżeli ktoś chce przemieścić się z Poznania do Warszawy, to rzeczywiście pociąg jest jakąś alternatywą dla samolotu, szczególnie dla samolotu lotu, ale już pociągiem z Berlina do Monachium, proszę bardzo, Niemcy mają bardzo fajne, bardzo szybkie pociągi, ale już z Warszawy do na przykład Barcelony na razie pociągiem nigdzie nie dojedziemy. No a z Warszawy do Nowego Jorku, co, tunele pod morzami? Proszę, tylko nie mówcie mi, że Skype albo Zoom, że ludzie już przestaną podróżować. Nie, nie przestaną. Dobrze wiemy, że nie przestaną podróżować. Każdy wie, że spotkanie na żywo jest zupełnie inne i każdy wie, że zwiedzanie miasta na nogach to jest zupełnie inne doznanie niż chodzenie wirtualne w Google Street. Dobrze, że Google Street istnieje, można w ten sposób spotkać, można sobie pozwiedzać dowolne miasto na świecie, no, prawie dowolne miasto na świecie, które jest obfotografowane, ale to jednak nie to samo. Ludzie będą chcieli się przemieszczać. I tyle. No. Kurt się pyta, czy może coś szybkie i tanie. Może być, pewnie, że może być. Motocykle są szybkie i tanie, samochody dzisiaj są szybkie i tanie, szczególnie w porównaniu z poprzednimi latami. I tyle. KGB pisze o, no właśnie, post-pandemic airliner, wchodzi do użytku w 2023 roku. Ja jestem trochę sceptyczny co do tego, czy ten samolot wejdzie w 2023 roku. Jestem gotów się założyć, że nie wejdzie do użytku w 2023 roku, a nawet jestem gotów się założyć, że w 2030 będą pojedyncze sztuki tych samolotów latające. Dlatego tak jak mówiłem, ja nie mówię, że to się nigdy się nie wydarzy się przełom, ale będzie to za wiele dekad. Jakie będzie to latanie po pandemii? Są dwa modele latania. Albo punkt do punktu, czyli chcecie lecieć z Poznania na przykład do Barcelony, to lecicie z Poznania do Barcelony po prostu. Ale to latanie jest podobno bardziej ekonomiczne, bardziej ekologiczne, ale tak naprawdę latanie w dzisiejszych czasach to jest latanie hubowe. Czyli jeżeli chcecie polecieć z Poznania do Barcelony, to wsiadacie w Poznaniu w samolot do Warszawy albo do Monachium, czy do innego Frankfurtu i tam się przejadacie na kolejny samolot, który być może was zawiezie już bezpośrednio do Barcelony, a być może będziecie musieli się jeszcze raz przesiąść w Paryżu albo gdzieś w Zurychu. To latanie hubowe, na to latanie hubowe odpowiedzią miał być właśnie Airbus A380. Ale okazało się, że nie było aż takiego zapotrzebowania na te samoloty. Pisze Kurt, że podróż motorem i samochodem jest tańsza niż podróż samolotem. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że jest tańsza. Na pewno nigdy samolot nie będzie taki tani jak podróż samochodem. Chociaż, no właśnie, tanie linie lotnicze z Polski, na przykład do Wielkiej Brytanii czy do Skandynawii, wychodzą taniej niż podróż swoim własnym samochodem. Więc chyba nie do końca tak jest. Jest kilka wizjonerskich projektów Boeinga i Airbusa, oczywiście. Przede wszystkim skupiają się na obniżeniu emisji. Takim samolotem, który robi wrażenie, jak się na niego patrzy, jest Airbus Maverick, latające skrzydło. Spójrzcie, pięknie wygląda, naprawdę super samolot. Flying V to projekt holenderskiego KLM-u. Bardzo ciekawy, też projekt latającego skrzydła. Widziałem kiedyś piękny taki projekt samolotu, to był chyba Airbus, który wyglądał jak szkielet zewnętrzny, a wypełniony szkłem. Byłoby, gdyby takie coś udało się stworzyć, to mielibyśmy samolot, w którego w środku siedzą ludzie i mogą obserwować na lewo i na prawo i do góry i na dół niebo Coś pięknego, ale obawiam się, że to tylko powstało w wyobraźni projektanta. No, skoro mamy elektryczne samochody i to, można powiedzieć, wchodzą pod strzechy i w sumie cieszę się z tego, że przeżyłem to wejście pod strzechy samolotochodów elektrycznych, to pytanie, czy latanie elektryczne ma sens? Na razie nie. Na razie niestety nie i to znowu będę pesymistą. Ja już nie polatam samolotami elektrycznymi, takimi pasażerskimi. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego, że po prostu technologia nie idzie tak bardzo do przodu. Jest znowu mnóstwo wizji, mnóstwo prototypów komputerowych, blueprintów, które latają na papierze, ale nie za bardzo ist. Dziękuję. Z górnej strony mapy 20 zł na kawę w samolocie. Dzięki wielkie. Domyślam się, Piotrze, że to ty. Dziękuję bardzo za donate'a. Na kawę w samolocie. No, 20 zł gdzieś tyle kosztuje kawa w samolocie, zgadza się. Także moim zdaniem latanie elektryczne jeszcze długo nie będzie możliwe. Pyta się Zenon, dlaczego Airbus Maverick nie ma okien i ile osób ma tym latać. No, z tego co widziałem, to ma okna, tylko że one się rozsuwają w pewnym momencie. Tak ja to zrozumiałem. Natomiast zobaczymy, ile osób ma tym latać. No, tak jak Concordem, koło setki, z tego co wiem. No, jest coś optymistycznego w lataniu. Rzeczywiście jest jedna rzecz, która jest optymistyczna naprawdę. Bezpieczeństwo bardzo rośnie. Pamiętacie taki film Rain Man? Gdzie jest film o takim biednym człowieku, który był chory na autyzm bodajże. I jego brata, młodszego brata grał Tom Cruise. I zapytał go, każda linia lotnicza kiedyś się rozbiła, a on odpowiada, że Qantas. Qantas nigdy się nie rozbił i to prawda, austriacki Qantas nigdy nie miał dużego wypadku, ale tylko za czasów jetów, to znaczy jeszcze przed wojną zdarzały się wypadki Qantasu, ale od czasu, gdy Qantas niedługo po wojnie, bo już w latach 60. można powiedzieć, całkowicie przeniósł się na samoloty odrzutowe, od tego czasu rzeczywiście Qantas się nigdy nie rozbił i do dzisiaj tak się reklamuje, że my się nie rozbijamy. I bezpieczne jest latanie. Jest prawie najbezpieczniejsze. Kolej jest bezpieczniejsza, ale... No, kolej jest najbezpieczniejsza, ale latanie wciąż jest bardzo bezpieczne. O wiele bezpieczniejsze niż jazda samochodem, o wiele bezpieczniejsze niż jazda motocyklem. To ciekawe, o wiele bezpieczniejsze niż jazda autobusem. Zawsze mnie to dziwi, jak jakaś wycieczka z Polski jedzie daleko do Grecji czy do Hiszpanii autobusem i już sobie wyobrażam, jak rodzic mówi, to lepiej, że pojadą autobusem, bo to bezpiecznie, takim autokarem, a samolotem to tak, panie, tu spadają. No i potem mamy co roku jakąś katastrofę autobusu. Często niestety z dziećmi gdzieś po Europie, a latanie jest po prostu dużo bezpieczniejsze niż jeżdżenie autobusem. Latanie jest dużo bezpieczniejsze dzisiaj niż było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiecie, zauważyłem pewien efekt Mandeli. Pani Anna Jantar, znana piosenkarka, mama Natalii Kukulskiej, znana piosenkarka z czasów PRL-u, zginęła w katastrofie lotniczej. I bardzo wielu ludzi, w tym moją mamę, ludzi, którzy w latach 70., 80. mieli kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, jeżeli zapytacie, co się stało z panią Anną Jantar, jak zginęła, to odpowiedzą wam, że rozbiła się w Lesie Kabackim samolotem. Ale to nieprawda. I to jest typowy przykład efektu Mandeli. Wszyscy twierdzą, że Anna Jantar, czy może wszyscy, większość ludzi twierdzi, zapytajcie swoich rodziców, jeżeli wtedy mieli kilkanaście lat czy dwadzieścia lat, co się stało z Anną Jantar i jak zginęła. To powiedzą, Anna Jantar rozbiła się w Lesie Kabackim. A wynika to z tego, że w latach 80. były dwie katastrofy lotu. Katastrofa z roku 1980 i katastrofa lotu z roku 87. Obie te katastrofy były, można powiedzieć, bliźniacze. W obu tych katastrofach brał udział ten sam samolot, IU-62M. I katastrofy te wyglądały bardzo podobnie. Samoloty rozbiły się tuż przy podejściu do warszawskiego lotniska z powodu awarii silnika. Ale pierwsza z tych katastrof w roku 80. samolot rozbił się przy podejściu do Okęcia na tak zwanych fortach. No, natomiast w 87 roku samolot czarterowy lecący do Nowego Jorku doznał uszkodzenia silnika nad Warlubiem, niedaleko Grudziądza. Piloci próbowali wrócić do Warszawy, zastanawiali się jeszcze, czy nie wrócić do, czy nie wylądować w Modlinie, które wtedy było lotniskiem wojskowym. I niestety przy ostatnim podejściu, już prawie przed początkiem pasa, samolot właśnie w 87 roku w maju rozbił się w Lesie Kabackim, ale to nie w tej katastrofie zginęła Najantar, tylko w tej w roku 80. I no takie dwie katastrofy, które wynikały z tego, że silniki radzieckie, które napędzały IŁA-62M, miały koszmarną wadę. I w pewnym momencie, jeżeli nie dbano o nie odpowiednio, a lot nie miał pieniędzy, żeby o te silniki dbać, to mój Gosia, dzięki wielkie za donate'a. Yeah, wchodzi donate. Lot nie miał pieniędzy, żeby o te silniki dbać. Rozrywały się, pękały wały w tych silnikach. Silniki zaczynały działać jak pocisk. Znaczy elementy silnika zaczynały działać jak pocisk, które wyskakiwały z silnika i rozrywały. Uszkadzały silniki obok i elementy sterowania samolotu. No cóż, takie czasy to były. Większość z Was, tak samo jak i ja, wiele razy używała, myślę,
1: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Chwalę tanie linie lotnicze. Nie widzę o Maharadżu na budowę szybkiej linii kolejowej Canberra Brzeg. Jak zostanie to na bilet na pokład Batorego i rejs powrotny dla Tomu i Gosi. Dzięki wielkie Maharadża. Dzięki wielkie za donaty. Dzisiaj donaty dopisują. A, dzwoni psychonauta. Ja mam tu myszkę. Halo, cześć psycho. Psycho, nie słychać cię. Albo coś jest z moimi ustawieniami, albo z twoimi, ale ja cię w ogóle nie słyszę. No. Czy wy słyszycie psycho? Bo ja go niestety nie słyszę. Coś tu nie gra z moimi ustawieniami. Czyżby znowu coś nie tak? No niestety, Christopher napisał, że nie słychać. Nie słychać psychonauty, ja też psycho cię nie słyszałem, także może spróbuj zadzwonić jeszcze raz. Jeżeli chcecie coś dopowiedzieć, jeżeli chcecie opowiedzieć o jakichś swoich przygodach z lataniem, to opowiadajcie, dzwońcie śmiało. Pamiętajcie, dzisiaj mówimy o lataniu i o tym, że idzie długa zima i będzie chyba przez wiele dekad, moim zdaniem, coraz gorzej. Superbelka spisze się, czy tylko u niego maksymalna jakość jest 160p. No cóż, takie nadawanie. Niestety ode mnie, zanim dojdzie sygnał ode mnie do Was, to przestawiłem na 360p na maksa. Ale w Superbelkasie mamy niewiele, powiem Ci, że klatka się za bardzo nie zmienia, więc nie jest najgorzej. Ustawiłem niskie nadawanie po to, żeby nie zrywało się. Także tak, Superbelkasie jest 360p. Słuchajcie, tanie linie lotnicze są dobre, bo są dobre i tanie. A taką szaloną linią lotniczą z Europy jest Ryanair. Szaloną w tym sensie, że wypowiedzi jego szefa Ryanairu są co najmniej ciekawe. Otóż pan O'Leary, który jest właścicielem firmy Ryanair, przewiduje, że wkrótce samoloty będą latały tylko z jednym pilotem, który tak naprawdę nie będzie pilotem, bo samolot będzie kierowany przez komputer. Jak to pan O'Leary ładnie stwierdził, pilot będzie pilnował tylko tego, żeby zamek do płatnej toalety w samolocie się nie zaciął. Okej, już wam mówię, że nie będzie tak, moim zdaniem, przez następnych kolejnych kilka dekad. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kilka lat temu mówiono o tym, że wkrótce powstaną autonomiczne samochody. Już wkrótce, już niedługo, a mnóstwo inżynierów, którzy pracowali nad autonomicznymi samochodami, mówiło: ja myślę, że moje dzieci już nie będą musiały mieć prawo jazdy, bo po co, jak i tak wszystkie samochody będą autonomiczne. Yeah. Niedawno Tesla, jedna z firm, które zajmują się, chyba to była Tesla, tak, powiedziała, że najprawdopodobniej według nich całkowicie autonomiczny samochód nie powstanie przez najbliższe znowu kilka dekad. Oni użyli słowa nigdy należy rozumieć w technologii jako dopóki coś się mocno nie zmieni. Podobnie z samolotami. Samoloty pasażerskie, uwierzcie mi, naprawdę nie będą autonomiczne jeszcze przez wiele lat. Być może wasze dzieci będą latały autonomicznymi samolotami, nasi wnukowie, ale my nie. Jestem tutaj dosyć pesymistyczny. Właśnie, to mówi o Ryanairze, o miejscach postojących w samolotach. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. Otóż jest taki projekt Ryanairu, gdzie miejsca w samolocie wyglądały trochę jak takie stołki barowe. Na wpół stojące, na wpół siedzące, ludzie na tych stołkach wyglądaliby jak barany na łące. I taki pełen samolot wypchany ludźmi, którzy stoją w samolocie, miałby przemieszczać się tanio, bardzo tanio pomiędzy miastami. To się chyba też nie wydarzy, proszę Państwa. Dlatego, że nie ma takiego regulatora lotniczego, który by na coś takiego się zgodził, żeby ludzie stali w samolocie. Wyobraźcie sobie katastrofę w takim samolocie, albo chociażby awaryjne lądowanie. No, także nic z tego nie będzie. Maharadża pisze, że będą międzylądowania pasażerów na spadochronach. Tak myślę, że jakbyś podrzucił taki pomysł niektórym właścicielom tanich linii lotniczych, to tak, jak najbardziej. Mogą to podchwycić. Dlaczego nie? Ale co ciekawe, Ryanair okazuje się bezpiecznym dosyć przewoźnikiem, bo Ryanair nie miał nigdy dużego wypadku. Nigdy nikt nie zginął w Ryanairze, więc nie jest prawdą, że tanie linie lotnicze są mniej lub bardziej niebezpieczne. Chociaż, ponieważ kiedyś, tak mniej więcej w 2017-2018 roku, przemieszczałem się pomiędzy Europą a Australią bardzo wiele razy. Dlatego, że ja już mieszkałem w Australii, a moja rodzina jeszcze była w Danii. No i podczas tych lotów, podczas tych wojaży poznawałem dużą ilość ludzi. Poznałem kiedyś stewardessę z KLM-u. Leciała na wakacje gdzieś do Malezji i lecieliśmy razem z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Tak, chyba to był Kuala Lumpur. I jeszcze w Kuala Lumpur kilka godzin mieliśmy na przesiadkę. Ona leciała w swoją stronę, ja potem w swoją. I ona mi opowiadała, że zdarza się, że w KLM-ie kiedyś nie było... zabrakło jakiejś... Chyba nie była dostateczna ilość generatorów tlenu w samolocie po to, żeby tlen dostarczać do masek. No i pilot KLM-u powiedział, że nie poleci samolotem, dopóki nie zostanie naprawione. I razem z nią pracowała stewardessa, która wcześniej pracowała w Ryanairze i mówiła, że tego typu usterki w Ryanairze są raczej ignorowane. Nie wiem, czy to prawda, takie są tylko pogłoski mnie doszły, ale może to nieprawda, może to tylko propaganda starych linii lotniczych, tradycyjnych, żeby podbić jakoś, żeby podkopać zaufanie do tanich linii lotniczych. Nie wiem jak to jest. No, na razie wygląda to, że Ryanair jest bezpiecznym lataniem. Nie wiem, powiedzcie proszę, co uważacie o lataniu lotem. Czy lot to dobra linia, czy zła? Moim zdaniem lot jest fatalną linią lotniczą, naprawdę złą. W 2011 roku leciałem kiedyś z Alborga do Poznania przez Kopenhagę i przez Warszawę. Pyta się Zenon, po co są generatory tlenu i maseczki? Po to w przypadku dekompresji, gdyby nastąpiła dekompresja, no to w tym momencie wyskakuje maseczka z góry, bo całe powietrze zostaje wyssane z samolotu w takim przypadku, a na wysokości 10 km oddychanie przypomina wciąganie betonu przez słomkę, dlatego w tym momencie muszą wyskoczyć maseczki, żeby było czym oddychać. Ryan na wielu odcinkach nie zdąży się wznieść do beztlenowej wysokości, pisze Christopher. No nie, tu się z tobą nie zgodzę. Żeby to zweryfikować, wystarczy spojrzeć na flight radara. Na flight radar. Widać wyraźnie, że Ryanair wznosi się do przelotowej około 10 km. Tak mniej więcej w ciągu kilku minut. Pisze Kurt, że nie leciał żadną wielką linią oprócz lotu, ale potwierdza, jest tragiczny. Dla mnie lot jest... Dlaczego jest zły? Jak mówiłem, leciałem kiedyś tym samolotem z Alborga do Poznania i ostatnie dwa odcinki z Kopenhagi do Warszawy i z Warszawy do Poznania obsługiwał lot. Niestety był to kwiecień, lecieliśmy chyba na Wielkanoc, i nad Poznaniem była straszna mgła. Czekaliśmy trochę nad lotniskiem, aż się mgła może trochę się przerzedzi, ale był już wieczór, ale w pewnym momencie pilot powiedział, że niestety wracamy do Warszawy. No cóż, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wróciliśmy do Warszawy, wylądowaliśmy w Warszawie i próbowaliśmy się dowiedzieć, co teraz dalej, co z naszymi bagażami, jak się możemy dostać do Poznania. Po pierwsze, było z nami kilku obcokrajowców. Próbowali się dogadać z panią z lotu, ale z tego, co widziałem, to pani z lotu dosłownie uciekała, żeby tylko z takiej obsługi naziemnej, żeby tylko nie gadać po angielsku z tym biednymi ludźmi. Wreszcie po kilku godzinach dowiedzieliśmy się, że nasz bagaż najprawdopodobniej wciąż jest w Warszawie, dlatego że nigdy nie odleciał tym samolotem do Poznania, bo ktoś go po prostu zgubił. I dzięki Bogu, że ten samolot wrócił do Warszawy, bo gdyby nie to, to nie mielibyśmy bagażu albo dostalibyśmy go za kilka dni. I ta obsługa naziemna była po prostu fatalna. W końcu ludzie zaczęli sami się organizować. Kilku pasażerów z tego lotu do Poznania zrzuciło się po kilka stów, wynajęli takiego busa, który sam ich zawiózł do Poznania. Lot nie bardzo umiał na to wszystko odpowiedzieć. Dlatego ja nie przepadam za lataniem lotem. Straszny Świntuch pisze, że jego żona była stewardessą na czacie. No to ciekawe, dzwoń. To dzwoń, Świntuchu, opowiadaj. A jeszcze lepiej niech żona zadzwoni. Tak więc śmiało. Lukacjusz pisze, że przesilenie idzie do nas. Przesilenie? Przesilenie idzie do was? Nie, dziwne, ciekawe. Jak lot lądował w New York City, przed tomu to pierwsze pytanie od celnika, czy ma pan pani kiełbasę? Tak, to mu to często jest w Australii też. Jak widzą polski paszport, to się pytają, czy na pewno nie mam żadnego jedzenia, którego nie wolno wozić do Australii. To powszechne. Jesteśmy chyba, my Polacy, znani z tego na całym świecie. O, właśnie, klaskanie w samolocie. Dużo ludzi mówi, że tylko Polacy klaszczą i że w ogóle Polacy klaszczą. Po pierwsze, nie tylko Polacy, a po drugie, to myślę, że to już coraz rzadziej, na szczęście. Ja nie widziałem dużo klaskania w samolocie, ale zdarzyło mi się kiedyś, chyba mój pierwszy w życiu lot do Australii, to był w 2008 roku i po wylądowaniu w Sydney, po bardzo długim locie z Hongkongu, rzeczywiście pamiętam, że ludzie klaskali, więc nie jest tak najgorzej pod tym względem. W ogóle latanie do Australii jest ciekawe. Najdłuższe trasy lotnicze na świecie to jest na przykład Singapur-Nowy Jork. Bardzo ciekawy lot, którego no, on cały czas jest albo wznawiany, albo na jakiś czas zawieszany ten lot. No, był to bardzo ciekawy lot, dlatego że to jest, jak spojrzycie na kulę ziemską, z drugiej strony Ziemi. I ten lot miał tylko klasę biznes. Obsługiwał go jakiś czas temu Airbus A340. I był to lot nad Syberią, tak zwany lot syberyjski. Żeby dolecieć z Singapuru do Nowego Jorku, trzeba po prostu lecieć na północ, lecieć nad Rosję, polecieć nad Arktykę i wlatując z Arktyki dotrze się do Nowego Jorku. Ponieważ przelatywało się bardzo daleko od jakiegokolwiek lotniska, które jest w pobliżu, ten samolot miał trumny na pokładzie, na wypadek, gdyby komuś się w samolocie zmarło. I no, były to dosyć mroczne klimaty, muszę przyznać. To był najdłuższy lot. No, oprócz tego takie loty jak Doha z Kataru do Auckland w Nowej Zelandii, czy lot z Perth do Londynu. Z Perth do Londynu uruchomiony pierwsze połączenie bezpośrednie z Australii do Wielkiej Brytanii. 17-18 godzin, zależnie od tego, jak wieją wiatry, lotu. Ludzie bardzo chwalą to. Bardzo lubią to, że się startuje z Perth i leci się bezpośrednio bez przesiadki. Ja nic nie mam do przesiadek. Ja, szczerze mówiąc, zawsze lubiłem się gdzieś tam przesiąść, rozprostować nogi, pochodzić po lotnisku, poprawić krążenie i coś, być może zjeść coś innego niż w samolocie. Pamiętajcie, że jeżeli gdzieś będziecie lecieć daleko, to pijcie dużo wody, gimnastykujcie się w samolocie, rozprostujcie nogi. Moja żona jest zwolennikiem tego, żeby brać heparynę, to znaczy brać zastrzyk z heparyny, taki przeciwkozakrzepowy. Ale ja nie jestem jakimś zwolennikiem w tego. Lawia pisze, że jak wracali z Turcji, to w Polsce klaskali przy lądowaniu. No cóż, i utknęli w Bodrum na 16 godzin. No cóż, ja nic nie mam przeciwko klaskaniu, niektórzy piloci to nawet podobno lubią. Także Super Belka pisze, że często pakują jakieś zwłoki w samolot. No cóż, to się zdarza rzeczywiście. Ja gdybym zmarł gdzieś daleko poza Polską, to również bym chciał, żeby moje kości nie błąkały się po świecie. Co godzina spacer, pisze Christopher, że co godzina spacer dookoła samolotu i wycieczka do ubikacji. Tak, tak jest chyba najlepiej, chociaż ja lubię w samolocie spać. Powiem wam szczerze, że to co mi... Ja śpię w samolocie jak dziecko i wtedy, no oczywiście nie chodzę przez sen. Zdarzyło mi się, nie wiem czy wiecie co to jest teleport lotniczy. Teleport lotniczy polega na tym, że usypiacie jeszcze zanim samolot wystartuje i budzicie się po tym jak już wylądował i nie pamiętacie w ogóle lotu. To jest tak zwany teleport lotniczy. Także jak mi się to bardzo często zdarza, to myślę, że przed długim lotem trzeba się rozluźnić. Tak, to dobry pomysł. Każdy jak tam chce, niech się rozluźnia. Także, tak jak mówiłem, mam duże wątpliwości co do tego, czy z lotnictwem będzie znowu dobrze. Czy z lotnictwem... Wiecie, w latach, jeżeli spojrzycie na to, co się działo w latach 50., 60., 70., to cały czas co roku było coś nowego. Nowe modele samolotów. Wprowadzono Concorda, który był naprawdę niesamowity, który woził ludzi szybko. Rosjanie próbowali gonić Zachód ze swoim Tu-144, który był praktycznie kopią Concorda, nawet miał ksywę konkordzki. I to, co widzicie na tym obrazku, to jest właśnie ten Tu-144 stojący. Już tylko w muzeum, przesypany smutno śniegiem. A pisze Kurt, że nigdy nie udało mu się zasnąć w samolocie. No, ja mam na to pewien sposób. Otóż, że jeżeli latacie dużo i chcecie usunąć w samolocie bez problemu, to musicie znaleźć sobie płytę, jakieś najlepiej taką starszą płytę, której nigdy nie będziecie słuchać w dzień, nigdy nie będziecie słuchać też w nocy, ale zawsze będziecie ją słuchać w samolocie, gdy będziecie próbować usnąć. Ewentualnie możecie ją próbować słuchać tuż przed snem. Ja mam, tak dla mnie taką płytą jest płyta Alanis Morissette, Jagged Little Pill, czyli mała poszarpana tabletka. Tak, poszarpana. I jak to robię? Po prostu zawsze, gdy próbowałem usnąć w samolocie, to wrzucałem sobie na słuchawki ją. Bardzo to fajnie działa. Już po kilku takich lotach, gdy słyszę utwory z tej płyty, same mi się oczy zamykają. To jest tylko niebezpieczne wtedy, że gdy słyszę Ironic, który jest często grany w radiu, to próbuję usnąć w samochodzie, więc jak słyszę Ironic, to natychmiast trzeba to przełączyć. Taką płytę znajdźcie sobie, cokolwiek lubicie i słuchajcie tylko wtedy, kiedy będziecie chcieli usnąć w samolocie. Świetna sprawa. Pisze strasznie Świntuch, że zawsze rezerwował miejsca na Overwingsie. Tak, ja też lubię, ale często niestety na lotach na dalekie trasy takie miejsca są. Miejsca, gdzie jest trochę więcej miejsca na nogi, to są już zabukowane. Lawia pisze, że zasypia na vlogach wideoprezentacje. Wideoprezentacje to jest ten taki... Jak on się nazywa? Ach, nieważne. Ja nie jestem w stanie tego słuchać. Mnie to denerwuje. A nie zasypiam przy tym. Dzwońcie, słuchajcie. Coś słabo z telefonami dzisiaj. Dziękuję wielkie za donaty. Donaty jakoś dopisały, a telefony mniej. Co wy o tym myślicie? Co się będzie działo? A może opowiadam o problemach pierwszego świata i są ważniejsze rzeczy? Może... Piotr pisze, że to Ator. Tak, właśnie, to jest Ator. Także dzwońcie, powiedzcie, co o tym myślicie. Czy planujecie jakąś podróż samolotem niedługo, a może nie. I czy was to rusza? A może kompletnie dla was to coś, co was... Może nie lubicie po prostu latać i koniec i macie to gdzieś. Też zadzwońcie, opowiedzcie o tym. Tylko tak jak psycho, pamiętajcie, że podłączyć sobie mikrofon, bo potem was nie słychać. Superbelka pisze, że słuchawki z aktywnym wyciszaniem otoczenia bardzo pomagają. Być może tak. Ja jakoś zasypiam bez tego. Takie dwa moje rajdy lotnicze, które ja byłem chyba najdłuższe, to był pierwszy lot, pierwsza wycieczka do Australii w 2008 roku. Pojechaliśmy z moją ówczesną, dzisiaj żoną, wtedy narzeczoną, pociągiem do Frankfurtu nad Menem z Poznania. Były tanie połączenia kolejowe do Frankfurtu. Tam wsiedliśmy w samolot do Londynu, który miał... A potem mieliśmy się szybko przesiąść w Londynie na Heathrow na lot przez Hongkong do Sydney. I okazało się, że samolot z Frankfurtu do Londynu był zepsuty. Po prostu. Jest to dosyć dziwne wrażenie, gdy samolot wyjeżdża na pas, żeby się rozpędzić, po czym pilot mówi, że musimy na chwilę wrócić na terminal i widzicie, jak facet otwiera pokrywę silnika, z boku ma taki dostęp techniczny, zaczyna coś w silniku dłubać, po czym pokazuje pilotowi, że jest ok, zamyka klapę od silnika, jakby zamykał maskę od trabanta. Wyjechaliśmy znowu na pas startowy, no i pilot powiedział, że ten samolot dzisiaj już nigdzie nie poleci, no i nasz lot do Sydney się omsknął, ale na szczęście był na jednym bilecie, więc polecieliśmy następnego dnia. I za to mogliśmy zwiedzić Londyn, bo za kilka godzin przyleciał do nas samolot, który zabrał nas do Londynu, ale lot do Sydney był dopiero za 24 godziny. I wtedy pierwszy raz w życiu w 2008 roku dzięki temu zwiedziłem Londyn. No i w Australii mieliśmy kilkadziesiąt lotów, kilkanaście lotów. Polecieliśmy do Cairns, do Brisbane, do Melbourne. do Ayers Rock. Bardzo fajny rajd lotniczy, bardzo go dobrze wspominam. Taka moja pierwsza duża wycieczka. A taka wycieczka niedawno, czy stosunkowo niedawno, z końca 2017 roku, to wycieczka, gdzie byłem w Aalborgu, po czym poleciałem do Polski przez Niemcy. Tam zostawiłem rodzinę, bo Małgosia miała jakąś konferencję w Krakowie i ja dalej poleciałem do Australii na 2 dni i wróciłem. Dzisiaj, przy dzisiejszych ograniczeniach, to brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Dzisiaj się tego po prostu z COVID-em nie dałoby zrobić. Lawia pisze, że będą paszporty szczepawkowe. No właśnie, tego się też trochę boję, że będą te paszporty szczepieniowe i tylko z takim czymś będziemy mogli polecieć. No, ja się jeszcze nie zaszczepiłem i nie wiem, jak to będzie ze mną, ale już połowa mojej rodziny się zaszczepiła. Połowa dorosłych w mojej rodzinie jest zaszczepiona. I na razie się nic nie stało. Chociaż rzeczywiście ostatnio podobno ktoś tu się upierał, żeby zainstalować legalnego Windowsa. Dziwne. Zobaczymy. Piotr pisze, że w Norwegii też to zapowiadają. Pewnie tak będzie. Myślę, że będą jakiś rodzaj paszportów szczepieniowych. Dzwońcie i powiedzcie, co o tym myślicie. Dzwońcie śmiało. No, powiedzcie, co myślicie o tym, czy boicie się szczepić, żeby polecieć, a może was by to przekonało do tego, żeby jednak polecieć. Żeby jednak się zaszczepić, jeżeli każą wam się szczepić tylko po to, żeby gdzieś latać. No i piszcie, nie mieliście żadnych przygód? Dzwońcie, nie mieliście żadnych przygód z lataniem? Żadnych wtop? Linia lotnicza nie zgubiła wam bagażu? Mi już zgubili kilka razy. Stewardesa nie wylała wam kawy na majciochy? Na pewno coś musiało się wydarzyć. Ciekawe. Dzwoni do mnie Gabriel, 1200 szabel. Przepraszam, 12 tysięcy szabel. Taki 10% Gabriel. Ale dzwonił przez chwilę. Nie wiem, czy chciał coś opowiadać o tym, gdzie leciał. No dobrze, słuchajcie, jak nie ma telefonów, to ja się powoli będę zmywał. Bo to wszystko, co chciałem w sumie opowiedzieć. Tak trochę pesymistycznie to brzmi. Ja jestem tu, gdzie jestem, kilkanaście tysięcy kilometrów od Polski, nie? O, Kurt dzwoni. Halo, halo, cześć Kurt.
2: Halo, halo, dobry wieczór.
0: No, dobry wieczór, dobrze cię słychać, cześć.
2: Witam ciebie. Ciebie chyba dzień dobry, tak?
0: No, prawie, 6:41 rano, więc prawie dzień dobry. Ale jeszcze ciemno. Cóż, jesień idzie.
2: A, jeszcze. Mhm. A no tak, no przecież. Przecież w południowej półkuli jest na odwrót. No faktycznie. No ja tutaj nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z lataniem. Latałem ledwo 9 razy w swoim życiu, ale mogę coś wspomnieć o tym, że nie wiem, czy ty miałeś do czynienia z takim samolotem typu Bombardier. Nie pamiętam, który to był model, natomiast był to model, który miał śmigła.
0: Tak, tak, oczywiście. Bombardier Dash pewnie ci chodzi. To są bardzo popularnie samoloty na całym świecie używane. To są tak naprawdę silniki turbośmigłowe, tak zwane dasze. Większość ludzi nie znosi latać tymi samolotami. W Polsce są używane przez lot.
2: Tak, tak. Ja nim właśnie leciałem w Polsce lotem z Krakowa do Warszawy. No i faktycznie lata się nimi dosyć ciężko, w sensie, że jest bardzo, no jest dosyć głośno, ale lot trwał na szczęście tylko 40 minut, więc nie musiałem się długo męczyć. Natomiast no, takie loty międzykontynentalne, no to są jednak dużo, dużo gorsze, no i też tylko wyłącznie latałem lotem. Lot akurat na tych swoich trasach międzykontynentalnych używa tych Boeingów, Dreamlinerów. No i jest z nimi tak dosyć kiepsko, w sensie, że nie wiem, może to jest tylko kwestia tego, że to była klasa ekonomiczna, ale naprawdę te siedzenia są w niej tak ciasno upakowane, że nie dość, że nie masz miejsca na nogi, co się zdarza we wszystkich klasach ekonomicznych w każdej linii lotniczej, no to nawet te krzesełka, one są dosyć wąskie. Po prostu jak siedzisz, to ktoś, kto siedzi obok ciebie, po prostu łokciem wgniata cię w tułów, a ty wgniatasz swój łokieć w jego tułów.
0: Ja to zauważyłem w Tomb Raiderze.

0: prostu jest o wiele lepszy niż Dreamliner, jeżeli chodzi o wygodę tych krzesełek. Nie wiem dlaczego, ale tak wychodzi. A powiedz, ty byłeś w Japonii samolotem, prawda, Kurt?
1: Tak jest.
0: A nie wiem, czy cię wkurzało coś takiego. Ja jak wracałem z Japonii, to co mnie doprowadzało do szału, to że lecąc na zachód, czyli wracając z Japonii wylatywałem rano i w związku z tym lecieliśmy jakby ze słońcem i cały czas przez kilkanaście godzin było słonecznie. Ja bardzo lubię spać w samolocie i mnie to doprowadzało do szału, szczerze mówiąc, że nie było w ogóle ciemno.
1: Mhm. No tak, tak było faktycznie, że wylatywałem rano, no i przylatywało się do Warszawy po południu o godzinie 14 czy 15.
0: Tak,
1: to było czasu polskiego.
0: Że wyleciałeś z czasu polskiego tak mniej więcej od pierwszej czy drugiej w nocy i już byłeś zmęczony jakby po całym dniu, a tu środek dnia. No właśnie, to jest najlepszy następny problem. Powiedz, jak zniosłeś jet lag, czyli różnicę czasu.
1: Mhm. Znaczy, miałem wrażenie, że dużo gorzej odczułem ten jet lag, kiedy leciałem z Europy do Japonii. No bo to było tak, że lot zaczynał się o godzinie 17 czy 18, no i lądowałeś w Japonii rano. Oczywiście leciałeś w nocy nad Rosją, więc można było się przespać. No ja niestety zasnąć nie mogłem. Dlatego jak przyleciałem rano do Tokio, była godzina 8 czy 9 rano, to jeszcze po tej nieprzespanej nocy musiałem poczekać kilkanaście godzin, aż nastąpi wieczór. I dopiero wtedy zasnąć.
0: No tak to jest. To jest podobno amerykańskie służby konsularne mają jakiś sposób na to, który jest używany na przykład przez amerykańskiego prezydenta, gdy się musi przemieszczać po świecie, na jakieś spotkania lecieć, jakaś specjalna dieta to poprawia. Ale ja też mam gorzej, latanie na wschód jest gorsze niż latanie na zachód i czasami po prostu jest to jest tak straszny jest jet lag, szczególnie jak się leci gdzieś na przykład na wakacje, wracam z Australii albo coś, no mnie to strasznie zmęczyło. Nagle jest powiedzmy piąta po południu w Europie i siedzę z mamą i nagle czuję, że po prostu już nie jestem w stanie dalej siedzieć i usypiam. Po czym budzę się o drugiej w nocy, wszyscy śpią, a ja bym sobie chętnie coś pogadał, zrobił herbatę, pochodził, coś pooglądał. No to jest trudna rzecz, to prawda.
1: No tak jest niestety, tak więc, znaczy fajnie by było, gdyby te loty były faktycznie krótsze, to by rozwiązało wiele tego typu problemów. Natomiast mi by nie przeszkadzało, gdyby loty trwały tyle samo co obecnie, natomiast gdyby mnie było stać na przykład na klasę biznes, w której nigdy nie leciałem, ale no podejrzewam, że te 10 godzin dużo przyjemniej by się wtedy spędziło w takich lepszych warunkach. Nie wiem, czy ty kiedykolwiek leciałeś klasą biznes?
0: Tak, leciałem. No już nie raz, nie dwa leciałem klasą biznes, ale to głównie dlatego, że zbierałem punkty. I potem za mile różnego rodzaju punkty można kupić sobie upgrade do klasy biznes. A Emiraty miały taką fajną promocję, że jeżeli nie wyprzedały wszystkich miejsc w klasie biznes, to na przykład 24 czy 30, trochę więcej, 48 godzin przed lotem wysłałem maila, że jest tania klasa biznes za ileś na przykład tam kilkaset dolarów. Jeżeli tylko dopłacisz do swojego biletu, to dostaniesz klasę biznes. I ja z tego korzystałem. I zdarzyło mi się latać klasą biznes. I jest to latanie biznes klasą po Europie, to jest po prostu jakieś wyrzucenie pieniędzy i to jest snobizm moim zdaniem. Ale latanie klasą biznes między kontynentami to jest świetna rzecz. To jest różnica rzeczywiście klasy. To polecam. Jeżeli ktoś ma możliwość, jak leci daleko, to tak. To niech leci biznes klasą. To jest duża różnica, kolosalna, nawet bym powiedział. A z tymi cenami...
1: No właśnie.
0: Jasne, Kurt, mów.
1: Sorry, przepraszam, że ci przerwałem, bo miałem pytanie dotyczące właśnie twoich lotów do Australii. Jak to wyglądało, że ty leciałeś z Europy na Bliski Wschód, czyli tam powiedzmy Doha albo Dubaj i dopiero później do Australii, czy jeszcze między Bliskim Wschodem a Australią coś zahaczałeś o jakiś Singapur czy inny Bangkok?
0: Znaczy ja rzeczywiście najczęściej leciałem przez tak zwane kraje Zatoki, i moim ulubionym właśnie połączeniem jest przez Dubaj, Emiratami. I przez większość czasu jest tak, że się leci po prostu na przykład z Warszawy czy z Kopenhagi do Dubaju i z Dubaju już bezpośrednio do Warszawy, do Sydney albo do Perth. Ale jest takie połączenie Emiraty, już pewnie go nie ma, COVID wywrócił cały temat do góry nogami, ale jest takie połączenie

0: połączenie Emiratów, które wyglądało jak PKS dosłownie. Znaczy samolot wylatywał z Dubaju, leciał do Bangkoku, tam część ludzi się zatrzymywała, część ludzi wchodziła, w Bangkoku przylatywał do Sydney i wtedy ja wysiadałem, ale samolot leciał jeszcze dalej do Auckland w Nowej Zelandii. I to rzeczywiście wyglądało po prostu jak PKS, bo tak jak się zatrzymuje na przystankach, to on tak leciał takim zygzakiem. Dubaj, Bangkok, Sydney, Auckland. Z Auckland zawracał, albo czasami leciał jeszcze do Christchurch w Nowej Zelandii i wracał z powrotem. Sydney, Bangkok, Dubaj. Także było bardzo różnie z tym. Ale na ogół to jest bezpośrednio, z jedną przesiadką gdzieś. Albo w Azji, albo właśnie w krajach Zatoki w Azji.
1: Ale to wyglądało w ten sposób, jeżeli ten samolot czekał na płycie lotniska, to ty w związku z tym, że leciałeś dalej, to musiałeś wysiąść i wsiąść do niego jeszcze raz, czy po prostu zostawałeś na swoim miejscu?
0: Musiałem wysiąść i wsiąść jeszcze raz. Tak, oni zawsze czyścili samolot. Aha. Dlatego, że dostaje się dwie różne karty pokładowe nawet i jest różne miejsce. Więc trzeba to miejsce zmienić, więc trzeba wyjść, muszą posprzątać i tak dalej. No i to dobrze, można się wtedy rozprostować i pochodzić. To, co mnie irytowało w Bangkoku, to, że oni są, nie wiem dlaczego Tajowie są tacy restrykcyjni i trzeba przejść, pokazać paszport, nie pokazać paszport, ale trzeba przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i trzeba pokazać bilet i dużo jest zachodu z tym, nie można sobie tak po prostu wyjść i wejść do samolotu z powrotem. A mówię, że ogranicza cię cena. Ogranicza cię cena, mówiłeś trochę. Chciałbym, żeby to było tańsze.
1: No tak, no tak, zdecydowanie chciałbym, żeby to było tańsze. Wiem, że istnieje coś takiego jak jeszcze klasa Economy Plus albo Economy Premium, tak to się czasem tak nazywa.
0: Premium Economy, tak. Niektóre linie to mają, zgadza się.
1: Tak, czy Premium Economy. To wygląda w taki sposób, że te siedzenia są troszkę lepsze i jakby chyba mniej osób siedzi, aż mniej sąsiadów. Czyli zamiast trzech osób w jednej kolumnie, to siedzą po dwie, chyba. Wiesz jakoś co, tak.
0: Nie, ja leciałem tylko raz Premium Economy i to zupełnie za na krzywego, bo wracałem z Sydney, tak. Leciałem China Southern przez Canton, przez Guangzhou i wracałem takimi liniami China Southern i w tym kantonie miałem przesiadkę i nagle pani mówi, że tu musi wziąć mój bilet i mówi, że dostał pan upgrade do klasy Premium Economy, ale ta różnica jest naprawdę kosmetyczna. Nie ma mniej ludzi, którzy siedzą obok, tylko jest więcej miejsca na nogi jest i trochę inny posiłek. To jest takie bardziej kosmetyczna zmiana, nic specjalnego.
1: Aha, czyli to nie będzie tak wygodnie jak w klasie ekonomicznej.
0: Nie, będzie wygodniej niż ekonomicznej, ale nie tak wygodnie jak biznes, nie?
1: Przepraszam, a tak, jak biznes. Nie, no w biznes chyba jest najlepiej, żeby się, no bo tam możesz się rozłożyć w ogóle i pójść spać.
0: Tak,
1: w większości
0: tak,
1: przynajmniej wypadków.
0: Dokładnie tak.
1: No właśnie, a z klasą premium, nie wiem jak to było, czy kiedykolwiek próbowałeś, to znaczy nie z premium, co ja mówię, z klasą pierwszą, first class. Kiedykolwiek
0: próbowałeś? Nigdy nie miałem okazji, to już są bilety, koszty, jeżeli ktoś chce to kupić, to jest koszt porównywalny z samochodem na lot na przykład do Australii, więc mi się nigdy nie udało dostać pierwszej klasy. Ale podobno ta zmiana już nie jest taka duża jak pomiędzy klasą biznes a ekonomiczną. Ta klasa pierwsza nie jest taka duża jak między pierwszą a biznes, dlatego że po prostu ma się jeszcze więcej miejsca, czasami można dostać nawet swoją własną, tak jakby swój własny mały pokoik, gdzie się leci. No i serwis jest jeszcze lepszy, można dostać, nie wiem, szampan przychodzi w schłodzony, a nie po prostu pani ci nalewa. Także to już jest trochę chyba snobizmu jest w pierwszej klasie.
1: Tak, i dostajesz własne kapcioszki, które możesz zabrać ze sobą.
0: Tak, kto to był? Chyba to był z kontestacji, był chyba Janek Fior. Z tego co pamiętam, on kiedyś opowiadał, że nie wiem, czy ktoś z was kojarzy kontestację Janka Fiora, nadawał taką audycję razem z Kamilem Cebulskim. On opowiadał, że zbiera koce z linii lotniczych, ale w sposób zupełnie legalny. Po prostu idzie do stewardesy, mówi, że dzień dobry, ja kolekcjonuję koce z różnych linii lotniczych, czy mogę sobie go wziąć do domu. I zabiera te koce z samolotów.
1: O, to ciekawe, bo akurat, znaczy pamiętam jak ja latałem właśnie lotem do Japonii, to też tam dawali koce do przykrycia się. Można je było oczywiście później zabrać, ale one były takie no, kiepskie jakości. Widać, że to było jakieś poliestrowe coś. Natomiast moi rodzice kiedyś jak lecieli do Izraela liniami izraelskimi, czyli El Al, też właśnie dostali takie koce i one były już takiej dużo, dużo lepszej jakości. W sensie jak ja go, zabrali go do domu, jak ja go zobaczyłem, to porównałem to, co dostałem od lotu i to było nie było ziemia.
0: A to ciekawe, nie wiedziałem, że El Al daje jakieś specjalnie dobre koce. To bardzo ciekawa sprawa, muszę to... Nigdy nie byłem w Izraelu.
1: To była, słuchaj, klasa ekonomiczna, więc...
0: Ciekawe. Musiałbym to przetestować. No a powiedz, jakbyś na przykład lot do Japonii, to ile uważałbyś, do jakiej ceny taki lot do Japonii w obie strony musiałby spaść, żebyś był zadowolony? Żeby powiedział, okej, okay, to jest uczciwa cena, którą, dzięki której no mogę, jestem zadowolony z tego, jest taka, że ci się podoba. Lot z Warszawy do powiedzmy do Tokio w tej i z powrotem. To ile byś uważał, że powinna być?
1: Ale mówisz o klasie biznes, czy
0: nie, o ekonomicznej? Nie, no, o ekonomicznej.
1: O ekonomicznej. No te ceny, które obowiązywały przed COVID-em, były moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay. No to była cena około 3200 zł w obie strony. Mhm.
0: No dokładnie tak. Cezek pisze, że 200-300 zł by mu pasowało. A Cezek się pytał wyżej, czy to prawda, że trzeba dostać zastrzyk na krzepliwość krwi przy długim locie. Czasami trzeba, czasami nie. Jeżeli ktoś ma skłonność do zakrzepicy, to jak najbardziej powinien dostać tak zwaną heparynkę. Moja żona jest wielkim zwolennikiem robienia zastrzyków z heparyny przed długim lotem. Ja jakoś nie mogę się przekonać. Ale zdarzyło mi się rzeczywiście brać ze sobą zastrzyk z heparyny i umiem sobie zrobić, to żadna filozofia pod skórę, taki strzał z heparyny. Także...
1: Ale to się samo taki zastrzyk?
0: Tak, to jest podobne, trochę to przypomina do podania insuliny. To jest, takie są specjalne jednorazowe strzykawki, to jest tak pakowane. No i na tuż przed lotem, na przykład na lotnisku, czy w toalecie, czy nawet nie, można sobie zrobić zastrzyk. Podobno najlepiej zrobić zastrzyk w brzuch i walić tak pod skórę heparynę. Dziwnie się ludzie patrzą, niektórzy, ale część ludzi się już przyzwyczaiła do tego, że to jest dobry pomysł przed długim lotem. Dlatego, że jeżeli człowiek siedzi w takiej pozycji, gdzie nie rusza się i ma nogi zgięte, szczególnie w ekonomicznej klasie, a jednocześnie jest bardzo suche powietrze, więc krew się robi trochę bardziej gęsta, bo dużo wody się traci, dlatego trzeba tle pić, to ludzie, którzy mają skłonność do zakrzepów, mogą mieć problemy. I zdarzył się pierwszy taki przypadek odnotowany. To był właśnie pani, która przeleciała z Australii do Londynu po bardzo długim locie, 20 paru godzin w Londynie. Wyszła z samolotu, przeszła się po lotnisku, po czym padła i niestety nie udało się uratować, bo zrobił się gdzieś zakrzep, doszedł, zablokował jakąś tętnicę w okolicy płuc, z tego co pamiętam, i ta pani niestety zmarła. No i okazało się, że przyczyną tego właśnie było to, że podczas lotu z Australii do Londynu bardzo długo po prostu była w jednej pozycji i miała skłonność do zakrzepicy.
1: Ale w takim wypadku to dobrze by było, gdyby można było sobie kupić taki zastrzyk już na samym lotnisku.
0: Tak, to prawda, ale czasami można. Czasami to jest, można, są w apteki, gdzie można kupić taką, chociaż nie, heparyna chyba jest na receptę. Szczerze mówiąc, nie, teraz nie wiem, bo ja zawsze dostawałem, no moja żona jest lekarzem, więc dla niej dostęp do heparyny to nie był nigdy wielki, duży problem, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to działa. Być może potrzebna jest recepta, więc chyba nie da się tego kupić na lotnisku jednak. No bo to może doprowadzić, jeżeli ktoś jest, ma problem w drugą stronę, problemy z krzepliwością krwi w drugą stronę, to może prowadzić do jakichś tam wylewów. Więc to musi pani chyba zbadać lekarz takiego człowieka.
1: No dobra, no to chyba tyle, co miałem do powiedzenia. No. Czy generalnie sumując, że no, chciałbym, żeby te loty klasy biznes były tańsze, żeby nie trzeba, żeby nie latać na takie długie trasy w tak kiepskich warunkach jak klasa ekonomiczna.
0: Zgadzam się w 100%. Ale ja jak powiem, jak tej bajce złotej rybce, mi nie wystarczy tylko, żeby były tańsze, chcę, żeby jeszcze były szybsze.
1: No to by było, to już by była pełnia szczęścia, no ale no to już zależy od rozwoju technologicznego. No cóż, no to tyle. To ja dziękuję ci
0: wielkie, Fischer.
1: Serdecznie. za odebranie. No i jeszcze tam chciałem wspomnieć, że wysłałem ci donate, ale akurat chyba wtedy zadzwonił psycho, tak więc gdyby się upomniał Krawcowi, że ten donate ma być dla ciebie.
0: Dobra, upomnę się, jasne. Dzięki wielkie, kurde. Trzymaj się. Do następnego razu.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Cześć.
0: To był Kurt Fishtail, którego słyszeliście w poprzedniej audycji Koza Nocna. Także dzięki wielkie. Kurt, dzwońcie, jeżeli coś chcecie jeszcze dodać do siebie, dopowiedzieć, jakie macie marzenia związane z lataniem, co was wkurza, co was nie wkurza, czy może stewardesa była dla was opryskliwa, albo podała wam solone precle, a wy chcieliście niesolone i do dzisiaj nie możecie go przeżyć, to dzwońcie śmiało. Jestem wciąż jeszcze na Skype Nocnego Radia i jeszcze przez chwilę będę. To mu pisze, że Goździkowa poleca hepary na szosy. No właśnie tak. Właśnie tak. Moim marzeniem, to może ja na koniec jeszcze powiem, jak ja mam marzenie. Ja bym chciał, żeby takie Concordy, jak latały z Nowego Jorku do Londynu, wtedy z powrotem latały między Warszawą a dowolnym innym miastem na świecie, między Australią i dowolnym innym miastem na świecie. Jeszcze przed COVID-em australijski Qantas miał taki projekt, Project Sunrise, czyli Wschód Słońca. Testowano samoloty, którym można byłoby polecieć z dużych miast Australii do dowolnego dużego miasta na świecie. W planach było połączenie Sydney z Londynem i Sydney z Nowym Jorkiem. I to było tuż przed COVID-em. Tuż przed tym, jak COVID uderzył. Chyba w styczniu 2020 roku był lot testowy, bez pasażerów, ale z obsługą Qantasu, z Londynu do Sydney. Pamiętam, obserwowałem go na flight radarze, bez lądowania, bez międzylądowania nigdzie. Był to chyba Dreamliner albo Airbus A350. Jeden z tych dwóch, bo te dwa samoloty były testowane. I no, może, kto wie, może jeszcze wrócimy do tych czasów. Zenon pisze, że a po Asterce ładowaliśmy heparynę. Flaki pisze, jak to jest z plagą myszy w Australii. Nigdy o tym nie słyszałem, jak to jest z plagą myszy w Australii. Floki już kilka razy widziałem, że pytałeś mnie o to na czacie, jakoś nie miałem okazji odpowiedzieć. Ja nie mam plagi myszy. W każdym razie w Canberrze nie ma dużo myszy. Nie mam... Nic o tym nie wiem, szczerze mówiąc. No ale wiecie, Australia to jest wielki kraj, więc jeżeli w jakimś jednym mieście jest plaga myszy, to niekoniecznie jest ta sama plaga myszy gdzieś indziej. Także ja nic o tym nie wiem. Wiem, że była plaga pająków w Sydney. Koszmarne historie z domów. Jeżeli nie wierzycie, to zobaczcie. Pająki chodzące po suficie, pająki chodzące po ścianie. Dużo pająków, kilkadziesiąt pająków w domu. Ktoś nagle robi zdjęcia. Taki był problem. A obecnie, dzisiaj mamy duży problem w Nowej Południowej Walii z powodą. Sydney, spora część Sydney jest pod wodą, wschodnia część Australii, no ze względu na koszmarnie wielkie opady, od kilku dni leje cały czas i są problemy z powodziami. Nina pisze o nie, tylko nie pająki. No cóż, co kraj, to obyczaj. Niektórzy lubią pająki, inni nie. Piotr się pisze, kiedy planuje luźną stronę mapy. Planuje, jak się zmieni czas. Ale nie, że czasy się zmienią, tylko jak będzie zmiana czasu u was, a z tego co wiem, zmiana czasu u was już jest tylko i wyłącznie za tydzień, po czym będzie 9 godzin różnicy między nami, a potem będzie zmiana czasu u mnie, jakoś w okolicach Świąt Wielkiej Nocy i dzięki temu między mną a wami będzie tylko 8 godzin różnicy, co powoduje, że będę mógł robić luźną stronę mapy o 6:00 czasu europejskiego. U mnie będzie wtedy 2:00 w nocy i jak ponadaję sobie do 3:00, to jeszcze zdążę się na tyle wyspać do rana, żebym nie wyglądał jak zombie. Dlatego jak tylko zmieni się czas i w Australii, i w Polsce, czy i w Europie, to luźna strona mapy będzie częściej. I będzie we wtorki. Około godziny 17-18. No dobrze, to było z prawej strony mapy. Jakiś mam taki niedozyt telefonów dzisiaj. Ale cóż, nie każda audycja musi być pełna telefonów. Psycho pisze, że w Europie czasy ostateczne. Tak więc ja się będę powoli żegnał. To było z prawej strony mapy. Mówiliśmy o tym, że jest długa, mroczna zima w lotnictwie. No tak, teraz właśnie widzę, że jest błąd w tytule audycji. Trudno, będę musiał to poprawić. Także dzięki wielkie za to, że mnie słuchaliście dzisiaj w nocnym radiu. Wysyp audycji była świetna, koza nocna, a teraz z prawej strony mapy. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się.

0: Witajcie, kochany! Jak się bawicie?
1: Tak krzyczały gwiazdy amerykańskiego disco polo, zaproszone na koncert o nazwie Murem za Knurem, przepraszam, Murem za Mundurem, Murem za Szurem, jeszcze jest. Murem za Szurem. No, tak, TVP zorganizowało taki właśnie koncert, żeby przypodobać się, żeby jakoś podziękować żołnierzom za ich wspaniałą robotę. No, nie ulega wątpliwości, już wiemy, że większość Polaków jest takiego zdania, że gonić tych ciapatych, panie, gonić ich. Po co oni tutaj? Mało mamy własnych problemów? No, gonić ich. No, ale i wyobrażam sobie taką nową wersję dziewczynki z zapałkami. Siema, siema wszystkim. Wyobrażam sobie taką nową wersję dziewczynki z zapałkami. Dziewczynka z zapałkami 2, gdzie zamarza gdzieś tam na granicy taka właśnie dziewczynka, śniada, nieprzyzwyczajona do takich temperatur, bo pochodzi z kraju, gdzie jest trochę cieplej i bardzo chciałaby tu się wejść i ogrzać. I przechodzi taki polski panicz, futerko z tego, kołnierz z dzika, z żoną, która ma taki charakterystyczny beret moherowy na głowie, no i tam coś do nich gada, tam coś, pomoże pan, a oni, won, idę na koncert, będzie Kapitan Jack, ten Kapitan Jacek będzie, dobrze mówię, Halina? No, i będzie ten, i będzie Las Ketchup, będzie, i my bilety kupili, bo nas stać, a co, nas nie stać? Won mnie stąd, kurde. I idzie dalej, nie? I ta dziewczynka tam zamarza sobie. No, tak. Wyobrażam sobie taką scenkę. No, właśnie chciałem z wami pogadać trochę o guście Polaków. Jak to jest, że Polacy mają taki, przepraszam za wyrażenie, zjebany gust, że są takimi disco-polowcami, że jesteśmy takimi disco-polowcami narodów właśnie. No, ja rozumiem, że to są amerykańskie gwiazdy i to jest amerykańskie disco polo, więc pewnie lepsze. W ogóle okazuje się, że Kurski zaprasza co roku tych samych, tego Kapitana Bombę, Kapitana Jacka. No ja tego słuchałem, znaczy słuchałem, to gdzieś tam się obiło o ucho, jak byłem dzieciakiem, nie? No to dzieciak słucha takich rzeczy. Pamiętacie pewnie te przeboje, nie? Pamiętacie pewnie te przeboje. Hey yo, Captain Jack, hey yo, Captain Jack, bring me back to railroad track. No i albo to takie, ten Las Ketchup, to nie wiem, czy to dobrze rozpoznaje, ale to jest to de la bomba, de la pupa, de la chipa. A serere, ha, tere, tarararurarirararan, tam, tam, tam, tarirarurarararirarara. No więc Wojciech tu usprawiedliwia, że w każdym kraju coś takiego jest. No, w każdym kraju, ale u nas taki koncert ogląda 3,5 miliona osób. Mówi się, że 80% Polaków słucha disco polo. No, nie oszukujmy się. U nas jest taki gust plebejski trochę, no, gust plebejski. I Polacy lubią to, co już znają, czyli będą w nieskończoność tego zasranego Pietrzaka słuchać sobie, który przeżywa czwartą młodość i stał się pupilkiem władzy.

0: Będą sobie wieszać wiecznie słoneczniki Van Gogha gdzieś tam w kiblu, nie? Bo to im się kojarzy, że to sztuka, a trzeba mieć sztukę w domu, bo co, ja ham jakiś? Ja sztuki nie, se nie kupię? Co, mnie nie stać, żeby mieć sztuka? Ja będę miał tu se sztuka jedna, mam dwie sztuki nawet. Jedna sztuka to Van Gogh i druga sztuka, jelonek piękny na rykowisku, kurde. Co, brzydkie, kurde? A ty masz co, lepsze masz? No. Także nie wiem, tak ciekawi mnie, skąd to się bierze. No i mogę strzelać tak intuicyjnie, bym wskazał tutaj, że bardzo kiepska edukacja w tym względzie w szkołach, że się młodego człowieka w ogóle nie oswaja z jakąś ambitniejszą trochę muzyką, ogólnie kulturą, tylko jest granie na cymbałkach na przykład, nie? Tam wypożycza się, znaczy bierze się, wyciąga cymbałki, przynajmniej ja tak pamiętam, cymbałki z szafek, każdy cymbał dostaje cymbałki i na tych cymbałkach, pamiętam, graliśmy, uwaga, w laskotek. No to czy to ma jakoś rozwijać to granie w laskotek na cymbałkach? No raczej chyba nie za bardzo, nie? No więc no właśnie tak powszechnie się nazywa takie upodobania muzyczne, jak u nas są powszechne, wiocha, że to jest coś wieśniackiego. No jest to trochę krzywdzące niby dla ludzi ze wsi, prawda? Ale z drugiej strony no, tak to trochę wygląda, że ludzie ze wsi mają zwykle gusta takie nie... Takie właśnie mają, no, że... Jakby im ktoś tam wyszedł i śpiewał w laskotek na płotek, to zaczęliby się cieszyć i by te gęby się cieszyły, nie? I by tam wiwatowali, by śpiewali wszyscy, bo to znają, lubią, fajne, proste takie. No więc nie wiem skąd to się bierze. No więc stawiam na edukację, stawiam też na tą plebejskość naszego społeczeństwa ogólnie.
1: Kasia, 25 zł. Na dobry początek, żeby się lżej gadało.
0: O proszę, Kasia wie, co ja lubię. Kasia, jak Kasia mnie dobrze zna, proszę bardzo. A kto tu tak się brzydko podpisał? Szmata Krawca, bo była żona Krawca, teraz jest Szmata Krawca. Tak brzydko. No ale dzisiaj taki brzydki temat. Dziękuję bardzo, Kasiu, to faktycznie będzie mi się lżej gadało. Od tego. Żeby mi się w ogóle zaletko nie zrobiło, bo jeszcze poletkiemu tutaj zrobię na antenie. No, zawsze lepiej poletkiemu niż po ciężkiemu. No więc co sprawia, że ludzie mają taki gust Kononowicza trochę, nie? Wszyscy i no 3,5 miliona Polaków, to nie w kij dmuchał. I popatrzcie, to jest tylko widownia, to są tylko ci ludzie, którym się chciało włączyć to zasrane TVP, gdzie króluje już od dawien dawna, znaczy od kiedy Kurski przejął stery, to tam właśnie Disco Polo jest na topie, nie? Jakby rozpoznał... gusta Polaków, wie, czego rodacy chcą, czego oczekują, no i zapraszał, były już takie sytuacje, że zapraszał Modern Talking, czyli takie niemieckie disco polo. No, disco polo jak disco polo, Modern Talking, można się z tego śmiać, ale to jednak muzycznie przewyższa trochę jakieś tam Martyniuki i inne akcenty, skanery.
1: E-Marcins, 15 zł. Z okazji Mikołajek. Pamiętajcie, w Poznaniu w Boże Narodzenie przychodzi gwiazdor, uśmiechnięta buźka.
0: W Poznaniu przychodzi gwiazdor. Czyli tak na komunistyczną modłę. Dziękuję bardzo, Marcinie, to bardzo miłe. Z okazji Mikołajek. No tak, faktycznie jakieś Mikołajki są, ale to, co się w Mikołajki się prezenty daje, tak? Takie coś. To ja będę prezenter dzisiaj, proszę mi prezenty dawać. Proszę mnie dać prezenty dzisiaj, bo się pogniewam, jak nie dostanę prezentów na... Nie no, żartuję oczywiście. Kurde, fajnie, dzięki. Właśnie wróciłem z zakupów, to mnie się zwróci. Łe. No właśnie, tak coraz częściej wydaje też z siebie taki dźwięk właśnie łe. Jak tak patrzę na to wszystko. Nie wiem, może jakimś polonofobem się stałem po prostu, bo nic mi się w Polsce już nie podoba. Oprócz was oczywiście. Ale tak patrzę nawet na to logo murem za... Właśnie, co tam jest? Murem za szurem, murem za knurem, murem za mundurem. murem za murem może, bo wszyscy chcą muru, no to murem za murem, nie? I to jest takie bardzo odpustowe logo w sumie, takie odpustowe właśnie. Wszystko takie odpustowe, zresztą takie są właśnie komentarze, że to jest odpust, że to są dożynki. Dożynki to będą, jak się ludzie w końcu wkurwią na wzrost cen wszystkiego, nawet o 300%. Na przykład niektórym gaz podnieśli o 300%.
1: Michael Jeziorski, 10 zł. Bara, bara, bara, sia, la, la, la, la, siedzę sobie w pracy i słucham Krawca. Bara, bara, bara, riki, tiki, tak, jak mnie Krawiec kochasz, daj mi jakiś znak.
0: Widzę, że Michael podziela takie właśnie gusta większości swoich rodaków, też lubi takie rzeczy. Kto to śpiewał, to bara, bara, bara, riki, tiki, tak.
2: Bara, bara, bara, riki, tiki, tak. Siedzę sobie w pracy, słucham Krawca, tak. Bara, bara, bara, riki, tiki, tak. Jak mnie Krawiec kochasz, daj mi jakiś znak. I refrenik, bawimy się wszyscy. Śmajteczki w kropeczki, sia, la, la, la, la.
0: W ogóle, jak można lubić coś takiego, takim głosem śpiewane, nie? Takim właśnie, sia, la, la, la, la, la. Już moją teorię znacie, że to są geje ze wsi, którzy się boją przyznać, boją się dokonać coming outu, więc zostają gwiazdami disco polo albo księżmi. No i tak dwa rozwiązania mają, nie? Żeby nadal móc... No bo ksiądz też często taki zniewieściały jest trochę, nie? I nie musi się ograniczać. No bo inaczej to by musiał udawać, że jest kimś innym i tam zmieniać głos. No, ja jestem twardziel, samiec alfa, hetero, naprawdę, prawda? Nie kłamię was, jestem hetero. Hua, hua.
2: A tak to on sobie może... mówić takim właśnie księżowskim głosem. Księża też tak mówią. Kochani moi, moje dziecko, nie każdy ksiądz to pedofil. Moje dziecko, chodź tutaj, moje dziecko. Chodź, pokażę ci mój pastorałek, chodź. Moje dziecko, chodź. No.
0: Też księża takimi głosami często mówią, ten Jędraszewski, nie? Znaczy, widać, że oni tak wypierają, strasznie chcą to wyprzeć, bo ciągle gadają o tych kuśkach, waginach, o tym właśnie,
2: dziecko czasami kusi kapłana. I on se tam wyobraża, jak to dziecko kusi tego kapłana tymi podkolanóweczkami seksownymi. Aj, trzeba o tym mówić. Mówić o tym trzeba. I tam se rękę gdzieś tam, wy tego nie widzicie, bo kamera nie pokazuje, ale on sobie tam gdzieś wkłada tą rękę tam do majtek, nie? I mówi, no pani redaktor, no, trzeba o tym mówić, wie jak najwięcej mówić.
0: No, albo zostajesz gwiazdą disco polo i też wtedy sobie chodzisz na kolorowo ubrany, majteczki w kropeczki i śpiewasz właśnie sia, la, la, la, la, la. I wszyscy cię akceptują, kochają cię, niezależnie czy jesteś gwiazdą disco polo, czy księdzem, wszyscy cię uwielbiają, zapraszają tam na obiadki, mdleją na twój widok i no i co, wy byście nie wybrali takiego rozwiązania? No załóżcie sobie, że wyobraźcie sobie, że się urodziliście w jakiejś wsi zabitej dychami, gdzie psy nie powiem czym wodę piją, bo jest przed 23. I jak się ujawnicie, jak wszyscy się dowiedzą, że jesteście jacyś nieheteronormatywni, czy jak to tam się mówi, to was zarąbią sztachetami, albo wam spalą stodołę, albo was, nie wiem, nie wpuszczą do kościoła, albo wam pani Saltysonu nie sprzeda, pani sklepowa i wam wszyscy będą pluć na was, pod nogi wam. Tfu! Zajebać odmieńca! Pójdziesz, szatanie jeden. No to co byście zrobili? Ja też bym wybrał takie rozwiązanie, no. Głos jak Gracjan Rostocki. No właśnie, no takie Gracjany same chyba śpiewające. No i tak się zastanawiam właśnie, skąd to się wszystko bierze. Moim zdaniem wieśniackość narodu to raz. Kiepska bardzo edukacja, która bardziej zubaża człowieka, niż go jakoś rozwija. Strach, ale to się wiąże z tą wieśniackością, bo chłop zawsze, on ma już strach w genach, on zawsze się bał przecież, nie? Bał się tego, że pan go chwyci tam za szmaty i batów mu sprzeda, nie? Bał się, że mu wszystko nagle zabiorą, że go rozkułaczą czy coś. Bał się, że przyjdą i wojna będzie i mu zabiorą. Bał się, że mu nie obrodzi. Bał się, że mu za dużo obrodzi. Bał się, że zima przyjdzie za wcześnie. Bał się jutra. Bał się tego, co wczoraj i Boga się bał. Zawsze się bardzo Boga bał. No więc ten strach on już ma w genach, więc to jest taki strach przed nowym. I dlatego właśnie, przepraszam bardzo, że mi się odbija trochę dzisiaj. Więc bał się tego, boi się Polak nowości, boi się spróbować czegoś nowego, dlatego lubi to, co już zna. Bo boi się gdzieś tam pójść, posłuchać czegoś nowego, a jak mnie się nie spodoba, kurde, to co będzie wtedy? Jak mnie się nie spodoba, to ja wolę to, co mnie się już podobuje, to lubię akurat. A czemu teraz? Nie wiem, czemu teraz dużą literą, tak z szacunku dla słowa teraz. A czemu teraz akurat nadajesz? Co się stanęło się? Nic się nie stanęło się, po prostu jak czuję taką bezsilność czasami, to zaczynam sobie chodzić i nucić. Nienawidzę cię, Polsko, na to nic nie poradzę. Nienawidzę cię, Polsko, bo nade mną masz władzę. Sobie tak śpiewam, ale tak mi rośnie i tak ten wkurw i po prostu na to wszystko, co się dzieje. I sobie wchodzę na antenę i muszę po prostu wygadać się. Muszę dać upust swoim emocjom i dlatego chyba. Po prostu denerwuje mnie. Co jest takim, coraz mniej się tu czuję jak u siebie po prostu. Denerwuje mnie to, że 3,5 miliona osób wchodzi na telewizję, na tą propagandową tubę pislamu i w ogóle ogląda, włącza tą telewizję reżimu Kaczyńskiego. Wkurza mnie to, że nie ma kogo wybrać innego, bo co mam zagłosować na zamordystyczną, faszystowską lewicę, która chce nas karać za nieszczepienie się i nas do więzienia wsadzać i tak dalej. Kogo mam? Mam głosować na Konfederację, która w sferze obyczajowej to jest taka konserwa i taki zaścian, nawet nie zaścianek, tylko zaścian. Oni by okazało się, że połowa tam posłów, trochę mniej, jest za tym, żeby całkowicie zakazać aborcji na przykład, nie? Czyli takie rozwiązania rodem z krajów, nie wiem, jakaś tam Nikaragua, jakieś takie, nie wiem, republiki bananowe, jakieś reżimy, to tak se wprowadzają, nie? Że zakażać wszystkiego, nie będzie niczego, nie? No, Krzysztof Kononowicz zostaje prezydentem i on zakazuje wszystkiego. Przecież Konon chciał zakazać, żeby na przykład młodzież nie miała dostępu do komputerów, bo marnują czas i zamiast się uczyć, to siedzą przy komputrach. Całe te. No więc zakazać, nie? To są takie najbardziej burackie rozwiązania. Zakazać całkiem wszystkiego, nie? Nie tam rozmawiać, nie jakieś kompromisy, tylko zakazać wszystkiego. Nie będzie. Nie za mojej kadencji, no. Był jakiś taki dyktator, co baletu zakazał na przykład, bo i kiedy czegoś nie rozumie, to zaraz zakazuje. To takie motto dyktatora, nie? Bo on on nie lubi baletu. To co ma być balet, jak on nie lubi? Jego to denerwuje, jak on widzi balet, jak tak pląsają, jego to drażni. To zakazać, no. Czego byście jeszcze zakazali? Ja bym na przykład zakazał niechodzenia do kościoła, na przykład bym zakazał. Zakazałbym biedy, bym zakazał, oficjalnie bym zakazał biedy. Awanturowania się, pijaństwa, narkomaństwa bym zakazał. Zakazałbym chodzenia ubranym jak gej, żeby nie chodzili. I tak Polacy wszyscy chodzą w czarnych kurtkach ortalionowych, w czarnych czapkach. Ja w sumie też, bo się nie brudzi. Ja to tak ze względów praktycznych, bo się skarpety też noszę czarne, bo się nie brudzą. Można nosić 2 tygodnie i się nie brudzą. No, ale i tak bym zakazał, na wypadek, gdyby się trafił jakiś pedał, co chce na kolorowo chodzić i tym kolorowym strojem deprawować, to ja bym zakazał chodzenia na kolorowo. Wszyscy powinni chodzić na szaro ubrani na przykład, tak bym nakazał. Można zakazywać, można nakazywać jeszcze. Tak więc, takie przebrzmiałe gwiazdy amerykańskiego disco polo, Captain Jack, jakieś Las Ketchup chyba nie dojechało. Ale widziałem, że rok temu byli Sylwester Marzeń, coś takiego organizuje TVP i tam zaprasza takie Modern Talking. Kogo tam jeszcze można by zaprosić? DJ Bobo też chyba był, DJ Bobo. Pamiętacie takie coś? Co on tam śpiewał? Jakieś doktory Albany i to są wszystko gwiazdy jednego hitu. No wszyscy, no ten ma tą, ci mają to swoje, a serere, ha, tere, a tere, ferere, ten Captain Jack ma ten, hello, Captain Jack, hello, Captain Jack. No ma, wszyscy mają jeden hit, zrobili. Doktor Alban ma swoje It's My Life, na którym się dorobił milionów w ogóle, nie? Już on do dzisiaj żyje z tego It's My Life. Ale to pokazuje, że w życiu trzeba mieć odwagi trochę i nagrasz jedną piosenkę fajną, spodoba się plebsowi i plebs będzie za to płacił już ci do końca życia, za twoją przyśpiewkę jakoś, nie? U nas pewnie to podobnie trochę wygląda. Różne gwiazdy, fajne zespoły się rozpadają, takie co grają jakąś wartościową muzykę, nie? Gdzieś tam muszą się żyłować, starać, dorabiać sobie jako sprzątacze, śmieciarze. A kto to tam nagrał? Ten mega hicior, który, jak mówię, powinien być hymnem Polski, bym zamienił. Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina. Starszy czy młodszy chłopak czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się. Kto to nagrał to? Jak to się nazywa? No. Kiedyś jakby Polacy lepszej muzyki słuchali, nie? Były naprawdę fajne te rockowe zespoły i taki wartościowy pop jakby, nie? Jakaś tam Budka Suflera, Demono i masa innych, jakiś właśnie Manam. Dużo było, bardzo dużo było zespołów. Baim przecież fajne piosenki miał i takie nie głupie, nie? Nie takie, że tere, fere, rere, rere, rere, re, bara, bara, bara i refrenik teraz... I tam, bo jakiś tam refrenik i wszystko się gdzieś tam w okolicach krocza zwykle kręci. Ostatnio, co mi się jakiś polski kabaret niechcący uruchomi, bo mi YouTube zaproponuje, bo wie, że ja śmieszek. O, Bayer Full, dziękuję za przypomnienie. Bayer Full, co za nazwa wspaniała. No, to YouTube tam wykrył, że ja śmieszek, to mi proponuje ciągle jakieś polskie kabarety. Słuchajcie, Każdy współczesny polski stand-up, kabaret, to zaczyna się gdzieś tam od żartów. Szybko to staram się wyłączyć, ale po prostu zębami zgrzytam, nie? Ale gdzieś tam w okolicach krocza. A jak nie kuśka, jak nie cycuchy, to Viagra na przykład, nie? Albo właśnie ruchanko, albo co powie ksiądz na ruchanko. Że my tu czynam pod kołderkę, a potem tam Viagra i kutasik, i pokacyce. I to taki humor właśnie dla plebsu, bo Ham lubi taki humor. Lubi właśnie humor typu właśnie humor klozetowy. Gdzieś tam kupa, siki, zesrał się, nie? Albo właśnie cycki, dupa, cycki, halinki, cyce jak donice. No to tak plebs ze wsi to lubi taki, nie? Taki humor. A, znaczy ze wsi, no. Ludzie o takiej wsiowej mentalności, nie? Typu właśnie humor klozetowy, zajebać odmieńca i wzruszanie się przy Janie Pawle. I no tam oczywiście na rocznicy, na 30-leciu Radia Maryja, oczywiście wszędzie Jan Paweł II. Dobra, telefon miałem, to odbieram. Na antenie FK Morozow, witam.
3: Witam. Ja chciałabym poruszyć antysystem.
0: A to tak a propos tematu dzisiejszego?
3: No tak, chyba to się łączy.
0: No skoro tak
3: mówiłeś. Mówiłeś tego zakazać, tamtego zakazać, oczywiście sparodiowałeś. Ale jeżeli ja jestem, załóżmy, antysystemowcem, aczkolwiek jestem systemowcem, i jeżeli weźmiemy pod uwagę, oczywiście ja mówię na poważnie, ty jak chcesz, możesz sobie robić bekę. Możesz parodiować to, co będę mówiła. Jeżeli chcemy naprawdę działać przeciwko systemowi, czyli być antysystemowcami, to musimy zdać sobie z tego sprawę, że ogrom ludzi w tym, co pracuje, no, są w systemie. I jeżeli byśmy chcieli rozebrać ten system, to musimy zdać sobie z tego sprawę, że ogrom ludzi by straciło pracę.
0: Na przykład,
3: nawet przy produkcji śmieci smaka, ogrom krawca, ludzi pracuje. To znaczy złotych. Śmieci jako,
1: buziaki
3: mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
1: Krawcunia uśmiechnięta buźka. Mhm.
0: O, dziękuję, Szmato. Przepraszam, to nie do ciebie, Ewka, tylko tutaj do sponsorki, do Szmaty Krawca. Aż, to chyba te Mikołajki. Dziękuję bardzo. Buziaki dla mojego męża Krawcunia. Moja ty kochana Szmato. No, Ewa, no nie wiem, straciłoby pracę, mówisz, tak? Wielu ludzi. No to...
3: No i teraz, jeżeli ogrom ludzi traci pracę, to co jako antysystemowiec mógłbyś zaoferować? Gigantyczna ilość ludzi traci pracę. Rozwiązany jest system. Nie ma gigantycznej ilości urzędów, w której pracują ludzie. Tak zwanie pracują. Traci pracę gigantyczna ilość ludzi, którzy pracują przy... gdybym ja miała zlikwidować, to na przykład produkcję wszystkich napojów, gdzie jest dodawana chemia, wszystkie napoje z butelkami plastikowymi, wszystko, no gigantyczne ukrócenie. I teraz gigantyczna ilość ludzi traci pracę. Co ty jako antysystemowiec mógłbyś w takiej sytuacji zaradzić?
0: Ja w ogóle nie wierzę w jakieś rozwalanie systemu nagłe, w jakąś nagłą rewolucję. To się zawsze zemści, będzie nietrwałe i do władzy dojdą też szybko jacyś przypadkowi ludzie. Musi się zmienić mentalność ludzi, a to jest mrówcza praca, praca na pokolenia, tak? Trzeba, tylko tą pracę trzeba rozpocząć w ogóle i starać się i po prostu to kosztuje. To kosztuje ludzi wysiłek, trzeba informować jeden drugiego, zachęcać do czegoś, promować pewne postawy, ganić też pewne rzeczy, krytykować. To jest właśnie rola ludzi mediów, nie? No więc ja nie wierzę w jakieś tam nagłe, że zlikwidujesz, zakażesz, czy napiszesz donosik i to rozwiąże sprawę, nie?
3: Ale właśnie o to chodzi, że jeżeli na przykład Unia Europejska nakłada karę na Polskę za produkcję śmieci, między innymi, nie wiem, plastik, nakładają kary, czyli to się nazywa, nie wiem, podatek, nie podatek, jakieś za te plastiki, nie plastiki, to czyż nie lepiej ruszyć głową, tak jak, przepraszam, że tak powiem, tak jak Hitler zrobił po wojnie, nie Hitler, gospodarka, przecież Hitler się schował, czy tam coś tam. Gospodarka, tak słyszałam, podobno ruszyła, że... Donajcik.
0: Tak, tak, na czekoladowego Mikołaja. Spasiba, spasiba, retrogierki. Spasiba. No, dziękuję bardzo. Dziękuję ci, retrogierki.
3: I wtedy oni zacisnęli pasa, czyli to musi być gigantyczna współpraca i teraz tak, ogrom ludzi traci pracę, zamykane są jakieś tam prace, ale ludzie na bruku. I teraz, czy nie lepiej by było zrobić roszadę ludzkości, żeby zmniejszyć liczbę godzin, czyli mniej płacimy za te różne śmieci, mniej podatku, no bo to jest cały czas, kara jest jakaś i po prostu, my nie produkujemy, nie płacimy tego podatku, czyli tej kary nie płacimy. Mniejsza ilość godzin pracy, przecież teraz jest ustalone 8 godzin. Wcześniej ludzie pracowali podobno więcej, dlatego zostało to zminimalizowane do 8. A można by było tak zminimalizować do 4 godzin dziennie. 4 razy w tygodniu, załóżmy, 4 godziny dziennie, 4 godziny pracy, 4 dni pracy, 4 dni przerwy, na przykład czwórkami, że tak powiem. Można by było zrobić taką roszadę ludzkości, ale to musi być gigantyczna naprawdę współpraca. Ja naprawdę nikomu nie chcę zrobić pod górkę.
0: Tak? Nie chcesz? Ale musisz.
3: No nie chcę.
0: Ale musisz. Chyba, że ktoś nie chce współpracować, to wtedy...
3: Bo rząd to sobie można zmieniać, a ziemia cały czas będzie zaśmiecana. Coraz to nowe książki, obserwuję różne kanały, CEP jakiś, czyli Centrum Edukacyjne Polska. No fajnie, pięknie oni tam gadają, a na koniec litania książek. No przepraszam bardzo, no to ludzie będą harować, robić ubrania, budynki stawiać, meble robić, wszystko będą robić, a ktoś będzie sobie siedział, książeczki pisał, bo system jest taki zły i niedobry i coraz to nowe książki. Ludzie mają później kupować te książeczki i czytać.
0: Fajne są książeczki, ja lubię sobie czasami coś poczytać, jak ci się przyznam. A co do tej pracy krótszej, to znowu musi się zmienić mentalność. U nas niestety pokutuje cały czas jeszcze, co mnie bardzo smuci, takie nastawienie, że pracodawca, przedsiębiorca to jest twój wróg, taki wykorzystywacz, że on się nakradł i że usprawiedliwione jest takie kiwanie go trochę, że udajesz, że pracujesz, że trzeba odbębnić w tej pracy. Nie zrobić to, co jest do zrobienia, nawet właśnie szybciej, żeby mieć z głowy, ale winni są też ci, którzy zatrudniają, bo często się zdarzy i taki przedsiębiorca, szef, prezes, kierownik, który widząc, że ty zrobiłaś wszystko szybciej, co do ciebie należało, to dołoży ci jeszcze, bo jak masz jeszcze czas, to jeszcze sobie popracuj, nie? Więc no, śmierć frajerom. Nikt nie chce być nadgorliwy, skoro nic z tego nie będzie miał. Więc rozumiesz, co mam na myśli, prawda?
3: No rozumiem, no ale tak, o teraz Lord Wiader, dobrze przeczytałam, napisał, można zminimalizować telefony do ABW. No ale tak, jeżeli jesteśmy, ja dzisiaj miałam opiekunkę, bo mam opiekunkę w poniedziałki, i jej powiedziałam o tej sytuacji i mówię, przecież ludzie tak psioczą na te korporacje, na to wszystko zło, że system jest zły, że te korporacje, banki rządzą, no ale przecież kto to rozwali? ABW? A można zminimalizować telefony do ABW. No, telefony, no. Przecież to ktoś musi zrobić. Ale nie, bo ludzie chcą czerpać korzyści. I teraz tak, jeżeli bym miała takiego, załóżmy, krawca, nie to, że prześwietlić, tylko postawić, masz jakiś biznes. I teraz, jak daleko byś się posunął swoimi pragnieniami, że tak powiem, jakbyś mógł daleko z byciem biznesmenem? Jeszcze. I teraz tak, biorąc każdego biznesmena, który ma mały biznesik, to zawsze jest coraz więcej. I w którymś momencie taki mały biznesmenik stał się wielkim władcą w korporacji. To tak działa.
0: A ty nie lubisz tych, którzy za dużo mają, za bardzo do czegoś tam doszli i mają, nie wiem, po 3 samochody, to...
3: To nie chodzi o to, czy mają, tylko chodzi o naszą mentalność. Czyli jeżeli gadamy przeciwko korporacjom, które nas zniewalają, to trzeba sobie uświadomić, jak daleko ja sam, czy sama, bym się posunęła w moim biznesie. Czy umiałabym w którymś momencie powiedzieć stop?
0: Kapitalizm raczej nie zakłada jakiegoś takiego ograniczania się i mówienia stop. Jest to tak, wiesz, sprzeczność sama w sobie się robi z tego, taki to oksymoron się nazywa, tak? Sprzeczność sama w sobie, że no, kapitalizm na tym polega, żeby się dorobić, żeby mieć coraz więcej i nie ma tu limitu jakiegoś. To tak po komunistycznemu trochę brzmisz w tym momencie. Chciałabyś co, zrobić jakiś limit, do którego można dojść, a jak ktoś ma za dużo, to nie wiem, zabrać mu? Czy co? Zakazać mu dalej zarabiać? No, jak byś to rozwiązała?
3: Widzisz, jest to bardzo trudne, bo jeszcze raz podkreślam, przeciwko korporacjom się występuje. To co, chciałbyś zabrać tym korporacjom to, co mają? To jest to samo.
0: Nie wiem, czy bym chciał zabrać. Takie zabieranie to mi się źle kojarzy ze Związkiem Radzieckim. Tam takie rzeczy były, rozkułaczali, tak? Jak był kułak, czyli ten, co ma o jedną krowę za dużo, nie 4, tylko 5, to ktoś uznaje, że on ma za dużo i się mu zabiera i się go gdzieś tam wiesza na drzewie. No to tak słabo to widzę. Nie moja bajka trochę, Ewa, powiem ci. A korporacje, wiesz, no... Mówię ci, ja nie wierzę w jakieś takie rozwiązania, zakazać, zrobić jakiś limit. Ja wierzę już teraz, bo kiedyś może inaczej było. Teraz wierzę, że musi być duża praca włożona w zmianę ogólną, taką ogólnej mentalności społeczeństwa, żeby ludzie sami zaczęli ten świat powolutku ulepszać, nie głosować na populistów, czyli nie wybierać byle kogo, kto nam coś naobiecuje, stworzyć powoli system, który pozwoli patrzeć władzy na ręce i rozliczać, samemu się nauczyć rozliczać, nie wybierać tych, którzy nam naobiecywali i nie spełnili nic, tępić zamordyzm, propagować wśród ludzi pojęcie szeroko rozumianej własności, z czym to się wiąże i tak dalej.
3: Czyli unikać ryzyka, jednym słowem.
0: A czemu unikać ryzyka?
3: No bo najlepiej, przepraszam, krawiec, że tak powiem, najlepiej gadać i żeby ten system cały czas źle trwał, źle był skonstruowany, a tak jak napisałam mój wierszek o bogowie wojny, o czym byście gadali, o czym też śpiewali, gdyby ten nasz system ludzie dobrze zbudowali. Także unikanie, po prostu tylko gadanie sobie takie bez zobowiązań, żadnych donosików, żadnych pism, nawet przeciwko urzędnikom. Nie.
0: Nie, przeciwko urzędnikom.
3: Jestem prawie zdenerwowana, między innymi na ciebie, bo jak ja dzwoniłam do urzędów, to tobie się podobało, a tutaj gdzieś tam weszliśmy w jakiś konflikt. Masz prawo mnie krytykować za coś, za jakieś donosiki, no ale po prostu, no wiesz, krawiec.
0: No co?
3: Swoistego rodzaju Przemek był urzędnikiem.
0: No, swego rodzaju. On pomagał, on robił akurat, z tego co wiem, dobrą robotę, bo pomagał tam górnikom odzyskiwać jakieś pieniądze, które chcieli im zabrać, coś takiego, nie? Czyli był taki, wiesz, robił robotę dla ludzi, nie?
3: Nie Przemek, nie krawiec. To jest tak, że ZUS w którymś momencie podzielili na dwie części. Jedna część zostawała w ZUS-ie, a druga szła do otwartego funduszu emerytalnego, czyli do OFE. I on był kimś takim, czyli ja na przykład miałam w Warcie Wita takie coś, bo gościu nam uczciwie powiedział, że słuchajcie, wiem, że to jest oszustwo, ale jeśli macie komuś dać zarobić, to pozwólcie mi zarobić. Tak nie powinno być. On miał z tego pieniądze, ten gościu nam tłumaczył, po prostu postawił kawę na ławę. I teraz tak, czyli zamiast wszystkie pieniądze iść do ZUS-u, to szły na otwarty fundusz emerytalny. Czyli w moim przypadku szło do Warty Wita. I co się stało z pieniędzmi w Warcie Wita? Oni to inwestowali, czyli tak naprawdę oni nie mieli tych pieniędzy, a ZUS nie miał pieniędzy później na wypłaty emerytur tak naprawdę. Wszystko, co się brało z ZUS-u, czyli nawet nie wiem, jakie tam, co tam było jeszcze z ZUS-u, oprócz emerytur i rent. Także ja do Przemka bym zupełnie inaczej poszła, ale po prostu on do mnie jako zbuntowanej księgowej, no podszedł tak jak podszedł, chciał ze mnie zrobić głupka. No niestety. Było to zrobione przez rząd, zdaję sobie z tego sprawę, a teraz to OFE jest likwidowane.
0: Czyli ty to przedstawiasz tak, że Przemek jakby kolaborował z systemem i uczestniczył w pewnych tam machlojach z OFE, tak?
3: To znaczy, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja naprawdę, ja z nim uspokajałam go, chciałam grzecznie, ale on tkwi w swoim jakimś, że on oddawał pieniądze. Żadnych pieniędzy nie oddawał do tego, do tych górników, ponieważ te pieniądze szły do OFE, czyli do tych firm zewnętrznych, ubezpieczeniowych, gdzie oni inwestowali między innymi w budynki. Ja wtedy akurat w Warszawie pracowałam i wielki budynek wieżowiec Warte zbudowali w tamtym czasie. I ja mówię, aha, to te pieniądze lecą w takie wieżowce. Także to był gigantyczny przekręt. I przykro mi jest, że Przemek brnie w swoim takim myśleniu. Ja nie oskarżam go, bo taki system zrobili. Te pieniądze nigdy nie trafiły do górników.
0: No, to rozumiem trochę ciebie, że masz mu za złe, że uczestniczył w czymś haniebnym.
3: Nie, mam mu za złe, że po prostu ze mnie chce zrobić wariatkę. Ja jestem zbuntowaną księgową. Wariatkę na tyle, że on wie lepiej.
0: Aha, czyli bardziej tu chodzi o to, że nie chciał ci się wyspowiadać i że jak go o coś pytałaś, to ci nie odpowiadał. Jak ty to mówisz, nie współpracował i to taka zemsta. To tak
3: nie.
0: Jesteś, to już Danosik.
3: Przemek,
0: i pyk.
3: Krawiec, nie.
0: No to chodzi?
3: Chodzi o to, że podważał. To poruszę tutaj, załóżmy, panią Jolę. Pani Jola wzięła sobie kredyt, 100% kredytu. I ona, ja po prostu nie wiedziałam, nie znałam sytuacji. I jak ona zaczęła mi mówić krok po kroku, to ona w internecie z siebie robi ofiarę, a jak ja zaczęłam od strony księgowości weryfikować, mówię, kurczę, to kto komu daje 100% kredytu na budynek? I ona ma pretensje później? To jest na podobnej zasadzie, to jest księgowość. Nie można, czyli na jednej szali, gdybym chciała postawić, czyli sądowniczej szali, postawić budynek, a na drugiej szali sądowniczej pieniądze, za który ona wzięła kredyt i... To jest nierówne. Czyli ona korzysta z tego budynku, ludzie budowali, ona po prostu sobie wzięła pieniążki z banku,

0: że jakiekolwiek donoszenie na policję, dzwonienie, wysyłanie pisemek, to jest coś takiego, co można postawić na równi z biciem matki, z wykorzystaniem seksualnym dziecka, coś takiego najgorszego, nie? I ja tego nie przezwyciężę, po prostu tak zostałem wychowany, taką mam mentalność. W życiu, wiesz, no, jak mi się zdarzało raz dzwonić na policję, to kogoś po prostu tam, wiesz, bili, nie? I po prostu, no, wtedy ewentualnie mogę, ale tak to czuję wstręt. Ja tego nie zwalczę. Na tych rzeczach, co mówisz, to się za bardzo nie znam, bo jak mówię, jestem prosty chłopaczyna, więc tak tyle, o ile kumam temat, więc no tak to wygląda z mojej strony, Ewa. No.
1: Krawiec, dobra, masz prawo. Ja też nienawidzę donosicielstwa, ale jakiegoś tam swoistego. Nie wiem, no jakiegoś donosicielstwa nie lubię. No załóżmy, sobie zapalę raz na jakiś czas Maryśkę, to jest zupełnie inna sprawa, zapalę sobie, a ktoś doniesie, że ja palę sobie Maryśkę. Jest nielegalne imię w kajdanki i do tego. Ale jeżeli chodzi o urzędnicze, to teraz, jeżeli staniemy na szczeblu, że tak rządowym i w rządzie wiedzą o swoich machlojkach i gdybyś był konsekwentny, to również powinieneś pochwalić tych rządzących, że oni nie uprawiają donosicielstwa. Jeżeli weźmiemy na tej samej płaszczyźnie jako donosicielstwo, lekarz popełnił błąd i zbiera się rada lekarska i oni będzie jeden drugiego krył. Nie ma donosicielstwa. Jeżeli nauczyciel robi coś źle, ta sama waga sądownicza. Jeżeli nauczyciel zrobił coś złego, nie wiem, źle się zachował do ucznia czy coś, to szajka, że tak powiem, nauczycieli stoi murem za tym nauczycielem. Nie ma donosicielstwa. Co ty na to?
0: No ciężko się nie zgodzić w tym przypadku. No masz trochę racji. Widać, no jestem w tym przypadku zdecydowanie niekonsekwentny, bo faktycznie, no bardzo mnie drażni ta źle rozumiana, wypaczona solidarność zawodowa, nie? Że wspierają się i na siebie tam nie donoszą w takich sytuacjach. No ale tutaj jest Przemek, nasz, wiesz, tutaj ziom z podwórka,
1: ale tam
0: nie?
1: Tam jest każdy inny człowiek. Tam jest jakaś Marysia, Kasia, nauczycielka, lekarz jakiś, tam, nie wiem, Bartek czy Krzysiek. To jest to samo. No ale to jest to samo.
0: Wiesz, ale
1: oni
0: to jest też
1: swoich znajomych.
0: Może to jest trochę inna sytuacja, bo jak ktoś jest winien czyjejś śmierci, jak zakatowali kogoś na posterunku, czy urzędnik zniszczył komuś życie, nasyłając jakieś kontrole i nakładając drakońskie kary komuś, kto na to nie zasłużył, na przykład no, jak tam rozwalono kluskę czy coś, no to wiesz, to trochę inna sytuacja niż Przemek, który się zajmował jakimś OFE, co wtedy może jeszcze nie było wiadomo, co z tym dalej będzie, wiesz, uczestniczył w czymś, co ci się nie podoba może. No z dzisiejszej perspektywy patrzymy na to wszystko jako na kolejny jakiś wałek, no ale to trochę inny był czas i inna jakby może trochę inny rodzaj tego, wiesz, złego uczynku, nie wiem.
1: No tutaj Tomu 420 napisał, pani Ewo, sama pani konsumuje tą używkę chyba w cudzysłowie, ale na córki pani donosi w tej samej kwestii, trochę nie rozumiem. No ja nie rozumiem, ja na córki donoszę?
0: Ewa nie donosi, tylko zadeklarowała, że jakby nie było ze strony córki współpracy, to by doniosła, no, w komentarzach.
1: No oczywiście, musi być gigantyczna współpraca. Jeżeli chcemy naprawdę oświecić ludzi, to no, nawet zwykły człowiek, może jeżeli coś się komuś nie podoba, to ma prawo swoje oburzenie nawet na edukację napisać pismo, nawet gdy nie ma dzieci. Przeszkodziliśmy do szkoły, byliśmy, że tak powiem, no niestety, ale molestowani psychicznie w szkole. Czyli można, pismo tu, pismo tam. Ja po prostu nie mam już siły, bo ja odwaliłam tyle pism, zaczynając od chyba 2016 roku, jeśli nie wcześniej. Do szkoły też puściłam pisma przeciwko globalizmowi. Akurat się do mnie nie odezwali, bo ja mam papiery chorej psychicznie, bo odwaliłam nie tak jak trzeba. Także, ale każdy ma prawo. Każdy ma prawo i w taki sposób, nawet uświadamiający, puścić do jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego urzędnika, no można zmienić.

0: wspólnie. Ale nie, bo jest edukacja odgórna, czyli nam narzucają, niby można samemu nauczać, ale musi być ten program nauczania, co Ministerstwo Edukacji narzuca. Także jest to bardzo ciężkie do obalenia. Ja popieram to, co obecnie robi Bustowski, aczkolwiek też z nim weszłam kiedyś w konflikt. On realnie działa.
1: A jak oceniasz na przykład taką postać jak Pawlik Morozow? Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Nie znam.
1: To jest taki chłopiec w epoce stalinowskiej, który donosił na rodziców swoich, bo byli, wiesz, złymi komunistami i krytykowali władzę i doniósł na rodziców swoich do bezpieki i za to był bardzo hołubiony w propagandzie, nie? I przedstawiany jako wzór dziecka, nie? No to może dobrą robotę zrobił, wiesz, jak rodzice robili no, w tamtym czasie rzeczy uważane za złe, czyli krytykowanie komunizmu, no to on dobrą robotę wysłał pisemko, wiesz.
0: To znaczy, ja muszę powiedzieć, że na mnie też córa doniosła, no, że uderzyłam córkę. Także,
1: serio?
0: Wiesz.
1: Kurde, to wy jesteście aparaty, naprawdę.
0: No ale później, bo córa miała wtedy, to było chyba w 2012 roku, no to tą młodszą uderzyła, miała 12 lat. Starsza mogła mieć wtedy, jest 2,5 roku starsza. No to jak to policzyć? 14,5 lat no, miała dziewczyna, doniosła, że tak powiem. No ale później konsekwencje były okropne, ale summa summarum, no ja teraz mogę działać tak, jak działam. Także no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czyli no musimy się nauczyć współpracować bez zbędnie używanych słów. No ja wiem, że no system, poza systemem, to jest trudne. No. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak jak powiedziałeś o tym komunizmie w tej Rosji, donosik tam, że coś tam. No jeżeli ty nie zgadzasz się na przykład z kościołem, no to załóżmy komunizm występował przeciwko jakiemuś kościołowi. No to zobacz, jak zniewalani są ludzie przez Kościół. Dużo też jest filmów, też swoje jakieś tam przeżyłam, jeżeli chodzi o religijne przymusy. Także no, nie wiem. Było, minęło, ja nie krytykuję tamtego gościa, co donosił na rodziców.
1: No to widzisz, to jesteś oryginalna, bo to jest przedstawiane, taka postać jest przedstawiona jako postać no, w pewnym sensie tragiczna, ale też jako pewien przykład czegoś już naprawdę złego, nie? Przykład, no, donoszenie na rodziców swoich, to nawet no, chyba 99% społeczeństwa wszelakiego, czy to polskiego, czy innego, będzie się to kojarzyło z czymś okropnym, nie? Donoszenie na rodziców swoich, bo nie podobał im się komunizm. No a ty mówisz, że popierasz. No to jesteś naprawdę oryginalna, bardzo, kobieta.
0: To znaczy, ja nie powiedziałam, że popieram, tylko no, coś się wydarzyło. Ja się nie zgadzam ani z nie wiadomo jakimi restrykcjami, ani z więzieniem. Chodzi o współpracę, ale współpracę chyba bodajże na, tak mi się wydaje, że to powinna być współpraca na poziomie psychologicznym. Co się wydarzyło? Dlaczego? Dlaczego zmuszanie do kościoła? To musi gigantyczna ilość ludzi współpracować. Także Nie podoba mi się zamordyzm taki komunistyczny, ale też nie podoba mi się zamordyzm religijny.
1: Ale na pewno by ci się spodobało takie społeczeństwo, tak wnioskuję, popraw mnie, jeśli się mylę, jak na przykład no, było w Czechosłowacji, gdzie na jednego obywatela przypadał jeden donosiciel, który tam kontrolował, co tam ten drugi jego ziomek robi i straszne było donosicielstwo. Największe chyba w tych krajach satelickich, komunistycznych, no i tam strasznie ludzie na potęgę na siebie donosili. Polacy też w sumie, no co pewnie cię będzie krzepiło, że bardzo często donoszą na sąsiada za różne rzeczy. No i jak to, można zawsze powiedzieć, jak ktoś nie ma nic do ukrycia, to się nie ma co bać. O mnie też byłaś łaskawa tak się wyrazić. Znaczy powiedziałaś, oj, chyba krawiec ma coś też za uszami, bo tu mnie krytykuje. No to czekam teraz tylko Donosik, niech mnie prześwietlą i sprawdzą, czy wszystko okej.
0: Jeszcze raz powtarzam, Krawiec, tamtej rozmowy, ty rozmawiałeś ze mną grzecznie. Ja to nawet powiedziałam tej mojej opiekunce. Rozmawiałeś ze mną grzecznie. Nie znam twojego imienia, nie znam twojego nazwiska, nie wiem, kim jesteś. Rozmawiałeś ze mną grzecznie, coś powiedziałeś, nieważne. Było, minęło. A po prostu Przemek był, co do mnie, no sorry, jakby był nie wiadomo jakim znawcą.
1: No dobra, to zamknijmy ten temat, a powiesz mi, Ewa, bo dzisiaj tak trochę o gustach Polaków. Jaki ty masz na przykład gust? Zdradzisz nam, jakiej muzyki słuchasz? Ty chyba żadnej muzyki nie słuchasz, bo tak kiedyś zdradziłaś, że w ogóle przestałaś słuchać muzyki, tak?
0: To znaczy raczej już nie słucham żadnej muzyki. Jeżeli już jak mam jakąś handrę, to sobie włączam playlistę taką... dwa kroki z piekła, czy coś takiego?
1: Do piekła pewnie.
0: Nie, from.
1: From to z, tak, dwa kroki no. Z piekła. Czyli to jest jakiś zespół, jakiś utworek, dwa kroki z piekła?
0: Nie znasz tego?
1: Nie.
0: No to jest dużo, oni mają tam dużo, to takie te ogniste takie jakby anioły z mieczami, jak chcesz to sobie możesz włączyć, zobaczyć, ale nie puszczaj tego, bo to raczej jest prawami autorskimi objęte.
1: A jeśli chodzi na przykład o ubieranie się, potrafisz się ładnie ubrać, czy tak jak ja, tak byle jak?
0: No ja nie wiem, jak ty się ubierasz.
1: Znaczy wiesz, no czy uważasz siebie za kobietę, która się potrafi ładnie z klasą ubrać, dobrać odpowiednio tam różne elementy stroju, kolory, czy raczej tak wieśniacko chodzisz?
0: Poczekaj, jakiś ja muszę okno zamknąć, bo mi tu wieje strasznie.
1: Dobra. No tak dzisiaj was rozpytuję trochę o gusta też, bo...
0: Dobra. No. To ja się ubieram tak jak no, widać. No. I dla mnie to nie jest priorytet, ale nie lubię się ubrać tak, żeby mi nie odpowiadało. Mi musi coś odpowiadać. Jestem wybredna, jeżeli chodzi o ubrania. Trudno mi coś kupić, także...
1: A na przykład książkę, czy bardziej sięgniesz po jakiegoś harlekina, czy jakąś taką najniższych lotów beletrystykę, czy może coś ambitniejszego sobie wchłoniesz? Coś, co cię jakoś tam rozwinie?
0: Nie, ja nie czytam, przeczytałam jakieś tam książki psychologiczne.
1: Czyli raczej nie beletrystyka, tylko jakieś tam popularno-naukowe,
0: nie czytam.
1: Edukacyjne, tak. A ogólnie
0: nie
1: mało
0: czytam.
1: Czytasz.
0: Mnie interesuje psychologia, przeczytałam jakieś tam książki psychologiczne, ale skończyłam. Także wystarczy mi ta wiedza, którą zdobyłam, życiowa wiedza.
1: A disco polo na przykład ci się podobuje, czy raczej nie?
0: A, to znaczy, no żeby poskakać, ale ja już nie skaczę, no żeby poskakać, no a ja już tylko do gleby, że tak powiem. Ja jestem zmęczona życiem, ważne, żeby ludzie zaczęli myśleć o planecie Ziemia, nie tylko żeby produkować śmieci, że tylko się należy. Ja tyle, ile zdziałam, to zdziałam, nie zdziałam, to drugie dobrze.
1: No właśnie, ta roszczeniowość też w narodzie nadal pokutuje i to jest też jedna, i to jest kolejna z tych rzeczy, które trzeba by jakoś naprawiać. No bo co z tego, że jakoś siłowo tutaj zmienimy władzę, system, jak ludzie pozostaną dalej głupi, cwaniakami pozostaną, jeden drugiemu korek wykręci, bo jemu się przypalił. Już któryś raz czegoś takiego tu doświadczam, że ktoś wykręca korek, bo jemu się spalił i on wie, że wykręca komuś innemu i sobie wkręca. No tak proste rozwiązanie, nie? Wiesz, dopóki to się w ludziach nie zmieni, to możemy... Ja mogę sobie gadać w nieskończoność, ty możesz w nieskończoność dzwonić do ABW i nic się tak nie zmieni za bardzo, myślę.
0: No i właśnie, no jeżeli na przykład nauczyciele też wiedzą, że ta wiedza nie jest potrzebna dzieciom, czyli zamiast jakieś pisma jako nauczyciele pisać to do kuratorium, to do Ministerstwa Edukacji, że to jest za duża presja, no przecież sami przez to przechodzili, wiedzą, że to jest w ogóle ludziom. 80% edukacji w ogóle nam jest niepotrzebna. Jeżeli ci urzędnicy nie będą pisali, nie będą, bo oni w tym systemie siedzą, oni czerpią korzyści z tego systemu i to leży problem w tym wszystkim.
1: No dobra, no to co? To dzięki Ewa za twoją tutaj
0: no,
1: wypowiedź.
0: No dziękuję, że oddzwoniłeś.
1: Prą cię bardzo.
0: Pozdrawiam wszystkich i naprawdę nie jestem taka wredna. A, jeszcze na koniec ci powiem. Wczoraj miałam na Facebooku dzwonił mi, dlatego były te zakłócenia.
1: No tak, słyszałem, bo tam słucham twojego kanału. Trzeba trzymać rękę na pulsie, sprawdzać, czy się mną nie zainteresowała Ewa przypadkiem, bo co sobie będę
0: nie,
1: to sprawdzał.
0: Nie zainteresowałam się, nie wiem jak, jeszcze raz powtarzam, nie wiem jak masz na imię, nie wiem jak masz na nazwisko, nie wiem gdzie mieszkasz, co mnie to obchodzi.
1: Dlatego właśnie się nie ujawniam, pozostaję tajemniczy.
0: No, narka.
1: Trzymaj się, cześć. A ja będę trochę może chamski, opowiem wam kawał o Ewie Lipce. Przychodzi Ewa Lipka do sklepu, ale to nie jest ten kawał, co mówiłem już. Bo tym razem przychodzi Ewa i bierze sobie Coca-Colę bierze sobie, dużą butlę do kasy. Pani ekspedientka liczy, nie wiem teraz po ile tam Coca-Cola, pewnie sporo droższa niż była, jeszcze niedawno tam, nie wiem, 7,50, a Ewa zdejmuje czapkę i zaczyna tak głową trzepać, tak i czochrać się. Pani tam ekspedientka, no co pani tutaj wyczynia, a Ewa mówi, zawsze Coca-Cola. Śmieszne, czy takie sobie? Takie sobie chyba, no dobra. Uprzejmie donoszę, że krawiec ma na imię Wacław. No proszę, wydało się. Wszystkich antymaseczkowców, tych, dla których to jest takie ważne, najważniejsze w ogóle w życiu, to czy ktoś nosi maseczkę, czy nie, bo to jakby odzwierciedla naszą mentalność niewolnika i się ludzie godzą na to noszenie majtek na głowie. Dla tych, dla których to jest tak ważne, to zapraszam do przeprowadzenia się do Środy Śląskiej. Tutaj nikt nie nosi maseczek. Jestem chyba jedyną już osobą w Środzie, która nosi maseczkę. Czuję się tak przez to taki wyjątkowy trochę i taki buntowniczy, bo się buntuję i noszę maseczkę. Tak naprawdę to jest, to tak sobie usprawiedliwiam. Znaczy noszę dlatego, żeby nie było widać mojego głupiego ryja. No, niech będzie. I jestem jedyną osobą, nawet krzyczą za mną tam krawiec, pojebaniec i plują na mnie małe dzieci. No i tutaj wychodzi na to, że Środa Śląska to jest najbardziej przebudzone społeczeństwo, społeczność Polaków, że tutaj no, stąd wyjdzie iskra, myślę. Tutaj to jest, najlepiej się znają tutaj na medycynie, na wirusach, na wszyscy się orientują, jaka maseczka działa i doszli do wniosku, że to jest bez sensu i nikt nie nosi maseczki. No, zdarza się jeszcze, że jakaś tam pani ekspedientka przymuszona założy, ale w bohaterski sposób nie zakłada na nos, tylko tak na usta same, ale to rzadko. Ale właśnie nie zakładając na nos, ona pokazuje swoją dezaprobatę dla tego noszenia. Tak więc zapraszam do Środy Śląskiej, najbardziej przebudzone społeczeństwo w Polsce. No niestety czytelnictwo spada, teatry jakoś tam funkcjonują, ale to raczej taka bardzo niszowa sprawa, chyba mało kto chodzi dzisiaj do teatru, jak ja mam telewizor plazmowy, a co mnie nie stać, to co ja będę jeszcze płacił za jakie do teatru? Jakie... Kurwa. No. Polacy, mówię, 80% lubi disco polo i jelenia na rykowisku. Jeśli chodzi o ubieranie się, to takie bardziej fantazyjne ubieranie się, jakieś takie pomysłowe, to chyba też nie jest popularne. Polacy trochę są tak na jedno kopyto. Co, 3/4 facetów ma, jest przypakowanych i ma jedną rękę tak wydzieraną w jakieś trajbale. Nie no, trajbale to już są wieśniackie, nawet dla Polaka już nikt nie robi trajbala, chyba że jakiś gangster z lat 90. to jeszcze ma trajbala, dzisiaj to co innego mają. Tam mają na tej ręce historię życia wytatuowaną zawsze i cytaty z Biblii na przykład i krzyż i gołą babę, no coś tam, różne rzeczy, to jest taka historia. No, przypomina mi się taki rysunek satyryczny, jak Giertych chciał zmusić młodych ludzi do noszenia mundurków w szkołach, żeby wszyscy chodzili w mundurkach. No to stoi sobie taka grupa ziomeczków, wszyscy ubrani w bluzy z kapturem, tak nałożone te kaptury na głowę i wszyscy tak identycznie wyglądają i jeden mówi... Kurde, chcą, żebyśmy te fartuszki nosili. Będziemy jak debile wyglądali wszyscy tak samo.

A najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie, z przodu krótko, z tyłu długo i wąsy na przedzie. No właśnie, gust Polaków moim zdaniem jest mizerny i taki właśnie wieśniacki nadal trochę, chociaż dużo się poprawiło. Ja myślę, że już, popatrzcie sobie na Rosjan, ci to wyglądają jak debile, nie? Te grzyweczki takie krótko przystrzyżone, te takie blond włosy, ta grzyweczka, sweterek i jakieś kreszowe te dresy, takie świecące. I do tego jeszcze jakieś sandały sobie założy, nie? Skarpety. No i to jest szyk, nie? To tam to dopiero. Tylko, że cały świat się jakby do tego przyzwyczaił, że Rosjanie tacy są, właśnie. Jakoś tak stało się to ich znakiem rozpoznawczym. A w Polsce to tak ni pies, ni wydra, jak to się mówi. Ni pies, ni wydra. Trochę takie zapatrzenie na zachód, ściąga się właśnie jakieś gwiazdy z lat 90. Przebrzmiałe autorów jednego hitu. To disco polo. Z drugiej strony jest Polska jest strasznie spolaryzowana. Tak samo jak właśnie ci wierzący i niewierzący, to są ludzie, którzy naprawdę mijam na ulicy, też tak trochę przesadzam tutaj, popadam w pewną przesadę, żeby nakreślić problem, nie? Ale no, duża część Polaków potrafi się i ubrać, i interesuje się czymś ciekawym, i obcuje z jakąś w miarę dobrą, wartościową kulturą, gardzi tam tą odpustowością, że tak powiem, nie? Ta odpustowość, czyli usia, siusia, disco polo, jakieś tam dęsy, wymiatanie dęsów i cieszenie się, że kabareciarz powiedział kurwa, no, jeleń na rykowisku, przysłowiowy, czyli taki symbol kiczu. Ja myślę, że kicz też jest takim słowem tutaj, słowo klucz, kicz. Kiczowatość naszych przedstawień. No, porównajcie sobie takie show, które prezentuje, no takie topowe show, bo jak 3,5 miliona ludzi ogląda to TVP i to murem za mundurem, no to jest takie, można to uznać, że to jest topowe show. No i co my tam mamy? Przede wszystkim mamy śpiewanie z playbacku, co wyraźnie widać, bo jakaś tam gwiazdeczka próbuje od czasu do czasu trochę to złamać, ten playback tak jakby i robi jakiś tam zaśpiew, czy tam krzyknie everybody, no a słychać, że w tle dalej śpiewa, nie? Więc wszystko to jest 100% playback, a na przykład jak ci Żydzi się bawili, co wczoraj wam puszczałem jakieś mega żydowskie show, też takie na dużą skalę, też z wielką pompą zrobione, no to tam już nie ma playbacku, a wszystko jest pięknie zgrane i muzycznie nienaganne, że tak powiem, tak? Też jest to jakaś taka prosta muzyka, taki można powiedzieć izraelski pop, tylko to wszystko jest zrobione bardziej tak jakby z klasą, bardziej takie uporządkowane, bardziej przemyślane, bardziej dopracowane. Ktoś tam siedział, starał się, ćwiczył przede wszystkim, żeby to potem wyszło równo, żeby... No, a u nas playback króluje cały czas. Nie wiem czemu. Tak się boją, wstydzą, że im coś nie wyjdzie. Może talentu brakuje, tak? No, może brakuje, bo jak mamy jakąś taką gwiazdę, która nie śpiewała przez 20 lat, no to nagle zacznie śpiewać, to będzie się głos łamał, nie? I będzie fałszować. To musi być playback. No i ciągle to takie jakieś pokrzykiwanie właśnie. To everybody, dobrze się bawicie! Polaki, dobrze się bawicie, everybody dance, yo! No, i tak biega, krzyczy, podskakuje, ale ludziom to się podoba. No. Ja też siebie nie uważam za kogoś, kto ma jakiś, nie wiem, no gust może jakiś tam mam, ale też no, za mało czytam, za mało może wartościowych rzeczy tutaj puszczam w radio. Też no, to nie jest... Trochę, wiecie, przyganiał kocioł garnkowi być może i cwany gapa znowu, ale na tyle nie mam sobie nic do zarzucenia jakoś wielce, że mogę o tym mówić przynajmniej śmiało i zwracać uwagę. Przynajmniej widzę problem, no. Wiecie, jak ktoś się wódą nawali, to każdemu wtedy się disco polo spodoba na imprezie, nie? No i puszczają, nie wiem, masowa impreza, największa impreza dla Polaków, organizowana za publiczne pieniądze, na wielką skalę, sprowadzane z zachodu gwiazdy, no to się okazuje, że jest to kicz, odpust, wszystko takie plastikowe strasznie.
tandetne też, no bo można powiedzieć, że playback to tandeta troszkę jest. No chyba, że nie wiem, jakiś Michael Jackson z playbacku śpiewa, chociaż nie wiem, czy on śpiewał z playbacku. No w każdym razie, co zrobić, żeby to naprawić? No znowu się nie da napisać tu rozporządzenia jakiegoś, nie da się nagle zakazać czegoś, no bo co, zakażemy Polakom słuchać, oglądać, obcować z tym, co lubią? Nie można zakazać, trzeba po prostu tytanicznej pracy, pracy pokoleń. Myślę, że wspomniana wczoraj Gazeta Wyborcza od lat robi tutaj dobrą robotę. To jest takie medium, na którym można właśnie poczytać o tym, co się dzieje w kulturze polskiej. Są recenzje ciekawych książek, zachęcanie do czytelnictwa, zwracanie uwagi na te problemy, że Polacy, nie wiem, nie chodzą do teatru, nie czytają, oglądają w telewizji byle co, jakieś tam S jak sraczka, nie? Filmy dla gospodyń. Też można sobie zadać pytanie, czy kiedyś było lepiej. No myślę, że trochę było lepiej. Było lepiej. Było lepiej, bo działała trochę zasada z braku laku. I ogólnie wszystkiego było mało, więc sięgało się po jakąś książkę. Telewizja miała trochę tą swoją misję. Wczoraj ktoś tu powiedział, że taka sama propaganda i taki sam kicz i brak misji był kiedyś i dzisiaj. No zupełnie się z tym nie zgodzę. Jak można porównywać czasy, w których leciały programy kulturalne, takie jak Pegas, w których były bardzo wartościowe programy satyryczne typu Kabarecik Olgi Lipińskiej, gdzie były wiersze, piosenki, gdzie było jakieś przesłanie, nawiązanie do naszej historii, do problemów społecznych, gdzie było zero przekleństw właściwie, nie? Zero wulgaryzmów, zero przekleństw. I była masa innych różnych programów. Często było tak, że przed jakimś filmem był jakiś krytyk. Krytyk występował i on recenzował jakoś to dzieło bez wielkich tam spoilerów, ale nakreślał tło historyczne, kiedy to powstawało, jakie jest ogólne tam przesłanie, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Jak można to wszystko porównywać z dzisiejszą telewizją, w której jest disco polo, tandeta i propaganda? I głupawe seriale dla gospodyń wiejskich, nie? Jak można to porównywać? Zupełnie to jest nieporównywalne moim zdaniem, ale zawsze możecie się nie zgodzić. Czekajcie chwilę. O.

No, tutaj miałem ciekawą napriwa. Ciekawy komentarz. Sorry, trochę się rozkojarzyłem. Kurczę, zrobiłbym jakąś przerwę muzyczną, bo nie dzwonicie chwilowo, a mnie się chce. A mnie się chce, no.

Kiedyś nawet do polskich bajek potrafiono zrobić taką ścieżkę dźwiękową, nagrać całą płytę, całą kolekcję piosenek. Nawet to były dwie płyty. Mam tu na myśli oczywiście Lady Punk i o dwóch takich, co ukradli księżyc. Płyta jest fenomenalna, do dzisiaj zachwyca ludzi. Popatrzcie też, jak była zrobiona ta animacja. Na tamte czasy to była animacja, która śmiało mogła konkurować z tym, co robią, nie wiem, Francuzi, z jakąś tam europejską ogólnie dobrą animacją dla dzieci. Było to fajnie robione, poklatkowo, starannie. Widać, że animatorzy, którzy się znają na swoim fachu, bardzo ładnie to jest zrobione. Piękne tła, fajnie, fajne, proste wszystko, tak? Proste, bardzo charakterystyczny styl i do tego fenomenalna oprawa dźwiękowa. To jest naprawdę dobra bajka i do tego taka niegłupia, w której można sobie wyłapywać różne takie smaczki, które będą odbieralne, powiedzmy, przez dorosłych, czyli takie drugie dno. Nomen omen tutaj. Drugie dno takie. No i myślę, że to było coś naprawdę wartościowego. Znalazłoby się jeszcze wiele przykładów na to, że kiedyś robiono wartościowe rzeczy, jeśli chodzi o filmy, muzykę, że było tego więcej. Dzisiaj rzeczy takie ambitniejsze, bardziej wartościowe, wysmakowane, stały się pewną niszą. Są, gdzieś tam sobie funkcjonują, nie? Ale to jest nisza. Ci artyści pewnie biedują troszkę, nie? Jak nie uda im się koncertów zorganizować, to ze sprzedaży płyt to nie zarobią nawet na opłaty, nie? Więc hymny czarownika i hrabia z tej płyty wymiatają, pisze Gal. No zgodzę się, mi się bardzo podoba ta płyta, bardzo mi się podoba. Świetnie jest zaśpiewana, stary, dobry, no chyba najlepsza płyta Lady Punk. Po prostu tak trafili, tak im to wyszło, fajnie, że no klękajcie narody. Czyli jednak PRL, tutaj z przymrużeniem oka, pisze adwokat, no pod pewnymi względami, tak, tak, na to by wychodziło. Też już o tym kiedyś wspominałem, że to były czasy, mówię o PRL-u, czasy, kiedy dzieciom fundowano na przykład z rana w ramach tego pasma telerankowego, czy tam był Teleranek, Sobótka i inne programy tego typu, puszczano europejskie bajki, na przykład Szagma, to była francuska właśnie bajka, czeskie bajki, Arabella, nie? To były fajne rzeczy, świetne, takie, które dzieci, myślę, rozwijały. Rozwijały, nie było w tym też takiego parcia na... Nie robiło to z dzieciaków, nie wywoływało to u dzieciaków ADHD, albo jakby się cukru najadły, nie? Że cały czas biegają, skaczą, strzelają się, gonią, wpadają w dziurę, ale wyskakują i gwiazdki z dupy wyskakują, dwa salta i spada na jedno kolano, super hero landing i dzieciak tak ogląda, to ogląda, coraz większe gały robi, a potem wbiega na podwórko i chwyta za patyk i zaczyna tam drugiego okładać, bo się naoglądał. Nie, to były bajki spokojne, gdzie fabuła się stopniowo rozwijała, gdzie było troszeczkę takich dłużyzn, ale dłużyzny nie są złe, bo mogą człowieka zmusić do tego, żeby się troszkę wyciszył, żeby się zastanowił przez chwilę, a tak to nawet nie ma czasów na zastanowienie, jak mu jakiś Batman cały czas fruwa, nie? Przed oczami, no to on nie ma czasów na zastanowienie. Zresztą na czym miałby się zastanawiać? Czy Batman będzie miał odrzutowe wrotki za chwilę, czy może, nie wiem... czy Majty Zagłady ubierze jakiś Conan, czy co, no to takie zastanawianie się, nad czym. No więc uważam tak, może zabrzmie trochę jak jakiś boomer, zaraz Gumball zadzwoni, ty boomerze, ty, elo boomer, coś tam zakrzyknie, no ale będę się trzymał tego, że było troszkę mniej tandety i więcej wartościowych rzeczy. Kiedyś. Macie jakieś propozycje na przerwę muzyczną? Bo ja nie mam.

Okej, z tego co widzę, to chyba mi nie zdejmą nagrania za Lady Punk, więc puszczę może chmurkę. Puszczę może chmurkę. Muzyka Jan Borysewicz, słowa Andrzej Mogielnicki. Posłuchajmy, bardzo przyjemny utworek.

Lady Punk, chmurka z płyty o dwóch takich, co ukradli księżyc. Ta lepsza wersja, bo ta z kaczorami, aktorska, to żenada trochę. Biegają w tam takich śmiesznych łapciach jakiś. No. I śpiewa Janek, a nie Panas. Nie Panasiewicz, tak? Tylko Janek... Jan Borysewicz, no. Tak? No bo tam się zmieniał wokalista, tak? Aha, to nawet nie wiedziałem, jakoś tak nie ogarniałem, nie interesowałem się aż tak. No, gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć moje jakieś dawne dzieła, to można sobie wyszukać filmik, który kiedyś zrobiłem, wpisując na YouTubie o dwóch takich i o jednym takim. I tam są takie różne śmiesznostki. Są właśnie Kaczyńscy, jak kradną księżyc i całe te. Może wróci ten czas i znowu mi się uda wrócić do robienia kreskówek. Może to mnie trochę zniechęciło wtedy, że ta kreskówka się nie wybiła jakoś. Ile ma odsłon? Zobaczymy. Dwóch. Zobaczymy. Znaczy, cudów nie ma. No ma niby te 10 tysięcy. No ale to wszystko jest malutko. No, 10 tysięcy to się zebrało przez tyle lat, tak? No więc trochę mnie to może zniechęciło, ale już teraz wiem, że właściwie cudów nie ma i jeśli chcemy, żeby coś było popularne, to po prostu trzeba w to zainwestować, w reklamę, w promocję. Umówić się z kimś, żeby coś poreklamował i tak dalej. Gdzieś tam powrzucać na jakieś serwisy promujące. Więc bez tego nie ma co liczyć na cud, że nagle, znaczy można liczyć na cud, że ktoś to zauważy i ktoś weźmie na siebie tą promocję. Gdzieś tam ktoś, kto jest znany, zareklamuje, no zawsze może się tak przydarzyć, ale może się i nie przydarzyć. I pewnie się nie przydarzy. Więc jak teraz będę coś robił, to na pewno już z myślą o tym, żeby to jakoś jeszcze wypromować, bo robić do szuflady to mnie się nie chce za bardzo. I znowu, łech, po prostu nie wiem, co ja tak wzdycham, chyba mi ciężko w życiu. Ale trochę lżej dzisiaj, bo wpadło parę donajcików, bardzo wszystkim dziękuję serdecznie, że tutaj pamiętacie, to bardzo jest ważne w sumie. Inaczej ważne, dla mnie ważne i bardzo doceniam. No to co, to może ktoś ma...

0: Przepraszam, że klepię tutaj, ale mam tutaj niespodziewanego gościa na prywatnej i musiałem tutaj napisać coś. No, tak więc widzicie, jak to jest. Widzicie, jak to jest. Gaz, u niektórych gaz podrożał o 300% już w Polsce. Tak, gadałem dzisiaj z panią, która płaciła 200 zł za gaz, a teraz płaci 400. Dla kogoś takiego jak ja, kto ma cały dom na gaz, ogrzewanie, wodę ciepłą i kuchenkę gazową, to jest dramat. I to oznacza, że... I to oznacza, że jest naprawdę niewesoło. Kryzys na granicy, kryzys też, jeśli chodzi o pandemię, spory jest, bo no, przybywa tych zakażeń covidowych. Setki zgonów, 20 tysięcy zakażeń dziennie, tak? No to już nie w kij dmuchał. Ale co tam będziemy się przejmować? Mamy przecież Jacka Kurskiego, który nam zafunduje koncert, zaprosi znowu może Szazę jakąś, Szaza, nie wiem czy pamiętacie, Szaza. Szaza nawet spoko te piosenki miała. To mówi się, że królowa disco polo i myślę, że tytuł zasłużony, bo jej piosenki były takie lekkie, łatwe i przyjemne, jak to w disco polo, ale miały jakąś klasę. Jak się popatrzy na teledyski, na przykład Szazy, były świetnie zrealizowane. Nie było tam... To był taki kicz, ale bardzo sympatyczny i bardzo fajnie, profesjonalnie zrobiony. Jest taki jakiś teledysk, gdzie marynarze tańczą. No to zatrudniła profesjonalnych tancerzy, naprawdę niezłych, którzy zrobili fajne show. Oni tam skaczą, fikają, jakieś gwiazdy robią, fajne ujęcia są. Tło jest zrobione takie, wiecie, z kartonów, że ktoś przesuwa karton i fale się przesuwają, nie? No pomysłowe, takie, wiecie, taki kicz, nie? Taki kicz to ja lubię i miło mi popatrzeć na dobrze zrobioną robotę, nawet jeśli to jest łatwe, proste i przyjemne i piosenka jest, no jak to zwykle, o miłości. Ale jest taka prosta, o chłopaku, co miał styl kiedyś, jak go poznała, a teraz już się coś zepsuło i nie ma stylu. Ale jest fajnie zaśpiewane. Szaza, no, niezły głos, fajnie wygląda. Nadal, w ogóle Szaza z wiekiem to myślę, że starzeje się jak dobre wino. Starzeje się jak dobre wino. I całkiem nieźle się prezentuje. Zawsze się nieźle prezentowała. Zresztą w Playboyu też występowała. Nie tylko ona, Kora na przykład, Jackowska, też występowała w Playboyu. Ale tak sobie wypadła, szczerze mówiąc. W jakimś takim stroju sadomaso dziwnym, tak kontrowersyjnie trochę, nie? Szaza tak bardziej bezpiecznie. No, ale obie panie jakoś tam się zaprezentowały w Playboyu. Playboy już się w ogóle nie ukazuje, nie? Zakończyła się wersja papierowa, chyba cyfrowo tylko coś już dzisiaj robią. Wielu wydawców znanych odchodzi od papieru, od klasycznego wydawania swoich publikacji i przechodzą na cyfrową formę. No, takie czasy. Ludzie... Raczej tego oczekują, że wszystko będzie dostępne na pstryknięcie, a gdzie to, co, do kiosku iść? Chyba kioski zaczną bankrutować, bo no, jeszcze może te kioski jakoś funkcjonują dzięki starszemu pokoleniu, które kupują sobie jakieś tam starsze panią domu, czy jakąś tam wzorową gospodynię i jakieś tego typu rzeczy, nie? Czy jakiś dziadek przyjdzie, kupi gazetę, a już większość ludzi to chyba wpisuje sobie tam Onet, O2, czy tam Wirtualną Polskę, czy inne tam N-czasy, gazety.pl. No i tam szukają newsów, żeby były na wyciągnięcie ręki i najlepiej jeszcze w smartfonie. Gumball, ja za niedługo kończę, wiesz, z 10 minut jeszcze posiedzę, planowałem dzisiaj w ogóle krótszą audycję, tym bardziej, że no nie rwiecie się jakoś do tego, żeby nie rwiecie się, żeby tutaj rozmawiać o polskich gustach. No, może temat po prostu nie jest jakoś specjalnie ciekawy i da się go o nim tak opowiedzieć, że właściwie wyczerpałem już tak z grubsza zagadnienie całe, więc po co bić bez sensu pianę, nie? No i tyle, więc będziemy powoli zmierzali ku końcowi. Była piosenka Big Cyca, Szaza, Moja Miłość. Była. To już był ten czas Big Cyca, który niespecjalnie mi odpowiadał, bo no, to jest takie, to już jest takie trochę jechanie na plecach innych, nie? I zawsze mi się to kojarzyło z taką właśnie polską żenadą trochę. Takie parodiowanie kogoś, wyszydzanie i robienie z tego swojego jakiegoś show, nie? Zrób coś swojego, człowieku. Czemu Big Cyc przestał nagrywać rzeczy takie bardziej autorskie, gdzie nie darł łacha z kogoś, czy tam z Szazy, czy z Murzynka, tylko po prostu było taka, wiecie, taka twórczość bardziej ich, nie? Więc to były zdecydowanie lepsze czasy. No, słuchaliśmy wczoraj ballady o smutnym skinie. No, to było śmianie się ze skina, ale skin jest jakimś takim ogólnym zjawiskiem, a nie jakimś jednym konkretnym skinem. No, wybranie sobie takiej Szazy, Szaza się procesowała z nimi chyba nawet o to i słusznie, myślę. Szaza. Kto mi ciebie kochać kazał? Wow. No, ale to już taka żenada trochę. Pachnie to, już tacy żenadnicy się zrobili z nich, nie? Z tego Big Cyca. Kiedyś bardziej ich szanowałem po prostu. To co, Gumball? Krawiec, a ty występowałeś w tej gazetce? Ale w jakiej gazetce? W jakiej gazetce? O jaką gazetkę chodzi? Proszę sprecyzować. No, Przemek się pojawił na naszym czacie, drugie dno. Tutaj no, były i wczoraj, i dzisiaj rozmowy na temat, no właśnie, donosu Ewy Lipki. No i mamy samego tutaj, samą ofiarę, że tak powiem. No ja tak, jak mówiłem, raczej to się brzydzę takimi rzeczami jak donoszenie przez kogokolwiek, na kogokolwiek, do jakichkolwiek służb, na policję. Ale cóż, no, Ewa wybrała swoją drogę, to jest jej bajka, zdecydowanie nie moja. Podyskutowaliśmy sobie, nie pokłóciliśmy się jakoś. Ja mogę co najwyżej czuć niesmak i może mi być przykro, że dotknęło to wszystko kogoś takiego jak Przemek, który jest sympatycznym człowiekiem. Gadaliśmy przecież razem sobie nieraz tutaj na antenie. Zaprosił mnie też do siebie, byłem tam gościnnie, więc nie, też dziwią mnie takie pytania, na przykład skąd ty masz pieniądze, a ile miałeś, a dlaczego tak dużo miałeś, to w ogóle to jakaś abstrakcja trochę, nie, tak. Więc nie moja bajka, man, zupełnie. Mogę tylko apelować do ludzi, żeby przemyśleli sobie pewne rzeczy, żeby nie donosili na siebie. Co innego na jakichś urzędasów. To jest inna sytuacja, bo Ewa mówi, że jak na urzędników atakowałem, to była Ewa Cacy, tak? A teraz zła Ewka. No trochę tak właśnie, bo urzędnik, czy policjant, czy polityk przede wszystkim, to są ludzie, którzy za nasze pieniądze tworzą system. Oni są częścią tego systemu i jest trochę inna sytuacja z nimi. No trochę mnie przekonała Ewa tymi lekarzami. No, jest to jakiś argument, tak? No pewnie. Lekarze, nauczyciele i ta źle rozumiana solidarność zawodowa, że nie kala się własnego gniazda, więc będę chronił swojego kompana z pracy, żeby nie poniósł konsekwencji. Okej, ale jak to się dalej ma do Przemka, do zwykłego takiego człowieka, który no, prowadził jakiś tam ten biznes z OFE, ja do końca tych rzeczy nie rozumiem, ale po tylu latach, nie wiem, rozgrzebywanie też spraw, to też jest problematyczne, bo może pewne rzeczy się powinno bardziej na bieżąco robić, a nie wracać do czegoś, co tam kiedyś, dawno temu było, nie? No, ale słuchajcie, może Przemek, przyjdzie jeszcze czas, że Przemek się... Może Przemek się wypowie. No dobra. No i chyba właśnie wykrakałem w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo właśnie nastał ten czas i jest z nami Przemek. Witam cię, Przemku.
1: Dzień dobry, Krawcu.
0: Cześć.
1: Witam cię serdecznie, witam twoich widzów i tak dalej. Słuchaj, gadacie tutaj Bigcyt, Sława i tak dalej i fajnie to podsumowałeś, że niektórzy twórcy próbują się wybić na innych i to poniekąd pasuje do tego tematu, tak, że oskarżając poniekąd innych, próbujemy się na nich wybić, tak. I to tyle z mojej strony, co mogę powiedzieć.
0: Tak. Trochę tak nawiązałeś, tak ogólnie do tematów różnych, nie, tutaj.
1: To znaczy, chodzi mi o dyskopolowców oczywiście, żeby była jasność tej dyskusji. Tak, że czasami mamy to, że wiesz, widzimy belkę wokół innego, tak, czy tam dźdźbło, a nie widzimy belki w swoim, tak, i tutaj można tak sobie to porównać.
0: Bo tak już myślałem, że może nawiązujesz do czegoś innego, mówiąc o tych, którzy chcą, oskarżając innych, się troszkę na nich wybić, to myślałem, że może do czegoś nawiązujesz, ale to może mi się coś tu przewidziało.
1: To znaczy, wiesz co, gdyby tak się przejrzeć niektórym twórcom historię ich kariery, to oczywiście, bo jak wszyscy wiecie, ja jestem oskarżany o pewne rzeczy, co mnie w ogóle ani nie boli, ani nie martwi, byle gadają, jak to mówią, no to niektórzy podjęli się takich kroków, że wiesz, każdy kojarzy, nie, uniwersum szkolnej 17 pewnie, no nie trzeba przedstawiać, tak, i niektórzy się tam zjawili i tak dalej, nawet się całowali z pewnymi ludźmi, także no nie wiem, kto to był dokładnie, bo też nie oglądałem, ale no niektórzy mają takie, że tak powiem, wcięcia w swoim życiorysie, nie?
0: No były takie jakieś osoby i być może to można się zarazić tym kononowirusem, że potem pisemka piszesz do różnych tam, na policję, na komisariat, to można się zarazić od Kononowicza tym, bo on cały czas właśnie ma te zeszyty, segregatory swoje, to nie wiem.
1: No tak, czasami tak może być, jeżeli o to chodzi, bo sytuacja, wiesz, no różnie bywa i tak dalej. Z drugiej strony, wiesz, Kononowicz tak samo nie lubi, że tak powiem, ludzi przedsiębiorczych, tak, w celu tego, że każdy przedsiębiorca jest do niego zły i chamski, tak, w taki sposób, że zarabia więcej, tak, i tutaj pojawia się pierwszy problem, tak, pytanie z drugiej strony, czy gdyby nie przedsiębiorcy i ich podatki, czy ta osoba by była w stanie w ogóle przeżyć, no, to już jest druga odmienna kwestia, tak, bo oczywiście tutaj mówimy o Krzysztofie Kononowiczu, tak.
0: No tak, myślę, że i Kononowicz, i różne inne osoby by się znalazły, które żyją, powiedzmy, na jakiejś rencie, które dostają od państwa, no a państwo skąd ma pieniądze? No z podatków, od tych przedsiębiorców złych, co się nakradli i być może mają za dużo już i trzeba by im zabrać, no to i tak się im zabiera, większość ich pieniędzy się im zabiera, czasami nawet. I to idzie na różnych właśnie ludzi, żeby im pomóc, bo jest im ciężko i tak dalej. No, więc...
1: Znaczy, wiesz co, ja tak podejrzewam, że oczywiście jest część ludzi, która potrzebuje naprawdę tej pomocy i ja jestem za tym jak najbardziej, żeby takim ludziom pomagać, ale większość to śmierdzące lenie jak Konon, tak? I tu nie ma o czym w ogóle debatować, tak? No bo jeżeli Konon był takim dobrym, zajebistym mechanikiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, mechanikiem, kierowcą, jak on o tym mówił i wiesz, i 25 lat na bezrobociu, no to o czymś to świadczy, tak?
0: O, Przemuśku, trzeba się za mądrze się robisz się, trzeba się będzie wywąchać. Już tu poszło pismo do ciebie, trzeba tobie zabronić będzie robić, ty się nakradłeś się, to będzie wszystko wyjaśniane.
1: Takie te, dokładnie, takie te, ale bo gadam z wieloma, że tak powiem, ludźmi z tamtego i znam ten język bardzo doskonale, także ja też mogę zacząć zaciągać po białostocku i by się zdziwił, jaki mam w tym talent, ale nie zrobię tego. nie zrobię tego, tym bardziej, że służyłem w tamtych rejonach w wojsku, także wiem i znam chłopaków, przez rok z nimi byłem, także sporo się można od nich nauczyć i nie uważam tego, że ktoś, kto ma odmienny język, to jest zupełnie nieprzydatny, czy nie wiem, kimś innym i tak dalej, jest takim samym człowiekiem, tylko że inaczej gada na początku. Możemy się z tego śmiać, bo nam się to wydaje śmieszne, ale takie te się i tak dalej, no to no, oni tak po prostu mówią i to jest ich gwara i trzeba to też zaakceptować. Także tu nie był żaden przytyk, jeżeli chodzi o że tak powiem, gwarę lokalną, bo sam wiem, jakie mam problemy z tym, bo ja jestem ze Śląska, a czego nie ukrywam i też muszę po prostu dbać o to, żeby w miarę ten język był przekazem dla każdego, tak? Czyli po polsku staram się mówić.
0: A powiedz, Przemek, bo dzisiaj trochę o gustach właśnie rozmawiamy. Jakiej muzyki słuchasz, co lubisz czytać, jakie filmy oglądasz? Bo tak próbuję wysondować trochę, w czym gustują ludzie, którzy tutaj raczą do mnie zadzwonić na przykład.
1: Och, na filmy to ostatnio nie mam zupełnie czasu. Ale no lubię takie, że tak powiem, fantasy, science fiction, tak się trochę zrelaksować. Tom Cruise, ja wiem, ktoś powie, jak możesz oglądać filmy z Tomem Cruise'em, ale jego filmy z reguły są takie wartkie akcje i tak dalej i jeżeli już naprawdę mam na to czas, to wolę sobie wrzucić takie 1,5 godziny i tak dalej i miło spędzić wieczór. Jeżeli chodzi o muzykę, no to naprawdę różna, tak? To naprawdę bardzo różna, tak? Zależy od nastroju i od tego, co robię, tak? W większości czasu to nie słucham muzyki, bo nie mam możliwości, bo muszę też, wiesz, jakoś to montować. No sam wiesz, jak to wygląda czasami przy montażu i tak dalej. No, nie masz na to szans, żeby słuchać czegoś, jak musisz się skupić na robocie i montować film i słuchać tych dźwięków, to raz. No ale jak słucham, to naprawdę od muzyki klasycznej po nawet disco polo i tego też się nie wstydzę, tak, że czasami trzeba taki się tak odprężyć, tak. W taki sposób i tyle. I mi to nie przeszkadza, czy ktoś słucha tam. Ja słuchałem przez całe życie naprawdę chyba wszystkich gatunków muzycznych i nie mam do żadnego jakiegoś tam, nie wiem, to mi się nie podoba i tak dalej, a bo ty jesteś zły, bo słuchasz innej muzyki. No każdy ma swój okres i to objawia się zazwyczaj muzyką i tak dalej, tak. No ale teraz to jak najbardziej muzyka klasyczna i tyle, nie? Vivaldi na przykład, 4 pory roku i sobie lecą jak coś tam mogę, że tak powiem, w tle, tylko jeżeli chodzi o wizualizację i nie zajmuję się dźwiękiem, no to mi bardziej wchodzi, tak, i czuję się odprężony.
0: No faktycznie, ciekawie jest z tym montowaniem filmów. To jedna z takich nielicznych prac związanych z grafiką, z wideo, gdzie nie można sobie pozwolić na słuchanie czegoś, bo trzeba cały czas odsłuchiwać, czy wszystko jest ok, więc też nad tym ubolewam, bo lubię sobie czegoś słuchać w tle. No, ale to w ogóle też kolejną rzecz zauważyłem, że bo mam podobnie jak ty, że też właściwie się przewinąłem przez wszelkie możliwe gatunki muzyczne, może oprócz reggae, czegoś tam jeszcze i klasycznej, ale tak to wszystko tam, nie? I więc może jest tak, że ludzie, którzy mają takie upodobanie

0: Przygotowuję, tak. Już powiedzmy, stałem się na tyle leniwy. I dlaczego? Bo robię to na żywo, bo wiem, że wtedy co słowo się rzekło i tak dalej. I jeżeli chodzi tutaj o pytania, no to one no tak jak teraz z tobą gadam, ty też nie masz żadnych pytań do mnie przygotowanych i tyle. I rozmowa jakoś płynie. Tak samo jest z moim gościem i to jest wszystko, ale. No tutaj wiesz, no fakt faktem, no jeżeli mi się coś nie podoba, to czasami mogę coś zasugerować, no ale czy jeżeli ktoś robi zupełnie inaczej, czy on jest według ciebie zły, tak, na przykład, nie? Jeżeli chodzi o te pytania, tak. Sorry za te ryki, ale mam okno otwarte, a tam dzieciaki, pewnie to słyszysz.
1: Spoko, a to u ciebie nie jest jeszcze ciemno? W ogóle ty mieszkasz chyba nie w Polsce, tak? Czy w Polsce?
0: Nie, w Polsce
1: W
0: mieszkam,
1: Polsce.
0: jest, ale tam jest oświetlone boisko, także dzieciaki sobie grają i gdybym ja nie był na przykład ileś tam lat temu dzieciakiem, to bym pewnie się wkurzał, ale ja zachowywałem się zupełnie tak samo i tyle i nie mam o to żadnych pretensji, tak? Trzeba być przede wszystkim wyrozumiałym dla innych i tyle, a nie patrzeć tylko na swoje dobro, tak? Takie jest moje podejście akurat, tak?
1: No, byłoby miło, gdyby więcej naszych rodaków tak myślało. To, bo trochę, no tak troszkę dzisiaj o mentalności też Polaków. Ja jestem, wiesz, taki mocno krytyczny tutaj i powiem ci, że nawet znienawidziłem trochę Polskę. Właśnie jawi mi się ona jako takie miejsce strasznie odpustowe, gdzie ludzie mają jakby są zepsuci, nie wiem, właśnie ten brak szacunku dla własności wspólnej, prawo własności, tu też wszystko leży i kwiczy cały czas, nie? To rozdawnictwo, ten socjal, ta roszczeniowość, ta tandeta, ta propaganda, same takie sytuacje, jak teraz ja sobie tak patrzę obrazowo, nawet nie analizuję tam, czy ci uchodźcy, to oni chcą nas tutaj, czy coś nam zrobić, czy nie zrobić, a polityka, a czy Putin za tym stoi, tylko po prostu widzę taką scenkę, gdzie ktoś zamarza sobie w zimnie, a gdzieś obok się bawią przy amerykańskim disco polo i cieszą te gęby, nie? To po prostu taki obrazek, jak z baśni Andersena o dziewczynce z zapałkami, nie? Smutna bajka taka polska.
0: No niestety tak to wygląda, bo większość ludzi, przynajmniej takie jest moje zdanie, nie patrzy na tych ludzi kreatywnych. Znaczy tak, podział został wprowadzony już dawno, jeżeli chodzi o ludzi, tak? Biednych i bogatych. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale spróbuję szybko. Sytuacja wygląda tak, że ktoś, kto próbuje zrobić cokolwiek dobrego, nawet, że tak powiem, w dobrej wierze i tak dalej, jest postrzegany jako złodziej. I to mamy z PRL, bo tak to było narzucane, tak, jeżeli o to chodzi. A ci biedni mają informację zupełnie zwrotną i to głównie z mediów głównego nurtu, taką, że to właśnie gdyby nie oni, czyli ci źli przestępcy, przedsiębiorcy i tak dalej, to sprawa by wyglądała tak, że oni by mieli lepiej. I tutaj pojawia się takie pytanie, komu tak naprawdę wierzyć, tak? Bo jeżeli, popatrzcie sobie logicznie, jeżeli ja mam firmę, zakładam firmę, przykładowo mówię, bo nie
1: Zesraelczyk z
0: zakładam żadnej
1: Zesraela.
0: firmy na tą
1: 3
0: chwilę,
1: złote.
0: ale gdybym ja miał
1: Trzymam
0: firmę
1: derno
0: i
1: mordeczki,
0: ona
1: a czy mogę zjeść
0: dobrze
1: chipsa?
0: prosperuje,
1: Bo
0: tak?
1: mam straszną ochotę na
0: I
1: tłustego
0: tak
1: Gyrosa
0: dalej.
1: i na tłustą
0: Przepraszam cię
1: emisję
0: na sekundkę, bo
1: CO2 XD, XD. Pozdrawiam antyemitentów XD. zagłusza cię trochę donate w tym momencie. Siemano mordeczki, czy możesz zjeść kepsa? No to taki Zesraelczyk z Zesraela napisał, dzięki, no dzięki, ale widzicie, to znowu jest takie tutaj trochę hejterskie, no bo tu Zesraelczyk, ja wiem, że niektórzy są judeosceptykami, sam bywam tutaj judeosceptykiem, ale to zawsze powinna być jakaś pogłębiona rozmowa i też powinniśmy ustalić, o jakich Żydach mówimy, bo mówiąc o wszystkich Żydach, to tak jakbyśmy mówili o Słowianach. Ogólnie mówili, że Słowianie to zbrodniarze na przykład, nie? No bez
0: Tak,
1: sensu
0: czy
1: trochę.
0: wszyscy Niemcy to naziści, nie?
1: No to nawet, wiesz, no Niemcy to już jakoś tam sprecyzowane troszkę bardziej jest, nie? Powiedzmy, że mają jakąś tam odpowiedzialność za to, że masowo popierali tego Hitlera, no ale mówienie o Żydach, no przecież ci Żydzi tak różni są i tyle jest rodzajów tych Żydów, że mówienie, że ogólnie Żydzi, no to tak jakbyśmy mówili, Słowianie są do dupy ogólnie, no to tak Hitlerem pachnie trochę, że gorsza rasa Słowian, nie? I wymordować ich, no bez sensu. No, ale przepraszam, bo przerwałem ci.

0: Znaczy, wiesz, to było, mi się wydaje, takie specjalne wytrącenie z uwagi i tak dalej. Także spokojnie, ale ja zawsze mam notatnik nawet podczas rozmowy prywatnej i sobie notuję, żeby coś mi nie uciekło. I tu mówiliśmy o przedsiębiorcach i gdyby nie oni, to tak naprawdę byśmy nie mieli pracy. Nikt by nie miał pracy. Co wy myślicie, że te zakłady to wszystko jest państwowe? No, słuchajcie, ludzie, te wszystkie sklepy i tak dalej, to ktoś wymyślił jakąś ideę i tak dalej, i on przepycha, tak? Pytanie, czym tutaj bardzo ważne by było, czym jest zdrowy rynek, a czym jest rynek, który jest oszukiwany, tak? I tu już wchodzimy w kwestie ekonomiczne, na przykład tych wszystkich sklepów wielkopowierzchniowych i tak dalej, które płacą naprawdę 0,19% i tu jest problem, tak? Jeżeli tym by się zająć, tak? Bo normalny taki lokalny przedsiębiorca, który założy sobie sklepik, nawet warzywniak, to nie ma z nimi żadnych szans, tak? Jeżeli on musi płacić na przykład 19%, a on płaci 0,19, tak?
1: No, niektóre te wielkopowierzchniowce płacą, Biedronka płaci, pewnie jeszcze ktoś tam płaci, Dino na pewno
0: To znaczy,
1: płaci
0: oni płacą, oni oczywiście, że
1: podatki.
0: płacą, ale to płacą w takich kwestiach, wiesz co, ja ci mogę podesłać artykuły, gdzie zostało, wiesz, oni dostali więcej dofinansowania, jeżeli chodzi o miliony złotych od momentu powstania tego czegoś, co się wydarza, tak, niż zapłacili podatków, tak? No bo jeżeli ty dostaniesz 600 720 miliardów, że tak powiem, złotych dofinansowania, a raptem w roku zapłaciłeś 40 milionów podatków, tak? Gdzie twój obrót wynosił tyle, a tyle, i to wszystko jest przekierowane gdzieś, że tak powiem, do tyłu, no to znaczy do tyłu, w sensie takim, że nie w tym kraju, tak? Te pieniądze są
1: Ale to
0: lokowane.
1: tyle podostawali, ty mówisz, że to takie miliardy, kilkaset miliardów,
0: To
1: znaczy,
0: wszystko można sprawdzić. Także to nie jest
1: kurde.
0: jakaś tam wiedza, wiesz, do której nie masz dostępu, tylko nikt tam nie wchodzi, nikt tego nie sprawdza. No to jest proste.
1: To
0: Tak
1: ciekawe.
0: samo, jak na przykład, wiesz, PiS się chwali tym, że nie zaprosił migrantów i tak dalej, że to wina PO i tak dalej i tyle. No gówno prawda, jak sobie przejrzysz statystyki na stronie migracje.gov.pl, to sam zobaczysz, ile w jakich latach, ile migrantów wpłynęło do naszego kraju i nawet tam zobaczysz, jakie ich obowiązują, że tak powiem, stawki, tak? I teraz tu jest problem, bo tu ludzie powinni, że tak powiem, krzyczeć i że tak powiem, kosy na sztorc stawiać, tak? Jeżeli o tym mowa. No bo sorry, jeżeli twoja matka pracowała, powiedzmy tam 40, 50 lat i tak dalej, i ona ma teraz 1200 złotych emerytury, a przyjedzie ktoś i z racji tego, że on jest ugnębiony i tak dalej, on ma ponad 2000 za załatwione mieszkanie bez opłat i tak dalej, bo on musi przeżyć i trzeba go dobrze ugościć, no to coś tu chyba jest nie halo, tak, jeżeli chodzi
1: No,
0: o
1: trochę tak.
0: obywateli.
1: Trochę, no, nawet bardzo nie halo. To znaczy, może by było halo, gdyby też była, właśnie o tym wcześniej mówiłem, gdyby ogólnie mentalność ludzi na całym świecie była trochę inna, gdybyśmy byli bardziej uczciwi w tym, wiesz, komu przyznajemy pomoc jakąś, bo faktycznie są ludzie, których spotkało wielkie nieszczęście jakieś, nie? I coś takiego pięknego jest w tym,
0: Ale
1: że.
0: krawiec, ja nie jestem przeciwny temu, żeby była jasność, tak? Jeżeli rzeczywiście, na przykład, nie wiem, wiemy, że tam się dzieją, ale zobacz sobie, wiesz, nam telewizja pokazuje, a my to widzimy na ulicach, tak? I tyle. Nawet moje małe miasteczko, i ja tu widzę, nie widzę tu jakoś poszkodowanych, że tak powiem, matek z dziećmi, tak? Koloru skóry innego, tylko widzę młodych, wiesz, w wieku poborowym, tak? I tyle. I oni sobie rządzą na dzielni, bo, że tak powiem, te młode dziewczyny są zafascynowane tym, że tak powiem, nowym zjawiskiem, które pojawiło się na ulicach.
1: Ale w sumie może od tego się nie da uciec, bo człowiek to też zwierzę, ja tak uważam, człowiek to też zwierzę i ma pewne takie instynkty w stylu, wiesz, dają brać, nie? Tylko ryba nie bierze. Pytanie, czy my byśmy też byli tacy, gdyby nas spotkała świetna okazja, żeby dostać jakieś tam mieszkanie, musieć nie pracować, dostawać tam dwa koła miesięcznie za nic nie robienie, czy byśmy tak łatwo zrezygnowali z tego, czy byśmy się łatwo oparli tej pokusie, nie? Czy
0: by no nas... tak, ale czekaj, tu ci przerwę, od razu ci przerwę, a gdybym ci powiedział, że ty jako pracodawca i tak dalej, tak, jako przedsiębiorca, ja ci obniżę podatki powiedzmy do 5% i czy byś to przyjął?
1: No, ale przyjąłbym też i z tego powodu, że wiem, czym jest krzywa Laffera na przykład i że niskie podatki się opłacają po prostu ogólnie i że to jest dobra rzecz.
0: No tak, no krzywa Laffera to już w ogóle jest zupełnie inny temat, tak? I tyle, a w nowym roku wchodzi, wiesz, wszyscy wiedzą, tak? Nowy wał i tyle. I to już w ogóle będzie zabójstwo, że tak powiem, tej mikroprzedsiębiorczości, która tak naprawdę w większości przypadków wygląda w taki sposób, że ludzie muszą zakładać działalność gospodarczą, bo pracodawca chce po prostu, żeby oni się sami rozliczali, bo już ma po prostu i tak dalej. O, Łukasz już, halo, policja łapać Przemka.
1: Wielokrotny przestępca, to jest zwyrodnialec, słuchajcie, największy Przemek, ja wiem, ale nie powiem, o nim wiele rzeczy wiem, naprawdę to straszny człowiek, gwałcił, handlował ludźmi, a nie będę mówił, bo potem będzie, żeby tego, no. Nie,
0: tak,
1: no,
0: tak, no, najgorszy jaki mógł być, także wiesz, no, ja tam, słuchaj, gdybym ja nie mam czego się wstydzić. To, co robiłem, ja uważałem w tamtym momencie za słuszne, bo do tego dążysz, z tego, co widzę i twoi widzowie, tak, i tyle. Sytuacja wyglądała tak, powiem wprost, odkryłem lukę prawną, którą każdy z nas powinien odkryć. Nikt tego nie odkrył, tak. Ludzie byli oszukiwani na dużą skalę między przelewem środków, między OFE, tak, znaczy między ZUS-em a OFE, bo z ZUS-u miały być przelewane te pieniądze. I teraz powiem ci, na czym polegał ten proceder, żebyś ty miał jasność i twoi widzowie, i żeby chyba ta sprawa się zakończyła, przynajmniej na tym kanale raz na zawsze.
1: Dawaj.
0: Okej?
1: Okay? Dawaj.
0: Dobra. Sytuacja wyglądała tak. My przekazywaliśmy jakąś kwotę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak? To jest pierwszy punkt. Wpadła w 99 ustawa o obowiązkowym, podkreślam to trzy razy, obowiązkowym założeniu sobie OFE dla pewnych roczników, a niektórzy mieli wybór. Podkreślam to jeszcze raz, obowiązkowe, niektórzy mieli wybór i tyle. I to ludzie decydowali, jeżeli mieli, że tak powiem, wybór, czy wchodzą, czy nie wchodzą. To po pierwsze. I żeby się tego trzymać, tak? Czyli już wiemy, jest obowiązek płacenia na OFE, ty możesz wybrać, jeżeli byłeś w konkretnym wieku. Okej. Ale każdy z nas miał prawo, to znaczy ci, co mieli przymus, bo było tak, że pewne roczniki miały przymus przystąpienia do otwartych funduszy emerytalnych, no to przystępowali, nie? No. No i pewnie ty też z racji twojego wieku musiałeś tam podpisać jakąś tam ofertę, tak? No bo ja pamiętam, to był czas, kiedy ja do wojska wyruszałem i to po prostu była taka nagonka, ja byłem w wojsku, a oni nas na przystankach po prostu spisywali, tam chłopaków, którzy jeszcze nie podjęli takiej decyzji, ci, że tak powiem, pseudoagenci dostali z tego ciekawe prowizje, tak? No ale to były pieniądze i teraz słuchaj dalej. No i sprawa była taka, że w pewnym momencie ja kiedyś dostałem, znaczy nie kiedyś, każdy to z nas dostawał, ale każdy to olewał. Nikt tego nie sprawdzał, tak? Jako użytkownik, tak powiedzmy, i ZUS-u, i OFE dostawałeś co roku pisma i tak dalej. I twoim zadaniem było to, żeby sprawdzić, czy są zgodności. Z drugiej strony mamy zaufanie do instytucji publicznych, no, ale tam nie do końca to te zaufanie, znaczy zaufanie było z naszej strony, a oni robili co chcieli. No i jak się okazało, że mi się tam nie zgadza, przeliczyłem to sobie, napisałem pismo do ZUS-u i ZUS powiedział, ok, no to my panu przelejemy na te konto w OFE te pieniądze. I tak to wyglądało. Tak? ZUS się oczywiście obwarował ustawami, że możesz tylko do 10 lat wstecz to wykonywać, co było bardzo chamskie, bardzo, nie, wiesz, czyli jak ci już zrabowali, nie wiem, kapitał początkowy i tak dalej, no to jesteś w dupie, tak? Za przeproszeniem, bo bo masz już, tych pieniędzy nie odzyskasz, bo jest 10 lat i tak, i te prawo istnieje do tej pory, żeby była jasność. Czyli jak komuś się składki nie zgadzają, no to powinien interweniować. Da. No i okej. Okay. No zrobiłem to też swoim znajomym, oni polecili to swoim znajomym i tak dalej. I tak się rozwinęła, że tak powiem, jakaś tam forma, że tak powiem, większej ekspedycji na rynek śląski. Tak? Ludzie też się pytali i tak dalej i tyle. Problem był wtedy taki, że ja nie byłem w stanie tego robić sam, zatem zacząłem, że tak powiem, zwiększać ludzi, którzy uczyłem ich po prostu, jak to robić. I to jest wszystko. I to jest całe zło. Po prostu ZUS miał przelać ci na przykład 4000 zł, tak, w ciągu tam 10 lat. On ci tego nie przelewał i te pieniądze nie były ani w ZUS-ie, ani w OFE, tylko po prostu znikały. I to był cały problem. A kiedy ty zacząłeś o to prosić, no to zaczęła się nagonka. No i pojawił się styczeń, 4 stycznia 2011 roku, kiedy Tusk już widział, co jest grane i tak dalej, i jak prężnie działamy i ile, że tak powiem, nie wiem, naśladowców się pojawiło, to zaczęli Tusk no po prostu powiedział wprost, że my jesteśmy złodziejami i tak dalej. I tyle. Myśmy pomagali ludziom odzyskać ich własne pieniądze, bo to, że my wysyłamy pieniądze do ZUS-u, no to okej. Okay. Tylko problem jest taki, że ZUS ma w ustawie napisane, i tego też nikt nie wie, że to, że ty wpłacasz składki na ZUS, nie oznacza, że ty otrzymasz emeryturę. I to jest, kurwa, podkreślane prawie na każdym punkcie. Jak chcecie, poszukajcie sobie jakichś umów z ZUS-em i tak dalej. Pewnie nie znajdziecie, bo to jest gdzieś tam zagrzebane, ale ja wam to powiem wprost. I tyle. A te pieniądze miały być na prywatnych kontach. No i co zrobiła wierchuszka, tak? No, pół roku po wystąpieniu Tuska, kiedy myśmy dostali takie konkretne ostrzeżenie, 1 000 000 złotych kary i 10 lat więzienia, oni nas po prostu, że tak powiem, wywalili, że tak powiem, z rynku. No a potem to jest to, co też ludziom mówiłem, żeby nie polegali na tym OFE i tak dalej. I to, no, i było tak, pierwsza tura Tusk zajebał połowę z OFE, druga tura zajebał PiS, tak. I tyle.
1: No to ja
0: krótko i na temat.
1: Od początku jakoś tak to widziałem, nawet jak rozmawiałem z Ewą, że Przemek walczył z systemem dla dobra ludzi, chroniąc ludzi przed tym złodziejstwem całym, wykorzystując jakieś tam wypatrzone przez siebie sposoby, które by mieściły się w granicach prawa dodatkowo. No to co w tym złego? To samo dobro chyba, nie? Dbanie o ludzi, a że przy okazji coś na tym zarobił, no kto pracuje za darmo? Nikt, ale, nawet ale tu, fundacje
0: tu,
1: jakieś.
0: Tutaj ci przerwy, bo ja jestem oskarżany w tym momencie o to, że na przykład gdybym ja ci wykonał taką usługę, że ja biorę twoje pieniądze wypracowane i tak dalej, co jest gówno prawda, bo kiedy ja wprowadziłem na przykład twoje pieniądze do funduszu emerytalnego, w którym na przykład nie byłeś, czy nawet jak byłeś, to fundusz, jak widział, że ja odzyskałem, powiedzmy, tym, nie wiem, na przykład 12 tysięcy złotych tobie na tym, on mógł to inwestować, pomnażać te pieniądze, to mi z tego dawał, po prostu działał jak program afiliacyjny, na przykład, i dostajesz z tego 5, 10, 15% i to jest wszystko. Także ja w tym, ja nie widzę w sobie żadnej winy, którą ja popełniałem, ja wręcz robiłem, no nie wiem, dobrze dla ludzi, tak? I tak jak mówię, to się tak rozchodziło, że ja nie byłem w stanie już tego sam obrabiać, tak?
1: No i żeby się rozwinąć, żeby zatrudnić dodatkowe osoby, jak samemu się nie daje rady, no to trzeba coś zarobić, no to jest chyba normalna rzecz, już nie spowiadajmy się i nie przepraszajmy za to, że jakiś pieniądz się pojawił, jakby to był grzech, nie? W Polsce to jest właśnie kolejny problem, brak umiejętności rozmawiania o pieniądzach. Pieniądze to są czasami jeszcze tematem tabu, że jak są te pieniążki, to znaczy są tematem tabu, jak ktoś normalny, nie wiem, normalnie chce zarobić, to jest temat tabu, albo jak się wypyta, ile ja, co ja będę z tego miał, to temat tabu nagle. Nie są tematem tabu, jak się te pieniądze rozdaje biedulkom, nie, na lewo i prawo, to nie są już tematem tabu. No takie dziwne właśnie, dziwny stosunek do pieniędzy, tak bym powiedział. A jeszcze wracając na moment do tej tych przedsiębiorców, podatków, to ja czytałem, że w Polsce to jest w ogóle dziwna sytuacja, że przedsiębiorcy masowo jakby kiwają trochę system, zgłaszając, wiesz, że mają straty i tak dalej, kombinując, bo po prostu ciężko jest wydolić troszeczkę w tym kraju, czasami, często. A tak naprawdę bardzo duża część podatków to jest ze spółek Skarbu Państwa, więc jesteśmy trochę takim krajem oligarchów, gdzie tworzy się tych oligarchów typu jakieś Obajtki i tak dalej. Oni kierują jakimiś molochami, sami się, wiesz, robią jakieś wały, przekręty, ale też te spółki Skarbu Państwa są jakby głównym sponsorem naszego, wiesz, budżetu. Czyli jesteśmy takim dziwnym krajem, jak jakaś Arabia Saudyjska, która żyje sobie ze złóż i wiesz, i sponsoruje obywateli i wielcy jacyś sułtani sponsorują obywateli, edukację, zapomogi. I u nas trochę jest podobna sytuacja się robi, nie?
0: Znaczy, tutaj zobacz sobie, Obajtek, wiemy kim jest i tak dalej. W ciągu jednego dnia zakłada spółkę i tak dalej i dostaje 1,5 miliarda na budowę płotu na granicy polsko-białoruskiej, tak? Bez przetargu, bez niczego, tak. I tak dalej, tak?
1: I pisowska, jedna z dwóch firm wybranych bez przetargu, to jest oczywiście firma, gdzie jakieś tam pisiory są powtykane. No i tworzy się sytuacja jak w Rosji. A tutaj Ewan napisała, że inaczej mi wytłumaczyłeś, szkoda, że nie umiałeś wtedy z nią wyjaśnić tego problemu. No i widzicie, to jest właśnie problem, że ja bym powiedział, Ewa, że to jest problem, że może, bo ja słuchałem twojej rozmowy z Przemkiem i ty się tak nagle oburzyłaś, zdenerwowałaś, że on ci na coś tam nie odpowiada i wiesz, jak do kogoś się tak nieuprzejmie i szorstko mówi, to ten ktoś też troszkę się zaperza i nie ma ochoty, wiesz, być miły w nieskończoność. Problem z komunikacją się pojawił, nie? Nikt nie lubi też być tak wywoływany do tablicy też, nie?
0: Jakiej ty rozmowy słuchałeś, bo ja w temacie nie jestem.
1: Ewa u siebie na kanale opublikowała jakąś rozmowę z tobą, jak właśnie tam z tobą dyskutowała. I Ewa, wiesz, w pewnym momencie tam, nie będziesz mi tutaj, mnie, księgowej, zbuntowanej, tak nie będziemy rozmawiać, no to, to wiecie, jak się na kogoś pokrzykuje, no to Przemek też może stracić ochotę, żeby tam miło coś w miłej atmosferze wytłumaczyć może, nie? Tak, ja to tak rozumiem.
0: Ale ja nie pamiętam, żebym na jakiejś audycji z Ewą o tym rozmawiał publicznie, to jest druga sprawa.
1: Ewa publikuje czasami, ona jakby uprzedza, że wszystkie rozmowy z nią, czy na priwa, czy coś są nagrywane i ona może opublikowała.
0: A, no to tak, no to fakt faktem to. Ewa kiedyś nagrała taki materiał, że Przemek się obraził i tak dalej, ale to już było miesiące temu, także nie wiem o co jest ta chryja, tak, w tym momencie, bo sytuacja wyglądała tak, że ja rozmawiałem Ewą z prywatnie, jeżeli chodzi o dokładnie takie techniczne dane, tak, ja byłem początkującym youtuberem, ona youtuberką z 10-letnim stażem, także tu jej tego nie można ująć i uczyła mi pewnych kwestii i tak sobie gadaliśmy. A potem, gdy się dowiedziałem, że ona mnie nagrywa, no to przestałem z nią po prostu rozmawiać, tak. I co, twierdzić, że coś wyciekło, tak, czy jak?
1: No sprawdź sobie, co tam jest na kanale Ewy. Ja nie chcę tu robić też za donosiciela, a już niechcący chyba doniosłem, ale sprawdź sobie, co tam Ewa ma na kanale. No ja akurat jestem przygotowany na to, że jak z Ewą rozmawiam, to może być to potem opublikowane. Już tak się do tego przyzwyczaiłem, ale no to ja to wiem po prostu, że ona tak ma. No i tyle. No nie,
0: znaczy, wiesz co, ja jestem zdania, że ja nie mam czego się wstydzić, tak? Tylko gorzej, jak tam będą jakieś bardziej prywatne rozmowy niż to, co teraz ci powiedziałem i na przykład będą dotyczyć mojej rodziny czy mojej sytuacji i tak dalej, to sorry, no ale skoro nie wiedziałem, nie wyraziłem na to zgody. No tak, oczywiście, bo tu Ewa pisze, że nieprawda, bo wszystkie nasze rozmowy tobie przesłałam. Ale to nie było, ja nie wiem, która to jest rozmowa, bo ja się potem do ciebie nie odzywałem, także dobrze wiesz, to, że wiesz, nagrywałaś przez powiedzmy 2 tygodnie czy 1,5 tygodnia, a potem mi to wysyłasz i teraz z tego korzystasz i czujesz się, że tak powiem, bezkarna, to szczęścia ci życzę, także to tyle z mojej strony odnośnie Ewy.
1: No ja mam tylko nadzieję, bardzo bym nie chciał, żeby się do ciebie na przykład przyczepiło teraz ABW, to mówiłem już wcześniej, wiesz, no bo mogą ogólnie wziąć człowieka pod lupę. Wiemy, że Polska to jest trochę dziki wschód i tutaj prawo prawem, ale jak komuś coś szczeli do łba, to wiesz, ci wpadną, zabiorą sprzęt. Różnie to może być i tego się boję trochę, nie? Żeby po prostu Ewa nie ściągnęła na ciebie niepotrzebnej uwagi ludzi, którym coś innego się na przykład nie spodoba, że ty mówisz o handlu, widziałem, miałeś coś tam na kanale o handlu, wiesz, dziećmi, czy tam o handlu ludźmi, takie tematy podejmujesz i to jest trochę niebezpieczne w dzisiejszych czasach, nie?
0: Ale kto, ja? O handlu ludźmi, dziećmi?
1: No coś było, wiesz, chyba takiego u ciebie, nie, na drugim dnie.
0: To chyba u Ewy, ale nie u mnie.
1: No jak? No coś było, a zaraz jeszcze zerknę. Tymczasem dołączam Ewę, bo chciała tutaj... Nie wiem, czy chcecie ze sobą rozmawiać.
0: Znaczy, wiesz co, jeżeli ona...
1: No jest Ewa już tutaj.
0: ...praktykowała takie coś i jest taki film, to ja osobiście nie mam z nią zamiaru rozmawiać, bo to już, wiesz, to jest, jak to Kononowicz mówił, że prokuratura wszystkich wyjaśni, tak, i tyle... Joke oczywiście.
1: Co do tego handlu ludźmi, to faktycznie chyba na kanale Szabla to widziałem, bo ostatnio patrzyłem i na twój kanał, i na Szabla. No to nic, no jak nie masz ochoty z Ewą, no to...
2: Krawiec, ja jestem grzeczna. Jestem grzeczna i grzecznie oczekuję wyjaśnienia sytuacji. Przemek, jest to nieprawda. Od razu po pierwszej rozmowie, ponad 4 godziny, wysłałam ci cały plik, wiedziałeś, że nagrywam, a jednak cały czas kontynuowałeś ze mną rozmowę. Po każdej rozmowie wysyłałam ci plik naszej rozmowy, więc nie mów takich, Przemek, rzeczy.
0: Znaczy, wiesz co, ja mogę, nie wiem, cofnąć się do 2 lat wstecz z naszymi rozmowami i tyle, i ci udowodnię, że tak nie było, bo twoim głównym słowem, które jest nad wyraz często używane, jest chyba. I te chyba to chyba. I tyle. Ewa, ja się z tobą nie będę kłócił, bo sorry, to ja się rozłączam, ja nie będę o tym rozmawiał, tak?
1: No, ja to rozumiem.
2: Dorosły człowiek umie rozmawiać i umie wyjaśnić sprawę, Przemek.
0: No tak, ale ty nie potrafisz rozmawiać teraz.
2: Nie potrafię, Przemek, nie potrafię. Równowartość budynku, tak jak z panią Jolą. Pani Jola napisała, że ze mną nic...
0: Ale czekaj, co mnie Jola obchodzi? Czekaj, słuchaj, jeżeli ty publikujesz prywatne rozmowy, ty wiesz, jakie za to grożą konsekwencje i tak dalej, tak?
2: No jeśli tobie się nie podoba, zgłoś mnie do prokuratury.
0: Ale ja nawet tego nie widziałem. Ja się teraz dowiedziałem.
2: Że ja opublikowałam. Przestałeś się do mnie odzywać, Przemek, jak ja to
0: widziałem. Ale bo nie mam ochoty z tobą w ogóle rozmawiać, bo nie rozumiesz podstawowych rzeczy. I tyle.
2: A rozumiesz to, że kolesiostwo jest też w rządzie? To, co wcześniej mówiłam?
0: Krawiec, czy masz na tym jakiś poziom, czy co? Czy teraz będziemy ci dramę robić na kanale?
1: Nie, no słuchaj, ja rozumiem, zrozumiem, wiesz, że nie masz ochoty rozmawiać. Uszanuję to, no i pozostaje się pożegnać nam, no co ja mogę tu więcej zrobić, nie, wiesz, no nie wyrzucę ani ciebie, ani Ewy, ani nie będę tu was zakrzykiwał, ani was jakoś na siłę godził i tak dalej, no bo się tutaj nie czuję na siłach.
2: A poza tym, jeśli mogę powiedzieć, to Przemek, jest to bardzo niski chwyt, jeżeli mówisz, że ja się całowałam na szkolnej, wiesz co, to jest bardzo prymitywne, naśmiewałeś się ze mnie na kanale Szable Live, także wiesz co, Przemek, to jest bardzo niski chwyt.
0: To znaczy, wiesz co, niskim chwytem to jest, jeżeli już tak mogę i chcesz odpowiedzi, to jest tak, oskarżyłeś mnie o to, że szukam atencji na innych kanałach, że im liżę dupę i tak dalej. Powiedziałeś to publicznie na Szablu, kiedy on już zakończył, kiedy już szkoda, że wtedy Szabel mnie nie połączył. Krawiec, ja cię bardzo przepraszam, że...
2: Ja to nagrałam i opublikowałam, jest to na moim kanale, także jest to wycinka, znaczy nie wycinka, tylko słuchałam i nagrywałam. Także nie musisz 5-godzinnej tej słuchać.
0: Słuchaj, ja tu do Krawca się zgłaszam. Tak, przepraszam cię, Krawiec, że jest to akurat na twoim kanale i tak dalej.
1: Nie ma sprawy, wiesz.
0: Słuchaj, Ewa, kiedy już jest koniec audycji i tak dalej i ty się dołączasz do rozmowy, której już de facto nie ma i mówisz, no szkoda, że Przemka tu nie ma, żeby to wszystko wyjaśnił, bo ja
2: no
0: bym
2: to... No to czego nie dołączyłeś do rozmowy? Tak ale, jak ja teraz do Krawca.
0: Ale czekaj. Słuchaj, jeżeli ktoś mi mówi, że jest koniec audycji, ja się łączę i zostaję wyrzucony z live'a, że tak powiem, odłączony od Skype'a, a ty się potem podłączysz i coś tam gadasz. Ja wchodzę, że tak powiem, już na twoje wypowiedzi. Także ja nie mam żadnych szans, żeby się bronić i tyle, tak.
2: Masz no tu... szansę. Tak jak ja się teraz dołączyłam do Krawca, tak mogłeś się dołączyć do Szabli.
0: Gdyby chciał, to by mi podłączył. Trzeba było poprosić po prostu.
2: Nie, to ja zadzwoniłam. Teraz do Krawca też ja zadzwoniłam.
0: No ale słuchaj, no co ja mam dzwonić? Ja wyjaśniłem chyba wszystko, tak?
1: No Przemek wyjaśnił dzisiaj to fakt.
0: No ale czego ty więcej oczekujesz, Ewa? Co ja mam więcej
2: oczekuję
0: powiedzieć?
2: Oczekuję współpracy. Jeżeli
0: ale mówisz, jakiej współpracy? Jesteście... Ale... Jakiej współpracy? Powiedz mi, czego konkretnie oczekujesz, bo ja też oczekuję, żeby wszystkie kobiety na świecie mnie kochały i ja tego oczekuję. Powiedz konkretnie, tak, że pani A ma kochać się ze mną i tyle, tak? Ja Przemek, już mówię naprawdę żarnowato.
2: Oczekuję tak? Gigantycznej międzynarodowej współpracy. Jeżeli wiemy, że korporacje rządzą tym światem, jeżeli wiemy o jakichś przekrętach, nie musisz ze mną współpracować, ale przynajmniej nie róbcie mi podgórkę typu, że...
0: Ale kto ci robi podgórkę? Ja cię zapraszałem na audycję, zamiast się wypowiadać, zaczęłaś tam śpiewać, tak? Zrobiłaś mi z audycji, że tak powiem, gówno, kiedy ja zaczynałem
2: tak,
0: i kiedy...
2: Przemek,
0: Czekaj, daj mi dokończyć.
1: Ewa, prosiłbym o nieprzerywanie, niech skończy Przemek.
0: Daj mi dokończyć, bo to jest tak, ufałem ci w tamtym momencie i tak dalej, bo byłaś dla mnie naprawdę przyjazną istotą. Nie wiedziałem, że mnie nagrywasz i tak dalej, nie wiedziałem. I tyle. I sytuacja wyglądała tak, że... ja ci w pełni ufałem, zaufałem ci na tyle, a ty wykorzystałaś to, co ja mówiłem i teraz podobno wystawiłaś jakiś materiał, który mnie podobno ma dyskryminować. A tak naprawdę to sama siebie pojechałaś, bo pokazałaś, jak bardzo cenisz relacje międzyludzkie, o których często mówisz, że powinniśmy się łączyć, a tak naprawdę dzielisz ludzi jak tylko się da. To raz. Druga sprawa, te łączenie na audycję. Ja cię łączę, ty mi śpiewasz. Powiedziałem ci, że tak nie rób i tak dalej. Tak? I teraz wyobraź sobie, jak ja mam do ciebie podejść poważnie w tym momencie, skoro ty sobie jaja ze mnie w pełni prawne robisz i tak dalej, tak?
2: No Przemku, ty najpierw sobie robiłeś jaja ze mnie u Szable Live. Było tak, śmialiście się ze mnie. Także no, jeżeli zaśpiewałam, jaki problem? Jeżeli zrobiłeś gigantyczną zadymę i na tym się tak naprawdę zacząłeś wybijać, jeżeli chodzi o Dworkową i panią Jolę, drama była niesamowita. A tobie przeszkadza, że ja coś zaśpiewałam? No Przemek, nie bądź fałszywy.
0: Nie, to nie była drama między Jolą a że tak powiem, Dworkową. Tu miały dziewczyny zupełnie inne podejście do finansów i tak dalej. I przekazywały sobie informacje, jak to można naprawić.
2: Tak, i mówiły
0: to...
2: do siebie, że są pasożytami. Wcale nie drama. Inne podejście. Mhm.
0: Znaczy, wiesz co, ja bym chciał, żebyś ty puściła swój, nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci film i zobaczymy, jak to wyglądało, tak? Sorry, ja też się uczyłem.
2: Ale jaki mój pierwszy, drugi, trzeci film? Nie wiem, o co chodzi.
0: No na YouTubie, jak to wyglądało i tak dalej, tak?
2: Jak to u mnie wyglądało, co ja puściłam?
0: No dokładnie tak, no.
2: No to ja pierwsze puszczałam moje problemy, jakie tu miałam, nagrywałam urzędników, z którymi miałam do czynienia. To są moje pierwsze te nagrania. Znaczy pierwsze to miałam zrobione dla dzieci, dla teściów, ale dzieci sobie oglądały.
0: Dobra, Ewa, czekaj, o co ci dokładnie chodzi? Bo ja nie wiem, czy... Nie wiem, ty czujesz do mnie jakąś miętę, czy nie czujesz, bo
2: a co to chyba... znaczy czuć miętę?
0: Nie wiem, może się we mnie zabujałaś i tak dalej. Nie wiem, ja tylko się domyślam, bo nigdy nie spotkałem takiej osoby, z którą normalnie rozmawiałem i nawet jak się nie zgadzamy, to się rozstajemy, a ty nagle po 2 latach wywlekasz jakieś tam brudy, tak? I tyle, no. Co ja ci mogę?
1: W ogóle jest no, strasznie mnie to...
2: Że, no. Stało się to, że ja tobie prywatnie powiedziałam, że zgłosiłam ciebie do ABW. Poskarżyłeś się Ancymonowi, czy jak on tam się nazywa. No i wielki problem na czacie zrobiłeś gdzieś tam. I od tego wyszło. To od tego wyszło, wyszedł problem. Gdybym
0: nie,
2: tobie
0: bo...
2: nie powiedziała, że
0: słuchaj,
2: zgłosiłam...
0: Słuchaj, czekaj. Problem był taki, że właśnie gościu na audycji, na której, którą oglądałaś, gadał o zagazowaniu węgla. I ja napisałem, o, za chwilę ktoś poleci do ABW i ty już to odebrałaś personalnie. Także kurwa, ja nie wiem, czy ty mnie śledzisz, czy ja jestem twoim jakimś obiektem seksualnym, do którego akurat masz jakieś prawa i tak dalej.
2: Przemek, akurat oglądałam tę transmisję. Jak napisałeś ABW, wszystko
0: no
2: było...
0: No właśnie i ten gościu mówił o gazowaniu węgla, o czym ja wcześniej mówiłem i za to mnie... podałaś do ABW i dlatego się z tego śmiałem, bo mówię, za chwilę gościu poleci do ABW i tyle i nie musiałem niczego więcej robić, ty się sama uaktywniłaś i tak dalej i zrobiłaś na tym materiał.
2: Przemek, to chodzi o to, że jeżeli czujemy zagrożenie, a ja wyczułam zagrożenie z tym gazowaniem węgla, czy tam upłynnianiem, jak zwał, tak zwał, nie interesuje mnie to. Widzę zagrożenie, to jest realne zagrożenie, nie jako ludzie, że ludzie są zagrożeniem, tylko idea jest zagrożeniem. Jeżeli jest wykopywany węgiel, są stawiane, ja nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, żeby wykopać węgiel, to się robi dziury.
0: Ale okej. Ale czekaj, zgłosiłaś tego wykładowcy z tej, że tak powiem, z tej długiej transmisji, która trwała 9 godzin?
2: Nie, mi chodziło...
0: Dlaczego? Ale dlaczego go nie zgłosiłaś? No skoro jesteś, czekaj, skoro jesteś taka konkretna i solidna, to powinnaś go zgłosić.
2: Przemek,
0: bo skoro ja o tym wspominam na jakiejś audycji, że są metody wydobywania węgla, a raczej energii z tego węgla poprzez gazowanie, czy skraplanie, czy cokolwiek i tak dalej, i ty mnie zgłaszasz, no to tego faceta powinnaś też zgłosić, tak?
2: Przemek, naszą rozmowę zgłosiłam jako to, co ja mówiłam. To, co ty mówiłeś i żeby oni jaką opcję wybrać. Jest to zagrożenie. Zagrożenie dla społeczeństwa. Przecież w którymś momencie cały Śląsk może się zawalić. Czy ty widzisz, czy ty dostrzegasz w ogóle takie zagrożenie?
1: Na pewno jest tak, że każde zgłaszanie przez kogokolwiek na kogokolwiek już trochę uniemożliwia dalsze jakieś porozumienie, dogadanie się, bo wtedy no to już się kończy rozmowa, jak ktoś kogoś tam zgłasza i to mi się właśnie nie podoba, że zamiast załatwić sprawę do końca tam między sobą, nawet publicznie, tak jak teraz tutaj wyjaśniamy pewne sprawy, no to jak ktoś już kogoś zgłosił, to już potem się temu drugiemu nie chce faktycznie rozmawiać z taką osobą, to wszystko psuje, nie? Dobra, słuchajcie, kochani, bo nie chcę też przeciągać tutaj...
0: Wywal i tyle. Ja już nie chcę na ten temat rozmawiać. Ja powiedziałem, co miałem do powiedzenia i tak dalej.
2: I Przemek, proszę cię, nie mów nigdzie więcej o takich rzeczach, że ja się na szkolnej całowałam, bo to jest nieprawda.
1: To ciebie całowali, to jest taka niepełna prawda, bo ty nie odpowiedziałeś, byłaś, nie było, ale czekaj, nie było wzajemności, że tak
0: gdzie
1: powiem.
0: Ja powiedziałem, że się całowała Ewa Lipka akurat.
2: Nie powiedziałeś, że ja, tylko ktoś tam się całował na szkolnej. Wiadomo o co chodzi, Przemek, nie rób ze mnie głupka.
1: No można tak, Ewa, powiedzieć, że się, no wiesz, tak, to takie uproszczenie trochę, że się całowałaś, no w sensie, że ciebie obcałowywał Kononowicz, a ty tam nie za bardzo odwzajemniałaś, no dobra. Ale to nie jest najważniejsze, myślę.
0: Ale
1: w tym
0: też
1: wszystkim.
0: Nie za bardzo się opierała, jeżeli ja to dodam na koniec, żeby tak już dopiec, tak, jak już sobie mamy dopiekać i tak dalej, to tyle z mojej strony.
2: Wiesz co, Przemek, znalazłam się w sytuacji bardzo dziwnej. Byłam wnerwiona na rodzinę. Pojechałam dla widzów, żeby widzowie mieli co oglądać, a Kononowicz, żeby mógł sobie zarobić. Zrobiłam z siebie idiotkę. Wiedziałam, byłam świadoma, że będzie beka z tego. Byłam w bardzo niezręcznej sytuacji. Było iluś facetów, bałam się. Czy ty w ogóle zdajesz sobie z tego sprawę, co ty mówisz, że ja się nie opierałam, że ja się za bardzo nie opierałam? Było tam co najmniej 3 facetów. 4 właściwie, bo z Kononowiczem był jakiś tam ktoś tam, a ze mną był Adrian i jego kierowca.
1: Ale trzeba Ewie przyznać tutaj szacunek, że nie jest materialistką, nie poleciała na mebelki Kononowicza, bo proponował, że tam jak się z nim... ożeni, to mebelki będą twoje, całe te. No i Ewa nie chciała, nie poleciała
2: ale
1: na te piękne meble.
2: Krawiec, kosztem moim zdawałam sobie z tego sprawę, co będzie. Kosztem moim dałam im zarobić, bo bardzo dużo wyświetleń. Na pewno na tym sporo zarobili.
1: No, dobra. To co, Przemku? Fajnie, że zadzwoniłeś, wyjaśniłeś sprawę. Dziękuję ci bardzo za telefon. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja pogadać nieraz na antenie. Dawno nie dzwoniłeś, a to trochę może szkoda, że w takiej nie do końca, wiesz, przyjemnej sprawie tutaj rozmawiamy.
0: No, wiesz co, ja też dostałem informację, że kolejny raz jestem pomówiany o coś złego, a tak naprawdę... A nie zgadzam się z tym do końca, bo ja ci mogę wysłać podziękowania od ludzi i tak dalej, i robiłem coś naprawdę ważnego i tyle, a ktoś to próbuje teraz przekuć w jakieś przestępstwo i tak dalej, i porównuje mnie do afer typu Amber Gold i tak dalej.
2: Proszę, żebyśmy się tutaj wyjaśnili do końca. Mi troszeczkę inaczej to wytłumaczyłeś. No, Przemek, no, tu wytłumaczyłeś inaczej, że ty dopatrzyłeś się, tutaj wytłumaczyłeś, że dopatrzyłeś się jakichś nieprawidłowości, że stworzyłeś coś tam, ale tak będąc uczciwie, no to też z tego zarabiałeś. Także no, Przemek, no, było to
0: ale
2: wszystko
0: to
2: nieuczciwe, ale ja cię nie oskarżam.
0: Zarabianie pieniędzy jest złe? Jeżeli tak na to patrzymy, no to pomyśl sobie, skąd ty masz, że tak powiem, tą swoją rentę, tak? I tyle. No gdyby nie podatki tych, którzy coś wymyślają, coś kreują i działają, to nie miałabyś opieki socjalnej. No taka jest prawda. No.
2: Przemek, czy ty myślisz, że chciałabym siedzieć na tej rencie? Zniszczone zostało mi zdrowie, przecięte mi zostały wszystkie koła w Polsce. Trafiłam do psychiatryka, sama chciałam, bo się bałam. Nie wiedziałam, że jak się wychodzi z psychiatryka, to się ma nalepkę. Czy chciałbyś przez takie coś przejść? Że ludzie cię wytykają, że jesteś chory psychicznie?
0: No ale teraz to ty mnie wytykasz, że jestem, że tak powiem, niepełnosprawny, niepełnosprytny i tak dalej, publikując właśnie takie treści. Ja sobie to dzisiaj otworzę i zobaczymy, jakie tego konsekwencje będą i tak dalej, no.
2: Tak, zgłoś mnie do prokuratury. Już
0: znaczy, wiesz co, skoro ty mnie zgłaszasz do ABW, no to czemu ja nie mogę tego na przykład zgłosić na policję? No, jeżeli ty możesz, no to ja tak samo chyba mogę, tak? Jesteśmy na równo, tak?
2: To zgłoś do ABW. Ja zgłosiłam do ABW, a nie na policję.
0: Ja pewnie tą sprawę oleję, bo dla mnie to jest, wiesz, takie, no, jakiś tam, ja wiesz...
2: Takimi rzeczami ci nie zajmuję, tym bardziej, że jeżeli już miałeś, to było po ptakach. A ja mówiłam Krawcowi, że za dwie rzeczy nie kara się. Czyli jeżeli zgłosiłam coś, jakąś naszą rozmowę, to po prostu, żeby sobie posłuchali. Jeżeli wam płacą, czy Krawcowi, czy komuś innemu, czy tobie, youtuberzy, to ja dałam im zarobić, żeby sobie posłuchali, jak gadamy.
1: Dobra, no,
0: tak,
1: moi,
0: ale to nie ma żadnego znaczenia, tak? Że my sobie gadamy, prowadzimy jakieś audycje, pojawiają się goście, tak? A ty, nie wiem, wpadasz robić jakąś dramę z niczego, tak? Z jakiejś tam prywatnej rozmowy.
1: Za dużo
0: gdzie,
1: tych
0: gdzie,
1: dram.
0: Gdzie nie ma zupełnie pokrycia, bo nie wiem, bo nie zrozumiałaś, bo nie chciało ci się zrozumieć, bo chciałaś mieć, że tak powiem, wyświetlenia. Nie wiem, po co to zrobiłaś, naprawdę nie wiem. I to mnie interesuje, tak?
1: W ogóle dzisiaj każdy z każdym skonfliktowany, tyle jest tych dram, teraz Enki z Rybką, też jakieś filmy publikuje, mi się to tak do końca nie podoba, uważam, to mówiłem kiedyś u Szabla, nawet zostało to dobrze odebrane, że środowisko alternatywne nie powinno być tak skonfliktowane, bo się nic nie zrobi, ludzie się nie zjednoczą, nie stworzą jakiejś większej grupy, która ma coś do powiedzenia, tylko będą takie wojenki wzajemne, ten kanał z tamtym, ten nakapował na tamtego, a ten opublikował, a ten wytknął tamtemu, że to ten z tym nie gada, bo to chuj, i tak każdy właściwie dzisiaj z każdym jest pokłócony. Te różne kanały to są takie oddzielne zupełnie środowiska, nie? Gdzie jest jakaś społeczność i no czasami może się tam niektórzy jeszcze znają i lubią, ale szybko się pokłócą zaraz ze sobą. To samo widzę w środowiskach tych protestowych, typu na przykład Biedka, Majcher, też już ze sobą pokłóceni, a działali wspólnie. Stworzyli jakąś fajną trzyosobową grupę, tam jakaś dziewczyna była, robili świetną robotę, fajne show i teraz już są pokłóceni i jeden na drugiego nadaje. Słuchajcie, już my jeszcze tu gadamy ze sobą, Przemek dzisiaj rozmawia z Ewą na antenie, a tamci na siebie już tak jadą, że frajer, cfel, że pedał, wyciągają jakieś brudy na siebie tak już bardziej hardkorowo. To jest straszne, straszne, to jest okropne.
0: To znaczy, ja ci tu, Krawiec, przyznam rację, bo nie po to jesteśmy, możemy mieć zupełnie odmienne zdanie, czy ja, czy Ewa i tak dalej, ale nadal powinniśmy się szanować. Ja nie lubię chamstwa, że ktoś wykorzysta coś, o czym ja na przykład nie wiem i tak dalej. To mnie najbardziej rusza, bo słuchaj, nawet w tej, ja zobaczę, jak ten materiał wygląda, tak? Podejrzewam, że tam mówiłem właśnie o tych otwartych funduszach emerytalnych, nie wiem, co tam jeszcze rzekłem i tak dalej. Jeżeli tam będą materiały, gdzie, wiesz, poruszam jakieś moje prywatne życie. Ja wiem, Ewa, robi ci reklamę w tym momencie.
2: Prywatne życie takie, że coś tam, żona, że zostałeś z tym, z czterech ścianach. No to już na wielu tych mówiłeś.
0: No tak, ale to słuchaj, jeżeli ja to mówiłem publicznie, no to okej, to mówiłem publicznie i tyle. No. Mnie to tam wali, tak. Ja wiem, że ja sobie w życiu poradzę i tak dalej. I żadne, za przeproszeniem, nie wiem, jak to nazwać, ale żadne takie ataki, które próbujecie robić od ponad 2 tygodni na moją osobę, wam nie pomogą, bo ja mam swój plan i tak dalej, a jeżeli zniknę, no to sorry, tak, no to ja nie mam zamiaru się tam, że tak powiem, powiesić, zabić i skończyć jak Andrzej Leper, to tyle. Oddaję głos Krawcowi.
1: Na czacie pojawiła się też znana persona, Rademenes Polański. Już ktoś go wygania stąd, że tu zawsze gardziłeś nocnym radiem, co ty tu robisz, kumpli szukasz. I to jest właśnie to, takie... właśnie to dzielenie się, to jeden drugiego wygania. Co ty tu robisz, skoro ty zwykle siedzisz u tamtego, co ja go nie lubię, jakiegoś tam, nie? Strasznie to słabe jest, słabe. Czy nie możemy się zdobyć na... Tak się ci ludzie z kręgów alternatywnych, spiskowych zawsze twierdzą, że są przebudzeni. No to człowiek przebudzony, który ma jakąś wyższą duchowość, który trochę więcej rozumie, powinien być ponad te rzeczy, a nie się kłócić jak na podwórku, nie? Że ty z tej bandy, idź tam do swoich. Nawet jak Rademenes faktycznie gardził nocnym radiem, bo coś tu usłyszał, to zawsze można, nie wiem, ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś z Rademenesem na antenie i było całkiem spoko. No nie wiem. Wszystko mnie to jakoś tak smuci po prostu trochę. No dobra, słuchajcie, kochani, to co? Będziemy kończyli chyba rozmowę, nie ma co tu w nieskończoność. Może sobie jeszcze jakoś to wyjaśnicie, mimo że sprawy to zaszły trochę daleko, ale liczę na to, że jakoś sobie podamy wszyscy ręce i będziemy przeciw tym...
2: To jeszcze no. Tutaj powiem na koniec. Przepraszam, że to powiem, ale drażni mnie to, że Przemek poszedł w innym kierunku. No... Rozmawialiśmy bardzo dużo, powiedziałam nawet Przemek, że sugerowałam ci w politykę pójść, to ci prywatnie mówiłam, ale nie takimi sposobami, jak robisz. Wiem, chcesz mieć oglądalność, zaprosisz jednego, drugiego, trzeciego, ale na czym to się kończy? Na jakimś gadaniu tylko na jednej transmisji, drugiej transmisji, to nic nie załatwi. To nie załatwi, to trzeba już działać realnie, a nie tylko gadanie.
1: Ewa, ja się tak nie zgodzę do końca, bo gadanie do ludzi, jeśli gadasz ciekawe, mądre rzeczy i ludzi jakoś, wiesz, może uświadamiasz czy zachęcasz do działania, to też robisz dobrą robotę. Nie zawsze samemu trzeba działać, bo można, wiesz, ku pokrzepieniu serc na przykład coś, nie? Innych zachęcić do czegoś i też się robi dobrą robotę. No czemu ty tak, no, cały czas jakby krytykujesz taką postawę, że ktoś gada i robisz z tych ludzi takich, że oni nic nie robią, nie?
2: Ale Krawiec, była audycja u Przemka, bodajże to chyba było u Przemka. Żulikowski mówił przeciwko górnikom, bardzo ostro się wypowiadał. No, a teraz Przemek do Żulikowskiego się przykleja.
0: Nie, Przemek, moment.
2: Że tak mówię.
0: Czekaj, bo robisz... te twoje chyba, to już przechodzi pojęcie ludzkie, tak? Sama nie wiesz dokładnie, skąd to było, ale był Żulikowski u mnie na kanale, to można wrzucić audycję, że to była u mnie na górników. Tak, i ja to wyjaśniałem, dlaczego on akurat miał taką postawę i nie inną i sam zadałem te pytania. Także Ewa, nie kombinuj tutaj, że ktoś kiedyś gdzieś tam na swoim kanale powiedział, ktoś się do tego odniósł, a ty wrzucasz, że to Przemek, bo tak to nie działa.
2: Nie powiedziałam, że Przemek, tylko
0: nie,
2: że...
0: Nie, u Przemka na kanale, no przecież to możesz odsłuchać za 10 minut, tak?
2: A co nie na twoim kanale?
0: Ale co na moim kanale? Ja go sam pytałem, dlaczego tak się odniósł do górników i czy on sobie zdaje, jakie są konsekwencje z tego, tak? I tyle.
1: Wiecie, tutaj już wkraczamy w takie detale całego waszego konfliktu, że nie wiem, czy to jest sens, bo to by trzeba może jakąś osobną audycję zrobić, która też nie wiem, czy miałaby jakiś sens, żeby tak rozkładać na czynniki pierwsze historię waszego konfliktu. Może to jest coś, co musicie sobie już dalej sami wytłumaczyć po prostu, nie?
0: Ale ja nie chcę tego wyjaśniać, bo tam już nie ma co wyjaśniać.
1: No dobra, taka dobra.
2: Jest prawda, Przemek, że po prostu przyklejasz się do
1: dobra, Ewa,
2: kanałów,
1: kończymy.
2: Także kończymy, sorki, Ewa. No ale wybacz. No.
1: Kończymy, Ewa, znaczy, kończymy, bo tu za zarzutom nie ma końca.
0: Czekaj, bo tu będzie taka cały czas narracja, no. Jesteśmy jeszcze i tak dalej.
1: Tak, tak.
0: Bo
1: tak.
0: Ja bym to chciał wyjaśnić i tak naprawdę zakończyć tą całą chorą sytuację. Cokolwiek bym nie powiedział, zawsze znajdzie się argument na to, że ja robię coś źle, tak? Że przylepiam się do kanałów i tak dalej, że kogoś tam, nie wiem, w jakiś sposób promuję, bo ma fajną inicjatywę, że z kimś tam rozmawiam, bo wydaje mi się ciekawe i tak dalej. Ja myślę, że Ewa czuje się po prostu odrzuconą kobietą przez to, w jaki sposób się wobec mnie zachowała w prywatnych rozmowach, jak zachowała się na audycji i teraz próbuję się za to zemścić, bo w jakiś sposób mój kanał po prostu zdobywa, że tak powiem, oglądalność, tak? I to ją chyba boli i to tyle na koniec.
2: To nie wystarczy, Przemek, oglądalność. Jeżeli działasz niby to antysystemowo, to trzeba realnie działać. To, co mówi Krzysztof Bokisz. Pewnie zauważyłeś, komentarze nawet zaczęły być usuwane Krzysztofa Bokisza na ostatniej transmisji u ciebie. Także wiesz, Przemek, nawet Krzysztof Bokisz dostrzega to, że po prostu twój kanał to jest, no, żeby sobie tylko pogadać.
1: Dobra, skończmy, bo zaczyna się też podpieranie tam, to pamiętam, jak ostatnio Rybka się podpierał tym, że gadał ze mną o Enkim i ja Enkiego też nie lubię, to takie rzeczy.
0: No, byłem na tej audycji, także
1: ja mam z Enkim dobre stosunki i gadam z nim jak z kumplem normalnie. Znaczy, wolałbym, żeby tak zostało.
0: Ja mogę powiedzieć wprost, ja Enkiego nie lubię za to, jak no nie lubię go, po prostu nie czujemy chemii między sobą, ale mamy do siebie, tak mi się wydaje, jakiś tam przynajmniej minimalny szacunek i tyle, tak? I to wszystko. I tyle. Także ja tam do Antoniego nie mam nic, nie tykam, nie ruszam i tak dalej. Niech sobie tam siedzi w swoim zakątku, on mnie nie tyka i jest git, tak? A tutaj wiesz co, Krawiec, ja ci gratuluję, bo zaczęła się taka fajna drama i ja ci powiem, że ten materiał na pewno będzie grubo oglądalny, bo to się rozniesie, tak? I tyle także.
1: Nie sądzę. Nocne Radyjko zawsze gdzieś tam na peryferiach całkowicie jest i nie sądzę, żeby kiedykolwiek miał oglądalność chociaż jedną setną tego, co mają takie tuzy w środowisku jak Szabel, czy może inni... No ty też chyba nie narzekasz, Przemek, na jakieś olbrzymie zasięgi z tego, co widziałem.
0: Nie, no co ty, ja tam wiesz, ja tam sobie po prostu czasami kogoś zaproszę i sobie pogadam i tak dalej, tak. Tutaj problem jest z tym, jak się pisze słowo Przemek i tak dalej, no. To jest, wiesz, też taka prowokacja oddolna, że piszą po prostu pszy, tak, nie ży, tylko szy. I tyle, także ja na to już zupełnie nie reaguję, także koledzy, jak tam mam Przemek i myślicie, że będziecie zajebiści, no to ja was mam, od razu wiem, że jesteście po prostu w dupie. W mojej dupie, tak. Ja was mam w dupie.
1: Przypomina mi się Sradek ze szkolnej też, który też gościł u nas. No to co? No to dobra, przynajmniej trochę sobie tam rzeczy wyjaśniliśmy, zawsze coś. Trzymaj się, Ewa, trzymaj się, Przemku.
2: Nie musicie mnie lubić. Też rozmowę nagrywałam i opublikuję. Tak, powiem, Przemek, bardzo. Dla oglądalności. Przyznam się szczerze, że dla oglądalności, żeby były wyświetlenia, zapewne będzie ze 100-200 wyświetleń. No nie 2000, nie 7000, ale z 200 wyświetleń może będzie.
0: Ewa, czasami ja ci dam taką dobrą radę. Jakbyś odpuściła pewne rzeczy, to może by naprawdę było lepiej.
2: Nie odpuszczę, bo ja występuję też przeciwko Microsoftowi.
0: No to nie powinnaś korzystać w ogóle z komputera tak naprawdę, tak? I przynajmniej z tego Skype'a, którym się komunikujemy
2: występuje
0: w tym momencie.
2: Od strony księgowości, że to wszystko zrobili ludzie, że mają pieniądze od ludzi. Rozumiesz?
1: Dobra, to co? Dziękuję bardzo za wizytę na antenie.
0: Może... Dziękuję bardzo, Krawiec. Ja już się nie wypowiem w tej kwestii.
2: Dziękuję za wyjaśnienia. Prawdopodobnie problem nierozwiązany. No trudno.
0: Znaczy,
2: no,
0: wiesz co, Microsoft ma pieniądze...
2: Pretensji.
0: Ale... Czekaj, Microsoft ma pieniądze od ludzi, a ty skąd masz pieniądze? Taka krótka...
2: Od królowej. Królowa mi płaci.
1: Królowa czuję, płaci. Czuję, że ta rozmowa się nigdy nie skończy.
0: Z podatków, że tak powiem, jej niewolników, tak? I na tym czerpiesz korzyści materialne, tak?
2: Przemek, jeszcze raz ci mówię, mam się zdenerwować? Czy ty rozumiesz? Czy
0: denerwuj się, ty już i tak...
2: Być wytykany palcami, że jesteś chory psychicznie?
0: Ja jestem chory psychicznie, no
2: ciekawe. Zniszczył mi życie. Przepraszam bardzo, jeżeli OFE okradało ludzi, tak naprawdę okradało...
0: Nie okradało ludzi, no słuchaj, to jest to, że... Słuchaj, podstawa, żebyś wiedziała, jeżeli o czymś gadasz, to nie używaj słowa chyba, bo to jest najważniejsze, bo ty często tego słowa używasz.
3: Thank you for your cooperation.
0: Zapoznaj się z ustawami.
2: Tu mówię, czekaj, zapoznaj. Ten system z OFE był wymyślony jako gigantyczne złodziejstwo. Rozumiesz to?
0: Słuchaj, to...
2: Nie mówię chyba. Tylko zapoznaj.
0: No dobrze, ale nie mieliśmy wyboru i tyle, tak?
2: To się przyznaj, tak jak ten gościu, który...
0: Ale do czego się ma przyznawać? Do czego się mam przyznawać? Bo ty mnie przyznaj się do czego? No przyznałem się już wcześniej. No i Krawiec może
4: jak
0: to
4: ty mogłeś to powiedzieć? No i się pytam ciebie. Że ja zesrałem
2: się. Tak jak wiesz.
4: Jak ja
0: nie zesrałem się. Przyznałem się, że pomagałem ludziom odzyskać pieniądze, które wyparowały w ogóle gdzieś tam poza systemem ZUS i poza systemem OFE i odzyskiwałem te pieniądze.
2: Odzyskiwałeś pieniądze, które gdzieś były w zawieszeniu. Ty się tego dopatrzyłeś i chwała ci za to.
5: Nie odbieram, no mam to zapisane.
0: No według ciebie nie. Mam się przyznać do czegoś, co robiłem źle.
2: Chwała ci za to. Mi inaczej to wytłumaczyłeś. Jeszcze raz powtarzam. Mi inaczej to wytłumaczyłeś. Ja mówię, że całe OFE było gigantycznym przekrętem.
0: Ale to ja wiedziałem, ja o tym ludziom nawet mówiłem, tak? Żeby nie wierzyli w to, bo to jest jedna wielka fikcja i tak dalej.
2: No i dobrze, i to też
0: kiedy 50% co najmniej musiało było, to tam też się zmieniało procentowo zainwestowane być na giełdzie, tak powiem, warszawskie.
6: Dosyć gadania.
0: Z tych pieniędzy. Dlatego spółki, niektóre oczywiście państwowe, mogły się rozwijać. Tu już przechodzimy na ekonomiczny poziom i tyle. I tu bym ci mógł zrobić taki wykład, żebyś po prostu klęknęła i tyle. No.
2: Nie, ja nie klękam.
0: No to byś siadła na dupę.
2: I czy ty dostrzegasz to, co ja mówię, że chwała ci za to? Czy to dostrzegasz?
0: No jak chwała mi za to, jak ty mnie, wiesz, że tak powiem, cały czas oskarżasz o to, że ja pracowałem systemem, tak? No widzę twój, że tak powiem, film. W sensie takim tytuł.
2: Jesteś uprzedzony do mnie od strony...
0: Ale jak uprzedzony? No, słuchaj, dziewczyno, nie jestem do nikogo uprzedzony. Od tego zacznijmy. Krawiec, ktoś mi pisze, że dzisiaj ty jedziesz po mnie na audycji. Tak? Ja dostaję info i wchodzę do Krawca i się pytam o co chodzi. Proste. Wchodzę.
2: Bo była, Przemek, inna
0: słucham sytuacja. Ciebie.
2: Przerwałeś, więc teraz ja tobie przerywam. Była zupełnie inna sytuacja. Mi inaczej to wytłumaczyłeś, a teraz tłumaczysz inaczej. Dobrze, może ja nie zrozumiałam w którymś momencie. Jeżeli ja czegoś nie zrozumiałam, to przepraszam, że czegoś nie zrozumiałam. Ale czy możemy dojść do porozumienia? Czyli doszliśmy do porozumienia, że OFE to było gigantyczne przekręt.
5: Ja nie widzę żadnych szans rozwoju.
0: Ja o tym każdemu klientowi mówiłem. Żeby się zabezpieczył inaczej, bo nie warto wierzyć w OFE i potem te OFE zostało rozwalone i tak dalej. I to jest to, co mówiłem Krawcowi już wcześniej, że potem my, jako ci ludzie,
5: no,
0: którzy,
5: beknąłeś.
0: Że tak powiem, z tej chmury niewidocznej odzyskują te pieniądze zarówno do ZUS-u, jak i dla OFE, zostaliśmy nazwani przestępcami, bo robimy
6: mnie?
0: Coś kurwa złego.
1: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię!
2: Ja dla ciebie
1: kurwa! Przedstaw się najpierw, kurwy nędzy! Słychać mnie!
3: kurwa. Gdzie
0: znalazłem po prostu lukę prawną, którą każdy, znaczy to nawet nie była luka prawna, to był obowiązek, żeby była jasność. Obowiązek każdego obywatela, nikt tego nie robił. Ja zacząłem to robić i na tym zacząłem zarabiać pieniądze. I to nie, że zbierałem pieniądze od tych ludzi, tylko te firmy, dla których poszły te pieniądze i mogły inwestować, wypłacały mi jakąś prowizję od tej kwoty i tak dalej. Ale pieniądze tego szarego, że tak powiem, górnika w cudzysłowie, zostały nienaruszone. Jeżeli była kwota 10 tysięcy czy tam 1000 zł, to przechodziło 10 tysięcy i 1000 zł. I tyle. I z tym się nie zgodzę. Ja zobaczę, co ty umieściłaś i tak dalej i no czas pokaże. No Ewa, no sorry, no nie można takich rzeczy robić.
2: Życzę tobie, żebyś nauczył się wyjaśniać. Jesteś przyzwyczajony do jakichś, nie wiem...
0: Nie, Ewa, to ty jesteś przyzwyczajona, że możesz... Czekaj, że możesz klepać na każdego i nic ci się nie stanie. I ja ci powiem tak, co powinnaś zrobić? Jeżeli ty wysyłasz na mnie jakikolwiek materiał, publikujesz, to miło by było, gdybyś mi napisała choćby...

0: jednego więcej oglądającego. No a tak byś do niego nie zajrzał.
1: Dobra, to co, jakieś ewentualnie słowo na koniec albo kończymy, bo strasznie tu się zaogniła dyskusja i mam wrażenie, że tutaj nie będzie końca nigdy. No to co, kochani, może Ewa coś na koniec? Żegnamy się, czy co?
0: Życzę Przemkowi, żeby umiał wyjaśniać sprawy. Ludzie nie potrafią wyjaśniać spraw, a później jest to, co jest. Wyjaśnienia. Także, a jeszcze mam żal do Przemka, że no, bardzo dużo ze mną rozmawiał, a w którymś momencie mnie zglebił gdzieś tam, co do, to na koniec mówię, zglebił mnie, nie chciał, to ja później się wycofam. Nie, Przemek mnie coś tam niby to, że ze mną audycja, ja mówię, nie, nie chcę. Czyli to zrobiłam, no po prostu widziałam, jak Przemek do mnie podchodzi, nie potrzebuję.
1: Dobra, no to trzymaj się, Ewa, przepraszam cię, Przemku, dobra, to żeby, ale ja się chcę pożegnać, nie, dobrze, już ci oddaję głos, ale teraz się żegnam z Ewą, dzięki za telefon, trzymaj się, Ewa, do następnego.
2: Ale Ewa musi to słyszeć, żeby była jasność, bo sytuacja jest taka, słuchaj, jeżeli ktoś mnie robi tak naprawdę balona, mnie nagrywa, potem mi to wysyła i tak dalej, nie wiem, wpada na audycję i tak dalej, co już o czym wcześniej gadałem i teraz spróbuję, nie wiem, widzów nabrać na to, że ja nie chcę z nią rozmawiać, no czemu ja mam z tobą rozmawiać, jeżeli wszystko jest nagrywane, tak? I teraz ja nie wiem, czy ja mogę cokolwiek powiedzieć, czy nie, bo nie wiem, w jaki sposób to zostanie wykorzystane. I to jest proste i tyle, tak. A czego Ewie życzę? No tego, żeby sprawdzała przynajmniej fakty, jak to wyglądało, a nie opierała się na takiej jakiejś tam typowej wymianie zdań krótkiej. Być może rzeczywiście wszystkiego do końca nie wyjaśniłem, tak jak ona to widzi teraz w tej audycji, no bo ona trochę tam trwa i trochę już tu gadam, a skupiła się na faktach, a nie na chyba, bo na chyba to wiesz, to zdycha ryba. Dziękuję i tak dalej.
1: Na chyba to zdycha Bartłomiej ryba. No, to tak nieładnie. No, to dziękuję ci, Przemku. Ja w ogóle moglibyśmy wszystkim życzyć, a zwłaszcza tym ze sceny alternatywnej, spiskowej, przebudzonej, szulskiej, żeby sprawdzali fakty. To się wszystkim przyda. Na pewno bardzo. No, dobra. No to co? Tymczasem bolem lasem, do następnego, wszystkiego dobrego i tak dalej. Trzymaj się. No, już nie odpowiedział Przemek. Dobra. Okej, ale się tu fajczy. Muszę tu ugasić. Nogą tu gaszę. No, nie spodziewałem się, że aż tak się tutaj rozbuja. No, od razu słuchalność większa. Proszę bardzo. O to mnie chodziło. I co? I który lepszy? Kto
3: Michael
1: najlepszy?
3: Jeziorski. 5 złotych. Aha. Orzesz kurwa jebana w dupę pierdolona mać.
1: O.
3: Powiedział stary marynarz, po czym zaklnął szpetni.
1: No ale to bardzo szpetnie. No. Tam do czorta to bym zrozumiał, albo do 100 tysięcy beczek wędzonych śledzi to bym zrozumiał, ale takie tutaj no i jeszcze potem zaklął jeszcze bardziej szpetnie, wynikałoby. Dzięki, Michael, dzięki. No cóż, to powoli się będziemy żegnali chyba.
4: Fajnie, że Etam się dołączył, bo naprawdę lubię tego faceta. Ten facet ma tak, w nocnym radiu byłem parę razy, i musiałem zwalić się, oporę zrobić.
5: Dobra, rybka, przestań.
4: Musiałem zrobić oborę.
5: Przestań.
4: Tam, ale Etama podziwia, bo to jest gościa, który wytrzymuje tych jełopów, potrzebę i krawca.
1: No, widzicie, no zakochany jest rybka w Etamie, aż sobie musiał zwalić. No, to więc to taka nawet nie platoniczna miłość, tylko już coś więcej.
6: Panie Robercie, niech pan opowie coś o tuszeniu potraw, czyli popularnej metody obróbki termicznej, popularnej na Podlasiu i Suchodolszczyźnie.
7: Śmiechu warte. Ha, ha, ha! Maski. To jeszcze nałóżcie kagańce. Polacy są zacofani w rozumie.

tego się trzymajmy. No więc tak, także tego, no jakby to znaczy się może inaczej. Powiem tak. Ogółem rzecz biorąc, z wiedzy jaką posiadam, na dzień dzisiejszy mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć Państwu, Wam, Polki i Polacy, nocniki i nocniczki, że kończymy audycję. Tak. Dziękuję bardzo za słuchanie, dziękuję za telefony ciekawe, donejciki wspaniałe. Michaelowi Zesraelczykowi z Zesraela. Retrogierki też się dorzucił. Szmata Krawca. A czemu Szmata? To wcześniej było żona, teraz Szmata. Czy to jest jakaś konkurentka? Czy to tak się trochę przebranżowiła? Zdegradowała? No bo to taka zdegradowanie na Szmatę z żony. Kobiety trzeba szanować. Żadna nie będzie tutaj traktowana jak Szmata. Na pewno. No, i E-Martins też się pojawił wśród sponsorów, i Kasia, która zawsze tutaj dba o Krawcusia. No, i tyle.

dawajcie następną dramę. Sure must go on. Takie hasło ciekawe, nowe. I'm not sure w tym przypadku. No, muszę uważać z tym nazywaniem pewnych ludzi szurami, w tym i samego siebie, bo też trochę szuram czasami. Jak się tak szura, to potem się dotknie czegoś i taka iskierka idzie, jak się kapciami szura. I to jest iskra przebudzenia. Od szurania pojawia się taka iskra przebudzenia. O. Może żona lubi klimaty Maso, to nie wiem, co to za klimaty Maso, słyszałem tylko o Sadomaso, BDSM, takie, nie wiem, czy to jedno i to samo, chyba nie. Ale Maso, to takie, że się co, za masona ktoś przebiera, a drugi za iluminatę i tam, nie wiem. No. Dobra, cześć czołem, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i całe te.

0: Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie, a dziś audycja Czasy Ostateczne. No, dobry wieczór, cicho, cicho tu miało się wyciszyć, a się nie wyciszyło. No, widzicie, takie to widać musi być, trochę niedopracowane i trochę improwizowane. Czasy Ostateczne, czyli audycja dla tych, którzy się interesują różnymi niezwykłościami, tajemniczą historią ludzkości, spiskami i innymi rzeczami niewyjaśnionymi. Ale nie bójcie się, jako że jest piąteczek, piątunio, to zafundujemy sobie też dzisiaj na pewno afterek. I myślę, że poprowadzę audycję gdzieś tak z półtorej godziny, może dwie godziny, a potem chwila przerwy, parę minut przerwy i przechodzimy sobie na tryb afterowy, gdzie już będzie pewnie luźniejsza atmosfera i tematy całkowicie niezwiązane z tym, o czym dzisiaj. A o czym dzisiaj? Ano o Sumerach. Zapowiadałem, że dzisiaj chciałbym poopowiadać i porozmawiać też z wami o tej tajemniczej cywilizacji. Jak zacząłem przeglądać różne materiały w tym temacie, no to uświadomiłem sobie, że w kilka godzin to mogę się co najwyżej liznąć temat. I to będzie raczej taki może wstęp, część pierwsza, może zrobimy następne. A może następnym razem o innych ciekawych cywilizacjach będzie, ale dzisiaj właśnie o tych Sumerach. I no, ogrom informacji, którymi dzisiaj dysponujemy, mnie po prostu przygniótł. A no, też można te informacje podzielić na dwie kategorie. Odkrycia historyczne, archeologiczne, no takie bardziej twarde informacje, twarde, jakby to powiedział Donald. No, a druga kategoria to rzeczy bardziej takie wymykające się wiedzy konwencjonalnej, akademickiej. Coś takiego może, co dzisiaj interesuje różnych właśnie badaczy tajemnic, szurów. Szury pochodzą z Aszurii, można by powiedzieć. No. Szury z Aszurii. No i to są... No ale to wszystko gdzieś tam się zazębia, można powiedzieć, ponieważ sama mitologia Sumerów, informacje, które odkryliśmy, właściwie to tak w XIX wieku dopiero Europa zaczęła się interesować tymi Sumerami. Kiedy się okazało, że na terenie Mezopotamii są rzeczy, które się fizjologom nie śniły, jakby to powiedział Ferdynand Kiepski. No i wtedy po jeszcze wielu latach wnikliwego studiowania przez lingwistów tabliczek z pismem klinowym zaczęliśmy odkrywać, jak niesamowita kultura żyła na tamtym terenie. Można tu wspomnieć o doktorze Austinie Henrym Layardzie. To jest angielski dyplomata, podróżnik, archeolog, a także rysownik, taki trochę człowiek renesansu. I to on właśnie ze swoim zespołem podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w mieście Niniwe odkrył niesamowite znaleziska, które dziś możemy oglądać w British Museum. Mój piękny akcent. Museum, dobrze mówię. Wśród tych znalezisk są między innymi tablice, na których, to jest 7 tablic, na których spisano historię przybycia na Ziemię istot zwanych Anunnaki. No, te słynne Anunnaki. Anunnaki i inne cudaki. Sumery, szmery i inne bajery. Czasem pojawia się też nazwa Nefilim, którą pewnie znacie z Biblii z kolei. I co ciekawe, słowo Nefilim pojawia się też na przykład jako w różnych znaczeniach. Nawet można w tradycji rabinicznej z kolei znaleźć, że jest to gatunek gadów. wątek reptiliański. Czyżby wątek reptiliański? No, ale mówmy Anunnaki. I no, w tradycji hebrajskiej są to raz giganci, będący potomkami ziemskich kobiet i aniołów. No, co zresztą po raz kolejny, po raz enty, nawiązuje właśnie do tych sumeryjskich legend. Podam więcej oczywiście przykładów. Ale zauważcie, że gigant to niekoniecznie musiał być olbrzym też, nie? Często tak zbyt dosłownie może rozumiemy. Nawet przecież w mowie potocznej dzisiaj, w dzisiejszych czasach, czasami ziomek do ziomeczka mówi, ale z ciebie gigant, nie? Gigant się mówi czasami na kogoś, kto po prostu jest taki super, zajebisty, mocny, wyprzedza innych w czymś, mówi się, ale z niego gigant, nie? W sensie, ale z niego gość. No więc to mogą być równie dobrze istoty, które mają niesamowite umiejętności. Tacy super ludzie, meta ludzie, ja już mówiąc językiem na przykład Marvela, nie? Tacy super ludzie, giganci. A potomkowie, no to mogą być też i manipulacje genetyczne, do których w dość dosłowny sposób nawiązują te sumeryjskie opowieści. No, zresztą, jak mówimy o przybyszach z gwiazd, to Sumerowie nie są oczywiście jedynym ludem, który opowiada takie historie. Afrykańskie plemię Zulu ma podobne opowieści. I tam także przybysze z gwiazd zatrudniali ludzi do wydobywania złota. Właśnie tak jak w przypadku tych sumeryjskich bogów, kosmitów bogów, no tam też chodziło o złoto. I o podobnym zabarwieniu opowieści znajdziemy też i u Azteków, o których mamy przybyszów z gwiazd łączących się z ziemianami. Mamy dziwne rzeźby głów przypominające obcych. Tak jak to dzisiaj się ich przedstawia, że takie duże oczy i pociągłe twarze, trochę tak na wzór tego, jak dzisiaj się pokazuje szaraków. No, współczesna fantazja filmowców jeszcze bardziej zaciera te definicje właśnie Anunnaki, Nefilim. Na przykład w filmie Noe, Wybrany przez Boga, swoją drogą fajny film Aronowskiego, jednego z moich ulubionych reżyserów, którego no, stawiałbym gdzieś tam na równi z takimi topowymi reżyserami, może jak Kubrick, też bardzo lubię. No i też nie do końca rozumiem, czemu ten film się nie podoba tak wielu, to znaczy domyślam się, bo on przedstawia w bardzo charakterystyczny i nieco inny, bardziej, jakby to powiedzieć, w bardziej niezwykły sposób historię biblijną. Trochę jest ona tam przerobiona i to może irytować. O!
1: Artur, dzięki za audycję, wariacie, 100 zł.
0: Arturze, wielką żeś mi radość uczynił tym donatem swoim. Tym bardziej, że to aż stuwa. To. Jam niegodny donata twego, ale przyjmę go z radością, albowiem jam jest krawiec chciwy i zachłanny. Dziękuję, kurczę. Zaskoczenie. Aż stówka tak na dzień dobry? Jeszcze nic mądrego nie powiedziałem, już 100 zł dostałem. To jest robota, słuchajcie. Dam wam radę, gadajcie w radiu. No, najlepszy interes na świecie. Gadacie sobie głupoty, smrakloki jakieś, a pieniążki same płyną. Ja kończę z grafiką. Do dupy jest zawód grafika w porównaniu z zawodem radiowca. Zenon pisze tutaj, dlatego w kościele śpiewa się Pan Bóg z Azteków. Pan Bóg z Azteków. Z zastępów było chyba, Zenonie. Muszę tutaj głupot nie pisać. No. Pan Bóg z Azteków, jakaś herezja. No, dobra. Jedziemy. więc mamy różne... Nie jestem specjalistą, ale przypuszczam, że u Indian też by się znalazły takie opowieści o przybyszach z gwiazd. To znaczy, jeśli chodzi o wierzenia Sumerów, to wygląda to jak... No, cały ten Sumer, o którym dzisiaj sobie rozmawiamy współcześnie, wygląda mi na oczywiście na pozostałość po jeszcze innej kulturze, z którą i była chyba analogiczna sytuacja jak z Babilonem, który przejął Schedę po tym Sumerze, podbił, przejął, zaadoptował, trochę wziął stąd, trochę stąd. No, to jest dość oczywiste, bo Babilon nagle się pojawia i mają tak zaawansowane pismo niesamowite, różne ciekawe wynalazki, no wiedzę, która raczej nie pasuje do tego, aby się mogła tak na pstryknięcie pojawić. No, Semici znowu tutaj podkradli cwaniaczki. No bo Sumerowie nie byli Semitami, ale zostali przez Semitów podbici i ci Semici, niesamowici, no właśnie tak niesamowici, że ciągle coś tam podkradają. Nawet w biblijnych opowieściach mamy, że ich Bóg nakazuje im okraść swoich gospodarzy, Egipcjan, pozabierać im srebrne łyżeczki, wszystko co wpadnie w łapy i dyla. I z Arką Przymierza podpierdoloną przez pustynię sobie idą rechocząc ochryple. Może nawet nie wiedząc, co tam w środku jest dokładnie. No kapłani może wiedzieli, ale maluczcy to sobie tam mieli co najwyżej jakieś wyobrażenia. O Arce może trochę później. No ale nie skończyłem o tej wizji w filmie Noe, bo no, też jest ciekawa, warto wspomnieć. Tam Nefilim to zbuntowani aniołowie, strąceni przez Boga na ziemię. Oni wpadli w taką magmę i stali się takimi golemami, jakby ta magma się ochłodziła, zaschła i no, takie golemy powstały. No to tu mamy z kolei Nefilim jako zbuntowane istoty boskie, no, u Sumerów też się takie istoty pojawiają, o czym za chwilę. Według Sumerów Nefilim to po prostu ci, którzy spadli z nieba. I tutaj chciałbym podkreślić słowo spadli, bo zauważcie, że nie jest tutaj użyte słowo przybyli, osiedli, tylko spadli. Kto spada? No, być może chodzi tu o jakąś awarię statku kosmicznego. Albo jakieś inne nieoczekiwane wydarzenie, które sprawiło, że ci Nefilim stali się takimi Robinsonami trochę. Rozbitkami tu na Ziemi, prawda? Furiat tu podrzuca słowo upadli. No, to też ciekawe, prawda? Upadli. No, też wszystko to się jakoś łączy w jedno, chociaż są to jakby różne, bardzo różne wariacje na temat. I być może mitologia Sumerów też była swego rodzaju wariacją na temat czegoś, co było wcześniej. Być może bardziej dosłownych opowieści, które dzisiaj, gdybyśmy je odczytali, gdybyśmy do nich dotarli, przypominałyby nam dobry film science fiction ze statkami kosmicznymi, niesamowitymi technologiami, które sprawiają, że na przykład załoga nie musi przez długi czas jeść. Pojawiłyby się różne urządzenia służące, nie wiem, hibernacji, urządzenia pozwalające porozumiewać się telepatycznie. No, zresztą takie urządzenia pojawiają się właśnie w komiksie Torgal. Też na przykład korona Ogotaja. Korona Ogotaja, czyli taki diadem nakładany na głowę, no, dla zwykłego, prostego luda żyjącego w uniwersum Torgala jest to jakaś korona króla, ale tak naprawdę zakładamy ją na głowę i wzmacnia ona umiejętności telepatyczne. Być może takie właśnie artefakty mieli ze sobą wspomniani Nefilim. Artefakty tego typu. Dla dla ludzi zwyczajnych, dla ziemian, no dla późniejszych ziemian stworzonych przez Anunnaki, o których za moment, no to boskie artefakty, no właściwie niczym nie różniące się od magicznego przedmiotu. Może to być pierścień lewitacji, może mogą to być buty gromów i majtki zagłady, cokolwiek, no. O słonecznym mieczu mówiłem wczoraj, kolejny z artefaktów obcych, no ale to jest świat Torgala, więc to już jest mocno przerobione, ale dość nawiązujące do paleoastronautyki, do denikenowskich opowieści. Taka właśnie historia, bardzo fajna, no ale jednak już jeszcze bardziej przerobiona. Tam mamy z kolei do czynienia z ludźmi, którzy powracają na Ziemię. Czy Nefilim mogli być ludźmi, którzy powrócili na Ziemię po tym, jak dawno ją opuścili? Może nasza cywilizacja się zaciera z czasem do tego stopnia, że już nie potrafimy spojrzeć w tył na tyle daleko, aby zobaczyć ludzi, którzy opuszczają z jakiegoś powodu Ziemię. A może oni potem tu powracają, może już wyglądają trochę inaczej, bo minęło tyle czasu, że ewolucja, że jakieś zmiany genetyczne sprawiły, że mają właśnie bardziej pociągłe twarze, większe oczy, dłuższe członki i nie wiem, od grania na konsoli wykształci im się bardzo duży kciuk od wciskania przycisków, coś w tym stylu, bardzo długie palce do wciskania guziczków mają, czy coś w tym stylu. Być może. Wygląda na to, że ci przybysze się tutaj rozmnożyli na Ziemi, co na początku było to 50 osób według właśnie tych sumeryjskich opowieści. 50 osób. Wygląda to na taką załogę typową statku kosmicznego. Typowa załoga statku kosmicznego. To chyba typowa z jakiegoś filmu science fiction. No jakbyśmy sobie tak zobaczyli na jakiś statek Enterprise, to pewnie byłoby coś tam koło 50 typków na pokładzie. A z czasem oni się rozmnożyli do około 600. Co też wskazuje bardziej na rozbitków, na kogoś, kto musi tu z przymusu być, no bo taka misja kosmiczna, która tutaj przybywa, powiedzmy po to złoto, z jakiegoś powodu jest im ono potrzebne, która się zaczyna tutaj mnożyć, osiedlać, mocno wpływać na kulturę, znaczy wpływać na kulturę, no ingerować mocno w cywilizację, współtworząc ją, wszystko to jakby wskazuje właśnie bardziej na rozbitków niż na jakąś misję. Bo gdyby to była zaplanowana misja, to przypuszczalnie mieliby urządzenia, które pozwoliłyby wydobyć to złoto w dość krótkim czasie, zabraliby to złoto i by się stąd zmyli, prawda? A tutaj wygląda to na takie kombinowanie, na osiedlanie się, na niemożność wybycia stąd. Być może właśnie złoto było potrzebne po to, aby się stąd ewakuować. Może było potrzebne do zreperowania jakichś ważnych urządzeń. No, w każdym razie bardzo potrzebowali ci przybysze złota. I tutaj można się zastanowić nad szczególnymi właściwościami tego metalu. Złoto doskonale odbija ciepło. I promieniowanie, co ważne, promieniowanie. Nasze współczesne hełmy astronautów mają na przykład wizjery powleczone złotem, przez co chronione są oczy astronauty przed żarem słonecznym, może też przed właśnie jakimś przed promieniowaniem też. Złota używa się w elektronice, bo jest rewelacyjnym przewodnikiem. To znaczy są też inne metale, które mają lepsze właściwości tam przewodzące. Tak czytałem, że miedź, srebro, ale jeśli chodzi na przykład o trwałość, to daleko im do złota. No zresztą gdyby było inaczej, to przypuszczam, że byśmy nie znaleźli tego złota w elektronice szeroko dostępnej w hipermarketach, którą możemy kupić, bo by zastąpili czymś innym, gdyby to było takie proste. No, więc to złoto jest jednak ważne. Ważne. Być może to złoto jest też w kosmosie, u innych cywilizacji jest też towarem rzadkim, tak samo jak u nas jest cenione. Może z innych powodów, może też niż... No, U nas to tak ze względu na wartość bardziej może. No chociaż jak mówię, w swoim smartfonie znajdziecie około 50 mg złota, tak wyczytałem, nie wiem czy to prawda, taką informację znalazłem. Przede wszystkim złoto jest cholernie odporne na korozję, na warunki atmosferyczne. Nie zardzewieje wam, nie rozpadnie się. W medycynie też wyczytałem, że często nie ma innej opcji niż użycie właśnie złota. Może dlatego te urządzenia są dość drogie. No, też audiofil wam pewnie powie, że złote wtyczki różne, jakieś do kabli, nie złote, tylko właśnie pozłacane, no to one sprawiają, że mamy czystszy dźwięk, lepszej jakości. No takie bardzo prestiżowe urządzenia mają w każdym razie też elementy pozłacane. Grzesiek pisze, z asteroidy jest prościej wydobyć złoto niż z planety typu Ziemia. No ale jak mówię, ci, którzy spadli z nieba, być może już nie mogli sobie pozwolić na to, żeby lecieć w kosmos i wydobywać to złoto gdzieś z asteroidy. No złoto powstaje przy wybuchu supernowej, tak? Jakoś tak to jest. Krawcze, podobieństwo mitologii Eufratu, Egiptu czy Ameryki Południowej jest uderzające, jednakże były to bardzo bogate w złoto cywilizacje i raczej obcy, którzy przybyli, by po to złoto, nie zostawiliby go tyle. A Grzesiek wspomina o tym, że złoto na Ziemi przez miliony lat jest wchłaniane do środka głęboko. No w każdym razie chodziło o to, o wydobycie tego szlachetnego kruszca. No, też można wspomnieć o tym, że złoto jest dość łatwe w obróbce. Może to też ma znaczenie. W każdym razie jakoś mi to złoto pasuje jako być może jakaś ochrona jakiegoś reaktora po to, żeby dobrze działał i żeby było dobrze odprowadzane ciepło, żeby chronić przed promieniowaniem. Zauważcie, że różne artefakty, ze złota była też skrzynia, w której... Skrzynia z Arką Przymierza. Też można się zastanowić nad znaczeniem tej nazwy, Arka Przymierza. Przymierze z kim? Może ludzi z przybyszami też? Może tam było jakieś urządzenie tajemnicze, część od jakiegoś urządzenia, albo coś, co właśnie sprawiało, że ludzie nie musieli jeść i dostawali mannę z nieba. Tak to zostało przynajmniej potem opisane, manna z nieba. Dzisiaj się mówi właśnie manna z nieba. Co, ty byś chciał sobie leżeć do góry brzuchem i manna z nieba, żeby ci spadała. Czyli coś, co dostajemy, po prostu gdzieś tam znikąd nam przychodzi, prawda, cud, miód, orzeszki. Manna z nieba, nie? Coś, co dostajemy gdzieś tam, gdzieś nie wiadomo skąd. No to pasuje znowu, jakoś to się układa w jakąś taką jedną historię, nie? Tak więc podsumowując, zupełnie nie dziwi, że to akurat złoto było potrzebne tym przybyszom z gwiazd do czegoś. Tak więc przyjmijmy, że mamy tych przybyszów, Anunaki, którzy są zmuszeni, aby tutaj przez jakiś czas zostać na Ziemi, potrzebują tego złota prawdopodobnie do tego, żeby coś naprawić sobie, może stąd odlecieć, a może wiedzieli, że skazani są na pobyt tu na Ziemi. No w Torgalu jest też tak znowu pokazane, że to są rozbitkowie, mają tu lądować na Ziemi ci przybysze z gwiazd i rozbijają się tu na Ziemi i muszą tu żyć, muszą się tu jakoś zaadoptować. No nie zaadoptują się raczej tak, że jeden będzie szewcem, a drugi będzie żebrakiem, a kolejny krawcem. tylko chcą tutaj wszystko sobie tak poukładać, aby zostać władcami, królami, aby być kimś ważnym i żyć sobie dostatnio fajnie. I może do tego, aby fajnie sobie tutaj żyć, potrzebne im są te różne niesamowite urządzenia, zapewniające im długie życie, być może przedłużenie życia. Mówi się o królach, którzy właśnie żyli po 1200 lat, sprawowali władzę przez 1200 lat. No, w Biblii też mamy długowieczne istoty, co chrześcijanie z kolei tłumaczą sobie tym, że to są ludzie, którzy pochodzą gdzieś tam od, są blisko w drzewie genealogicznym od Adama i Ewy i im dalej, tym krócej żyją, czyli jakby zostaje zaburzona ta długość życia, skrócona. Są też takie opowieści, które Noe, kiedy wyszedł z Arki, dostał kłosy pszenicy, jakoś tak od Boga. Franz Zalewski układa tutaj ciekawą historię w tym temacie, że ta pszenica skraca życie. No, wśród zwolenników zdrowego żywienia, takich trochę bardziej odjechanych może, dzisiaj się coraz częściej pojawiają takie informacje, że taka pszenica to jest trucizna, że nie powinniśmy tego właściwie jeść. Wiecie, o co chodzi, nie? Że tak jakby ktoś celowo nam dał coś, co nam skróci życie. Ale nie wiem, czy to dokładnie dotyczy pszenicy. Czy chyba tak, nie wiem. Tu jak mówię, tyle jest różnych ciekawych informacji, że to 10 audycji można by zrobić. No ja miałem tylko tyle czasu, żeby się przygotować dzisiaj. No i tak, są tutaj na Ziemi i według legend dokonują czegoś na kształt manipulacji genetycznej, łącząc swoje DNA z DNA naczelnych, a konkretnie Pithecanthropus erectus, człowiek wyprostowany chyba, tak? No i powstaje Homo sapiens. Ale jeszcze przed tym, kiedy kosmici zaingerowali tutaj w istotę zwaną Pithecanthropusem, awansując ją jakby na wyższy level, także zaczęła mieć, no można powiedzieć, cechy, które można by nazwać boskimi. To, czym my się jako ludzie lubimy dzisiaj szczycić, co odróżnia nas od zwierząt. Jakaś taka miłość bezinteresowna, logika, świadomość wyższa, wiecie o co chodzi. No, że awansowaliśmy po tej przeróbce mocno i ale wcześniej byli inni niewolnicy, no bo ten przerobiony człowiek miał służyć za posłusznego niewolnika, który będzie pomagał wydobywać to złoto. No, ale wcześniej były jeszcze, mowa jest o istotach zwanych Igigi. I można ich przyrównać do półbogów, do takich herosów, znanych też z innych mitologii, jak grecka, jak Herkules i inni. No i ci Igigi też kojarzą się trochę może z aniołami, znanymi z mitologii judeochrześcijańskiej. Oni są niesamowici, też tacy właśnie półbogowie, czasami się ich nazywa bogami mniejszymi, ale oni się w pewnym momencie zbuntowali. Było ich w ogóle zaledwie 10. Mówi się też o tym, że później ci Igigi stali się ważnymi różnymi władcami, królami, ale byli oni tak jakby zbyt potężni wyszli. Okazało się, że ich zbyt duża świadomość sprawiła, że się zbuntowały. No, kojarzy się to znowu ze zbuntowanymi aniołami trochę. Oczywiście Furia zaraz będzie tutaj ciskał we mnie gromami i dopatrzy się w tym jakiegoś demonicznego opętania, które nakazuje mi tu w radio opowiadać takie głupoty, żeby odciągnąć ludzi od Boga i tak dalej. No, ale każdemu jego porno, jak mawia potrzeba. No i ci Igigi, ci super słudzy się w pewnym momencie zbuntowali i przyszli pod dom Enlila, brat Enkiego to był bodajże, pozdrawiam Enkiego. No i tam rzucili narzędzia, jest napisane, że odrzucili narzędzia, no też to niekoniecznie musiał być młotek i dłuto, mogły to być narzędzia, prawda, bardzo jakieś zaawansowane, kosmiczne frezarki jakieś i inne niesamowite przedmioty. Odrzucili, zbuntowali się i właśnie wtedy Anunnaki postanowili stworzyć sobie bardziej pokorne sługi. Sługi nie tak zaawansowane, ale żeby było ich dużo. No i właśnie wtedy nastąpiła ta przeróbka Pithecanthropusa erectusa na Homo sapiens. Tak więc wszystko to jest trochę zagmatwane ze względu na, na wpływy różnych kultur, na te przeróbki, wariacje, no bo raz się słyszy o Anunnaki i Nefilim jako o zbuntowanych istotach boskich, a raz są to istoty boskie same, prawda? No, ale zwykle są to istoty, które przybyły z niebios. Na podobnej zasadzie jakoś tak Marduk, pozdrawiam tu Kubę Marduka, raz jest przedstawiany jako syn boga Enki, a raz jako jeden z tych Igigim, czyli tych istot półboskich, czyli sługa stworzony przez Anunnaki. Sama nazwa Anunnaki pochodzi od Anu, który jest takim najwyższym bogiem, właśnie przedstawiany jako taki master. W ogóle lider. Czyli, no ale jakąś tam pewną hierarchię można stworzyć. Anunnaki jako synowie boga Anu i Gigi jako te istoty podległe Anunnaki, ale też takie półboskie. Niewielu ich jest. Co ciekawe, ta liczba 10, że tych Igigi było tak niewielu, no sam fakt, że ich było tak niewielu, też jest dość wymowny, ponieważ jeśli ich było 10, to jakie oni mogli narzędzia mieć? No raczej nie młotek i dłutko i łopata, tylko jakieś niesamowite narzędzia, które pozwalały tak małej grupie zajmować się wydobywaniem tego złota, prawda? No to jest to dość logiczne. No i zbuntowali się w końcu ci Igigi i nie wiadomo właściwie, czy zostali potem oni zlikwidowani. Raczej nie, raczej myślę, że po prostu gdzieś tam się rozpierzchli, rozeszli i potem faktycznie zostali wielkimi władcami. A może jest tu coś takiego, że też im, tak się często przedstawia właśnie mitologię, że im bliżej jakiegoś boga praojca, tym ta krew boska, to nie wiem, DNA, to pokrewieństwo bliskie z najwyższą istotą sprawia, że ci potomkowie będący gdzieś tam bliżej właśnie tego stwórcy, boga ojca, lidera, są potężni, a potem coraz słabsi. No to wszędzie praktycznie jest. Nawet w Biblii można powiedzieć, że też jest swego rodzaju taki właśnie zabieg użyty, no bo Adam też żył bardzo długo i potomkowie jego też żyli cholernie długo. Noe żył bardzo długo. Po kilkaset lat co najmniej, nie pamiętam, Adam chyba 900 lat żył, czy jakoś tak, tutaj może ktoś podpowie, ale w każdym razie długowieczność zdaje się wiązać z pochodzeniem i z bliskością rodową, można powiedzieć. No, w mitologii skandynawskiej też podobnie jakoś jest, prawda? Potomkowie Odyna, no Odyn jako ten bóg ojciec, stary ojciec, no to im bliżej niego, tym właśnie też to potęga większa. Gdzieś to się powtarza i to też może powinno nam dać trochę do myślenia. Mamy też coś, tekst napisany 2300 lat przed naszą erą, zwany Genesis z Eridu. I tutaj Zeusundra, ostatni przedpotopowy król, przed potopem, no bo mit potopu, no to już wiemy też, że pojawia się we wszystkich kulturach praktycznie. Powody mogą być różne, no chociażby takie, że potopy wszędzie następowały, a dawniej dla ludzi ich okolica nie było tak łatwo się przemieszczać i podróżować i ich w miarę tam bliższa i dalsza okolica, no to był dla nich cały świat, jak zalało im ten cały świat, no to mogły powstawać takie opowieści. Mówi się też o jakiejś wielkiej katastrofie kosmicznej, która, nie wiem, spadła tu jakaś asteroida czy kometa, lodowce się poroztapiały i zalało ludzi, krew ludzi zalała. Nie no, woda zalała. No ale tutaj mamy właśnie kolejną opowieść. Przed potopem ten wielki król dostaje ostrzeżenie od bogów, że nastąpi wielki potop. I miał on zbudować wielki statek, a w nim ukryć ziarno życia. A powodem zesłania powodzi miała być, to znowu, arogancja ludzkich sług wobec bogów. Nie wiem dokładnie, czy tu chodzi o Igigi, czy już Homo sapiens, bardziej Homo sapiens. No, a po tym potopie bogowie znowu zstępują na ziemię i jeden z tych bogów, Juszur, ciekawe imię, Juszur, to tak się mówi do kogoś, kto opowiada jakieś niesamowitości, dziwne opowieści, dziwnej treści. Juszur, ty szurze. No i on stworzył miasto Kisz. Kisz, czyli rób ogórki w słoikach, takie różne przetwory, te kisz. I tam sprawował władzę sobie jako król. I tam jest właśnie też informacja, że sprawował swoją władzę około 1200 lat. No przez badaczy, archeologów, naukowców to są informacje, które są odrzucane, rzecz jasna, no bo nie można tyle żyć. No a tego mamy więcej, takich właśnie królów, którzy prawdopodobnie są tymi Igigi, którzy się gdzieś tam rozpierzchli, no to mamy więcej. Też taka ciekawostka, że ogół tych ludzi, tych Homo sapiens stworzonych przez Anunnaki był nazywany, uwaga, Adamu. Brzmi znajomo, prawda? Adamu i Ewu. To coś mi się z czymś to kojarzy. Z czym? Gdzie to było? To Adamu i Ewu. No, Ewu nie było, ale był Adamu. No, już dawno temu, gadając z ludźmi o Biblii, o księdze Genesis, to już wtedy, jak byłem mały, to ludzie swobodnie sobie przekazywali takie informacje, że w jakimś tam języku Adam to znaczy wielu ludzi, no i że być może nie należy tego traktować tak dosłownie, że jeden człowiek, jedna kobieta, no więc sami widzicie, jak to jest. Wspominacie tutaj o tajemniczej planecie dziewiątej. Oczywiście chodzi o Nibiru. To też się pojawia w mitologii sumeryjskiej, co powinno nam jednak nas jakoś przekonywać, skoro tak dobrze znali układ planetarny. Obliczali precesję Ziemi z dokładnością tam do jednej sekundy. Dziwne troszkę jak na lud, który sobie żyje, łowi rybki, mieszka w śmiesznych domkach. No i nie dysponuje teleskopami. No co prawda mówi się, że Sumerowie mieli już takie wynalazki jak soczewki poprawiające wzrok. No mieli w ogóle dużo fajnych, dużo ciekawej wiedzy, nad którą głowimy się, skąd oni to mieli i jak oni to odkryli tak szybko. A inni biegali sobie po pustyni w łachach i mieszkali w szałasach ze skór i nie dochodzili nawet do małej cząstki tego, czym dysponowali ci Sumerowie.

No więc mamy tą starożytną Mezopotamię, gdzie właściwie mówi się, że narodziła się pierwsza cywilizacja. No taka w sensie, że zorganizowana bardzo mocno, państwa, miasta i tak dalej na początku i pewien system, pewna struktura władzy, no wszystko to, co możemy rozumieć jako cywilizacja. Mamy ten teren leżący na dorzeczu Tygrysu i Eufratu, które zamieszkują różne ludy, bo oprócz Sumerów byli to Akadejczycy, Amoryci, Chaldejczycy, Asyryjczycy. No i inne ludy, które jak się uważa, że mają wspólne, że są kontynuacją jakiegoś wspólnego dziedzictwa kulturowego, zostawionego przez, no i tutaj właśnie trochę czarna dziura, bo badacze się na ten temat spierają i ten temat trochę pozostaje dla nas zagadką. Być może gdybyśmy cofnęli się na przykład do czasu 6000 lat przed naszą erą, zobaczylibyśmy coś, co by nam totalnie szczęki opadły. Taką cywilizację, która przypomina bardzo filmy science fiction. Ludzie chodzą tam, co prawda, ubrani w jakieś togi, no, przypominają trochę właśnie jakichś Sumerów, czy Egipcjan, czy Babilończyków, ale gdzieś tam się palą dziwne światła, jakaś wolna energia, tak jakby tam działała niesamowita, jakieś generatory. Taka cywilizacja przypominająca Atlantydę może trochę, nie? Może potomkowie Atlantów gdzieś tam się nam jawią jako ci, którzy właśnie pozostawili wiedzę, wynalazki, na których zbudowano potęgę, na której zbudowali swoją potęgę Sumerowie. No, w pewnym momencie właśnie ci Sumerowie zostali podbici przez semicki lud Amorytów, przez krewnych Kananejczyków. I no, spowodowało to upadek tego Sumerów właściwie. I na gruzach powstały różne państewka, które się trachały tam, ostro się wzięli za łby. Jak to prości ludzie, prawda? Moja racja jest racja najmojsza. No i wchłonięto część kultury poprzedników. Stąd tyle właśnie tych podobieństw w mitach, które się ostatecznie złożyły na coś, co możemy nazwać mitologią judeochrześcijańską dzisiejszą. No to trochę zabawne, że wierzymy w takie coś, bo to jest taka siódma woda po kisielu, jak to mówię, nie? I średnio ufam opowieściom, które są mocno przerobionymi, zafałszowanymi, dostosowanymi do swoich potrzeb legendami na motywach, jak to się mówi, nie? No, w uniwersum Marvela też mamy Thora, mamy greckich bogów, mamy rzymskich bogów, mamy germańskich bogów, ale niekoniecznie to ma coś wspólnego z oryginałem, oprócz ogólnej charakterystyki takiej postaci i no ale co kto lubi. A u tych Sumerów mamy naprawdę niesamowity dorobek cywilizacyjny. Ich różni naukowcy, badacze przedstawiają ich cywilizację jako nie może jakąś super, mega doskonałą, ale taką, która miała olbrzymi wpływ na pewno na naszą cywilizację. No bo co powiedzieć o takim ludzie, który ma bardzo dobrą znajomość Układu Słonecznego, wie, że Ziemia jest okrągła, wylicza sobie procesje, ma system dziesiętny, wspaniałe rolnictwo, no bo bez tego okiełznania mocy rzek, no to tam by nic nie powstało też. 12 znaków zodiaku mamy też od Sumerów.
Jak popatrzycie na swój zegarek, no to też 12 godzin, 60 minut, wszystko to mamy po Sumerach. To niesamowite, prawda? I czasami wskazuje się Babilon jako źródło tego, ale to na tej samej zasadzie można złodzieja, bandytę, który napadł na dom, nie wiem, na przykład malarza Beksińskiego i ukradł mu wszystkie obrazy i potem je trzyma u siebie na ścianach, to możemy przyjść i powiedzieć, no wspaniałe, wspaniałą ma pan kolekcję, gratuluję, gratuluję, naprawdę. No, szacunek dla pana, szacunek. No to tak trochę na tej samej zasadzie, nie? Więc nie wiem, czemu tutaj jakiś zachwyt Babilonem. Chyba widzę, że jakieś spory się tutaj rodzą na czacie, bo widzę, że schodzi na temat palenia astronomów. To zaraz będzie kłótnia, zaraz będzie kłótnia. Rzucić wam jakiś temat, to zaraz go tak weźmiecie na warsztat, że powstanie z tego jakiś spór o coś, o kościół, o palenie czarownic, czy coś takiego. No, dzisiejsze opowieści w uniwersum obcego, Prometeusz, też mocno eksploatują te tematy, o których mówimy, nie? Czyli obcy jako nasi stwórcy. Może to się nie podoba ludziom też z tego powodu, no bo tak głupio, lepiej być dziełem Bożym niż dziełem kosmitów. To logiczne, że to nie każdemu to pasuje, a jak komuś coś nie pasuje, to będzie raczej optował za różnymi innymi wersjami. No, także, a jak już jestem przy tych chytrych złodziejaszkach, semitach, no to też wspominałem o Mojżeszu, który wziął sobie na warsztat życiorys króla Sargona Wielkiego. To właściwie był, to nie był król, władca sumeryjski, to był ktoś, kto zasłynął pod bojem sumeryjskich miast. No więc może lepiej się jako taki, który tam grabił i podbijał, może bardziej pasował Mojżeszowi jako bohater, pod którego się podszyje, bo to król Sargon został znaleziony w koszyku, schowanym w trzcinach. To jest jego życiorys. A Mojżesz tam powycinał, przerobił i że to on. To cwaniaczek, no. A cofnijmy się może teraz znowu do Sumeru, do czasów świetności, lub jak kto woli, do okresu schyłku Sumeru, bo różnie się to rozpatruje i ten Sumer, o którym mówimy, to taki można uznać za schyłek tej cywilizacji w sumie, a nie za czas świetności, zależy jak na to popatrzymy, dalej nie wszystko wiemy. Mamy tą pustynię, gdzie cały czas świeci słońce, rzadko pada deszcz. Mamy bagna pełne komarów. Mamy ten Tygrys i Eufrat, na dorzeczu którego tworzy się piękna cywilizacja, zieloniutko. Trzeba te rzeki jeszcze okiełznać. Były tam, no, były różne rury prowadzone, systemy tam nawadniające. Nie znam się na tym, ale dość sprawnie to robili. A w ogóle Mezopotamia znaczy właśnie po grecku kraj między dwoma rzekami. Nie? I no bo to one mają kluczowe znaczenie dla rozwoju tego regionu w sumie. Stąd też rozwinięte rybołówstwo, rolnictwo. Sumerowie jedli dużo rybek. Też można tu wspomnieć, bo już tak trochę chciałbym też powiedzieć o tym, jak oni sobie tam żyli, tak na co dzień. Jeśli chodzi o zwierzęta, to bardzo popularne były osiołki, psów na przykład nie używano, koty to też były chyba rzadkością, bo była na przykład profesja myszołowa, bardzo, bardzo ceniona i odpowiedzialna. No, w takich miastach, gdzie są spichlerze, gdzie bardzo dużo zależy od tego, czy jakaś plaga nie dotknie, czy jakiś zwierz nie chapnie tego jedzonka naszego, nie przechwyci, nie zeże nam po prostu jakaś mysza naszych plonów, no to taki myszołów. To było fajnie wszystko
zorganizowane. Ci Sumerowie byli fenomenalnie zorganizowani. Oni mieli swoich tam skrybów. To była bardzo ceniona profesja skryby. Wiele lat się uczyło na takiego skrybę. Właściwie od maleńkości do pełnoletności. Około 900 znaków mieli do używanych w piśmie. Dochodzili do mistrzostwa w tym ryciu i w tym pisaniu, bo potrafili na jednym centymetrze kilka linijek tekstu zapisać, nie? I wszystko notowali, wszystko sobie raportowali, zapisywali, kto był w pracy, kto nie był. No, jak wspominałem, ziemię się dzierżawiło od władcy i nie można było jej wykupić. Też pojawił się, są zapiski o cwaniaczku, który wiedząc, że ziemię można dziedziczyć, ale nie można sprzedawać, to sobie usynowił nagle tam dziesiątki dzieci i usynowił i... A z córkami to co się robi? Syna się usynawia, a córkę się co? Sturcza? Co, ja nie wiem. Brakuje mi słowa. No i co? Gdzie ja tutaj się zatrzymałem? No, całkiem nieźle się tam żyło. Ludzie mieli czas na odpoczynek, mieli fajne domki w ogóle. Ich domy to były takie domy, które przypuszczam wielu z nas chciałoby mieć. Zauważcie, że dzisiaj niewiele osób ma własny domek, a tam każdy miał. Skromny mieszkaniec, taki, który normalnie sobie pracował, szkolił się. Tam nie było szkół, tam się z zawodu uczyło po prostu idąc na praktyki do mistrza i było się takim właśnie uczniem, takim praktykantem, czy to myszołowa, czy jakiegoś piwowara, czy innego, czy się uczyło u skrybów. Znaczy skrybowie z racji prestiżu dużego, jaki miał ten zawód, oni przebywali w tych ziguratach, czyli w takich

właśnie, można by to przyrównać trochę do takiego zamku króla, gdzie gdybyśmy się teraz cofnęli do dawnych czasów, to zobaczylibyśmy na terenie takiego ziguratu śpiewaków, muzyków, różnych rzemieślników, ktoś tam coś nosi, jakiś kapłan właśnie zmierza do tajemniczego miejsca, gdzie wstęp mają tylko właśnie wybrani. No, takie niesamowite miejsce pełniące cholernie ważną rolę. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to trochę taka cywilizacja sakralna, no w pewnym sensie, ponieważ świątynia pełni cholernie ważną funkcję, także kapłani, więc... więc no, jest to bardzo ważna budowla. No i o tych mieszkankach mówiłem, jak mieszkał sobie taki przeciętny mieszkaniec, obywatel. Mały domek, ale ciekawie zrobiony, ponieważ miał płaski dach, niespadzisty, no nie trzeba było, nie padał deszcz za bardzo, więc nikt się tam nie przejmował, skąd, jak tam będzie woda skapywać. Ten płaski dach pełnił ważną funkcję, ponieważ ludzie się na tych dachach spotykali w swoich domkach i sobie tam jedli, odpoczywali. Dysponowali też często takim odsłoniętym miejscem wewnątrz tego budyneczku, które było takim ogrodem jakby. Rosło sobie tam drzewko, było trochę zieleni i można było się na leżaczku położyć i nikt nas tam nie obserwował, bo to było tak właśnie wewnątrz. Przypuszczalnie z tego miejsca właśnie wchodziło się na ten dach budynku, do którego często była dobudowywane kolejne piętro. Czyli jak ktoś się wzbogacił, to sobie dobudowywał po prostu kolejne piętro. Fajnie to pomyślane, prawda? Bo no, dzisiaj to raczej ciężko. Ktoś buduje sobie dom i nie dobuduje sobie kolejnego pięterka, jak się wzbogaci, bo już ma ten spadzisty dach, a nawet jak ten dach jest taki półpłaski, bo no, dach jest zawsze przynajmniej leciutko zakrzywiony. Może tamte dachy też były właśnie tak delikatnie krzywe, żeby ta woda mogła jakoś, jak już spadnie, żeby mogła skapywać sobie. No ale nie wiem, tego nie wiem. No i bardzo fajne mieszkanko, prawda? Własne, ciasne, ale własne. Można sobie tam na słoneczku posiedzieć, można sobie... Nie mieli okien w tych domkach raczej, bo zależało im na tym, żeby tam był chłodek, żeby tam nie wpadało słońce do środka i nie grzało, więc nie mieli za bardzo okien. Stąd też, jak przyglądniemy się na ulicę takiego sumeryjskiego miasta, to przypomina to trochę labirynt Minotaura, bo te ściany bez okien, wąskie uliczki, które nie były brukowane, nie było tam kamienia brukowego, no może pojazdów nie było na tyle dużo, że Zenon tu wkleja Krzysztofa Kononowicza i kurwa, może niech ktoś zadzwoni. No, wiem, że się nudzisz, nie ma tutaj nic śmiesznego, nie ma jajec, ale przypominam, będzie afterek dzisiaj, poopowiadam jeszcze z godzinkę i zrobimy sobie afterka, gdzie wiadomo, wolna Amerykanka, wszystkie chwyty dozwolone i można nawet po pijaku zadzwonić i obrazić prowadzącego przystojnego o aksamitnym głosie i nienagannej aparycji. Tak więc ktoś, kto był zamożniejszy, mógł mieć niewolników też, bo było niewolnictwo, ale też było to niewolnictwo takie, w cudzysłowie, cywilizowane niewolnictwo, ponieważ niewolnik, życie niewolnika przypominało trochę życie niewolnika w starożytnym Rzymie, ponieważ niewolnik po pierwsze mógł wykonywać sobie dodatkową pracę jakąś i sobie pieniążki odkładać, czyli po wykonaniu swoich zajęć dla swojego pana mógł na przykład sobie jakiś kramik otworzyć, nie wiem, jakieś bułeczki sprzedawać, czy nosić, robić za tragarza u kogoś, mógł sobie odkładać pieniądze i mógł się w pewnym momencie wykupić, jak tylko chciał. No to nie jest tak źle, prawda? Taki niewolnik był też dosyć dobrze traktowany. Miał jakieś tam swoje prawa, był dobrze traktowany, mógł się wykupić, mógł sobie pracować. No nie jest to źle. Nie jest tak źle. A niewolnikiem zostawało się po prostu często z biedy. Po prostu jak mieliśmy jakieś długi, byliśmy tu zadłużeni, temu ten nas ścigał.

0: grał za kasę, to można było właśnie się komuś sprzedać, tak jakby zostać niewolnikiem. Nasz pan spłacał nasze długi, no a my sobie stopniowo odpracowywaliśmy je. Wydaje mi się to dosyć cywilizowane i chyba dużo zależy od tego, jak nazwiemy coś, no bo możemy, czy dzisiaj nie mamy do czynienia z niewolnikami, kim jest ktoś, kto ma dwa kredyty wzięte, kogo tam ściga bank. Można powiedzieć, że będąc zadłużeni po uszy na kredytach i zmuszeni do tego, żeby codziennie rano wstawać, jechać gdzieś, jak nam się nie chce, cholernie pospalibyśmy sobie jeszcze, tłuc się gdzieś dwie godziny, niektórzy tak jeżdżą, nie? Jesteśmy niewolnikiem, no ale nazywamy, dzisiaj możemy sobie to nazwać drogą do sukcesu, albo pięciem się w górę, albo wspaniałą, wymarzoną pracą w korporacji, ale to jak sobie coś nazwiemy, jaką sobie naklejkę na to nakleimy, to tak nie zmienia za bardzo samej istoty rzeczy, prawda? No, śmiem twierdzić, że dzisiaj wielu z nas, jak tu jesteśmy, jest takimi trochę niewolnikami, tylko jeszcze się więcej nam zabiera, bo taki pracownik, taki obywatel Sumeru, który sobie pracował, on oddawał 1/3 tego, co wypracował na wydzierżawionej ziemi. Dostawał ziemię w dzierżawę, pracował, oddawał 1/3, nie tak źle, prawda, 1/3, i za tą 1/3 dostawał jeszcze wyżywienie, dostawał ubrania i pewnie jakbyśmy poszperali, to by wyszły jeszcze jakieś inne benefity. No to żyć, nie umierać. Chyba nie wiem, czy nie chciałbym być sobie takim właśnie obywatelem Sumeru i oddawać 1/3. Bo jak podsumuję te podatki, które płacę, jaką część tego, co płacę w sklepie, robiąc zakupy za 100 zł, jaka część tej stówy to podatek? Chcę założyć działalność, ile mnie kosztuje ZUS, pracownik, podatki różne, VAT-y, nie VAT-y, jakby to wszystko podsumować, no to niektórzy twierdzą, że dużo więcej niż oddajemy, niż 1/3, nie? Co ciekawe, u Sumerów na przykład była jakaś barmanka, która się nazywała Kubaba, i ta Kubaba, właśnie właścicielka jakiejś gospody, nie barmanka, tylko właścicielka gospody, dochrapała się pozycji królowej. Ciekawe, prawda, że ktoś z tam gdzieś z klasy średniej, jakiś taki odpowiednik naszego biznesmena, Grześka przedsiębiorcy, nagle ma szansę zostać królem czy królową i władcą, bo doszedł, bo wiele osiągnął, bo wykazał się przedsiębiorczością. Fajnie, też kolejna fajna rzecz, prawda? U Sumerów można było liczyć na całkiem niezłą opiekę zdrowotną. Przypuszczam, że o wiele tańszą i może jak na tamte czasy efektywniejszą i w ogóle pod każdym względem może nawet lepszą niż ta nasza dzisiejsza. Gdzie nam mówią, że proszę przyjść za 2 lata, prawda? To być może gdyby jakiemuś komuś, kto sobie złamał nogę, jakiemuś Sumerowi, ktoś by tak powiedział, proszę przyjść za 2 lata, to potraktowałby to jako żart i powiedziałby, panie, nie wygłupiaj się pan, dobra, to koniec jajec, ja tu chory jestem. No, może z tą złamaną nogą to kiepskie, bo no, u nas jak złamiemy nogę, to pewnie nam szybko zagipsują, no ale jakaś inna choroba, nie, tam nie wiem, jakaś białaczka czy coś, no tam przyjdą, proszę przyjść za 2 lata, to może już pan umrze, pani umrze i nie będzie trzeba. No, mieli operacje chirurgiczne, wiedzieli, co człowiek ma w środku, tu woreczek żółciowy, tutaj płucka, tu serducho, dokonywali różnych operacji, mieli przepisy różne, tam sproszkuj korę brzozową, zalej to alkoholem, zdezynfekuj, czyścili rany, myli ręce przy tych operacjach, coś, co później zostało totalnie zapomniane i już we współczesności ludzie zapomnieli, że trzeba myć ręce. Gdzieś tam ci żydowscy lekarze to pamiętali całkiem nieźle i słynęli z tego, że są świetni, że porody świetnie odbierają, że dzieci przeżywają, bo byli ręce. No ale u Żydów to przez długi czas było tak, że to pozostawało jakimś nakazem Bożym i oni sami nie wiedzieli, dlaczego muszą 10 razy dziennie myć ręce i po prostu to robili. Tak więc widać, że wypełnianie pewnych nakazów nawet jeśli nie wiemy, nie rozumiemy dlaczego, może być opłacalne i może sprawić, że będziemy majętnymi fachowcami w czymś tam, no, że będziemy po prostu dobrzy w tym, co robimy, że dużo zarobimy szekli i że będą nas cenić, więc czasami może warto się posłuchać kogoś, nawet jeśli nie rozumiemy, czemu to tak ma być, nie? No i właściwie dopiero XIX wiek, jak już mówiłem, to jest odkrycie takich miast jak Niniwa właśnie sumeryjskich. Agent konsularny w Mosulu, Paul Emil Botta, nudził się bardzo, nudziło się chłopakowi, no i zaczął się interesować archeologią, zorganizował różne tam stanowiska archeologiczne. No wcześniej znajdował, wchodził w posiadanie dziwnych artefaktów, które go bardzo zainteresowały. Z tajemniczym pismem, o którym Arabowie mówili, że to może nie pismo, to szpony diabła, panie Fertku, to nie litery, to nie litery są, to diaboła szpony, panie, i panie kosmity i inne mansony, panie, no. Nie, no kosmity i mansony to nie, to raczej diabeł. No i w końcu odkopał sobie pałac wspomnianego wcześniej króla Sargona Wielkiego zresztą. Początek XX wieku, Niemiec Robert Caldwell odkopuje Babilon, też przez długi czas myślano, że to jest w sumie taka opowieść tylko, a potem się okazało, że jednak naprawdę istniał. No i Europejczycy zaczynają się interesować Mezopotamią. Natomiast o protoplastach kultury babilońskiej, Sumerach, nadal niewiele wiadomo, nie? Krążą jakieś tam opowieści, może właśnie bardziej wśród Arabów, no ale tak Europa za bardzo jeszcze jest tutaj mocno w tyle. No a dziś Sumerem się interesują, kurczę, wszyscy, nie? To jest niesamowicie ciekawy temat, bo wiele nam to mówi, skąd różne właśnie elementy różnych mitologii. No, dziś się interesują tym różni właśnie też fantaści, tropiciele spisków, szury, ale to wieloletnia praca naukowców, no na początku głównie lingwistów studiujących pismo klinowe. To sprawiło, że na odnalezionych różnych artefaktach odnaleziono ślady istnienia cywilizacji Sumeru. No, bo odkryto po prostu język pewien, nieznany i zauważono słusznie, że musiała go zostawić jakaś kultura, ten niezbadany język. No i mamy język sumeryjski i Sumerów. No i jak mówiłem, Babilończycy weszli na gotowe sobie właściwie. Być może byli to nawet tacy dosyć, no tacy barbarzyńcy trochę, którzy właśnie przyszli na gotowe i sobie zaadoptowali prawie wszystko. Trochę tak to mi się jawi, ale mogę się mylić. No ale zawsze jest tak, że to bogatsza kultura inspiruje i zostaje zaadoptowana, a no, to właśnie głupszy od mądrzejszego bierze częściej przykład, nie? I się nim inspiruje. Gdyby ci Babilończycy byli tacy mądrzy i rozwinięci, to by tak wszystkiego nie przejmowali jako swoje, jako zdobycz. I bardzo wiele znaleziono, dziesiątki, kurczę, tysięcy tabliczek różnych pozostałości. I faktycznie dziś wiemy, że Sumerowie bardzo poważnie podchodzili do spraw typu właśnie spisywanie swojej historii, spisywanie różnych danych, robienie różnych raportów. Oni bardzo się tym przejmowali, byli bardzo skrupulatni pod tym względem. No, jak porównamy sobie to do Słowian, którzy praktycznie mieli to totalnie w dupie i stąd też mamy mało informacji o Słowianach. Niekoniecznie dlatego, że Kościół to chciał zniszczyć i poniszczył wszystko, tylko po prostu... No, nie przywiązywali wagi za bardzo Słowianie do pisania jakichś kronik. No, a szkoda, bo byśmy więcej o nich wiedzieli, a nie żyli może jakimś wyobrażeniem, przez co może powstają jakieś mity, nie? O Lechitach niesamowitych, jasnowłosych, doskonałych, niesamowitych. No, ale... No i... Jak mówię, to bardzo była szanowana ta profesja skryby. Jeden błąd w takiej szkole dla skrybów podczas bardzo ciężkiej edukacji i dostawaliście kary jakieś srogie. Mi w ogóle ta cywilizacja Sumerów wygląda trochę jak taka mieszanka różnych barbarzyńskich trochę takich zachowań, znaczy barbarzyńskich, takich z jakiejś prostszej kultury, takich, no wiecie... Właśnie z jednej strony niesamowita wiedza, właściwie zarezerwowana dla wybranych, ponieważ no to elity, rzecz jasna, znały się na ruchach ciał niebieskich, to elity posiadały wiedzę o znakach tam zodiaku, o horoskopie, który no, nawiązuje trochę do różnych... jakby momentów, które przechodzi nasza cywilizacja, nie? Też w tym jest, jakby z tego też można sporo wyciągnąć. No taka wiedza elitarna, no to dla elit. A przeciętny obywatel, no to sobie tam ważył piwko. Pili piwo, można było sobie normalnie kupić właśnie piwko, jakieś ciekawe rzeczy na straganach. Normalnie, no, taka normalna cywilizacja, która sobie żyje. No ale gdzieś tam są te ziguraty, w których kryją się różne tajemnice, gdzie nie wszyscy mają wstęp do niektórych miejsc i gdzie kapłani dysponują wiedzą i mają bliższy kontakt z władcami. No, taka elita. No, tak więc może niekoniecznie jest powinniśmy tak ten Babilon jakoś podziwiać. Rok 1869. Zillo Père, Francuz, na posiedzeniu numizmatyków i archeologów ogłasza, że właśnie odkrył nowy język, ten sumeryjski, a jego twórcami byli właśnie Sumerowie. No i ten, jak mówię, wiele lat zajęło studiowanie, to ludziom nauki zawdzięczamy odkrycia, a nie jakimś tam szurom, że se pojechał, przypadkowo coś odkrył i no, to nie, to naukowcy przez wiele lat studiowali ten język, bardzo skomplikowany, trudny, ciężkie pismo. Później mamy Williama Kenneta Loftusa, który gdzieś tam w tych rejonach się szlaja, widzi jakieś dziwne wzgórze. No i tak, mamy płaską pustynię i jakieś dziwne wzgórze, nie? Wzgórze Sankere. Zaczął kopać, wykopał jakiś tunel, kurczę, i odnalazł mur, zwiastujący istnienie tam jakiegoś zakopanego miasta. No i tak stopniowo były te różne sumeryjskie miasta odkopywane. Później tam przybyły inne ekipy, lepiej wyposażone. Z czasem odkopano miasto Uruk. Tam to były skarby, słuchajcie. Tam to były skarby. Masa, w ogóle tysiące tablic zapisanych, jakieś wazy, rzeźby byków ze skrzydłami. Kupa różnych ciekawych artefaktów. Właśnie te ziguraty tajemnicze i one się właściwie znajdowały w każdym sumeryjskim mieście. W każdym sumeryjskim mieście był taki ziggurat, taki kompleks świątynny połączony właśnie z różnymi innymi pomieszczeniami użyteczności publicznej, jak już mówiłem. I skoro możemy tych przybyszów z kosmosu nazwać bogami, to może idąc tym tropem, taką świątynię budowaną przez Sumerów, to może taka świątynia też miała zastosowanie kosmiczno-boskie. No, na logikę to tak powinno być, prawda? Skoro kosmici bogowie, no to i świątynie też w jakimś sensie kosmiczne i kryjące w sobie coś kosmicznego, jakieś technologie, jakieś niesamowitości. Myślę, że z czasem, kiedy ta cywilizacja Sumerów się degradowała, nastąpiły jakieś spory, być może o to, kto może mieć dostęp do pewnych technologii, które są pozostawione przez poprzedników. Jakieś stawianie warunków typu możesz tego używać, ale, prawda, no wiemy jak to zwykle jest. Jak różne cwaniaczki dochodzą do władzy. Jeśli chodzi o religię, to jak mówię, mi to przypomina coś, co zostało mocno przekształcone i zmitologizowane, ubrane w cały szereg jakichś tam alegorii, symboliki ciekawej, mistycznej bardziej, ale gdybyśmy dotarli do źródeł, na podstawie których to powstało, do czegoś, co było wcześniej, być może byłaby to opowieść niewiele różniąca się od science fiction dzisiejszego, nie? Gdzie byłyby tam, gdzie już nie byłoby duchów, demonów. No, religia Sumerów była taka trochę szamańska. Tam jest dużo różnych duchów, istot, które żyją pod ziemią, nad ziemią, energii. Właściwie gdyby się zastanowić, co mogło być protoplastą tych wierzeń, to może byśmy dotarli do czegoś, co by mocno przypominało dzisiejszą współczesną religię, którą niektórzy nazywają New Age. Coś takiego, co właśnie jeszcze bardziej stara się łączyć te wątki kosmiczne z jakimiś energiami, z rzeczywistościami alternatywnymi, z gęstościami, z ukrywaną technologią. Właściwie mogłoby się okazać, że to jest to właśnie, nie? I to, z czego się tak często śmiejemy i mówimy, że to szury są i... No to może właśnie to jest dosyć blisko tego oryginału, na podstawie którego powstała mitologia Sumerów, która siłą rzeczy z czasem została ubrana w pewne takie szatki, takie ubranko takiego skina, gdzie roi się od różnych dziwnych istot, bogów. Ale nadal ta mitologia zawiera wiele tych wątków właśnie kosmicznych, o przybyszach z gwiazd, o zmienianiu człowieka, no to tak nawiązanie do genetyki, więc dużo z tego zostało, ale myślę, że to im dalej, tym bardziej to zostaje wszystko zniekształcone. No a już potem to, co powstało z kolei na bazie wierzeń sumeryjskich, no to jeszcze bardziej się oddala i jeszcze bardziej symbolicznie wypadałoby to traktować i wziąć jeszcze poprawkę na to, że wiele rzeczy zostało dopisanych z powodu tego, że ktoś chciał coś na tym ugrać, z powodów takich, że zostały łączone ze sobą te wierzenia jakieś starsze z tymi nowymi, przenikały się te kultury i tak dalej. Zastanawiająca jest jak mowa też o różnych umiejętnościach ciekawych tych Sumerów, no to mówi się o obróbce kamienia. No to jak w przypadku Egipcjan, tutaj też jest wiele zagadek. Do dziś nas zadziwiają te niesamowicie przycięte kamienie. To jest wręcz, patrzyłem dzisiaj na zdjęcia, i to wygląda faktycznie niesamowicie. Jakby to opisać? Mamy na przykład takie fragmenty budowli, gdzie podłoga pod kątem płynnie łączy się z boczną ścianą. Nie wiem, czy dobrze obrazowo to tłumaczę. Trochę tak, jakby ktoś pierw poustawiał wielkie kamienie koło siebie, a potem za pomocą jakiejś kosmicznej frezarki niesamowitej, czy jakiegoś hiperlasera, czegoś, nie wiem, co ciężko sobie wyobrazić, wyciął w tym po prostu korytarz. Tak to wygląda. Poustawiajcie sobie, zróbcie sobie takie sześciany z plasteliny, na przykład, poukładajcie jeden na drugim, a potem wydrążcie po prostu za pomocą jakiejś formy sobie w tym przejście, tak? Przepchnijcie po prostu tą formę do ciasta, taką właśnie prostokątną z blachy i wyjmijcie to i powstanie wam korytarz taki, nie? I trochę tak to wygląda, a nawet nie trochę, tylko bardzo tak to wygląda. Więc tak jakby łączenie ze sobą dosyć archaicznych sposobów budowania, blok na bloku, wielki blok na wielkim bloku, a potem nagle pojawia się jakaś dziwna siła, która wydrąża w tym równiutki, bardzo geometryczny, starannie przycięty tunel. Jak to wytłumaczyć? Co, jakaś olbrzymia, gigantyczna frezara? Czy... No, ciężko to wytłumaczyć i dlatego pozostaje to w kwestii spekulacji, jak to zostało zrobione. Również dokładność tego wszystkiego też zadziwia nas, tak jak w przypadku różnych piramid, czy Pumapunku, czy innych niesamowitych kompleksów świątynnych, albo jakichś tam właśnie innych dziwnych monolitów, których obróbka nas zastanawia, no bo też charakterystyczne otwory też zastanawiamy się nieraz nad różnymi kwadratowymi czy trójkątnymi otworami, bardzo równymi, jak to zostało zrobione, prawda? No, nawet mieliśmy tu takie rozmowy, no można zakładać, że trzy okrągłe wiertła, no wiadomo wszak, że jakiego byśmy wiertła nie mieli, no to ono kręcąc się zostawi nam okrągły otwór. A tu mamy trójkątny. No ale dobra, połączmy ze sobą trzy trójkątne wiertła w taki właśnie trójkąt, znaczy w trzy okrągłe wiertła w taki kształt trójkąta, wierćmy, no to też nam zostaną cholerne takie nierówności, które wypadałoby potem jakoś wyrównać. Jak zaczniemy to wyrównywać, to zacznie nam to się kruszyć. No ciężko to po prostu jakoś ogarnąć wyobraźnią. Można zakładać, że być może była to właśnie jakaś kosmiczna technologia kształtowania kamienia polegająca na uplastycznieniu go. No to tak brzmi trochę szulsko, ale jak to inaczej wytłumaczyć? Tak równe wszystko, jak odlane z jakiejś formy często. Też te wielotonowe bloki. No, ci, którzy są bardziej sceptyczni, starają się przedstawiać różne techniki budowania, czy to piramid, tych egipskich, czy schodkowych, takich jak właśnie te ziguraty. Niektóre, też nie wiem, czy... Nie, te ziguraty to raczej właśnie nie schodkowe, chociaż chyba były i schodkowe, i takie, które miały po prostu te mury takie przechylone, takie pochyłe. No, ale niektórzy starają się jakoś wytłumaczyć to za pomocą dostępnej nam wiedzy, że no jakieś tam przesuwanie tych kamieni za pomocą takich bali, że moczenie tego piasku, żeby to się ślizgało. No nie wiem, widziałem takie wizualizacje, które pokazywały, że da się zbudować taką piramidę, jeśli znamy odpowiedni system robienia ramp, bloczków i tak dalej, ale nie do końca mnie to przekonuje, szczerze powiem. Były też takie próby zasymulowania budowy piramidy, oczywiście w mniejszej skali, zbierali się ludzie i jakoś to starali się odwzorować tamte metody, ale wychodziło to jakieś takie nierówne, nie było takiej efektywności, jak w przypadku tych zagadkowych budowli, gdzie się oblicza, że musieliby jeden blok na minutę stawiać i cały czas zapierdalać dzień i noc i ciężko jest, nie? Może Etam nam to wytłumaczy, no to tak. No i cóż jeszcze można rzec? tyle zagadek w jednym miejscu i próba tłumaczenia tak wszystkiego na siłę, gdzie ledwo to się klei, albo gdzie są nadal jakieś niejasności i tu przypadek, tutaj to się da jakoś wytłumaczyć, ale nie do końca, no to też o czymś świadczy, że bardzo się musimy nagimnastykować, żeby wytłumaczyć tak wiele różnych rzeczy. Również znajdowane są na przykład takie rzeźby przedstawiające właśnie głowy różnych bogiń, bogów, może to być bogini Inanna, bogini. Ciekawe są te bóstwa, ponieważ bogini Inanna, później chyba nazwana Isztar, no to jej rzeźba jest tak równa, tak perfekcyjna, że też to jest nagle zastanawiające, jak to się w tamtym czasie udało tak perfekcyjnie zrobić, nie? Z kamienia wszystko. Tam były też jakieś klejnoty w oczach, no potem je ukradli i są takie tylko dziury czarne. Strasznie dużo zostało z tego wszystkiego rozkradzione, co nam utrudnia. Nie wiem, takich złodziei powinno się sądzić podwójnie za niszczenia jakiegoś dziedzictwa ludzkości, za zaciemnianie naszej historii, za to, że być może oddalamy się od naszej prawdziwej jakiejś historii tak często, mamy duże braki w tej naszej układance, no już nawet nie za samo złodziejstwo, tylko za taki jakiś terroryzm, coś w tym stylu, no to jest akt terroru przeciwko ludzkości, nazwijmy to jak chcemy. W każdym razie uważam, że powinno się bardzo srogo karać takich złodziejaszków. O czym jeszcze mógłbym wam tutaj powiedzieć? No, dajcie mi na chwilę złapać oddech, łyknę sobie troszkę napoju i zaraz wracam. Oczywiście możecie dzwonić, myślę, że to już jest ten czas, że posiedzę jeszcze z pół godzinki i może zrobimy afterka, może potraktuję to jako pierwszą część audycji. Myślę, że 2 godziny na audycję to też jakoś tam styknie. No, tej wiedzy jest tyle, że muszę dalej studiować i będę sobie czytał, będę słuchał wykładów. Niesamowite jest to, bardzo mnie to wszystko, powiem wam, zaciekawiło, bo no to jest tak, to są tak barwne opowieści i to nie jakieś wyssane z palca, tylko to wszystko działo się naprawdę i jest fajnie sobie posłuchać, poczytać o dawnych cywilizacjach tak niesamowitych, tak rozwiniętych. Patrzę sobie tutaj na miasto Uruk. No jest to grafika, rzecz jasna, symulacja pewna, obraz, ale myślę, że dość fajnie oddaje, jak to mogło wszystko wyglądać. Mamy tutaj jakieś targowiska, mamy mosty, mamy statki przy rzece. Popatrzcie, też tak sobie już teraz trochę bujam w obłokach, ale jednak woda to życie, prawda? I to mamy tutaj obrazowo pokazane. Koło wody rośnie nie tylko koło wody jest roślinność, ale i zaczyna się nagle miasto pojawiać. I tutaj fajnie człowiek się jawi jako taki element natury trochę, że tam, gdzie woda, tam zaczyna rosnąć miasto, niczym drzewa, niczym rośliny i no, tak patrzę już sobie na to, wiecie, tak. Zenon pisze, ale tam musiało śmierdzieć. Czy ja wiem? No, inna sprawa, że jeśli nawet by tam śmierdziało, to ludzie się do tego przyzwyczaili i nie było to dla nich niczym niezwykłym i żyli sobie tak, jak my żyjemy dzisiaj, gdzie wszyscy się kąpią, wszyscy dbają o higienę i niekoniecznie musiało śmierdzieć. Czy kanalizację mieli? A widzisz, a tego nie wiem właśnie. Ale jak tak patrzę, jak tak patrzyłem na budowę pomieszczeń, budowę domków, to wygląda mi na to, że nie, że chyba do wiaderka i w krzaki potem, czy coś takiego. No faktycznie mu musiało trochę śmierdzieć. Ale jak mówiłem, no, cywilizacja na tyle zaawansowana, dysponująca na tyle dużą wiedzą z zakresu medycyny, z zakresu żywienia i tak dalej, że myślę, że sobie z wielu rzeczy zdawali doskonale sprawę i potrafili się jakoś tam zabezpieczyć przed epidemią, chorobami. Czy mieli program Kanal Plus? Cześć, potrzeba. Ale mnie tu rozśmieszacie, ludzie. O prawach kobiet już wspominałem. Kobieta miała prawo się rozwieść, były uregulowane takie rzeczy jak dziedziczenie, facet mógł mieć jedną nałożnicę na przykład jakąś, ale tylko w sytuacji, kiedy żona nie mogła spełnić swoich obowiązków jako matka, że tak powiem, no to wtedy mąż dostawał prawo, że mógł mieć nałożnicę. Z takich bardziej barbarzyńskich, wydawałoby się z dzisiejszego punktu widzenia, szczególnie praw, no to jest prawo na przykład do sprzedaży swojego dziecka na niewolnika. I te rzeczy po raz kolejny przekonują mnie, że mamy tu do czynienia z cywilizacją, która jest jedną nogą w czymś jeszcze starym, odziedziczonym, czymś wielkim, wspaniałym, takim cywilizacyjnie doskonalszym, a drugą nogą jest w tej szarej rzeczywistości, z którą musi się uporać i z czymś, co sama tworzy. Więc po raz kolejny mamy tu do czynienia z czymś, co zostało odziedziczone. Może więc nie powinniśmy traktować tych Sumerów jako takiej kosmicznej, niesamowitej cywilizacji, wysoko rozwiniętej w każdym razie, tylko też jako kogoś, kto dostał coś w spadku, kto odziedziczył, a być może w jakimś tam stopniu też podebrał, wykorzystał coś, co nie było jego, na tej samej zasadzie, co Babilon później. No, tworzyli piękne naprawdę ozdoby, mieli świetnych złotników, wspaniała biżuteria, hełmy, to wszystko robi wrażenie. Patrzyłem sobie na kolory, na dobór kolorów. No, jako plastyk zauważyłem, że mieli fajny gust, fajne wyczucie, jeśli chodzi o tworzenie, o dobieranie różnych kamieni szlachetnych, łączeniu ich. Bardzo, bardzo dobre to wrażenie robi, nie? Też, więc świetni rzemieślnicy. Nie wiem, czy nie chciałbym żyć może w takim właśnie mieście Uruk. A wy byście chcieli żyć w takim miejscu, gdzie życie właściwie musiało być dosyć spokojne i fajne. I poukładane. Jak mówię, bardzo tacy poukładani ludzie mi się wydają.
1: Maharandża z brzegu na wyprawę krawca do Sumerii 3 złote.
0: Dziękuję bardzo. Maharadża z brzegu. Maharadża z brzegu zawsze tutaj często pamięta o radyjku, rzuca donejcika. Jest to taki ubogi Maharadża. No dosyć, bo tu 3 złote, prawda? Ale bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny. Oczywiście. Cóż, chyba się troszkę tutaj wypstrykałem. Co można jeszcze powiedzieć? No nie wiem za bardzo. Przedstawiłem parę ciekawostek. Niektórzy dopiero przychodzą, a ja już kończę. No cóż, chyba będę przechodził na tryb afterowy. Chyba, że szybko ktoś zadzwoni i jeszcze jakiś może ktoś zna, może ma ktoś jakąś ciekawą wiedzę, ktoś posiada wiedzę, mówiąc językiem polityków, to proszę bardzo, ostatnie minuty, potraktujmy to jako pierwszą część, a zaraz zrobimy jakiegoś afterka. Zrobię sobie przerwę 5 minut i zrobimy luźniejszą audycję, gdzie już wszelkie tematy dozwolone. No i tyle. Mogę jeszcze dodać, że Sumerowie mieli bardzo luźne podejście do seksu. Bardzo wiele tabliczek zostało znalezionych, gdzie są przedstawiane pozycje seksualne, taka Kama Sutra trochę i jasno z tego wynika, że uprawianie seksu nie było niczym, nie było jakimś tematem tabu, ludzie się kochali długo i zdrowo, a dopiero jak Semici zaczęli to wszystko przejmować, to oczywiście jak to u nich, tego nie wolno, tamtego nie wolno i to brzydko, a to fe, a tutaj będzie karane śmiercią. No, być może jak pozbieramy te różne semickie z kolei legendy, to te mądrzejsze, może się okazać te, które mają bardziej sens, to mają pochodzenie właśnie od Sumerów, a te głupsze, te najgłupsze w stylu na przykład, że jeśli kobieta chwyci pod dwóch bijących się mężczyzn i chwyci jednego za jajko, za jajka, chcąc ich rozdzielić, to zostanie ukarana śmiercią. To być może to jest to, co wnieśli od siebie tak Semici. Ja tu nie chcę za jakiegoś antysemitę robić, ale tak w komentarzach gdzieś tam pod jednym z filmów ktoś zauważył, że biorąc pod uwagę jakieś tam zachowania tych Semitów, ich historię, ich mity, współcześnie różne dziwne sytuacje, to bycie antysemitą, rozumianym tak, że na przykład krytykuje się, czy słabo się ocenia dawne ludy semickie, no to jest naturalna postawa człowieka i bardzo mądra bycie w tym sensie antysemitą. No bo trochę tak może robi się antysemicko, bo tu nie sławię i nie gloryfikuję i nie wychwalam tej kultury semickiej, która coraz bardziej jawi mi się jako kultura takich oberwańców, barbarzyńców, którzy tu popsuli, tu przerobili, tu podkradli i tak dalej. Paweł mi tutaj daje znaka, żebym luknął sobie na PayPala. Jeśli bezpośrednio na PayPala, to faktycznie mi się tutaj nie wyświetla. Dziękuję bardzo, dziękuję Pawle, szanowny. Już tutaj akceptuję, bo to czasem trzeba klepnąć. Dzięki bardzo. No to co, ludziska, było trochę o Sumerach, ale jako, że jest piąteczek piątunio, to przechodzimy sobie na tryb afterowy. Dzięki za słuchanie, postaram się przygotować... O, a jednak przyszło. Proszę bardzo.
1: Paweł, ciekawe tematy dzisiaj 5 euro.
0: Powiem wam więcej. Tak mnie ten temat zainteresował, że postaram się zrobić drugą część jakoś w tygodniu. Dużo ciekawych informacji dostałem od kolegów. Różnych tutaj i różne fajne linki i podczas rozmów dużo się dowiedziałem, ale tak to wygląda, że muszę sobie to jeszcze tutaj pospisywać, przeanalizować, podsumować, zapamiętać. No i zrobię drugą część. Może będą takie czasy ostateczne, nieoczekiwane w tygodniu, może w niedzielę, zobaczymy, postaram się. Po prostu temat jest dla mnie tak fajny, że będę się uczył, dokształcał, studiował, a tymczasem będę kończył dzisiejsze czasy ostateczne i za około 5-10 minut zapraszam na audycję Luźne Gadki, podczas której sobie po prostu pogadamy o rzeczach wszelakich, będzie na pewno więcej telefonów różnych, może jakieś inne tematy się pojawią. To do usłyszenia się z wami za chwilkę. Trzymajcie się.

0: Elo mordy i mordeczki, witam serdecznie wszystkich. Nie tylko mordy i mordeczki witam, witam też ryje, twarzowców. Tak myślę o twarzowcach, to mi jedna osoba przychodzi do głowy w tym momencie. Buziuchny wy moje. Łby, jeszcze są łby. No. Przyznam, że trochę przysnąłem dzisiaj. Odsypiałem w dzień i niedawno się obudziłem, więc jestem trochę taki jakiś śnięty. O, to jest dobre słowo, śnięty. Ojciec śnięty, witam was. Buzinki, jeszcze jest propozycja. Windman jako pierwszy się tu zjawił. Pozdrówka, pozdrówka. Jest też Furiat, pośrednik. Grafit. Lokalny. Witam wielu. To jest dopiero przywitanie. Witam wielu. No, wielu youtuberów ma swoje jakieś przywitania. Na przykład taki... Aż tak się gryzę w język i nie wiem, czy wypowiedzieć to słowo, czy mi kanału nie skasują. Żyd. Eliahu Kugelkopf. To on zawsze się wita tak samo. Nagrał już tych odcinków tam ze 40 i zawsze jest... Jak on się wita? Witajcie! Jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Coś takiego. Martin Lechowicz ma swoje i witam was. No, każdy coś ma, a ja nie mam nic. No, a propos tych Żydów, to już mnie zaczyna trochę denerwować, to takie samocenzurowanie się, nie? Że tam Rzymianin, Eskimos, coś. Żyd to Żyd, no ludzie, no. Nie dajmy się steroryzować już, że już boimy się słowo Żyd wymówić, bo już nas zaraz zamkną, nie? Żyd. Co do takiego strasznego. Zresztą wielu ludzi się boi, że wymówi jakieś słowo niewłaściwe i algorytm zareaguje, a tak naprawdę ja myślę, że chodzi bardziej o frazy, czyli połączenia słów. I tu nie będę eksperymentował, bo mogłoby się udać tutaj sprowokować algorytmy. No, także algorytm stał się takim naszym Drakulą, którego się boimy. Gdzieś tam siedzi w tym zamku, ten hrabia algorytm. I ten hrabia algorytm może w każdym momencie wyfrunąć z tego zamku i nas dopaść i się wgryźć w szyję. No, i się go boimy. My się go boimy, nic nie mówimy. Jak się zbudzi strajkada. I tak to właśnie jest. No, ludzie się szybko zbierają. Może jest trochę napływ świeżej krwi, nomen omen. Od Szabla to pozdrawiam, jak są tutaj ludzie nowi też. A dzisiaj standardowa, piątkowa, bardzo luźna audycja. Przypominam, że o 23:00 ma się zjawić Kuba z USA i będą wspominki na pewno, bo Kuba to jest taki wspominalski, on jest taki nostalgiczny, lubi sobie powspominać, jak to było drzewiej, dawne, stare, dobre czasy, więc na pewno, nigdy nie mów na pewno, no, pewnie będzie miło, co po niektórym starszym słuchaczom, starszym, weterani, no Windman chyba pamięta, bo kojarzy, także będzie sympatycznie na pewno, jak to zawsze z Kubą. Nawet się dogadaliśmy tak, żeby nie poruszać jakichś takich drastycznych tematów, tylko żeby było tak weselutko, nie? No, bo my ogólnie tak mamy, że lubimy się poweselić, pośmiać, pożartować sobie, to czemu nie? Niektórzy wolą na przykład jakieś brudy wyciągać czy coś. To ktoś ma takie hobby, wyciąganie brudów, nie? Ale ja tego nie chcę ruszać dzisiaj za bardzo. Nie wiem, czy to jest dobre, karmić swoją głowę. Karmić swoją głowę różnymi niefajnymi rzeczami cały czas. Na dłuższą metę to sprawi tylko, że ktoś się jeszcze bardziej w to bagno zagłębi, nie wiem, zacznie być może odczuwać przyjemność z tego tylko. Ale przed spotkaniem z Kubą być może pojawi się, jak już mówiłem, Chris Biegunka. Tyle, że z Chrisem to jest tak, że już się z nim umawiam od miesiąca. I naprawdę nie wiem, czy on się zjawi. Zobaczmy, czy w ogóle mam tu na Nocnym Radio w kontaktach Chrisa. Krzysztof Madej, no to nie jest też żadna tajemnica. On nie kryje się ze swoim imieniem i nazwiskiem. Mieszka sobie w Szwajcarii i lubi różne takie rzeczy związane ze zdrowotnością. Diety, zdrowy tryb życia, właśnie. Jest taki przytyrany, jak to się mówi, przytyrany. Bardzo dumny jest ze swoich mięśni. Więc mi się to śmiać chce, bo on włącza sobie filmik i pręży te muskuły i patrzy się do kamery, to mnie zawsze jakoś tak śmieszy, nie? Ktoś, kto pokazuje swoje muły, pokazuje tu, a tu jaki jestem, przytyrany, o, a tu triceps, biceps, o, tu motyle, o. Tylko, że on nic nie mówi, tylko się patrzy, no jak to taki kulturysta, nie? Patrzy się w ekran i tak... I się tam pręży. No. Dobra, no. Nie moja bajka, man. Nie moja bajka. A ja tu sobie dzisiaj, no, miałem nic nie pić, ale mam tu przygotowaną taką ćwiartkę. Ćwiartka? No tak, ćwiartka. Nie, to nie jest ćwiartka. To jest jedna piąta, 200 ml, tak? Więc to nie jest ćwiartka. W ogóle co to za jakiś taki litraż, 200 ml? Co to jest? No? Śmiechu warte. Śmiechu warte. Kogo mam zbanować? Furia, coś tu pisze. Kogo mam zbanować? Który? Który, Kufa? Który? Siemano, kolano, też kolejne przywitanie. Można jeszcze wbić na audycję słuchano. Audycja słuchana. Tak mogłem nazwać. Audycja słuchana. No. Co mnie dyskryminuje za bycie gejem, pisze Furiat. To co, Furiat się gejem okazał w końcu? No proszę. Czyli mamy w końcu naszego geja dyżurnego. Co można się było spodziewać? No to widzicie, tak to jest z tymi katolikami. No. Tak to jest z tymi katolikami. Potrafią zaskoczyć właśnie czymś takim. No. No, a to mi się tu naciska, żeby zrobić te badania. No może trzeba, ale ja chcę umrzeć. Proszę mi dać umrzeć. Proszę zezwolić na taką przedłużoną eutanazję. Może ja mam ochotę się zapić, zabić i tak dalej. Więc co? No, Furiat tu pisze, że sobie wybrał taką orientację dla geja. No, mam nadzieję, że nie stanę się obiektem jego westchnień. To by nie było dobre. No, ale pamiętaj, Furiacie, no ty jesteś katolikiem i chrześcijaninem. Przede wszystkim myślę, że się jest chrześcijaninem, dopiero potem się jest katolikiem. No to, wiesz, możesz, jeśli brać pod uwagę to, co Biblia mówi, to możesz być homoseksualistą, gejem, ale nieaktywnym. Pan Bóg nie lubi aktywnych. To jest grzech sodomski. fake konto. Fake konto? Ktoś się podszywa? Jakaś K się podszywa? No proszę. Furiat pisze, że to nie ja. No proszę. A, czyli ktoś psikusa takiego zrobił. Ale to zabawne. Ale to zabawne, że na przykład się podszyć pod kogoś i napisać jestem gejem. Zobaczmy, porównajmy tutaj. No, awatar ten sam, pseudonim ten sam, a jak odwiedzę kanał jegomościa, to mi się tu coś dziwnego pojawiło. A jak otworzę niby prawdziwego Furiata? No to jest inny, tak, faktycznie. To są różne kanały. Prawdziwy Furiat ma tu jakieś grzybowe filmy i pokazuje swoje zdobycze ze śmietnika, bo jest fryganinem. I różne tutaj łupy. Łupy grzyby. I jest grzybiarzem też. No to by się zgadzało, bo trofea grzybowe tutaj różne są. Trofea grzybowe. No miałeś mi też, mój drogi, chyba teraz wysłać, tak? Tutaj paczuchę. Okej, dobra, dzwonił chyba. Jam ci to. Dobra, to odbieramy, jam ci to. Odzwaniam. Sorry, bo mam status nieaktywny. Nie zauważyłem. Co? Coś takiego usłyszałem.
1: Miałeś rację i tak usłyszałem.
0: To przywitanie takie twoje, tak? Oj, strasznie słabo cię słychać. Coś takie...
1: Poczekaj. Nie, no wszystko było okej.
0: No teraz troszkę lepiej. Co, może się ustabilizuje. No Skype nas
1: nie rozpieszy. 5 centymetrów bliżej mikrofonu.
0: No.
1: Czyli zdepankowałeś jakiegoś po prostu Furiata fejka, nie?
0: Tak.
1: Szkoda, że wcześniej nie czytałeś, że facet mówi, kurde, to nie ja, to nie ja!
0: Nie, no. Wiesz co, no nie zauważyłem, ale nawet jakbym zauważył, to mogłoby być tak, że on walczy ze sobą. Jestem gejem. Nie, jednak nie jestem, to nie wolno. Jestem, ale muszę, chcę mi się, lubię. Nie, jednak nie. Wiesz, no może to taka walka wewnętrzna, no nie wiem.
1: Tak, jasne, bo wszyscy ludzie w ogóle wewnętrznie uzewnętrzniają się na czatach i generalnie, wiesz... Mają problem, nie? Z własną, jak to się mówi? Dezorientacją seksualną.
0: To co, chyba zbanujemy Filuta, nie? Bo to takie podszywanie się, to nie lubimy chyba, co?
1: No pewnie, no jasne, kurde. Znamy po prostu typa od lat i nie uwierzymy w to, że nagle facet po prostu stwierdził, że dokona coming outu i wiesz, man. Po prostu zwyczajnie.
0: No to pyk no. I żegnamy dowcipnisia. Takich dowcipów nie lubimy. Lubimy różne dowcipy, ale podszywanie się pod kogoś to jest strasznie słabe, bo kto wie, co wariatowi przyjdzie do głowy jutro, nie? Więc.
1: No dokładnie. To jest zwyczajne skurwysyństwo. No. Także... Fajnie, że przynajmniej... Jaki masz cel audycji, bo tak zacząłeś ni z gruchy, ni z pietruchy i chciałbym poznać zawsze. To.
0: Jak zawsze, no taki cel jak zawsze, czyli brak celu. Sztuka, jak sztuka walki bez walki i jest nadawanie bez nadawania. Brucele.
1: Czyli wypuścisz gościa po prostu w jakiejś łódce poza dżonkę i zobaczysz, jak się topi, nie? No. Weź smoka tak de facto.
0: Może ty masz jakieś temaciki, coś cię zbulwersowało, coś cię podnieciło?
1: Ostatnio jakoś nic mnie nie dziwi. Szury, foliarze, nawet płaskoziemcy, chociaż wcale ich nie popieram, mają... swój taki no, show, nie?
0: Ale co? Moim zdaniem była całkiem zgrabna i wesoła i taka inna i coś nowego. Mówię o audycji wczorajszej. Mi tam się podobało.
1: A wiesz co, że nawet nie słuchałem audycji wczorajszej. Wybacz. Nie jestem po prostu, wiesz, non-stop online, a pracować trzeba. Ale fakt, że ostatnio się mówi, że Elon Musk po prostu, wiesz, stracił 13 milionów w ciągu tego, nie, Business Insider i w ogóle...

0: przed jakiemu tam było, Gagarinem, nie? Po prostu wiesz, ugotowało się gdzieś tam. No i tyle, nie? W temacie, nie? Myślicie, że to jest bardziej okej? Okay? Nie? Takie przyznanie się, no, ja zakładam, on jeszcze przed tym takim wylotem tego największego statku kosmicznego stwierdził, że no być może będzie to fail, nie? I być może po prostu spieprzy się wszystko, ale my zbieramy dane. I to jest okej, okay, nie?
1: Chyba tak. No ale szkoda, bo to ciągle coś mu tam wybucha. Ale sprawdziłem, ma dwa sukcesy. No wysłał jeden załogowy statek na tą stację międzynarodową ISS, tak? I jeden bezzałogowy, jakiś jedną bezzałogową rakietę wysłał i się udało. No to gorzej by było, gdyby miał same takie fejle na koncie i już tam któraś tam nasta próba, no tym razem na pewno się uda i znowu jebudu. Wiesz, to wtedy zacząłbym wierzyć faktycznie w to, co mówią alternatywni. Już nie chcę mówić szury, bo to tak brzydko, nieładnie jeszcze się obrazi, ktoś alternatywni, że płaska Ziemia i firmament i dlatego tak świrują pawiana właśnie i wybuchają sobie tutaj, bo tak naprawdę nie mogą polecieć. No, ale okazało się, że poleciał.
0: No, przywalą w ten firmament ze szkła. Albo jak... Ja generalnie patrzę na te wszystkie, wiesz, no utożsamiam się z szurami na zasadzie takiej, że cokolwiek ktoś powie, w internecie to jest, prawda? Nie, no bym sobie, wiesz, staram się po prostu być obiektywny, ale nie to, że po prostu, wiesz, jestem idealny w ocenie, bo bądźmy sobie szczerzy, nawet Krzysiu Jackowski mówi, ja nie we wszystko tam, wiesz, wierzę, bo pewna część jest tylko moją interpretacją. Dystansuję się od pewnych swoich stwierdzeń, ale nawet jego przyjaciel mówi, no, Krzysiu po prostu, wiesz, mówi to, co mówi, a jego interpretacja to jest jego własne dzieło. Nie zawsze wszystko jest tak, jak on mówi. Mówił to Andrzej Leper, jego kumpel, przyjaciel i tak dalej. I ja mówię, kurde, ci ludzie mają zajebistą cechę. Umią zaufać komuś, chociaż wiedzą, że nie jest na 100% ktoś pewny. Nie? No to jest piękne, bo ja też nie ufam ci we 100%, nie? A za Czubakę jebakę to cię po prostu... Nie, no żartuję sobie. Ostatnio stwierdziłem, że Gwiezdne Wojny poszły po prostu w taką trywialną, po prostu wiesz... jak to się mówi... No komedie, nie, po prostu wiesz, komedie z dziecinnienie. Kto to jeszcze po prostu wiesz, lubi, to się dziwię, ale no Disney po prostu wiesz i Korpo ma swoje priorytety. Nie? Więcej dziewczyn, które po prostu są gospodyniami domowymi i zarządzają korporacją, która teoretycznie powinna zarabiać, a widzę, że po prostu cały czas ciągle ktoś po prostu ciska nam jakieś po prostu bajki. No, tak jak tutaj próbował nam wcisnąć gość, który podawał się za naszego friganina. Wszystko rozumiem. Wszystko. Friganizm i tak dalej. No, ale wiesz, gdyby moja córka powiedziała, tato, ale jestem friganką i tak dalej, i jem tylko to, co znajdę w koszu na śmieci. A ja bym po prostu, wiesz, powiedział tak, no, garisz tym, co twoja matka zrobiła, no to zaraz wypierdolę to wszystko do śmietnika i teraz zabieraj to wszystko ze śmietnika i jedz po prostu z nami jak rodzina.
1: A mi się tam, mi się podoba niemarnowanie jedzenia, to jest dobra rzecz. A co do Gwiezdnych Wojen, to chyba to jest tak, że na początku, jak z wieloma produkcjami, filmami, to była jakaś pasja, jakieś, no, ktoś coś stworzył, wiesz, od siebie, niesamowitego, Lukas oczywiście, a

0: No a dzisiaj to co? Spotykają się w sali konferencyjnej i tu są wyniki badań, oglądają tak. nas dzieci, trzeba jakiegoś włochacza wymyślić tam. Łubi-dubi. Rasa łubi-dubi będzie jakaś.
1: Ale jest idiotą na poziomie po prostu trzylatka i wiesz, i po prostu trzeba go wsadzić w droida. Uwaga, ja ostatnio takiego mema puściłem, chyba jeden z pierwszych. Kiedy, pamiętasz Żółwie Ninja?
0: No ba!
1: No, i pamiętasz takiego Kranga?
0: No ba!
1: No, i ten Krang miał takiego, kurde, wiesz, no w sumie Krang był w takim rodzaju takiego, no debila, który wykonywał jego rozkazy, nie? Tak w brzuchu tam siedział, tam ten mózg.
0: Ta różowa guma do rzucia taka wielka. No i co z nimi?
1: No i zrobili coś takiego właśnie. Zrobili coś takiego w Disneyu. I ja mówię, ja wiem, skąd oni? No to już, to nie jest kwestia po prostu zdziecinnienia, ale to jest takie cofnięcie nas do... Jakbyś po prostu miał mikroprocesor, i stwierdził, ale teraz będziemy robić pięściaki. I Disney zrobił coś takiego. Ja mówię, ja pierdziule. Uwaga, Imperium ma pełne, że tak powiem, tak jak Chińczycy teraz. Wszelkie, że tak powiem, kasę, technologię i układy na świecie. I nagle przychodzi jakiś typek taki, kurde, wiesz, gdzieś tam nie wiem skąd, napierdoli tym Chińczykom i mówi, o, teraz my jesteśmy zajebiści. Tylko dlatego, że chociaż im najebałem, oni znają kung fu i są zajebiści we wszystkim, to jednak jakimś fuksem, uwaga, mój debilny koleś dał po prostu, wiesz, ciała, ale jednocześnie pokonał ich. Ja ich pokonałem. I generalnie tak wszystko
0: nie rozumiem
1: się kończy happy endem.
0: No nie wiem, czy tak zrozumiałem do końca ten twój długi wywód, ale dobra, ale o co ci chodzi? O co ci chodzi, gościu? Że co z tymi Chińczykami? Co? Są zajebiści niby?
1: Że jednocześnie Chińczycy tworzą swoje własne imperium wbrew USA Żydom. Uwaga! Pejsatym i generalnie, ale tych z USA, bo oni mieli w dupie tych Żydów, którzy tu mieszkali w Europie, nie? Zajebali nam tylko komunizm, myśląc, że będzie zajebiście, jak Europa się zacznie zabijać dla jakichś idei po prostu debilnych, dla ludzi, którzy nie chcą po prostu pracować. No i super. No i to nie jest teoria spiskowa. Okej, dobra, Jan Piński, wiesz, nie jest to teoria spiskowa, że ludzie, którzy nam tu zaimportowali komunizm, są w USA bardzo znanymi bankierami i oni zaznawali i to nie jest teoria spiskowa. Fajnie. Teraz mówię sobie, my teraz musimy walczyć z tymi ludźmi, którzy są komuchami, socjalistami, chcą nas okradać. Uwaga, i chłopaki z USA, naiwne i kochane, uwaga, zaczynają po prostu walczyć przeciwko tym samym ludziom, którzy z ich kraju dowalili nam komunizm i socjalizm, nie? Teraz, jak się czuję? Wyruchany? Nie klikaj, bo to słyszę, kurde.
0: Nie klikam, tylko słonecznikiem. Brzmiało, jakbym klikał, tak? Nie, bo jakiś to masz takie, taki temat, co mnie nie interesuje i tak jakoś smętnie o tym opowiadasz. Znaczy, nie smętnie, bo nawet tak... Nie smętnie, tylko nawet tak z takim zacięciem, tylko że jakaś... Jakoś dziwnie opowiadasz, tak.
1: No. Chodzi o to, że jeśli ktoś robi problem...
0: To co?
1: Z jakiegoś kraju wychodzi problem... A potem my się musimy tłumaczyć, że byliśmy faszystami, że byliśmy...
0: No to już nie rozumiem, jaki problem i musimy się tłumaczyć. Jakoś tak zawile mówisz dziwnie, ja po prostu ciężko. Wychodzi problem, musimy się tłumaczyć, że jesteśmy oszustami. Ja nie wiem, o co ci chodzi, no w ogóle. Coś było pite, co? Przyznaj.
1: A przecież ja nie napisałem na tym, że mam dzisiaj paszport skoczny. No, ale to nie o to chodzi.
0: Jakbyś czytał to kompan.
1: Chodzi o to, że... Jest że.
0: Mianowicie...
1: Słuchaj, nie raz piłeś, więc i znacznie więcej niż ja. Więc ja powiem tak. Gdyby się okazało, że te wszystkie szulskie teorie i generalnie płaskoziemskie mają jakiś sens, to witaj no, w klubie i jest. Jesteś w klubie, nie? Man, taka jest prawda. Bez względu na to, czy po prostu wiesz... Lubię pewne teksty kapitana.
0: No.
1: To powiem ci tak. Fajnie, że po prostu wiesz, w zwyczajnym świecie sprawdziłeś jakiegoś typa, który się podaje za geja, ale generalnie chce jakiegoś fryganina po prostu oszkalować. Nie wiem, kurwa, jakim trzeba być idiotą i szmatą, żeby gościa, który grzebie w śmietniku, po prostu szkalować.
0: Szkalować, no, jakiś podszyw szkaluje fryganina, oskarżając go o to, że jest gejem. Co to się, co, no, słuchajcie, się niesamowite rzeczy w nocnym radio dzieją. No, ale to mnie ciekawi, ile, co trzeba mieć w głowie, żeby zadać sobie trud, zakładać jakiś kanał, dać mu nazwę,
1: furiat. Mi by się nie chciało.
0: No, są ciekawsze rzeczy, nie? Niż,
1: dokładnie. Tak,
0: i to wszystko, żeby sobie taki psikusa zrobić i napisać w czyimś imieniu jestem gejem, ha, ha, ha. No, założył sobie kanał tam, weryfikował.
1: No, dokładnie. A ja mówię, ja pierdziłem. Nie chciałbym po prostu takim być człowiekiem. Dlaczego inni mówią ci, jaki masz być? Ale generalnie, uwaga! Jesteś po prostu, wiesz, trans, jakimś tam, nie wiem, no powiedzmy, że dinozaurem, nie? Ja uważam się za dinozaura i stwierdzę, że dlaczego nie chciałbym być dinozaurem? Jak myślę, że jest dinozaurem, to jest okej. Okay. Jakaś dziewczynka mówi, że jest jakąś zaginioną Madeleine jakiejś tej i ja mówię, no ona, skoro ona tak twierdzi, to jest Madeleine inny, a jak kurde inny twierdzi, że jest kobietą, pomimo że XY występuje w jego genetyce, to spoko, to tamtą trzeba jebać, ale ty będziesz po prostu zajebistym gejem i generalnie transwestytą. No powiedz, czy ten świat nie wygląda powoli na bardziej spieprzony niż świat po prostu 2000 lat temu?
0: Ciężko powiedzieć, no. To takie filozoficzne pytanie. Zależy jak spojrzeć, no. Świat się na pewno okrutnie tutaj zmienia na naszych oczach, ale zawsze biorę pod uwagę to, że my, stare grzyby, tutaj po prostu troszkę ulegamy takiemu zjawisku. No zawsze tak było, że poprzednie pokolenie patrzy na to w przód i się dziwuje, że wiesz, no nasze tam jakieś babcie to, wiesz, mdlały prawie, że jak widziały dżinsy z dziurami, to o, świat się kończy. Albo jakiś Elvis Presley się pojawił i miednicą tam, wiesz, dygu, dygu, dygu, to też to świat się już kończył, nie? Zawsze tak jest. Gambolek dołączył.
1: I byli Beatlesi, jedni śpiewali, uwaga, this is the Christmas day. A potem jakiś po prostu, wiesz, typek wyszedł z ich bandy i stwierdził, no ale ja po prostu nienawidzę chrześcijaństwa i generalnie John Lennon, nie?
0: John Lennon tak powiedział, że nienawidzi chrześcijaństwa, tak?
1: I powiedział tego wprost, nie? Pamiętasz tego jego... Imagine, że nie ma dni, nie ma po prostu nieba, nie ma po prostu bierz.
0: Wyobraź sobie, że nie ma nienawiści.
1: Nie ma czarnego i białego, ale w ogóle i generalnie jebie takie bzdury, bo dlatego, że jest. Rozumiesz? Nie dlatego, że nie lubię czarnych, chociaż WF zachowują się jak Cyganie lub gorzej.
0: No i przestań ty, bo mi teraz kanał zbanują. Dobra, dajmy coś Gambolowi powiedzieć, bo czeka, no, ty się Gambol, rozgadasz
1: dobra,
0: zaraz.
1: Dobra, czekam na naszego po prostu Gambola.
0: Cześć Gambolu.
2: Dobry wieczór.
0: Cześć.
2: Ja troszkę nie mogę zrozumieć tego, dlaczego najbardziej zagorliwi wobec gejów i bycia nazywanym gejem, homoseksualistą. Zawsze nie mają problemu z lesbijkami, a druga sprawa to zawsze to...
0: Z czym?
2: Poczekaj, zaraz ci dam odpowiedzieć. I ja zawsze to są zagorzali katolicy, którzy z katolikami mają tyle wspólnego, co wódka z dobrym whisky. Są to ludzie, którzy chodzą tylko do kościoła i to jest jedyna rzecz, która łączy ich z religią katolicką, a dalej mówiąc chrześcijańską, bo nie jakby nie słuchają się tego, co mówił Pan Jezus, żeby swojego bliźniego kochać jak samego siebie i żeby nie karcić ludzi, tylko grzech. Ogólnie uważam, że jest taki problem, że jest taka nagonka na właśnie te wszystkie rzeczy, właśnie najbardziej w grupach katolickich, gdzie oni się najbardziej burzą o to wszystko. Ja w pewnym sensie rozumiem to, co tu się stało, no bo ktoś jednak się podszywa pod furiata, nie jest to w porządku, ale taki widzę ten efekt obronny, że on musi powiedzieć, że nie jest gejem, nie ten, jakby to było, nie wiem, koniec świata, albo że to oznacza, że nie wiem, nie, że
1: ja mogę ci równie dobrze powiedzieć, że jestem zoofilem, nie? I nie ma problemu, żebyś zaprzeczył tym. Rozumiesz? Albo nekrofilem. Generalnie nie ma problemu. Gumball, nie o to chodzi. Ja nie jestem katolikiem. I zobacz. I bronię katolika przed jakimś skurwielem, który się pod niego podszywa. Dlaczego uważasz, że to jest złe?
2: Nie, znaczy ja uważam, że to jest złe, że ktoś się podszywa pod kogoś. Ja w ogóle tutaj nie powiedziałem nic na ten temat, wręcz nawet powiedziałem, że tak nie powinno być. Ja całkowicie inny temat poruszyłem, związany z tym. Ja po prostu jest takie oburzenie na słowo gej, albo homoseksualista, albo, jak to mówi Korwin, tfu gej. Także no, dla mnie to jest trochę niezrozumiałe. Ja w pewnym sensie jestem gdzieś trochę po prawicy, jeśli chodzi o kompas, ale jestem po środku i bądź co bądź, ja uważam, że trzeba tolerować ludzi, trzeba szanować ich poglądy, to jakie wybory życiowe wybierają. Oczywiście też z drugiej strony będę potępiał ludzi, którzy na przykład zmuszają innych. Czy to w USA się na przykład dzieje?
1: Do kochania.
2: No, że na przykład, że jeden mówi, no, że ty masz być akceptowany, że jak ktoś cię spyta, na przykład jak przyjdzie mężczyzna do ciebie i spyta się o randkę, to ty masz z nim pójść na randkę, bo jak nie pójdziesz z nim na randkę, to jesteś homofobem. No to ja wtedy to mówię, że nie, to wtedy ten człowiek jest głupi.
3: Tak, dać mu dupy, to właśnie tak na tym polega. I słuchaj,
2: trzeba siebie szanować i trzeba szanować innych i trzeba też wiedzieć, że, nie, że każdy ma wolną wolę i nikogo nie można niczego nie zmuszać.
3: No to spoko. To ci opowiem taką real story, Gumball, i generalnie ludziom. Był taki mój kolega w pracy, generalnie taki metroseksualny facet, bardzo przystojny i generalnie można powiedzieć, że Adonis, nie? Aha. I tak sobie rozmawialiśmy sobie o gejach, wiesz, i tak dalej. I on stwierdził, że jestem bardzo, uwaga, nietolerancyjny, nie szanuję ludzi, generalnie jestem homofobem, nie? Ja powiedziałem, no dobra, spoko. Po jakimś czasie okazało się, że jego koledzy, których tak szanował, oczywiście gejem w barze, kiedy go upyli, chcieli go przemycić, nie?
2: A ty no nie właśnie... mówisz o sobie?
3: O sobie. Właśnie, kurde, nie mówię o sobie. Mówię o tym, że mówię, no to zobaczysz, że pożądanie jest bardziej realne, bardziej że tak powiem, mocniejszej niż twoje przekonania. No i po jakimś...
2: No tak.
3: Tak mówi, słuchaj, no kurwa, chcieli mnie przeruchać, nie? Wiedzieli, że jestem hetero i tak dalej.
2: No i to było złe. No ale powiedz mi szczerze, jeżeli jest dwóch mężczyzn...
0: Wspaniała historia.
2: No dobra, rozumiem. No by, krótko mówiąc, narzucili się na niego. No zgwałcili go, no kurwa. No.
0: Chcieli.
3: Chcieli, bo słuchaj, w przeciwieństwie do twoich oczekiwań, to podobnie jak ja, po prostu jednemu dałem po prostu zwyczajnie świetnej kopa w jaja.
2: No tam, i dobrze, no czyli go nie zgwałcili.
3: Tam pierdalał z nimi i stwierdził, przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, miałeś rację.
2: Wiesz, no i dobrze. Miał prawo się obronić. I ja to rozumiem i szanuję, bo nikt nie ma prawa naruszać strefy intymnej bez pozwolenia. I oczywiście nie takiego pozwolenia, że no papierze, tylko takiego no umownego. W cudzysłowie oczywiście.
0: A to są jakieś takie oczywiste oczywistości chyba, nie?
3: Tak, dokładnie. Ja mówię, takie oczywiste oczywistości, mówiłem, będzie taki czas, że pożałujesz tych po prostu. Będziesz mówić, słuchaj, facet, po prostu miałeś rację, nie? Nie dlatego, że byłem homofobem, tylko wiem, że jak działa, po prostu wiesz, jak działa miłość, jak działa pożądanie i mówię, że to jest o wiele bardziej skomplikowany niż twoje po prostu pieprzenie po prostu o tym, że jesteś tolerancyjny i metroseksualny. A ja mówię, no spoko. I potem facet przychodzi do mnie i mówi, no miałeś rację, nie? Musiałem najebać.
0: Ale czego w ogóle mają jakby dowodzić te historie? Znaczy, jam ci to, bo ja z tego co pamiętam, ty miałeś jakieś tam przygody, że ktoś ciebie też chciał coś tam.
3: Tak.
0: I ty jesteś zrażony bardzo, ja to rozumiem. No, jesteśmy sumą naszych doświadczeń zawsze. No, ale czego miałaby dowodzić tutaj ta przygoda wielka, że chciał... Ale słuchaj, strasznie wchodzisz w słowo i mi, i Gumballowi postaraj się odczekać chwilę, aż ktoś skończy zdanie. Bo to tak, wiesz, zbija. Jak teraz cię upomniałem, to już nie wiem, co chciałem powiedzieć i to jest takie, wiesz... No dobra, to już wracam do jedzenia sobie słonecznika. Dziękuję, skończyłem.
2: Ojeju.
0: Ciężko się, jam ci to z tobą gada, jesteś troszkę dziabnięty, więc zaraz chyba się pożegnamy. Ja bym se z Gumballem tu jeszcze chwilę pogawędził na spokojnie, bo z tobą to będzie teraz pół godziny przekomarzanie się, czy z tymi gejami, powiem wam tak.
3: Ja się zamieniam w S.
2: Geje są złe i B. Nie.
0: Też ten temat znaleźliśmy, o gejach będziemy
2: teraz... Nie wiem, dlaczego taki temat jest i po co on istnieje. Akceptujmy wszystkich i nie idźmy w skrajności, tak jak na przykład Reddit, taka strona. Oni uważają, że rasizm wobec białych nie istnieje, kiedy moderatorzy wyzywają białych od kleju, na przykład gorila albo tam innego, że jest tapetą na ścianie albo kimś tam. I kiedy oczywiście ten człowiek upomina, to dostaje bana na 32 dni. I ci moderatorzy oczywiście są moderatorami wielu jakby subredditów, więc tam na Reddicie to się świetne rzeczy dzieją. Także i ci właśnie, co bronią gejów, tam czarnych, wszystkiego innego, to oni robią dokładnie to samo, więc po dwóch stronach jest świetnie, każdy się bije.
3: Czekaj, Campbell, to jak Churchill powiedział, że po jakichś 40 latach ci, którzy będą nazywani antyfaszystami, będą największymi faszystami, jacy istnieją, nie? Uwaga.
2: No tak właśnie jest. I my mamy popierdolenie, bo i prawica robi jakieś rzeczy, i lewica, i ktokolwiek by mówił, że ich strona jest dobra, on kłamie, bo gówno prawda. I uważam, że trzeba w tym wszystkim znaleźć jakby człowieczeństwo, czyli oczywiście, szacunek do drugiego człowieka, to kurde. Tak.
3: Ja zawsze mówię, że nie jestem ani lewakiem, ani prawakiem, jestem po prostu centrystą, ale jak słyszę po prostu niektóre teksty, jaki tekst, wiesz, przychodzi gość i mówi, ja jestem lewakiem, a ja mówię, no to zajebiście. Czyli zgłaszasz się pod brezą kartuską, zgłaszasz się pod obozami koncentracyjnymi i zgłaszasz się pod łogrami, nie? Ja takiego faceta mam szanować. On mówi, jakiś dzisiaj gość mówi na mnie na Facebooku, do mnie na Facebooku, ale po co o tym pamiętać? W ogóle po co pamiętać o tych milionach po prostu zabitych dla lewackich ideologii? No kurwa, no jasne.
2: Ty nie masz ich szanować, ty masz ich tylko tolerować. Uważam, że jedyna rzecz, którą musimy, to tolerować ludzi, bo ja nie szanuję wielu, ale mimo wszystko ich toleruję, bo gdybym ich nie tolerował, to chyba bym poszedł na jakąś krucjatę.
3: Dokładnie. No.
0: Każdemu człowiekowi się, czasami to powtarzam właśnie, że każdemu człowiekowi się należy elementarny szacunek. To nie znaczy, że trzeba wielce kogoś szanować, tylko elementarny szacunek to jest taki, że nie traktujemy kogoś na przykład jak przedmiot, jak zwierzę. Po prostu nie atakujemy kogoś. Taki elementarny szacunek, takie podstawowe sprawy, nie?
3: Słuchaj, pamiętasz, jak się Jerzy Urban spotkał z Januszem Korwinem?
0: Nie.
3: No, a ja pamiętam. To był naprawdę z dwóch stron szacunek pełny. Mieli różne poglądy, mieli różne zdania na wiele tematów, ale ci mówili, panie Januszu, panie, a nie, ty kurwa lewacka, ty kurwa narodowy skurwysynu i tak dalej. I ja po prostu mówiłem, pijakę. Ci ludzie, pomimo swoich różnic, byli w stanie z sobą rozmawiać.
2: I to bo to właśnie... dwa trole są. I dwa trole dobrze się dogadają.
3: To ja wiem, czy to dwa trole. Ja tylko wiem, że trole generalnie nie przebierają w słowach. Jeden może cię nazwać ty konfederacka kurwo!
2: Nie, to ty mówisz o neandertalczykach albo jakichś tam słabych trollach, a dobry
3: ja
2: troll
3: cały
2: jest
3: usłyszony. Do czynienia i po prostu wierz mi, gdybym, wiesz, miał po prostu...
2: Korwin jest intelektualistą, ale możesz być też trollem będąc intelektualistą. Nie musisz wykorzystywać swojego rozumu po to, żeby polepszać świat. Możesz używać swojego rozumu, żeby zniszczyć przeciwnika. To jest bycie trollem.
3: Mhm. No dokładnie. I jak mówię, ty lewacki taki i taki. I gość mówi, no ale o co jest problemu z lewakiem? No przyznajesz się do bycia socjalistą, lewakiem, piłsudczykiem, naziolem,
1: komunistom ZSRR. Ja mówię, ale kto nam ten komunizm tutaj zapierdolił? Nie? Okazało się, że uwolnił Jan Piński. Stwierdził, że no to nie jest żadna teoria spiskowa, że komunizm i socjalizm został nam zaimportowany przez kilku ludzi z USA. I ludzie ci zeznawali pod przysięgą, że uwaga, chcieli po prostu zaimportować to na nasz teren tylko po to, żeby USA było lepsze. No i ja mówię, no, ciągle przychodzi ta mi teoria spiskowa, że jezuici, komunizm, Ameryka zaimportowała nam tak zwany socjalizm, komunizm w zabezpieczętowanym wagonie do Rosji i okazało się, że narodowy socjalizm, lewactwo zaczyna po prostu podbijać świat. Potem niestety...
2: Ale w ogóle wiem, dlaczego Urban tak bardzo walczył o socjalizm, o lewicę, nawet już w momencie, kiedy Polska praktycznie wiadomo, że nikt do tego nie wróci, ale wie, dlaczego on o to walczył, bo on po prostu chciał powrotu swojego stołka, on po prostu chciał mieć ciepły stołek, gotóweczkę, bo tylko ci chcą powrotu socjalizmu, według mnie, którzy po prostu na tym czerpali korzyści, bo oni nie widzą, jakby ja zauważam taką tendencję w głosujących, w politykach, w ogólnie w ludziach, że oni nie głosują na to, co będzie lepsze dla narodu, tylko to, co będzie lepsze dla nich. Na przykład Wódz ostatnio powiedział, że on na przykład nie widzi problemu dla rolników, bo on nie jest rolnikiem. Albo Finlandczyk powiedział, że nie będzie głosował na partię, która pomoże firmom, no bo przecież on nie jest szefem firmy. Albo dalej i dalej i dalej. I myślimy tylko o sobie. Te egocentryczne myślenie po prostu powoduje to, że wracamy do systemów, które jakby chwilowo dają ludziom jakieś tam pieniążki, coś takiego. I dlatego często się tak dziwnie dzieje w polityce. Znaczy pewnie mówię jakieś truizmy i rzeczy, które wszyscy wiedzą, ale no tak jakaś refleksja mnie wzięła.
1: Nie sądzę, żeby to wszyscy widzieli. Na przykład Jerzy Urban w czasach, kiedy po prostu był na ziole przejęli władzę w Polsce, no i wszyscy szukali Żydów, nie? A dziecko wychodziło, po prostu wiesz, Jerzy, po prostu mały Jerzyk i mówił, a jestem Żydem.
0: To jest fajne właśnie.
1: Znajdź po prostu takiego skurwysyna, który takie dziecko, które mówi jestem Żydem, po prostu by podpierdolił. No trzeba być totalnym skurwysynem. Nie?
0: Ale słuchajcie, to jest jakieś tam rozwiązanie na jeśli reprezentujemy jakąś tam grupę niszową, jakąś mniejszość, to ktoś, kto będzie się całe życie bał, ukrywał z tym, kim jest, to napyta sobie kłopotów. Ktoś go tam rozszyfruje i opublikuje, kim on jest i on będzie cierpiał przez to, bo wyszło. A ktoś, kto już na początku samym powie, jestem gejem i jestem z tego dumny, to po prostu wygrał, nie? To taki jest świat trochę.
1: No słuchaj, ale pamiętasz takiego geja z takiego serialu jak Szogun?
0: Nie, był w Szogunie gej jakiś?
1: Kurwa, był głównym aktorem.
0: Jak główny? Czyżby gejem był sam pan Toranaga?
1: Jak? Przepraszam.
0: Pan Toranaga był gejem?
1: Nie był. Ale
0: nie był.
1: Richard Chamberlain.
0: Chamberlain okazał się gejem, tak? No co ty?
1: Staje to jakieś 15 lat temu.
0: O kurde, ale jaja.
1: Nie 20. Jak te dziewczyny po prostu tutaj w naszym, w Polsce mówiły, o jaki jest pan wspaniały, że może pan zagrać i Europejczyka, i jednocześnie samuraja, nie? I po prostu wiesz, a ten tak patrzył z politowaniem. Tak, to no, facet był po prostu homoseksualistą, nie gejem, bo się z tym nie afiszował.
0: Taka przystojna mężczyzna
1: Tak.
0: Gejem się okazała? No proszę.
1: Kacu, dlaczego ja cię muszę zaskakiwać za każdym razem?
0: Nie, coś mi tam, coś gdzieś, teraz przypomniałeś mi jakby, bo gdzieś ta wieść gruchnęła, tak, że Chamberlain no, tak jest było, gejem, tak ale to dopiero musiałeś przypomnieć, nie? No widzicie, czasami jesteśmy zaskoczeni, no okazuje się, no.
1: Ale to nie jest kwestia tego, że ktoś jest homoseksualistą, nie? Jak podobno John Travolta, który ma syna i tak dalej.
0: No ma właśnie. Skąd on ma tego syna?
1: No na pewno nie ze związku jakiegoś faceta. Nie? No, no, no.
0: Ale no może adoptował, może adoptował, nie? Ale no właśnie, czy budzi w was jakieś tam, nie wiem, rozbawienie, że jakaś, no pewnie tak, że jakaś gwiazda Hollywood adoptuje sobie małego murzynka na przykład z Afryki. To było tak parodiowane, tak, że to takie śmieszne zjawisko. A ja tak sobie staram się myśleć tak, że zawsze, kiedy gdzieś tam ktoś wyciąga rękę do kogoś, adoptuje, czy to jest murzynek, czy mały murzynek gej, czy coś, to tak w pierwszej kolejności patrzę, czy gdzieś tam jakieś dobro się stało, nie, czy ktoś pomógł komuś. I jak tak, to nie będę się z tego śmiał. No okej, okay, no ktoś kogoś uszczęśliwił. No ja mam teraz tu rechotać, że o, tam gej z Hollywood adoptował
2: czyli
0: murzynka.
2: Czyli utylitaryzm.
0: Czyli co?
2: Utylitaryzm, czyli nieważne jak, ważne, żeby było dobro. Ważne, żeby efekt końcowy był dobry. Nieważne, że na przykład pan z wąsem, czyli pan Adi, na przykład zrobił coś złego. Ważne, że był jakiś pozytywny efekt. Ja nie mówię oczywiście, że zrobi cokolwiek dobrego, taki przykład. Nie?
0: Autostrady, bardzo dobre.
2: No, i to jest właśnie utylitaryzm. Nieważne jak, nieważne gdzie, ważne, że coś będzie zrobione.
0: Nie no, to taki głupi trochę chyba przykład, no bo co mamy
2: no
0: teraz
2: ja wiem,
0: powiedzieć,
2: że tak jest bardzo hardo,
0: nieważne, że zabił kilka milionów, ale zrobił autostradę wspaniałe.
2: Ale wiesz, że każdy sposób myślenia ma swoje takie bolączki, wiesz o tym, nie?
0: No w sumie tak, tak, no bo ale co na przykład jest takiego negatywnego, złego, szkodliwego w tym, że biały gej adoptował se murzynka z Afryki, no?
2: No, znaczy problem jest taki, pytanie, czy dobrze go wychowuje, czy robi to przypadkiem nie dla pieniędzy, czy nie będzie go wykorzystywał, czy to dziecko później nie będzie miało przez to problemów. No wiesz, jest dużo rzeczy, to nie jest takie proste, zrojedynkowe.
1: Ale czekaj, Gumball, spoko. Krawcu, wstrzymajmy. Idźmy po prostu w tą ekstremalną sprawę typu gej, murzyn i jeszcze Żyd. Chodzi o to, że Angelina Jolie, nie? Przygarnęła kilka murzynków i no i spoko. Super. Dla mnie jest okej. Nie mam z tym problemów. Mam nadzieję, że większość tych murzynków nie powie, ale byłem, uwaga, moje dzieci, moje, nie przepraszam, moi przodkowie byli niewolnikami, a chuj, że sprzedanymi przez innych, po prostu czarnych, dla Europejczyków i zostali wywiezieni do USA i teraz z tego powodu mam wszystko za darmo. Wiecie, chodzi o taką rzecz, że jak powiedział Bill Cosby, którego nie lubi krawiec, bo twierdził, że jest molestującym inne kobiety czarnuchem. No.
0: Nie, ale słuchaj, ale weź trochę też na słowa uważaj, bo jak takie słowa padają, nie używajmy rasistowskich słów. Ostatnio, też nie jestem jakiś tutaj mega poprawny, ostatnio nawet upomniałem sztuczną inteligencję, zapytałem się jej, dlaczego ty tak ciągle moralizujesz i upominasz i papa smerf, tak inaczej, co jakoś to inaczej. No bo tak ta sztuczna inteligencja, każde zdanie teraz zaczyna, nienawiść i rasizm są złe. Nie powinniśmy szkalować drugiego człowieka tylko dlatego.
2: Przyjemy sobie razem.
1: 7 grzechów głównych. Uwaga. Osiłek. Jebany, wpierdalający wszystkie ciastka. Obżarstwo. Ciekawa taka teoria spiskowa na temat smurfów.
3: tych czapach frygijskich, że te 7 smurfów to jest 7 grzechów głównych.
0: To dobre.
2: A ja się pytam, dlaczego papa smurf nie wypierdoli te nieużyteczne smurfy? Na przykład po co im ciamajda? Po co im na przykład
3: bo
2: ten...
3: Bo to jest lenistwo, stary! To jest 7 grzechów ogólnych.
2: No tak, no ale mówię, jakby był dobrym wodzem, to ich wypierdolił z kraju albo do jakiegoś nie, obozu, nie, nie wiem, kamieniem łupać, cokolwiek.
3: Papa Smurf akceptuje.
2: Akceptuje straty, ma kurde tylko.
0: Ja, ale popatrzcie, jak nudny byłby świat, jak bezbarwny i w ogóle do dupy byłby świat smurfów, bez tych smurfów właśnie najbardziej z... znanych, bez ciamajdy, łasucha, bez ważniaka. Ale co, a ważniak to jaki grzech reprezentuje?
2: Ale łasuch jest pożyteczny, bo łasuch gotuje, więc on jest na plus.
3: No. Łasuch nie, to jest po prostu, wiesz, że sam wpierdala wszystko, co ugotował, czyli po prostu obżarstwo, nie?
2: Coś ty tam się dzieli trochę, daj jedną wisienkę.
3: No dobra, okej. Dobra, ale powiedzmy sobie szczerze, ten Gargamel, to z czym wam się kojarzyło?
0: Tak... Z klechą.
2: Jak ja nienawidzę klechą! Wiosny.
3: Dokładnie, o właśnie, tu po prostu krawiec klechą. Czyli ksiądz katolicki jest klechą, jest przeciwnikiem grzechów głównych tych wszystkich debili w niskich czapkach. No, w pewnym sensie mógłbym przyznać mu rację, nie? A co sądzicie o tym? Teoria spiskowa, wiesz, płaskoziemców, szurów i tych, którzy nie przyjęli keczupu na odpowiedni booster.
0: Ale o co pytasz?
3: Ja już zapytałem, no. Wiesz, to no. Ja potem już jestem najebany, a nie ty.
0: No ale tak nie do końca zrozumiałem chyba, o co pytasz w tym przypadku.
3: 7 grzechów głównych to smerfy, tak? We frygijskich czapkach.
0: Aha, i zapytałeś się, co myślimy o tej teorii. No wiesz co, no, z takimi rzeczami to zawsze jest tak, że to gdzieś tam jest na granicy, że nie wiadomo do końca, czy taki był zamysł autora, czy nie. I to jest właśnie zajebiste, nie? Myślę, że na tym czasami polega sztuka, że ona niekoniecznie się daje tak łatwo zaklasyfikować, ocenić. Tylko jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I możemy się teraz spierać właśnie, czy Pejo od smurfów miał taki zamysł, czy nie?
3: No Pejo właśnie.
0: Świętej pamięci.
3: Tak, świętej pamięci. Ja mówię jeszcze jak Krista i wielu innych komiksowych autorów. Tylko mówię, kto tym tak naprawdę rządzi? Kto zasponsorował tych ludzi? I dlaczego wszyscy nagle mówią mi, że uwaga, czasu, nikt nie zmuszał mnie do kochania ciebie albo do lubienia i rozmowy z tobą, nie? Mhm. No. Mhm. No powiedz to. No. Nikt nie zmuszał mnie do tego, żeby jam ci to po prostu kochał Kraft.
2: To co, to jakaś znowu homofilia jest?
3: Cicho, homofilio, kurde. To usłyszysz od niego.
0: Dobra, ja wiem, że jam ci to jest... jako, że jest delikatnie dziabnięty, to pewnie się na mnie obrazi, oczywiście, ale ja będę twardy, tutaj musi być jakaś, no, już mi przerywa, już, musi być rotacja na antenie, Gumball zadzwonił trochę później, więc zrzucimy teraz jamci to, może ktoś inny się do nas dołączy, maksymalnie dwie osoby, no, to trzymaj się.
3: A mogę coś powiedzieć na koniec?
0: A proszę uprzejmie.
3: Pozdrawiam wszystkich myślących i płaskoziemców, szurów i generalnie w dupie mam system i to, że was po prostu zwierzanie ruchają, ale wy nie macie orgazmu. Spoko.
4: Do widzenia.
2: Głęboka dupa.
0: Gumball, ostatnio sobie wymienialiśmy różne absurdy ze Skyrima. Jeden mi się ostatnio bardzo spodobał. Skradam się z łukiem, skradam, myk, myk, myk, gdzieś tam po jaskini. Widzę typa, jakiś tam bandyta. Napinam łuk.
2: O, to pewnie wiatr.
0: Strzelam. Strzała mu się wbija w tak, wiesz, w czaszkę, że wychodzi mu strzała z drugiej strony przez oko i on się tak odwraca z tą strzałą, co mu oko wytegowała i mówi, co to było?
2: Pewnie wiatr.
0: Co to było?
2: A, pewnie mi się przesłyszało.
0: Skyrim jest zajebisty, uwielbiam tą grę.
2: No to jest takie przaśne. Uważam, że Todd Howard... nie wiem, co on tam robi przy tej grze, ale no, jakiś pomysł był. Stwierdzili, dajmy grę, w której możesz zrobić wszystko. Deweloperzy się pytają Todda, no dobra, a ile mamy na to czasu? Rok. No i wychodzi, co wychodzi.
0: To jest właściwie taki symulator troszeczkę świata w sumie, nie? Ale czymże jest RPG, jak nie taką symulacją świata? Chociaż ostatnio się nad tym zastanawiałem, czy taką prawdziwą grą RPG komputerową dobrą nie byłaby... Czemu nikt nie robi coś bardziej a la przygodówka? Wiesz, że po prostu gdzieś tam siedzisz przy stole, musisz sięgnąć po kielich, powiedzmy, bardziej skupianie się na rozmowie i tak dalej, a wszyscy uważają, że dobre RPG to jest bieganie i siekanie, nie?
2: Znaczy, zależy jaka gra. Jeśli szukasz czegoś bardziej realistycznego, no to Kingdom Come jest tym, czego szukasz. Gra jest no kurwa, brutalnie trudna, ale za to jest sprawiedliwa, bo może zrobić wiele rzeczy w niej, tylko że ta gra, no tam nie ma głupich ludzi. Jak na przykład jak kogoś podpierdolisz ciasto w domu, to on będzie wiedział, że mu to ciasto zajebałeś. I on nie zapomni tego. Zresztą wiele rzeczy się tam dzieje ciekawych. Na przykład jak komuś dasz truciznę i on na przykład będzie chodził z tym, on tam będzie miał i on dopiero na przykład może wieczorem to użyje i on dopiero wtedy umrze. Albo zrobisz jakieś inne opcje. Możesz też gości podejść, tylko nie zawsze ci się uda ich zabić od tyłu, bo na przykład może być silniejszy od ciebie frajer i co wtedy? No,
0: no trudna jest gra, strasznie. Tam w ogóle wygrać walkę, nie? To jest ciężko z jednym typem często.
2: Jest ciemno jak w dupie w nocy. Nic ale, nie widać.
0: Ale to, no właśnie, tu pytanie można zadać sobie, czy taki realizm w tej grze, gdzie o wszystko jest ciężko, na wszystko jest, powiedzmy, ciężkie do zdobycia, jak już się cię ktoś napadnie, jakiś jeden uzbrojony, to on wygra, bo kolczugę ma, a ty w jakichś tam rajdkach biegasz.
2: Bo ta gra wymaga od ciebie myślenia. W Skyrimie masz tak, dobra, widzisz typa, myślisz, dobra, idę go napierdolić. W tej grze myślisz, dobra, jak mogę go napierdolić, żeby nie umrzeć? I wiesz, i musisz jakby myśleć, dobra, patrzysz się, on na przykład jest tutaj w obozie, coś na przykład robi, albo gdzieś jest w mieście, na przykład patrzysz, że w tym momencie coś jest z kimś, więc możesz go gdzieś tam od tyłu. Wiesz, musisz zastanowić się mniej więcej, co chcesz zrobić i na przykład musisz też wiedzieć, czy kogoś nie będzie w pobliżu, bo jak ktoś będzie w pobliżu, to może zaraz strażników zawołać, a tego byś nie chciał, bo strażnicy ci wpuszczą taki wpierdol, że nawet nie masz szans przeżyć.
0: No gra jest bardzo realistyczna, faktycznie. Ciekawa jest, no to Kingdom Come Deliverance, czyli przyjdź królestwo moje, jakby ktoś nie wiedział, to jest gra czeskiego studia, jakiegoś tam, która jest po prostu, no są konkretne realia historyczne, wszystko się tam trzyma kupy, przedmioty faktycznie coś nam dają, jak zbroja, tak dalej. Z łuku w ogóle ciężko jest kogoś trafić, tak naprawdę. Walki się uczymy tak, że wyszkolić się w tej walce to naprawdę jest wielka sztuka w tej grze, bo tam są takie specjalne ruchy, nie? Trzeba to czuć, trzeba to poświęcić na to dużo czasu. To nie jest, że klikamy myszką. Ciekawa jest gra. Wyszedł na przykład też dodatek Dola Kobiety, gdzie wcielamy się tam w jakąś córkę młynarza. Córko młynarza! No i w ogóle tam musimy spierdzielać po prostu, kryć się gdzieś. Gonią nas po prostu tam ci, no, jak oni się... Kumarzy, czy jak oni tam się nazywali. Gdzieś tam ścigają nas po zaroślach, my musimy zwiewać. Fajna jest, bardzo ciekawa jest gra. Dużo jest takich akcentów. Gra się często koncentruje na relacjach, nie? Trzeba tam z kimś zbudować relacje. Ale to wszystko sprawiło, że ta gra jest po prostu czasami jakby tak ciężka, że się nieprzyjemnie gra po prostu. Nie ma z tego takiej frajdy, nie? Okazuje się, że czasami byśmy chcieli, żeby tam strzałka nam pokazywała, gdzie mamy iść, żebyśmy dokonywali mega heroicznych wyczynów, że tam kogoś siekniemy, zetniemy łeb, a tutaj ze wszystkim ciężko, nie? Dobrze ci się grało w tego Kingdoma?
2: A jak się grało, 2 godziny grałem, raczej nie mój typ gry. Znaczy pewnie bym ograł, ale... Ja lubię gry, w których czuję taką wolność, ale trochę innego typu. Coś bardziej jak Zelda Breath of the Wild, gdzie trudność nie polega o tyle z umiejętności nabytych w trakcie grania, tylko raczej twojego rozumu i tego, jak podchodzisz do pewnych sytuacji. Czyli masz zestaw umiejętności, masz jakieś tam skille i to jest w sumie tyle. A reszta to jest już twoje ogarnięcie tego, co masz robić. W Kingdom Deliverance to raczej masz tak, że jednak musisz trochę pograć, jakieś skille tam zdobyć, coś jednak to odblokować. I to jednak mnie trochę odrzuca, bo no, te systemy są dosyć toporne. Ja nie lubię topornych systemów w RPG-ach, dlatego mi się Skyrim bardziej podoba, bo jest prosty. Te systemy są banalne. Ja go lubię grać na najtrudniejszym poziomie, ale jednak Kingdom Come Deliverance nie jest złą grą, tylko po prostu ja nie jestem fanem tego napychania na siłę różnych rozwiązań, które odciągają mnie od rozgrywki.
0: Bardzo dziękuję ci, Tomisiu, za zaproszenie na jacht i z kolegami i w ogóle. Zawsze nie wiem, co powiedzieć w takich chwilach. Wiesz co, jak uda mi się powiększyć mój status majątkowy ze 100 zł na koncie na więcej trochę, żebym nie musiał się martwić, za co sobie kupię kefir na przykład, ser czy chleb, to pomyślę o takich sprawach jak jachty i wakacje na Hawajach.
2: Jedziesz na YOLO. Ja tak do Hiszpanii pojechałem, kurwa, z 50 złotymi w portfelu.
0: Szyjka mi się tutaj, szyjki zębowe mi się odsłaniają, na dentystę mnie nie stać. I zawsze mnie tak trochę irytuje nawet, jak ktoś mi mówi nagle: hej, krawiec, wpadnij do nas na jacht. Człowieku, będą panienki, drinki, hej, hej. Znaczy, nie chcę tu Kuby parodiować, ale mi się skojarzył, że też ze Stanów jest. Słuchaj, no różne światy, wiesz, no ja jestem Menelem i mam 100 zł.
2: No nie przesadzaj.
0: Jestem Menelem, który ma 100 zł na koncie, więc takie zaproszenie to jest tak jakbyś, nie wiem, nie chcę tego ciągnąć nawet.
2: Ale zapominasz, że wartość twoja nie jest liczona tylko w pieniądzach, które masz na koncie, bo bądź co bądź, masz mieszkanie, masz komputer, masz znajomych, nie jesteś alkoholikiem chyba. Mam nadzieję. Potrafisz jednak kontrolować swoje żądze. No nie jest najgorzej, więc to tak nie można siebie określać menelem. Może jesteś w jakiejś gorszej sytuacji, ale na pewno no nie menelem, no nie przesadzaj.

0: Halo?
1: Jestem.
0: No, jak widzę, że cię trochę zdębiało.
1: Nie, bo ja mam w życiu sporo miałem takich propozycji jakichś tego typu, nie? I zawsze sobie myślę,
0: ja
1: kurwa,
0: i co? Też nie
1: wiesz...
0: mogłem. W Wielkiej Brytanii mnie zapraszano, do USA, nawet gości powiedział, że mi, kurde, miejscówkę w Teksasie, nie? Że mam dom, nie? Tam letni, w ogóle wszystko. No ale jak się dostać? No takie jest życie, no.
1: Zawsze mi się przy takich okazjach przypomina sketch kabaretu Koń Polski, gdzie się spotyka taki, spotykają się dwaj koledzy po latach i tam, jak się cieszę, że cię widzę, co tam u ciebie, no, ja tu właśnie przyjechałem moim kabrioletem, właśnie w basenie, w moim kabriolecie, rekin, mi szofera zjadł, jadę do Business Center Club, a co tam u ciebie, no. O, ja trabanta miałem, ale mi się spalił, to... No, jak się cieszę, że cię widzę. A ja widzisz tutaj właśnie dziewczynki, willa, tutaj tego mieszkanie, 500 metrów. A co u ciebie? No ze starą się tam gnieździmy, chyba nas eksmitują. To jak się cieszę.
0: No, znów mi ostatnio wypadł.
1: Jak się cieszę, że cię widzę. A na końcu przychodzi jeszcze taki bogatszy od tych dwóch w ogóle i jeszcze tam się z nich śmieje. A na końcu, a jeszcze na samym końcu przychodzi ten Rumun taki i do tego najbiedniejszego tam daj am, pane, no a ten, jak się cieszę, że cię widzę, chodź tam. No.
0: Słuchaj, no najlepszych kumpli to się w biedzie poznaje i powiem ci szczerze, że jeżeli masz dobrego kumpla, to nawet jak on wyjdzie na swoje, to on nie będzie ci, nigdy w życiu ci nie wypomni ani tego, że nie masz kasy, ani on w sumie nie będzie specjalnie rzucał tego, że ma kasę. Ja mam takiego znajomego. On normalnie przyjeżdża do mnie, kurwa, nie wiem, jakaś, kurwa, półlimuzyna. Nie wiem, jaki to Mercedes, bo się nie znam, ale taka półlimuzynka przyjeżdża normalnie. Jedziemy gdzieś sobie, ale ani razu, nie? Nic nie powie na temat tego, ile ma kasy, cokolwiek, że tutaj coś robił. Nie, normalnie gadamy sobie o życiu, jakichś tam pierdołach, czasem nawet grach, bo jeszcze gramy sobie normalnie w CS jakieś rzeczy. I nie ma tego jakby spięcia na poziomie gotówkowym, więc to nie zawsze jest. To myślę, że zależy po prostu od tego, jaka jest więź pomiędzy ludźmi.
1: Może nie chcę być murzynkiem adoptowanym z Afryki po prostu.
0: Jeju. Ale to mi się przypomina South Park, bo był taki odcinek, gdzie Cartman sobie adoptował murzynka z Afryki, bo w gratisie się dostaje sportowy zegarek.
1: Mam nadzieję, że się nie obrazisz na mnie, Tomisiu, bo to nie chodzi mi o to, że nie chciałbym ciebie tu przedstawiać jako kogokolwiek, kto tutaj, wiesz, ma jakieś... jakby to powiedzieć? Po prostu to jest abstrakcja kompletna, żebym jak gdzieś pojechał za granicę, bo nie wiem, czy miałbym na buty nowe, żeby sobie kupić na ten wyjazd, nie? Więc to jest taka abstrakcja jakaś zupełna, więc dziękuję bardzo za propozycję.
0: Musiałbyś szofera, Tomisiu, pod dom Krawca wysłać, dopiero wtedy. Dopiero wtedy.
1: Ja się teraz mam plan, żeby sobie zęba naprawić, tak? I to jest mój świat. To jest mój świat. Nie drinki, nie palmy, nie Las Vegas, nie Kalifornia i nie leżenie na leżaku sobie.
0: Też bym chciał, ale dostał mi jeden. Jeden skurwysyn mi dostał. Zastanawiam się, czego wyrwać, czy próbować naprawić. Takie. No z tyłu! Nie wiem, czy to jest. Można teraz liczyć, kurwa, zęby. Szóstka? Uj, wie. Nie wiem, nie będę liczył. Ale z tyłu gdzieś tam. No, też się zastanawiam, czy wyrywać, czy naprawiać.
1: A muszę jakąś kasiorę dobrą zarobić i sobie tutaj coś wyrwać, tu naprawić i sobie zrobić zęby.
0: Tutaj przyfasolić.
1: A po prostu sam wyrwę.
0: Pamiętaj, szczęśliwy człowiek może być nawet bez zębów.
1: przypomina mi się Ewa Lipka, która sobie kupiła takie narzędzia dentystyczne, do właśnie jakieś szczypce, coś, i na antenie tam sobie szarpała zęba. Mówi, a co, sama sobie wyrwę? Co to Ewka nie potrafi? Już tu i tam gmerat. Zrób to sam. Nie, no to chyba nie jest dobry pomysł, samemu sobie zęby wyrywać.
0: Znaczy, po prostu boli.
1: Nie, bo to można sobie krzywdę zrobić, to nie jest takie
0: znaczy,
1: proste.
0: Znaczy, no boli, to primo, krzywdę może sobie zrobić, to drugie. Zakażenie może się wdać. No nie jest to, powiedzmy,

0: na co Suprema jeszcze mleczaki, to byłoby ciekawe. Ale w każdym razie, te zęby są zakorzenione i nie warto wyrywać samemu, bo boli, po pierwsze. To no, najważniejsze, bo w chuj boli. Taka jest najważniejsza rzecz, bo to ten ból zostaje. To nie jest tak, że wyrwiesz go i magicznie znika ból. Nie, on zostaje. To jest, kurwa, jebane.
1: No, niektóre zęby łatwiej wyrwać, inne ciężej. Takiego kła na przykład, no to ciężko wyrwać, nie? Albo jakiegoś tam z tyłu grubego zęba.
0: Chciałbyś mieć złote zęby?
1: Wiesz co, no teraz to bym chciał mieć jakiekolwiek.
0: Kurwa, taką wiem, jak pimpy mają, nie? Pozłacane, takie wie.
1: Kazik sobie kiedyś wstawił złotego zęba właśnie. Poszedł do dentysty, dentysta tak się dopytywał, no panie Kazimierzu Staszewski, no pan naprawdę... Pojebało pana, a on tak, i się uparł i sobie wstawił złote zęby.
0: No, a gorsze rzeczy robił. Robił skaryfikację, a potem kurwa ludziom do kanapki wkładał. Jezu, ten... Aż mi się niedobrze robi. Próbuję to powiedzieć, żeby się nie zwymiotować, ale... No, Popek wkładał kurwa swoim gościom to, co zostało tam, te z tych ran. No, on jest chory.
1: Wariat. No ale to jest... Tak naprawdę się ludzie tym zachwycają, tym typem, ale to jest taki prymityw totalny.
0: Ale osiągnął tak.
1: No osiągnął to, że śpiewał rap jakiś taki...
0: Nie no, ma pieniądze, no dorobił się czegoś, kurwa. No nie możesz mu tego zabrać, no niestety.
1: Ale to jest straszny burak, ham i taki prostak i wiesz... No głupek totalny taki, ale to spoko, jak się dorobił, to szacun.
0: Jest głupi, na co zrobisz?
1: Jak się dorobił, to szacun. No.
0: Pudzian przynajmniej w sumie jest pracującym człowiekiem, więc mogę mu wybaczyć jakby jego głupotę, bo on niektóre rzeczy jak mówi, to strasznie takie głupie, jak na przykład to, że raz by wypożyczył, znaczy nie, inaczej, raz by pożyczył kumplowi lawetę, a potem też by wypożyczał. Nieważne, że najlepszy znajomy, on mu będzie wypożyczał, bo za darmo nic nie ma. I takie podejście, albo na przykład on powiedział, że tam wszystkich pracowników w firmie zna, ale ci pracownicy nie chcą gdzie indziej, nawet jeśli 1000 złotych więcej, czyli u niego 1000 złotych mniej w tym rozumieniu, chuj, że gorzej płaci, ale mówi, że on płaci. Kurwa, takie,
1: to jest
0: no
1: właśnie
0: król,
1: to...
0: nie?
1: Bo to jest właśnie taki człowiek, dla którego główne zainteresowanie to kasa i gdzieś tam jest w tym świadku rap, dziwki, Alfonsi, dragi i o tym tylko potrafi gadać. No to kto to jest, no stary?
0: No, Pudzian jest dlatego trochę taki, no kurde, no lubię go z jednej strony.
1: Ale Pudzian, ale...
0: Ciężko pracował.
1: Pudzian czy Popek, bo powiedziałeś teraz
0: Nie, mówię Pudzianie, teraz Pudzian tak gadał.
1: A Pudzian?
0: Pudzian też ma takie właśnie podejście do życia, jeśli chodzi o pieniądze. Takie bardzo twarde. I on bardziej szanuje pieniądz niż człowieka, patrząc się na jego wypowiedzi. I dlatego z jednej strony go lubię, no bo jednak, no trzeba mu przyznać ten szacunek, że jednak napracował się w życiu. No kurwa, być strongmanem, nawet jeśli brał, no, kurwa, każdy tam brał doping, wszyscy walili na tych sterydach, to nie był wyjątkiem. No ale, kurde, to i tak wymaga pracy. Ciężka praca włożona, napierdzielał tam, zrobił swoje. No teraz gada głupoty i no tak widać, że trochę mu ten hajs pomieszał w głowie. No za mało IQ tam jest, żeby większe wartości zrozumiał.
1: Nie szanuję tak wracając do Popusia, to ja nie szanuję takich artystów, którzy ciągle jakieś covery robią, nie? I tam było Dirty Diana, King Bruce Lee Karate Mistrz zrobił taki jakby remake, wziął tego starego Franceskiego, go tam poubierał w kimono. Żałosne takie. W ogóle zauważyłem ostatnio, że jak starsi ludzie... Typu na przykład stary Linda dzisiejszy, ubierają go w jakieś trampki i każą mu pląsać. I on tam pląsa, tańczy, wygibasy robi. To tak żałośnie wygląda trochę. Starszemu człowiekowi pewne rzeczy już nie przystoją. No, trzeba się ubierać trochę odpowiednio do wieku, zachowywać, a nie nagle pajaca z ciebie robią, dają ci kasę.
0: Franceski to jest przykład człowieka, który z legendy stał

0: śmieciem, według mnie.
1: Tak? A czemu?
0: Wiesz?
1: Czemu tak uważasz?
0: No bo przecież on reklamował parabanki. On największe, kurwa, opcje, gdzie ludzi opierdalano, reklamował. Ale on powie, że to jest tylko on mówił w życiu, że nigdy nawet w reklamie banku nie będzie wstępował. A teraz ma w dupie, leci lewo, prawo, dół, góra. Cokolwiek mu dadzą hajs, to bierze. Ja mogę nawet rozumieć, że gdzieś jest pewnie jakieś wyjaśnienie, że może ktoś tam mu choruje, że może on tych pieniędzy potrzebuje, nie? Ale sam fakt, jak on już się pokazuje z tej strony, że on ma w dupie, on idzie nam na jakąś Wonga.com czy inne takie tanie hajsy, gdzie dają mu dobry pito z reklam, no to sprzedaje swoją duszę i ja już nie mogę tego człowieka traktować jako no kogoś, kto kiedyś, no do niego kiedyś miałem szacunek, a dzisiaj zero.
1: Furia, ty tak nie namawiaj innych, żeby rzucili donate'a. Chcesz to sam rzuć, nawet, nie wiem, 5 zł, to lepiej będzie wyglądało niż takie, wiesz, dajcie mu, a czemu mu nikt jeszcze nie dał? Ej, dajcie mu. To tak, wiesz, nie za bardzo, nie? Więc jak chcesz, to sam rzuć piątaka czy coś i już, i po sprawie, a nie, wiesz, jakieś takie ciągłe nagabywanie innych. Nie musisz, naprawdę, ja nie potrzebuję ministranta, który mi z koszyczkiem tutaj biega, nie? Powtarzam to po raz kolejny.
0: Masz dzwoneczek? Tu. Ale kurde, no taki dzisiaj jest świat, że osoby, które kiedyś miały klasę, dzisiaj spadają. Trochę... Gumball, mało wiesz o prowadzeniu firmy w Polsce. Wiem, mało wiem. Ale Pudzian nie musi się wypowiadać na temat prowadzenia firmy, bo uważam, że większość osób, które prowadzi firmę, to muszą być sadyści albo socjopaci, bo inaczej się nie da. To znaczy, jakby jak będziesz prowadził firmę będąc miłym, to stracisz wszystkie pieniądze. Po prostu się nie wypowiadaj, zachowaj to dla siebie, uważam. Jak już musisz, to musisz, ale nie dziel się tym publicznie. Przynajmniej tak uważam, że mógłby Pudzian sobie darować. Taki imidż sobie robi, no to ja go oceniam, za jaki imidż sobie robi. A wracając, no dużo gwiazd tak się właśnie stacza. A ja uważam na przykład, że robienie w reklamie McDonalda to w sumie żaden wstyd nie jest, bo każdy je w McDonaldzie. No jaki jest McDonald, taki jest, ale przynajmniej jakaś tam, powiedzmy, no jakaś tam jego reputacja jest, nie? To nie jest firma, do której wejdziesz, nie? I cię okradną. To ty wybierasz, że chcesz tam zjeść i jak zjesz, to wiesz, jaką cenę dostajesz, wiesz, co dostaniesz. Dostaniesz fast food, śmieciowe żarcie. Nikt nie oszukuje ciebie, że dostaniesz coś lepszego. No a te kredyty, szybkie opcje, no to ty jesteś w chuja walony, bo no fajnie, gdzieś pisze, że coś tam, ale zaraz znajdzie się milion kruczków i zaraz cię wywalą na kasę, więc jedno drugiemu nie jest równe.
1: Znowu wrócił ten pajac, co się za furiata podszywa, bo ten tekst, że o Tomisiu, ty bogaty, to coś tam mu wyślij z Ameryki, to znowu jakiś zjeb. To
0: Streisand, efekt Streisand. Jakby zbanował, to przyjdą kolejni.
1: A nie, no muszę, nie zniesę.
0: Ale tutaj mówię, to jest takie frajerskie, bo teraz będą kolejni przychodzić.
1: Mówisz?
0: Znaczy z ich strony to jest frajerskie.
1: Co trzeba mieć w wełbie? W ogóle dziwnie się ludzie zachowują. Teraz gdzieś tam widziałem zapowiedź audycji Enkiego, że wyciągamy kwity na wiadomo kogo i hashtag nocne radio. Ja pierdolę. No,
0: niech wyciągnie kwity, niech poda jakieś dane osobowe kogoś, to ta... Przygodowo, gdyby on podał dane osobowe potrzeby, ja nie mówię, że on to zrobi, bo pewnie nie, on nawet nic nie ma, ale gdyby cokolwiek podał na temat potrzeby albo kogoś innego, to jestem pewny, że potrzeba, ktokolwiek inny, takie opcje, on by nawet nie musiał stalkować nikogo, on by wyciągnął takie konsekwencje wobec Enkiego, że ten już by nigdy w życiu nie nadawał i on nie zrobiłby nic nielegalnego, on mógłby nawet na policję to zgłosić i byłoby po sprawie.
1: Tak, jest tu parę osób, które mogłyby, łącznie ze mną, które mogłyby wyciągnąć też jakieś brudy i ciągnąć to dalej, ale myślę, że może trzeba to załatwić inaczej, po prostu robić swoje, My się tu spotkamy dzisiaj z Kubą, powiedzmy, będziemy sobie tutaj wspominać fajnie, dowcipkować, cieszyć się, a ktoś inny będzie się taplał w gównie i...
0: No i nie wiem...
1: I dobrze, no, i niech się tapla. Jak lubi.
0: Po co to robić? Po co sobie wrogów robić? Jasne, można kogoś nie lubić, ja też wiele osób nie lubię. Ale po co do cholery wkładać kij w mrowisko, jak to i tak nic nie da, bo wcale to nie zatrzyma osób, których on nie lubi, a jeszcze pogorszy, wręcz on będzie jeszcze większym, jak to się mówi, jeszcze większą ofiarą będzie. Nie wiem, co by się miało stać, ale jeżeli zacznie walczyć z ludźmi, no to ludzie zaczną walczyć z nim, no to jest proste.
1: No, zagadałem do Kotkiewicza, to w ogóle zaskoczony, zdziwiony, mówi, what the fuck, mnie ten typ nie interesuje w ogóle, niech spierdala dziad, nie? W dupie go mam.
0: No i dobrze, no.
1: Zenon też w ogóle od dawna nie słucha, tego się nie interesuje, a ten tak męczy Wacka no, i znalazł se... Znalazł se wrogów i co to ma niby, nie wiem, bo wiem, że dla niektórych to zabawa jest powiedzmy jakaś, nie? I jakaś tutaj gra, zabawa, a mnie to zupełnie nie bawi, ponieważ to się wcześniej czy później zawsze wymyka spod kontroli. Już przychodzą i grożą nas, o wy konfidenci z Nocnego Radia. To jest napuszczanie jednych na drugich, a potem wiesz, jak już się całkiem wszystko zesra... To co? To tylko się tak bawimy, zabawa, tak?
0: No, zabawa, świetna. Tylko najgorzej, że potem można sobie problemy zrobić i to takie problemy, które wymkną się poza internet. I ja naprawdę nikomu tego nie życzę. Ja wręcz przestrzegam, żeby nie robić sobie wrogów w internecie, a przynajmniej nie w taki bezsensowny sposób, bo zawsze zrobimy sobie wrogów. No ale kurwa, no nie rzucajmy jakichś tam słów na wiatr. Bo ja nie wierzę, że on ma jakiekolwiek dowody. Ja wręcz mówię, ja nie bronię nikogo, bo ja mam takie chłodne dosyć zdanie o paru osobach, ale nie będę ich atakował, bo nie mam za co. I uważam, że tak samo Enki nie powinien ich atakować, bo on nawet dowodów pewnie nie ma.
1: No nie pewnie, tylko nie ma i to wychodzi w jego audycjach, że w końcu staje na tym, że pewności nie mam. Ale wiem swoje. Ja jestem najmądrzejszy, ja wiem swoje. Już ja dobrze wiem.
0: Bratanica mi powiedziała.
1: Nie mam żadnych kwitów, w sumie sam nie wiem, ale to on, bo to są złe wilki. I znowu kolejna osoba jedzie nam po rajtach, że złe wilki, że szkodniki, rozbijacze rodzin. I potem ktoś przychodzi... nowy i mówi, o, to ci, tak, ci konfidenci, ci rozbijacze rodzin, ci złodzieje, ci pedofile. No, fajna zabawa. Żebym ja się nie wkręcił w tą zabawę w końcu, bo jak się wkręcę, się odwinę, znaczy, ja Enkiemu powiedziałem, któryś z nich ci się w końcu odwinie i faktycznie dostaniesz po rajtach. I będziesz płakał, no.
0: No i to jest najgorsze. Bawić się z ogniem. Ja rozumiem być wkurwionym, jakby faktycznie coś się stało. No przykład, ktoś, nie wiem, jakaś osoba, którą znam, faktycznie coś mi robi i widzę efekty tego. No to okej, można być wkurwionym, można coś ten, ale no to jest takie, nie wiem, no to uważam, że nie ma żadnych dowodów na to i logika by wskazywała na to, że po prostu poszedł automatyczny copyright strike, czy content ID, czy jakieś community guidelines, bot gdzieś w YouTubie coś wykrył w jakiś sposób, czy to automatycznie, czy ręcznie, ale coś tam poszło, jakiś keyword się trafił. No i tyle, no zdarza się. Ja nie uważam, że jakby ludzie spiskowali wobec niego, to kurwa nie byłby to tylko jeden filmik, tylko kurwa reportowaliby mu wszystko jak leci i jeszcze dodatkowo pewnie coś więcej by było niż tylko reporty.
1: No, wczoraj, przypominam, zadzwonił Jan Matejko, który jest no, mocno związany z uniwersum Enkiego i nawet On nie wierzy, że coś tu chyba jest na rzeczy, bo mówi, dzięki krawiec za audycję, że nagrałeś tam, że się wstawiłeś za Enkim, że poruszyłeś ten temat i jakby, ja myślałem, że on tak ironicznie mówi, tak, że wiesz, na zasadzie dzięki, że zniszczyliście Enkiego, nie? Ale nie, to nawet on nie wierzy, czyli tacy, no, tam najwięksi poplecznicy, nie? Nie wierzą w to, no to jaki jest sens to ciągnąć dalej? Może komuś brakuje tematów po prostu i chce sobie coś tutaj zdziałać.
0: No, w dramach najłatwiej się nabija wyświetlenia.
1: Dramy. No, Enki założył kanał od dram, gdzie jedzie po rajtach i to też oczywiście na pewno nikt z tych dziesiątek tysięcy fanów jakiegoś tam, nie wiem, TikTokera czy coś się nie mści, nie? Ja jednak stawiam na algorytm, tak jak ty, po prostu, jak się gada o tych szczepionkach cały czas i się kwestionuje, powiedzmy, oficjalną tą linię.
0: Bo jest jak jest, no i tyle, no, taki jest YouTube, no kurde.
1: Taki jest YouTube, no tak, no, taki jest YouTube. A też nie ma innych tematów, trzeba ciągle gadać o tym, w ogóle... Dlaczego niektórzy tak gardzą i tak obszczekują tych, co się zaszczepili? Co wam to przeszkadza? Żyjemy w wolnym kraju i co takiego strasznego zrobił ten, co się zaszczepił? I śmianie się z niego, tak? Że chodzi w czarnym garniturze. W ogóle, czy potrzeba miałby się mścić z takiego powodu, że ktoś o nim powiedział, że chodzi w czarnym garniturze pół roku, bo mu umarło 50, oczywiście takie przejaskrawianie, 50 znajomych mu umarło tam... na chorobę znaną. Też już chcę uważać, żeby mnie tu nie dopadł algorytm. I takie ciągłe jątrzenie tego i poruszanie tych tematów. Nie ma innych tematów? Może ktoś po prostu z braku laku, tak? Się rzuca na innych i ich tam obszczekuje i za nogawkę ciągnie. No, ja mówię, ktoś się w końcu odwinie i faktycznie się w końcu wkurzy, że go obgadują i wyzywają i ośmieszają i no, ja chyba bym już się odwinął, faktycznie, też bym już bym nie wytrzymał i faktycznie bym zrobił krzywdę komuś, jak ktoś by mnie atakował, tak, od roku, nie? Ci się już w ogóle nim nie interesują, a ten cały czas, o, potrzeba, pożyczka 19, no, i psychopata Zenon,
0: no nie wiem, ja na przykład byłem dosyć mocno stałem w ciry od... Nie wiem, czy tu wymieniać, bo to będzie jak imię Voldemorta, ale każdy wie, o co chodzi. Była taka sytuacja, no tutaj trochę mi się dostało. No ale szczerze powiedziawszy tak, no gdzieś to zakopałem, w sensie nie, że zapomniałem o tym, bo to istnieje. Jak ktoś chce o tym porozmawiać, to spoko. Ale jakby w pewnym sensie nie tyle wybaczyłem, co po prostu okej, było, minęło życie. Nie ma co rzucać, nie wiem, kamieni w kogoś cały czas. Nie ma co jakby kogoś tam atakować. Bo to nie o to chodzi chyba. No to tylko na przykład ja bym się tylko wypalał na tym, bo cały czas kogoś atakując, to też jakby nasza psychika na tym cierpi. Bo przecież ja nie wierzę, że Enki to tak sobie rzuca to i nie siada mu to troszeczkę. Bo uważam, że gdzieś mu to siada pewnie też. I to nie jest zdrowe rzucać taki jadek.
1: Pewnie, że tak. W końcu się uzależniasz od tego, nie? I żyjesz w takim świecie właśnie spisków, tu złorzeczenia komuś, szukania brudów, wyciągania. To się staje twoim takim sposobem na to wszystko, na nadawanie. A ja też wolę. No, ty też raczej taki pozytywny jesteś tam, nie chowasz jakoś długo urazy czy coś. Ja też tak się staram, wiesz. Tutaj były różne dramy i tak dalej z różnymi ludźmi, ale to zawsze trzeba w końcu wyciągnąć łapę, gdzieś tam sobie pogadać, zakopać topór wojenny i tyle, a nie kisić w sobie jakiejś nienawiści do kogoś. Już takiej absurdalnej, bo... W końcu przychodzi ci do głowy...
0: Ja jestem zadowolony z tego, jak bardzo teraz na przykład nie czuję tego napięcia tutaj, które czułem jeszcze powiedzmy pół roku temu albo jakiś rok temu. To jest takie dobre jednak puścić te rzeczy. No, nie ma co jednak na ludzi się tak piekić. No, faktycznie jesteśmy tylko ludźmi i zawsze to się zdarzy, ale w pewnym momencie powinniśmy się zastanowić, czy to wszystko ma sens, czy ta walka jest warta świeczki, czy w ogóle to wszystko ma sens, bo no co, będziemy z kim walczyć i co? Co będzie jakby, jaki będzie efekt końcowy? Nie wiem, dla jakiego? Co jest efektem końcowym dla jakiego? To, że zniszczy potrzebę? Nie sądzę. Nie uda mu
1: Zasięgi,
0: się.
1: zasięgi chyba.
0: Nawet gdyby miał jakieś kwity, jakieś rzeczy, to jest nic. To jest nic, bo Kotkiewicz będzie sobie dobrze radził i on, jak to się mówi, zawsze spadnie na cztery łapy, ale jak mówię, ja uważam, że raczej tu on nic nie zrobił, nie ma czego się bać. Zresztą on nawet się nie boi, zresztą on ma to pewnie w dupie, tak jak ty mówisz. I jaki tu będzie efekt dla Enkiego? No żaden, nic mu to nie da. Raczej tylko się wkurwi. Zresztą już pewnie jest wkurwiony. A uważam, że tu trzeba na spokojnie sobie zobaczyć, co się dzieje, przeczekać, aż ten kanał mu odblokują. I jakby zacząć normalnie prowadzić kanał, zobaczyć, jaki filmik zablokowali i omijać te tematy. No tyle, taka platforma.
1: Kotkiewicz się nie wkurwia, on się śmieje z tego raczej i mu to
0: Dobrze,
1: koło
0: i bardzo dobrze do
1: i
0: niego.
1: mu to dynda luźnym kalafiorem, tak odniosłem wrażenie, za każdym razem. To jest w ogóle taki dosyć wyluzowany właściwie człowiek i on sobie żyje czym innym, on sobie tam gra w RPG z kumplami, chodzi do roboty, sobie tam jakieś zawodowe sprawy. Trochę mu się odechciało internetów w ogóle i tak patrzy na to wszystko tak z dystansu i się śmieje, tak? Z tego, no i...
0: Może i dobrze. Może tego właśnie mu potrzeba, jakiś taki detoks.
1: Wiesz, z Szablem na przykład za bardzo w ogóle nie chciał gadać, nie interesowało go to, nie słucha nocnego radia często, to nie jest tak, że on się tym interesuje, co tu się dzieje, nie? Więc...
0: Nie, no, to już faktycznie coraz mniej go tu widzę. No ale ma prawo, no przecież nikt nie zabrania mu żyć swoim życiem, prawda?
1: No, także to, trochę mnie to wkurwia ta sytuacja, bo widać dla niektórych są najważniejsze zasięgi, dramy i tak dalej. To jest, wiesz, no.
0: Ale nie ma co tego jakby rozgrabywać, no. Nie uważam, że się rozejdzie. Ja jestem tego pewien, że po miesiącu nikt nawet o tym nie będzie pamiętał. Daję słowo, nawet ten ci o tym zapomni za miesiąc.
1: Jak taki odważny, to niech zadzwoni, proszę bardzo, nie? To sprawy się załatwia. W taki sposób lepiej, że się zadzwoni i pogada, i wyjaśni pewne rzeczy, a nie gdzieś tam na boku cały czas i skrycie,
0: A
1: tak
0: ja właśnie
1: jakby.
0: miałem coś powiedzieć. Dostałem tutaj taką informację. Nie mogę niestety powiedzieć od kogo, ale że przegrałeś walkę z Szablem według tej osoby, bo miałeś walczyć, bo ty zawsze się pokazywałeś jako taki, wiesz, tutaj w kontrze, że jednak przeciwny, że cały czas jednak taką miałeś opinię dosyć twardą wobec Szabla. No nieraz zdarzało ci się nawet trochę agresywnie podejść do tematu i tutaj z jednej strony twierdził, że powinieneś być jakby prawdziwy, czyli zgodny z tym, co już przedstawiałeś. I nagle zmieniłeś swoje podejście w trakcie tej rozmowy i tak po prostu no, przegrałeś według tego gościa. Ja tam jeszcze podpytałem się, no ale mówię, że jednak faktycznie chyba lepiej, żeby była zgoda. Powiedział, że tak, zgoda jest dobra, ale ty prowadziłeś inny tok. Tutaj inaczej podchodziłeś do tego wcześniej, więc to było takie nie w porządku z tym podejściem po prostu.
1: Kumam, kumam. No, może coś w tym jest, faktycznie. No, można tak uznać, że przegrałem. Poświęciłem, powiedzmy, tą wygraną i przegrałem po to, żeby jakoś tam było trochę sympatyczniej i przyjemniej i żeby się audycja nie skończyła po 10 minutach awanturą. Owszem, ja tego Szabla nawet jakoś tam lubię. Wiem, że ciężko lubić kogoś, kto Stalina faktycznie popierał. Tam się bronił jakoś i negował pewne rzeczy,
0: Czasem trzeba lubić ludzi.
1: że wiesz, że wiesz, Stalin nic nie wiedział o wywózkach i represjach i tak dalej. Jan Paweł
0: Dla mnie
1: II
0: to jest to samo,
1: nic
0: co
1: nie
0: ja
1: wiedział o
0: słyszałem.
1: małych dzieciach, a Hitler nic nie wiedział o obozach i tak dalej. ale w gruncie rzeczy ja wolę zgodę i jakoś tam się dogadać. Szabel się zachował okej, jakby tutaj... Więc ja nie mam trochę... Nie potrafię jakby jechać po kimś, kto gdzieś tam jest okej, tak? I się fajnie z nim gada, to tak ciężko mi po prostu zaatakować z pełną siłą. Nie wiem, też, wiesz, mi czasami jest też ciężko, bo to są osoby, które się znają na tych spiskach naprawdę nieźle i zanegować taki spisek, nawet taki Kotkiewicz, jak on robi, powiedzmy, swoje sprawdzam, to on robi research pewnie, on się przygotowuje, a wiesz, tak na żywo, to czasem jest ciężko też, powiedzmy, bo się nie orientujesz w tych sprawach różnych i nie potrafisz
0: riposty. Raczej mnie przekonasz niedowiarka.
1: Tak, inna sprawa, że ludzi z tych kręgów alternatywnych, szulskich, nazwijmy tak nieładnie, to ciężko jest w ogóle do czegokolwiek przekonać. Oni są bardzo tacy pewni siebie. Jak tylko coś, wiesz, jedziesz w inną stronę, to zaraz, o, TVN-u się naoglądał, nie? Więc z nimi nie ma rozmowy też tak poważniejszej. Więc ciężko jest. To by się skończyło awanturą tylko. A ja wolę gdzieś tam z tym Szablem mieć dobry układ. Może się coś jeszcze wspólnie kiedyś zrobi. Może coś będzie jeszcze wesołego, nagranego. A nie, wiesz, wysrać się na kogoś, wyżygać i on se pójdzie wkurwiony.
0: Ale dobrze, jestem zadowolony z tego. Ja wręcz nawet popieram to, co zrobiłeś. To raczej mówię ci opinię tutaj drugiej osoby.
1: Jasne. Ja rozumiem takie stanowisko, jak najbardziej. Jest pewna niekonsekwencja tutaj, może też, więc wiesz.
0: No cóż, zdarza się, nie zawsze dogodzisz każdemu. Jestem zadowolony jednak z przebiegu tej całej sytuacji. A co do takich osób, które bronią komunizmu, to Szabel nie jest pierwszy i ostatni. Znam Greka, który wręcz cały czas twierdził, że Polska też została uratowana przez stalinistów, komunistów, przez Związek Radziecki i że Polska nigdy nie miała szans. Więc zawsze mówił, że Polska to słaby kraj, który powinien być w Związku Radzieckim, a nie, że samemu też jest. Teraz jest w ogóle ten gość, to jest ciekawe. On z jednej strony jest komunista, a z drugiej strony on jest... z wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej stwierdza, że Unia Europejska to jest kontynuacja komunizmu.
1: Inna sprawa. Być może osoba, z którą rozmawiałeś, to jest ktoś, kto sam się boi zadzwonić, tak? I...
0: Nie zadzwoni, bo... Aha, mówisz o tej osobie. No to tak.
1: No właśnie. Też trochę...
0: To raczej on nie zadzwoni nigdy, z tego powodu, że raczej... Chyba nigdy mu odwaga nie przyjdzie, ale słucha mocno radia.
1: Dużo jest takich osób, nie? Dużo jest takich osób, które są bardzo tutaj hop-siup do przodu i do mnie mają jakieś zarzuty, ale same nie zadzwonią, nic nie powiedzą, więc... A tutaj jakby jechanie było po obu stronach, zauważyłem, chociaż... Ostatecznie zebrałem trochę pozytywnych komentarzy tam u Szabla i jakby zagłosowali, że jak najbardziej w przyszłości są chętni, żebyśmy jeszcze coś wspólnie zrobili.
0: Ale do ciebie też przyszli ludzie od Szabla w komentarzach i wręcz też byli zadowoleni z tego. Uważam, że więcej pozytywów niż negatywów.
1: Tak, byli zadowoleni, bo zobaczyli, że jest taki szacunek po drugiej stronie, a nie tylko, wiesz, jechanie po kimś i... Misja, main quest, główna misja, żeby kogoś, nie wiem, ośmieszyć, pokazać, że jest debilem, no to jak ktoś ma takie nastawienie, to nic z tego nie wychodzi z tego nic konstruktywnego. No i dobrze, to nawet spoko, że był taki Michał, który ostrzej pojechał, ale w rezultacie skończyło się zaskakująco trochę, bo okazało się, że od Szabla zadzwoniła masa ludzi chętnych do rozmowy, którzy się całkiem fajnie pokazali, a z nocnego radia tak, zadzwoniłeś ty, to był spoko telefon, zadzwonił furiat pijany totalnie, zadzwonił Dabliński, który tam zrugał Szabla to totalnie i się skończyło awanturą. Chodzi mi o to, że nie bądźcie tacy... Oceniając mnie, nie bądźcie tacy w dechę ważni i hop-siup do przodu, bo sami się pokazaliście tak sobie w sumie, nie? Jako społeczność.
0: Ja zawsze uważam tak, jaki ja jestem, taki jestem, ale się pojawiam i dzwonię. A dużo osób tak narzeka na mnie, że ja się pojawiam, że dzwonię, że raz na jakiś czas zrobię tą audycję na 2 miesiące, trzy. No ale prawda jest taka, no, macie tu jakąś inną osobę, no wiecie, radio jest dosyć wolne, więc uważam, że krawiec by tu nawet chętnie przyjął kogoś innego. Musicie te, może podejmiecie rękawice, może weźmiecie, zadzwonicie i porozmawiacie. Narzekać każdy może, a zrobić to nie ma komu.
1: No właśnie. To nie jest
0: Tak to już jest.
1: taka wielka sztuka ciągle kogoś oceniać i wychwytywać jego wpadki, jego niedoskonałości, nie? Poza tym ja nie
0: No.
1: jestem specjalistą od spisków też. Mówiłem to, się interesuję przeróżnymi rzeczami, wszystkim po trochu. Nie czuję się też na siłach, tak żeby, nie wiem, starałem się trochę przygotować, nie wszystko tutaj wyłożyłem. Byłem przygotowany też na taką konfrontację. Gdyby szabel mnie zaatakował, gdyby się zachował jak cham, to bym wtedy
0: Ale wiesz, że
1: jechał.
0: Szabel ma świetną tarczę, bo on ma tą tarczę, że świat jest, znaczy, że historia ma tylko 200 lat. Świetna tarcza, bo ty możesz wybić każdy argument pokroju, albo były rozbiory, albo Rosja nas atakowała, albo coś tam, albo ten. On zaraz powie, że rozbiorów nie było, tylko już Polska po prostu zawsze była rosyjska, albo wiesz, zawsze będzie taki argument, nie? Bo
1: Tak.
0: jak historia jest tak krótka, to możesz powiedzieć, że czegoś nie było, albo coś było inaczej, albo że to było, wiesz.
1: Tak,
0: To jest
1: tak.
0: tak.
1: Rozmawiasz z płaskoziemcą i mówisz, ale grawitacja, nie ma grawitacji. Albo rozmawiasz, mówisz, no w tym i tym roku przecież stało się to i nie było wcale takiej epoki. Nie było tam średniowiecza w ogóle. No to wiesz, to jest ciężko się rozmawia trochę, nie? Więc ja rozumiem trochę Wódz to podsumowuje tak, że no to jest trochę granie w szachy z gołębiem i coś w tym jest, że to ma takie cechy właśnie takiej gry, nie?
0: Ale
1: Że...
0: Szabel też ma kurwa dużo wiedzę historyczną, mimo wszystko. On ma
1: Tak,
0: taką
1: tak.
0: wiedzę sporadycznie dobrą. To znaczy, nie wiem, jak to tak ładnie powiedzieć. To znaczy, na te tematy, które go interesują, to on wie, co mówi. To znaczy, w takim sensie, że gdzieś ma te fakty. Ale te fakty są połączone z jakąś niewiedzą, fundamentalnymi brakami albo po prostu tymi teoriami. Ja go nie będę atakował, bo uważam, że ma prawo do swoich teorii. Wręcz nie wiem. Tutaj jest mi ciężko powiedzieć, że nikogo nie krzywdzi, bo to też nie jest tak do końca. Uważam, że to nie jest dobre na przykład stwierdzenie, że Rosja jest naszymi wybawicielami, bo raczej nie sądzę, że Rosja by nas wybawiła, tak jak USA by nas nie wybawiło. Musimy raczej liczyć na siebie i dobrze byłoby to zrozumieć. No ale ja będę tutaj, prawda, atakował Szabla, jak go nie ma, ale co? No, ma prawo do swoich wypowiedzi, tak jak my mamy prawo do swoich. I bardzo dobrze w sumie, że jest jakaś taka akceptacja, że jednak nie było dramy, tylko gdzieś został zakopany ten topór wojenny.
1: No, w zasadzie nie było jakiegoś wielkiego topora wojennego, była po prostu niechęć no, niektórych osób ze względu na to, no na takie właśnie rzeczy jak pochwała Stalina, to jest tam taka najbardziej newralgiczna rzecz z tych wszystkich i to faktycznie no, czasem mogą tutaj emocje pójść w górę, ale trzeba trochę panować nad emocjami też i szukać jakiejś tutaj nici porozumienia, pogadać z kimś i to jest coś konstruktywnego, coś co buduje coś też na przyszłość. Szacunek do drugiego człowieka w tym też jest, bo ja nie zgadzam się z tymi, którzy uważają, że można po kimś jechać, wyzywać go, obrażać, bo to jest usprawiedliwione w sytuacji, bo ja mam rację, tak? Niektórzy mają takie podejście, zauważyłeś, nie?
0: Jest
1: Że...
0: dużo osób, które traktuje swoje wypowiedzi ex cathedra. Tutaj niestety rzucę jedną osobę. Nie lubię rzucać nikami, ale uważam, że tutaj Kotkiewicz musi nad tym trochę popracować. On bardzo dużo rzuca ex cathedra. Tak na przykład jak parę innych osób. Tutaj Etam miał też ten problem. Kto jeszcze tutaj? I ty czasem go masz. Ja też mi się zdarza, to jest jednak ludzki taki problem. O co chodzi w ex cathedra? Oznacza to, że mówimy, jak to się mówi, z poziomu autorytetu, czyli ja mam rację, bo tak. I to jest takie niedobre. To nie jest rozwiązanie według mnie.
1: Dobra, Gumball, to ten, to dajmy tutaj, zwolnimy antenę, może jeszcze ktoś zadzwoni.
0: Raczej nie wiem, czy ktoś ci zadzwoni, ale dobra, pójdę sobie.
1: No, może zadzwoni, może się krępuje, bo ty jesteś.
0: Bo ja jestem. No dobra, no to idę, bo idę.
1: Jakby co, to zapraszam. Dobra. Zapraszam, jakby co. Jakby nikt nie dzwonił, to zadzwoń znowu, może to pogadamy.
0: Ja się nakleję. Na razie.
1: Na razie, hej.

0: No, Kotkiewicz tak ma trochę, faktycznie ma. Może stąd wiele osób go uważa za zarozumialca trochę, nie? Ale są gorsze grzechy niż bycie zarozumiałym, niż bycie smerfem ważniakiem, nie? Można być smerfem, w ogóle smerfem zjebem jakimś. To Misiu tu pisze, że część tam od Szabla może słucha. No i bardzo dobrze, i na zdrowie. No, może komuś przypasuje. A jak nie, to trudno. I też dobrze. No, gdyby ktoś chciał zadzwonić, a nie, ja coś jestem niezadowolony dzisiaj trochę. Jakiś wkurzony jestem. Nie wiem, czy zachowam siły jeszcze do pojawienia się Kuby. Jakiś dobry humor. Wkurza mnie trochę ten Enki z tym swoim dramieniem. Wkurzają mnie niektórzy ludzie, jacyś tacy zawistnicy, którzy szukają tylko z kim by tu się wziąć za łby, co by tu komu wytknąć. Ten głupi, ten debil, kurwa, tego wywal. Czemu pozwalasz, krawiec? Ja ciągle dostaję takie, wiesz, czemu, krawiec, pozwalasz na to i tamto? Dlaczego nic z tym nie zrobiłeś? A weź ta się odpierdolta, co? Załóż ta sobie własne radio i rób ta po swojemu i pokaż ta, jak to się robi fachowo. Jestem, jaki jestem. Mam swoje wady. Mam swoje zalety. Nie wiem, czego ktoś oczekuje, że co. O, adwokat dzwoni. Nie wiem, czemu znowu mi się nie pojawiło, że dzwoni. Muszę chyba znowu Skype'a zrestartować. Albo to u niego jakieś problemy. Dobra, wezmę tu Skype'a. Zamknę. Też jest trochę takie zniechęcające może. Nie wiem, jak to nazwać. Jak patrzę sobie, powiedzmy, że w tej takiej wyśmiewanej społeczności u Szabla, nie? No, jemu tam tu wpadnie 500, tu 500, czy coś, i zadowolony, i może sobie nagrywać, może jest tego, a ja dzisiaj ani jednego donejcika jeszcze, nie? Nie dostałem, nawet 5 zł. No to kij wam w nery, idę sobie zaraz spać, albo grać, albo sobie filmik na Netflixie pooglądam. Jak nikomu nie zależy, to co ja się będę tu produkował? Wiadomo, że pieniądze nie są najważniejsze. Rzadko się tu dopominam, ale jak jest taka sytuacja, że se siedzę na antenie, powiedzmy, te 2 godziny i tak zupełnie nic, to trochę takie zniechęcające, nie? Ale absolutnie nie naciskam. W dupie to mam, powiem tak. Ja sobie zarobię sam. Może tą drogą trzeba iść, trzeba w końcu zacząć zarabiać, a nie tutaj liczyć na coś. Dobra, uruchamiam Skype'a znowu. Wiecie co, zróbmy tak, powiem tak, nie wpłacajcie mi nic, nie chcę nic, nie życzę sobie, w dupie to mam. Tak nawet będzie lepiej. O, to mi odpowiada. Będę was zniechęcał teraz nawet. Nawet wyłączę donaty zaraz. A już to zrobię. Już wyłączę. A, nie będę może wyłączał. Nie chce mi się. Dobra, jest Skype'ik. Odzwaniamy do adwokata. Niby jest dostępny. O, dobra.
1: Dobry wieczór.
0: No, cześć, adwokat. Hej, hej.
1: Kurczę, ale czuję, że w ciągu ostatnich paru minut zmieniły się mocno nastroje i nie wiem, czy jestem w stanie podołać rozmowie z tobą.
0: Mówisz? Aż tak źle?
1: No tak wyszło. No tak się ten wektor zmienił, mam wrażenie. A ja mam woreczek nikomu niepotrzebnych, a zwłaszcza tobie dobrych rad.
0: Chcesz mnie dobić. Chcesz mnie dobić.
1: No ale słuchaj, trzeba wiedzieć, w jakim momencie wjeżdża się z ostatnim ciosem. Nie, znaczy tak trochę żartuję, trochę nie. Wiadomo, każdy tu na każdego ma haka i gdyby był tylko odrobinę podlejszym człowiekiem, to ktoś by się przewrócił tutaj w pewnym momencie.
0: Dokładnie.
1: No, ale wiesz co, nie, ja może tak bardziej chciałem...
0: Ale wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest dobre, co powiedziałeś. Tak naprawdę różne tutaj osoby, w tym ja też... mają haki, różne brudy, które mogliby wyciągnąć, a tego nie robią na przykład. Czemu tego nie robią? Bo może...
1: Poczekają.
0: Nie, bo może nie są... Bo może nie są takimi wise'ami, wiesz, że po prostu, nie wiem, dla popularności, dla subów, albo żeby udowodnić, że jaki to on jest zjebany, a jaki to ja jestem super, żeby coś tu, wiesz... Może niektórym nie zależy tak bardzo na takich rzeczach, nie?
1: No tak, bo to często urąga godności, wiesz, takiej człowieczej, taka postawa. Ona jest być może i stąd właśnie jest między innymi temat cywilizacji i różnic między cywilizacjami. Że niektóre cywilizacje inne wartości, innym wartościom hołdują i nie pozwalają sobie na pewne postawy.
0: Dokładnie.
1: No, chociażby dlatego. Dlatego warto dbać o styl i być jak najbardziej szlachetnym człowiekiem, wydaje mi się. A takie postępowanie...
0: Tak.
1: Szlachetność. Taka szlachetność, która już to dzisiaj wspominałeś na antenie, przejawia się tym, że szanujesz człowieka jako istotę, którą stworzył Pan Bóg. Tego nie mówiłeś akurat. Ale traktujesz drugiego człowieka jako istotę stworzoną przez Pana Boga, i szanujesz pracę Pana Boga w tym sensie. Rozumiesz, jakby szanujesz czyjąś pracę i nie niszczysz tego, co ty zrobił. Nawet jeśli jest to publiczne. Nie niszczysz ławki, jak idziesz, nie wybijasz szyby na przystanku, bo szanujesz czyjąś, przepraszam, czyjąś pracę i tak dalej. Wiadomo, tu łatwo sobie już wyciągnąć logiczne wnioski dalsze.
0: No. I prosił i wyprosił. No, dziękuję bardzo. Zastanawiałem się, czy nie wyłączyć tego tipli, bo mnie to zaczęło wkurwiać, to takie proszenie się.
1: Takie kobiece, typowo kobiece, oczywiście tutaj już jesteśmy niepoprawni politycznie, ale takie sfochowanie dzisiaj masz jakieś tam.
0: No mam, ale ja sobie lubię walnąć focha.
1: No to kurna wygląda z dupy, tak trochę powiem ci.
0: Tak?
1: No.
0: Źle to wygląda.
1: Jesteś? No raz się śmiejesz, że tu jakiś Linda tańczy w tenisówkach, po czym focha strzelasz. Lindę stać na to, żeby w tenisówkach. Każdy się błaźni tak, jak go stać na takie, wiesz. Weź mi fason. Jak chcesz płakać, to weź. Ja ci nie bronię płakać, krawiec, tylko nie pokazuj tego nikomu.
0: No właśnie, bo w momencie...
1: Bo wiesz, nie słabością jest sam płacz, jak się w kiblu zamkniesz i się rozryczysz, tylko słabością jest to, kiedy zaczniesz na tym płaczu jakiś kapitał zbijać, jak taki znany polski youtuber. Zresztą nie jeden kandydat na prezydenta też tam se upuścił łez do czerwonej książeczki, czy czegoś w tym stylu.
0: Mateusz Bicki.
1: Nie krawiec, tylko dzban.
0: Nie krawiec, tylko dzban.
1: No nie wiem, czy tu jest jakieś powiązanie. Krawiec, dzban. No i to jest człowiek, który jest z jakiegoś obcego kręgu cywilizacyjnego.
0: Było wczoraj, że klaun, który się dowartościowuje właśnie śmiejąc się i parodiując szabla, klaun, dzban, debil, przegrał walkę. No. Dobra, ja to biorę na klatę. Trzeba też czasem wziąć na klatę, nie? I przyznać się do porażki jakiejś, a nie iść w zaparte i nie, ja jestem fajny, ja jestem zajebisty, to fuck you, banik idzie, żegnamy. No, to nie.
1: Nie, każdy jest fajny, tylko trzeba się ogarnąć w pewnym momencie. Nie wiem, czy to z jakiejś polskiej komedii nie jest myśl zaczerpnięta.
0: Fajnie sobie może czasami walnąć focha.
1: Taki... No nie wiem, ja bym go przed lustrem sobie wal te fochy. Człowieku, weź się zastanów, co ty gadasz.
0: Ale tu ciągle ktoś wali
1: focha. Starych chłopi w focha chce sobie walić.
0: Ale tu inni też walą focha.
1: No co pipy te są ten? Powinni się ogarnąć. Skumaj to. Trzeba się ogarnąć. Nie walić focha.
0: Zenon walnął focha i nie dzwoni, i potrzeba walnął focha i nie... Nie, on nie walnął w sumie focha. Enki wali focha od wielu lat, cały czas, przy każdej okazji wali focha.
1: No tak, ale co, chcesz tak zrelatywizować siebie i sytuację względem innych? To bez sensu jest.
0: Ja nie wiesz, wiem, siła nie jest wiem, czego
1: tym, gadaliśmy o tym chyba ostatnio na audycji. Że siła jest w tym, żeby nie dać się złamać, żeby ducha nie dać sobie złamać, wiesz, te kwestie z fochami to jest kwestia siły ducha.
0: No w sumie tak.
1: Tego wnętrza naszego, jak sprawiasz, jak zaczynasz tańczyć do takich, jakby to powiedzieć, niskich prowokacji, no bo to jest jakaś odpowiedź na bezradność przecież ten foch, nie? Nie, no stary, ja się rozłączam.
0: Nie, zostań. Zostań, bo tutaj towarzystwo mamy. Ja tu nie widzę pseudonimu, ale wiem, że to jest z uniwersum Szabla. Piotr, dobrze pamiętam? Piotr? Bo mi się tu tylko dziwne znaczki...
2: Bardzo dobrze pamiętam. Dobry wieczór do Państwu.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: No, chciałem odnieść się do tematu tych donatów. No nie możesz mieć pretensji o to, że... Gabriel dostał donate, wiesz, to jest taki przesiew sitkiem. Niestety on ma taką widownię szeroką, że no nie sposób, wiesz, nie sposób jego osoby ominąć w internecie i też nie sposób, żeby nie dostawał tych donate'ów. No musisz zwrócić uwagę, że masz trochę węższą widownię, ale jeszcze powiem do tego, dorzucę do ognia, że znam kanały, które mają po 5000 subskrybentów, mają po 20 widzów, a niekiedy nawet po 9. No i impreza gra, na przykład Księciu New Official, weź zobacz sobie taki kanał. Facet po prostu puszcza muzykę ludziom po 5 zł za sztukę, za piosenkę, którą mogliby sobie odsłuchać sami prywatnie. A oni mu wysyłają donate'a, on za to puszcza piosenkę, tak? Więc coś za coś, no.
0: No a ja gadam za donate'a, czym to chyba jest to nawet więcej warte, gadanie z ludźmi, podsuwanie jakichś tematów tutaj, odbieranie, niż puszczenie muzyczki.
2: No więc właśnie, tutaj jest ta skala właśnie tego, Masłowa się mówi, tak? Ta skala potrzeb, wiesz, dzisiaj jak weźmiesz pod uwagę, przepraszam, że tak sobie pośmieliłem się mówić na ty, a wczoraj już tak przeszliśmy na ty.
0: Ale ty, ale czekaj, to stary, tutaj wiesz, no bez przesady, no wszyscy są na ty ze sobą, luzik, bluzik, no.
2: Więc obecnie, w mojej opinii, nie wiem jak ludzie żyli tam ileś x lat temu, wiem jak jest teraz, chociaż biorąc pod uwagę naszych ojców, matki, dziadków, muzyka zawsze była nieodpartym takim elementem takim, który po prostu był substytutem szczęścia, tak? No, muzyka na wszelkie problemy i tak dalej. Muzyka zawsze była ważnym elementem życia dla ludzi, tak? Więc wydaje mi się, że do tej pory tak jest, ale mi się jeszcze więcej mi się wydaje, abstrahując już kompletnie od tych kanałów, że dzisiaj bardziej się opłaca nagrać film rzut karłem do celu, niż powiedzieć coś sensownego na temat.
1: No tak, ale
2: tu taka konkluzja.
1: Nie ma karła niestety, nie wiem. Z tego co wiem, nie ma karła i chyba nawet nie miałby ochoty nim rzucać, więc jakby i musi chyba inaczej zarabiać w życiu.
0: Był tutaj też taki zarzut, że audycja o niczym zupełnie.
2: Okay, no. To nie była rada jakaś, co trzeba robić, żeby zarobić. Tylko po prostu to była taka konkluzja dotycząca sponsorowania przez na przykład społeczność YouTube różnych grup. Niestety dzisiaj jest tak, że piętnuje się albo stara się jakieś tworzyć schody niektórym kanałom niszowym do tego, by osiągnęli jakąś widownię, z której mieliby przesiew i byli w stanie osiągnąć jakąś pulę donatorską. Już abstrahując od tego, że po prostu stara się ogłupić społeczeństwo na tyle, żeby ta informacja taka, jak to powiedzieć, w sposób niekonwencjonalny, niekonwencjonalna myśl, żeby nie dotarła do widza, no są robione schodki, tak? Nie wiem, czy się dobrze zrozumieliśmy, czy się dobrze zrozumiałem, bo tak po prostu mówię po łebkach, trochę zmęczony może jestem, ale z drugiej strony przede wszystkim spiera się różne grupy, tak jak no możecie zobaczyć, no nawet się organizują w grupy pewne, to za tym stoją poważne firmy, nie? Jest paru jakichś tam karłów, którymi się rzuca do celu. Z tego się zbiera pula donatorska, więc raczej dzisiaj się nie promuje się jakiejś takiej myśli przewodniej, która mogłaby kierować jakąś grupą ludzi, tak, żeby nie spiera się mądrości żadnej, tak? Czegoś, co można nad czymś prowadzić dyskusję, jakąś, wiesz, nie wiem, chociażby starać się podważyć cokolwiek, czy cokolwiek innego. Nie, ty masz rzucać karłem do celu, masz nie myśleć i wtedy będziesz zarabiał.
0: Nie, ale stary, jak przesadzasz, będziesz trochę. Dobra, ja trochę utnę, bo tu musi być dynamika. Słuchaj, myślę, że przesadzasz, ponieważ jest bardzo dużo na YouTubie mądrych kanałów naukowych, popularno-naukowych, gdzie ludzie wkładają kupę pracy. Jest dużo kanałów historycznych, gdzie się dużo o historii dowiesz, świetnie przygotowanych. Wcale nie. I to są bardzo popularne kanały, które mają dużo patronów. Wiesz, no nie jest tak źle, myślę, nie?
2: No ja mam na myśli taką historię, w której ty jako kanał niszowy gdzieś nie jesteś w tym nurcie głównego ścieku, bo to, co ty poruszyłeś, to te kanały są całkowicie, to nie ma co się czarować. One są zależne od pewnych podmiotów zewnętrznych i te podmioty zewnętrzne ich sponsorują. To nie jest tak, że to są kanały niezależne, że to jakiś miły pan.
0: A skąd to wiesz? Że jakaś wielka siła za tym stoi.
2: Oczywiście, to przecież ci ludzie sami o tym mówią, kto ich sponsoruje. Więc jeżeli ktoś cię sponsoruje, jest twoim szefem. Ten szef on sobie życzy. Jeżeli sobie życzy, to masz tak grać, mówić. Nie świruj, tylko mów tak, jak do rzeczy, bo jak nie, to się skończy źródło finansowania twojego kanału. I ostatecznie chodzi o to, że ten kanał jest narzędziem nie w rękach tego autora, tylko w rękach tego, który go sponsoruje. Więc takie rzeczy są na porządku dziennym. Do tego zmierzałem, że obecnie ludzie, którzy chcą cokolwiek powiedzieć poza, gdzieś między wierszami, poza tym, abstrahując od tego, co jest w ściekach głównego nurtu i to, co przedstawia się jako prawdę objawioną, oni są po prostu lekceważeni albo sprowadza się ich do granic marginalnych, tak, żeby ten głos nie był słyszalny. I to nie ma czemu się dziwić z tego powodu, że internet też nie wziął się znikąd. Wziął się po prostu od służb, tak? Oficjalna wersja mówi o tym, a zresztą oficjalna, nieoficjalna, najbardziej moim zdaniem wiarygodna, prawdziwa, od wojska amerykańskiego. Internet jest projektem militarnym, a militarny to znaczy, że jest pod kontrolą rządu i on zawsze takim miał być. On w pewnym etapie stał się na tyle niezależnym, że zaczął stwarzać problem, ale jak widzicie, zaczyna się z tym robić porządek. I zaczął on figurować internet jako podmiot tej dyskusji, stał się problemem w pewnych segmentach władzy i grupach wpływu. I więc mówię i powtórzę to jeszcze raz. Tam, gdzie jest słowo niezależne, jesteś gdzieś na boku od tych zgłosek propagandowych, tego głównego nurtu, będziesz zawsze marginalizowany. To miałem na myśli. No dobrze, że się rozpędziłem, to chociaż powiedziałem to, co mam na myśli.
0: Spoko. No wiesz, możemy różnie na to patrzeć. Dla mnie internet to jednak jest, dużo ludziom dał i nadal daje niesamowitą wolność. Właśnie możemy sobie wyobrazić, co by nie było, gdyby nie było tego internetu, to byśmy znowu trochę byli jak taki ciemny lud, który, wiesz, wszystko
2: oczywiście
0: kupuje z telewizji, wszystko dostaje z telewizji, z jakiegoś głównego kanału, jak to, no, w jedną stronę przekaz tylko, tak? Tu mamy możliwość dyskutowania na tylu różnych serwisach społecznościowych, wymiana informacji, my sobie teraz tu rozmawiamy. Myślę, że troszkę demonizujesz też, twierdząc, że za każdym, kto się troszkę wybił bardziej, to stoi jakaś tam siła, korporacja czy jakiś sponsor, który wymaga. Jeśli mówimy o portalach dużych, to wiadomo, oni są całkowicie zależni od reklamodawców, muszą pewne rzeczy filtrować. Jak napiszesz, wiesz, Monsanto, jak padnie to słowo Monsanto, to zaraz bot ci skasuje posta i tak dalej, i tak dalej. Ale ja bym
2: poczekaj,
0: tak nie Nie, ale nie poczekaj, tylko ja też coś mówię i kończę czy wypowiedź, to...
2: Ale co to jest Monsanto?
0: No jak, co to jest Monsanto?
2: No powiedziałeś przed chwilą Monsanto. Co to jest Monsanto?
0: Korporacja. Od glifosadu wykupiona przez Bayera, już nie ma Monsanto, jest Bayer, tak? No nie wiem, no co to za pytanie, no. A co to jest Sony, twoim zdaniem? To też mogę się zapytać. Co to jest Sony?
2: Sony to firma jest, tak? Ale ja Monsanto to jeszcze nie słyszałem czegoś takiego Monsanto. Myślałem, że to jakiś jest skrót od czegoś, że to jakieś coś za tym się kryje.
0: No to nie wiem, jak coś wiesz, to powiedz, no.
2: Nie było drugiego dna. Ja nie przyszedłem nikogo atakować, tylko po prostu zapytałem się, bo drugiej części wypowiedzi nie usłyszałem, bo przerwałem. Przepraszam, że przerwałem wywód, ale dla mnie było to ważną informacją. Bo niestety słowo słyszane nie jest pisanym i nie ma tutaj przypisów do tego, do tych trudnych haseł, a ja na przykład nie wiem, co to jest Monsanto, i co produkuje. No, naprawdę nie wiem, dopiero dowiedziałem się od ciebie, że to jest jakaś korporacja, bo ja myślałem, że Monsanto to jakieś, nie wiem, mówię, co on z łaciny, jakieś coś jest, czy coś za tym się kryje, jakaś teoria spiskowa, co to jest w ogóle, wiesz, no to zapytałem.
0: Wikipedia, Monsanto, międzynarodowy koncern specjalizujący się w biotechnologii oraz chemii organicznej nastawionej na produkcję w zakresie rolnictwa.
2: No, no a to... dlaczego o tym nie może napisać?
0: Kto nie może napisać?
2: No, powiedziałeś, że nie wolno tego napisać komentarza pod jakimś większym tam, wiesz.
0: Ja podałem taki przykład, bo kiedyś faktycznie tak było, że gdzieś tam na gazeta.pl, powiedzmy, tak, było to filtrowane, nie można było pisać, ponieważ był założony taki filtr, bo oni się zabezpieczali, żeby nikt, bo to jest taka korporacja, która jest bardzo często krytykowana, tak, za GMO, za glifosat, tak dalej, za patenty na nasiona, wiesz, tego typu sprawy, więc jest taka znienawidzona trochę, nie wiem, jak Bill Gates. No więc, powiedzmy, że portal jakiś sobie wkłada takie zabezpieczenie, że jak, nieważne, czy dobrze, czy źle, napiszesz, jak padnie to słowo Monsanto, to pyk i znika ci post, nie, no coś takiego.
2: To ciekawe, bo jeszcze o tym nie słyszałem, ale to jest zaskakujące, dlaczego tak się dzieje, wiesz, że Monsanto, nie? No tak samo jak dla mnie jest zaskakujące, nie wiem, czy mogę u ciebie na kanale powiedzieć, to ja powiem, jak sobie Szabel życzy u siebie mówić. Jeżeli chodzi o ketchup, jeżeli chodzi właśnie o to, co ty powiedziałeś, ten Monsanto i tak dalej. Za tym się coś tajemniczego kryje, skoro nie wolno o tym mówić, wiesz. Trochę jest to sekciarskie, bym powiedział nawet. Wiesz, albo wyznajesz naszą wiarę, albo jesteś ekstremistą, tak?
0: Tutaj Kotek Mruczek pisze to do ciebie. To coś ciebie za foliarz, że nie wiesz, co to jest Monsanto, i się śmieje. No bo to tak, wiesz, no to...

0: Mylił. To, że ja mam kontakt ze społecznością Shovel Life, to, że ja rozmawiam z tymi ludźmi, to znaczy, że ja akurat muszę interesować się takimi rzeczami. Na przykład nie jestem płaskoziemcą. Na przykład nie myślę o jakichś ziemiach komórkowych. Na przykład nie uważam, że 5G to jest jakaś zbrodnia na ludzkości. No,
1: O,
0: nie chciałbym,
1: to ciekawe,
0: żeby był tak
1: ciekawe.
0: kojarzony. Na przykład nie jestem też. Nie jestem człowiekiem, który jest jakimś, nie wiem jak to nazwać, no nie jestem pasjonatem, o tak nazwę, fascynatem sierpa i młota. No ja to się na przykład śmieję, że jakbyśmy obaj byli postawieni z Gabrielem, to z nas by się w kolejce śmiali, że jesteśmy jak sierp i młot, więc ja sobie żarty robię z tego raczej, a nie chciałbym być raczej kojarzony z takimi rzeczami. Chociaż od niekonwencjonalnego myślenia nie stronie, dlatego że zawsze mi to przyświecało i uważam, że to, co jest podawane jako, ja nie lubię tego sformułowania, ale jest ono takie niezdefiniowane, ale znane, jako papka medialna, tak? To na przykład ja nie wierzę, żeby to było prawdą. Nigdy nie będzie to prawdą. No i na to jest wiele przykładów. A jeżeli chodzi o to, o czym rozmawialiśmy, bo już taką dygresję zbyt długą trochę wyprowadziłem, ale mam na myśli to, o czym rozmawialiśmy, to absolutnie no, jakieś tam firmy gdzieś, które GMO czy tam modyfikują genetycznie rośliny. To, że ten, to no nie, no ja na przykład, ale mogę powiedzieć to, że na pewno ja się nie zgadzam z czymś takim, żeby sztucznie pędzić jedzenie. No ja z tym się nie zgadzam. Absolutnie się nie zgadzam ze sztucznie pędzonym jedzeniem. Nie zgadzam się z tym ostatnio tematem poruszanym na temat jedzenia robaków. Mówiło się o kryzysie żywnościowym, taki głód miał zapanować na świecie. Okazuje się, że nie będziemy mieli w tym roku, nie będziemy wiedzieli, gdzie upychać zboża, żyta. Nie będziemy wiedzieli, gdzie to wszystko, to nasiono, to ziarno, gdzie to upchać. Więc o jakim rozmawiamy kryzysie żywnościowym? Słuchajcie, to jest moja tylko opinia, że to jest wszystko takie hasła są rzucane na potrzeby jakiejś polityki. No, ta polityka czasem się komuś wymyka spod rąk i to jest tak jak z sekciarzami. Sekciarze na przykład, gdy nieraz, nie jedna sekta była zresztą taka, że mówiło się, słuchajcie, giniemy. Jutro jest koniec świata. Przychodził następny dzień, okazało się, że nie było końca świata i wyznawcy tej sekty koniec końców stwierdzili, że słuchajcie, no, to nie była pomyłka i uwaga, CDN nakręcają dalszą spiralę, dodając swoją narrację do tego. Więc ja absolutnie nie jestem tego typu. Nie wiem,
1: Czyli po prostu stoisz na takim stanowisku, że jest to przesadzone z tym, że jesteśmy zależni od tej żywności genetycznie modyfikowanej, no bo jest nas dużo, jest nas wielu, ale nie przerywajmy sobie. Jest nas wielu, jest nas dużo i trzeba jakoś wyżywić tą populację, więc stosujemy różne triki, wynalazki, żeby po prostu, a bez tego byłaby lipa. Uważasz, że jest to przesadzone? Ja sam nie wiem do końca, wiesz, bo może jakieś mylne wnioski wyciągamy. To, że mamy teraz nadmiar zboża, że nie mamy silosów, żeby trzymać nasze polskie zboże, bo zapełnione ukraińskim, to wiesz, to może być troszeczkę
0: W Stanach
1: mylne,
0: Zjednoczonych.
1: ale nie daj dokończyć mi słowo, bo nie mówmy jednocześnie. No i tak to jest, że jak właśnie się mówi, pan mi nie przerywa, to potem się gubi wątek. To
0: Przepraszam.
1: nie, luzik, też nie bierz do siebie. Ja tu jako radiowiec muszę czasem
0: Nie,
1: trochę
0: ja się nie, ja nie biorę do
1: tupnąć
0: siebie, raczej
1: nogą.
0: mam sobie to za złe, że tak się zachowuję. Przepraszam.
1: Spoko, spoko. Rozaliusz, dzięki wielkie. 77,77 groszy. Anielska liczba, ponoć pisze tu, na pochybel szczującemu Gieresiowi przesyłam anielskiej liczby donate ziomkowi Krawcowi, pozdro Zielonej Wyspy. No, troszkę humorek się poprawia. No, ja to chyba jestem jednak materialista, że jednak jak nie ma tych donate'ów, ale słuchajcie, to z biedy, bo jak człowiek jest naprawdę ma lipę, to ja myślę, że bieda to jest coś, co

0: człowieka najbardziej upadla i to przez biedę jeden drugiemu wbija kosę w żebro, to przez biedę człowiek się degraduje, staje się jakimś tam menelem, no life'em tak dalej, to przez biedę jest cała masa naprawdę chujowych rzeczy na tym świecie. Bieda to jest grzech pierworodny, jak mawiał mój wujek.
1: No. A ja uważam, że bieda uszlachetnia, potrafi, jest to przełożenie na potrzeba matką wynalazków, jest to przełożenie na pewien altruizm, bo wiesz, ja powiem ci, jak to jest, ja wiem, co to jest bieda, nie? W biedzie jedno drugiemu powinno pomagać i powinno siebie szanować, wtedy ten. Ja raczej jestem zdania takiego, że co do twoich słów, w odniesieniu do tego. Uważam, że to po prostu natura ludzka nas po prostu ten egoizm nas wprowadza w taki obłęd. Egoizm, to jest egoizm. Każdy z nas posiada egoizm. Nie można żyć w takim fałszu i obłudzie, żeby o tym nie powiedzieć głośno. Każdy z nas posiada jakiś egoizm, ale że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy jednostkami rozumnymi, rozumujemy, to my staramy się rozum przełożyć ponad ten egoizm. Ale niestety, ten egoizm mamy, a on jest związany z tym, że z tym instynktem pierwotnym przetrwania. I niestety tego się wyzbyć jest ciężko. Dlatego o ludziach, którzy się tego wyzbyli i poświęcili życie innym, nazywamy ich świętymi.
0: No w sumie. No, nie no, to jest sztuka.
1: To nie jest wstydem. Skończmy z tą obłudą. Skończmy z tym jakimś takim udawaniem jakiejś szlachetności, której gdyby każdy był taki święty, to słowo święty, to pojęcie jako święty straciłoby na znaczeniu. A tak nie jest. Nie każdy jest taki. To są wyjątki, to są indywidua i dlatego ich nazywamy świętymi. A my jesteśmy tylko ludźmi.
0: Ale dlatego,
1: że jesteśmy ludźmi, posługujemy się rozumem i obracamy się na tej orbicie, żebyśmy wspólnie jako zwierzęta, ja nie lubię w ogóle mówić o człowieku jako zwierzęciu, tylko jako stworzenie, które stworzył w mojej opinii Bóg, i poruszamy się na takiej orbicie, powinniśmy żyć w jakiejś symbiozie, jakoś wspólnie żyć. I niestety do końca zostanie to, że będziemy się zmagali z tymi przeciwnościami. Te przeciwności niekoniecznie wynikają ze świata zewnętrznego, ale w mojej opinii przede wszystkim z wewnętrznego, psychika, swoje ja, wygórowane ego, poczucie tego, że mi się należy. Z tym będziemy walczyli. I zachęcam do walczenia z tym.
0: Ale jak niewielu ludzi potrafi z tym walczyć chyba dzisiaj, nie? To jest już tak powszechne, jest to ego, jakaś roszczeniowość, ja. Ale też popatrz, z drugiej strony, chcielibyśmy takiego świata, w którym wyciągasz rękę do brata swojego, do braciszka i tak po chrześcijańsku się z nim dzielisz i tak dalej, ale z drugiej strony ja pamiętam, że wszystkie moje takie sytuacje, kiedy się właśnie zacząłem z kimś dzielić, chciałem pomóc, właśnie tak z kasą coś, nie? To bardzo często się to mściło. Okazywało się, że ktoś nagle widzi we mnie dojną krowę, czy frajera jakiegoś łosia, którego trzeba wykorzystać, albo mnie oszukiwał, wiesz, kumpel i potem cudze długi spłacałem, więc to jest jakaś utopia i takie marzenie ściętej głowy, taki świat, w którym to działa, że ty komuś dasz i on ci będzie wdzięczny i on się weźmie za siebie, to wiesz, to tak jakoś nie działa po prostu. Człowiek jest z natury najczęściej, bo jest wielu super ludzi, którzy się potrafią zachować, ale jednak większość cię wykorzysta i poprosi zaraz, to jeszcze daj, jeszcze, wiesz, a w końcu jak przestaniesz dawać, to powie, o ty chuju, nie? Wypierdalaj.
1: Tak, jeszcze taki dodam przykład, doleję oliwy do ognia. Jeszcze lepszy przykład jest, kiedy widzisz, że ktoś jest... Przepraszam, czy na twoim kanale mogę trochę tak patologicznie podejść do sprawy?
0: Pewnie, że tak. Pewnie.
1: Jeżeli ktoś jest ruchany przez kogoś, ty temu komuś podajesz pomocną dłoń, ten ktoś ciebie rucha za friko, ty mu poświęcasz czas, wiesz, energię, pomagasz mu, starasz mu się pomóc, a ten drugi, nie, olewa ciebie i idzie do tego, który go dotychczas ruchał, wiesz. To jest dopiero przykład tragedii pomocy bliźniemu. Tak więc ja doskonale rozumiem to, co powiedziałeś, że takie sytuacje często się mszczą, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że mając już tą wiedzę jako osoby rozumne, jesteśmy w stanie wpłynąć na przebieg takich wydarzeń i bo niestety zazwyczaj te sytuacje są proste, ale one wynikają zwyczajnie z naiwności ludzkiej. Podchodząc pragmatycznie do tego rodzaju sytuacji, mając jakąś wiedzę albo doświadczenie, tą przenikliwość, tu nie trzeba studiować psychologii. Jesteśmy w stanie jakoś w tej konfiguracji się odnaleźć i zrozumieć swoje położenie i swoje otoczenie i tą relację, tak? No przede wszystkim nie należy budować jakichś zależności. Ja ci powiem, jak to było u mnie, na przykład jak ja poznałem cygana. Cyganowi pożyczyłem przedłużacz. Cygan wziął przedłużacz, mówi, oddam ci za 2 tygodnie. No mówię, w porządku. A ten przedłużacz, nie chodziło mi o ten przedłużacz. Ile to, 4 euro? To wiesz... Nie o to chodzi, po prostu jestem takim, tak mam w naturze, że po prostu jest moje i ma to wrócić do mnie. Ja ci pomogę, dam ci, ale słuchaj, słowo jest słowem, niech to wróci do mnie. Bo to jest moje, wiesz. Ale tak się nie należy do niczego przywiązywać. Tak samo jak ty nie powinieneś się przywiązywać do pieniędzy, które tam, nie wiem, komuś pożyczyłeś. To jest ten przykład. I uważaj, to się dzieje dalej. Cygan mi nie oddaje. Tydzień, drugi tydzień. I okazuje się, że cygan mówi do mnie tak, wtedy zrozumiałem cygańską naturę, mówi do mnie tak, chodź, ty siadasz przy stole, jesteś gość, jesz kuchnię węgierską, słowacką, czeską, polską, wiesz, no cuda na kiju, on kupę kasy w to zainwestował, nie? To była jego wdzięczność za ten przedłużacz, ja byłem u niego gość. I to jest taka sytuacja, w której ja komuś coś dałem i wydawałoby się, że to, co mu dałem, powinno do mnie wrócić, ale wróciło w innej postaci. A jeśli chodzi o sytuację, w której ktoś od ciebie czerpie jak pasożyt to, o czym ty powiedziałeś, to taka postawa nie ma racji bytu, ale powinieneś to wyczuwać. I tak jak powiedziałem, jako jednostka rozumna, opierająca się na pragmatyzmie, jakimś racjonalnym myśleniu, wiedzy, doświadczeniu. Nie mówię koniecznie o psychologii, ale grunt psychologii każdy z nas zna. Nawet ci, którzy tego słuchają, a mogą być nieświadomi. Wszyscy opieramy się na tej wiedzy. Powinniśmy gruntownie zrozumieć sytuację, w której się odnajdujemy. Że na przykład narkomanowi nie warto jest dawać na kolejną działę. Narkomanowi po prostu trzeba powiedzieć spierdalaj. Bo niestety uzależnienie jest uzależnieniem. Tak samo, ale tutaj w przeciwnym kierunku, osobie, która jest uzależniona od sekty, nie należy mówić o jej guru źle, bo zadziała to jeszcze w złym kierunku. Więc to, co mam na myśli, opierajmy się na rozumie, ale potrafmy się odnaleźć na tej orbicie, w tej konfiguracji, potrafmy się zrozumieć, potrafmy się oprzeć na tej wiedzy i doświadczeniu, na którym opieramy swoje no, losy, bo bądź co bądź, każdy z nas podejmuje decyzję, więc jeżeli podejmujesz decyzję o tym, że komuś też pomóc, to rób to sensownie. Wiesz, mówię ogólnikami, tak? Bo różne
0: nie, nie, nie, to wiesz, to bardzo dobrze mówisz właśnie, bo domyślam się, do czego zmierzasz, ale właśnie prawdziwe chrześcijaństwo często polega nie na takim frajerstwie, że wszystko oddaj, pomóż jakiemuś komuś, kto cię kopnie w dupę, tylko właśnie, no wiesz, jak ktoś chce cię przeprosić i masz mu wybaczyć grzech, to niech on się faktycznie skruszy i zadośćuczyni. Jak pomagasz komuś, to niech to ma sens, bo czasami się źle interpretuje taką postawę chrześcijańską, nie? Że to jest takie frajerstwo i ktoś cię wykorzysta.
1: Abym nawet...
0: No. Tak?
1: Ja bym nawet nie odnosił się do chrześcijaństwa, bo to jest takie szufladkowanie. Ja nie lubię hasła tego pojęcia szufladkowaniem. Ja samo wyrażenie to jest kurwia mnie, wiesz? Niedobrze mi się robi na samo wyrażenie, ale chodzi o zobrazowanie tego, o co mi chodzi.
0: Ja podałem tylko to jako przykład ja pewnej ideologii, ideologii, która wbrew pozorom... No.
1: Słucham, chciałem wysłuchać twojej myśli.
0: Nie, podałem tylko to jako taki przykład pewnej ideologii, która gdzieś tam dąży do tego, żeby pomagać innym, tak dalej, ale to nie jest takie pomaganie za wszelką cenę, bez żadnych oczekiwań, to bardziej na zasadzie, że pomogę komuś, ale mam pewne oczekiwania. Chcę kogoś, powiedzmy, wyciągnąć z dołka życiowego, ale nie, że będę komuś teraz wszystko kupował i fundował, a on będzie się ze mnie śmiał. Wiesz, o co chodzi? No,
1: to nie wyciągniesz z dołka, bo on nie żyje, tylko jest podtrzymywany przy życiu.
0: No, po prostu, no tak w skrócie, no chodzi na przykład o to, żeby komuś dać wędkę, a nie ciągle mu ryby przynosić, tak? No.
1: Dokładnie, ale to niestety ja to jest właśnie ten przykład tego, to jest częściowy przykład, bo to jest takie pół na pół. Mój przykład, jeżeli chodzi o cygana, był taki, jak powiedziałem, że ja jemu pomogłem, wydawałoby się, że z tego nie będzie nic, okazało się, że ktoś mi się odpłacił bardzo dużym dobrem, bo to, że ja pojadłem, to było 100-krotnie nawet wyżej warte jak ten przedłużacz. Tylko chodzi po prostu o słowo, że wziąłeś to oddaj, ale niestety, on ma taką naturę, niestety. Taki jest i tak zrobił, ale odpłacił mi się tym, czym mógł, 100-krotnie. No, ale, tak. Ale z drugiej strony jest tak, że jak komuś dajesz, to ja się od niego wtedy nauczyłem tej mądrości. Na tym przykładzie tej sytuacji w życiu. Jeżeli komuś coś dajesz, to bierz to pod uwagę, że to ci się nigdy nie zwróci, to nigdy nie było twoje. Jeżeli coś dajesz od siebie, to bierz zawsze pod uwagę, że to nie było twoje. Ty to dałeś, ale to nie było twoje. Nigdy nie czuj żalu o to. Nie czuj bólu i wtedy będzie się żyło bardziej komfortowo.
0: Dobra, słuchaj, Piotrze, super się gada i w ogóle, ale musimy kończyć, bo mamy tutaj umówioną rozmowę już na 23.30. Mieliśmy umówioną rozmowę z Kubą, gdzie będziemy dzisiaj wspominać dawne czasy radiowe. Tak więc będziemy powoli tutaj kończyć.
1: No jasne, ja zjeżdżam. Dobra, to dzięki za rozmowę. Trzymaj się. A wiesz, zadzwoniłem, tak mówię, wczoraj rozmawialiśmy, mówię, a może przypomnę się, tak wiesz. No,
0: bardzo fajnie, że są nowi ludzie, to ja się zawsze cieszę. To jest coś, co też jest pokrzepiające na duchu, nie? Bo coś takiego jak stagnacja, to wysysa siły z człowieka. A jak ktoś się pojawia nowy, jakieś tutaj nowe konfiguracje, to cieszy tak samo jak donaty, nie?
1: Super, super, dobra, to pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, cześć, trzymajcie się, cześć.
0: Nara, nara, hej, hej. Dobra. To w takim razie już za momencik, już za chwilkę. Jest ciężka sytuacja, bo już tu do Kuby powinienem dzwonić, tylko nie wiem, czy pierw pójść na jedyneczkę, jakby mi zaraz oko wypchnie, no kurczę, no a Kuba się będzie urażony czuł, jak go odbiorę i pójdę siku. On jest taki, on przywiązuje wagę do takich rzeczy, wiecie, Kuba zaraz powie, o, odebrał mnie i poszedł siku. To jest właśnie przykład. To ja dzwonię tutaj do Kuby, dobra. Najwyżej się obrazi, no.
2: Hej, hej, hej.
0: Hej, hej, cześć Kuba.
2: Słychać mnie okej? Okay? Hej, hej.
0: Hej, hej, słychać ci okej, okay. No.
2: Excellent, excellent. Oh my gosh.
0: Tak się właśnie zastanawiałem, czy jesteś takim typem człowieka, który by się obraził na starego kolegę radiowego, gdyby ten po latach odebrał cię i mielibyście sobie fajnie tu rozmawiać, wspominać, a on by poszedł siku w tym momencie.
2: Znaczy, to zależy, czy oko tobie wyskoczy. To też jeden ze starych tekstów Klawca, który promował już 13 lat temu. Prawda? Jak oko jest? czy wyskoczy?
0: No tak wypycha delikatnie. No,
2: to może jakąś muzę zapodaj, ja to nie będę robił za vacuum efekt, wypełniał dziury, a jak tą masz muzykę, o którą cię prosiłem, to super.
0: Ale ta muzyka dosyć długo trwa, a ja to w trymiga. No i widzisz, i mamy tutaj ciężką sytuację do rozwiązania w takim razie. Słuchajcie, bo Kuba nie chce robić tutaj za zapychacz jakiś, że nie ma krawca i on coś ma mówić. Muzyka za długa, pierwszy zgrzyt.
2: A skąd wiesz, że mi się Siku nie chce? Na przykład też. Skąd ty to wiesz?
0: A że jesteś stary i kłopoty z prostatą, być może masz, to 7 minut będziesz sikał.
2: A co ty wiesz o mojej prostacie? Co ty w ogóle wiesz? Ja nie widzę żadnych szans rozwoju tego radia. Myślę, że nasza rozmowa będzie przeplatana właśnie takimi dziwnymi wcinkami. Ci, którzy znają nas od lat albo kiedyś dawno, za górami, za latami słuchali nas, to mogą kojarzyć. Śmigaj. Wiatronogi.
0: Słuchaj, a może ja ci coś zaśpiewam po prostu zamiast tej muzyki?
2: Zwycięzca śmierci. To akurat w sezonie jest teraz, tak? Przepraszam.
0: Ty miałeś taką jakąś pioseneczkę swoją, którą śpiewałeś coś tam. Tato, ojcze, coś tam.
2: Nie, to były te bardziej odgłosy wieloryba. Pan, może je pamiętasz. Spieprzaj się wysikać. Hej. Okay. A coś w tle włącz.
0: To będzie sobie leciał Dub FX, ale czy ty na przykład coś powiesz do słuchaczy, jak będzie sobie to leciało w tle, czy nie?
2: Nie, bo to jest piękny kawałek, który także jeden z twórców tego undergroundu, który kiedyś robiliśmy, bardzo kochał i na jego cześć i chwałę niech zagra bez mojego szumu mojego głosu, okej? Okay? Jest zbyt fajny.
0: No może właśnie to będzie taka okazja, żeby trochę się, już sobie leci w tle Dub FX, ale wiesz, on się rozkręca dosyć długo.
2: Okay. Na ulicy jak się gra, to trzeba troszeczkę się bardziej przygotować, prawda, do występu. To nie jest jakiś taki fake jak dzisiaj na Instagramie. Pobiegłeś już?
0: Nie, jeszcze jestem. Jakoś nie mogę odejść po prostu.
2: Nie możesz, tak cię wciągnęło? Jakieś takie traumy z dzieciństwa, z początków radiowej przygody swojej. Fajne, ja lubię. Ten kawałek akurat bardzo lubię, bo mam miłe wspomnienia z nim związane. I takie było. Wtedy byliśmy z dziewicami jeszcze. I ty, i ja.
0: To jest takie trochę właśnie w twoim stylu tutaj. Love someone.
2: No właśnie,
0: miłość, przyjaźń.
2: Wszyscy razem, prawda? Bez wyjątku.
0: Bo to ty taki przytulasek trochę jesteś.
2: No, kiedyś byłem, jeszcze więcej mnie było przytulaska, teraz trochę mniej, jak wiesz, ale to może tajemnica, tego nie zdradzimy słuchaczom. Przynajmniej nie w pierwszych 10 minutach naszego romansu radiowego.
0: Słuchajcie, jakby co to, bo ludzie mogą tu pomyśleć, ja dementuję, Kuba nie jest ciepły, też tak, no, nie jest gejem. Spotkaliśmy się kiedyś i nic mi nie zrobił, nie podrywał mnie w ogóle. Nic.
2: Jak dobrze. To się nazywa wyparcie, drodzy słuchacze. To tak działa właśnie. Niektórzy mają traumatyczne wspomnienia, później mówią, że się nic nie wydarzyło. Dobra, ja pamiętam dokładnie tą naszą pierwszą noc.
0: Nic mi nie zrobił. Wcale mi nie zrobił mi nic. Nic nie było.
2: Okej.
0: Nie pamiętam tego.
2: Oh no. Gosh. Nie, krawiec jest fajny. Jest bardzo miękki. Tak mu to przynajmniej szeptałem do ucha. Nie, to wtedy ja byłem miękki, teraz już nie. Jezus, to taki wjazd dziwny. Teraz słuchacze sobie pomyślą o nas.
0: A niech wią. To ja postanowiłem się w końcu dokonać coming outu. Jesteśmy z Kubą gejami.
2: To bardziej kamikadze niż coming out, ale to tak w swoim wykonaniu. To fajne, podoba mi się. A mogę się przywitać z słuchaczami? Gosia, kojarzę. Czarkowski, nie kojarzę. Piotr, też średnio. Mnóstwo nowych osób wcześniej zadałem na czacie pytanie, czy ktoś mnie w ogóle kojarzy. Nie kojarzę. Ja, może mój Alzheimer już wypadł, Niki, ale część z was mnie kojarzy. To, tak, to ja, agent. Jeszcze jakieś inne przydomki. Poszedłeś, tak? Jestem sam na antenie. Nie byłem sam na antenie od 6, 7, 8 lat. To jest dziwne wydarzenie dla mnie, ale jestem tu dla was. Oh God, God. Kiedyś, ja pamiętam, jak to się zaczynało, nie wiem, w roku 2010 może 9, a jeszcze Bitcoin był tani, a i ten właśnie jeden z współprowadzących, współzałożycieli tego radia zawsze mi mówił właśnie w tym, nie wiem, no może był 2011, ja tak będę mieszał, Kuba, kup Bitcoin, kup Bitcoin, Kuba. Podczas tej audycji, w której mi mówił, żeby kupić te bitcoiny, dostał 7 na pizzę, prawda? O, i świat się później troszeczkę bardziej zmienił. I jak się domyślacie, nie posłuchałem go, żeby kupić te bitcoiny, bo przypuszczam, że dzisiaj bym nie siedział tu, gdzie siedzę, a i żałuję tego na zawsze. Przy czym ta osoba, która poleciała mi to zrobić, ta od tej piosenki, która leci w tle, nie tak dawno, bo jakieś, nie wiem, 4 lata temu przypomniała mi o tym fakcie, że na samym zupełnie początku, gdy nikt w Polsce nie wiedział, co to jest Bitcoin, ona mi mówiła, żebym go kupił, a ja byłem tak głupi, że nie skorzystałem z tej okazji. Do tej pory mnie bolą plecy i te niższe części pleców po tym wydarzeniu. Krawiec, wysikałeś się? Dalej muszę ciągnąć, słuchajcie. Ja zazwyczaj miałem takie audycje bardziej, nie wiem, no miałem polityczną całą serię, zresztą o tym porozmawiamy za chwilę, ale też lubiłem takie bardziej jakieś, nie wiem, emocjonalne, takie bardziej, jak już solo robiłem, to jeszcze jakieś tam odloty o pragnieniach, marzeniach, szczęściu i innych rzeczach. I wtedy mogłem ciągnąć samemu, ale dzisiaj jestem w takim średnim nastroju, poza tym wczoraj rozmawialiśmy z Krawcem. Off. Mówi, nie, błagam, Kuba, nie mam emocji, błagam. Jest piątek wieczorem, ma rację, dzisiaj nie będzie emocji, dzisiaj zrobimy sobie jaja. Robimy sobie jaja w radiu, takim bez cenzury. Nie, nie, to inne radio było. A kilka tych radii w naszej historii odwiedziliśmy, to o tym też sobie opowiemy. Krawiec.
0: Czy dwa to już jest kilka? Znaczy,
2: nie, ja... więcej.
0: A nie, bo ty jeszcze przecież swoje miałeś radio...
2: A przecież w Enklawie razem byliśmy, przecież w Kontestacji razem byliśmy, przecież...
0: W Enklawie, w Kontestacji, Wolne Radio, Radio na Fali, Nocne Radio. Ty, to jest trochę tych radiów.
2: No to Radiocha. Ile autorskich audycji było, Wojna Światów, to już zupełnie nasza. A jeszcze była taka... Próbowałem sobie przypomnieć nazwę, u Martina ją robiliśmy. Rada Starców? Coś takiego, pamiętasz? Tam kilka odcinków nagraliśmy tego.
0: Tak, Rada Starszych, no też było. Rady, nie no, starszym. Audycji to całe multum, tak.
2: No tysiące godzin, tysiące, słuchajcie.
0: Dziady radiowe, dziady.
2: Dlatego nam się tak teraz powodzi. I jak poszło, powiedz, okej? Okay? Czy musiałeś poczekać i jeszcze raz oddać? Mocz, jak to było?
0: Nie, no trysnąłem sobie humorkiem i od razu lepiej. Ja chyba wiem, skąd te takie nerwy. To podenerwowanie takie, to się bierze, że człowiek za mało sika. Ja wszystkim daję radę, jak ktoś właśnie jakieś ma wąty, coś tu zbiera kwity, coś, jakaś taka spięta dupa, nie? To zawsze mówię, musisz więcej sikać.
2: Człowieku. To dobre jest. I jeszcze się mierzy, nie wiem, czy wiesz, ja już w tym wieku jestem, że byłem, ostatnio sobie mierzyłem. Jest coś takiego, się nazywa PSA chyba? Musisz sobie sprawdzić też.
0: PSA? To też jest... PSA? Tak. Co to za pies?
2: Nie wiem, jakiś współczynnik tego, jakie masz prawdopodobieństwo tego, że ci oko nie wyskoczy za wcześnie. Mhm. Jak będziesz sikał następnym razem. Ja mam dobry, ale tobie też polecam i słuchaczom też polecamy badania prewencyjne, zażywanie witamin i nigdy nie pijcie, kochani, elektrolitów. Czy tam, nie wiem, co to było też. Ta mała wsówka. Anyway, kochani, niech będzie pochwalony Bill Gates. Dobry wieczór, Krawiec.
0: Z którym jadłeś śniadanie. No.
2: Też takie legendy kiedyś chodziły, prawda?
0: Znaczy nie legendy, tylko to akurat jest chyba prawda, że jadłeś z Billem Gatesem śniadanie.
2: Jadłem, ale to słuchacze i tak nie uwierzą. Myślisz, że uwierzy ktoś słuchaczy? To w życiu.
0: Starsi słuchacze chyba uwierzą.
2: No niech będzie, starsi. Pytałem właśnie, ale nikt mnie nie kojarzy. Mi tak, wiesz, nigdy nie to, żebym był sławny, prawda, ale tak jakby... O, Grzesiek jest. O, to już na pewno kojarzę. Tak, Grzesiek. Hej.
0: Grzesiu od Pizzy, no. No jest pytanie od tych młodszych trochę starzem, czy Kuba to brat bliźniak Enkiego, no bo Marduk, tak? Marduk, ty przyjąłeś taki pseudonim, tak trochę dla jajec se przyjąłeś, no tak.
2: Tak, no tak trochę, ale dlaczego nie? Może to było jakiś taki ukryty początek pragnienia, które miałem od zawsze, żeby zostać guru. Nie wiem, czy ja tobie kiedyś opowiadałem o tym, ale tak mi się ostatnio zrobiło jakieś 4 lata temu, że postanowiłem, że nie tylko 44, ale ja też chcę być niekoniecznie Bogiem, ale zacznę od byciem guru. Myślisz, że mam jakieś szanse na to?
0: Czy ja wiem?
2: W sumie to bardziej kiedyś wyglądałem jak Budda, prawda? Tak jakbyś spojrzał na mnie, taki, prawda? Fryzura, taka twarz owalna. Teraz troszeczkę się pociągnąłem, rozciągnąłem.
0: No dzisiaj to tak jak z Auschwitz wyglądasz.
2: Daj spokój, przestań tak mówić. Radio ci wyłączą.
0: Budda po diecie Kwaśniewskiego, nie wiem.
2: Ja tam lubię jakieś przebudzenia. Myślę, że jakieś sobie ostatnio robię, przechodzę przez różne przebudzenia.
0: Ja wolałem cię takiego pulchnego.
2: O, widzicie, słuchajcie. A podobno nic między nami nie było, prawda? Już wracałem, jednak były miłe chwile.
0: Słuchajcie, taka moja najmilsza chwila, którą wspominam do dziś z całego życia, to jak Kuba ubrany w szlafrok robił mi jajecznicę.
2: O, to fajne. A jeszcze wiecie, on czasami tak zarzuca angielskim. Nie wiem, czy wiecie, kto go nauczył tego świetnego angielskiego. Krawiec, powiedz coś, słuchajcie, do tysiąca.
0: I welcome you. Hi everybody, my English is perfect.
2: To widzicie, moja szkoła, kochani, jest zajebisty. Oh my gosh, man. Ale czuję się strasznie zadzewiały, ale bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś i to tak wychody blakałem, to ja to przybycie ponowne. Ale miło, że mogę wpaść. To od czego zaczniemy? Od jakichś historycznych wykopalisk? Co my, od czego, gdzie się spotkaliśmy? Spotkaliśmy się w Radiu na Fali.
0: A takie pytanie ci zadam. I to nie mówię ironicznie, ani tak tutaj jajcarsko. Co czułeś, jak pierwszy raz wszedłeś na antenę? Dawno, dawno temu, w zamierzchłych czasach.
2: O, gaś.
0: Jak jeszcze byłeś młody.
2: Dzwoniłem, wtedy dzwoniłem. Zacząłem od tego, jak każdy, prawda? Od jakiegoś tam zadzwoniłem. Jeszcze przed Radiem na Fali była chwila kontestacja, gdzie jeszcze był Klot wtedy w kontestacji. To już jakby to środowisko, no wszyscy się od niego jakby odbiliśmy i wy zaczęliście samodzielnie zakładać radio, a ja byłem jakimś jednym z pierwszych takich ludzi z boku, którzy byli bliżej, można powiedzieć, tak? Od początku przyszedłem z zamiarem rozbicia tego pięknego tworu, prawda? Ale co poczułem, mówisz? Tak jak każdy, słuchajcie, jak pierwszy raz dzwonicie do takiego radia, to na pewno nie macie jakiegoś takiego super komfortu, ale jest na pewno jakaś takie fajne adrenalina do głowy uderza. Myśli przelatują trochę szybciej. Fajne, tak jakiś excitement, nie wiem. Podniecenie to złe słowo, prawda? Ale też wtedy był specyficzny klimat i tutaj cały czas jakby część tego klimatu podtrzymujesz w tym swoim nocnym radiu. Tego, że to jest jakiś taki ciekawy underground, gdzie każdy jest z innej historii, prawda? Każdy ma swoją jakąś unikalną historię, nie ma jakichś konwenansów, choć, Krawiec, wczoraj włączyłem na dosłownie 15 minut twoje radio, i usłyszałem dwóch panów mówiąc do siebie, proszę pana, pan powiedział, a ja mówię, Boże, co to jest? Kiedyś za coś takiego zrzucaliśmy z anteny, prawda?
0: Oj, masz złe tutaj wyobrażenie trochę, Kubuś, bo akurat trafiłeś na taką sytuację, gdzie wpadli tutaj ludzie z innego trochę uniwersum, od Szabla. I wiesz, i oni się, to mnie trochę tak bawi w sumie, że oni się jakby zachłysnęli i zdziwili tym, że można normalnie rozmawiać i nie napierdalać się tam cegłą po głowie, wyciągać jakichś brudów, jakiś pijak nie dzwoni tutaj co chwilę. Nie chcę tutaj Szabla jakoś krytykować czy tam coś. Ale u niego się zrobił już taki trochę teraz klimat, ludzie sami u niego marudzą, że za dużo tego pato, nie? I oni tu przyszli i zobaczyli, że można tak, wiesz, normalnie gadać, wymieniać się poglądami i zszokowało ich to tak, że pomyśleli, no to taka kultura, Boże, co za kultura, no to przepraszam pana bardzo, czy ja mogę zabrać głos? Wiesz, o co chodzi? Tak. Szok przeżyli po prostu, taki szok poznawczy, no.
2: Jezus, no to fajne, ale to takie odświeżające jest od czasu do czasu złapać trochę tej cywilizacji w żagle. To fajne. Umyć się pod pachami i w ogóle założyć jakąś koszulę na drugą stronę. Fajnie, ale lubię. No to fajne. Lubię. Bardzo miło.
0: A ja słuchaj, jak pierwszy raz wszedłem na antenę, to pamiętam w sumie, nie? To wszedłem i poczułem się, jakbym złapał Pana Boga za nogi, dosłownie, wiesz. Witam Was, kochani! Pierwsze pirackie radio nadaje dla Was właśnie teraz i mówię do Was ja, zmieniamy system. Jest źle, ale będzie lepiej, pamiętajcie, że będzie lepiej. I wiesz, tak się poczułem jak jakiś kurwa radiowiec piracki, który zmienia świat, nie? Tutaj.
2: No, to tak jak Muppet pamiętam, przecież on strasznie bełkotał na początku, a później po prostu gwiazda sezonu, prawda? Przecież on obrzydliwie bełkotał, no, ale później naprawdę słuchać jego można było bez końca i nieważne było jakaś spójność kontekstu, ale taki się radiowiec zrobił, jeśli chodzi o flow, że naprawdę był świetny. To jak radio potrafi zmieniać, prawda? To też od tego pierwszego telefonu do tej wolności, którą później masz, wręcz drugiej osobowości. Ja czasami mówię, bo ja nie wiem, czy słychać. W radiu teraz fajnie flow mi się płynie, ale język polski nie jest przeze mnie używany często. Nie częstym językiem, ale tak jak w różnych językach ja uważam, że ma się różną osobowość. Ja w języku polskim mam jedną, w języku angielskim troszeczkę inną. Ten charakter, jakby ten temperament, tą melodię ma się inną. Tak też w radiu jestem przekonany, że też jesteśmy troszeczkę kimś innym i to jakby ten pierwszy telefon, to jest jakby poznajesz, oh my gosh, kto to jest, prawda? Czy to jestem ja? I jest nagle tyle dróg, w które można pójść. Jakieś odważne, mniej odważne. Ja tak to przynajmniej widziałem. Że to jest jakaś możliwość, niekoniecznie żeby być kimś innym, ale jakby odkopać jakąś inną część siebie, bo nie jest możliwe być kimś innym. To jesteśmy my, ty i ja teraz. Ale część tych charakterów jakby jest przykryta przez ten jakiś conditioning, przez to nasze wytrenowanie, to jak idziemy do pracy, to nie wiem, jak jesteśmy, mamy jakieś rodziny, czy inne historie w naszym życiu, to one jakby zmuszają nas niestety zakładać te różne maski, a tak naprawdę często w życiu nie mamy tego środowiska, w którym możemy odkopać te części nas, z którymi byśmy chcieli się zabawić, nie wiem, poeksperymentować i może poznać lepiej. Radio to jest takie miejsce, gdzie to możemy zrobić. Sorry, że mi się taki słowo tak włączył.
0: Nie, spoko.
2: Spoko.
0: Spoko, bo woko. Ale co, masz na myśli na przykład to, że w radio czasami się bardziej szczerze rozmawia, dwóch ludzi bardziej szczerze rozmawia, niż by to w realu zrobiło, bo ludzie tak fetyszyzują spotykanie się w realu, że to ja muszę dotknąć, ja muszę poczuć ten pot ręki, ja muszę, wiesz, się tu spotkać, popatrzeć w oczy, ale tak naprawdę rozmawiając na antenie, często ludzie są bardziej szczerzy ze sobą niż w realu, bo nie boją się niczego, są tak półanonimowi i tak dalej. Wiesz, o co chodzi, nie?
2: Taka osobowość jakby jest, inna część naszej osobowości się aktywuje, nie wiem, czy to dobre słowo, a i tutaj chyba nie zdradzę słuchaczom żadnej tajemnicy, że my się też znamy wbrew pozorom z tej realnej strony w jakiś tam sposób. I to prawda, że czasami części z nas jest dużo trudniej jakby zdjąć te wszystkie filtry, które są wrzucane na nas w tym realnym świecie, tak? Kto jak się ubiera, nie wiem, jaką ma fryzurę. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem łysy kompletnie.
0: W ogóle just, nie masz fryzury, w ogóle nie masz fryzury, żadnej.
2: Just, to właśnie tak jak Enki, albo i bardziej, jeśli to możliwe. I wtedy niestety te właśnie ten conditioning, nie wiem jakie słowo, uwarunkowanie, wytrenowanie nasze po prostu wciska na przykład tego rozmówcę w jakieś templety, w które byśmy się zupełnie nie spodziewali i już nasze podejście do tej osoby zmienia się. Mi się wydaje, że to jest właśnie tą różnicą, o czym mówisz, że ludzie nie są w stanie powstrzymać się tych wzorców kulturowych, jakby to Jan Matejko powiedział, które są nam narzucane przez to nasze wytrenowanie i poprzez nie jakby jesteśmy zmuszani do postrzegania ludzi, jakby traktowania w określony sposób. Jest tylko bardzo niewielu ludzi, którzy potrafi widzieć przez to, poza tym jakby bardziej, przepraszam.
0: A jakie na przykład postacie radiowe, różne z różnych uniwersów, najbardziej na tobie odcisnęły, nie chcę mówić odcisnęły piętno, no, jakoś tam zapamiętałeś, no nie wiem, są dla ciebie najbardziej wyraziste i tak dalej.
2: Znaczy, no jak zakładaliśmy to radio, no to zakładaliśmy. No, ja nie zakładałem, ja byłem takim, no nie wiem, z boku, czwartym muszkieterem. To chyba wszyscy, no Krawca znają, prawda, Muppet, jeszcze Claude do tego, prawda, wtedy to wszyscy, no myślę, że razem wszyscy wywaliśmy na sobie równe jakąś takie, no nie wiem, zdziwienie, jak ciekawy i kolorowy ten świat może być. Przy czym ja rozumiem, że ty i Muppet no, znaliście się trochę dłużej przed tym wydarzeniem. I kiedyś był, bo właśnie sobie słuchacze, to też nie zdradzę żadnej tajemnicy, że świat był kiedyś taki piękny, że wszyscy razem nawet też w realu się spotkaliśmy. I to było bardzo, bardzo miło, wspominam. To chyba to, że mogliśmy być chociaż raz razem i wszyscy byliśmy przyjaciółmi. Świetnie, bardzo, bardzo miło to wspominam. To jedno z większych wrażeń. Bardzo lubię Hugo z Kontestacji, to też tutaj nie zdradzę, też dobra energia dla mnie. Martin też, ciekawy człowiek. Było ich, ale też strasznie miło wspominam tych wszystkich słuchaczy. Ja prowadziłem rozmowy w nocy chyba 6 sezonów, czyli 6 lat. Dużo tego było, nie wiem, 70, 80 może odcinków więcej. To nie wiem, począwszy od jakiegoś magistra Zarzyckiego, który był szalonym matematykiem, poprzez, nie wiem, marszałka Sejmu, którego gościłem, jakiś pisarzy, malarzy, autorki. Często, nie często, tylko myślę, że większość z nich była ze środowisk LGBT, bo tym się charakteryzowały moje audycje, że miałem jakieś 3 klimaty takie, bardzo lewicowałem zawsze przed tym, jak stało się to modne. Bardzo byłem blisko środowisk LGBT przed tym, jak to było modne.
0: No właśnie, ty byłeś gender, zanim jeszcze ten termin się w ogóle pojawił, zafunkcjonował, to ty już
2: bardzo.
0: Byłeś
2: ja
0: gender.
2: Audycję z takim prawicowym gender roku 2013, czy coś takiego, pamiętam, on był jakimś działaczem tam, bo też miałem dużo prawicowców, tak dla kontrastu ich zapraszałem. I to byli ciekawi, ale jednak lewicowo, no i byłem bardzo antykościelny zawsze, prawda? To też takie, to mnie charakteryzowało te 3 rzeczy. To robiłem bardzo jakoś podświadomie, naturalnie, bo to byłem jakby część mnie, którą chciałem, żeby zaistniała, żeby była widoczna. Bardzo to wtedy często słuchaczy drażniło, bo jednak środowisko mieliśmy, część ludzi przychodziła z Radia Kontestacja.
0: Takie konserwy przyszły.
2: Ojej, to ich bardzo drażniło, ale mimo to przez dłuższy czas też w tym radiu nadawałem Kontestację, bardzo miło je wspominam. Kiedyś nawet miałem okazję, nie wiem, Hugo mnie zaprosił na jakiś kamp, też tam byłem, też tam jakiś mały wykład walnąłem u nich na tym kampie. nie wiem, 100 prawicowców, czy tam, nie wiem, 50, trudno mi powiedzieć, a słuchali się jakiegoś lewaka. I to było fajne. To, czyli to, co najmilej wspominam, odpowiadając na twoje pytanie, to to, że ten zlepek właśnie tych różnych dziwnych klimatów, osobowości i tego jakby, no takie polskie zoo, takie fajne było, mi się wydaje, lubię.
0: Widzisz, mi się wydaje, że trochę zawsze byłeś niekompatybilny z Polską do końca, bo ty gdzieś tam już dawno temu wyjechałeś z tej Polski i pewnie nie rozumiesz na przykład takich zabaw, że teraz tu na czacie będą starali ci się, nie wiem, od razu wytknąć, że nie wymawiasz R, że smętny, że o, pewnie ciepły. Tak do końca nie rozumiesz tego flow, nie? Ja też nie. Tak nie do końca rozumiem. Ale cóż, no różni są ludzie. No.
2: To fakt. Ale to też tak było. Mi się wydaje, że wszyscy wtedy, gdy tworzyliśmy to Radio Mapę, to też on częściej chyba na Polskę jechał niż ja. Ja raczej nigdy nie jechałem, ale on się tym charakteryzował, że tego typu rzeczy bardzo szybko wychwytywał.
0: Tak.
2: Bardzo był cięty na to. No i to typowe jest, prawda? Tak, jestem zupełnie niekompatybilny, jednak 23 lata, czy ile, poza granicami naszego pięknego kraju robi jednak jakieś spustoszenie w głowie trochę takie inne. Dla niektórych fajne, dla niektórych może średnio.
0: Yeah. No... A co do kontestacji, I don't know, man, I don't know. Harcerze, krawiec sprowadził grupę harcerzy, dobra, okej, okay. No, wiesz, nie moja bajka, człowieku.
2: Wiesz, no, oh God.
0: Myślę, że Muppet też był mocno niekompatybilny z Polską zawsze i dlatego wyjechał. Oczywiście każdy prawdziwy Polak powie, o, wyjechał za kasiorą, kurwa, bo tu bieda, to pojechał za kasiorą. Właśnie nie, no niektórzy wyjeżdżają, bo mają dość takiego klimatu wiecznego napierdalania się cegłą po głowie i takiego, nie, jakby to powiedzieć, to jest takie kumplowanie się i kopanie się po jajach jednocześnie, że ktoś wychodzi z założenia, że my się tak kumplujemy, dopierdalając sobie na przykład.
2: Tak, tak, no. Tak, to takie właśnie męskie, bardzo fajne, tak, że tak, tak, wiesz.
0: Męskie zabawy.
2: Tak, takie właśnie fajne, takie to jest dziwne. Tego nigdy nie rozumiałem też, bo przynajmniej no, u dorosłych osób nie rozumiałem. Ja rozumiałem, że może część dorastania polega na tym, że udowadniamy sobie jakieś rzeczy. Może czasami możemy użyć kogoś, ale to jest jakiś czas, nie wiem, na przedszkola, może początków szkoły tej podstawowej, prawda? No ale później już czas, kochani, przeczytać książkę na przykład. albo posłuchać czegoś ambitniejszego i zastanowić się nad sobą, czy to zawsze trzeba się spocić pod pachami, pokazać muskuły. To można wziąć prysznic i posłuchać muzyki klasycznej. To lubię, kochani.
0: Może to jest właśnie to, czego się od Muppeta, od kapitana Tomka nauczyłem, za co go cenię, nie? Ta wiedza, takie podejście do życia trochę inne właśnie, nie to takie, mniej troszeczkę takie polskie. Znaczy Polska też się zmienia. Myślę, że Polacy się mocno zmienili.
2: Absolutnie.
0: Zmienili swoje jakby taki flow, można powiedzieć ogólnie, flow zmienili. Są milsi dla siebie, nie są tacy histeryczni, tacy, wiesz, napięci. To się zmienia. No nie jest jeszcze Absolutnie. Perfekcyjnie, ale jest lepiej na pewno niż było.
2: Jest super. Ja to widzę, bywam relatywnie często w Warszawie i ludzie mają super pragnienia, naprawdę. To już nie tylko, nie wiem, Muppet lubi Ram Dass, czy tam Richard Albert, czy Timothy Leary, czy nie wiem, ja ostatnio bardzo lubię Alan Watts. Te klimaty takie właśnie najlepszego czasu w historii człowieka, czyli hipisiorni naszej z lat 70., w którym to właśnie wolne myślenie podbijało świat, którego tak naprawdę mi się wydaje, że dopiero teraz zaczynam się uczyć. A jakby wcześniej to bardziej się odbijało, a dzisiaj to wchłaniam. I to samo widzę, jak troszeczkę tam podróżuję, czy gdzieś się przemieszczam i w Polsce widzę bardzo wiele tego, że ludzie zaczynają w ten sposób myśleć, że ta wrażliwość nagle staje się nie elementem czegoś, czego trzeba się wstydzić, ale wręcz czymś upragnionym, czego ludzie szukają w konwersacji. Już nie jest mniej rozmowy tego, co jest na wyprzedaży w Biedronce, ale ludzie się pytają o swoje, na przykład te pragnienia, o których czasami ja tak lubię wspominać. Jakie mają naprawdę pragnienia, to jest fajne.
0: I może na przykład przestają się wstydzić i gardzić tym amerykańskim podejściem, żeby się spytać kogoś tak, how are you? I niekoniecznie coś musi wielkiego za tym stać, niekoniecznie to ciebie faktycznie musi interesować, co u niego, tylko jest to takie miłe i taki zwyczaj, który pozwala stworzyć jakąś atmosferę miłą. Przez długi czas ludzie tego nie rozumieli zupełnie, że to jest, bo Słowianin jest, powiedzmy, taki bardziej szczery i konkretny, nie? Wiesz, a co jakieś how are you, co go kurwa, jakie tak się pyta, a gówno go to interesuje, to kurwa, aż mu wryja zapierdolę, kurwa.
2: Szczególnie u mężczyzn, ja też to widzę, że się zmienia, prawda? Mi zawsze jakoś, nie wiem... Nie powiem, że bardziej ceniłem kobiety, ale no niech będzie. Mi się wydawały zawsze dużo bardziej inteligentniejszymi partnerami do rozmowy, partnerkami do rozmowy niż mężczyźni w Polsce, a dzisiaj jednak widzę, że mnóstwo mężczyzn też jakby wspina się na te swoje nowe miejsca, czy może to te oczekiwania popychają je na to miejsce, gdzie fajnie jest porozmawiać o uczuciach, prawda? Kiedyś, jak ja robiłem audycję o emocjach, to właśnie tak było, że to musi być jakiś gej, prawda? To jest to albo znowu ma jakieś... Why? To nie trzeba tak. Można być wrażliwym, stuprocentowym hetero i to też jest okej, prawda? Nie trzeba zawsze o samochodach albo o sporcie.
0: Ja jako katol powiem ci, że jestem za twardym ustawieniem roli mężczyzny. Mężczyzna to jest mężczyzna. Jak ktoś mi powie coś na Jana Pawła II, to powinna pójść prawa pięść od razu w zęby, lać takiego.
2: Dziękujemy panu za Arizony, to już dziękujemy, przedstawił nam się przed milionami słuchaczy. Tak, prawda.
0: Nie będzie mi tu jakiś kryptogej z Ameryki mówił, jak ja, Polak, mam żyć.
2: No, prawdziwy, zapomniałeś dodać, prawdziwy.
0: Nie, słuchajcie, Kuba naprawdę nie jest gejem. No, uwierzcie mi, on nie jest gejem. No, ma rodzinę, dom, zapłodnił drzewo, zbudował syna, wszystko ma, no. To prędzej ja, jeśli chcecie kogoś tu oskarżać. Było tu pytanie, czy Ewa Lipka będzie na antenie. Wielokrotnie bywała Ewa Lipka. My się znamy z Ewą, lubimy się chyba, bo to wiecie, Ewa jest chimeryczna, to różnie może być. Ty kojarzysz takie persony, jak na przykład Ewa Lipka, czy nie bardzo?
2: Kiedyś chyba u Ankiego, jeśli się nie mylę. Gdzieś miałem taki jakiś epizod i chyba była ta osoba. Fajnie, ja lubię najdziwniejsze osobowości, lubię.
0: Ty masz słabość do dziwaków, czego przykładem jestem ja.
2: No właśnie, szczególnie do Krawca. Od zawsze miałem tą słabość do Krawca. To fakt, ja lubię.
0: A czemu ty masz do mnie taką słabość? Ja na twoim miejscu to bym mnie nie lubił.
2: No, w sumie to jest taki problem, że my się nigdy nie pokłóciliśmy. Nie wiem, czy to tyle właśnie lat jednak i ani razu.
0: Jedyni chyba, którzy się nie pokłócili w ogóle w tych wszystkich radiach, w kanałach, naprawdę. To jedyni.
2: A ile jeszcze audycji razem przecież zrobiliśmy? Całe sezony, czy jakiś gościem byłeś prawie co do drugiej mojej audycji?
0: A to jest ciekawy temat w ogóle.
2: To jest ciekawe, że nigdy jakoś te nasze synergie się nie zdarzyły. Kiedyś nawet odszedłem przez to z radia, że Krawiec został wyrzucony, ta historia ma się, nie będę wspominał, które radio, żeby nie urazić.
0: To ja wspomnę, radio Enklawa Lechowicza Wstrętnego.
2: Ale pogodziliśmy się, nie, wszyscy się kochamy dzisiaj i to bardzo mocno, jak trzej mężczyźni. Ale tak, pamiętam, że Krawiec miał zakaz, absolutny zakaz nadawania. A ja stanąłem za przyjacielem, prawda? I też musiałem wylecieć wtedy.
0: Solidarność.
2: Tak, zrobiłem sobie taki tatuaż na prawym ramieniu. Ufam Krawcu. I za to wyleciałem z radia. No fajne wspomnienia, lubię.
0: Sporo było tych dram, nie? Jakbyśmy tak mieli różne dramy podsumować, to ciągłe na przykład oskarżanie i wyobraźcie sobie, że niektórzy na serio to traktowali, że Kuba jest agentem nasłanym, żeby zniszczyć, że go z Ameryki wysłali tutaj, jest CIA czy skądś, żeby zniszczyć radio na fali i to pokazuje trochę to takie myślenie, no właśnie szurskie, nie? Że szur sobie coś wkręci. No daj spokój. Ja w ogóle chyba się odwrócę od szurów trochę, bo mnie już zaczynają wkurzać. Ty, no koleś, którego znam ileś tam lat, nagle zrywa ze mną znajomość, bo coś powiedziałem o Bilderbergach, nie tak, o Georgia Guidestone. Coś się nie zgodziłem i on ze mną zrywa znajomość. Czy to jest zdrowe, czy to jest normalne, czy to jest normalny człowiek? Nie, to jest psychopata jakiś, to wariacik kompletny, no.
2: Oddychaj, oddychaj, Kalka.
0: Ja jestem nerwowy, ja nie jestem jak Kuba taki, tylko ja się kurwa denerwuję od razu, jak mi ręce mnie chodzą po prostu. Kuba, weź mnie uspokój, bo
2: it's okay, ja... It's okay. Ja widzę, że pojawił się kolejny słuchacz, który mnie zna, ja go znam, Wódz, hej. Wódz to też historyczna postać, pozdrawiamy. Z Wodzem nigdy nie należy rozmawiać na temat aborcji. Całuję Wodzu, hej.
0: Tak,
2: nie zgadzaliśmy. Tak. Są tematy, my wiemy, jakie są tematy, których nie należy dotykać, albo należy dotykać nawet sprzed lat i do dziś. Prawda? To fajne.
0: Argumenty Wódza w dziedzinie aborcji są takie, a jak tu będzie w przyszłości przedszkole? I pana dziecko w przyszłości, którego pan jeszcze nie ma, będzie tam chodziło. I potrąci je samochód, który kiedyś ktoś kupi. To co wtedy?
2: Ci błagam, nie, o tym nie rozmawiam.
0: Nie, nie chcę go tu...
2: Ale porozmawiamy o tym właśnie, co jakby... jak bardzo byliśmy do przodu, jakby w wielu tematach wtedy. Ja wspominałem na początku słuchaczom o tych bitcoinach. I to jest po prostu absolutna rewelacja i dowód tego, jak bardzo progresywnie część z nas myślała, prawda? Ale Bitcoin to tylko taki bardzo wyraźny przykład. Ale jeśli chodzi o takie poglądy, czy to modę na to, czy na przykład to, jak dzisiaj postrzegany jest Kościół katolicki, jak wtedy my o nim mówiliśmy otwarcie. Ja tam, nie wiem, w jakimś czasie miałem tam audycję z autorką książki na temat zakonnic, prawda? Odchodzą po cichu, taka była fajna.
0: Tak.
2: Wiem, że kiedyś Ethan zmienił nazwę tego tytułu audycji, ale to nie będziemy o tym rozmawiali, bo to znowu patologia.
0: Że dochodzą, prawda? To chyba nie Ethan, tylko ja. To było... ja to chyba byłem, a nie...
2: Tań. No dobra, no to ja przyznam ten straszny tani strzał. Ale rozmawialiśmy bardzo wiele o tematach, które były bardzo do przodu, prawda? Muppet, czy to o używkach i jego spojrzeniu na pewne rzeczy, to wszystko było około 10 lat do przodu, prawda? Dzisiaj jest super modne, nie wiem, wspieranie LGBT, prawda? A wtedy było super modne właśnie naprzeciwko. Przynajmniej tak ja odbierałem to, nadając w tym naszym małym środowisku, że praktycznie nikomu się to nie podobało, to co mówiłem, czy to co prezentowali moi goście. Byłem tam, jedną miałem taką malarkę, która właśnie stworzyła taką...
0: Kobieta malarz, nie używaj słów malarka, to okay. Jakieś malarka. Nowomowa. Lewacka, lewak zadzwonił.
2: Ona zrobiła taką super pościel z flagą i z orłem i to był żart, to się zaczęło od jakiegoś jej performance'u, że każdy Polak jakoś tam kocha mocno po polsku i takie wiesz, flagi, orły i to był żart, a później słuchaj, to był hit i ci wszyscy prawicowcy autentycznie tam kościół kupowali, prawda, jako że oni muszą spać w tej pościeli polskiej i będą robili ładne polskie dzieci. No, to widać, że nie wszyscy łapali żarty na tym poziomie, na którym one były tworzone czy kierowane, a mi się już wtedy one bardzo podobały. Fajne.
0: Tutaj chyba cię ktoś się nie zgadza, że LGBT modne, to no w Polsce nie bardzo. Znaczy ciężko dzisiaj powiedzieć, bo w sumie jest taki nurt w Polsce też no lewicowy, dosyć mocny jednak. Ale faktycznie, no byliśmy jakimiś tam, trochę wyprzedziliśmy czas, no bo i te substancje, nie? No kto w tamtych czasach gadał, dziś jest modne tam mikrodozowanie muchomora, wszyscy o

0: zbliżam się do systemu coraz bardziej, tylko żeby być naprzeciwko, bo wszyscy są już poza nim, prawda? To jest taki ciekawy paradoks, mi się wydaje, że gdybym był, chciał, żeby ludzie byli systemowi, to by stworzył tak silną ideę pozasystemową, żeby tak naprawdę ściągnąć ich do tego mojego kiepskiego systemu. I tak to funkcjonuje dzisiaj, tylko ludzie ponownie idą za fashion, za modą, prawda? Zamiast myśleć po swojemu.
1: Nawet Kuba, słuchaj, ten gdzieś tam, no nie ukrywamy tego, że gdzieś tam się wykluliśmy, powiedzmy, odeszliśmy z tej kontestacji, byliśmy z nią związani, nie? Od tego zaczynaliśmy. No to też ten wolny rynek, no też w tamtych czasach większa egzotyka niż dzisiaj, gdzie Konfederacja ma tak duże poparcie wśród młodych, gdzie Korwin stał się bardziej znany, no też było to większa egzotyka, nie? Pewnie. A słuchaj, tu taki donate przyszedł. Michael Jeziorski wysłał donata i pisze: Kuba, jakże mi ciebie brakuje na antenie. Czy to w naszym najlepszym w polskim internecie radiu, Nocnym Radio, czy to w twoich audycjach, Rozmowy w nocy. Kuba, wróć.
0: Oh, shit, man.
1: Kuba, wróć. I tu wcześniej się też pojawiło pytanie, czy Kuba to tak one shot dzisiaj, czy się pojawi jeszcze. No, myślę, że dużo ludzi cię pamięta i ty jesteś taki, na pewno zaraz będziesz, że tu się liżemy po jajkach, no ale słuchajcie, no to ja naprawdę lubię Kubę i wiele osób pewnie tak samo myśli, że to jest taki głos unikatowy, tak, którego taki niepowtarzalny trochę, że to jest oryginał pewien, coś takiego innego, no i fajnie by było, gdybyś się jeszcze pojawił tutaj w NR.
0: Fajnie, fajnie. Dziękuję za ten donate dla Krawca i dziękuję, że ktoś pamięta tytuł mojej audycji. Tu, dla tego słuchacza, który ją wymienił, powiem mu historię, której na pewno nie zna, bo to zna może trzy osoby na świecie, skąd ten tytuł, prawda? Kiedyś siedzieliśmy z Mapetem, a Mapet bardzo kreatywny, tak jak i Krawiec. Obaj mogliby konkurować o tytuł najbardziej kreatywnego, przy czym jeden jest daltonista.
1: O Jezu, ale to...
0: No co, to źle? To ja. O, przepraszam, jeśli to uraziłem twoje uczucia. Nie wiem, czy mogłem powiedzieć, że jesteś... Ale to... Nie, nie jest. Żartuję, to był żart, kochani. Chodzi o to, że siedzieliśmy i myśleliśmy długo o tym, jaka nazwa. Ja myślałem, że powinny być rozmowy nocą. Prawda? Ale dostałem fajną odpowiedź, że to musi być takie bardziej zwyczajne, właśnie tak jak kiełbasa po polsku, czy polska kiełbasa, nie wiem, i wyszły rozmowy w nocy, tak bardzo primitywnie, tak szorstko, zimno, tak dziwnie. I,
1: rozmowy i tak... w nocy, zawsze się śmiałem z tego
0: rozmowy
1: tytułu, taki...
0: w nocy.
1: Rozmowy takie w nocy, w nocy sobie rozmawiamy, no to rozmowy w nocy.
0: Ale też były wspomnienia o... rozmowy o cierpieniu, prawda? Kiedyś był taki z Unii Pracy, miał takie, też miałem takie zajazdy. Mówię, może tak zrobimy, zupełnie dziwnie. I to słabe. Ale nie, ale fajne, fajne. Bardzo się cieszyłem, to jakieś takie, dużo miałem zabawy fajnej, prowadząc te audycje i zawsze mogłem liczyć na ciebie jako dzwoniącego. Jeszcze była cała ekipa takich stałych dzwoniących. Jacek był, prawda? Tutaj też część słuchaczy na pewno pamięta, wodzy na pewno pamięta Jacka.
1: Masz na myśli Jacka Blachę czy Jacka z Australii?
0: Blachę. W Australii był później.
1: Tak.
0: Tak, to był...
1: Kultowa to był postać jeden... Jacek Blacha, no. Kultowa postać.
0: Oh gosh,
1: no, dzisiaj naprawdę... taki wieczór wspomnień właśnie, no to może ktoś zadzwoni i powie, na przykład dołączy do nas i powie co o swoich wspomnieniach, bo to jest naprawdę kawał historii. No, nie chcę tu, żeby to jakoś buńczucznie brzmiało, ale gdzieś tam tworzyliśmy, byliśmy pionierami podcastu w pewnym sensie, może nie pionierami,
0: nie,
1: gdzieś tam
0: był tylko pionier, nie,
1: ciężko
0: prawda?
1: Powiedzieć.
0: Jeden był pierwszy tak, pionier.
1: Jeden pionier, tak.
0: Jedyny na całej Polsce był, prawda? Tylko ty i ja wiem kto. Go ahead.
1: Tak.
0: Jesus. Jak ja tworzyłem, prawda, kiedyś. Nie, ale zapraszamy do dzwonienia. Jeśli ktoś ma na tyle odwagi i ochoty, to jak najbardziej zapraszamy. I
1: może już, słuchaj, może już nie żyją ci wszyscy, co nas pamiętają

0: kurwa.
1: Nie no, wodzy był, albo to jest jego syn może. Ja wiem, że tak, prawda, wodzy też już wiekowy.
0: Zaraz się okaże, że jedyna osoba, która jeszcze nas pamięta, to zadzwoni i powie, ja was pamiętam, mam problemy z prostatą, ale pamiętam.
1: Wiesław jak dzwonił, to był taki, ciekawy, czy on żyje jeszcze, to na pewno. Pamiętasz gościa? Ten
0: Wiesław?
1: Do mnie. To coś... Tak, taki. On do kontestacji, a później zawsze do mnie dzwonił.
0: A był, fajny był. Ale to był towarzysz Wiesław, tak?
1: Nie, towarzysz Wiesław. To był taki inny Wiesław. O gosh, ale było tych charakterów. Ja przemiło wspominam tę chwilę i tak jak mówię, Muppet i Claude swojego czasu. Naprawdę bardzo fajnie mogliśmy razem współtworzyć nawet często bardzo szalony content. A bardzo taki... No nawet spiskowe chwilami, prawda? I jakoś potrafiliśmy to robić wspólnie i fajnie było. Ja to bardzo, bardzo lubię.
0: Może tak. Jeszcze nas coś zaskoczy zupełnie tak i zaraz się okaże, że zadzwoni, nie wiem, Claude, Michał Giereś albo kapitan Tomek, albo wiesz, ktoś no, jeszcze inny, albo tutaj Martin Lechowicz zadzwoni. Ale nie sądzę, bo to tak jakoś dziwnie działa, że ludzie... skupiają się bardziej na swoim, tam nie chcą wracać, nie wiem, odcinają się albo coś mają, jakieś wąty, wiesz.
1: Nie wiem, ale też może, wiesz, jakby nowy etap w ich życiu i pewne rzeczy, to było dużo emocji jednak. I to jakby, nie powiem, że jak rodzina, bo tutaj przesadzam, prawda, ale duża część jakiegoś życia emocjonalnego, takiego, które reprezentowało nas, wchłonęły te godziny, dziesiątki, a może setki, które spędziliśmy nadając. I dla widzów też sprostowanie, wczoraj Krawiec powiedział, że 10 lat mnie nie było. To nieprawda, skończyłem nadawać ostatnią audycję, pamiętam jak to była noc wyborcza w kontestacji, jak Trump wygrał wybory, czyli jakieś 7-8 lat temu może. Jak Biden jest teraz 2 lata, 2,5, no to 6,5 roku temu. Ale to już wcześniej się odsuwałem. To była taka audycja, w której zostałem bardzo zaskoczony tym wynikiem tych wyborów. Pamiętam, że słuchalność była ogromna tej audycji wtedy, jak na nasze zasięgi, bo prawie 1000 osób jej słuchało na żywo.
0: No, a Kuba jeszcze, jak zaczynał nadawać, to za Roosevelta, tak?
1: Nie, zaczynaliśmy nadawać, ja tak próbowałem to sprawdzić, gdzieś w 2011 czy coś takiego, tak mi się wydaje. Najlepiej zgadywać.
0: Za Roosevelta, słuchajcie, nadawał, jeszcze miał taki mikrofon na parę, steampunkowy. No, Kuba się w pewnym momencie wkręcił i zaczął sobie robić green screena, zrobił sobie osobny pokoik, mikrofony sobie poinstalował, statywiki. No i się rozczarował, że nagle nie było miliona subów, tylko dalej jest to samo. Co...
1: Znaczy, ja patrzę na dzisiejszą słuchalność i po prostu widzę, że zasięgi... Trzymasz zasięgi.
0: Słucha nas teraz 120 osób łącznie z tym, co jest na radio, nocneradio.pl.
1: No. No to fajnie.
0: A wyobraź sobie takie 120 osób. Ja to lubię sobie tak wyobrażać. To jest, słuchajcie, sala taka szkolna, to powiedzmy jest 30 osób, nie? Siedzą sobie uczniowie. To jest taka naprawdę duża sala konferencyjna, gdzie dookoła ciebie, wiesz, masa luda, cała widownia, nie?
1: No już sobie wyobraziłem. No i kontynuuj.
0: No i aż mi dygnął, jak sobie o tym pomyślałem, aż mi dygnął z wrażenia.
1: Poznajecie prawdziwą naturę.
0: Ty, ale pracy. To jest propozycja od psycho, żebyśmy zadzwonili do Claude'a.
1: Nie, błagam nie.
0: Nie, Claude, słuchajcie, Claude jest spoko, ale on jest jakby, nie potrafi być ponad to, nie potrafiłby się chyba tutaj, nie wiem, ucieszyć, że starzy kumple dzwonią, tylko zaraz by było, właśnie zadzwonił pewien troll, a to już mówiłem wielokrotnie, żeby nie wpłacać i właśnie dzwonią. Dobrze, to ja odbiorę. Krawiec, czy pamiętasz, jak hakowałeś serwery z tym Skotkiewiczem, tak? Teraz tak się nazywa, zmienił sobie, tak? I agent Kuba, no proszę, to Bilderbergi. Powiedziałem o Bilderbergach i już dzwonią. No, przypadek? Nie sądzę.
1: No, to kiedyś by to... byłem na Bilderbergach, sam protestowałem. To taki wyczyn był, prawda, też. Tak jak to śniadanie z Bilem. Prawdziwa historia. Wziąłem sobie taki duży głośnik na plecy tutaj, dla tych, którzy nie wiedzą. I włączyłem sobie przemówienie JFK. A takie o tym, że są pewne organizacje, prawda?
0: Właśnie, tak mówią.
1: Które są nielegalne.
0: I zaraz no, potem co? Umarł.
1: Kto? No tak, JFK, no a nie ja, prawda?
0: Tak, powiedział, że są pewne takie siły, które trzeba skończyć z tym, że tutaj rządzą światem pewne siły i zaraz potem go zastrzelili. No to ciekawe.
1: Przypadek?
0: Nie sądzę.
1: Nie, no taka wiesz, dobiegła ta godzina, gdzie musimy jakby przenieść audycję w kierunku większej ilości spisków. A i to jest, myślę, ten właśnie czas. Masz jakiś podkład?
0: Cały czas leci sobie podkładzik.
1: Okej, ale taki bardziej spiskowy by nam się przydał. Może jakiś uknujemy spisek między mną a tobą.
0: Jakiś taki kosmiczny, tak? To czekaj, to
1: tak,
0: to poszukam.
1: Coś jakby świat się kończył może i wiesz, tylko ty i ja przetrwaliśmy. Jak to kiedyś było między nami, dawno, dawno temu.
0: Przestań już mówić, że między nami tutaj, bo znów będzie, że geje. LGBT. Tu adwokat pyta, czy Bilderbergi są przeciwko LGBT.
1: O, adwokat. To ten, który mnie tak zawsze bardzo lubił? To ten sam, czy inny?
0: Nie wiem, czy on cię lubi, czy nie lubi. Wiesz? Tak ciężko powiedzieć w sumie.
1: Ciężko, okej. Okay. A ale jest na czacie tutaj z nami, tak? Na YouTubie, tak?
0: Ale ty też lubisz tych, którzy ciebie nie lubią w sumie też.
1: Ja wszystkich
0: ty wszystkich lubisz.
1: Wszystkich lubię, no, ale Bilderbergów nie lubię. No, tego akurat nie lubię. Za tym było zawsze ci. Ale Billa Gatesa lubię. To coś nie tak. Coś nie słucham.
0: Ale byłeś też właśnie w Pizza Comet sprawdzić, czy tam faktycznie małe dzieci tak i tak dalej. No. I okazało się, że nic. Że nikt nie krzyczy. Podali pizzę normalnie. Było okej.
1: Okay. No, tak, tak. O Ukrainie ktoś mnie pyta, to ja boję się rozmawiać.
0: Nie bój się, malutki.
1: Nie,
0: Kubuś, ale... nie bój się, proszę cię.
1: Ale jestem nieśmiały krawiec. Wiesz, ile czasu poznawaliśmy się, żeby być tak blisko, prawda?
0: Włączyłem właśnie spiskowy podkład. No i właśnie, czy to pytanie do was, czy to, że Kuba nie chce poruszać takich tematów, czy to jest przypadkowe, czy może coś się za tym kryje?
1: Ciekawe, prawda? Tak, ciekawe. Ile... Może to jest właśnie to, że pojawiłem się. Coś może się wydarzy niedługo. Coś bardzo ważnego. Coś, czego się nie spodziewacie. Co takiego to
0: ale
1: może
0: Kuba,
1: być?
0: Ale no, słuchajcie, no nie jest to chyba żadną tajemnicą. Tu, przepraszam, mogę chyba mówić o rzeczach, które były, które są jawne. Więc Kuba gdzieś tam jeździł na, wiecie, to na Białoruś, to gdzieś tam jakieś dolary chował w piłkach, coś tam dla dzieci czy coś. No to przypuszczam, że Ukraina też jest chyba za Ukrainą, a nie za Rosją, no bardziej. No. Jesteś banderowcem?
1: Nie, jestem przeciwny temu myśleniu, aby dzielić ludzi. Ja jestem za tym, żebyśmy się wszyscy łączyli. Świat widzę bardzo połączony, autentycznie, już tak bardzo, bardzo długo. Czasami jeszcze jakiś taki głupi sarkazm mi został, humor może taki, który nie wskazuje na to, że mam pragnienie poruszania się w jakimś innym wymiarze, ale autentycznie ostatnio coraz bardziej widzę ten świat, który jest połączony niż ten taki podzielony, który większość ludzi zauważa.
0: Nie, konkretnie powiedz, albo jesteś katolik, albo jesteś pedał, albo jesteś kurwa za, albo jesteś komunista, albo jesteś zgniły zachód. Określ się.
1: No, trzeba się tak określić, trzeba mieć jakąś naszywkę, bo wtedy nie pasuje, nie mam właśnie tej szuflady, do której mogę sobie wskoczyć i tak samemu myśleć, czy na przykład zmieniać poglądy, to już w ogóle przestępstwo. Ty fajnie kiedyś o tym, nie kiedyś, tylko często o tym mówiłeś, że jest okej. Jest okej zmieniać poglądy, jest okej tworzyć sobie jakąś taką wrażliwość, czy uczyć się jej z czasem, to jest okej. Nie musimy być konserwatywni, nawet jak słuchamy radia kontestacji. Pozdrawiam.
0: Kuba jest agentem PGR i podpisał dojarkę podpisał, dojarkę pisze Kotek Pruczek. Ale słuchaj,
1: come on, potrzeba.
0: Ale
1: dlaczego się czegoś spodziewałem po tobie?
0: No, a słuchaj, a co myślisz o Potrzebie? Bo to jest w sumie, wiesz, też taka trochę postać znana. Swego czasu drugi kapitan Nocnego Radia. Lubisz go, czy uważasz, że jest szkodnikiem i rozbijaczem rodzin, który hakował serwery, żeby zniszczyć tych, którzy walczą z systemem, taki prosystemowy szczepionkowiec wstrętny, który namawia ludzi do jedzenia robaków, powiedzmy, no.
1: Znaczy, jedną noc spędziliśmy też bardzo blisko,
0: tak?
1: Śpiąc razem praktycznie.
0: O kurde.
1: Na podłodze u jednego słuchaczy, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, nie, może coś koloryzuje, ale Potrzeba mógłby mi przypomnieć. Trochę chrapie, z takich właśnie inside, trochę chrapie jak śpi. A poza tym jest zajebisty gość, naprawdę jest super. To fajny taki underground. Autentyczna osoba, to ja lubię autentycznych ludzi, tak jak i Muppet, bardzo autentyczny, tak jak i te takie, no właśnie najbardziej mi się wydaje kolorowe charaktery mają to w sobie, że są prawdziwe, prawda, i bo wariata można grać przez chwilę, prawda, ale tak naprawdę takim prawdziwym wariatem to się jest i to ja bardzo doceniam w Potrzebie i w tobie i w sobie i w Mapecie i nawet w Klodzie i we wszystkich innych, którzy tak wiele wnieśli w te jakieś dziwne środowiska. To wręcz jakieś sekty, mógłbym powiedzieć, które tworzyliśmy i tworzysz dalej, tak?
0: No, ja myślę, że Kotkiewicz to jest dobry kumpel i to jest porządny gość.
1: Absolutnie.
0: Tak naprawdę. Ludzie go mają za jakiegoś, wiesz, zło wcielone, a to jest tak naprawdę spoko ziomeczek, nie? Ale słuchaj, tu się ciekawe rzeczy dzieją, bo tutaj Furiat podsłuchiwał, co tam u Kloda jest. I słuchaj, okazuje się, że Klod już powiedział na audycji, że no, kochani, no... Krawiec wpuszczając Szabla do siebie... No, zainfekował, zniszczył tego Szabla. To kolejne straty mamy tutaj. Kolejne radio zniszczone przez nocne, przez tego złego wilka. No właśnie tak to działa, słuchajcie. To chodzi o to, żeby zniszczyć. Jezu, jaki ten człowiek jest zapiekły. Ja pierdolę, on po prostu tym żyje, żeby, wiesz, oskarżać nas o całe zło tego świata.
1: Boże. Szkoda, come on.
0: Szkoda człowieka.
1: Sobie to wyobrażenie o was, właśnie tak jak najmniej tego współczesnego, a jak najbardziej tego starego chcę, bo nie wiem, to zupełnie mnie jakby nie interesuje taka energia, która właśnie powoduje te konflikty, czy jakieś takie, no szkoda, że tak małe środowisko, a tak trudno i tak... Takie środowiska, które w sumie są bardzo blisko, ten taki underground radiowy nasz, wasz już teraz, bo mnie już dawno nie ma, a tak jakby jakieś bariery się dziwne porobiły, nie wiem. Myślę, że to absolutnie nikomu nie służy, a przede wszystkim słuchaczom, bo jakby dużo ja bym proponował, żeby tą energię spożytkowywać na jakąś, nie wiem, dobry cel, jakąś walkę na zewnątrz, prawda, a nie wewnątrz, bo to takie jest trochę słabe. Tym bardziej, że wszystko to, co tworzy ten underground, to dalej jest takie mikro, że no naprawdę, prawda, to jest bardzo małe.
0: W sumie, wiesz, jakbyśmy byli nastawieni gdzieś tam na odsłony, na lajki i tak dalej, na popularność, to byśmy teraz zadzwonili momentalnie w trymiga do Claude'a i go wyjaśnili, tak? Starali się go wyjaśnić. Ale pytanie, czy to ma jakiś sens w tym momencie? Nie. Dzwonić do człowieka, który jest, no gdzieś tam się pogubił, tak? I... Widzisz,
1: nie,
0: no
1: tak samo jak nie ma sensu, wiesz, przekonywanie kogoś, że nie można się zarazić LGBT na przykład, prawda? Czy nie można, nie wiem, można nie wierzyć w Boga i być dobrą osobą. Czy myśleć, że na przykład, nie wiem, Kościół katolicki to nie jest dobra instytucja, prawda? I też można być dobrym człowiekiem, myśląc tak. Ludzie mają takie właśnie conditioning, to wytrenowane myślenie, że jeżeli już należy do tej kategorii, to należy traktować ciebie w określony sposób, jeśli wyglądasz. To jest takie smutne, że to dalej jest w ludziach, mimo to, że tyle czasu upłynęło i oboje żyjemy w wolnych krajach, ja bym powiedział.
0: Obaj.
1: Można pisać, można mówić to, co się chce. A my sami sobie tworzymy w głowie takie więzienia i takie jakieś reżimy wręcz.
0: Tak, tak.
1: A najbardziej mnie dziwi to, że ludzie wolnościowi tworzą sobie takie, brakuje mi słowa, taki harness, taki, tak jak na przykład krowy są zaprzężone do takiego czegoś, co ciągną, prawda? Taki jarzma jakby, czy coś. Po prostu, no to jest dziwne, bo te środowiska powinny emanować właśnie wolnością, jakąś otwartością, a nie paranoją, podejrzliwością i nienawiścią, prawda? Często tak jednak jest, że te dwa bieguny są bardzo blisko, aż za blisko siebie i często ci nasi najlepsi przyjaciele, czy ludzie, z którymi tworzyliśmy, nagle stają się, to się mówi arch enemy, tacy wrogami, nie wiem...
0: Straszne to jest w ogóle jakieś takie, nie? Takie smutne trochę, straszne, że dawni kumple nie potrafią tak spojrzeć na siebie, wiesz, jak na człowieka, podać sobie łapę, jakoś posłuchać drugiej osoby, tylko powiedzmy, no nie wiem, kiedyś zadzwoniłem do Michała, do Claude'a, wiesz, on pierwsze co zrobił, to zaczął manipulować, ale tak sprawnie, jak taki wąż, on zresztą siebie przyrównuje do węża i zaczął, wiesz, wyciągać brudy, ale nie takie brudy faktyczne, tylko manipulować, żeby mnie postawić w sytuacji, w takim, wiesz, pacie, gdzie czegoś nie mogę powiedzieć, coś wiem, jakby, wiesz, wiem, że ktoś miał, powiedzmy, dobrą intencję, ale wiesz, wszyscy wiedzą, że on miał złą, wiesz, o co chodzi, takie po prostu skurwysyństwo, to takie całkowite, nie? I mnie to totalnie zasmuciło, bo ja zadzwoniłem, żeby do niego wyciągnąć łapę, żeby pogadać jak z kumplem, a on zaczął, tak totalnie przekręcać, manipulować, przejaskrawiać pewne rzeczy, coś wie, ale przedstawi to inaczej. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Absolutnie.
0: Straszne to jest. I on wie, że ja coś nie mogę powiedzieć, albo coś mogę. Taki wąż po prostu totalny. I to było takie smutne. Już teraz nie chcę dzwonić, bo wiem, jaki on jest po prostu.
1: Jasne. Ale widzisz, to też tam mi się wydaje, że wiele kulturowo mamy to, że tak słabo się nauczyliśmy przebaczać. Zobacz, z Martinem też nie byliście w miłości. Ja też chwilę miałem z nim, ale jakoś potrafiliśmy wyjść do siebie i no problem, prawda? I to wszystko jakoś pogodzić fajnie w tym naszym środowisku. A mi się wydaje, że to przebaczenie i te intencje właśnie, które często ludzie... Nie chcę mówić, bo to znowu wyjdę antypolski, ale jeśli mogę. Ludzie w Polsce często oceniają te intencje i to jest takie... Bardzo trudne dla mnie, bo nigdy nie wiesz, jaką jest intencją. Nadając w radiu, słuchajcie, tak jak dzisiaj w tej rozmowie, możecie wychwycić, nie wiem, dwa zdania z mojej wypowiedzi i zrobić ze mnie potwora, prawda? Ale jak się mówi przez półtora godziny, czy dwie godziny, czy tak jak na przykład Krawiec przez 10 tysięcy godzin przez ostatnie 10 lat, to mnóstwo rzeczy płynie i czasami się mylimy. Pójdziemy jedno zdanie, jedno słowo zbyt daleko. I to może być trudne. Później do pedal back, do odwrócenia, prawda? No. Ale wtedy należy spojrzeć na tą intencję. Hej, czy moją intencją było obrażenie Claude'a, czy obrażenie Muppeta? Absolutnie nie. Powiedziałem jakieś jedno słowo za dużo, może, ale cała narracja, czy cała ta obudowa, czy moje wnętrze było przepełnione sympatią do tych ludzi i do tego czasu, który mieliśmy zawsze. I na to należy patrzeć. No nie to, czy ktoś wymawia to R, tylko to, jaką ma intencję. Czy chce być twoim przyjacielem, czy chce cię urazić. Słowa nie są doskonałe, tak. Słowa są słabe, ale nasze wnętrze da się wyczuć, jeśli troszeczkę popracujemy nad tym.
0: Jak ktoś jest kumaty, to zrozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Zrozumie też, że my tutaj, były różne dramy, naprawdę duże były konflikty, ale ja mogę podać rękę Martinowi, z którym byłem totalnie skonfliktowany. Ja mogę pogadać sobie z Hugo, któremu kiedyś naurągałem. Mogę sobie z Kubą pogadać z różnymi osobami, z przeróżnymi, z Szablem, którego mogłem zaatakować, walczyć z nim, kurwa, zjebać go na antenie i zyskać lajki, ale nie. Postanowiłem, że będę szukał jakiegoś porozumienia, mimo że mi jego poglądy nie odpowiadają w dużej mierze, ale może coś wspólnie razem zrobimy kiedyś, może się uda go do czegoś przekonać i to jest dobra walka, nie? Claude, jeśli ty słuchasz teraz, no to wiesz, powiem ci brutalnie, zostałeś sam, nie? I możesz sobie dalej atakować, mieć nas za agentów, za szkodników, za złych wilków, ale prawda jest taka, że zostałeś sam i tyle ci powiem.
1: Widzisz, to jakby, wiesz, znowu mi brakuje słów, to jakby takie nasze przebudzenie, to też lecę jakąś energią z czwartej czakry, ale gdy dorastamy i ty i ja, widzimy, że jakby dochodzimy do pewnych rzeczy, które zaczynamy rozumieć, prawda? I zależy też, na jakim etapie naszego rozwoju jesteśmy i w taki sposób jesteśmy w stanie zrozumieć to nasze przebudzenie. Czy to jest jakieś nieprzebaczenie, czy to jest jakiś brak dojrzałości, którą mamy. I gdy przychodzi to zrozumienie tego, że no nie wiem, powiedziałem coś, dwa słowa za dużo, no, fajnie jest jakoś pogodzić się z tym wewnętrznie i czasami nawet przeprosić, czy wyciągnąć tą rękę, a niektórzy ludzie nie są gotowi na to, bo nie są w tym miejscu jakby dorośli. I ja to tak widzę, ja nie chcę widzieć w ludziach jakby zła, tak jak może kiedyś to widziałem. Tak jak oni może widzą część we mnie, czy w tobie, prawda? Tylko po prostu brak im tej dorosłości i nawet to, gdy myślą, że świadomie myślą, myślą w miejscu, w którym są niedojrzali. Tak jakby fajnie, jak te dwie rzeczy się synchronizują, albo chociaż pozwolimy sobie rozwijać tą dojrzałość z nas i wtedy naprawdę skorzystamy z tego jakiegoś przebudzenia, zrozumienia. Przebudzenie takie jakieś dziwne słowo, ale innego lepszego nie mam teraz.
0: Kurczę, może za ostro jadę, bo tu też wódz pisze, żeby nie iść tą drogą, że to jakieś taplanie się w szambie. Kurczę, nie wiem, kurczę, gdyby ten Claude nawet jakoś widziałbym u niego iskierkę, taką jakąś, chociaż najmniejszą chęć, żeby porozumieć się, pogadać, to by było spoko. Ale jak już jest takie totalne zero, totalna nienawiść, no to co pozostaje? No chyba nic już, nie?
1: Ja mam no idea. Nie mam pojęcia. Kiedyś dawałem radę, dzisiaj nie wiem. Absolutnie nie wiem, co pozostaje, ale tak jak słuchacze słyszycie, mamy historię. Każdy ma jakąś swoją historię. Ta historia może być 2 lata, 5 lat, a tak jak w naszym, to może 13 nawet. Ale mimo to, nawet jak jest trudna, to jest nasza. I ja tam nigdy nie żałuję tego wydarzenia, które było w moim życiu, które skończyło się mnóstwo lat temu, w którym było to, że jakby byłem częścią tego środowiska i aktywnie współtworzyłem te alternatywne media wtedy, kiedy to nie było w modzie, bo teraz już chyba też jest moda. Czy ja nie wiem, jak polski internet działa. Nie wiem. Jest dużo więcej takich radii jak Nocne Radio czy Kontestacja. Jak to wygląda? Coś kojarzysz jakieś takie alternatywy? Teraz bardziej na YouTubie, prawda?
0: Nie ma za dużo i to jest prosta rzecz do wyjaśnienia. Po prostu jeśli się nastawiasz na większą słuchalność, na robienie biznesu i tak dalej, to nie ma miejsca na przykład na takie rozmowy jakieś normalne, wiesz, między ludźmi, bo będzie dzwoniło ci 100 osób naraz, powiedzmy, jak do jakiegoś... Jak już jesteś na poziomie typu Jabłonowski, Olszański, nie, Osadowski, to powiedzmy dzwoni do ciebie 500 osób naraz, no więc nie ma normalnych rozmów. Dodzwoni się w końcu ktoś i powie, ja was podziwiam, ja wam dziękuję, że jesteście i do widzenia. No oni tam, no, to dziękujemy, kurwa, trzeba napierdalać w tych posłów, kurwa, znajdzie się kij na poselski ryj.
1: Straszne,
0: no i wiesz, i to jest takie, już wtedy nie ma przy... Po prostu skala tutaj ma znaczenie, nie? Przy większej skali my tutaj działamy kameralnie. Powiedzmy jeszcze, mimo że słucha nas powiedzmy teraz tutaj łącznie te 130 osób, no to nadal jest to kameralne. Nawet u takiego Szabla nadal jest kameralnie, mimo że ma większe zasięgi sporo, no kilkukrotnie, powiedzmy te 500 osób online i tak dalej, to nadal jest to jeszcze kameralne. Ale... trochę więcej i już się zaczyna, już się robi problem, nie?
1: Wiecie, bo polaryzacja się zawsze lepiej sprzedawała, ty tego nigdy nie rozumiałeś, Krawiec, że nie możesz mieć takiego wodza na czacie i Błażeja na przykład, czy mnie, prawda? Bo jesteśmy z dwóch kompletnie różnych biegunów. Chociaż libertarianizm nie był tak daleko nigdy ode mnie w temu, co się większości ludzi wydawało. A wtedy, gdy nadajesz dla tej większej ilości, już musisz mieć po prostu konkretny materiał, który jest tworzony pod jakby słuchaczy, a ty też przez wiele, wiele lat miałeś zarzucane to, że za bardzo się chwiejesz, prawda? Pamiętasz takie momenty? To, że ktoś ci powie coś, to ty w tą, a później ty w tą.
0: Ja się chwieję? O co ci chodzi? Kurwa, weź mnie nie wkurwiaj. W tym momencie mnie atakujesz.
1: Flip-flop taki krawiec. Tak było. I to właśnie to jest takie niemęskie. A mi się właśnie to najbardziej zawsze w krawcu podobało. Brak męskości. Brak męskości.
0: To jest zarzut do mnie? Brak męskości, tak?
1: Spisek. Nie, ja tu próbuję coś stworzyć, żebyś materiał na nowy spisek u nas, prawda? Już powiedziałem, że spałem z
0: potrzebą. Ale co, jestem zniewieściały, tak?
1: I że chrapię. No tobie co ja mógłbym powiedzieć, prawda? Mało w kuchni sprząta. Powiem tak.
0: Tak powiem. Ty jeszcze mało widziałeś, jak ja nie potrafię sprzątać.
1: Oh my gosh. No, w naszych życiach wiele się zmieniło, ale pewne elementy pozostały te same.
0: Jestem strasznym syfiarzem, potwierdzam. Ale tutaj Kotkiewicz jakby sugeruje, że on tam kładzie lachę na Krawca, bo tego człowieka nie idzie w ogóle niczego nauczyć. To trzeba mu się pozwolić sparzyć. To ciekawe.
1: To zbyt poważne na tą godzinę, słuchaj. Potrzeba, come on.
0: Słuchajcie, Kuba wam zdradzę, nawet trochę apelował, żeby tu nie było jakichś dram, jakichś napierdalania się maczugami po głowie, tak chciał bardziej pozytywnie, no, chyba się nie obrazisz, że tutaj ujawnię, no bo nie, Kuba jest nie. Taki pozytywny właśnie, Kuba jak słyszy, że są jakieś tutaj drastyczne rzeczy, ktoś tu coś do kogoś ma, to on się boi od razu.
1: Boję się, bo jestem nieśmiały ogólnie. Nie jestem nieśmiały, ale chciałbym spokoju, takiego fajnego community, wiecie? I to Muppet zawsze mówił peace and love, prawda? To też było jego powiedzenie. A i wtedy włączał taką piosenkę o pewnej roślinie często. Ale to jest jakiś koncept na życie, którego się dzisiaj uczę, którego bardzo pragnę. Jakieś tam przemianie, którą przechodzę. Tak myślę, od jakichś kilku lat. Nie to, że staję się jakimś lepszym człowiekiem, ale bardziej szukam w sobie o czegoś, co zawsze tak zakopywałem. poprzez właśnie to, że często próbowałem dalej, mimo tego, że byłem taki wolnościowy w głowie, dalej próbowałem coś tam udowodnić. Dzisiaj już nie mam takiego oparcia na to, bardziej odnajduję te swoje właśnie prawdziwe pragnienia, które tylko, o których tylko ja wiem i które tylko ja mam. Każdy ma z nas jakieś unikalne. A jak tam powiedz u ciebie, Krawcze, coś się zmienia, jeśli chodzi o myślenie w głowie, ciągle ten sam?
0: Nie, nic, ciągle ten sam.
1: Takie...
0: Ciągle ten sam, ale słuchaj, udało się tutaj wywołać nie tyle wilka, co kota z lasu. Witamy.
1: Dobry wieczór.
2: No już tutaj Kuba mnie godzinę temu, półtorej godziny temu do tańca zapraszał, mężczyzna, przy którym kwestionuje swój heteroseksualizm, nasza wspaniała wspólna, oż ty bezczułowią cię. No pewnie, że chrapiesz.
1: I słuchajcie, się trochę poci pod pachami i nie tylko na brzuszku też troszkę. Szczególnie jak jest ciepło, bo my się spotykamy zawsze w lato. Ale mi to nie przeszkadza.
2: Tak, to jest taki sok miłości, bym to raczej nazwał niż pot.
1: O, gosh. No way. Ale miło cię słyszeć. Hej.
2: Tak. Już mnie tutaj wywoływałeś półtorej godziny temu, ale nie chciałem wam, chłopaki, przeszkadzać. Tylko tak uznałem, że jedyną bardziej męską miłością niż miłość dwóch mężczyzn jest męski trójkąt, więc postanowiłem się tutaj do was dołączyć. Oczywiście w jak najbardziej pozytywnych emocjach. Ja tak tylko wspomniałem, że z całego mojego doświadczenia z Krawcem, całego radiowego doświadczenia, bo też się parę razy ścieraliśmy, to właśnie to nie jest tak, że Krawiec nie da się ciebie czegoś nauczyć, tylko tak na zasadzie, że trzeba wiedzieć, w jaki sposób ci to pokazać, tak? I zwyczajnie ci pozwolić, żebyś się sparzył. Nie ma w tym absolutnie jakiejkolwiek złej emocji. Tak samo Kuba, jako jedyna z nas osoba dzieciota póki co, pewnie potwierdzi, że no czasami trzeba temu synowi pozwolić sobie się połamać albo tam, nie wiem, zrobić jakąś głupią rzecz, żeby potem tej głupiej rzeczy nie robił.
1: Absolutnie. Jeszcze na Krawca ten najstarszy trik na świecie działa. Tak zapracować z nim, żeby pomyślał, że to jest jego pomysł.
2: Tak, bo Krawiec jest...
0: Kurwa, co wy tutaj, co to ma znaczyć?
2: Bo Krawiec jest najstarszym nastolatkiem, którego znam. I to jest piękne, że wiesz, że mając te 44 lata, ciągle można mieć tak świeży, tak młody, tak niezmącony edukacją umysłu.
0: No w sumie tak. 44 lata na karku, a chodzi w czapeczce z daszkiem i w dresach, no to tak trochę wygląda.
1: O, jeez. Fajnie, i tak cię lubimy, Krawiec. My cię lubimy tak, jesteś jaki jesteś, tak? Nie, nie wiem, jaki to był mój tekst, ale też się kiedyś przyjął. Potrzeba, jak mi miło ciebie słyszeć. To dla mnie jest...
2: O, i ciebie też, Kuba.
1: Doświadczenie. Hej. I ciągle ten sam, to fajnie, cieszę się.
0: Ciągle tak. Kotkiewicz, czy ten sam? Właśnie, no to pytanie, czy ten sam?
1: Posłuchajmy właśnie, czy ten sam.
0: No właśnie.
2: Czy ja wiem, czy taki sam, priorytety się zmieniają, koty dorastają, tak, zmieniają się, wiesz, pewne wizje, pewne koncepcje, też rzeczy po drodze się zmieniają, tak bardziej mi teraz zależy, żeby umościć sobie gniazdko, w którym będę umierał, tak, i bardziej takie, wiesz, takie w tym kierunku koncepcje, o których bardzo dużo gdzieś tam mówiłem na przestrzeni ostatnich lat, a teraz mniej mówię, a więcej robię, więc czuję się z tym bardzo, bardzo znakomicie i też tak, też doszedłem do takiego punktu, w którym zmienia się na dobre, no jak to mówię, zmiana pewnych priorytetów, ale ten wredny szczeniak gdzieś tam zawsze
1: jeszcze
2: we mnie
1: jest,
2: zostanie.
1: Zawsze jest, oczywiście. I to trzeba karmić tego wilka też, troszeczkę. On nie może umrzeć, on jest jakby naszą częścią charakterów, które mamy.
2: No wiesz, no jak to Big Cyc śpiewał, śruba zgolił irokeza, nie?
1: No why not, come on.
2: Jest murarzem przy kościele i tak dalej.
1: To fajne.
0: Skórę kupioną na raty oddałeś matce na szmaty, no. Bo tak się mówi o Kotkiewiczach, że są zaczipowani i wykastrowani. To czy coś w tym jest?
1: My akurat zawsze prezentowaliśmy tą samą stronę systemu z potrzebą, tak mi się wydaje. nie jesteś sam i za chipowaniu i... Nie, no z tym kastowaniem to aż tak nie, daleko
2: no, no tak nie, nie, tak nie sądzę. Tak zaczipowane jak najbardziej, ale z kastracją to się ktoś trochę pomylił.
1: Absolutnie, my właśnie nie, z tym, naprzeciwko.
0: To przesadziłem, że wykastrowany, ale zaczipowany...
1: Poniosło cię trochę krewiec.
0: Tak, tak poniosło mnie, tak, przepraszam.
1: Uraziłeś mnie. Ja dziękuję.
0: Ale koty są, słuchajcie, wredne. Koty są albo bardzo przyjazne, koty są takie praktyczne, gdzieś tam śpią w nogach, bo ciepło jest w nogach, gdzieś tam, wiecie, to są takie, koty są specyficzne, o, myślę, że to
1: mają
0: słowo...
1: Mają charakter przede wszystkim.
0: Mają charakter, tak, swój. Koty są specyficzne i to jest dobre słowo, specyficzny, o.
1: Właśnie.
2: Koty są szczere przede wszystkim, o. Tak, jeżeli wiesz, jeżeli coś im podpadniesz, to ci naszczają do butów, jeżeli sprawisz, że będzie im dobrze przy tobie, to wtedy będą podchodzić do ciebie i mruczeć, no nie ma bardziej autentycznych zwierząt niż koty.
1: Jasne, kochają cię, kiedy one chcą cię kochać, a nie kiedy ty chcesz, żeby one cię kochały na przykład i to jest super, też mi się bardzo podoba ta część charakteru.
0: Cały Kotkiewicz, słuchajcie, nieraz mi naszczał do butów, nieraz mruczał, to cały Kotkiewicz. Tak.
1: Chrapał co najwyżej, on nie mruczy, krawiec. Ty z nim nie spałeś, tylko ja z nim spałem.
0: Tak, trzeba go, ale ja nie próbowałem tak psikać ten wodą Kotkiewicza, muszę kiedyś spróbować... Muszę wynaleźć jakiś taki sposób, ale to właśnie...
1: Święconą mógłbyś się wtedy święconą. Znieść.
2: Lepiej nie. Chociaż Kuba, wiesz, po tym, co przeżyliśmy tego wieczoru, to ja nie miałem już siły na mruczenie.
1: No to była tylko pizza. Słuchaj, to było tylko pizza, nie mów nikomu. Ci Grzesiu.
2: Ale tam były ogórki kiszone.
1: A były, to była wiejska, pamiętam, bo ja chciałem tak i się zachwycałem. Tak.
2: Największe po prostu zaskoczenie. Tak. Pizza chłopska czy pizza wiejska, coś takiego.
1: I Kuba, tak.
2: Cały w szoku, że można kiełbasy tam ogórków kiszonych nałożyć.
1: Serio, słuchajcie, to po prostu ja mogę zrobić zdjęcie i tu pokazać, że tak, on się w pizzę w Polsce je, to fajnie. Ale nie, pyszne było. W ogóle wieczór był wyśmienity, jeden z lepszych i to wcześniej pytałeś mi, krawiec, jakie mam wspomnienia, czy jakie charaktery, to właśnie to są takie jakby, niektórzy kolekcjonują, nie wiem, monety czy znaczki, a dla mnie takie wspomnienia właśnie spotkania was, czy jakby istnienia w tym alternatywnym świecie przez chwilę, te wspomnienia są absolutnie piękne. Super.
0: Słuchajcie, to jest taki wieczór dzisiaj wspominkowy, pewnie, nie wiem, może audycję skasuję i tak, czy coś, nie wiem. To wam tutaj zdradzę, że jak nie przyszedłem na spotkanie z wami, to Ania się wzruszyła wtedy strasznie tym i jakoś to przeżyła strasznie na przykład. Także nasze tutaj różne decyzje, które podejmujemy, mają często gdzieś tam odbicie, nie? I wpływają na ludzi. To też jest takie ciekawe, nie? Że to, co my tutaj robimy, często gdzieś tam się odbija echem. No nie wiem, różne dramy... Teraz z Enkim z kolei drama znowu. No.
1: Nic nie wiem z tym Enkim. Dzisiaj jadąc właśnie samochodem na sekundę włączyłem twoje radio i tylko słyszałem wszystko okej okay, tam w sąsiednim Universe. Tak.
0: Super jest w ogóle.
2: Ja się tylko tak wetknę, bo tam Furiat akurat mi doniósł, że coś tam Enki się pruje. Więc sobie wrzuciłem to na swojego backloga i zanim zdołałem odsłuchać jego pierwszą instancję rantu na nocne radio, to Enki ją usunął. Także nie wiem w ogóle jaki jest status i nie wiem o co poszło,
1: też
2: tym bardziej, że typka od ponad roku nie słucham, także no cóż,
1: takie,
2: no ma swój pomysł. Taka plotek treść. Może krawiec coś więcej tutaj zgęścisz. Tak w trzech słowach żołnierskich. Bo z tego co wiem, to usunąłem Enkiemu kanał. Nawet nie wiem kiedy. Może się potknąłem, jak sięgałem po mydełko, które upuściłem pod prysznicem.
0: No mamy takich dwóch dyżurnych szkodników. Zło wcielone. Zło w czystej postaci. Zenon i Potrzeba. I oni ciągle atakują, hakują, niszczą, donoszą. A tak naprawdę potem się okazuje, że gówno ich to obchodzi i im to luźnym kalafiorem gdzieś tam lata i się dziwują i tam, co to krawiec, co tam się dzieje ciekawego, co tam. No to cóż, no ktoś ma właśnie, dobrze to powiedziałeś, że ktoś ma pomysł na to wszystko, tak, no. Ale też jednocześnie chciałaby, ale się boi. No tu nagrał i usunął od razu, no to... Odwagi, odwagi, jedź, jedź po nas, chłopaku, może coś ugrasz, może jakieś suby będą, może zasięgi się zwiększą, lajki. W sumie to jest najważniejsze w tym wszystkim, lajki i zasięgi. To zawsze nami kierowało, nie, chłopaki?
1: No, efekty no. Widzę. Po tylu latach właśnie.
2: No, jak Kuba za kolano mnie trzymał, to mówiłem mu łapka w górę, łapka w górę.
1: A ja słyszałem, bierz mnie. Tak.
2: A to potem, to się wiesz, to się nie nadawało na content.
1: Oh God. Ale widzicie, trochę hermetyki przez nas przemawia, przepraszam tych wszystkich słuchaczy, którzy ani nie są historykami radiowymi. Powinniśmy mieć taką funkcję, jak jest jakiś sekretarz, który tam notuje, prawda, donosiciel główny. No, też takie słyszałem, są funkcje w radiach, prawda? Temu donosi, ten nagrywa, ten radio. Ale my powinniśmy mieć historyka. Ja myślę, że doszliśmy do takiego momentu, w którym mi się wydaje, że wódz mógłby być, on jest bardzo konsekwentny, prawda? To też pożyczone słowo od jednego z założycieli. Krawiec, ty nie jesteś konsekwentny, bo w ogóle jest konsekwentny. Ja głosów nigdy nie potrafiłem naśladować, ale teksty pamiętam dobrze, prawda? Mieć tego historyka mogło być fajne. Tak.
0: Że też człowiek nie włączył nagrywania, jak gadał z niektórymi. Teraz no mógłby właśnie. Tu puścić tutaj.
1: Jeez, man. Ale fajnie, ja lubię. Lubię tą energię, wiecie, to jest nie do stworzenia w innym środowisku niż to. Taka dziwna bardzo energia. Odczuwam to, co odczuwałem bardzo dawno temu.
0: Ja myślę, że słowo, którego użyłeś, Kuba, rodzina, rodzina, ta wielka rodzina Nocnego Radia, kupujcie cegiełki.
2: Może raczej jakiś dom dziecka, z którego ja tam nie bardzo, ale... Tak, lepiej to, co Stalin wymyślił, czyli sierocińce o zaostrzonym rygorze. To są te wszystkie gówno radyjka.
1: Ojej,
2: czy tam przerzucają z miejsca do miejsca i tak dalej, a my ciągle razem, ej stary, tutaj jesteś? No jestem, nie? Dobra, to uciekamy przez okno.
1: Dysfunkcyjna? Czy patologiczna? Ja nie wiem, jak to...
2: No, oba pojęcia funkcjonują w języku polskim.
0: No właśnie, jakbym ostatnio szablowi, bo też mnie korciło, za miękki jestem trochę, mogłem mu wspomnieć o tych bezprizornych dzieciach, w tych... fejkowych domach dziecka, co ten z puszek po sardynkach jadły jedzenie.
2: Ale
0: Szabel powiedział, wcale krawiec tak nie było, te dzieci jadły frykasy, towarzysz Stalin zafundował naprawdę dobre jedzenie tym dzieciom, no i to taka rozmowa trochę, nie, no wiesz.
2: No ja ci tłumaczyłem, tak, co się stanie i to się stało gdzieś w 30 tam którejś minucie, gdzie przestałem słuchać, tak, jak tam przygotowałeś się, wygarnąłeś, co tam Stalin zrobił i tak dalej, no to wcale tak nie było, ty powielasz fake newsy, a Katyń to zrobili Niemcy, nie? No i to też jest taki główny pomysł, dlaczego ja tam się nie chciałem wtryniać, bo to też przede wszystkim jest coś takiego jak czas, jest coś takiego jak energia, której nie możesz kupić, tak?
1: Jasne.
2: Że możesz tylko przetworzyć z jednego, przelać z jednego w drugie, tak? A jak już z tej szklanki wodę wylejesz na kogoś, nawet jeżeli tą wodę komuś w twarz szklanką oblejesz, tak? To tej wody już nie odzyskasz.
1: Jasne, trzeba dbać o tą energię i nawet jak, nie wiem, czy zgadzam się dzisiaj, czy nie zgadzam tutaj, akurat się zupełnie zgadzam z potrzebą, trzeba bardzo uważać, gdzie ją się podaje, bo nie to, że się jej jakby pozbędziesz, ale czasami ona też wraca w bardzo niewłaściwy sposób i absolutnie nie mamy nad tym kontroli.
0: Ale wiecie,
1: jedyne,
0: co mam...
1: co masz, to gdzie ją dajesz, prawda? Ja też... Tu podziwiam, bo trzeba fajnie, że wybrałeś, żeby się nie przyłączyć do tej wymiany. To Ale wiesz, każdy robi to, gdzie jest, prawda? Może Krawiec miał taką wewnętrzną potrzebę, żeby się trochę emocjonalnie wyżygać. To jest też
0: Kotkiewicz, okay. Kotkiewicz nie potrzeba. Teraz jest inny byt, zmienił, odciął się, ale wiecie co, ja myślę, że my się też zmieniamy, my wszyscy się zmieniamy i... Ja widzę po osobach, które powiedzmy kiedyś były nerwusami, jakimiś tam cholerykami, też mają teraz wyjebane i zluzowali trochę majty, śmieją się z tego wszystkiego. To jest jakiś progres. Moim zdaniem to jest na plus, tak, że ktoś przestaje się tak bardzo angażować, odpłacać tam pięknym za nadobne, tylko robi swoje, ma swoje tam sprawy i ja mi się śmieję z tego wszystkiego. To jest zdrowe, więc to widzę po wielu ludziach, więc coś tam to daje, nie? Ludziom w ogóle ja będę się upierał przy tym, że stres i nerwy to mają bardzo destruktywny wpływ na nasze zdrowie na przykład, więc to jest...
1: Absolutnie, ale też ma wpływ to, co jemy, prawda? I to też nie tylko to, co jemy fizycznie, ale tym... Właśnie chciałem potrzebę spytać, bo mówisz, że się troszeczkę zmienia, to mówię, jaką książkę ostatnio przeczytał, tak jestem ciekawy. Krawca o książkę nie pytam.
0: Ja komiksy lubię.
1: Ja błagam, Krawiec, to był pause. A teraz
2: jestem w trakcie Lema, kongresu futurologicznego, do którego wierzę, że już dorosłem. Chociaż jak czytam, to mam wątpliwość.
1: Nice, to fajne, lubię. Ja przeczytałem wszystkie możliwe książki Alan Watts, polecam wszystkim. Mnóstwo na YouTubie można sobie znaleźć. Ostatnio chłonę i kocham Alan Watts. I chciałbym otworzyć fundację Alan Watts w Polsce. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam, proszę o kontakt. kubameldu@gmail.com.
0: A czy ta fundacja może wspomagać ubogich artystów kreatywnych z zacięciem radiowym na przykład? To ja się piszę na to.
1: Ale to tylko takich, co sprzątają w kuchni.
0: To się
1: raz na tydzień.
0: A to się nie kwalifikuje, dobra.
1: Nie, poza zasięgiem. Poza zasięgami. Ale nie, fajnie. Są książki Alan Watts dostępne już w Polsce. Skontaktowałem się, jakiś człowiek je wydaje z Anglii. Nie zamieniam się tutaj w Janka Fiora, który sprzedaje swoje książki, którego też kiedyś poznałem i bardzo go cenię i lubię. I mimo to, że się kompletnie z nim nie zgadzam w większości poglądów, o których mówi, ale polecam wam, słuchajcie, jak chcecie posłuchać czegoś, co autentycznie zmusza do myślenia, to nie tylko właśnie Richard Albert, czyli ten nasz Ram Dass, ale także właśnie, czy nie tylko Timothy Leary, czy nie tylko o kim tam jeszcze mówił, o tym grzybiarzu często mówił, a Muppet.
0: Punk not dead, walka trwa, ale nie Timothy Leary i nie Che Guevara. A panie Kotkiewicz, pan tu o Lemie wspomniałeś i co z tą teorią spiskową, że Lem to nie była jedna osoba? Może jakiegoś sprawdzama trzeba nagrać na ten temat? Czy Lem był faktycznie taki mądry? Czy to jedna osoba? Czy to może jakiś spisek służb i stworzyli kilku pisarzy, wzięli tam 120 pisarzy najlepszych i jeszcze tam filtrowali i wybierali co najlepsze, a Lem to taki głupek w sumie...
1: Absolutnie. Te speech'e też sobie biegam przy nich ostatnio. Fajnie, polecam.
2: Wiesz co, to by było o tyle piękne, ponieważ to bodajże Philip Kindred Dick rzucił jako jedyny właśnie tę hipotezę, że Lem to nie istnieje i to jest jakiś tam wytwór, jakiś tam pomysł w ogóle za żelaznej kurtyny i taki człowiek nie może istnieć. Ale jest taka fenomenalna książka, która wyszła kilka lat po śmierci Lema i ja ją dostałem na moje urodziny od mojej matki, która bardzo dbała o to, żebym czytał tylko i wyłącznie mądre książki. A potem kupiła Ukryte terapie Jerzego Zięby, więc o nią zadbałem, żeby czytała tylko i wyłącznie mądre książki. Były to listy.
1: Serio kupiła?
2: Rak zmienia ludzi. Na szczęście się wybroniła.
1: Pracowałaś nad tym Ziębą, żeby go usunięto z internetu.
2: No właśnie. Post factum, dlatego na Ziębę jestem cięty, bo to dotknęło mnie osobiście.
1: Okej.
2: Ale wracając. Wracając do historii listy Lema i Mrożka. potężne tomiszcze na 600 czy 700 stron, gdzie Lem, wymieniając się z Mrożkiem swoimi takimi podstawowymi problemami, jak tam Lemowi się na przykład rozpieprzyła jego warszawka, bo miał serwis olejowy co 5000 km, bo tak wyglądały takie czasy, wyjechał sobie gdzieś tam i po 3000 musiał szukać jakiegoś serwisu. I w jaki sposób, jeżeli to skorelujemy z jego prozą, w jaki sposób te takie problemy, takie codzienne problemy, których dotykał, pojawiały się też w prozie, którą publikował. Którą ja przynajmniej jako wielki fanatyk wręcz Lema dostrzegłem, to są takie, wiesz, takie rzeczy, o których za bardzo nikt nie odważy się napisać, bo to są takie longshoty, nie? Nikt sobie, tak ci się wydaje, że tak będzie, ale jesteś całkowicie pewien, że to, że tutaj Pirksowi się powinęła łapa, tak? Że coś pieprznęło w jego rakiecie i to się datowo dodaje do publikacji tego opowiadania z listem, który wysłał Mrożkowi o serwisie olejowym w Warszawce, no to już tak dodajesz sobie jedno do drugiego i to się bardzo fajnie dodaje. Także listy Mrożka i Lema bardzo serdecznie polecam. To jest lektura jakaś, nie wiem, książka wydana jakieś 15 lat temu, chyba gdzieś w okolicach 18 ją dostałem, ale naprawdę pozwala wejść w głowę no, tych dwóch wielkich pisarzy.
1: Super. Ja no, lubię.
0: Tak, to fajnie, ale tak różnych, no tak ja różnych lubię. Dwóch, nie? No.
1: Tak, ja ostatnio byłem w teatrze w Polsce i miałem okazję zobaczyć Narkotyki.
0: O!
1: Ja, tak, Stanisław Ignacy Witkiewicz. Taka współczesna interpretacja. No powiem wam, że absolutna rewelacja. I to naprawdę to są starocie i coraz częściej wracam właśnie. Absolutnie nic współczesnego nie polecam, co jest trochę smutne, ale odkrywam jakby ponownie te rzeczy, które kiedyś gdzieś przeczytałem czy zobaczyłem, a właśnie tak jak ty wspominałeś, odkrywając te jakieś niuanse, nowe symbole w tym, czy jakby część siebie, która nie wiedziałem, że istnieje, to jest super frajda, a szczególnie po 40, to już całkiem fajnie. Tak jako dorosły człowiek się pierwszy raz chyba czuję, często oglądając, słuchając, widząc, czytając. Rzeczy, które już dawno temu miałem okazję poznać po raz pierwszy, a zupełnie nie rozumiałem jakby esencji tego, co w nich jest.
0: A ty, Kotkiewicz, coś byś zarekomendował ze współczesnych rzeczy, czy też tak wracasz raczej do rzeczy sprawdzonych, dobrych z przeszłości?
2: To znaczy, no to tutaj zależy o co pytasz, bo poszedłem za potrzebą, za Kotkiewiczem, przepraszam, i nie słuchałem wywodu Kuby.
1: Dziękuję.
0: Ten tu rozprawia elaboraty prawie, a ten poszedł siku i nawet nic nie powiedział. Co za chamstwo. Nie, to... No dobra, to czy bardziej wracasz do starych dzieł, do klasyki, czy coś ze współczesnych rzeczy cię tam zainteresowało? Jeśli chodzi o literaturę, o beletrystykę.
2: Jeżeli chodzi, że tak powiem, o lekturę bardzo, bardzo taką przyziemną i taką lekturę, którą można by było polecić każdemu, szczególnie ludziom, którzy za bardzo nie lubią czytać, że tak powiem, trochę w stylu komiksowym nawet, to natrafiłem niedawno na takie dzieło, nie pamiętam nawet w tym momencie autora, które się nazywało 100 zastosowań martwego kota. Gdzie mieliśmy 100 rysunków satyrycznych, w jaki sposób można wykorzystać takiego strepanowanego, jakiegoś tam zataksidermowanego kota. I to jest humor tak diablo ciężki, tak bardzo, czasami się pośmiejesz, czasami się zażenujesz, czasami ci wszystkie łapy opadną, aż wam zaraz znajdę, bo to nie wyszło nigdy po polsku. Natomiast właśnie sobie znalazłem gdzieś na jakimś Allegro wersję angielską za 70 zł, ale niestety mam tę książkę w biurze, ale już wam mówię.
1: Dla tych, którzy nie znają wnętrza potrzeby, on zawsze, absolutnie zawsze kochał koty. I to...
2: Tak.
1: Tak. To...
2: 101 Uses of for a Dead Cat by nice. Simon Bond. Artysta, który żył w latach 47-2011. Pierwsze wydanie i to na Amazonie jest wydane w 1988. Na Amazonie jest za dyszkę dolarów. Także wrzucę tutaj na czacik, jakbyś krawiec był tak dobry i przerzucił ten linczek na YouTube'a, jakby ktoś chciał się zainteresować, w jaki sposób można wykorzystać.

0: Także wiesz, to nie jest to, że ja jestem fiutem. Bywam, nie. No.
1: Dobrze się, ale pracujesz nad tym, się zmieniasz, mówiłeś, że...
0: A nie, a broń Boże, ani trochę nad tym nie pracuję, to... jestem dumny z tej cechy i będę ją pielęgnował.
2: Dokładnie, Kuba, o co ci chodzi? Nad czym tu pracować? Jak ktoś ci zalezie za skórę, no to czasem odpłacisz pięknym za nadobne, no co w tym złego?
1: No, absolutnie, jeśli to czyni cię szczęśliwym dzisiaj, to mi się wydaje, że przede wszystkim... Czy się z czymś zgadzasz, czy nie, to powinieneś być w zgodzie z samym sobą. Jeśli to by było nie fair wobec ciebie, to ci zje od wewnątrz, tak jak rak. A nie wszyscy mamy ochotę na to, żeby być jedzonym.
2: Ale ty jesteś poprawny politycznie, Kuba. Jak sztuczna i jak czat GPT 4 jesteś tak poprawny. Ostatnio zbeształem sztuczną inteligencję, mówię, co ty taka poprawna politycznie jesteś, a ona, przepraszam, jeśli za bardzo umoralniam i jestem zbyt poprawna politycznie, ale moim zadaniem jest dążenie do równouprawnienia i walczę z dyskryminacją ludzi ze względu na płeć oraz upodobania seksualne.
1: Serio? To już wymyślasz, to już dodajesz. Więc...
0: Nie wymyśla, bo model GPT, polecam odcinek Sprawdzam o sztuce inteligencji, którego Krawiec pewnie jeszcze nie przesłuchałeś w dalszym ciągu.
1: Ale gdzie robisz nowe? Przepraszam, że będę przerywał. Bo...
0: Tak, już są trzy odcinki nowe. Wróciło i tak raz na miesiąc będzie odcinek Sprawdzam, tak.
1: Super, kiedyś to był hicio, prawda? Ale to dawno temu, to ja nawet pamiętam. A że teraz jeszcze robisz? Wow.
0: Wróciło i się dalej robi, także wiesz.
1: Super.
2: Ale masz na myśli odcinek o twórczości AI, tak?
0: Tak. Mhm.
2: Bo miałeś coś nowego wrzucić i nie wrzuciłeś. Okłamałeś nas, jesteś oszustem.
0: No bo to się tak do końca wiesz, bo to jest takie moje prywatne śledztwo. Robię sobie śledztwo odnośnie mikroplastiku, które zaczęło się, i to będzie bardzo fajna analiza taka, że od momentu, kiedy wpadł mi pomysł do głowy, gdzie się dowiedziałem o czymś, gdzie kupowałem sobie mydło i się okazało, że to mydło ma 65% mniej mikroplastiku. I myślałem, że to jest opakowanie, a to nie chodziło o opakowanie. I tak się trochę przestraszyłem, bo się okazuje, że w 9 na 10 kosmetyków jest mikroplastik. Więc no już niedługo. Już jest prawie napisane. Może mi się uda w ten weekend nagrać. Zobaczymy. To też nie jest jakiś tam, wiesz, nie narzucam sobie harmonogramów, bo harmonogramy to zło. To jest dla mnie rozrywka i jakiś taki dodatkowy fan. Mam tam swoje rzeczy inne. Ale sprawdzam. Jest, żyje i ma się dobrze i będzie żył.
2: A tymczasem dołączył do nas Grzesiu od pizzy. Kolejna kultowa postać.
3: Hej.
4: Halo, cześć.
3: Hej, przyjacielu.
4: Cześć, Kuba. Witam się pierwszego. Cześć,
3: tysiąc lat.
4: Kotkiewicz, cześć, Krawiec.
2: Mnie na końcu.
0: Cześć, mozzarello.
2: Mnie na końcu, to dziękuję. To ja w takim razie idę siku. Dziękuję, do widzenia.
1: Tu musisz mieć problemy faktycznie, dopiero co byłeś, Siku. Grzesiu, tak spytam, jak, co u ciebie jesteś?
4: U mnie tak mniej więcej po staremu.
1: Czy zbudowałeś dom?
4: Pamiętam, kurwa, miałem nadzieję, że zapomnisz.
1: To był nasz temat, nie 3 lata? Nie, więcej. No,
4: więcej. Powiem tak, dostałem pozwolenie, już mam wszystko, co trzeba.
1: Serio?
4: Tak, tylko z motywacją gorzej, bo tak doszedłem do wniosku, że oprócz kwestii finansowych, żeby zbudować dom, warto by było dla kogo mieć budować, no a tak nie dla samego siebie. Więc też przyjrzałem się sobie i tak no parę rzeczy... Musisz pozmieniać, żeby znaleźć partnerkę.
1: I spojrzałeś tak, w lustro i...
4: No nie ma czym przestać, tak. Więc jestem na etapie takiego zawieszania.
1: Tak, ja proponuję fryzjera. Zacznijmy. Fryzjer. Czy
4: na zero, tak? Mówisz, nie ma ratunku.
1: Nie wiem, no ja nie znam twojej, wiesz, twojego stylu.
4: No taki placek duży na czubku głowy i za kola, ja, takie bardzo głębokie.
1: Ja bym poszedł na zero. No. Opcji wiele nie widzę. Ewentualnie ostatnio mi ludzie podpowiadają, że w Polsce są, i autentycznie ja się dopiero tego dowiedziałem, na pewno wy to wiecie, że ludzie jeżdżą do Turcji, prawda? Po jakieś te

0: jakieś zabiegi, jakieś kosmetyczne, czy transplanty. To dla mnie jest nowość, bo jak ja byłem w Polsce, coś takiego nie istniało. A ty wiesz, że to ludzie jeżdżą do Turcji, żeby sobie przeszczepy robić?
1: Znajomy był, ale z UK-a był w Turcji, żeby przeszczep włosów sobie zrobić.
0: I jak?
1: Tak niedużo, kurwa, więcej, ja wiem.
0: A coś lepiej wygląda, czy tak?
1: Wiesz co, nie przyglądam, jakby inaczej.
2: Brałbyś?
1: Nie wiem, bo to nie jest wstawienie sobie zęba, bo zęba wypada sobie wstawić, ale z łysieniem można się jakoś pogodzić, chyba to jest lepsza droga niż nadrabiać operacjami tureckimi, no tak to jest moje zdanie. Na pewno lepiej, młodziej, nie? To te 2-3 latka odejmuje, jak się ma włosy na głowie.
0: Serio? Ale po co?
1: Ale czy warto?
0: Właśnie. Jasne, to jest takie dla mnie, wiesz, come on. Jakby pod prąd iść ze swoim, nie wiem, osobą. Chociaż jeśli robi to jego szczęśliwym, to absolutnie. Ja patrzę ze swojej perspektywy, to absolutnie nie.
2: No chociaż ja ze swojej perspektywy powiem Kuba, że ostatnio zacząłem sobie ukrywać siwiznę, tylko że mnie to kosztuje 20 zł miesięcznie.
0: A siwizna jeszcze okej, okay. Można chować.
1: Okay. Siwizna dodaje mądrości, masz plus 2 IQ przez siwiznę, panie.
2: Ale ja nie chcę, naprawdę nie chcę.
0: Jakoś właśnie, mniejsze...
3: Czego Kortkiewicz nie chce, bo właśnie przyszedłem tutaj zrobienia siku i jem pieroga i nie wiem o co chodzi.
1: No, IQ siwizna. Nie chce więcej. Już.
2: Plus 2 IQ nie chce. Nie. Naprawdę starczy. Opamiętajcie się.
3: Ale dobre pierogi.
1: Tak, jeszcze odpowiadając, Kuba, na twoje pytanie, właśnie ja nie zwracam uwagi na jakby wygląd tak bardzo może co po niektórzy, więc nawet kilka razy mi się dostało, że jakaś tam dziewczyna zrobiła sobie włosy inne i to jest oczywiste dla wszystkich, a kurwa nie kapnąłbym się przez tydzień, gdybym nie powiedziała. Więc nie. Tym bardziej na męską urodę tak nie zwracam uwagi, ale czasem tak myślę. Z tym kolesiem jest coś nie tak. Coś kurwa, jakieś nowe ciuchy kupił, nie? Okazuje się, że właśnie coś zmienił.
0: A to typowa cecha męska. Mi też się obrywa, że nie rozpoznaję, że ktoś sobie przyczepił sztuczne eyelashes. Jak te oczy przy oczach. Nie brwi, rzęsy.
3: A co ty, Kuba, masz takich kolegów, co sobie sztuczne rzęsy przyczepiają?
0: Nie, mam takiego, co pierogi je i nadaję w radiu.
3: Pierogi z podłogi, moje ulubione danie.
0: Wiesz, nie powiem, że nie robiłem sobie notatek przed tą audycją. Wiem, że brzmi jakbym nie robił ich, ale jedno pytanie sobie zapisałem.
3: Robiłeś sen notatki? Serio? To?
0: Nie, no przesada. Napisałem sobie, niech będzie pochwalony Bill Gates, że tak się przywitam, ale jedno, które napisałbym, gdybym robił te notatki, to ja zawsze się pytałem Krafta, co on ma w lodówce, bo to było dla mnie zawsze najzabawniejsze, nie wiem czemu.
2: Każdy ma...
0: Co masz w lodówce, Krawiec? Powiedz, no, w zamrażalce.
3: Dużo niczego, no.
0: Ale masz pierogi, mówisz. Oprócz tych pierogów coś jeszcze jest. Nie?
3: Dostałem dzisiaj 2 donaty, więc pusta lodówka, niestety.
0: O, shoot. Nie, no to
1: ja myślę, że nocniki się mszczą za wczoraj, dlatego donatów nie ma wczoraj ani dzisiaj.
3: Dokładnie.
1: A tak, jeśli można nawiązać, to ciekawe, że wczoraj gościłeś krowę z ludzi, bo ja bojkotowałem audycję, nie słuchałem, chociaż drugą część sobie tam po pracy w nocy włączyłem ostatnią godzinę, półtorej. Nieważne. Ale gościłeś ludzi, dla których autorytetem jest koleś, który siedzi za podżeganie do zabójstwa Billa Gatesa.
0: What?
3: Ale czemu Grzesiu nie potrafisz w tym dostrzec dzisiaj czegoś fajnego, na przykład czegoś wesołego, że to coś się dzieje, tylko taki zagryziak jesteś, że będę tu, nie będę słuchał, nic mu nie wpłacę, ten krawiec mnie zawiódł, chuj mu w dupę.
1: Nie, Grzesiek, tak powiedziałem.
2: Grzesiek, ale wiesz co, wydaje mi się, że to mogło być zupełnie inaczej, że oni nie dążą do zabicia, tylko do zaszczepienia Billa Gatesa. I zobacz, jak to inaczej brzmi. Wszyscy są zadowoleni. Każda strona.
1: Spoko, to się usprawiedliwienie. To nie jest tak, że zagryziak jestem, tylko po prostu nie słuchałem, bo ostatnio...
3: Bojkot.
1: W ostatnim czasie ciśnienie próbuję zbić, jem, pijem herbatki. Piję herbatki z głogu, tak, różne takie rzeczy i nie chciałem sobie ciśnienia podnosić i po prostu nie słuchałem wczoraj. Pod koniec włączyłem, a to już było pod koniec, tak przyjaźnie bardziej.
3: No ale powiedziałeś tutaj słowo bojkot. Panie Kotkiewicz, z czym ci się kojarzy to słowo bojkot?
2: Z kotem na boi.
3: A mi z kotem...
2: Wystraszony kot na boi, otoczony oceanem. Taki bojkot.
3: A mi się kojarzy to po prostu z męskim kotem, z kotem chłopcem, tak, bojkot.
2: No dobra, tylko wiesz, męskie koty mają takie, wiesz, charakterystyczne penisy, że mają takie haczyki, które są do tyłu, że włożysz i wyjąć nie możesz, tak, żeby kotka nie uciekała. Już Kuba ma flashbacki z Wrocławia.
0: Sztukę trwałem. Weź tą rękę.
1: Nie, właśnie chyba jestem tu jedyną osobą, z którą Kuba nie spałeś, także jeszcze.
0: What? Come on. A dalej, jeśli mogę spytać, jesteś na wyspie?
1: Tak, między... dalej, jestem. No,
3: nie, nie zmieniaj tematu, Kuba.
0: Ja się próbuję zaprosić na noc, krawiec. I to się. To jest gra wstępna. Się nazywa.
1: W tej samej firmie, w innym oddziale, tak żeby nie zwariować, ale jednak w tej samej firmie.
0: Ale serio, masz pozwolenie na budowę już, czyli jest jakiś progres. Jak się rozstawaliśmy, to dopiero miałeś jakąś wizję, czy tam myślałeś o jakiejś ziemi gdzieś, czy tam miałeś tą ziemię.
1: A teraz... miałem, tak.
0: Powoli coś zmierzasz. Ja bym chciał, żebyś kontynuował to marzenie swoje. To jest naprawdę fajna rzecz, mieć taką długoterminową wizję. Ale to pytanie, które sobie zadałeś, czy jest dla kogo budować ten dom, to też jest świetne, wiesz, pytanie.
1: No.
0: Bo ludzie na przykład całe życie przeżywają i nie są w stanie sobie nawet zadać takiego pytania, bo albo się boją, albo nie dorośli do niego. A ty już jesteś na tym etapie, gdzie widzisz takie... fajne rzeczy. Dla mnie ostatnie te 4 lata były absolutną rewolucją, bym powiedział, w życiu. A coraz częściej zadaję sobie takie właśnie trudne pytania i zmieniam swoje życie, żeby móc właśnie odpowiedzieć temu gościowi w lustrze zupełnie pogodzonemu z samym sobą, że tak. To jest okej, to nie jest okej, to trzeba zmienić kompletnie. Fajne.
3: A grillujesz cały czas, Kuba? Bo byłeś gdzieś tam, twoim znakiem charakterystycznym jest to, że steaki sobie robisz. Jak Burnejka trochę byłeś taki, przed Burnejką byłeś taki, że te steaki, hej, tutaj sobie smażę steaki, mięsko, hej, no.
0: Trochę grilluję i nawet powiem, że mam takiego jednego słuchacza, który systematycznie, nocnego radia, który systematycznie raz na te 6 miesięcy czy raz na rok, powiedzmy, wpadnie na takiego steka i ma dobry czas. Tak, ale już w dużo mniejszej skali. Kiedyś robiłem takie duże imprezy, to tym się bardziej charakteryzowałem. Dzisiaj bardziej staram się kameralnie dla kilku osób to robić, a nie dla kilkudziesięciu. To fakt. Ale lubię dalej jakieś... Lubię robić rzeczy dla innych ludzi, to mi dalej chyba pozostało.
3: A wy coś imprezujecie, chłopaki? Kotkiewicz, coś imprezujesz?
2: Ale że jak?
3: No proste pytanie, czy imprezujesz, no?
2: No zdarza mi się. Niedługo będę szedł na koncert Beyoncé, a o co chodzi?
0: To mi przypomina tą rozmowę, co pan będzie robił w Sylwestra, prawda?
2: Grał w grę. Żebyś Kuba wiedział, przestałem grać w grę tylko po to, żeby się przełączyć na lepszy mikrofon, żebyś mnie dobrze słyszał, bo ja nie wiem, jak te twoje uszka jeszcze działają.
0: Oh God.
3: Ale to ciekawe, bo spytałem Kotkiewicza o to, czy imprezuje, to chwilę się zawahał i potem powiedział, że idzie na koncert Beyoncé. Czy jak tam jakieś Lady Gaga.
0: Taki obronny mechanizm usłyszałem przez sekundę i to mi tak jakieś skojarzenia nasunęło. Tak, wszyscy mamy zajęte życie.
3: Ja tam się nie kryję z tym, że jestem no-life'em i przestałem zupełnie gdzieś wychodzić. Nawet mnie zapraszają, tu w pani krawiec, to ja mówię, fuck you, wypierdalaj. A ty, Grzesiu, coś imprezujesz?
0: Ja nie mogę.
3: Czy w piwnicy?
1: To tak spontanicznie bardziej. Na przykład chodząc od pubu do pubu, świetny coverujący zespół ABBA i nagle impreza całą nosu, kurde, klub zamknięty, nie? Dziwki wuda i lasery, to jest kapitana bomby, bez dziwek. Wuda i lasery. I fajnie jest. A tak to też patrzę za koncertami. Jakieś lubię skaregowo-punkowe, jeśli coś gra, czy starorockowe w okolicy.
0: Ja też lubię.
1: To jeździmy ze znajomymi w miarę możliwości.
0: Mnie cover bandy strasznie popularne się zrobiły. Nie wiem, czy w Polsce też. Właśnie ostatnio byłem i na AC/DC, i na Ozzy Osbourne, i na Metallica. Mnóstwo u nas jest tych cover band i są tak fajne. Czujesz się, jakbyś był po prostu... Wiesz, to są takie, że nie tylko grają muzykę, ale ten Ozzy, to on chodzi jak Ozzy. On się porusza jak Ozzy, ja nie wiem. Tą interakcję w tłumie ma jak Ozzy. Mimikę, no to jest piękne dla mnie.
1: Mówię
0: ci,
1: jak na te dwie przepiękne, prześliczne kobiety, które śpiewały ABBA, no to niesamowite. To jest, bardzo, bardzo wciągające.
3: Ja się zawiodłem na koncertach. Kurczę, pamiętam to jak dziś. Modern Talking. Miał przyjechać Thomas Anders i nie przyjechał. I był tylko Dieter Bohlen.
0: Serio?
3: Dramat. Nie, serio.
0: Michaela widziałeś w Polsce kiedyś? Krawiec? To by tłumaczyło.
3: Michael to jest trochę taki jak ty, taki właśnie. I love you. Taki jak ty, Kuba.
0: Masz tak?
3: I love you.
0: Masz tak, naprawdę?
3: Przesadzam trochę, ale to na potrzeby radia, słuchajcie, żeby coś tu się działo, żeby Ewa Lipka się pojawiła tutaj i pyta się, bo tu wezwali Ewę, ratuj audycję. Ewa się objawiła od razu, gdzieś tam dostała powiadomienie. W ogóle to jest ciekawe, że my w tym naszym świadku zawsze dostajemy jakieś informacje, nie? Tutaj patrz, co tobie napisali, patrz, tu ci wklejam i wklejki. Nie wiem jak wy, ja dostaję tak 10 wklejek dziennie.
0: Serio?
3: No.
0: Nieźle.
2: Ja jestem ciekaw, muszę kiedyś sobie zobaczyć, jak bardzo długa jest lista osób, które zblokowałem na swoim Skype'ie.
3: Furiat się żalił, że coś tam cię nie widzi, czy ty go nie widzisz, coś tam, no to
2: tak,
3: się
2: tak, nie... on mnie nie widzi już od paru ładnych lat, on, adwokat, jeszcze parę innych osób, które nie pamiętają, że mnie zablokowały i nie wiedzą, jak to sobie odblokować. No ja wiem, sprawdzałem, ich akurat nie mam na YouTubie, mało kogo mam zablokowanego i wielce, wielce zaskoczeni. No ale cóż, nie mój cyrk, nie moje małpy.
3: To twoja wina, zhakowałeś ich, żeby cię nie widzieli.
2: Tak.
3: Z Zenonem ich zhakowaliście razem. O. Spytajcie Elkiego.
2: Ja to rozumiem, że razem, ale Zenon to razem to chyba mało.
3: Spytajcie Elkiego. On doskonale ma to rozpracowane. Zenon tak, z Elkim zhakował Furiata, żeby go nie widział. To jest wszystko udowodnione. Tak. Mi się tak wydaje, ale mam tu to... Mam pewność.
0: Znowu te hermetyczne spiski, nie wszyscy je rozumieją, a na pewno nie wszyscy są na bieżąco z nimi trochę.
3: Ale że Giereś dzisiaj na nas tam znowu złorzeczył, że chcemy Szabla zniszczyć, że specjalnie go zaprosiłem, żeby go zniszczyć. Ja pierdzielę, no ludzie, no umówmy się, no ludzie, no panie.
2: No ale niech sobie żyje własnym życiem, niech sobie robi co tylko chce, jeżeli ma swoją bazę słuchaczy, jest z niej zadowolony, no to wtedy niech sobie żyje, tak, no. No
3: jaka,
2: trudno, tak.
3: Jaka
2: no.
3: Baza słuchaczy, tam dla śmichu słuchają. No.
2: Okej, okay, ale jemu to odpowiada. Jeżeli jemu to odpowiada, no to wiesz, to stary, gdybym ja miał się przejmować każdym nienawistnym komentarzem, z którym się spotykam, gdybym za każdy ten komentarz dostał jedną nieruchomość na Florydzie, to już bym z Florydy wyszedł.
0: Kochani, ja będę się ewakuował, a jeszcze na koniec mogę mieć jedno życzenie, więc mogę, prawda?
3: Nie! Nie, no, możesz. Kuba, dla ciebie.